0: Do lekarzy specjalistów i na badania profilaktyczne rozszerza się o kolejne specjalizacje. Rejestracja umożliwia pacjentom umawianie wizyt lekarskich oraz badań online, upraszczając proces zapisów i dając wgląd w wolne terminy w skali całego kraju. O szczegółach opowie Agnieszka Wynarska.
1: Do tej pory można było zapisać się tylko na mammografię, test HPV w profilaktyce raka szyjki macicy oraz pierwszorazową wizytę u kardiologa. Od 1 sierpnia do systemu wchodzą kolejne możliwości, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
2: Z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
1: Do tego jeszcze hepatologia, pulmonologia i choroby zakaźne. W sumie 8 nowych specjalizacji. Pacjenci mogą zapisać się na wizytę online, mówi Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego oddziału NFZ.
3: Możemy to zrobić za pośrednictwem internetowego konta pacjenta, aplikacji Moje IKP lub te osoby, które nie posiadają, mogą to zrobić za pośrednictwem telefonu i placówki.
1: Docelowo do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.
0: O czym mówiła Agnieszka Wynarska. A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. W niedzielę zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W Karpatach przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą od 20 stopni nad morzem do 25 w centrum i na zachodzie, do 30 na południowym wschodzie.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
5: Dzień dobry. Czas rodziców w TOK FM.
6: Ula Malko.
5: I Krzysztof Chorwat. Kłaniamy się. Audycję wydaje Olga Tanajewska. A co dzisiaj? Porozmawiamy o ciąży,
6: porodzie
5: i opiece okołoporodowej.
6: A w studiu serdecznie witamy Julitę Księżycką. Witaj, Julito. Jesteś specjalistką w obszarze opieki okołoporodowej.
7: Tak, witam serdecznie. Tak można powiedzieć. Tak?
5: No to zanim poród, to porozmawiajmy może na początek o tym, co jeszcze przed ciążą, bo żeby się przygotować do całego okresu ciąży też pewnie są jakieś rady do tego i tu właśnie pytanie, czy można się w ogóle przygotować na ciążę i na ten szczególny okres?
7: Myślę, że można i trzeba, i żeby to była świadoma decyzja, to byłoby w ogóle super. I właśnie sprawdzić, jak dana para indywidualnie może się przygotować. Czy to jest tylko wiedzowe przygotowanie, jak bardzo narodziny zmienią nasze funkcjonowanie, jak to wpłynie na naszą relację. Każda para ma zobowiązania zawodowe. Czy tutaj, jeżeli na przykład partner wyjeżdża na dłuższy czas, to czy w momencie, kiedy będzie ten mały człowiek albo ciąża jakaś trudniejsza, jakie kobieta będzie miała wtedy wsparcie? No i na pewno przygotowanie fizyczne. I to też takie indywidualne spojrzenie, jak funkcjonuję teraz, kiedy jeszcze nie jestem w ciąży, jak bardzo jestem aktywna. No właśnie, tutaj na tym bym się skupiła, nie? Jakby co można zrobić. No i oczywiście badania. Myślę, że to też przed decyzją o zajściu w ciążę, jakie badania dobrze jest zrobić, czy czym się, nie wiem, dodatkowo wzbogacić organizm.
6: A powiedz, rzeczywiście jakieś takie fizyczne aktywności, to jest coś, co masz takie doświadczenie potem, że widzisz, że to jest coś, co wspiera kobiety?
7: Doskonale powiedziałaś, fizyczna aktywność, bo dla mnie to jest najważniejsze, że to nie chodzi o to, żeby natychmiast zacząć chodzić na ćwiczenia jakieś intensywne, ale no, umówmy się, że żyjemy w takim świecie trochę z siedzącym trybem pracy i życia, a aktywność fizyczna, regularny spacer, to jest super aktywność i na czas ciąży rewelacyjna. I nie tyle, żeby się kręcić po domu, tylko naprawdę codziennie spacer. Jeżeli mamy zwierzaka, to nie tylko dookoła domu, ale trochę dłuższy spacer. Bo ta aktywność może dodatkowo nam pomóc szukać tej świadomości w ciele. Jeżeli ja zaczynam na początku ciąży, regularnie spaceruję, w pewnym momencie mogę zauważyć, kurczę, jakoś mi jest ciężko. I czy to jest adekwatne do tego etapu ciąży, czy być może jest coś niepokojącego się dzieje. Czyli dla mnie budowanie świadomości swojego ciała, jak ono funkcjonuje, jak mój oddech ma wpływ na to, jak ja się czuję podczas szybszego marszu, czy troszkę bardziej spokojnego, to jest dobre funkcjonowanie i w ciąży, i później fajne przygotowanie na czas porodu.
5: Mi się z kolei wydaje, że to przygotowanie fizyczne jest o tyle ważne, że kobiety rodzą coraz później dzieci. No, tutaj nie oszukamy wieku. I trzeba o to zadbać rzeczywiście. Jest jeszcze kwestia zapewne psychicznego przygotowania i tu już się zaczynają schody? No właśnie. Jak to jest, drogie panie?
6: No, ja mam takie doświadczenie, że rzeczywiście ważne jest bardzo, żeby się psychicznie też przygotować. I trochę to, o czym mówiłaś, o takim, no, poukładaniu sobie, jak to będzie. Chociaż myślę, że jest to bardzo trudne, bo trudno sobie wyobrazić, jak to będzie. Ale to, do czego bym bardzo wszystkich namawiała, to słuchanie kojących historii o porodach, bo to jest coś, czego myślę, wiele kobiet się bardzo boi i o tym będziemy jeszcze rozmawiać, ale takich słuchanie dobrych historii okołoporodowych czy porodowych, myślę, że może być bardzo wspierające.
7: Ja myślę, że to jest bardzo ważne, ale w tym przygotowaniu do szeroko rozumianych narodzin, przepraszam, warto mówić nie tylko o porodzie, ale do przygotowania się do tego, co potem, bo poród, nawet jeżeli trwa kilkanaście godzin czy dwie doby, to potem mamy ten czas, kiedy rodzimy się jako rodzice, kiedy poznajemy tego małego człowieka i myśląc o tym, właśnie o narodzinach, no przygotujmy się do tego, jak będziemy funkcjonować później, bo mi się wydaje, że tutaj się bardzo duże schody zaczynają i psychicznie się przygotować do tak dużej zmiany. Wspomniałaś o tym, że może sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale sama świadomość, że jest okres, w którym naprawdę będziemy poznawać się na nowo.
5: Tak. Nawet w czasie rodziców mówiliśmy już o tym, że to jest taki moment przejścia, z którego zresztą nie ma już odwrotu. No po prostu przechodzimy do innego świata i nie ma co się oszukiwać, że to będzie takie proste. Okej, tu jest ciąża, potem jest poród i później jakoś to będzie. No nie, znaczy będzie oczywiście, jakoś będzie, ale będzie na pewno inaczej.
6: Ja też myślę o tym, jak wiele par doświadcza czegoś takiego, że ten noworodek jest w ogóle pierwszym małym dzieckiem, które mają na rękach i że to jest chyba też o tym, że tych dzieci jest mniej wokół i że to rzeczywiście w kontekście tego, o czym mówię, że tak trudno sobie to wyobrazić, może być też kwestią praktyczną, że ja nigdy w życiu nie widziałam tak małego dziecka i nigdy nie miałam go na rękach, no bo na przykład w rodzinie nie ma małych dzieci albo wśród znajomych.
7: Albo żyjemy tak, że jesteśmy trochę dalej od rodziny i nie ma tego w naszej codzienności, ale nawiązałabym też do tego, co ty powiedziałeś, że też rodzimy trochę później i jesteśmy, umówmy się, przyzwyczajeni do jakiegoś większego komfortu, do snu, do tego, że my o wszystkim decydujemy. I tutaj pojawia się mały człowiek, sen jest przerywany, tego snu jest mało i no, ta para musi zaopiekować to i włączyć w tą naszą codzienność małego człowieka i jego potrzeby. I to bardzo często jest takim trudem. No plus właśnie ta zmiana, i też bym chciała powiedzieć, że ta zmiana też dotyczy relacji między partnerami, że rodzi się też tata. I ważne, mówmy o tym przygotowaniu psychicznym kobiet, ale też, żeby no, ci te bliskie osoby też się do tego przygotowywały.
5: No to ja mogę powiedzieć, że w ciąży z pierwszym dzieckiem, kiedy była moja żona, to no, byłem bardzo wkręcony. To znaczy to stopień przygotowania, śmiem twierdzić, że momentami może nawet większy, jeśli chodzi o czytanie o wszystkim. Okej, 15 tydzień, co teraz się wydarza? Kiedy paznokcie, kiedy włosy, a kiedy już to się kształtuje i tamto, a właściwie to, co powinna teraz odczuwać kobieta, i czy przypadkiem nie jest coś nie tak, no bo to jest też dodatkowy stres, że może pójść coś nie tak. Przecież oczywiście są badania, one są rzadko, no, nie wykonuje się przecież badań USG co tydzień. No i zostaje ta wiedza taka najczęściej z internetu. I wtedy sobie wyobrażamy różne rzeczy. Pamiętam, że po prostu parzyłem różne zioła, żeby podsuwały mojej żonie. To też zresztą pytanie, czy te wszystkie cudowne specyfiki zawsze są w porządku. To też chyba jest wiedza, którą trzeba jakoś tam mieć i sprawdzać, doczytywać.
7: Myślę, że jeżeli dostajemy informację, że na tym etapie ciąży, czy przed porodem spróbuj takiego zioła, czy takiego, nie wiem, suplementu, zawsze warto zapytać o tę osobę prowadzącą ciążę, czy położną, czy lekarza, żeby to sprawdzać, nie?
6: W tym kontekście, Julii, to powiedz, bo ty jesteś dulą.
7: Tak.
6: Opowiesz, na czym polega bycie dulą, jak to się też stało, że zdecydowałaś się być dulą?
7: To jest długa historia. Myślę, może powiem, co może ta dula, czy jak pracuję jako dula, a na historię może przy kolejnym spotkaniu. Nie, ale rzeczywiście dula jest, oferuje, czy proponuje takie niemedyczne wsparcie przy okresie okołoporodowym. I to bardzo zależy, to wsparcie po pierwsze zależy od kobiety, pary, od od potrzeb kobiety i pary, ale też od momentu, w jakim się spotykamy. Czy potrzebują tylko

0: relacji, poczucia bezpieczeństwa, no żeby ten cały okres był taki bardziej spokojny, zmniejszamy lęk i gdzieś bliskie jest mi to, wzmacniam rodziców w ich własnych kompetencjach.
1: Jestem ciekawa, Julito, z jakimi najczęściej pytaniami spotykasz się od par, które się szykują do porodu? Pojawiają się jakieś lęki, wyobrażenia?
0: No to też bym powiedziała, to zależy. Właśnie czy się spotykamy w ciąży i potrzebują tego wsparcia w ciąży, czyli właśnie takiego oswojenia na przykład na początku ciąży, towarzyszenia z tymi lękami, które obawami się pojawiają w ogóle w trakcie trwania ciąży, czy jesteśmy bliżej porodu i te pytania rzeczywiście padają na temat przebiegu porodu, czy będziemy wiedzieli, kiedy jechać, albo jeżeli właśnie no, mamy tą współpracę taką ciągłą, czy to, że tu mnie boli, tam mi strzyka, to jest okej, czy już jechać do szpitala. Ze strony bliskich osób, partnerów pada pytanie, a co ja mogę robić? I rzeczywiście uważam, że przygotowanie bliskiej osoby do towarzyszenia w trakcie porodu czy połogu, to jest w ogóle cały obszar, na który powinniśmy zwracać uwagę, ale po to, żeby partner wiedział, że nie musi gasić pożarów, ale rzeczywiście, żeby wykorzystać to, że bardzo dobrze zna kobietę i może reagować dosyć szybko. To też zmniejsza trochę taką, nie wiem, poczucie odpowiedzialności czy lęku po stronie tej bliskiej osoby.
2: Julita Księżycka jest z nami. Zapytałbym, bo jesteś dulą, jednak wróciłbym do tej historii, jak to się stało. Ja na przykład, kiedy pamiętam takie swoje odczucia podczas obu porodów mojej żony, że położna to jest w ogóle jakiś piękny zawód, który wita po prostu nowe życie. To jest fantastyczne przeżycie, chociaż wiem, że pewnie z latami no, jest to jakoś tam już być może mechaniczne. No. Nie mówiąc tu krzywdząco, no ale no, po prostu jest jakaś rutyna. I myślę sobie, jejku, ale to jest dopiero coś, bohaterki. Czy no, dula to też jest podobny zawód. Jak to było? Dlaczego akurat?
0: Ja szukałam trochę, chciałam coś zmienić w swoim życiu, bo mam wykształcenie magister inżynier, czyli zupełnie inne. I wspierałam parę, którym urodziły się bliźniaki. I właściwie prawie z nimi no, spędziłam miesiąc. I pomagałam funkcjonować i odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. I trochę zajmując się tymi noworodkami, spotkaliśmy się 5 dni po porodzie i pomagając, żeby rodzice się wyspali i gdzieś wspierając w karmieniu i takim i karmieniu piersią inaczej, ale też wprowadzaniem formuły, jeżeli taka była potrzeba. Także od tego się gdzieś zaczęło, ja stwierdziłam, to jest to, co ja bym chciała robić. No i za tym poszło szkolenie dulowe, potem byłam wolontariuszką Fundacji Rodzić po Ludzku i kończyłam szereg szkoleń, tak żebym też ja się czuła pewniej, no jak najwięcej, że tak powiem, dawać rodzicom, czy właśnie wspierać rodziców w różnych obszarach w tym okresie okołoporodowym.
2: A czym się różni taka praca od szkoły rodzenia?
0: Szkoła rodzenia, ja też prowadzę zajęcia w szkole rodzenia, czyli jakby dula też prowadzi tą część edukacyjną. Szkoła rodzenia to jest, myślę, że nazwa zajęć przyszpitalnych, albo organizujemy prywatne szkoły rodzenia, gdzie mamy zagadnienia, o których powinniśmy powiedzieć. I najczęściej to szkoła rodzenia to jest plus minus 15 godzin, gdzie trzeba wziąć pod uwagę, czyli poinformować o porodzie, przygotowaniu do poroda, formach narodzin, karmieniu, opiece nad noworodkiem, połogu. I to jest naprawdę bardzo dużo informacji w bardzo krótkim czasie. Mam poczucie, że bardzo często, nawet jak byłaby to najlepsza szkoła rodzenia, nie odpowiemy indywidualnie na potrzeby, lęki, obawy par. I tak jak ja jako dula pracuję i mam od 12 lat prowadzę zajęcia w różnych szkołach rodzenia, to myślę, że szkoła rodzenia powinna nam pokazać ten obszar, potrzebuje wejść głębiej, kobieta czy para. I w tym momencie, czy szukamy webinarów, czy właśnie z dulą sobie porządkujemy tą wiedzę, ten dostęp do internetu z jednej strony super, ale z drugiej strony może nam jakby powodować większą presję albo lęk. Nie? Czyli jakby w tej mojej pracy staram się wzmacniać rodziców w ich własnych kompetencjach, że po ich stronie jest bardzo dużo i że to oni mogą podejmować decyzje i oni decydują o tym, jak ten mały człowiek będzie funkcjonował.

0: i co dla nich będzie najlepsze. Mhm.
1: Oczywiście polecamy, prawda, szkoły rodzenia, no bo to jest moment, kiedy wiele osób może dopiero sobie zdać sprawę z czym, co się je.
0: Mhm. Dla mnie to jest taka baza, od której tak rzeczywiście zaczynajmy, tylko że to są też zajęcia grupowe i dla niektórych to będzie absolutnie wystarczające, a dla niektórych...
1: No tak, jeśli ciąża przebiega standardowo, bez żadnych komplikacji, to rzeczywiście jest jakaś taka wiedza ustandaryzowana, kwestia przewijania, kiedy wszystko jest dobrze, fajnie, myślę, ale rzeczywiście są różne sytuacje.
0: Super, jeżeli w szkole rodzenia też mamy różnych specjalistów i nawet jeżeli to są położne, ale jedna położna się specjalizuje w opiece noworodkowej, inna jest doradczynią lektacyjną, więc super, że możemy jakby z różnych doświadczeń też korzystać.
1: Ale też skorzystać z kontaktów być może później, prawda?
0: Mało tego, jest też wprowadzone, czy jakby zwracamy uwagę na to przygotowanie przez fizjoterapeutki uroginekologiczne, więc w niektórych szkołach też pracują fizjoterapeutki uroginekologiczne, więc też mogą zwrócić uwagę, jak jeszcze w ciąży mogę funkcjonować, jak przygotować się do porodu czy po porodzie. Bardzo ważne, żeby też w szkole rodzenia, teraz to jest zgodnie z nowym standardem, też obowiązek, żeby widzieć osobę bliską rodzącego się ojca. I ta edukacja przedporodowa powinna być dedykowana również do ojców. Jakby no, miałam tę przyjemność prowadzić zajęcia w szkołach rodzenia, gdzie od tych 12 lat była rola osoby towarzyszącej, ale wierzę, że w wielu miejscach wciąż to jest jakoś tam po macoszemu traktowane, a to jest bardzo ważne, bo przygotowanie tej bliskiej osoby to jest bardzo fajne wsparcie dla kobiety.
1: Ja polecam, bo to też ściąga jakieś takie zmartwienia jakieś z głowy, bo zwłaszcza przy pierwszym dziecku, no przy drugim zazwyczaj się już chyba nie chodzi.
0: Chodzi się. Jakby, myślę, że to jest, tak jak ja się spotykam, pary chodzą, żeby na przykład ten czas, który daliśmy na przygotowania do pierwszego porodu, żeby też, żeby para też miała ten czas, my się przygotowujemy do kolejnych narodzin. Czasami jest dłuższa przerwa, więc sobie, że tak powiem, na nowo, czy tam odświeżamy tą wiedzę, ale no, myślę o tym, że to jest też taki czas zatrzymania się, nie? Że to się rodzi mały człowiek. O szkole rodzenia jedną rzecz bym jeszcze powiedziała, że bardzo mało czasu, myślę, jest poświęcane na emocje, hormony i to przygotowanie takie psychiczne do zmiany, jaką są narodziny.
1: No te mniejsze miejscowości jeszcze mnie interesują, no bo my mówimy dużo o miastach, prawda?
2: Tak, a co jeśli ktoś nie ma możliwości czy dostępu do szkoły rodzenia? Jakie są możliwości teraz?
0: Edukacja przedporodowa prowadzona przez położne środowiskowe. I lekarz prowadzący ciążę ma obowiązek powiedzieć, że taka edukacja kobiecie się należy raz w tygodniu. Zmiana zgodnie ze standardem wprowadzonym od maja, już od początku ciąży, a nie od 21 tygodnia ciąży. I warto sprawdzić, teoretycznie nie ma rejonizacji, w tej najbliższej przychodni POZ, czy taka, w jakiej formie jest prowadzona taka edukacja, czy to są indywidualne spotkania z położną, czy położna zaprasza grupowo kobiety na kolejnych etapach porodu. I wydaje mi się, że to jest super forma przygotowania. Natomiast no, wiem, że jest różnie, także trzeba szukać, sprawdzać. Myślę, że też warto pytać. No tak, pocztą pantoflową, dowiadywać się troszeczkę.
1: To przejdźmy do tego kulminacyjnego momentu.
2: Porodu.
1: Poród to jest coś, co jak już się dowiedziałem, wzbudza lęk.
2: Tak, ja jeszcze pomyślałam, jeszcze jedną rzecz bym zahaczyła, o której mówiłaś, Julito, czyli o tym, że takie ważne jest, że jest ta osoba towarzysząca w trakcie szkoły rodzenia, czy też właśnie na tych takich naukach u położnej, bo no jednak w trakcie porodu kobiecie jest trudno mieć dostęp do wiedzy, jak wiemy, bo nie bardzo nasze płaty czołowe wtedy działają, odpowiedzialne za ten dostęp. Więc to, że ten partner czy inna osoba bliska ma dostęp do tego, czego się tam dowiedział czy dowiedziała, że na przykład jest nam jednak lepiej, jak jest cisza w trakcie porodu, albo jak nikt nie mówi głośno, albo że są takie rzeczy, które sprzyjają temu poczuciu bezpieczeństwa w trakcie porodu i to, że ta osoba o tym pamięta i może no, jakoś próbować w ramach warunków oczywiście w danym szpitalu o to dbać i też przypominać tej kobiecie, chodź, zobacz tu, może się tak obrócisz, może to ci pomoże, może być pomocne.
0: Ja myślę, że w ogóle to jest nie do zastąpienia, nie można zastąpić tego, tej wiedzy. Partner, czy ta najbliższa osoba, wystarczy, że spojrzy na kobietę i widzi, ona się boi. Położna, najlepsza położna, położna może w krótkim czasie nie wyłapać tego. Widzi, że kobieta uśmiecha się albo dużo mówi, ale partner wie, że ona zawsze tak reaguje w momencie bardzo dużego lęku albo stresu, gdzie my możemy to odebrać, że a fajnie, jest rozluźniona. W drugą stronę jest skupiona, milcząca i no, ta najbliższa osoba będzie wiedziała, ona tak reaguje, ona się zamyka, ona traci z nami kontakt, jakby wyciągnijmy ją z tego. Czyli dla mnie to jest naprawdę rewelacyjne wsparcie tej bliskiej osoby.
1: Która... Konia z rzędem temu mężczyźnie, który w takim momencie zachowa zimną krew. Ale no tak, no przypominam sobie, że to rzeczywiście było jakieś takie przeżycie. Miałem to szczęście, że u nas to trwało krótko, to znaczy 4 godziny, około 4 godziny chyba pierwszy poród, drugi to już w ogóle był w pandemii i tam wszystko jakoś przyspieszyło przy pomocy środków różnych niestety, albo stety, właśnie to też pytanie o tę słynną oksytocynę, czy podawać, jak podawać i jak szybko. No ale to jest jakaś taka niemoc u mężczyzny, chyba, że coś dziwnego się dzieje z kobietą, że ona, no z jednej strony wiemy, że cierpi, że chcielibyśmy, żeby to było szybko, no ale co jeśli nie jest szybko, no to właśnie towarzyszymy, no możemy coś tam podpowiedzieć, ale w końcu niektórzy dostaną jakieś bęcki od tej kobiety, żeby zostawić ją w spokoju. No to są emocje wszystko. To się,
0: jest
1: to się
0: przygotowanie, że musisz wiedzieć, że albo będziesz robił coś i mówił dokładnie tak przez 3 godziny i będzie to super działało, a w pewnym momencie w porodzie ona powie, co ty robisz i w ogóle właśnie dostaniesz te bęcki, bo to już jest inny etap porodzie, ona potrzebuje czegoś innego, więc towarzyszenie kobiecie naprawdę nie jest łatwe, dlatego fajnie, żeby świadomie się do tego przygotować i wiedzieć, że to nie jest o tym, że coś źle partner robi, tylko że to jest inny etap i jakby szukajmy drogi. Dlatego
1: To test dla relacji.
0: Dlatego myślę sobie, że ja jako doula mam tę ogromną, nie wiem, przyjemność towarzyszyć parom i w tym momencie może być najcudowniejsza położna, ale czasami nie ma przestrzeni o to, żeby właśnie zadbać i o tego partnera, jakkolwiek to zabrzmi, bo jakoś dużo mówię o tych bliskich osobach, bo wierzę w to, że to jest naprawdę bardzo fajne wsparcie dla kobiety. Że to, co się dzieje teraz z kobietą, to jest okej. Że jakoś tak właśnie to może wpłynąć pozytywnie na relacje, nie?
2: Jestem ciekawa, czy teraz jakoś, no bo masz już wieloletnie doświadczenie i teraz przy dostępie do mediów, do możliwości oglądania różnych porodów, jestem ciekawa, czy się jakoś zmienił odbiór porodów w takim sensie, że kobiety, czy też mężczyźni się mniej boją, bo widzieli różne już porody, czy wręcz odwrotnie, to jakoś budzi fantazję, czy nic się nie zmieniło, nadal jest to... Po prostu zależy od tego, co zostało im przekazane w rodzinach?
0: Myślę, że to jest trudne, żeby wyjść z bańki trochę. No bo jednak jakby spotykam się z osobami, które gdzieś świadomie się przygotowują się w większości. Albo właśnie przychodzą, bo mają trudne historie za sobą. Ale to, co powiedziałaś, że jednak ta historia rodziny też jest jakąś presją. Natomiast ja myślę, że można do tego z dwóch stron podejść. Z jednej strony oswajamy temat narodzin i że porody mogą być naprawdę piękne i też fotografia porodowa, która jest teraz no przynajmniej w tych jakby myślę, że większych ośrodkach dostępna i można właśnie oswajać się z tym, jak ten poród może wyglądać naprawdę. Ale ma to też myślę drugi koniec, że jeżeli widzimy piękne narodziny, uśmiechnięte buzie, a to jest narodziny, to jest po pierwsze proces nieprzewidywalny i też to jest ogromny wysiłek i zmęczenie i trud. Więc to też, co pokazujemy, myślę, żeby prawdę pokazywać, ale no, trud ciężko się pokazuje, nie?
2: Mówiłaś o tym, że poród no, jest nieprzewidywalny, a jednocześnie jest temat tworzenia planów porodu. Powiesz coś więcej na ten temat?
0: Plan porodu to jest taki dokument, który dołączamy do dokumentacji medycznej. To jest bardzo ważny dokument. Natomiast to nie jest scenariusz, w którym zapisujemy punkt po punkcie, co w której minucie, czy na jakim etapie chcemy robić, ale to są bardziej taka forma komunikacji z osobą, która będzie sprawowała opiekę nad kobietą, z położną, z lekarzem, na czym mi zależy, co jest dla mnie ważne. To też pokazuje, ja się przygotowałam, ja jestem świadoma. I jakby w planie porodu zapisujemy ważne rzeczy odnośnie aktywności w trakcie porodu, potrzeb, ale też może być głosem małego człowieka rodzącego się, tak? Zależy mi na tym nieprzerwanym kontakcie skóra do skóry. I tutaj możemy się zdarzyć z tym, że to jest prawo dziecka, dziecka, prawo kobiety, to jest zapisane w standardzie, więc po co mamy jeszcze to zapisywać? Ale być może w drugą stronę, na przykład o karmieniu piersią. Są kobiety, które nie chcą karmić piersią. Mm. I na przykład też mogą taką informację w tym planie porodu zawrzeć. Czy w planie porodu zapisujemy obecność osoby bliskiej. Mamy prawo do wybranej osoby bliskiej. W niektórych miejscach do dwóch. Jeżeli nam na tym zależy, żeby parę wspierała jeszcze dodatkowa osoba albo obecność fotografa. Także to jest taka forma komunikacji, myślę, z personelem medycznym.
1: A co jeśli coś idzie no, nie tak, jak było w planie, bo wtedy to się dopiero zaczyna jakiś taki no, poczucie winy, wyrzuty sumienia. I to się to nie wiąże się tylko z planem, ale później z tym, że właśnie ktoś chciał karmić piersią, ale nie może, ma poczucie winy. Inna rzecz, no to cesarka, to jest zawsze jakiś taki temat. Chciałam urodzić naturalnie.
0: Wiecie co, jakby myślę, że żeby skończyć jakby temat planu porodu, ja pracując z parami i rozmawiając na temat planu porodu, to bardzo zwracam uwagę na to, żebyśmy omówili i poród drogami, siłami natury. A co jeżeli nie rozpoczyna się poród, jednak są już wskazania do indukcji? Jak ta indukcja będzie wyglądała? Co ty myślisz o podaniu oksytocyny? Jak jest twój stosunek do tego? Czy przebicia pęcherza? I czy właśnie cięcie cesarskie? Żeby każda z tych możliwości była omówiona, żeby kobieta wiedziała, że ma prawo zapytać w danym momencie, czy jeszcze możemy poczekać, jaka forma interwencji jest proponowana. Nawet jeżeli w ciąży się przygotowujemy, to w trakcie porodu personel medyczny ma w taki sposób wytłumaczyć to kobiecie i ona ma prawo zapytać, żeby ona mogła świadomie podjąć decyzję. I o tym się bardzo dużo mówi, że to nie jest wiadomo, że jakby mówimy tutaj o bezpieczeństwie dla kobiety i dla dziecka, ale są takie sytuacje, kiedy mamy czas i warto, żeby jakby wysłuchać tego głosu i kobieta ma prawo też zadać pytanie. Podobnie o znieczuleniu zewnątrzopłonowym. Zapisuję w planie porodu, chciałabym uniknąć znieczulenia. Zmienia się sytuacja położnicza. Już nie jest tylko ból, tylko cierpienie. I to nie jest tak, że ktoś powie, pani zapisała, że pani nie chce, więc pani nie dajemy. Nie, zmieniła się sytuacja i chciałabym teraz porozmawiać na temat znieczulenia, czy jest to możliwe na tym etapie. Więc to jest jakieś takie nasze preferencje, nasze potrzeby, ale to nie jest coś
2: sztywnego.
0: Coś sztywnego, tak? Bo sytuacja.
1: A w drugą stronę, jeśli nagle chce właśnie, a ktoś mi mówi, że już za późno, bo takie sytuacje się zdarzają, że nie chcą dawać znieczulenia już w pewnym momencie.
0: Ja wiem i o tym też bardzo dużo właśnie w mediach, na grupach się kobiety dzielą. Nie znamy całej historii. Są takie sytuacje, że no medycznie jest w tym momencie, jeżeli mamy naprawdę finał, podanie znieczulenia, no jak to mówią położne, trochę wbrew dobrej praktyce medycznej działa. Są sytuacje, kiedy to może jest naciągane. To nie mnie to jakby oceniać, czy w to wchodzić. Natomiast warto o tym mówić. A co jeżeli zdecyduje się na znieczulenie? Teraz nie chcę. Proszę o informację, kiedy będzie ten moment, właściwie ostatni, kiedy mogę z tego skorzystać. Nie, czyli ta komunikacja. To jest dla mnie mega ważne, żeby na samym początku, jak przyjeżdżamy do szpitala, czy do placówki, gdzie będziemy rodzić, czy nie wiem, przyjeżdża do nas położna, do domu, żeby jeszcze raz sobie porozmawiać o tych potrzebach, omówić plan porodu. To nie tylko dostarczamy ten dokument i włączają go do dokumentacji medycznej, tylko żeby omówić te nasze preferencje i powiedzieć, na czym nam szczególnie zależy.
2: Ja myślę, że to jest w ogóle kluczowe, o czym mówisz, czyli ta ilość informacji i rozmowy, i komunikacji, bo mi się wydaje, że w ogóle poród był takim tematem jakoś tabu, w takim sensie, że się między kobietami tylko wymieniano takimi informacjami, o, zobaczysz, to jest straszne, albo no, ciężka praca, albo no, takie hasła wyłącznie. Mężczyźni też słyszeli, o, lepiej nie iść, zemdlejesz, tak, no, różne hasła, które niewiele wnosiły. I ja pamiętam z gabinetów takie rozmowy z kobietami, które mówiły, że ta edukacja czy w szkole rodzenia, czy z dulą, czy z położną, otworzyła im oczy na to, jak ważne są różne etapy i jak te etapy się różnią i w którym momencie rzeczywiście może być im trudno podjąć jakąś decyzję i potrzebują tej osoby bliskiej, a kiedy właśnie mogą o coś jeszcze dopytać i że samo odwiedzenie na przykład szpitala wcześniej, prawda, żeby sobie trochę oswoić, bo to naprawdę jest sytuacja, w której wszystko bywa, że się dzieje szybko i jeszcze są te wszystkie
1: trochę
2: emocje.
1: Chyba jak z zaplanowaniem i spakowaniem torby na poród. No, kobieta szykuje się do porodu, tak to widzę, tak samo może się przygotować właśnie pewnie i psychicznie i zaplanować pewne procedury, które oczywiście mogą się wymknąć spod kontroli, bo są bardzo różne sytuacje, ale jest ta pewność, że coś tam jakiś jest kor.
0: Żeby naprawdę tak indywidualnie do tego podchodzić, bo my mamy dostęp do wiedzy, do informacji, ale żeby zadać sobie pytanie, co dla mnie jest ważne, czego ja się boję. No właśnie, dla jednej osoby jest łatwość w komunikacji, a inna osoba będzie miała trudność, żeby powiedzieć, ja się tego boję. W relacji z położną, która może być najcudowniejsza, ale no, kobieta będzie miała jakiś tam trud, żeby o tym powiedzieć. Więc ten plan porodu może nam troszeczkę pomóc, ale zróbmy go na etapie ciąży, nie na samym tam finale tuż przed porodem, bo wtedy mamy możliwość jeszcze zdobycia wiedzy, porozmawiania z położną, z dulą, z lekarzem prowadzącym ciążę. Czy tak jak powiedziałaś, odwiedzenie szpitala, obwąchanie tego miejsca, żeby to było jak najbardziej przyjazne dla mnie miejsce. Co z tego, że ludzie mi polecają to miejsce, a ja się tam źle czuję.
1: Nie, to jest no właśnie, jak z tym wyborem szpitala? Jedni polecają, inni nie. Są fora, są inna sprawa, to jest duże miasto. Co innego będzie w mniejszym ośrodku, gdzie do wyboru jest jeden najbliżej szpital, albo najwyżej dwa. Wtedy szczególnie wyboru nie ma właściwie.
0: Ja myślę, że pytajmy, jeżeli mamy możliwość wyboru, no bo inna jest sytuacja, kiedy nie mamy wyboru, ale to znowu odwołam się do tego indywidualne przygotowanie. Ja czuję, ja wiem, co mogę, czego nie mogę, o co mogę prosić. Nie użyłabym słowa zawalczyć, ale jakie jest moje prawo, nie? Natomiast jeżeli mamy wybór, to też może być indywidualny wybór, na czym mi zależy i zadawać konkretne pytania. Jeżeli korzystamy z grup, to zadawać kolejne pytania. Czy dostałaś tam takie i takie wsparcie? Bo na przykład zależy ci na wsparciu w karmieniu. Albo czy mogłaś być rzeczywiście aktywna w trakcie porodu? I tak no myślę, że na wszystkie pytania nie znajdziemy, czy nie dostaniemy odpowiedzi, no bo w szpitalu pracuje wielu specjalistów, wiele położnych i to tak jak w każdej firmie, nigdy nie mamy 100% personelu, który nam osobiście będzie pasował, czy w komunikacji, czy...
1: To żeby może uspokoić, czy ty czujesz, że ta jakość opieki okołoporodowej się poprawia w Polsce i jakość usług w szpitalach?
0: Nawet taka baza, taka podstawa jak przedstawienie się. Dzień dobry, widzę panią. To myślę, że tak, że jest coraz... To jest, dla mnie to jest podstawa i że to się zmienia. Że i po stronie kobiety czy pary, że nie jestem petentem, wciąż musimy o tym mówić. Tylko, że jestem, powinna być traktowana podmiotowo i mam wrażenie, że to się zmienia. To tak jak kiedyś mówiliśmy, że w ogóle się nie uwzględniało planu porodu albo nikt nie omawiał, a teraz nie wiem, no raz to wynika rzeczywiście z takiej jakby praktyki, czasem może z obowiązku, ale rzeczywiście padają pytania, na czym pani zależy i odpowiedź, zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby to był dla pani dobry poród czy dobre narodziny.
2: Wydaje mi się, że też zmienia się w ogóle narracja dotycząca tego, że jednak to, jak kobieta się czuje w trakcie porodu czy w szpitalu, też wpływa długofalowo dobrze na ten poród. Był taki czas, że myślę, że jakoś to nie było widziane, że kobieta jest uczestniczką tego procesu. A teraz widać i...
1: W sensie, że liczyło się to dziecko, tak? Które ma się pojawić.
2: No, myślę, że miałam takie doświadczenie w współpracy z lekarzami, że przez to, że ta komunikacja była taka właśnie trochę to, co powiedziałeś, o walce, czyli taka no jakoś utrudniona z wielu powodów, sprawiało, że były obie strony, które ze sobą walczą. A teraz mam wrażenie, że dzięki też standardom ta komunikacja się upłynnia i zarówno personel widzi, że to ma sens rozmawiać z kobietą, bo ona wtedy też więcej rozumie, lepiej się czuje, więc ten proces idzie do przodu, a nie no właśnie się hamuje i jest pełen lęku.
0: Wiecie, bardzo się zmienia, no chociażby dostęp do farmakologii, tak? Jakby są kobiety, które w ogóle nie potrzebują tego, a są takie, które nawet nie tyle, żeby łagodzić ból, ale poród przedłuża się, trwa długo, to znieczulenie może pomóc zasnąć, odpocząć, nabrać sił. I no, w tej chwili mamy zapis, że szpital ma obowiązek przynajmniej jednej farmakologicznej, oferować jedną farmakologiczną metodę, więc zmienia się na wielu, myślę, płaszczyznach.
1: A A to, co mnie zaskoczyło i o czym chyba warto pamiętać też, żeby uspokoić, że jeśli nie ma lekarza jakoś tak non-stop, to wcale nie znaczy, że coś jest nie tak. No, lekarz przychodzi, jeśli wszystko jest w porządku. Na początku, w trakcie sprawdza, na końcu odbiera czy ocenia, ale właściwie to do położnych należy całe zadanie.
0: Absolutnie.
1: Tam,
0: to jest tak, że jakby przy porodzie fizjologicznym lekarza możesz nie zobaczyć i jakby całą opiekę sprawuje położna. To potem przychodzi neonatolog nawet, nie, żeby obejrzeć malucha, ale to też nie musi przychodzić od razu po porodzie, tam tylko 2 godziny po.
2: Ja też pomyślałam o tym, jak ważne jest to, co powiedziałaś, czyli o tym, że to jest, i wiele razy to podkreśliłaś, o indywidualnej ścieżce każdej kobiety czy pary. I pomyślałam o tym takim czarnym PR-ze, który kręci się i wokół cesarskiego cięcia, i wokół znieczulenia, że naprawdę każda kobieta ma prawo do tego, żeby urodzić tak, jak czuje, że tego potrzebuje. I ja sama, jak miewam takie konsultacje, gdzie kobiety miały bardzo, bardzo trudny pierwszy poród, albo w rodzinie był i one się naprawdę boją, to rozmawiam o tym, jak się przygotować do cesarskiego cięcia i że to nie jest żadna porażka i że to nie jest nic złego, że to jest coś, co jest w tym momencie najlepszym możliwym rozwiązaniem.
0: Super, że o tym mówisz, bo to jest bardzo ważne. Ja pamiętam, jak jako wolontariuszka Fundacji Rodzić po Ludzku prowadziliśmy takie rozmowy, jak mówić o tym, żeby to cięcie cesarskie nie było jakby wyborem dla każdego, ale żeby mówić, że to czasami może być naprawdę najlepsza droga dla tej pary kobieta-dziecko. I bez względu, no czasami to jest ze względu na historię pierwszych narodzin, a czasami no to jest jedyna możliwa droga, żeby to były naprawdę dobre, bezpieczne narodziny.
1: Pojawia się dziecko i już nie mamy za wiele czasu. Zresztą to jest w ogóle temat na inną rozmowę, ale w tych pierwszych momentach życia dziecka, co jest najważniejsze, już nawet nie w szpitalu, co po wyjściu do domu, prędzej czy później, różnie to bywa, o czym pamiętać i jak się zgłosić też do położnej środowiskowej.
0: To się nie da krótko. Bo to wtedy się zaczyna tak naprawdę no, ta zmiana ogromna i to, co jest dla nas wyzwaniem jako rodziców. Uczymy się siebie na nowo, uczymy się komunikacji z tym małym człowiekiem. Nie dostajemy wraz z porodem instrukcji obsługi do tego dziecka, ani nie spływa na nas fala nowych umiejętności. Więc przeżyć poród super dobrze, żeby to był dobry start, ale tak naprawdę to poznawanie się na nowo to trwa i to nie dzieje się w ciągu kilku dni czy tygodni. I do tego warto się przygotować także w ciąży, zobaczyć, kto może nas wspierać. Położność środowiskową wybieramy jeszcze w ciąży. Jeżeli mamy ciągłość opieki, czyli właśnie albo położność środowiskowa, albo dula, to też może być nam łatwiej, ale jak bo czasami mi zadają pytanie, czy można się przygotować do połogu, uważam, że można, ale i tak wiele rzeczy zaskoczę. A jak zadajesz pytanie, co jest jakby najważniejsze, ja myślę, nie dać się zwariować i naprawdę wierzyć w siebie, że dzieci rodzą się no właśnie dla rodziców, którzy niewiele ogarniają, czy potrafią. I jakby wspólnie się tego uczymy, więc taką czułością do siebie nawzajem, że no, to jest do przeżycia, potem można mieć ogrom satysfakcji, ale tak, to jest jakieś wyzwanie.
1: Czyli mamy drugi, jakiś aneks do, czy wręcz drugą odsłonę tej rozmowy już na pewno gdzieś z tyłu głowy. Mam nadzieję, że wrócimy do okresu połogu, no i później tych pierwszych miesięcy na pewno. Julita Księżycka była z nami w czasie rodziców.
2: Ula Malko.
1: Krzysztof Chorwat. Audycję wydawała Olga Tanajewska.
3: To jest powtórka.

0: Co tu się robi?
1: Wrzuca się puszki, za to potem będą jakieś pieniążki.
2: Skanuje opakowanie. Na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić...
0: Opakowanie? Wpadło.
2: Tak, wpadło. Zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ. Drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie. Z tym bilecikiem można podejść do kasy.
3: Wydaje mi się, że super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
4: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
5: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
6: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
0: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
1: Tak.
7: Na stówę.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: To czas pamięci o tych, którzy walczyli o wolność. 82 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Polska weźmie aktywny udział w specjalnym unijnym posiedzeniu do spraw Ceuty, informuje szef MSWiA. W informacjach również Podlasie i modernizacja tamtejszego systemu ostrzegania alarmowego. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. 82 lata minęło od wybuchu Powstania Warszawskiego. W całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterstwo i poświęcenie powstańców. W taki dzień historię Warszawy i historię Polski czuje się inaczej, mówili reporterowi TOK FM odwiedzający cmentarz na Powązkach warszawiacy.
2: Jeśli mogę zapytać, dla kogo te znicze?
3: Nie wiem, losowo zawsze wybieram, więc to jeszcze przede mną decyzja. Jak się przechodzi, to historię, że tak powiem, nie tylko Warszawy, ale całej Polski czuć. No, inaczej tu się rzeczywiście odczuwa inne rzeczy.
4: Mój tata był walczącym w czasie powstania. Mimo swojego wieku czuję się w obowiązku. Ja jestem rokroczny i uważam, że dzisiaj jest wyjątkowo mało ludzi. Mnie się wydaje, że to wynika między innymi z tego, że 82 lata to jest szmat czasu i najbliżsi tych powstańców, oni już odeszli z tego świata. Ja, proszę pana, mam 85 lat. Mój tata poszedł do powstania mając 32 lata, mając rodzinę i 3-letnie dziecko, czyli mnie.
1: Po tym, jak o 17 w godzinę W wybrzmiały syreny, zgromadzeni pod pomnikiem Gloria Victis odśpiewali Mazurek Dąbrowskiego. Odegrano również hejna warszawski. Powstańców warszawskich jest coraz mniej, ale na czele sztafety staną ich potomkowie, mówi wolontariusz Muzeum Powstania Warszawskiego Remigiusz Stefani. Jak dodaje, ważne jest, by być z nimi w kontakcie.
5: Najbardziej budujące oczywiście jest to, że mamy bardzo dużo młodych ludzi, którzy tą pamięć chcą dalej nieść. Akcja, którą Muzeum Powstania Warszawskiego Korzenie Pamięci, ten projekt, który ma zachęcić potomków powstańców warszawskich do tego, żeby przejąć tą pałeczkę, tą sztafetę.
1: Akcja Korzenie Pamięci jest stale rozwijana i pomaga pielęgnować pamięć o powstańcach. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że Polska weźmie aktywny udział w specjalnym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w sprawie sytuacji w hiszpańskiej Ceucie. Przedstawimy nasze doświadczenie z ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej i dostosowywania prawa do wyzwań migracyjnych, sprecyzował minister. Irlandia, która sprawuje obecnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, zwoła na wtorek nadzwyczajną wideokonferencję, żeby omówić rozwój sytuacji w Ceucie. Do zorganizowania pilnej narady wezwał wcześniej premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Podobny apel wystosowali w odrębnym liście przywódcy 22 państw, w tym premier Donald Tusk. Liderzy podkreślili, że są zdeterminowani, by zapobiegać próbom podważania integralności granic zewnętrznych wspólnoty. W ostatnich dniach do Ceuty, hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej, przedostało się w niekontrolowany sposób blisko 60 tysięcy migrantów z Maroka. Podlaskie modernizuje system ostrzegania alarmowego. Do połowy przyszłego roku w całym regionie zostanie zainstalowanych ponad 50 nowych syren. Niektóre w miejscu istniejących, inne w zupełnie nowych lokalizacjach. O czym więcej opowie teraz Jakub Medek.
6: Nowa sieć ma umożliwić poinformowanie syrenami o alarmie, na przykład lotniczym, większą część mieszkańców województwa. To nowoczesne, wielofunkcyjne urządzenia, podkreśla Dariusz Łukaszewicz z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej.
7: Te syreny będą mogły przekazywać komunikaty głosowe, co będzie oczywiście bardziej zrozumiałe zapewne dla społeczeństwa.
6: Nowy system to nie tylko nagłośnienie, dodaje wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
8: Do tego dochodzi budowa nowoczesnego systemu łączności, który będzie spójny i kompatybilny i połączy wojewodę, wszystkie służby oraz jednostki samorządu terytorialnego.
6: Modernizacja systemu, który może zostać użyty na przykład w sytuacji, kiedy nad Polskę wlecą, jak w nocy z środy na czwartek rosyjskie rakiety, kosztuje ponad 8 milionów złotych. Większość środków pochodzi z Unii. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
1: Palmy, oliwki czy egzotyczne krzewy. Kraków mówi nie. Mimo że miasto na zieleń planuje wydać aż 2,5 miliona złotych, to w tym przetargu moda przegrywa z bioróżnorodnością. Katarzyna Młynaczek.
9: Jak podkreśla Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej, w miejskiej zieleni najważniejsze są gatunki rodzime, które poradzą sobie w trudnych warunkach.
10: Trendem zieleni jest naturalność. Chociażby grab pospolity, klon pospolity, lipa drobnolistna, ale też wiśnia piłkowana kanzan. To jest takie nasadzenie, które w pewnym momencie roku Krakowian bardzo cieszy.
9: Egzotyczne rośliny mogłyby zaburzyć lokalny ekosystem i stać się gatunkami inwazyjnymi.
10: Takich nie mamy zakusów. Jak najbardziej dopasowana roślinność do siedliska, do ekosystemu daje gwarancję sukcesu, zwiększa bioróżnorodność.
9: Miasto zapowiada więc, że zamiast podążać za ogrodniczą modą, inwestować będzie w rośliny, które najlepiej sprawdzają się właśnie w Krakowie. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
1: A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. W niedzielę zachmurzenie raczej umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W Karpatach przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą od 20 stopni nad morzem do 25 w centrum i na zachodzie i do 30 na południowym wschodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: Mikołaj Lis, odkłaniam się Państwu, a w pisarkach i pisarzach Katarzyna Bonda. Witam Cię, Kasiu, bardzo serdecznie.
12: No, witaj, po latach ciał.
11: No właśnie, spotykamy się, jest to dla mnie sentymentalna podróż, cieszę się niezwykle i cieszę się, że spotykamy się w dniu premiery Twojej nowej powieści, czyli Łowcy Saren. Łowcy Saren, która właśnie świeżutka jest przede mną. Znowu Lena Sielewicz.
12: Tak.
11: No właśnie. Nie będziemy oczywiście spoilerować, ale co możesz w takim razie powiedzieć o nowych przygodach Leny?
12: Mam tak streścić, rozumiem?
11: Nie, no właśnie nie. Wolałbym nie, bo zostawiłbym czytelnikowi i czytelniczce trochę przyjemności.
12: Wiesz, to jest taka historia, która bezpośrednio, myślę, intymnie dotyka historii Noa, czyli podcastera, który partneruje Lenie. Żeby nie spoilerować, bo to już jest czwarta część, ale myślę, że ci czytelnicy, którzy znają pozostałe, to wiedzą, a reszcie to muszę niestety powiedzieć. No, a prowadzi podcast Niewybaczalne, zajmuje się niewyjaśnionymi zbrodniami i nie bez powodu. 8 lat temu została zamordowana jego matka i sprawcy nie znaleziono, nie ujawniono i nie ukarano i od tamtej pory on jakby walczy z tą traumą i jakby rozwiązywanie zagadek cudzych historii kryminalnych jakby na początku sprawiało mu pewnego rodzaju, było takim substytutem rozwiązania tej konkretnej zagadki. I w tej części Lena z Noa będą w jakimś stopniu pracować nad sprawą, która okazuje się, że dotyczy śmierci matki Noa. To nie jest spoiler, bo dosyć szybko na samym początku się tego dowiadujemy. O samym Łowcy to mogę powiedzieć tyle, że ci, którzy przeczytali, to mówią, że jest jeszcze straszniejszy niż Kolekcjoner Lalek, czyli pierwsza część.
11: Jest dość straszny. Jest to prawda.
12: Jest po prostu też, mi się wydaje, takim przestępcą, który możemy poznać też troszeczkę jego genezę, skąd się to bierze. Bo zwykle jest tak, że jakby mamy do czynienia z seryniakami, którzy snują te swoje fantazje seksualne na temat kobiet, dominacji tych kobiet, kontroli nad nimi, żeby odzyskać kontrolę nad własnym życiem. W jego przypadku występuje taki syndrom Boga, jakby mieszają mu się pewne przestrzenie rzeczywistości, którą on wyobraża, i rzeczywistości realnej. I to jest kluczowe. Jakby te sarny też nie chciałabym wyjaśniać chyba dlaczego, chociaż pytają mi czytelnicy, jakby mityczna sarna też pojawia się w motto jako zwierzę, które jest właśnie takie niewinne, delikatne. Jak myślimy o sarnie, to myślimy o raczej roślinożernej istocie, która jest delikatna, ma piękne oczy, ma piękne spojrzenie, jest niewinna i w taki sposób też sprawca patrzy na swoje ofiary i atakuje je w domach. I to jest kluczowe, to jest bardzo ważne, ponieważ jest to sprawca zorganizowany, który po prostu stara się zrobić najpierw taką dobrą dokumentację, dobry wywiad, który pozwala mu na to, żeby wejść w rewir działania po prostu bezpiecznie i odejść z tego miejsca zdarzenia. Myślę, że to tyle, co mogę powiedzieć.
11: Odsyłamy Państwa do Łowcy Saren, najnowszej książki Kasi Bondy. Kasiu, ty gotujesz czasami?
12: Czasami gotuję, ale nie jestem jakąś kucharką, to wiesz o tym, zapaloną.
11: No właśnie,
12: ale raczej proste rzeczy.
11: Bo chciałem cię prosić o przepis na dobrą powieść kryminalną. Wydaje mi się, że to ma o tyle z gotowaniem dużo wspólnego, że istnieją żelazne reguły pisania takich powieści.
12: Myślisz, że ktokolwiek zna te reguły? Gdyby tak było, że jest jakaś recepta...
11: Ty je znasz z pewnością, ponieważ z sukcesem od kilkudziesięciu lat tworzysz powieści kryminalne i jesteś bestsellerową autorką, więc wydaje mi się, że ten przepis, nie wiem oczywiście, czy byś chciała go zdradzić, ale ten przepis masz wytatuowany.
12: Wiesz, co mi się wydaje, że to, co jest najważniejsze, to jednak pozwolić bohaterom działać i ja się skupiam na tym, żeby mieć dobrą bazę. I tak jak tutaj w Łowcy Serem, tak praktycznie w każdej mojej książce, zresztą to wiesz, bo rozmawialiśmy wielokrotnie, dla mnie zawsze punktem odbicia jest prawdziwa historia, natomiast nie interesuje mnie to, co dziennikarzy interesuje, czy jakby tych przedstawicieli newsów, czyli fakty. Interesuje mnie ten element taki ludzki, czyli to, co jest genezą i co jest motywem najczęściej. Oczywiście, że te wszystkie detale dotyczące, w jaki sposób ta ofiara ginie, jakie jest narzędzie zbrodni, gdzie zostawione ciało i tak dalej, to są po prostu takie technikalia, moim zdaniem, bo odbijam się od
11: nie
12: tego...
11: Jest tak, że... Powieść kryminalną pisze się trochę od tyłu, że jako autorka musisz znać rozwiązanie i jej koniec na samym początku, a potem jakby na te wszystkie rzeczy, które są zwrotami, które są, wiesz...
12: Kiedyś tak pisałam, ale teraz już tak nie piszę. Teraz już tak nie piszę i nie wiem, kto zabił na początku. Wyobrażam sobie tą postać jako taką postać tajemniczą. Wiem, jakie zostawia ślady. Wiem, jak działa, jaki ma modus operandi i jakby jest to dla mnie teraz najbardziej fascynujące, że jakby ja razem z czytelnikiem rozwiązuję tą zagadkę. To oczywiście ma swoje wady, bo w połowie książki mam kryzys i już jestem totalnie zaklopsowana i w ogóle mam, myślę, że już tego nie skończę i za każdym razem tak jest. Wtedy siadam, czytam w kółko to, co napisałam i jak pytałeś o tą receptę, to mi się wydaje, że pierwszy akt musi być bardzo dobrze napisany. Jak napiszesz dobrze pierwszy akt, to masz już te klocki, tak jakbyś miał, jak z gotowaniem, masz wiktuały na stole. Mhm. I po prostu nie dokładasz niczego więcej. Kiedyś, jak pisałam te grube, stare książki z Saszą Załuską, albo nawet serię Miłość, to nie robiłam tego i jeszcze nawet pod koniec książki dokładałam jakieś elementy. Uważam, że to był błąd, czytelnicy narzekali. Dzisiaj to zmieniłam i to, co mam w pierwszym akcie, to z tego korzystam. Czyli to są po prostu wszystkie narzędzia zbrodni, wszystkie prześwity, wszystkie elementy takie, które mają te strzelby Czechowa, czyli to, co ma wystrzelić później w trzecim akcie czy w kulminacji, to one już muszą być.
11: W pierwszym akcie. Mhm.
12: I jak już pierwszy akt jest dobrze napisany, to po prostu samo płynie. I to jest wtedy najprzyjemniejsze, bo tracisz kontrolę nad rzeczywistością, jakby pozwalasz sobie też podróżować. Jeżeli pierwszy akt jest zły, to wyrzucam książkę do kosza. I po prostu myślę, że też wiem, że...
11: Zdarza ci się to?
12: Wielokrotnie. Mam taki, wiesz, folder kosz i tam wrzucam do tego kosza. Nigdy z niego nic nie wyjęłam. Mam takie książki, których w ogóle nie...
11: Nie ma recyklingu.
12: Nie ma, wiesz co, po prostu wiem, że niektórzy pisarze wyjmują coś ze swojego kosza, bo prawdopodobnie każdy pisarz ma taki folder. Natomiast zawsze, kiedy napiszę taką nieudaną rzecz, ten pierwszy akt, czyli to tak naprawdę to jest 100-150 stron, to następna idzie mi błyskawicznie. I myślę, że to jest taki rodzaj rozgrzewki, że widocznie nie byłam gotowa. Ja też wierzę bardzo, wiem, że to jest paradoksalne, bo jestem rzemieślnikiem i jakby pracuję w gatunku i to, co jest najważniejsze, to ta zagadka jednak kryminalna, że to się musi się składać. Natomiast wierzę w takie bardzo duże połączenie mentalne i emocjonalne z historią. Jeżeli u mnie rezonuje, jeżeli ja mam takie poczucie, że to jest ważne i że to mnie przeraża i że tego nie rozumiem, to jestem przekonana, że warto dalej pracować.
11: No tak, ale to jest jakby taka metaopowieść trochę o kryminałach. Natomiast no, filmowcy używają tak zwanego treatmentu, czyli takiej nowelki filmowej. To jest no, taki najprostsze w sensie językowym opowiadanie o tym, co się po czym dzieje. Mhm. Robisz coś takiego?
12: Znaczy, myślę, że nie robię, ale gdzieś tam myślę o historii w taki hologramiczny sposób, jak mówisz i pewnie szkoda mi czasu na zapisywanie, bo jakby ten treatment filmowy, o którym mówisz, jakby wymaga od ciebie ustawienia tych wszystkich wydarzeń w kolejności, żeby one jakby wynikały z siebie i żeby był dobry suspens na koniec.
11: No tak, to buduje rytm, tak. Właśnie pozwala ustawiać te punkty kulminacyjne, i jakby, takie ploty.
12: W przypadku jakby książki, to jak ja coś takiego zrobię, to się wystrzelam. Wiem, że to brzmi dziwacznie, ale... Najlepsze zakończenia pojawiają się znienacka i na przykład zakończenie Łowcy Saren pojawiło się chociaż właściwie

0: nad ranem, czy czwarta nad ranem, ja miałam kończyć, domykasz wątki, już są takie po prostu domknięcia i tak dalej, za każdym kryminale to jest. My się wydaje, że a propos recepty, to ja kiedyś tego też nie rozumiałam, ale ludzie chcą rozumieć, dlaczego to się wydarzyło. Mhm. I
1: czy trzeba, ta logika jest kluczowa.
0: I po prostu musisz to wiedzieć. I czasem pisarze mają problem z zakończeniem, ponieważ w gruncie rzeczy nie wiedzą. Tak dużo namotali, tak dużo namieszałeś, że po prostu tego nie wiesz. Więc jakby bardzo dbam o to, żeby rozumieć mojego łowcę saren, tak?
1: Wracamy do naszej rozmowy tuż po informacjach. Katarzyna Bonda jest gościem Pisarek i Pisarzy. W studiu Katarzyna Bonda. Rozmawiamy o pisaniu kryminałów. Rozmawiamy też w kontekście twojej najnowszej powieści, czyli Łowca Saren, która właśnie teraz ukazała się na rynku. Słuchaj, czy autorka powieści kryminalnych musi być wyborną logiczką?
0: Byłby to dla mnie straszliwy i piękny komplement. Myślę, że nie jestem za bardzo logiczna. Myślę, że...
1: Kryminał się tym rządzi,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, ale wiesz co, myślę, że też układasz te puzzle faktycznie w taki sposób, żeby historia wyglądała racjonalnie, chociaż powinna być jak najbardziej nieprawdopodobna. Mhm. Czyli musisz zafundować czytelnikowi taką jazdę bez trzymanki, taki rodzaj podróży w nieznane, straszliwy, nie wiem, dużo krwi, dużo tych wszystkich elementów ciężkich, niskich i elementy jasne, czyli jakby ten balans. Natomiast no, logika moim zdaniem musi się złożyć i musisz wszystko rozumieć. Czyli jak skończy się ta historia, myślę, że na tym polega wyższość literatury kryminalnej nad materiałami prasowymi, że w materiałach prasowych nie masz tego zakończenia. Czyli masz coś straszliwego, przerażającego, coś się wydarzyło, ktoś jest poszukiwany, ktoś jest złapany.
1: I dalej będziemy Państwa informować.
0: Tak, i po prostu nie masz tej kontynuacji. A w przypadku książki ta historia się domyka. I to przypomina troszeczkę psychoterapię, czyli otwieramy tego pacjenta, tego czytelnika, po prostu zapraszamy go do tej klatki z tygrysem, zapraszamy do pieczary zła i on tam przeżywa różne przygody, a potem wyprowadzasz go tunelem do jasności. I masz katarzis, tak? I mi się wydaje, że ta logika, o której ty mówisz, musi no, występować, tak? Ja nie wiem, na ile ja jestem logiczna, a mi się wydaje, że... Wiesz, ja mam większy problem, to nie mam z tymi historiami dotyczącymi samej zagadki czy kryminału, tylko mam pomiędzy relacjami z bohaterami, na przykład Lena i Noa. Jak na przykład muszą się zbliżać, albo są damsko-męskie rzeczy, kurde, po prostu człowieku, jestem taka beznadziejna.
1: Nie lubisz pisać.
0: Nienawidzę tego. Nienawidzę tego i jakby...
1: Ciekawe.
0: I jakby po prostu i te obyczajowe wszystkie rzeczy, one mnie nudzą. One mnie nudzą, a w ogóle nie... Wydaje mi się, że to po prostu jest drewno, tak? Jakby, że to jest okropne. Potem się okazuje, że czytelnicy najbardziej to lubią.
1: Wiesz, z przyczyn zawodowych zawsze buduję jakieś takie analogie filmowe, no przez to, że się tym zajmuję i wiesz, takie ciekawe spostrzeżenie miał kiedyś Guy Ritchie na temat konstrukcji filmowej. No to jest trochę tak jak z mostem i pylonami, i w ogóle całą tą konstrukcją nośną, która trzyma most. Na ogół, jadąc mostem, w ogóle nie zwracasz na to uwagi, natomiast inaczej nie przejedziesz,
0: no tak,
1: jeśli się tego dobrze nie zrobi. Podobnie jest z opowieścią i chyba podobnie jest z opowieścią kryminalną. No dość powiedzieć, że kryminały najczęściej szybko zapominamy. Możemy je czytać w kółko. I za każdym razem jesteśmy zaskoczeni, chociaż to niby już znamy. I to chyba wynika właśnie z tych własności konstrukcyjnych opowieści. No... Guy Ritchie często podawał przykład swojego filmu Snatch, czyli
0: no
1: Przekręt.
0: Uwielbiam.
1: Kino, ale stawiam dolary przeciwko orzechom, że większość z naszych słuchaczy nie pamięta samej intrygi.
0: Ja też nie pamiętam.
1: To znaczy,
0: ty pamiętasz?
1: Ja
0: to oglądam
1: chyba
0: 6 razy.
1: Ja pamiętam,
0: kiedyś to był mój ulubiony film i ja po prostu za każdym razem rechoczę i za każdym razem to mnie zadziwia.
1: Ale sam los diamentu i tak dalej i w ogóle co, kto i w ogóle sama ta konstrukcja logiczna, zresztą, która stoi na bardzo glinianych nogach, jeśli chodzi o Guy Ritchiego, jest w zasadzie nieważna, bo tak naprawdę zachwycamy się tym filmem ze względu na typy ludzkie, tak, na sceny, na w ogóle, wiesz,

0: Ciekaw jestem, jak jest w twoich powieściach. Czy tutaj odnajdujesz jakąś analogię w kryminałach?
1: Jest coś takiego. Masz rację, że rzeczywiście jakby chodzi o napięcie. Głównie chodzi o to, żeby trzymać czytelnika, jak ja to mówię, za gardło i żeby nie odłożył książki i żeby po prostu chciał czytać dalej, żeby każdy rozdział, jak on się kończy, to żeby, a dobra, jeszcze kilka kartek, nie? I myślę, że ja nie jestem taka dobra w związywaniu się z postaciami. Wiem, że są autorzy, którzy traktują ich jak taką swoją rodzinę, przyjaciół, wiesz, o co chodzi, jakby mają bardzo dobrze to w głąb wchodzą i tak dalej.
0: No właśnie, jak na autorkę kryminałów można powiedzieć, że jesteś dość nielojalna, jeśli chodzi o swoich bohaterów.
1: No wiem.
0: Saszę Załuskę porzuciłaś.
1: No porzuciłam też Majera na razie Majera i Sobieskiego. I dużo, bardzo osób porzuciłam, ale wiesz co, oni wracają, oni się pojawiają i pukają tak do mnie i nagle przychodzi taka zagadka, która nadaje się akurat do tego konkretnego bohatera, bo oni mają swoje cechy i ja mam taką małą komendę, nie? I mam taki posterunek i po prostu, dobra, to tą sprawę ty rozwiązujesz, nie? I jakby to tak działa, ale wiesz co, to co powiedziałeś o tych postaciach, mi się wydaje, że jakby każdy autor tak naprawdę, jak tworzy postać głównego bohatera w kryminale, to w gruncie rzeczy obdarzasz tą postać swoimi cechami, jakimiś tam. No musi być to, gdzieś w jakimś stopniu jest twoim alter ego. Mhm. Ja nie jestem taką osobą wolewną, ani ekstrawertyczną, żeby mówić o swoich intymnych jakichś sprawach i myślę, że dlatego tak trudno mi jest uzewnętrzniać jakieś te elementy, jak na przykład Lena musi rozmyślać o Noa, to mi to jest takie trudne. To po prostu ja myślę, że oni wszyscy widzą i nie mogę jej tego zrobić, bo przecież ona powinna być profesjonalna i jakoś ogarniać, tak? Natomiast z drugiej strony, jak nie mam tego połączenia, no to nie lubię tej postaci i jakby zawsze ona jest zła wtedy. Po prostu na przykład matka pewnego bohatera w Łowcy Saren, to jakby po prostu wtedy masz taki dystans i tworzysz postać, która no jest totalnie okropna i wtedy w nią wtłaczam wszystkie znienawidzone przeze mnie cechy i buduje się tak naprawdę potwór, bo moim zdaniem Łowca nie jest taki straszny jak ona. I nie wiem, skąd ona się wzięła w mojej głowie, czy wiesz, gdzie tutaj było jakieś rezonowanie. Natomiast myślę też, że te postaci, one po prostu są jak takie nasze, nie wiem, twarze wewnętrzne. Bo my przecież też przedstawiamy się zupełnie inaczej przed różnymi ludźmi. Teraz jak pójdziesz pitchować swój projekt filmowy, to będziesz innym człowiekiem niż kiedy rozmawiasz ze mną, prawda? Jakby kiedy spotykasz się ze swoją żoną, albo nie wiem, z dziećmi, albo z kumplem idziesz i sobie gadacie o takich zwykłych rzeczach, to będziesz zupełnie innym człowiekiem. Będziesz kimś zupełnie innym w sytuacji, kiedy masz pewien problem, na przykład, nie wiem, sądowy, albo jakiś prawny, albo taki, który zagraża twojemu życiu, będziesz innym człowiekiem. I my mamy w sobie te postaci. Mhm. Tak uważam, że jakby pisząc sięgam po dokładnie te rejony i ten cały potencjał i potem nieoczekiwanie, ja czasem, wiesz co, ja piszę w nocy cały czas, zawsze pisałam w nocy i dalej.
0: No właśnie, Kasiu, to niezdrowo.
1: Całe życie to słyszę i jakby próbowałam, człowieku, próbowałam. Nie jestem w stanie się nauczyć i mogłam pisać w dzień tylko jak moje dziecko było małe i ona szła tam, wiesz, do przedszkola albo do szkoły, to wtedy pisałam w dzień.
0: Nie było wyjścia.
1: A teraz, jak ona jest na studiach, to ja mogę wszystko, więc bardzo się cieszę, kiedy po prostu mam te moje nocne posiadówki i uwielbiam też ten stan takiej obsesji. Uwielbiam też to, że...
0: Ale sądząc po twojej pracowitości, to ty w ogóle nie sypiasz.
1: Nie, no w dzień sypiam. To jest wspaniałe, bo jakby wiesz, jakby nie, ludzie czasem nie mogą się do mnie dodzwonić albo nie są w stanie się telefonem ze mną skontaktować, bo wiesz, akurat śpię, nie? Po tym jak wstaję, zaczynam pisać, to już jest za późno, żeby do nich odzwaniać, więc głównie komunikuję się mailami, czasem SMS-ami, w ogóle nie lubię telefonu, nie lubię jak ktoś do mnie dzwoni. Uważam, że to jest niegodziwe i tylko należy dzwonić, jak wydarzyło się coś straszliwego, tak, jak jest pożar i tak dalej. I zresztą też w książkach też tego używam, że jak już jest telefon, to faktycznie coś się stało. Nie wiem, jak to kiedyś było, tak? Jakby, ale nie było tych wszystkich komunikatorów i to było trudne, że jak był telefon, to po prostu nie rozumiem ludzi, którzy tak potrafią, wiesz, gadać przez telefon tak długo, jakoś, nie wiem, plotkować czy rozmawiać. Ja tego nie czaję. Nie lubię też tego, że ktoś dzwoni do ciebie i ty akurat robisz coś innego i on ci wchodzi na ten twój teren, nie? Tak. No ale nie wiem, odeszłam od tematu, to generalnie o moich dziwactwach, no jakby...
0: No właśnie, a swoje indiosynkrazje przekładasz na bohaterów? To znaczy, powiedziałeś, że to są...
1: Oczywiście,
0: trochę,
1: że nie.
0: To są trochę takie alter ega pisarki.
1: No chciałam powiedzieć, że oczywiście, że nie. No co ty, przecież nie mogę. Ale to jest nieprawda, no. Aha. To jest nieprawda. Zaskakuje mnie, wiesz co, najłatwiej mi się pisze wszystkich łowców, kolekcjonerów, żniwiarzy i różnych innych morderców. To jest najłatwiejsze. Mhm. Jest to najprostsze, to jest zawsze mocna scena, to jest sięganie gdzieś do takich głębin ciemności, które no mnie w ogóle nie obciąża. Mówię ci, że mnie jakby dla mnie bardzo takie dotkliwe i obarczające moją psychikę są sceny już romantyczne, to już w ogóle. Znaczy cały czas, za każdym razem czytelniczki domagają się, i nieważne, czy to jest seria z Meyerem, czy to jest seria z Leną, czy z Sobieskim, to po prostu chcą. I faceci też, słuchaj, piszą do mnie faceci, żeby w końcu ta Lena z Noa, żeby oni się tam połączyli, no już nie będę taka. Jak pisałam Sobieskiego, to żeby Jakub z Adą w końcu, żeby, no aha, jak już się pocałowali, to no ja nie rozumiałam w recenzjach, żeby pisali, że no wreszcie to się wydarzyło. Jak dla mnie to było, no mało istotne, tak, jakby dla zagadki.
0: No, poza tym zawsze więc potem pojawia się problem, co dalej, prawda? To znaczy... no taki szczęśliwy związek jest jednak nudny dla powieści, też, tak, więc trzeba tam wrzucić jakiś granat między...
1: W ogóle szczęśliwi ludzie są bardzo nudni dla powieści i najciekawsi są ci z ranami, ze skazami, tacy poorani, z różnego rodzaju doświadczeniami traumatycznymi. To zawsze jest ciekawe, a tacy szczęśliwi ludzie, to ja myślę, że po prostu powinni być w życiu, nie?
0: Kiedyś znany muzyk rockowy powiedział mi, że z tym rock'n'rollem to jest tak, że można właściwie niewiele wiedzieć o muzyce, ale muzyk rockowy musi sporo wiedzieć o życiu. Ciekaw jestem, czy takie samo jest z pisarkami gatunkowymi.
1: Wiesz co, ja dużo bardzo podglądam, obserwuję, bardzo dużo rozmawiam z ludźmi, tak po prostu prowadzę takie rozmowy. Dosyć szybko przekraczam taką granicę nawet z obcymi ludźmi i pytam ich o różne rzeczy takie intymne. Często też tak jest, że obcy człowiek powie ci coś bardzo ważnego dla niego, właśnie takiego głębokiego, bo jestem wtedy taką osobą, taką babą spotkaną w pociągu, która jest obca, nie? Lubię to i czerpię, bo wtedy mam różne punkty widzenia. Nie uważam, że ja jestem najlepszym źródłem, żeby tak wszystko o sobie opowiadać. Nigdy tego nie lubiłam, nigdy tak nie robiłam i między innymi też myślę, że dlatego wzięłam się za literaturę kryminalną, a nie na przykład za literaturę piękną, gdzie jakby to wymaga od ciebie pisania z brzucha, własnych trzewi. Tak tutaj dużo jest elementów właśnie zapożyczonych od różnych osób, którzy są ciekawi. I jak dorwę ciekawego człowieka, takiego, który albo ma bardzo interesujące, albo dziwaczne poglądy, albo wygląda interesująco, jest taki nietuzinkowy, albo ma jakieś przejścia, albo ma plany, wszystkie takie kolorowe motyle zbieram. I to gdzieś mi zostaje na twardym dysku, jestem jak taka gąbka nasączona i oddaję w nieoczekiwanych momentach, w trakcie zapisu, to mi się wszystko przydaje, te wszystkie zauważone rzeczy. I uważam, że taki rzemieślnik piszący kryminały przede wszystkim powinien być dobrym obserwatorem. Mhm. Tak wiesz, człowiekiem, który właśnie nie jest na środku, nie jest showmanem, tylko stoi w rogu tego pokoju i prowadzi obserwacje i widzi, jak wyglądają relacje naprawdę. Wiesz, na przykład to tak jak na zdjęciach. Ludzie często grają w różne gry i nie widzisz, że tych dwoje ma romans, ale jak weźmiesz zdjęcia, które na przykład w grupie, nie wiem, rówieśniczej czy w grupie koleżeńskiej, to po prostu to widać. Jest zresztą taka metoda profilowania na podstawie zdjęć, że po prostu analizujesz zdjęcia tego człowieka, który zaginął albo który zmarł i widzisz i poszukujesz sprawcy i na podstawie zdjęć profilerzy są w stanie psychologowy, śledczy wyczaić, jakie są relacje między konkretnymi osobami, bo umówmy się, najczęściej to jest osoba z bliskiego kręgu.
0: Tak? No tak.
1: I to jest bardzo ciekawe i ja wdrażam to.
0: Wrócimy do naszej rozmowy tuż po informacjach. Katarzyna Bonda jest bohaterką pisarek i pisarzy. Ze mną jest Katarzyna Bonda, autorka bestsellerowych kryminałów. Kasiu, ostatnio skupiłaś się na tych zbrodniarzach, których sama nazwałaś seryjniacy. To jest dosyć specyficzna, chociaż rzadka w tym świecie kryminalnym postać. To są ludzie przeważnie mocno zaburzeni. Często no jakby kontekstem tych seryjnych zbrodni są jakieś dewiacje seksualne. Ciężko się często chwyta tych seryjnych zbrodniarzy, no też przez to, że oni nie stosują żadnej logiki w swoim postępowaniu, albo jest ona tak pokręcona, że trudno do niej dojść. Ale w tym kontekście chciałem cię zapytać, czy twoim zdaniem istnieje zbrodnia doskonała?
1: No, te wszystkie niewykryte sprawy, no to przecież jest zbrodnia doskonała, prawda? Mhm. Jakby, no... Pierwsza z brzegu.
0: Czy to jest doskonałe?
1: Sprawa Iwony Wieczorek, zbrodnia doskonała.
0: Mhm. Póki
1: jest
0: co.
1: Mnóstwo takich.
0: Póki co.
1: Tak, jakby dużo jest bardzo takich historii, które na przykład są zaginięciami, nie ma ciała, tak? Jakby, no oczywiście, że tak. Natomiast mi się wydaje, że do czasu, tak jak ty powiedziałeś, póki co. Bardzo wiele historii, wiemy to i zresztą media to bardzo mocno grzeją i ja uważam, że to jest wspaniałe i jednak coraz trudniej jest popełnić zbrodnię doskonałą już w dzisiejszych czasach, ponieważ no jesteśmy monitorowani, jakby te wszystkie elektroniczne nasze ślady, one uniemożliwiają monitoring wszechobecny. Plus bardzo technologia, która jakby no po prostu to jest nieporównywalne. Niektóre sprawy, które kiedyś były niewykryte, dzisiaj by były wykryte. Ale nadal oczywiście i zawsze będą źli ludzie. Wiesz co, mnie najbardziej fascynują takie sprawy raczej, gdzie i są, jest ich bardzo dużo, gdzie policja wie, kim jest sprawca, podejrzewa i ma poszlaki, ale nie są w stanie posadzić go na ławie oskarżonych. Ja też piszę true crime'owe książki, na przykład Dom Bestii jest taką historią. Mm-hmm. Przez wiele lat, przez prawie 5 czy 6 lat nie byli w stanie tego człowieka, zatrzymywali go wiele razy. Jakby w pewnym momencie na początku policjant, który zagiął na niego parol i po prostu go ścigał, traktowali go jak wariata, że po prostu jakby no negatywnie jest nastawiony i szyje mordercę na miarę, ale potem, kiedy były kolejne zbrodnie, on cały czas zabijał, co roku kolejna zbrodnia, to po prostu najzwyczajniej w świecie wszyscy zrozumieli, że rzeczywiście Keller ma rację i nadal nie było dowodów. I to też są zbrodnie doskonałe, tak? Jest bardzo dużo też takich spraw, które popełniają kobiety. To jest bardzo ciekawe, bo kobiety jak już przekraczają tą cienką, czerwoną linię, to bardzo dobrze mataczą, bardzo dobrze zacierają ślady. Często kroją zwłoki, wywożą te zwłoki. Potem jak nie ma ciała, to jest duże utrudnienie. Często to jest właśnie zaginięcie. I mimo iż policja wie, napisałam taką książkę, nazywa się przewrotnie Miłość pokonuje śmierć, ale myślę, że to nie będzie ostatnia moja książka tego typu. Florystka też taką książką jest. Więc jakby ta przestrzeń, eksploruje ją, dlatego że mi się wydaje, że jeżeli sprawca trafi na takiego śledczego, który faktycznie jest, nie wiem, czy zajadły jest dobrym słowem, profesjonalny i nie odpuszcza, to jest niewielka szansa, żeby faktycznie nie doszło do złapania nawet po latach. Natomiast rzeczywistość wygląda tak, że jest wielka machina organów ścigania i to nie jest tak, że jest jeden detektyw jak w kryminale, który rozwiązuje sprawę, ale tak jak w sprawie Iwony Wieczorek czy wielu innych spraw, które nie zostały nigdy
0: tak,
1: wykryte.
0: Tak, pracuje na tym sztab ludzi.
1: Po prostu kilkuset policjantów, ekspertów, przysłuchiwani są tysiące osób. To są po prostu do tej sprawy to było tysiące, kilkuset świadków plus wszyscy ci eksperci, potem kolejne przesłuchania, mnóstwo akt i potem już robi się taki galimatias, że te sprawy narastają takimi legendami, mitami i na tym może polegać zbrodnia doskonała, że sprawca jakby na początku tak mataczy i tak manipuluje śledczymi. Często uwikłane są w te historie też ale postaci mataczy, detektywów.
0: Mataczy i myli tropy przez to, że jest tak przebiegły? Czy często to jest po prostu rola przypadku?
1: Nie, słuchaj, jakby w ogóle przypadki, ja zastanawiam się często nad takim w ogóle pojęciem przypadku, jeśli chodzi o kryminalne historie. Jak teraz czytam akta prawdziwych spraw, I do tej, do Łowcy Saren też czytałam sprawę z Białegostoku dziewczyny, która została znaleziona martwa w wannie i nawet był sprawca podejrzany i nawet był aresztowany, potem został wypuszczony. Polecam posłowie przeczytać i wszystko tam jest podane. To kiedy czytam tę historię, to wydaje mi się niewiarygodne, jak to jest możliwe, że te kilka osób się spotkały akurat w tym czasie i miejscu. Jak to jest możliwe, że te okoliczności tak były sprzyjające, żeby powstał pewnego rodzaju konflikt, zawsze jest. Musi być konflikt, który eskaluje do momentu, w którym dochodzi do zbrodni. W przypadku sprawców polujących, czyli seryjnych, ten konflikt też jest, bo on wychodzi na polowanie. I on po prostu wybiera przypadkową ofiarę, ale też znowu ona nie jest przypadkowa, więc moim zdaniem nie ma przypadku. Czasem się zastanawiam nad takimi metafizycznymi rzeczami, że może istnieje fatum, że są po prostu te elementy tak uporządkowane, że które my nazywamy zbiegami okoliczności, a po prostu to nie mogło się inaczej ułożyć. Też w przypadku spraw, gdzie sprawców jest kilku, że oni się uzupełniają, że nie doszłoby do tej zbrodni, tak było w Domu Bestii i tak też jest w książce, którą teraz mam na warsztacie, nie byłoby tej historii kryminalnej, gdyby te konkretne osoby nie spotkały się kiedyś, nie miały konkretnych deficytów i nie miały konkretnych kompetencji. I nie miały konkretnego wspólnego motywu.
0: Mhm. Kiedyś w jakiejś dłuższej rozmowie naszej powiedziałaś mi taką rzecz, która utkwiła mi w pamięci i która wydaje mi się, że jest trafiona w dziesiątkę. To znaczy nie ma większej stawki niż życie i śmierć. I to jest właściwie istota kryminału. I pewnie tak jest, ale zawsze fascynowali mnie tacy przestępcy, czy tacy zbrodniarze, którzy posługują się właśnie żelazną logiką, są przebiegli, są nieuchwytni nie dlatego, że sprzyja im los, tylko dlatego, że bardzo dobrze znają sposób działania organów ścigania, są świetnymi psychologami i przede wszystkim wszystko zaplanowali.
1: Czyli prowadzą grę.
0: Tak.
1: Tak, znaczy jakby gracze. Tak, oni są najciekawsi i myślę, że nas, autorów kryminałów i czytelników kryminałów, też oni najbardziej interesują, bo po prostu to jest jakby inny gatunek. Nie jesteśmy w stanie ich zrozumieć, bo oni, to nie jest kwestia, że oni nie mają, nie wiem, empatii, sumienia czy coś takiego. Mają upośledzone zwykle to ciało migdałowate i mają rys psychopatyczny, są często socjopatami i tak dalej. Natomiast to, co jest najważniejsze, to my często ich mitologizujemy, myślimy, że oni są jacyś lepsi od nas i są po prostu lepiej zorganizowani, wyzuci z tych wszystkich ograniczeń, które my posiadamy, bo to tak naprawdę nas fascynuje.
0: To taki Asperger szachista, nie?
1: I po prostu zawsze wygrywa, tak? Jakby dopóki jest nieuchwytny, no to on wygrywa, organy ścigania przegrywają, czyli my przegrywamy, nie? Natomiast w gruncie rzeczy to jest tak, że po pierwsze oni nie mają na to wpływu najczęściej. On musi zabijać, żeby doładować się, żeby poczuć to ten kop adrenalinowy. Już nie mówię o interwale i satysfakcji, którą on czerpie z dominacji nad drugim człowiekiem, jaką jest pozbawienie życia tego konkretnego człowieka, kobiety czy mężczyzny, ale też oni po prostu mają ten swój taki zaburzony świat, ten swój mikrokosmos na tyle zdeficytowany, że po prostu potrzebują odzyskać kontrolę nad swoim życiem i to jest jedyny sposób. I my zapominamy często o tym, że ten interwał przychodzi, oni przychodzą te kilka faz, mają tą aurę, mają depresję, muszą w pewnym momencie dokonać kolejnej zbrodni. I ten typ, on jest więźniem. Natomiast co mu zostaje? Żeby funkcjonować dobrze w tej strukturze gry, on po prostu się uczy, w jaki sposób nie zostawiać śladów, jak rozgrywać i jak ja czytam bardzo dużo dokumentów, ale też bardzo dużo jest dostępnych już w tej chwili materiałów i filmów o tego rodzaju ludziach, to co dla nich jest najciekawsze, to paradoksalnie rozgrywka z policją. Czyli jego historia nie kończy się na samym zabójstwie, tylko na tym, że on zaczyna, ma w końcu przeciwnika, ma wroga, przeciwko któremu gra. I to o to chodzi. I stąd też oni, nawet jeżeli zostaną złapani, a robią takie ryzykowne rzeczy, że wiesz, wożą zwłoki w bagażniku, podjeżdżają na żeby się zalegitymować na dozór policyjny, ma na przykład dozór policyjny i z trupem w bagażniku przyjeżdża. Tak ryzykuje po to, żeby poczuć, wiesz...
0: jakby... najciemniej pod latarnią.
1: Ale to dla niego jest po prostu najbardziej kręcące. Robi anonimy, wysyłają, różnego rodzaju jakieś takie tropy podsuwają. Nie może wytrzymać, kiedy w końcu trafi na jego ślad i on w ostatniej chwili się wymknie. I czasem nam się wydaje, takim zwykłym, dobrym ludziom, często czytelnikom kryminałów albo pisarzom kryminałów, że no dobra, to jak on już został złapany, to jest koniec historii. A nie. Jakby to znowu się odniosę do tej mojej poprzedniej książki Dom Bestii. Tam jest taka bardzo hologramiczna, myślę, że ważna scena, która pokazuje, że on sam w pewnym momencie decyduje, został już zatrzymany do zupełnie innej drobnej sprawy i ten śledczy Keller ściga go już 6 rok i on mówi, to ja mogę ci pokazać kilka miejsc. Jakby nie mówi, że ten pyta, to chodzi o zbrodnię, chodzi o ukrycie ciał, bo tych ciał nigdy nie znaleziono i w ogóle wiesz, jakby oni szukali wszędzie, jakby przeszukiwali wszystkie tereny możliwe i bezskutecznie. I on wtedy mówi, że rzuca mu taką wędkę, taki chce go złapać na ten haczyk. I Keller się na to łapie i nie orientuje się, że on po prostu podczas przesłuchania, całkowicie pewny, spokojny, bo oni są zawsze spokojni, orientuje się, że zaczyna grzmieć, zaczyna padać deszcz, że błyskawica rozdziela niebo i on już wie, że będzie straszliwa burza. I postanawia zabrać całą tą ekipę, bo oczywiście wyobrażasz sobie, jak on mówi, że pokaże te ciała, to tak, dzwonienie w nocy do komendanta głównego, do prokuratury okręgowej, wszystkie po prostu siły, nakłuwania, ten w ogóle po prostu wszyscy się cieszą, nareszcie po 6 latach będziemy mogli złapać tego, powiedziałabym brzydkie słowo, ale jesteśmy w miejscu, niegodne jest to waszych szlachetnych uszu, ale tego niegodziwego człowieka. I oni wszyscy, włącznie z psami, z nurkami, ze strażakami, z całą masą, jakby ekipą taką na maksa zbudowaną, że wszyscy... I słuchaj, on ich trzyma do rana, całą noc, w tym deszczu. W deszczu, jak ja czytałam tą scenę w aktach, to ja po prostu, przepraszam bardzo, trochę mi się chciało śmiać, bo zrozumiałam...
0: No właściwie kpi z nich. No,
1: tak, total. I on to jeszcze zrobił 2 razy. Mhm. Rozumiesz? I o to chodzi, że... Oni po prostu w pewnym momencie, oni już nie mają nic do stracenia, bo jak już raz zabijesz, drugi raz zabijesz, trzeci raz, to przekroczyłeś tak daleko granicę, że zostaje ci tylko i wyłącznie, już nie chodzi o to, że się boi, że go złapią. Jak go złapią, to chodzi o to, żeby potem, są tacy przestępcy, mam takiego innego, Krew w piach się nazywa książka, innego seryjnego sprawcę, który zabijał, uwodził kobiety, taki tulipan, tylko że mordujący, i też ma kilka ofiar na koncie i niektórych spraw nigdy nie ujawniono, ciał nie znaleziono i tak dalej, no to tamten z kolei do tej pory się procesuje, czyli bajka, historia, gra tych ludzi nie kończy się ani na złapaniu, ani potem nawet na oskarżeniu, ani na osądzeniu, bo ten już ma 3 wyrok i doprowadził umykiem proceduralnym do tego, że proces zaczyna się od nowa. Mhm. I gra jest najważniejsza. I myślę, że to jest najbardziej też przerażające dla nas, i najbardziej z drugiej strony inspirujące. Stąd też chcemy czytać o takich ludziach w książkach czy oglądać w filmach, żeby spróbować to zrozumieć, żeby nie stać się ofiarą kogoś takiego.
0: Kiedyś razem na potrzeby filmu rozmawialiśmy z oficerami śledczymi. Dużym zdziwieniem dla mnie było to, że tak naprawdę motywy zbrodni to da się policzyć na palcach jednej ręki.
1: Hmm. No 7 jest, tak, pamiętasz?
0: No na 2. Palcach 2 rąk, więc nie tak dużo jest tych możliwości w sensie logicznym. Może pewnie da się coś tutaj jeszcze wykombinować, no ale no dlatego chyba ciekawi są ci seryjniacy, ponieważ ich motywy no można zakwalifikować jako właśnie
1: takie, one tak jak zacząłeś od tego, że one są dla nas niezrozumiałe, a bardzo trzeba jakby głęboko wejść w przestrzeń ich różnych historii, żeby odkryć ten wzór. Mhm. I jakby ten motyw jest gdzieś schowany, bo...
0: A te inne, Kasiu, czyli pieniądze, zemsta, zawiść, no to wszystko... Te wszystkie motywy, dla których inne poza seryjnymi zbrodniami są popełniane, nie ciekawią cię?
1: Pieniądze mnie zawsze mało ciekawią, Natomiast jeszcze moim zdaniem, ja wiem, że z perspektywy prokuratorskiej jest motyw ekonomiczny i jakby prokurator musi zakwalifikować to w bardzo prosty sposób, te 7 motywów. Też napisałam o tym książkę, się nazywa Zbrodnia Niedoskonała, tak jest książka podzielona. Natomiast jak ja piszę książki, to zawsze pod spodem, jak czytam akta spraw, pod tymi pieniędzmi jest tak zwany ten proces polimotywacyjny, czyli są te inne elementy, tak obyczajowo i życiowo i ludzko, bardzo ciekawe. Mhm. Teraz mam na warsztacie taką historię, której nie mogę opowiadać, ale niby motyw jest ekonomiczny i zewnętrznie wiemy, że jakby to była korzyść dla tego sprawcy. Natomiast historia jest tak obłędnie, nieprawdopodobnie chora, jak już się zagłębisz w tą przestrzeń, jak to się stało. I dlatego ja uważam, że te pieniądze, ten motyw, to jest tak naprawdę taki katalizator.
0: To będzie twoja kolejna książka?
1: Tak, tak. Będzie kolejna książka.
0: Masz tytuł?
1: No nie mogę powiedzieć. To ty, tam jest taka dziewczyna z muzy i ona by mnie udusiła. Weź, chcę ją skończyć tą książkę.
0: Ale czekamy na kolejną książkę, chociaż najnowsza książka Kasi Bondy, czyli Łowca Saren, już od dzisiaj w księgarniach. Panie i panowie, Katarzyna Bonda, bardzo dziękuję ci za to spotkanie.
1: Dziękuję, bardzo ci dziękuję. Było miło cię zobaczyć po latach.
0: Ciebie też. To naprawdę duża przyjemność.
1: Nic się nie zmieniłeś, to jest niesamowite, słuchajcie. Po prostu to było chyba z 10 czy 15 lat temu.
0: Tak
1: i ten
0: jest.
1: Człowiek no tylko jest jeszcze bardziej, bardziej promienny i widać, że robisz fajne rzeczy. To jest miłe. Lubię to.
0: Program przygotowała Maria Andrzejewska. Ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się państwu nisko.
2: To jest powtórka.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Minęły 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie mamy prawa zapomnieć o lekcji, którą dali nam powstańcy, podkreślił premier Donald Tusk. We wtorek ma odbyć się nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów w sprawie Ceuty i trwającego tam kryzysu migracyjnego. W informacjach również o rozszerzonym o kolejne specjalizacje systemie centralnej e-rejestracji do lekarzy specjalistów. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Syreny alarmowe zawyły w całej Polsce. W ten sposób co roku oddajemy hołd powstańcom warszawskim, którzy 82 lata temu bohatersko bronili stolicy. Do ich zaangażowania i walki nawiązał premier Donald Tusk, odnosząc się też do toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny.
2: Powstańcy szli do walki śpiewając "Jeszcze Polska nie zginęła" i tak się stało. Dziś najsilniejsza w historii jest wzorem dla całej Europy. W godzinę W przystańmy, pochylmy głowy, pomyślmy o tych wszystkich, którzy przelali krew za wolną Polskę. Cześć i chwała bohaterom.
1: Nie mamy prawa zapomnieć o lekcji, którą dali nam powstańcy, podkreślił premier. Nowa wystawa o Powstaniu Warszawskim Spragnienie Wolności to opowieść samych powstańców. Jak mówi kuratorka ekspozycji Agnieszka Mitkowska, najważniejsze było oddanie głosu bohaterom.
3: Wystawa Powstanie Warszawskie 1944 Spragnienie Wolności to opowieść powstańców. O tych sierpniowych dniach na tej wystawie nie znajdziecie Państwo tekstów, które są tekstami narracyjnymi. To tylko i wyłącznie swoją historię opowiadają powstańcy.
1: Swoją historią dzielą się Maria Kowalska, pseudonim Myszka, Wanda Traczyk-Stawska czy Jerzy Substyk. Wystawę można oglądać przy ulicy Długiej 22 w Warszawie. Wstęp jest bezpłatny. Prokuratura w Lublinie bada wszelkie okoliczności wybuchu rosyjskiej rakiety, do którego doszło w czwartek nad ranem na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy, mimo zagrożenia z powietrza, nie dostali wtedy SMS-ów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wiele osób było więc zdezorientowanych. Tylko nieliczni, zgodnie z procedurami, zeszli do garaży podziemnych. Dyskutowano o tym w programie Wybory w Toku.
4: To jest tak, że to jest nowa rzeczywistość, w której musimy się zacząć odnajdywać. To znaczy taka, w której to zagrożenie się staje coraz bardziej realne i musimy w Polsce zmienić podejście do wielu rzeczy po to, żeby się dostosować do nadchodzących wyzwań w obszarze bezpieczeństwa.
5: Bo jeżeli chodzi o procedury, to przede wszystkim służby zadziałały, ale pytanie, czy wszystko przebiegało zgodnie z procedurami, czy też same procedury należy w jakiś sposób zmienić, to jest pytanie o wyciągnięcie wniosków w tej sytuacji.
6: Są pomysły na bardzo dobre narzędzia, czyli rozwój aplikacji mObywatel w tym zakresie. Rozwój także tych informacji, żeby one się pojawiały na telefonach.
7: Myślę, że polskie państwo będzie testowane jeszcze nie raz, obawiam się, w taki właśnie sposób, dlatego że w ten sposób Rosjanie idealnie pokazują bezradność państwa, ja uważam. I to jest niestety jeden z tych przykładów. Kolejny, nie pierwszy i chciałbym mieć nadzieję, że ostatni, ale obawiam się, że tak nie będzie.
1: Mówili posłowie Janusz Cieszyński ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej, Karolina Zioło-Pużuk z Nowej Lewicy i Wojciech Machulski z Konfederacji. W czwartek, przypomnę, o godzinie 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt latający. Do jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. Dziś wiemy, że była to rosyjska rakieta, spadła na Lubelszczyźnie, tworząc ogromny lej o średnicy ponad 10 metrów i głębokości 5 metrów. Irlandia, sprawująca przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, poinformowała, że zwoła na wtorek nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, żeby omówić rozwój sytuacji w Ceucie. O zorganizowanie spotkania zaapelował premier Hiszpanii Pedro Sanchez. W ostatnich dniach do Ceuty hiszpańskie enklawy w Afryce Północnej przedostało się w niekontrolowany sposób blisko 60 tysięcy migrantów z Maroka. W piątek wieczorem hiszpański resort spraw wewnętrznych poinformował, że zdecydowana większość migrantów wróciła już do Maroka. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła, że walka z nielegalną migracją wymaga solidarności i wspólnej europejskiej odpowiedzi. Zaznaczyła też, że z obecnego kryzysu należy wyciągać wnioski, aby zwiększyć odporność Unii Europejskiej na podobne sytuacje w przyszłości. System centralnej e-rejestracji do lekarzy specjalistów i na badania profilaktyczne rozszerza się o kolejne specjalizacje. E-rejestracja umożliwia pacjentom umawianie wizyt lekarskich oraz badań online, upraszczając proces zapisów i dając wygląd w wolne terminy w skali całego kraju. O szczegółach opowie Agnieszka Bynarska.
8: Do tej pory można było zapisać się tylko na mammografię, test HPV w profilaktyce raka szyjki macicy oraz pierwszorazową wizytę u kardiologa. Od 1 sierpnia do systemu wchodzą kolejne możliwości, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego Wojewódzkiego nr 2 w Bydgoszczy.
9: Z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
8: Do tego jeszcze hepatologia, pulmonologia i choroby zakaźne. W sumie 8 nowych specjalizacji. Pacjenci mogą zapisać się na wizytę online, mówi Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ.
10: Możemy to zrobić za pośrednictwem internetowego konta pacjenta, aplikacji Moje IKP lub te osoby, które nie posiadają, mogą to zrobić za pośrednictwem telefonu i placówki.
8: Docelowo do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.
1: O czym mówiła Agnieszka Wynarska. A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. W niedzielę zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W Karpatach przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą od 20 stopni nad morzem do 25 w centrum i na zachodzie, do 30 na południowym wschodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: Do Londynu idzie depesza. Jesteśmy gotowi w każdej chwili do walki o Warszawę. Dwa dni wcześniej Armia Czerwona zajęła Lublin. Radio Moskwa informuje o powstaniu PKWN. Wkrótce Kreml ogłosi, że to jedyna legalna tymczasowa władza wykonawcza w Polsce. Hitler zaś nakazuje bezwzględne utrzymanie Warszawy i jej przedpola. Pospiesznie odtwarzana jest 9. Armia. Niemcy okrzepli, informuje Londyn dowódca AK. Premier Mikołajczyk odpowiada. Na posiedzeniu rządu RP zgodnie zapadła uchwała upoważniająca was do ogłoszenia powstania w momencie przez was wybranym. Jeśli możliwe, uwiadomcie nas przed tym. Następnego dnia Radio Moskwa zaczyna wzywać ludność Warszawy do natychmiastowego podjęcia walki z Niemcami. Wieczorem ze sztabem Bora spotka się kurier Jan Nowak-Jeziorański. Naświetla sytuację polityczną. Polska ma być włączona do sowieckiej strefy wpływów. Tak zdecydowano już w Teheranie. Na porannej odprawie 31 lipca dowództwo AK stwierdza, że walka nie zostanie podjęta 1 sierpnia i że mało prawdopodobne jest podjęcie jej 2 sierpnia, gdyż położenie jest nadal niejasne. Późnym popołudniem pułkownik Monter melduje, że czołgi sowieckie są już na Pradze. Następnego dnia rano Stalin wydaje rozkaz do wszystkich wojsk sowieckich operujących w Polsce, by ujawniające się oddziały AK rozbrajać, oficerów aresztować, a żołnierzy wcielać do armii Berlinga. O 17:00 w Warszawie wybucha powstanie. Wieczorem wiadomość o tym dociera do kwatery głównej Hitlera w Prusach Wschodnich. Jest 1 sierpnia 1944 roku. Moim i Państwa gościem jest dr Karol Mazur, dział historyczny Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
12: Dzień dobry.
11: Jest 20 listopada 1943 roku, kiedy generał Tadeusz Komorowski Bur wydał rozkaz o rozpoczęciu na terenie kraju planu burza, czyli zbrojnego powstania lub wzmożonej dywersji, w zależności oczywiście od sił, środków, możliwości, jakie miano na danym terenie, przeciwko okupantowi niemieckiemu. Tylko że Warszawa została z tego planu wyłączona. Dlaczego?
12: Ponieważ zakładano, że to będą przede wszystkim akcje dywersyjne. Powstanie tylko w jakichś szczególnych okolicznościach. I zakładano oczywiście, to było oczywiście wielki dylemat. Pytanie jest, co zrobić, kiedy wkraczają na ziemię polskie wojska mocarstwa w zasadzie nam wrogiego. Chociaż w tej samej koalicji, czyli w koalicji antyhitlerowskiej, w którym są nasi zachodni alianci, mam tu na myśli oczywiście Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone, jak się zachować, prawda? Czy to państwo, które do nas wkracza, będzie akceptowało, że reprezentujemy rząd Polski na uchodźstwie, czyli legalne polskie władze, czy będzie chciało podporządkować sobie tę ziemię i stworzyć tutaj jakąś hybrydę, jakieś państwo podporządkowane sobie. I oczywiście polscy przywódcy, zarówno ci na uchodźstwie, polski rząd, zdawał sobie sprawę, że w tym momencie, czyli w końcu 1943 roku i na początku 1944 roku, nie mamy relacji dyplomatycznych z tym państwem, bo jak wiemy, w 1943 roku w kwietniu z powodu Katynia te relacje zostały zerwane. Druga sprawa to pod koniec tego listopada 1943 roku i na początku grudnia odbyła się pierwsza wielka konferencja tych trzech mocarstw, które walczyły z nazistowskimi Niemcami. Mam tu na myśli oczywiście Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Związek Sowiecki. I wiemy, dzisiaj już wiem, ale nasz polski rząd na uchodźstwie, polskie władze podziemne jeszcze o tym nie wiedziały, że tam zapadła bardzo ważna decyzja, ponieważ Hitler wtedy dostał gwarancję, że te ziemie, które zabrał Polsce w 1939 roku, czyli ziemie Kresów, tak, na tak zwanej linii, za tak zwaną linią Kerzona, zostaną przyznane Związkowi Sowieckiemu po zakończeniu wojny. Stalin zdał sobie wtedy sprawę, że jeżeli ustąpili mu w tym miejscu, znaczy, że w zasadzie dostał zielone światło, że będzie mógł żądać dalej i podporządkowywać sobie Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodnie, tworząc tam oczywiście państwa komunistyczne. O tym polskie władze nie wiedziały i zastanawiały się, co zrobić. Oczywiście rozwiązanie było jedno, znaczy rozwiązań było kilka. Można było oczywiście przyjąć, że to jest nasz wróg.
11: I z nim walczyć.
12: Nie tyle walczyć, no bo wtedy wyszlibyśmy z koalicji antyhitlerowskiej, prawda? To byłoby bardzo niebezpieczne, ale przynajmniej nie ujawniać się. Po prostu uznać, że będzie nowa okupacja i siedzieć cicho. Nie wychodzić z konspiracji. Ale wtedy też byśmy de facto mogli wyjść z koalicji antyhitlerowskiej albo na pewno pomniejszyć swój udział. I o tym polscy przywódcy zdawali sobie sprawę. Więc uznano, że jedynym rozwiązaniem takim do pogodzenia jest właśnie akcja burza. Akcja burza, która miała polegać na tym, że przede wszystkim ujawniamy się i atakujemy wojska niemieckie. Czyli jesteśmy częścią koalicji antyhitlerowskiej, czyli walczymy. I teraz było pytanie, i tutaj był spór między naczelnym wozem, Kazimierzem Sosnkowskim i premierem Mikołajczykiem. Raczej polskie władze, Polski podziemnej trzymały stronę Mikołajczyka, ale Sosnkowski uważał, że tak, możemy walczyć, ale nie ujawniajmy się. Premier Mikołajczyk stwierdził, no jak się nie ujawnimy, no to nikt się nie dowie, że walczymy, prawda? I uznano, że trzeba się w takim razie ujawnić i powiedzieć, tak, to my walczymy i my jesteśmy gospodarzami tych miejsc. Taka była jakby założenie akcji burza. Dlaczego Warszawa nie została objęta? Ponieważ to też, myślę, że to był wpływ też Kazimierza Sosnkowskiego, który uważał, że kładł na to nacisk, że jeżeli jest tak sytuacja, powiedział, niepewna i ryzykowna, to trzeba robić wszystko, żeby nie narażać zbyt dużo swoich sił, czyli unikamy miast, tym bardziej, że w mieście trudno atakować wycofujące się wojska, no bo walka jest w zasadzie miejska wtedy, prawda? I lepiej tej burzy nie tylko w Warszawie, ale w ogóle w większych miastach nie robić.
11: W marcu 1944 roku Warszawa została wyłączona z planu burza ze względu na też potężne ryzyko strat ludności cywilnej. Natomiast jeszcze w czerwcu i na początku lipca 1944 roku i rząd polski w Londynie i delegat rządu na kraj, czyli Jan Stanisław Jankowski, poważnie rozważali sprawy nakłonienia Niemców przy pomocy kół watykańskich, kół szwajcarskich, żeby uznać Warszawę za miasto otwartą i w ten sposób wyłączyć ją ze strefy działań wojennych, ale rozumiem, że tutaj nie było nadziei na to, że Berlin na to przystanie.
12: Raczej to było sondowanie, ale wiadomo było oczywiście, kto rządzi tym państwem, to dąży do walki do końca, prawda? Mówimy oczywiście o przywódcy nazistowskich Niemiec, czyli Adolfie Hitlerze. Możliwe, żeby to się stało, gdyby to, co wydarzyło się 20 lipca 1944 roku, powiodło się, czyli zamach na Adolfa Hitlera, ale on się nie powiódł, więc wiadomo było, że nazistowskie Niemcy będą walczyć do końca. To właśnie jest też bardzo ważna różnica z pierwszą wojną światową, bo wielu oczywiście przywódców polskiego państwa podziemnego uważało, zastanawiało się, czy nie będzie powtórka sytuacji z listopada 1918 roku, gdzie rozbite Niemcy stracą ducha walki i będą zdawać broń, będą sami chcieć wychodzić z okupowanych krajów i wracać do domów, bo stracą tego ducha walki. Tu zupełnie taka sytuacja nie była.
11: Ten plan burza z takiego militarnego punktu widzenia to była próba podjęcia współpracy wręcz polsko-sowieckiej przeciwko okupantowi niemieckiemu. Natomiast w wymiarze politycznym chodziło o zaprezentowanie się jako gospodarze tychże ziem, tak? Tak to ujmowano, że mamy wystąpić wobec Sowietów i powiedzieć, że my tutaj przegoniliśmy Niemców albo chcemy przeganiać razem z wami okupanta niemieckiego, a jednocześnie jesteśmy gospodarzami tych ziem, ustanawiamy swoją administrację i tak dalej i tym podobne. No ale przecież do lipca, sierpnia 1944 roku ten plan był wdrażany, realizowany i mogliśmy się przekonać na własnej skórze, jakie jest podejście Armii Czerwonej i Kremla do takiego pomysłu władz polskich na tę bardzo trudną sytuację między jednym a drugim okupantem, między w zasadzie jednym a drugim wrogiem, który nagle stał się wrogiem naszego drugiego wroga.
12: To pokazuje oczywiście nasze bardzo słabe położenie geopolityczne i oczywiście pewne ułudy, które dzisiaj

0: państwa podziemnego, czyli delegatura polskiego rządu na uchodźstwie, i ci delegaci mieli reprezentować właśnie władze cywilne polskiego rządu na uchodźstwie. Oczywiście tutaj bardzo liczono na dyplomację aliancką. Uznano, że jeżeli my jesteśmy wiernymi koalicjantami naszych zachodnich aliantów, to nasi sprzymierzeńcy zrobią wszystko, żeby w jakiś sposób nam pomóc. Przy czym oczywiście Wielka Brytania, wiedząc, że bez Stalina, i Stany Zjednoczone, wiedząc, że bez Stalina nie są w stanie pokonać Hitlera, były skore do tego, żeby ustępować Stalinowi na wielu płaszczyznach, czego do końca nasz rząd polski nie tyle nie zdawał sobie sprawy, co wydawało mu się, że w każdej chwili karta może się odwrócić. I widząc oczywiście, że wojna skłania się końcowi, zakończy się klęską III Rzeszy, oczywiście spodziewano się, że Związek Sowiecki będzie kolejnym przeciwnikiem tak zwanego bloku państw demokratycznych przeciwko innemu totalitaryzmowi w wykonaniu stalinowskim, komunistycznym. Tak przynajmniej przede wszystkim myślał Kazimierz Soskowski, który był najbardziej nieufny wobec Sowietów. No i oczywiście ta burza kończyła się, tak jak wiemy, prawda? Dochodziło do współpracy. Mamy taki przykład w Wilnie, mamy przykład taki w Lublinie, że tutaj współpraca militarna była bardzo dobra. Sowieci nawet sobie bardzo chwalili, że Armia Krajowa umożliwia im przejmowania tych miast, ale oczywiście potem dochodziło do rozmów. Dowództwo i przedstawiciele dyktatury byli zapraszani na te rozmowy i byli aresztowani. Wojska, Armia Krajowa była rozbrajana. Żołnierze albo byli siłą wcielani do Armii Berlinga albo do innych oddziałów Armii Czerwonej, a ci, którzy nie chcieli, oczywiście byli wysyłani w głąb Rosji do łagrów. I teraz oczywiście centrum Polskiego Państwa Podziemnego to jest Warszawa. Tu siedzi delegat polskiego rządu, tu siedzi komendant głównej Armii Krajowej i oni o tym wszystko wiedzą, co się dzieje. I dochodzą, oczywiście rozsądek mógłby podpowiadać, to nie wychodzi. Jednak przystępujemy albo do zawieszenia burzy, albo do wariantu Soskowskiego, czyli minimalizujemy tą burzę. Atakujemy i tak dalej. Ale oni nadal są jakby zakładnikami tego paradygmatu, który sobie wyznaczyli.
1: Jesienią zeszłego roku.
0: Zeszłego roku. Musimy być aktywni. To musimy podjąć takie działania, które by były jeszcze głośniejsze niż wyzwalanie Wilna, czy w tym czasie wyzwalanie Lwowa. Oni uznali, że opanowanie Warszawy będzie takim jasnym sygnałem, o którym się dowie nie tylko polska społeczność, ale też opinia publiczna na całym świecie, i w ten sposób wywrą pewną presję zarówno na Stalina, jak i na państwa, a zwłaszcza na państwa alianckie, że my mamy swoje aspiracje do tworzenia wolnego państwa. Dziś oczywiście wiemy, że to była naiwność idąca jeszcze bardziej dalej niż...
1: I że sprawy zostały już ułożone.
0: Że to już zostało ułożone, prawda? Więc to był oczywiście tylko krzyk rozpaczy, można powiedzieć, i demonstracji, ale oni byli właśnie, można powiedzieć, zakładnikami, czy nawet niewolnikami takiego myślenia. Mówię oczywiście przede wszystkim o premierze Mikołajczyku, bo to on był głównym motorem tego myślenia.
1: Zdaniem szefa sztabu generalnego, generała Tadeusza Pełczyńskiego, w dowództwie AK, i ten cytat dobrze koresponduje z tym wszystkim, o czym pan powiedział, panie doktorze, panowało jasne i zdecydowane przeświadczenie, że wraz z przelewającym się przez Wisłę frontem sowiecko-niemieckim odwróci się nad nami karta dziejowa, odwróci się po raz ostatni w ciągu toczącej się wojny. Więc trochę ta Warszawa miała być taką ostatnią możliwością, ostatnim otwartym oknem, tak?
0: Tak, oni uznali, że to jest ostatni moment, gdzie możemy powiedzieć, nie chcemy sowietyzacji Polski. I powiedzieć to bardzo głośno. Bardzo głośno, czasami też licząc się z ofiarami, bo tutaj wiemy, że ryzyko było ogromne, ale oni uważali, że po prostu nie ma innego wyjścia. Jeżeli nie będziemy kontynuować burzy, a powstanie warszawskie było czymś więcej niż kontynuacja burzy, bo burza była tylko aktami dywersyjnymi, a tutaj mamy w zasadzie coś, co się wymyka spod burzy, bo jest powstaniem. Jeżeli nie podejmiemy takiego kroku, to znaczy, że godzimy z faktami, czyli z sowietyzacją Polski, ponieważ alianci, znaczy Stalin będzie miał argumenty, że Armia Krajowa jest nieliczna, słabo walczy, albo w ogóle nie walczy, Więc bardzo możliwe, że będzie chciał wrobić

0: jeszcze na współpracę z Niemcami, co i tak robił, jak wiemy, ale oni uważali, że nie będziemy dostarczyć tych argumentów Stalinowi. Pokażemy, że tak jak to powiedział delegat rządu, w połowie powstania chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczyć.
1: Powiedzmy, panie doktorze, co dzieje się w lipcu? Powiedział pan o zamachu na Hitlera, to jest ważne wydarzenie. 23 lipca Armia Czerwona zajęła Lublin, a Warszawa dowiedziała się o powstaniu PKWN. To jest kolejne ważne wydarzenie, bo wiadomo, po co powstał PKWN. To był jeden z kroków do przyszłego objęcia władzy w całej Polsce przez komunistów i ich sympatyków pod egidą Moskwy. Ale też są ruchy po stronie Niemców, ponieważ Niemcy najpierw zwijają swoją administrację i właściwie wygląda na to, że się wycofują i że nie będą chcieli bronić Warszawy i walczyć z Sowietami właśnie o stolicę Polski, a za chwilę wracają i umacniają swoje pozycje.
0: Faktycznie te ostatnie 13 dni lipca to jest, można powiedzieć, taki rollercoaster. To jest zmiana nastrojów i dynamika zdarzeń jest ogromna. I dzisiaj, prawdę mówiąc, historycy się mogą pogubić w tej dynamice, a co mówiąc świadkowie wydarzeń, czyli Komenda Główna Armii Krajowej, tu się dużo dzieje. To oprócz tego, co pani redaktor wspomniała, prawda, PKWN to jest ważny element, w zasadzie Stalin otwiera karty. Tak. Mówi, tak, ja chcę sowietyzować Polskę. Może to nie wpływa na Komendę Główną Armii Krajowej, która podejmuje o decyzję o wybuchu powstania dzień wcześniej, czyli 21 lipca, na spotkaniu trzech generałów już zapada decyzja, że powstanie wybuchnie. Teraz tylko się zastanawiamy, kiedy, w jakim momencie. Ale wpływa przede wszystkim PKWN na decyzję Mikołajczyka, że wyjedzie do Moskwy. Oczywiście tutaj we wsparciu dyplomacji brytyjskiej, bo to generalnie Churchill i minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Eden namówił Mikołajczyka, żeby pojechać do Moskwy i podjąć rozmowę. Oczywiście intencją Churchilla było znalezienie kompromisu. On nie chciał zadrażać sytuacji ze Związkiem Sowieckim, a z drugiej strony oczywiście chciał, żeby Polacy coś uczknęli. Jakiś kompromis. Pytanie oczywiście, czy Stalin chciał się na ten kompromis. Raczej pokazując PKWN, widać było, że niespecjalnie. I wiemy oczywiście, jaki był rezultat tej wizyty Mikołajczyka, ponieważ Stalin spotkał się już po wybuchu powstania dwa razy na początku sierpnia i za każdym razem mówił, ja nie jestem stroną, rozmawiaj z PKWN-em. No to było wiadomo oczywiście, że te rozmowy niczego nie przyniosą. Ewentualnie będą tylko jakąś zasłoną dymną nad dalszą polityką sowietyzacji Polski. To jest bardzo ważny element. Mamy potem oczywiście w tych ostatnich trzech dniach przed wybuchem powstania, tam już jest taka dynamika, że można się naprawdę było pogubić.
1: 27 lipca, tak, właśnie. Moskwa ogłosiła, że PKWN jest, cytuję, jedyną legalną tymczasową władzą wykonawczą w Polsce.
0: To jest przyczynek właśnie tego, co mówiliśmy, ale 27 lipca też gubernator Warszawy, Fischer, ogłasza Warszawę jako miasto frontowe i będzie miastem twierdzą i wzywa oczywiście mieszkańców Warszawy do budowy umocnień.
1: Bo Hitler nakazał bezwzględne utrzymanie Warszawy i jej przedpola.
0: Tak jest. I tak rodzi się festung Warszał, prawda, który ma być miejscem. I to jest głównie zresztą konsekwentna strategia Hitlera. On to robił we wszystkich miejscach frontowych, wbrew nawet oczywiście swoim doradcom. Ale zapada taka decyzja i wtedy pod wpływem tego rozkazu, prawda, stawienia się, szef Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, czyli też członek Komendy Głównej, Antoni Chruściel, pseudonim Monter, wydaje już pierwszą mobilizację do powstania, że następnego dnia wzywa tak dalej. Wbrew Komorowskiemu, Komorowski się nas dowiaduje o tym, cofa tą mobilizację, co prowadzi w pewien chaos decyzyjny. Potem mamy oczywiście kolejne ważne elementy. To jest oczywiście nadawanie przez radiostacje sowieckie, ale polskojęzyczne, Radio Moskwy, Radio Kościuszko, nadawanie wezwania do warszawiaków, żeby walczyli. Że Armia Czerwona się zbliża. To jest też kolejny ważny element dla Komendy Głównej Armii Krajowej. Rodzi się niebezpieczeństwo, że jeżeli my nie podejmiemy działania, to ktoś może zrobić to. Dzisiaj oczywiście wiemy, że te siły komunistyczne były bardzo znikome. To może od 300 do góra 1700 żołnierzy i to nie w pełni uzbrojonych, więc to oczywiście siła mała, ale też wiemy, że nawet w samej Armii Krajowej, która była oczywiście tam zróżnicowana, były też takie siły, mówię przede wszystkim o Polskiej Armii Ludowej, które, czy o Korpusie Bezpieczeństwa, które były skłonne do tego, żeby przyłączyć się do Armii Ludowej, widząc jakby w imię polityki realnej przyłączyć się w tym momencie do Sowietów. I oczywiście Bór Komorowski, to zwłaszcza w swoich wspomnieniach, po wojnie to bardzo mocno podkreśla, że tego się bardzo obawiał, że my będziemy stać z bronią boku, a komuniści przejmą jakby inicjatywę i potem Stalin będzie miał oczywiście pełne możliwości propagandowe powiedzenia: o, proszę bardzo, Armia Krajowa nie chciała wyzwalać Warszawy, a ja wyzwoliłem i tu jeszcze reprezentacja polska, która chce, prawda, współpracować ze mną, to są prawdziwi Polacy, którzy chcą tutaj ustroju komunistycznego, a nie Armia Krajowa. I to było też bardzo ogromne ciążące na Armii Krajowej, powodujące to, że dzisiaj już chyba widzimy, że część tych członków Komendy Głównej Armii Krajowej zaczyna tracić pewien rozsądek, można nawet powiedzieć, zaczyna podejmować decyzje bardzo ryzykowne, myśleć w kategoriach takich, że musimy. Nie licząc się z konsekwencjami. Ale oczywiście to nie cała komenda Głównej Armii Krajowej. Tam mamy też ogromne spory. Jest oczywiście tak zwana grupa Jastrzębi, czyli przede wszystkim zastępca Bora Komorowskiego, Leopold Okuliński, Kobra i szef BIP-u, czyli Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej, pułkownik Rzepecki, Jan Rzepecki, a również szef sztabu, generał Tadeusz Połczyński. To oni tworzą takie jądro, które uważają, powstanie musi wybuchnąć. Wyzywają Bora Komorskiego od Skrzyneckich, że jest kunktatorem i widać, że tam emocje kipieją. Ale to jest jeszcze oczywiście grupa, która mówi: okej, powstanie faktycznie jest potrzebne, ale zróbmy to w ten sposób, żeby zminimalizować ryzyko i zminimalizować straty. Czyli wtedy, kiedy będziemy pewni, że Armia Czerwona już jest na tyle blisko, że nie będzie w stanie powstrzymać się przed wkroczeniem i my powtórzymy troszkę scenariusz z Wilna, bo tam tak było, że mniej więcej ten atak był prawdopodobny. Armia Krajowa będzie w tym samym czasie, tam chyba godziny, różnica była w godzinach liczona, a nie w dniach, między wkroczeniem Armii Krajowej a Armią Czerwoną do Wilna. I podobnie było w Lublinie i we Lwowie, więc powtórzymy taki scenariusz, prawda? Spróbujemy oczywiście może przez 1, 2, 3 dni, zanim Armia Czerwona opanuje najważniejsze budynki, przytrzymać te budynki i pokazać światu, że my przyjmujemy tutaj władzę, a potem najprawdopodobniej powtórzy się scenariusz, czyli Armia Czerwona nas aresztuje, rozbroi, ale przynajmniej pokażemy światu, że jesteśmy mocni. I tutaj niestety, jakby to powiedzieć, problem było w tym, że Warszawa miała zupełnie inne położenie niż Wilno i Lwów.
1: Doktor Karol Mazur jest moim Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Powrót do przeszłości. Moim i Państwa gościem jest doktor Karol Mazur. Rozmawiamy o powstaniu warszawskim. Chciałabym zapytać o generała Tadeusza Bora Komorowskiego, bo on 21 lipca uznał, że Warszawa powinna być oswobodzona od Niemców polskim wysiłkiem, na krótko przed spodziewanym wejściem Rosjan do miasta. I tego samego dnia zameldował też do Londynu. 3 armie frontu środkowego zostały rozbite, a na ich miejsce dowództwo Wehrmachtu nie rozprowadziło świeżych sił w ilości wystarczającej do zatrzymania armii sowieckiej. Dojdzie ona bez większych skutecznych przeciwdziałań niemieckich do Wisły i przejdzie Wisłę w dalszym ruchu na zachód. Ogólnie wydaje się pewne, że na froncie wschodnim Niemcy nie są już w stanie odebrać inicjatywy z rąk sowieckich, ani też przeciwstawić się im skutecznie. Ostatni fakt zamachu na Hitlera, łącznie z położeniem wojennym Niemiec, doprowadzić może do ich załamania się w każdej chwili. Zmusza to nas do stałej gotowości do powstania. Dlaczego Komorowski zmienił zdanie?
0: Bo sytuacja się zmieniła. Dlatego właśnie mówię, te ostatnie 13 dni przed powstaniem to jest dynamika ogromna. I faktycznie, po zamachu na Hitlera i prawda, po tym, że Sowieci po zwycięstwie w zasadzie operacji Bagration, która zaczęła się 23 czerwca, czyli w zasadzie rozbicia w pył sił niemieckich na terenach dzisiejszej Białorusi, wydawało się, że Armia Czerwona jest nie do zatrzymania. I takie było pierwsze wrażenie właśnie tego 21. Sytuacja się zmienia przez kilka dni. Po pierwsze, Niemcy opanowują tą panikę, którą pani redaktor wspomniała, czyli tam jest faktycznie 23, 25.
1: Od 22 do 25. Nawet Londyn 27 jest informowany. Po wyraźnej panicznej ewakuacji Warszawy od 22 do 25 lipca Niemcy okrzepli. Władze administracyjne powróciły i objęły z powrotem urzędowanie.
0: Niemcy, to był w zasadzie w historii wojskowości mocno podkreślany, to był ostatni moment, gdzie Niemcy jeszcze mieli rezerwę na froncie wschodnim. I wrzucili je właśnie w tym momencie. Bardzo karne dywizje pancerne, przede wszystkim Hermann Göring, taka dywizja Luftwaffe, która potrafiła i powstrzymać Armię Czerwoną potem przez kilkanaście dni na przedpolach Warszawy. Co ciekawe, oczywiście komenda główna o tym wiedziała, bo cały ten transport całej tej dywizji, bo odbywał się przez Warszawę, bo to był jedyny kanał komunikacyjny. Mosty kolejowe, rozładowanie czołgów, wszystkie większe arterie były oczywiście spożytkowane dlatego, żeby siły, te posiłki szły na front wschodni.
1: 22 lipca Jankowski zatwierdził plan Komorowskiego. Obaj oceniają, że na froncie wschodnim Niemcy poniosły już klęskę, że Rosjanie wkrótce wejdą do Warszawy, no i że jest ta niepowtarzalna okazja do opanowania stolicy. I 22 lipca także generał Burr podał w depeszy do Londynu swoją ocenę położenia politycznego Polski i pisał tak. Do Polski wkraczają Sowiety, których celem jest między innymi zlikwidowanie niepodległości Polski, a co najmniej politycznego podporządkowania się Sowietom po okrojeniu od wschodu. Jest konieczne, by świadomość tego przeniknęła wszystkie czynniki życia polskiego, a przede wszystkim kierownicze. Do kogo to jest apel?
0: W zasadzie do całego społeczeństwa, ale też jakby do, jakby to powiedzieć...
1: Ale on depeszuje do Londynu.
0: Do Londynu, owszem. Chociaż tam, wiadomo, no, Londyn jest podzielony. Mikołajczyk zaraz będzie w Moskwie, więc on zdaje sobie sprawę, że powstanie jest potrzebne. Przeciwnikiem jest Sosnkowski, ale Sosnkowski umywa ręce, ponieważ udaje się wtedy do Włoszech i wizytuje drugi korpus Polski pod dowództwem Andersa i nie chce w ogóle podejmować decyzji w tej sprawie, uważając oczywiście, że sprawy źle się dzieją i on nie chce mieć z tym nic wspólnego. Więc sytuacja jest dość, tak jak powiedziałem, jest dość skomplikowana i oni rozważają oczywiście te wszystkie za i przeciw. Prawda? To wszystkie czynniki staraliśmy się tutaj pokazać. Prawda? Mamy wizytę Mikołajczyka w Moskwie, Armia Krajowa, to Komenda Główna odpiera, że jest jakaś chęć porozumienia. Jeżeli Stalin zgodzi się na tą wizytę, to znaczy, że możliwe, że jest jakiś układ na stole i warto o niego walczyć. Ale tutaj największym błędem wydaje mi się niedocenienie oczywiście sił niemieckich i przecenienie sił tego wsparcia dyplomatycznego brytyjskiego, że Brytyjczycy, czy w ogóle zachodni alianci, no ale głównie oczywiście tutaj naszym adwokatem był wszystkim Winston Churchill, bo jak wiemy, Roosevelt niespecjalnie ustępował już wtedy Stalinowi i nie podejmował w zasadzie rozmów ze Stalinem na temat sprawy polskiej, ale faktycznie Churchill podejmował i starał się być tutaj naszym adwokatem, więc my przeceniliśmy z jednej strony oczywiście wpływ dyplomacji brytyjskiej, a z drugiej strony doceniliśmy to, że Niemcy są jeszcze na tyle silne, że będą w stanie powstrzymywać Armię Czerwoną i walczyć na przedpolach Warszawy.
1: To ja dopytam o tego sojusznika brytyjskiego, bo 28 lipca brytyjski MSZ poinformował ambasadora Edwarda Raczyńskiego, że AK nie może liczyć na brytyjską pomoc dla powstania. 29 lipca, o czym pan już mówił, Mikołajczyk zawiadomił delegata rządu swojej misji do Moskwy na rozmowy ze Stalinem. Tego 29 lipca także, to były godziny wieczorne, 20:15, Radio Moskwa zaczęło wzywać ludność Warszawy do podjęcia walki z Niemcami. I także 29 lipca ze sztabem Bora spotkał się kurier Zdzisław Jeziorański, Jan Nowak, i on naświetla im sytuację polityczną. I tam nie ma już niedomówień, że może jednak trzeba zachować nadzieję. On mówi, że są ustalenia z konferencji w Teheranie, podczas której zdecydowano o włączeniu Polski do sowieckiej strefy wpływów. Mówi też, że nie można liczyć na masowe zrzuty broni, a przede wszystkim na to, na co bardzo liczono, czyli pomoc brygady spadochronowej. Mhm.
0: Nie, o Teheranie tam nie było mowy, bo oni o Teheranie tak naprawdę, czy Mikołajczyk o Teheranie się dowiedział tak naprawdę dopiero w październiku, po zakończeniu powstania na konferencji w Moskwie z udziałem Churchilla, Stalina, i od Mołotowa się dowiedział i dlatego podał się do dymisji. Oczywiście były pewne symptomy i to niektórzy historycy twierdzą, że można było się domyślić, co padnie w Teheranie, tym bardziej, że Churchill głównie w swoich przemówieniach parlamentarnych z początku 1944 roku dawał wielokrotnie do zrozumienia, że jakby Polska musi pogodzić się z tym.
1: Można było też zorientować się po dystansie, jaki zapanował między Polakami a brytyjskim premierem. On nie znajdował czasu dla polskich polityków, albo znajdował go bardzo niewiele.
0: Grał, oczywiście, no ale fakt, że doprowadził do tej wizyty Mikołajczyka w Moskwie, tylko on oczywiście była zupełnie bezskuteczna. I to dzisiaj wiemy. Na współpracę wojskową to od razu było wiadomo, że nie możemy liczyć. I to wiedział i naczelny wódz, Mikołajczyk też wiedział. Fakt, że tam oczywiście członkowie sztabu naczelnego wodza, mam tu na myśli Stanisława Kopańskiego i generała Tatara, oni troszkę w tych depeszach, kiedy już Kazimierz Soskowski był we Włoszech, oni stawiali to sprawę miękko niż Brytyjczycy. Mówili, że teraz nie ma możliwości, ale może się pojawią. I tak i Bór Komorowski myślał w takim razie, że sprawa jest jeszcze otwarta z tą współpracą jeszcze przed wybuchem powstania. Myślał, że jeszcze ta sprawa jest otwarta pomocy lotniczej z Zachodu. Dzisiaj wiemy oczywiście, że nie, i Brytyjczycy nam to otwarcie mówili, że nie macie co liczyć na desant wojskowy. Na szczęście po wybuchu powstania ta pomoc zrzutowa nastąpiła, ale to nastąpiło. Więc tutaj ta pomoc była, ale mówiąc o tym przecenieniu roli Brytyjczyków, miałem na myśli przede wszystkim dyplomację. Że oni byli pewni, że jeżeli my pokażemy, że walczymy, że jesteśmy członkami koalicji antyhitlerowskiej, jesteśmy aktywnymi, poruszymy opinię publiczną, to opinia publiczna wpłynie na rządzących Wielką Brytanią czy Stanami Zjednoczonymi, że oni będą gotowi stawiać, powiedziałbym, rokować potem ze Stalinem znacznie twardziej, niż to się wydarzyło w rzeczywistości. Że będą potrafili, będą takimi naszymi mocniejszymi adwokatami. Co wiemy, że nie miało miejsca. I oczywiście byli też tacy i w Komendzie Głównej, i też i we władzach rządu w Chodzwie, że spodziewali się, że to są mrzonki. No to przede wszystkim oczywiście Kazimierz Soskowski, który wiedział, że raczej już sprawa polska jest przegrana.
1: No to ostatnich kilkadziesiąt godzin przed wybuchem powstania. Ta poranna odprawa 31 lipca, kiedy dowództwo AK stwierdza, że walka nie zostanie podjęta 1 sierpnia i że mało prawdopodobne jest podjęcie jej 2 sierpnia, gdyż położenie jest nadal niejasne.
0: W zasadzie po tym 22-23 lipca spotykają się Komenda Głównej Armii Krajowej, dwa razy dziennie się spotyka. I oni już nie dyskutują czy, tylko kiedy. I próbują znaleźć taki moment, że właśnie idealny, że z jednej strony Sowieci będą blisko, ale nie na tyle blisko, ponieważ oczywiście są siły frontowe niemieckie. Te siły frontowe niemieckie, jeśli wejdą do Warszawy, to powstanie zupełnie nie będzie miało sensu, bo siły frontowe zablokują. Więc oni myśleli, żeby jeszcze te siły frontowe były albo na Pradze, albo pod Pragą, ale już na tyle słabe, że jak Armia Czerwona na nie uderzy, no to oni, to te siły frontowe już na tyle będą słabe, że nie będą w stanie się przebić z powrotem przez Warszawę. My zblokujemy, taki korek zrobimy, Sowieci jakby zniosą te siły frontowe, a my ich powitamy jako gospodarze. Problem polega na tym oczywiście, że nie doceniano przede wszystkim to, że jest wielka rzeka w Warszawie, która jest w tamtych czasach zawsze stanowiła ważny próg w działaniach frontowych. I faktycznie jak Stalin wydał rozkaz jeszcze w końcu lipca o ataku na Warszawę, to większość historyków mówi, że chodziło wszystkim o Pragę, że o dojście do Wisły. No bo Wisła stabilizuje front. Duża rzeka stabilizuje front. Ale wracając do tej koncepcji właśnie, że znaleźć tego momentu, dzisiaj oczywiście już wiemy, że to było niemożliwe. Nie było możliwe znalezienie tego momentu. To była idea FI. To była idea FI. Zupełnie nie było sposób znalezienia tego momentu, bo jak? Nie mając szpiegów w armii jednej i drugiej środka, mając tylko zewnętrzny podgląd sytuacyjny, czyli wywiad zewnętrzny, jak możemy stwierdzić dokładnie, jakie są plany poszczególnych dowódców różnego szczebla, zarówno niemieckich, jak i sowieckich?
1: I jeszcze jakie są plany polityczne?
0: Jakie są jeszcze plany polityczne? Czy plany polityczne można było oczywiście domniemiewać? I oni próbowali przeciwstawić się tym planom politycznym, przede wszystkim sowieckim. Ale pod względem wojskowym było zupełnie to nie do precyzowania, w którym momencie Sowieci będą gotowi wejść do Warszawy.
1: Czy będą chcieli, będę się upierać, wejść do Warszawy? I wracam tutaj do planów politycznych, bo na przykład generał Władysław Anders, który już w parę godzin po wybuchu powstania uznał je za nieszczęście, potem mówił o nie tylko głupocie, ale wyraźnej zbrodni, to 18 sierpnia napisał tak: nikt nie miał u nas złudzenia, żeby bolszewicy pomimo ciągłych zapowiedzi pomogli stolicy. W tych warunkach stolica, pomimo bezprzykładnego w historii bohaterstwa, z góry skazana jest na zagładę.
0: Anders tak. Oczywiście Anders był miał doświadczenie okupacji sowieckiej, niewoli sowieckiej. On zdawał sobie sprawę, że po prostu, że te myślenie, które przedstawiał Stanisław Mikołajczyk i przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego, to jest tylko takie wołanie, można powiedzieć, na puszczy, no, że to jest krzyk rozpaczy. Pewna demonstracja, ale przyniesie to ogromne straty ludzkie, a nie przyniesie efektu politycznego. I to się niestety ziściło. Ale jak mówię, tutaj był bardzo trudny dylemat, bo w zasadzie nie podejmowania burzy i nie podejmowania powstania to było równorzędne z tym, że zgadzamy się na sowietyzację Polski. I że ta sowietyzacja nastąpi. Oczywiście dzisiaj wiemy, że ona i tak nastąpiła. A oni byli pewni, że w jaki sposób możemy się tej sowietyzacji przeciwstawić, właśnie poprzez akcję burza i poprzez powstanie warszawskie. Anders i Sosnkowski, też jako sprawni, też dowódcy doświadczeni, byli przeświadczeni, że to nie przyniesie takiego efektu. To był ten spór jakby wewnętrzny Polski. Oczywiście dzisiaj wiemy, że Sosnkowski i Anders mieli rację, tak powiedział, w tym realnej polityce, ale przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego byli przekonani, że po to budowali te państwo podziemne przez te 5 lat, że teraz musimy coś zrobić. Prawda? To wspomniany Jan Nowak-Jeziorański właśnie w tej samej rozmowie usłyszał od Jankowskiego, niech pan sobie wyobrazi, że
1: człowieka, który przez 5 lat rozpędza się do skoku przez jakiś mur, biegnie coraz szybciej i o krok przed przeszkodą pada komenda stop. On tak się już rozpędził, że zatrzymać się nie może. Jeśli nie skoczy, rozbije się o mur.
0: Tak, ale oczywiście mi się wydaje, że gdyby zapadła decyzja rządu na uchodźstwie, że nie tam był główny czynnik decyzyjny, jeżeli by tam był ktoś inny premierem i powiedział, że to nie ma sensu, to wydaje mi się, że polskie państwo podziemne by się temu podporządkowało, bo to było oczywiście ta hierarchia.
1: Formacja zbrojna.
0: No, Armia Krajowa oczywiście podporządkowałaby się wodzowi naczelnemu, tylko, ale oczywiście tutaj wiadomo jest, że to było państwo demokratyczne, więc kontrola cywilna nad armią, też w warunkach wojskowych, więc najwięcej do powiedzenia miał premier. I dlatego, prawda, premier tu wyznaczał trend. On oczywiście wszedł w parze z oczekiwaniami przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, zgodnie z tym, co powiedzieliśmy, tego rozpędzonego człowieka, budowaliśmy coś. Skutkiem, jakby końcowym efektem Polskiego Państwa Podziemnego miała być walka o niepodległość, więc nie możemy tego zarzucić w tym momencie, prawda? Dzisiaj oczywiście wiemy, że w tamtym momencie jakiekolwiek działanie Armii Krajowej, jakiekolwiek powstanie, czy to w Warszawie, czy w innych miejscach, nie przeszkodziłoby Armii Czerwonej przed wkroczeniem na terytorium polskie i decydowaniem o losach Polski powojennej.
1: 1 sierpnia dochodzi do wybuchu Powstania Warszawskiego. Godzina W. 1 sierpnia Stalin wydaje też rozkaz do wszystkich wojsk sowieckich działających w Polsce, że ujawniające się oddziały AK należy rozbrajać, oficerów aresztować, a żołnierzy wcielać do armii Berlinga. Panie doktorze, na koniec. Gdybym miała opisać Powstanie Warszawskie, to użyłabym zdania Janusza Marszalca, który mówił tak. Powstanie było klęską racjonalnego myślenia, a zarazem apogeum polskiego bohaterstwa. A pan?
0: Powiem, że zgadzam się z profesorem Marszalcem, zresztą świetnym specjalistą Powstania Warszawskiego. To jest oczywiście coś, tak można powiedzieć, taki spór arcypolski, prawda? Jak zachować się w danym momencie? Ile można poświęcić dla podążania za wartościami i za celem, za wolnością w tym momencie, prawda? I tutaj mamy pewną ułudę, która staje się ideą i ona faktycznie, ta ułuda w jakiś sposób przesłania takie mocno racjonalne myślenie, czy to wszystko ma sens i czy jesteśmy w stanie powstrzymać coś, co jest nieuniknione. Prawda? I oczywiście dzisiaj już wiemy, że zarówno burza, jak i Powstanie Warszawskie nie było w stanie powstrzymać Armii Czerwonej, rzekomo Stalina, przed sowietyzacją Polski, a z drugiej strony oczywiście widzimy potworną, niesamowitą ofiarę tych ludzi, którzy walczyli o tą niepodległość. Mówię o szeregowych powstańcach, o mężczyznach, kobietach, które walczyły tutaj i poniosły potężną ofiarę. I to jest oczywiście coś, co jest elementem naszej tożsamości i dlatego każdego roku, 1 sierpnia, staramy się o nich pamiętać. I dlatego moja instytucja Muzeum Powstania Warszawskiego powstała po to, żeby właśnie o nich pamiętać. Ale oczywiście oby te dwie refleksje są ważne, dlatego bardzo się cieszę, pani redaktor, że pani tą refleksję powiedziała, bo one się uzupełniają. Ja uważam, ja jestem symetrystą w tym względzie, można powiedzieć, takim historycznym, chociaż każdy historyk powinien moim zdaniem być symetrystą w takich sprawach nieoczywistych, żeby rozumieć obydwie strony, rozumieć rację. To faktycznie było szaleństwo. Powstanie było szaleństwem i w tym wypadku takim racjonalnym, można powiedzieć, nie wyszło i przyniosło jeszcze potworną ofiarę. Oczywiście było pytanie, co było powstanie, była też dyskusja na osobny temat, a z drugiej strony niesamowitą ofiarą ludzi. Ofiarą, demonstracją patriotyzmu, braterstwa, bohaterstwa i takiej wspólnotowości.
1: To jeszcze na koniec Bór Komorowski. W historii wojen jest bezlik przykładów generałów, którzy podjęli pospieszne decyzje i ponieśli klęskę. Ale równie wiele jest takich, kiedy pospieszne decyzje skończyły się triumfem. To często jest loteria. Napoleon mówił, że jego generałowie muszą mieć szczęście. To często jest kluczowy czynnik na wojnie. I myślę, że to też jest bardzo plastyczny opis tego, co się stało. Fortuna nie była wówczas dla nas łaskawa.
0: To prawda.
1: Doktor Karol Mazur, dział historyczny Muzeum Powstania Warszawskiego, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Rozmawiała Karolina Lewicka, audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo Państwu dziękujemy za dziś i zapraszamy za tydzień. Dobrego, spokojnego wieczoru.
2: To jest powtórka.

0: osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
1: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
0: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
2: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasze modele.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
4: Audycja Otwarta Kuchnia, przy mikrofonie Paulina Nawrocka. Upały w Polsce, w większości regionów temperatury bardzo wysokie. I tymże temperaturom po części, a może daniom odpowiednim na takie temperatury, poświęcona będzie dzisiejsza pyszna historia. Opowiem Państwu co nieco o historii najsłynniejszych, najbardziej popularnych, najbardziej znamienitych sałatek na świecie, a i o samej sałacie też będzie. Moim gościem już za chwilę będzie natomiast Łukasz Modelski. Jak sam o sobie pisze, historyk z wykształcenia i dziennikarz z zawodu, rozmiłowany również w kulinariach, a pretekstem do naszego spotkania jest jego najnowsza książka Paprykarz z Prodiża. Dzieciństwo w kuchni PRL. I tradycyjnie już niejako w tych wakacyjnych otwartych kuchniach chciałabym wraz z Państwem zerknąć na kalendarz, no bo specyfiką wakacji jest prawdziwa obfitość przeróżnej maści wydarzeń kulinarnych. Nie inaczej oczywiście i w ten weekend na Śląsku, w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie. Jutro odbędzie się jarmark produktów tradycyjnych i między innymi przy tej okazji wojewódzki finał ogólnopolskiego konkursu Nasze kulinarne dziedzictwo, smaki regionów. Również na Śląsku, bo w Ustroniu na rynku bajkowy festiwal słodkości i smaku, a przy okazji też jarmark rękodzieła. Na Pomorzu Zachodnim, na wyspie Wolin, niezwykła ciekawa propozycja, 31. festiwal Słowian i Wikingów, wierzenia Słowian, impreza podczas której spróbować będzie można między innymi różnych przysmaków przygotowywanych takimi dość mocno pradawnymi metodami. W Kujawsko-Pomorskim natomiast Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zaprasza na festyn folklorystyczny z cyklu Z życia dawnej wsi. To odbędzie się jutro. Motywem przewodnim będą zwyczaje wieńcowe, organizowane onegdaj w nagrodę za dobrze wykonaną pracę przy żniwach i w podzięce za zebrane plony. Będą więc to takie jakby dożynkowe rekonstrukcje w skansenie w Kłupce. W Wielkopolsce natomiast już od wczoraj trwa weekend na szlaku piastowskim na ziemi wągrowieckiej. Program wydarzenia przygotowany z myślą o osobach zainteresowanych historią, kulturą średniowiecza. Duży nacisk położono na bezpośredni kontakt z dziedzictwem obecnym w zabytkach, ale oczywiście przysmaków też nie zabraknie. Do tego warto wspomnieć o jarmarku Joannitów, który odbywa się w Lubuskiem, w Łagowie, albo święcie chleba, które w Małopolsce, w Grajewie, w gminie Wieliczka. Wydarzeń jest jednak dużo, dużo więcej. Właściwie we wszystkich nadmorskich miejscowościach odbywają się też różne festyny. Chciałam od razu przy tej okazji polecić Państwa uwadze taką stronę na portalu społecznościowym Facebook, właściwie grupę Wydarzenia Kulinarne w Polsce Polsce i nie tylko. Duży zbiór tak naprawdę aktualności dotyczących wszystkich województw różnych regionów. Można na własną rękę poszukać jakichś ciekawostek. Dobrą metodą jest też sprawdzanie stron urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich, bo bardzo często one albo organizują, albo współorganizują, albo przekazują informacje właśnie o takich wydarzeniach, szczególnie tych, które mają jakiś ludowy, folklorystyczny komponent w sobie. A ze mną zapowiadany wcześniej goście Łukasz Modelski, dziennikarz, autor rozlicznych publikacji, programów telewizyjnych, audycji radiowych, no i najnowszej książki Paprykarz z Prodiża, dzieciństwo w kuchni PRL, która pretekstem jest właśnie do naszego spotkania. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Paprykarz z Prodiża to jest, tak sobie roboczo sama określiłam, spożywcza opowieść biograficzna.
5: Trochę, częściowo. Tak się zaczyna rzeczywiście. Pierwsza część książki to są wspomnienia dziecka, które dorastało w kuchni w czasach późnego PRL-u i które było otoczone jedzeniem, dlatego że jedzenie w PRL było czymś, wydaje się, no, bardziej cennym czy bardziej widocznym niż dziś. To była jakby osobna historia zdobywania, walczenia, konfrontacji przepisów starych z przepisami nowymi. To było coś bardzo, bardzo widocznego i dziecko bardzo dobrze to zapamiętuje. Rzeczywiście o tym jest pierwsza część książki, no ale dalej to jest też opowieść o tym, co zapamiętałem i co trochę wiedziałem na temat tego, co kulinarnie nas wówczas otaczało. Więc można powiedzieć, że ta książka ma części dwie.
4: Na pewno ważnym punktem odniesienia są właśnie twoje wspomnienia i tak się zastanawiałam, tak już od takiej strony, od kuchni, nie, mówiąc kolokwialnie, na ile właśnie w tej pracy sięgałeś, no, do źródeł przeróżnych, do wspomnień właśnie jeszcze innych niż swoje.
5: No, to postanowiłem napisać tę książkę bez jakiegoś podejścia, nie wiem, naukowego w pewnym cudzysłowie. To miało być osobiste i takie też wyszło. No, ale jednak jesteśmy otoczeni ludźmi, jesteśmy otoczeni rodzicami, dziadkami, przyjaciółmi i też, no, przy różnych okazjach towarzyskich, przy kolacyjkach, te rozmowy jakoś powracały. Było wiadomo, że ta książka powstaje, więc wiele osób mi podrzucało własne wspomnienia. One, no, w większości pokrywały się z tym, co pamiętałem sam, ale też, no, pewne szczegóły wyparowują, a jeżeli ktoś w odpowiednim miejscu stuknie, no to powracają, więc z tego punktu widzenia rzeczywiście są to wspomnienia, no, grupy osób, pokoleniowe, powiedzmy.
4: Opowieść erudycyjna, bardzo przyjemna, powiedziałabym idealna lektura na tę porę roku, bo naprawdę przyjemnie się zanurzyć w tych opowieściach, a jednocześnie, no, przemycająca ogrom wiedzy o tych czasach, o tych kulinariach, no i też dająca solidną podwalinę pod myślenie o tym, gdzie jesteśmy dzisiaj. Czy to też był taki cel, który ci przyświecał?
5: Żeby dać podwalinę pod to, gdzie jesteśmy dzisiaj? Nie miałem takiego zamiaru. Chciałem zebrać właściwie to, co po pierwsze zapamiętałem, a po drugie, no, trochę porozwijać te moje wspomnienia, więc właściwie książka składająca się z niewielkich całostek, z bardzo niewielkich rozdziałików, zaczyna się tym, co ja pamiętam, by następnie przejść na troszeczkę ogólniejszy plan i powiedzmy pohistoryzować. Ale nie, właściwie nie miałem takiego pomysłu, żeby to jakoś rzutowało na współczesność i żeby było do współczesności gastronomicznej jakimś punktem odniesienia.
4: No może to moja interpretacja, bo tak sobie właśnie myślę, czy to jakim smakoszem Łukasz Modelski jest dzisiaj, no to właśnie trochę wynika z tych zainteresowań rozbudzonych w czasach, o których w tej książce piszesz.
5: No wiadomo, że czym skorupka za młodu, no taki, tak, to co dostajemy jako dzieci i to co nas otacza i cały ten aport, który nam serwują dorośli, no to później zbieramy, to wiadomo, no kiedyś się kształtujemy, więc tak, no z tego punktu widzenia kuchnia babci była absolutnie kluczowa, wiadomo.
4: Ten prodisz tytułowy, już na okładce go porównujesz trochę może przewrotnie do Thermomixa. Czy to był taki sam przedmiot pożądania?
5: Nie, myślę, że on był jednak powszechniejszy i nie był symbolem statusu i nie kosztował tysięcy złotych. Był rzeczą bardziej dostępną. Z Thermomixem łączy go to, że był narzędziem, które pozwalało gotować czy piec, czy przygotowywać bardzo różne potrawy, dlatego że no, prodisz to jest ciasto, to jest mięso, to są zupy. Bardzo wielofunkcyjne i niezwykle proste urządzenie. Dzisiaj po chwili refleksji, ponieważ rzeczywiście ten tytułowy prodisz jakoś tutaj wybija w rozmowach, wydaje mi się, że lepiej by było porównywać go z airfryerem. No to jest ta sama zasada działania minus wiatrak, więc prodisz jest poniekąd airfryerem, gdzie ciśnienie ma znaczenie, a powietrze może mniej.
4: Ja mam bardzo podobne wrażenie, że airfryer to jest taki współczesny prodisz. W sumie wyprzedziłeś moją prośbę, by młodszym słuchaczom wytłumaczyć, czym prodisz w zasadzie był. Można było w nim zrobić wiele. Ja pamiętam z dzieciństwa u mojej babci ciasta pieczone właśnie w prodiżu i takie poczucie, że no nie trzeba piekarnika całego nagrzewać, co na przykład taką letnią porą było sensowniejsze niż no właśnie odpalanie dużego piekarnika zamiast mniejszego prodiża, no ale to już początek lat 90. To już właściwie po PRL-u, jeśli chodzi o te moje wspomnienia.
5: No tak, ale prodiż był w użytku bardzo długo. Jeszcze są domy, gdzie się prodiża używa. W domu moich rodziców jeszcze całkiem do niedawna. A ponadto też prodiż w swoich czasach był odpowiedzią, bardzo udaną zresztą, na brak piekarników. Dlatego, że pamiętajmy, że nie każde mieszkanie było wyposażone w piekarnik. Nie było to wcale takie oczywiste, że piekarniki są wszędzie. Czasy, o których ja opowiadam, zaczynają się wtedy, kiedy jeszcze zdarzały się bardzo często kuchnie węglowe z płytą, takie XIX-wieczne właściwie, czy z początku XX wieku, model w gruncie rzeczy ten sam. Później oczywiście wchodzą kuchnie gazowe, bardzo często zdarzały się takie domy, gdzie była i jedna, i druga, bo trudno było też zrezygnować z wielopokoleniowych przyzwyczajeń. Natomiast wracając do prodiża, no on często zastępował piec. Jego funkcje były no bardzo praktyczne.
4: Można było wykorzystać prąd zamiast właśnie rozpalania na przykład jeszcze węglowego. No i ten prodisz w tytule symbolizuje przełomy technologiczne, różne zmiany, o których też w książce piszesz, ale jest i paprykarz, który znowu symbolizuje no takie potrawy, za którymi może niekoniecznie tęsknimy. No i właśnie jak to jest, bo piszesz już na samym wstępie, że trochę ci irytuje to taka powierzchowna nostalgia za wędlinami jak za gierka, etc., ale jednak no, sporo tej tęsknoty ze stron tej książki przemawia.
5: No, to nie jest tęsknota za szynką jak za gierka, tylko to jest no, po pierwsze tęsknota za krajem lat dziecinnych, jakby powiedział Wieszcz, wiadomo, ale też za sytuacją, w której no, mieliśmy dostęp do drzew, na które można było włazić i na których można było siedząc jeść czereśnie albo jabłka, albo morwy, które otaczały szkołę. No raczej za tym. To jest historia o tym, że się szło w góry. Dzisiaj też to się robi. Szło się w góry i zatrzymywało się na wiele godzin na polanach pełnych jagód, że przeróżne owoce nie stanowiły rarytasu, tylko stanowiły rodzaj codzienności, normalności, takie jak dla pokolenia naszych rodziców raki. które kompletnie zniknęły z polskiego talerza, a które no, moja mama łowiła za pomocą garnka czy koszyka, dlatego że było to dobro powszechnie istniejące. To raczej o tym jest ta historia, niekoniecznie też o tęsknocie za serkami topionymi, za konserwą turystyczną czy tyrolską. Ja je odnotowuję, oczywiście piszę o nich i ich roli w historii kulinarnej Polski. Trudno im zaprzeczyć, ale żebym chciał to dzisiaj jeść, no to nie. Choć zdarzają się koledzy tacy, w których to przyzwyczajenia dzieciństwa czy młodości są tak silne, że kiedy płyniemy gdzieś w rejs albo jedziemy na narty, to w nich odzywa się ta potrzeba, jakaś taka głęboka zabrania symbolicznie choćby jednej puszki konserwy turystycznej lub paprykarza i trzeba to potem jeść. Ja z niechęcią, ale też dla pewnego historyczno-towarzyskiego rytuału zdarza mi się, muszę powiedzieć, że paprykarz jadłem ostatnio całkiem niedawno, no pewnie ze 3-4 lata temu, więc pewne przyzwyczajenia, masz rację, są obecne.
4: Ja widziałam coś w rodzaju już paprykarzy rzemieślniczych ze 2 lata temu na wybrzeżu, właśnie takich producentów, którzy robią takie współczesne z dbałością o jakość wydania tego przysmaku, więc myślę, że to ten sentyment, jak się spotka z dobrym składnikiem, to może wyjść coś całkiem fajnego. Na pewno tęsknotę wynotowałam za twarogiem u ciebie i za wuzetką, taką jak za dawnych lat. Tak trudno współcześnie dostać dobrą wuzetkę?
5: To jest bardzo trudne. Ja jestem przywiązany do wuzetek bardzo, tak jak Francuzi do ciastka l'opéra. To jest, no po pierwsze, towarzysz mojego dzieciństwa, poza tym wydaje mi się, że to jest wybitne, wybitne PRL-owskie ciasto. Że to jest świetne połączenie. Te 4 elementy, ciasto, powidła, bita śmietana i czekolada plus nasączenie tego ciastka, no sprawia, że jest ono doskonałym produktem. Dzisiaj o dobrą wuzetkę jest naprawdę trudno. Pamiętam taki wieczór, gdzie usiłowałem

0: tak jak mówisz, obiektem marzeń i pragnień, bo był stosunkowo powszechny, więc marzeń o Prodiżu nie było, były za to marzenia o podróżach, widoczne chociażby w tej kuchni PRL-u w nazewnictwie i w tych różnych aspiracyjnych tęsknotach.
1: Kuchnia PRL-u, jak w ogóle gospodarki niedoboru, nie tylko Polska, ale wszystkie gospodarki komunistyczne, była gospodarką, czy była kuchnią marzeń i aspiracji oczywiście, aspiracji do lepszego świata, do jakiejś zagraniczności. Tak rzeczywiście było. Te wszystkie ryby po grecku, które gdzieś tam nas odsyłały nie wiadomo właściwie w jakie rejony, w jakieś rejony fantazji. Parówki po kanadyjsku to jest coś, co by PRL-owska kuchnia mogła wziąć na sztandar, dlatego że były kwintesencją tego rodzaju myślenia, dlatego że to były bardzo podłe składniki, z których usiłowano zrobić coś złożonego za pomocą najprostszych technik, zresztą jakichkolwiek innych technik też nie można było tutaj zastosować, plus okraszenie tego nazwą odwołującą się do jakiegoś mitycznego zachodu, parówki po kanadyjsku. Przypomnijmy, to była parówka rozcięta czy nacięta, do której wkładano żółty ser, a w wersji deluxe obwijano to plasterem boczku i w wersji, powiedzmy, sensowniejszej zapiekano, w wersji szybszej smażono. Nazywało się to barówką po kanadyjsku i właśnie jest przykładem mariażu gospodarki niedoboru, pomysłowości, która kuchnię PRL-u cechowała i aspiracji.
0: No to mniej znany przykład, bo myślę, że rybę po grecku czy śledzia po japońsku raczej wszyscy powszechnie kojarzą jako właśnie takie dania, które niewiele miały wspólnego z tym krajem, do którego nazwę się powoływały.
1: No tak, no śledź po japońsku rzeczywiście. Dziękuję, że mi o tym przypomniałaś. To jest też taki dosyć jaskrawy przykład absurdu, no bo przecież nie ma niczego podobnego w kuchni japońskiej. Naprawdę, no nie je się ryby ze śmietaną tam. No ale tak. No to był kraj marzeń i aspiracji, wiadomo.
0: Wydaje mi się, że sporo wiedziałam, jeśli chodzi o kuchnię PRL-u, a pewne rzeczy i tak mnie zaskoczyły albo gdzieś umknęły. Na przykład to, że dniem bezmięsnym nie był wcale piątek, jak to przyjęło się później, tylko poniedziałek.
1: No tak. No wiadomo, że jednak w takim centralnym zarządzaniu, także zarządzaniu kuchnią i gastronomią, która również była państwowa, aport ideologiczny jest dosyć poważny. Tutaj nic się nie zmieniło od czasów chyba rewolucji francuskiej. Więc tak, poniedziałek był dniem bezmięsnym. No, po pierwsze dlatego, żeby nie był piątkiem, a po drugie dlatego, że w niedzielę restauracje miały większy ruch. I w niedzielę te niewielkie ostatecznie i z biegiem czasu kurczące się zasoby mięsa znikały, więc był tutaj też praktyczny, nie tylko ideologiczny powód.
0: Czas nam nieubłaganie się kończy, a chciałam jeszcze zapytać, jakbyś miał tak smak PRL-u krótko oddać. Takie danie, potrawa, może jakaś dominująca nuta smakowa, która najbardziej ci się kojarzy. I gdybyśmy mieli słuchaczom zaproponować właśnie jakiś obiad albo deser, posiłek w tym duchu, to co powinni przygotować?
1: No, to jest zaskakujące pytanie, szczerze powiedziawszy. Nie byłem na nie gotów, ale chwila zastanowienia, powiedziałbym, że szukałbym gdzieś w nabiale prawdopodobnie. Nabiał trzymał się najdłużej i abstrahując od tak zwanych żółtych serów, czy też serów żółtych, które wszystkie były właściwie niedobre, to nabiał twarogowy, kefirowy, śmietanowy, a także i mleczny bardzo długo zachowywał jakość, muszę powiedzieć. I też pamiętam PRL jako taki czas, w którym tego nabiału się więcej jadło z wielu przyczyn akurat.

0: akurat, ale był on przyjazny. Tak zwane koktajl bary, czy bary mleczne także, to jest oczywiście inna historia, ale tak zwane koktajl bary, czyli miejsce proponujące ciastka oraz szejki, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, na bazie mleka, śmietany lub kefiru z rozdrobnionymi, wymieszanymi z tym owocami, były w gruncie rzeczy czymś, co wraz z PRL-em się skończyło. No nie znajdziemy koktajl baru już, nie ma czegoś takiego. Wydaje mi się, że to, co tam powstawało, było bardzo długo, bardzo wysokiej jakości. Bardzo chętnie to jadano, pito, to była także powszechna dosyć kultura kefiru, zsiadłego mleka, wiadomo. No, jeżeli bym miał dzisiaj szukać smaku PRL-u, to gdzieś w tych okolicach pewnie.
1: Dobre, jakościowe i idealne na tę wakacyjną porę roku, taki koktajl czy z jagód, czy z malin, bo to truskawki już za nami. Myślę, że doskonały pomysł na takie sobotnie południe poleca Łukasz Modelski, a ja polecam Państwu najnowszą książkę Łukasza Modelskiego, Paprykarz z Prodiża, Dzieciństwo w kuchni PRL-u. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: A za chwilę zapowiadana pyszna historia będzie o sałacie, historii sałaty, o sałatkach, tych bardziej znanych i mniej, i tych, które w ogóle przygotowywane są bez sałaty. Audycja Otwarta Kuchnia, przy mikrofonie Paulina Nawrocka. Pora na nasz stały, wakacyjny punkt programu, czyli pyszna historia. Lato ma swoje kulinarne prawa, szczególnie takie lato jak obecnie, kiedy temperatura w wielu regionach przekracza 30 stopni. Nawet najwięksi miłośnicy kotletów schabowych czy pieczonej karkówki zaczynają marzyć jednak o czymś lżejszym. Nagle z lodówki znikają pomidory, ogórki, zioła, na stołach królują sałatki. To chyba jedyna potrawa, która równie dobrze sprawdza się jako szybki lunch, dodatek do grilla i elegancka kolacja. Co ciekawe, sałatki mają znacznie dłuższą historię niż mogłoby się wydawać. Dziś kojarzymy je z dietą śródziemnomorską, zdrowym stylem życia, no i instagramowymi zdjęciami, ale korzenie sięgają tysięcy lat wstecz. Skoro dziś zabieram Państwa w podróż po najsłynniejszych sałatkach świata, warto zacząć od bohaterki drugiego planu, bez której wiele z nich w ogóle by nie powstało, czyli od samej sałaty. Jej historia zaczyna się prawdopodobnie na terenach dzisiejszego Egiptu i Bliskiego Wschodu. Egipcjanie uprawiali ją już ponad 4000 lat temu. Co ciekawe, początkowo nie zachwycały ich liście. Najcenniejsze były nasiona, z których tłoczono olej, używany zarówno w kuchni, jak i podczas religijnych ceremonii. Dopiero z czasem ludzie zaczęli wybierać rośliny o coraz większych i delikatniejszych liściach i tak powoli narodziła się sałata, którą znamy dzisiaj. Pokochali ją również Grecy i Rzymianie. Rzymski przyrodnik Pliniusz Starszy pisał o różnych odmianach sałaty. Cesarz August miał podobno wierzyć, że właśnie ona pomogła mu wrócić do zdrowia po ciężkiej chorobie. Na tyle mocno, że kazał nawet wystawić pomnik swojemu lekarzowi. Rzymianie jedli sałatę na końcu uczty. Dziś podajemy ją zwykle jako przystawkę albo dodatek. No ale wtedy uważano, że najlepiej wieńczyć nią posiłek, bo to ułatwia trawienie. Jeszcze jedna ciekawostka, łacińska nazwa sałaty, lactuca, pochodzi od słowa lac, czyli mleko. Jeśli złamiemy łodygę świeżej sałaty, pojawia się biały sok. Dawniej przypisywano mu nawet właściwości uspokajające. W XIX wieku można było spotkać określenie sałatowe opium. Brzmi groźnie, ale spokojnie. Nawet ogromna miska sałaty raczej nikogo nie uśpi. Dziś odmian sałaty są setki, choć na co dzień spotykamy zaledwie kilka. Jest delikatna sałata masłowa, którą pamiętamy z dzieciństwa, często podawana ze śmietaną i szczypiorkiem. Jest chrupiąca lodowa, która przez lata uchodziła za symbol nowoczesności i to dosłownie. Dziś wydaje się raczej zwyczajna, ale jeszcze 100 lat temu była produktem naprawdę luksusowym. Żeby dowieźć ją z Kalifornii na drugi koniec Stanów Zjednoczonych, obkładano główki tonami lodu. to właśnie od tego lodu wzięła się jej angielska nazwa – iceberg lettuce. Wagony chłodnicze wyglądały podobno jak małe góry lodowe, a sama sałata była na tyle droga, że trafiała głównie do eleganckich restauracji. Jest jeszcze sałata rzymska, długa, jędrna i wyjątkowo chrupiąca. To właśnie ona najlepiej znosi kontakt z ciężkim, kremowym sosem i dlatego została wybrana do jednej z najsłynniejszych, a na pewno najpopularniejszej sałatki świata. O miano najsłynniejszej, myślę, walczą jednak dwie. I zaczniemy od tej drugiej, czyli zatrzymamy się na chwilę w Grecji. Bo okazuje się, że jedna z najbardziej znanych sałatek świata właściwie nie zawiera sałaty. My mówimy sałatka grecka. Grecy nazywają ją po prostu choriatiki, czyli wiejską. Danie powstało z prostego pomysłu wziąć wszystko to, co latem dojrzewa w ogrodzie. Pomidory, ogórki, czerwoną cebulę, oliwki kalamata, oregano, do tego dobrą oliwę i oczywiście fetę. Nie pokrojoną w kostkę, jak często widzimy na zdjęciach czy w restauracjach, ale podaną w jednym dużym kawałku na samym wierzchu. Każdy przy stole sam odłamywał sobie tyle sera, ile miał ochotę. Choriatiki w Grecji właśnie w ten sposób jest zresztą podawane z wielkim plastrem sera przykrywającym warzywa. Co ciekawe, pomidory, bez których nie wyobrażamy sobie sałatki greckiej, wcale nie rosły w Grecji od zawsze. Przywędrowały dopiero w XIX wieku z Ameryki Południowej. Oznacza to, że jedna z najbardziej tradycyjnych greckich potraw ma niewiele ponad 150 lat. Druga w walce o miano najsłynniejszej sałatki jest sałatka Cezar. Powstała przez przypadek. W restauracji pełnej gości, kiedy w kuchni zaczynało brakować produktów. Jej twórca był Włochem, pracował w Meksyku, a samą sałatkę rozsławili hollywoodzcy aktorzy. Różne zresztą bywają jej nazwy. Bywa sałatką Caesar, Cezar, cesarską, carską, a nawet sałatką cesarza. Kim właściwie był ten cały Cezar? Nie chodzi bynajmniej o Juliusza Cezara, choć i takie wersje słyszałam. Nie jest to też przepis na tyle stary, by pamiętał czasy starożytnego Rzymu. Ma niespełna 100 lat, choć w świecie kulinariów to całkiem sędziwy wiek. Tym Cezarem był włoski kucharz i restaurator Cesar Cardini, który w latach 20. XX wieku prowadził wraz z bratem restaurację Caesars w meksykańskiej Tijuanie. Miasto przeżywało wtedy prawdziwy rozkwit, w Stanach Zjednoczonych obowiązywała prohibicja, więc Amerykanie tłumnie przekraczali granice, by legalnie napić się alkoholu i dobrze zjeść. Tijuana była oddalona od Hollywood zaledwie o kilka godzin jazdy samochodem, nic więc dziwnego, że restauracja Cardiniego szybko stała się ulubionym miejscem aktorów, producentów filmowych i zamożnych turystów. Sama sałatka, jak wiele dań uchodzących dziś za kultowe, miała powstać zupełnym przypadkiem. Był 4 lipca 1924 roku, amerykański Dzień Niepodległości. Restauracja pękała w szwach, a w pewnym momencie zaczęło brakować produktów. Cardini wykorzystał więc wszystko to, co zostało w kuchni. Miał sałatę rzymską, jajka, parmezan, oliwę, cytrynę, czosnek, sos Worcestershire i kilka kawałków pieczywa, z których przygotował chrupiące grzanki. Tak narodziła się jedna z najbardziej rozpoznawalnych sałatek świata. Według portalu What's Cooking in America prawdziwa sałatka Caesar zawiera właśnie całe liście sałaty rzymskiej, czosnek, grzanki, parmezan, jajka wykorzystane do przygotowania sosu, oliwę i sos Worcestershire. Dziś słynna sałatka ma dziesiątki odmian. W restauracjach bardzo popularne są wersje z kurczakiem, krewetkami, łososiem, tofu czy bekonem. Jednym z najbardziej charakterystycznych dodatków jest też anchoa, czyli sardele. W pierwszej wersji przepisu nie było ich. Pojawiły się dopiero kilka lat później, gdy sałatka zaczęła zdobywać popularność w Stanach Zjednoczonych. Legend jest sporo. Jedna mówi, że do Tijuany regularnie przyjeżdżali Clark Gable, Jean Harlow, a nawet Wallis Simpson, późniejsza żona brytyjskiego króla Edwarda VIII. Czy wszyscy jedli właśnie tę sałatkę, tego zapewne nie da się rozstrzygnąć. Faktem jest natomiast, że hollywoodzka śmietanka bardzo pomogła rozsławić restaurację Cardiniego. Po zakończeniu prohibicji biznes jednak zaczął troszeczkę się sypać. Cardini wrócił do Stanów Zjednoczonych, założył własną firmę i zaczął sprzedawać butelkowany sos do sałatki Caesar. W popularyzacji sałatki w Ameryce pomogła jeszcze jedna osoba, Julia Child, jedna z moich ulubionych kucharek. Kiedy była młodą dziewczyną, odwiedziła restaurację Cardiniego i zobaczyła, jak kelner przygotowuje Cezara przy stoliku gości. Po latach odtworzyła ten przepis w swoim programie telewizyjnym. Miliony Amerykanów po raz pierwszy zobaczyły wtedy, że sos nie powstaje z gotowej butelki, ale jednak z jajek, oliwy, czosnku i parmezanu. To chyba zresztą w sosie tkwi największa tajemnica tej sałatki. Pięknie opisuje to amerykańska szefowa kuchni Samin Nosrat w swojej książce Salt, Fat, Acid, Heat. Jej zdaniem sekret polega na tak zwanym warstwowaniu soli. Smak buduje się stopniowo. Najpierw parmezan, potem sos Worcestershire, anchoa, czosnek z solą, na końcu cytryna, która wnosi kwasowość i równowagę. Inną kulinarną legendą jest sałatka z południa Francji. Sałatka, o którą do dziś potrafią pokłócić się najwybitniejsi szefowie kuchni. Sałatka nicejska. Powstała w Nicei, przez długi czas była po prostu jedzeniem rybaków i robotników. To, co dawało morze, spotykało się z tym, co rosło na okolicznych polach. Pomidory, cebula, oliwki, anchoa i oliwa. Później dołączył tuńczyk i jajka. Na tym właściwie kończy się zgoda, bo wystarczy zapytać kilku francuskich kucharzy o prawdziwą sałatkę nicejską, by rozpocząć kulinarną kłótnię. Czy powinny znaleźć się w niej ziemniaki? Jedni powiedzą, że oczywiście, drudzy, a że absolutnie nie. Czy można dodać gotowaną fasolkę szparagową? No, dla jednych klasyka, dla innych herezja. Szczególnie stanowczy był Jacques Médecin, wieloletni burmistrz Nicei i autor książki poświęconej kuchni regionu. Twierdził, że gotowane warzywa w sałatce nicejskiej to nieporozumienie i ziemniaki również nie mają w niej miejsca. Tak jak sałatka nicejska jest ikoniczna dla Francji, tak najbardziej włoską ze wszystkich sałatek jest caprese. Pomidory, mozzarella, bazylia. Trzy składniki, trzy kolory. Czerwień, biel i zieleń. Od lat powtarza się historię, że caprese powstała jako kulinarny hołd dla włoskiej flagi. Według jednej z wersji po raz pierwszy podano ją na wyspie Capri w latach 20. XX wieku dla futurystycznego poety Filipa Tomasa Marinettiego, który miał dość ciężkich wielodaniowych obiadów. Historycy kuchni nie są jednak zgodni. Niektórzy twierdzą, że podobne połączenie jedzono na Capri dużo wcześniej, zanim ktokolwiek zaczął dopisywać do tego patriotyczną symbolikę. To sałatka minimalistyczna. Włoscy kucharze mówią nawet, że caprese jest testem jakości pomidorów. Jeśli są słodkie, pachnące słońcem i dojrzewające na krzaku, nie potrzeba im niczego więcej poza dobrą oliwą. A jeśli nie smakują, to nie uratuje ich nawet najlepszy sos. Przenieśmy się jeszcze za ocean. Nowy Jork, rok 1896. Właśnie otwarto luksusowy hotel Waldorf. Był symbolem nowoczesności, elegancji i przepychu końca XIX wieku. I właśnie tam maître d'hôtel Oskar Czirki stworzył sałatkę Waldorf. Człowiek, który wymyślił również tak zwaną usługę room service, czyli jedzenia donoszonego do pokoju. Sałatka Waldorf znów prosta. Jabłka, seler naciowy, majonez, właściwie wszystko. Orzechy włoskie, które dziś wydają się obowiązkowe, pojawiły się w niej dopiero po latach, podobnie jak winogrona czy kurczak. Jeszcze bardziej filmową historię ma sałatka Cobb. Jeśli wierzyć legendzie, wszystko wydarzyło się późnym wieczorem w restauracji Brown Derby w Hollywood. Jej właściciel Robert Cobb był głodny. Otworzył lodówkę i wyciągnął to, co akurat zostało. Kurczaka, bekon, awokado, jajka, ser pleśniowy, pomidory i sałatę. Pokroił wszystko, polał sosem, usiadł do kolacji. Następnego dnia jeden z gości poprosił dokładnie o to samo. Potem kolejny i kolejny. Restauracja Brown Derby była jednym z ulubionych miejsc gwiazd złotej ery Hollywoodu. Bywali tam Charlie Chaplin, Joan Crawford, Walt Disney. Można powiedzieć, że sałatka Cobb dojrzewała w cieniu Oscarów. Zrobiła zresztą karierę także w popkulturze. Jest świetna scena w jednym z moich ulubionych filmów kulinarnych, czyli w filmie Julie i Julia. Główna bohaterka spotyka się z przyjaciółkami na lunchu i wszystkie zamawiają sałatkę Cobb, tyle że każda zaczyna z niej coś wykreślać. Jedna mówi bez sera pleśniowego, druga bez bekonu, trzecia bez jajka. Cobb salad, no blue cheese. Cobb salad, no beets. Cobb salad, no bacon.
2: Cobb salad, no eggs.
1: Okay. Nora Ephron pokazuje w ten sposób nowojorski świat początku XXI wieku. Ludzi ciągle na dietach, wiecznie zabieganych i obsesyjnie wręcz personalizujących jedzenie. To ładna, subtelna scena, pokazująca też kontrast przyjaciółek z Julie, która zaczyna traktować jedzenie jako wielką przygodę i element kultury. Odwiedziliśmy Grecję, Francję, Włochy, Stany Zjednoczone. Wypada wrócić do Polski, bo przecież i my mamy swoje letnie klasyki. Jest sałata ze śmietaną, szczypiorkiem i koperkiem, którą chyba każdy pamięta z dzieciństwa. Babcia zawsze mówiła, że sałata powinna postać 10 minut i nie był to, szanowni państwo, tylko kuchenny przesąd. Liście po posoleniu lekko miękną, puszczają sok, który miesza się ze śmietaną i tworzy naturalny sos. W dawnych książkach kucharskich z XIX wieku znajdziemy przepisy właśnie na taką sałatę. Z kwaśną śmietaną, cukrem i octem, czasem z dodatkiem młodej cebulki. To chyba najbardziej klasyczna polska sałata. Nie wspomniałam oczywiście o sałatce jarzynowej, o którą pewnie w wielu polskich domach co roku toczą się boje, ale to temat tak ciekawy i złożony, że zasługuje na osobny odcinek. Tyle dla państwa dziś się przygotowałam. Zachęcam niezmiennie do pisania maili na adres kuchnia@tok.fm. Może z propozycjami, może z ciekawostkami, może z tematami, o których chcieliby państwo między innymi w Pysznej Historii posłuchać. Ja nazywam się Paulina Nawrocka. To była audycja Otwarta Kuchnia.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: To czas pamięci o tych, którzy walczyli o wolność. 82 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Polska weźmie aktywny udział w specjalnym unijnym posiedzeniu do spraw Ceuty, informuje szef MSWiA. W informacjach również Podlasie i modernizacja tamtejszego systemu ostrzegania alarmowego. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. 82 lata minęło od wybuchu Powstania Warszawskiego. W całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterstwo i poświęcenie powstańców. W taki dzień historię Warszawy i historię Polski czuje się inaczej, mówili reporterowi TOK FM odwiedzający cmentarz na Powązkach warszawiacy.
2: Jeśli mogę zapytać, dla kogo te znicze?
3: Nie wiem, losowo zawsze wybieram, więc to jeszcze przede mną decyzja. Jak się przechodzi, to historię, że tak powiem, nie tylko Warszawy, ale całej Polski czuć. No, inaczej tu się rzeczywiście odczuwa inne rzeczy.
4: Mój tata był walczącym w czasie powstania. Mimo swojego wieku czuję się w obowiązku. Ja jestem rokroczny i uważam, że dzisiaj jest wyjątkowo mało ludzi. Mnie się wydaje, że to wynika między innymi z tego, że 82 lata to jest szmat czasu i najbliżsi tych powstańców, oni już odeszli z tego świata. Ja, proszę pana, mam 85 lat. Mój tata poszedł do powstania mając 32 lata, mając rodzinę i 3-letnie dziecko, czyli mnie.
1: Po tym jak o 17 w godzinę W wybrzmiały syreny, zgromadzeni pod pomnikiem Gloria Victis odśpiewali Mazurek Dąbrowskiego, odegrano również Hejno Warszawski. Powstańców warszawskich jest coraz mniej, ale na czele sztafety staną ich potomkowie, mówi wolontariusz Muzeum Powstania Warszawskiego Remigiusz Stefani. Jak dodaje, ważne jest, by być z nimi w kontakcie.
5: Najbardziej budujące oczywiście jest to, że mamy bardzo dużo młodych ludzi, którzy tą pamięć chcą dalej nieść. Akcja, którą Muzeum Powstania Warszawskiego Korzenie Pamięci, ten projekt, który ma zachęcić potomków powstańców warszawskich do tego, żeby przejąć tą pałeczkę, tą sztafetę.
1: Akcja Korzenie Pamięci jest stale rozwijana i pomaga pielęgnować pamięć o powstańcach. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że Polska weźmie aktywny udział w specjalnym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w sprawie sytuacji w hiszpańskiej Ceucie. Przedstawimy nasze doświadczenie z ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej i dostosowywania prawa do wyzwań migracyjnych, sprecyzował minister. Irlandia, która sprawuje obecnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, zwoła na wtorek nadzwyczajną wideokonferencję, żeby omówić rozwój sytuacji w Ceucie. Do zorganizowania pilnej narady wezwał wcześniej premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Podobny apel wystosowali w odrębnym liście przywódcy 22 państw, w tym premier Donald Tusk. Liderzy podkreślili, że są zdeterminowani, by zapobiegać próbom podważania integralności granic zewnętrznych wspólnoty. W ostatnich dniach do Ceuty, hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej, przedostało się w niekontrolowany sposób blisko 60 tysięcy migrantów z Maroka. Podlaskie modernizuje system ostrzegania alarmowego. Do połowy przyszłego roku w całym regionie zostanie zainstalowanych ponad 50 nowych syren. Niektóre w miejscu istniejących, inne w zupełnie nowych lokalizacjach. O czym więcej opowie teraz Jakub Medek.
6: Nowa sieć ma umożliwić poinformowanie syrenami o alarmie, na przykład lotniczym, większą część mieszkańców województwa. To nowoczesne, wielofunkcyjne urządzenia, podkreśla Dariusz Łukaszewicz z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej.
7: Te syreny będą mogły przekazywać komunikaty głosowe, co będzie oczywiście bardziej zrozumiałe zapewne dla społeczeństwa.
6: Nowy system to nie tylko nagłośnienie, dodaje wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
8: Do tego dochodzi budowa nowoczesnego systemu łączności, który będzie spójny i kompatybilny i połączy wojewodę, wszystkie służby oraz jednostki samorządu terytorialnego.
6: Modernizacja systemu, który może zostać użyty na przykład w sytuacji, kiedy nad Polskę wlecą, jak w nocy z środy na czwartek rosyjskie rakiety, kosztuje ponad 8 milionów złotych. Większość środków pochodzi z Unii. Z Białego Stoku Jakub Medek, TOK FM.
1: Palmy, oliwki czy egzotyczne krzewy? Kraków mówi nie. Mimo że miasto na zieleń planuje wydać aż 2,5 miliona złotych, to w tym przetargu moda przegrywa z bioróżnorodnością. Katarzyna Młynaczyk.
9: Jak podkreśla Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej, w miejskiej zieleni najważniejsze są gatunki rodzime, które poradzą sobie w trudnych warunkach.
10: Trendem zieleni jest naturalność. Chociażby grab pospolity, klon pospolity, lipa drobnolistna, ale też wiśnia piłkowana kanzan. To jest takie nasadzenie, które w pewnym momencie roku Krakowian bardzo cieszy.
9: Egzotyczne rośliny mogłyby zaburzyć lokalny ekosystem i stać się gatunkami inwazyjnymi.
10: Takich nie mamy zakusów. Jak najbardziej dopasowana roślinność do siedliska, do ekosystemu daje gwarancję sukcesu, zwiększa bioróżnorodność.
9: Miasto zapowiada więc, że zamiast podążać za ogrodniczą modą, inwestować będzie w rośliny, które najlepiej sprawdzają się właśnie w Krakowie. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
1: A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. W niedzielę zachmurzenie raczej umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W Karpatach przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą od 20 stopni nad morzem, do 25 w centrum i na zachodzie i do 30 na południowym wschodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: Przemysław Pozowski, dzień dobry, magazyn Jeszcze Więcej Sportu, godzina 15.43. Nasza gościnie już się właściwie sama przedstawiła kilka minut temu, więc ja teraz tylko powtórzę, że to jest Alicja Rosolska, nasza tenisistka, wielokrotna olimpijka. No i czy co, mam zaczynać wymieniać te sukcesy w turniejach, bo dużo tego było. Kariera ponad dwie dekady, a jeszcze nie zakończona, bo jeszcze przed to był turniej w Warszawie. Dzień dobry, Alicja, witam cię serdecznie.
12: Dzień dobry.
11: Ale może zacznę od tego właśnie, to ty powiedz, o ile oczywiście bierzemy na razie w nawias turniej w Warszawie, bo może zwycięstwo przed własną publicznością, to byłoby coś, co byś postawiło wysoko na takiej liście najfajniejszych wspomnień z kariery, ale co, czy ten półfinał Wimbledonu, czy może jakiś Fed Cup, czy jakiś jeszcze turniej, którym mniej słuchaczy zaskoczysz?
12: No właśnie, odkąd kończę tą karierę, to coraz częściej dostaję to pytanie i mówię wprost, że nie ma takiego jednego faktycznie momentu w tej mojej tenisowej karierze. Jest parę takich głównych momentów. Jakbym miała zacząć, to pierwszy to były Mistrzostwa Polski do lat 12, debel, który gram razem z siostrą moją, Aleksandrą Rosolską, tak, doszłyśmy do finału. Za finał dostałyśmy taką fajną nagrodę Radika, do tej pory po prostu pamiętamy, sprawiło mi to tyle radochy, że chyba po prostu tam gdzieś się zakochałam w tej rywalizacji, w tym tenisie, więc to był taki pierwszy krok, pierwsza rywalizacja, pierwszy medal Mistrzostw Polski, więc no, pierwsze sukcesy. Później...
11: Ale czekaj, Radyjko. I to była Radyjko, że tylko radia można było tam słuchać, czy jakiś kaseciak też?
12: Nie, to takie zwykłe radyjko plastikowe, gdzie się antenkę wysuwało do góry i można było po prostu pogłośnić i było pokrętło jedno.
11: Bo już myślałam, że cię naciągnę takie... jakieś wspomnienia, że tam wkładałaś jakąś właśnie kasetę ulubionego zespołu i przy okazji bym się dowiedział o twoich gustach muzycznych.
12: Nie, moje gusta muzyczne to po prostu radio. Polskie radio i polskie przyboje. Nie jestem wymagająca. Ale tak, wracając do tych wspomnień, no to jeszcze mecz Fed Cupu w Barcelonie, gdzie grałam decydującego debla z Agnieszką Radwańską i wygrałyśmy go i to nam dało awans do grupy światowej. Też potem mój pierwszy wygrany turniej WTA z Ligą Degmajere w Chile. Też pamiętam doskonale właśnie finał w moim właśnie klubie Warszawianka, gdzie doszłyśmy do finału, był to finał przegrany, ale po prostu grać u siebie na własnych kortach to było ogromne przeżycie, szczególnie, że tam wcześniej przez tyle lat byłam dzieckiem do podawania piłek, a potem się okazało, że gram w tym turnieju i jeszcze dochodzę do finału, więc to była taka jakby bajka dla mnie.
11: A to akurat jest częsta historia, że się zaczyna od podawania piłek. Hubert Hurkacz podawał piłki na turnieju we Wrocławiu, na który ja chodziłem jako wice, chyba nawet i dziennikarz później.
12: Tak, no i faktycznie jak byłam tym dzieckiem do podawania piłek, to mi się to wydawało zupełnie inny świat. W ogóle nawet nie myślałam o tym, że mogę być na takim poziomie i że mogę grać zawodowo w tenisa. Wtedy to była po prostu zabawa i się cieszyłam tym, że mam grupę fajnych dzieciaków, z którymi się dobrze bawimy i podajemy te piłki. I takie zawsze spojrzenie zawodniczki albo zdobycie jakiegoś dodatkowego autografu to było wielkim sukcesem, bo to się wydawało takie naprawdę nierealne wtedy. A później jak byłam na tym korcie i patrzyłam na te dzieci, które mi podawały piłki, to sobie wspominałam, że tam też nie tak dawno byłam i że to wszystko jest zasięgu ręki, więc jak tam będą właśnie dzieci do podawania piłek, to trenujcie i marzcie, bo to naprawdę można spełniać swoje marzenia.
11: To prawda, nielicznym się udaje, ale to jest możliwe, to jest na pewno możliwe. Miałaś tych, bo jesteś deblistką, to też trzeba powiedzieć, chociaż oczywiście też ten sukces, którego nie wymieniłaś, czyli finał wielkoszlemowego US Open, to mixed z kolei z McTeachem, ale trzeba mieć specjalne predyspozycje, mówię takie charakterologiczne, żeby grać debla, no bo tenis to się mówi, że to jest sport takich totalnych indywidualistów, gdzieś tam zamkniętych, skupionych na tej linii końcowej. Agassi to świetnie w biografii w Open opisywał. A ty wchodzisz uśmiechnięta, od razu się kontakt fajnie nawiązuje. Sport zespołowy, debel.
12: Tak, dla mnie to zawsze była gra zespołowa. Poza tym ja chodziłam też do szkoły sportowej i bardzo lubiłam grać w koszykówkę, w piłkę nożną, właśnie w gry zespołowe. I po prostu od urodzenia też miałam właśnie i siostrę, z którą grałam bardzo dużo sportu, więc zawsze cieszyło mnie to, że jest drużyna. I właśnie ten tenis, może dlatego też pokochałam bardziej debla niż singla, bo przede wszystkim miałam też lepsze wyniki, ale cieszyłam się, że mam osobę, z którą tworzę drużynę i razem się cieszymy potem z wygranego meczu, razem jak są jakieś porażki, no to przechodzimy przez te trudniejsze momenty, ale dla mnie uważam, że tak, że do debla są potrzebne szczególne takie jakieś predyspozycje, bo jednak singliści, jeśli chcą grać dobrze w debla, no to muszą się dobierać z innymi singlistami do tego debla, bo często takie osoby, które są bardziej otwarte jak ja, no to przeszkadza to. Ja wolę mieć właśnie osobę, która jest kontaktowa i na wesoło potrafi zagrać właśnie, albo mieć kontakt na tym korcie, a nie tylko takie pełne skupienie i zupełna indywidualność na tym korcie.
11: Miałaś tych partnerek deblowych sporo. Wspomniałaś Agnieszkę Radwańską i tą Barcelonę, ale była Klaudia Jans-Ignacik, igrzyska. Była Ostapenko, tak, chociażby. No, był też półfinał Wimbledonu, była Dąbrowski, Erin Rutliffe. To z kolei w Ostrawie, kiedy się spotkaliśmy, tam był finał właśnie z świetną reprezentantką Nowej Zelandii, z którą grało ci się najlepiej i o której masz jakieś historie, które może chcesz opowiedzieć tutaj?
12: Że tak naprawdę to ciężko powiedzieć, bo moim zdaniem one wszystkie mnie kształtowały i z każdą, którą grałam, bo jeszcze tak miałam właśnie moment, gdzie grałam z singlistkami, czyli grałam i z Simoną Halep i zdarzyło mi się też zagrać z Petrą Kwitową i z Belindą Bencic, więc miałam też partnerki właśnie
11: bardzo
12: tak
11: tytułowane,
12: jak
11: zawodniczki
12: tak
11: w singlu.
12: Więc tak jak mówisz, miałam właśnie Jelenę Ostapenko, więc miałam partnerki, które były singlistkami i gdzieś grałam pojedyncze turnieje z nimi. I z nimi mi się też bardzo fajnie grało, bo one zawsze mi dawały taką solidną grę z głębi kortu. Zawsze wiedziałam, że mogę liczyć na ich retur, na mocny serwis, a ja lubiłam zawsze grać właśnie przy siatce, więc dobrze się z nimi też jakby dogadywałam.
11: No właśnie, to ta chemia jest bardzo ważna, prawda? Czy się z kimś czujesz, czy nie? Nie tylko tak tenisowo stricte.
12: Tak, tak. Dla mnie to było właśnie bardzo ważne. I jak załóżmy z Jeleną Ostapenko, pomimo tego, że grałyśmy turniej, to z nią na korcie się tak wcale dobrze nie czułam. Ona była takim cięższym charakterem i właśnie...
11: Ofensywna?
12: Ofensywna, tak. No, potrafiła mi zwracać uwagę, że załóżmy zagrała wystawkę przeciwniczkom na smecza, one we mnie skończyły, a ona do mnie z rękami, no co robisz, czemu się nie bronisz? Więc z takimi partnerkami nie lubiłam grać, więc pomimo nawet, że jak grałyśmy turniej, to postanowiłam podziękować miło za współpracę, ale już się potem nie umawiałam. Po paru latach dopiero gdzieś tam miałam właśnie okazję albo z nią zagrać, albo w ogóle nie zagrać, więc zagrałyśmy razem, ale już wtedy charakter trochę zmieniła, więc to też właśnie śmieszne.
11: Ciekawe teraz swoją drogą, bo ona ledwie wczoraj wrzuciła w media społecznościowe taki filmik, na którym się pojawił Piotr Sierzputowski, do którego mówi coach. Więc nie wiem, czy to już taka współpraca formalna, czy nie, muszę też do Piotra napisać, czy jadą razem na US Open też na przykład, ale no ciekawe, jak się też dogadają, bo to też dwa totalnie inne charaktery. Dobrze, a jeśli chodzi o sam tenis, no bo to jest era tak naprawdę, ponad dwie dekady, tak? 2004 rok, to są pierwsze sukcesy, mamy 2026, no to się wszystko zmieniło od strojów, nie wiem, już nie będę teraz mówić jakichś takich klasyków, tak, że gdzie są na przykład te słynne koszulki Rafy Nadala, już tego nie ma, tak, ale mówię teraz o jakby całym zapleczu, czyli że się pojawiła współpraca z psychologami, psycholożkami dość powszechna, dieta, co się jeszcze zmieniło, jak ty to widzisz?
12: Czyli ja zauważyłam też, że dużo więcej po prostu osób podróżuje, więc każda zawodniczka teraz bierze coraz większy team na te turnieje, więc te player lounge i restauracje są po prostu zapchane w tych pierwszych dwóch dniach, nie ma czasami gdzie usiąść na tych wielkich szlemach, to bardzo często po prostu zawodniczki biorą jedzenie i jedzą w szatni, bo było ciężko znaleźć w ogóle stolik wolny, bo później właśnie wielkie szlemy weszły z takim nawet przepisem, że goście i osoby towarzyszące mogą wejść do restauracji po godzinie 15, a wcześniej może wejść tylko zawodnik i trener i usiąść sobie przy stoliku, bo faktycznie nam było bardzo często, że staliśmy w długich kolejkach i nie było gdzie potem usiąść i zjeść tego lunchu. Więc no to tu się dużo właśnie zmieniło, jeśli chodzi o takie bardziej profesjonalizm. Wszystko jest bardziej dostępne. Dziewczyny też mogą i oglądać mecze. Jest dużo więcej dostępności na internecie też i taktycznych i możemy też słuchać tych gwiazd byłych, co oni mówią o tym tenisie. Więc no dużo można się teraz nauczyć nauczyć też przez ten internet. To jest zdecydowanie pomocne. Można oglądać też swoje mecze, więc jest dużo więcej analiz. Ja też wiem, że są teraz takie firmy, które specjalnie skautują i mówią właśnie, jak twój przeciwnik lubi grać, gdzie serwuje w ważnych momentach, gdzie returnuje w ważnych momentach, czego nie lubi robić. Więc no, profesjonalizm większy wszedł.
11: A relacje między wami? Nie jest trochę tak, że teraz wszyscy przyjeżdżają na turniej i siedzą właśnie w swoich telefonach, gdzieś tam w szatni, już nie ma tego kontaktu wzrokowego, tak jak teraz chociażby między nami?
12: Tak, raczej to też zauważyłam, że jednak odkąd komórki weszły tak mocno w życie i ten internet się zrobił i social media jest bardzo ważny, to nawet jak wychodzimy gdzieś grupą, to po prostu mnie to trochę irytuje, że idziemy sobie grupą, ale dziewczyny co chwila, poczekajcie, zrobimy zdjęcie, tutaj wrzucimy na Instagrama, tutaj też coś. I po prostu się idzie i co chwila któraś coś wrzuca na Instagrama i to nie jest tak, że to zrobią zdjęcie i jedno wrzuci, prawda? Nie, bo załóżmy na grupę 6 dziewczyn, jak idziemy, to jedna będzie źle uśmiechnięta, druga gdzieś patrzy nie w tą stronę i też jej się nie podoba, więc trzeba zrobić takie zdjęcie 14, żeby każda z nich była zadowolona i przeszło potwierdzenie.
11: A ja teraz zdradzę słuchaczom, czy się nie obrazić. Ja ciebie zapytałem, czy ty Instagrama używasz często, to powiedziałaś, że ostatnio wrzucałaś zdjęcie dziecka i to było jeszcze przed igrzyskami w Paryżu, tak?
12: Tak, tak, w 2000, no to można zobaczyć, wejść na mojego Instagrama i zobaczyć, kiedy był ostatni update, ale faktycznie, no ja mam trochę...
11: A potem hasło zapomniałaś.
12: Tak, tak, no ja mam z tym może w tą drugą stronę problem. Uważam, że umiar jest dobry do tego, że dobrze jest też się dzielić tymi informacjami, jak jest na turniejach, więc czasami rozumiem też, że fajnie można przedstawić właśnie bardziej takie od środka życie tenisisty, więc to jest fajne, ale no też potem dostajemy też czasami słabe te komentarze po meczach, jak nam nie wyjdą, więc to też jest trochę przykre.
11: To jest w ogóle inny temat, bo to jest hejt po prostu. Dokładnie. Najczęściej i jeszcze czasem to się pewnie możesz potwierdzić, wydarza w ten sposób, że się dostaje jakieś prywatne informacje, tak? Prywatne wiadomości.
12: No tak, ja sama dostawałam parę takich i to nawet

0: to też nas to boli, a oni jeszcze tak dorzucają, więc na...
1: Też nie mają świadomości jakby odporności psychicznej człowieka, nie wiem, może myślą, że to po was spływa, to tak też nie jest. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo żegnasz się we Warszawie na turnieju WTA 125 Warsaw T-Mobile Polish Open. I oczywiście to będzie debel, ale to zanim jeszcze powiesz oczywiście z kim grasz, to będzie takie szczególne pożegnanie, bo przed własną publicznością, bo w domu, bo w Warszawie, bo stąd jesteś, tu się urodziłaś.
0: Tak, jeszcze na początku właśnie się zastanawiałam, czy po Wimbledonie nie zakończyć, ale tam bym właśnie nie miała tej okazji pożegnać się z polskimi kibicami, więc stwierdziłam, że nie będzie lepszego zakończenia kariery niż tutaj w Warszawie, na mojej właśnie, że tak powiem, ziemi tutaj.
1: Przyjechałaś prosto z kortów Legii, gdzie turniej będzie od niedzieli tak naprawdę kwalifikacji, od poniedziałku turniej główny i tutaj rakieta czeka.
0: Tak, tak, jestem tutaj z rakietami, bo faktycznie się szykuję, chcę dobrze zagrać w tym turnieju. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko jeden mecz, tylko gram razem właśnie z Martyną Kubką, więc mam nadzieję, że dobrze pogramy i że będę mogła jeszcze raz zagrać tutaj w Warszawie ten finał.
1: A był finał w Warszawie w deszczu 2022 rok. Mówiłaś, że dwa rakiety można było otrzymać. To był ten turniej organizowany przez ojca Igi Świątek. Pierwsza edycja jeszcze na Mączce.
0: Tak, tak, razem wtedy grałam w parze z Kasią Kawą, którą też bardzo pozdrawiam teraz. I tak, wspomnienia zostały, bo tam było po prostu, nie pamiętam, czy kiedykolwiek grałam w gorszych warunkach. Piłki po prostu w ogóle nie można było nadać żadnej rotacji, były strasznie ciężkie, było bardzo ciężko skończyć, więc no, to był bardzo ciężki mecz, a tak jak mówisz, deszcz padał, więc i ciężko było smeczować, piłkę do serwisu wyrzucić, rakiety się ślizgały, nasze przeciwniczki to już nawet czasami nie siadały na ławce, bo już były takie mokre, że...
1: Była tak mokra, tak, po prostu, że się były. Siadało i... Rozumiem, że było chrupnięcie wody.
0: Tak.
1: Tak to też na trybunach dokładnie wyglądało. Mamy minutę, ale chciałbym, żebyś się do tego bieżącego jednego tematu odniosła, bo dopiero, nie wiem, kilka dni temu, jeśli dobrze pamiętam, US Open potwierdziło, że znów według tej formuły rozgrywane miksty, wielkie gwiazdy, Iga Świątek, Casper Ruud. A co na to debliści, na te zmiany, które są coraz mocniej widoczne i coraz bardziej chyba forsowane?
0: Znaczy na debliści to nigdy tego nie będą popierać i dla mnie tak naprawdę to jest turniej pokazowy, więc dla mnie nie ma problemu, żeby był rozgrywany taki turniej. Mogą grać właśnie największe gwiazdy, super, niech przyciągają kibiców, jeśli uważają, że to jest, ale proszę nie nazywajcie tego, że to jest mixed i wielki szlem. Bo żeby wygrać właśnie puchar takiego wielkiego szlema, no to uważam, że powinni też grać, powinien być bardziej otwarty też dla deblistów taka drabinka. Bo tak to dają tak naprawdę puchar za coś, co nie należy zupełnie do nich i nie mogą wszyscy się wykazać w takim, więc jest troszeczkę jakby nie fair. Ale tak. Oczywiście tutaj będę trzymała kciuki za Igę, bo zawsze za nią trzymam.
1: Tak, ona znowu z Casperem Ruudem, chociaż akurat w zeszłym roku wygrali ci, co pewnie mogliby wygrać przy takim normalnym układzie tej drabinki, bo Vavasori Rani. Także para doskonała. Alicja Rosolska, nasza tenisistka, która powoli, bo jeszcze przyszły tydzień, jeszcze turniej w Warszawie, kończy swoją bardzo bogatą karierę tenisową. Olimpijka wielokrotna i chociażby finalistka wielkoszlemowego US Open w grze mieszanej. Dziękuję ci serdecznie za odwiedziny.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.
3: Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
3: Volkswagen. Reklama.
2: To jest powtórka.
8: Jeszcze więcej sportu w TOK FM. Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Wyjątkowo ze studia w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu, choć audycja będzie o sporcie, o czym już mówiłem w zapowiedzi kilka minut temu u Ani Piekutowskiej. Ze mną Radosław Spiak, komentator koszykówki, ostatnio głównie NBA w TVP, ale że tak powiem jesteś interdyscyplinarny, może nie, ale interligowy i wielowątkowy, jeśli chodzi o koszykówkę.
9: Zgadza się. Dzień dobry, bardzo mi miło.
8: Cudownie, że się tu spotykamy. No oczywiście, mówiłem już, moglibyśmy porozmawiać nawet o koszykówce w perspektywie filmowej. LeBron James jest tematem, bo to już zapowiedziałem, 41-letni.

0: LeBron, 42-letni, w grudniu rozpocznie w październiku swój 24. sezon w lidze. Wiele osób oczywiście często rozmawia o tym, próbuje postawić znak większości, mniejszości lub równości między nim a Michaelem Jordanem. Nie będziemy tego robić, bo to akademicka dyskusja, ale możemy generalnie kosmiczny mecz jeden z Jordanem, czy kosmiczny mecz dwa z LeBronem Jamesem?
1: Jedynka zdecydowanie. Ja jestem fanem oryginału, zresztą widziałem go w wieku mniej więcej 10 lat i nie sądzę, żeby dwójka, czy jakakolwiek trójka, czwórka to przebiła.
0: No, ja mam tak w ogóle z karierą Michaela Jordana, ale zostawmy. To jest informacja o tyle istotna. Myślę sobie też w kontekście na przykład tego, co się działo ostatnio wokół Roberta Lewandowskiego. Różnie starzeją nam się gwiazdy, różnie wygląda ta ostatnia prosta w sportowej karierze. Robert Lewandowski wybrał z perspektywy piłkarskiej ligę egzotyczną, Chicago Fire. To nie oszukujmy się. Niewiele osób będzie wstawało specjalnie w nocy, żeby go obejrzeć. LeBron James w tym wieku, o którym powiedziałem, wybrał na tym swoim ostatnim etapie kariery, być może LeBron jest jak generalnie Rzym, czyli wieczny, ale wybrał takie miejsce, w którym zamierza walczyć o mistrzostwo.
1: Ja jestem troszkę zaskoczony, albo inaczej, jestem nawet bardziej zaskoczony niż mniej, głównie z tego względu, że wydawało mi się, że to jednak będzie Cleveland albo Miami, zwłaszcza, że ostatnie doniesienia na to wskazywały.
0: Golden State również,
1: ale w jakimś ostatnim czasie, w ostatnich dniach też się pojawił ten wątek Filadelfii. Ja nie do końca w niego wierzyłem, okazało się jednak, że LeBron trafi do Sixers, no to jest trzęsienie ziemi w pewnym sensie, biorąc pod uwagę to, co Filadelfia zrobiła jeszcze wcześniej w trakcie przerwy między sezonami, czyli ściągnięcie Jaylena Browna. No bo z drużyny, która w ostatnich latach, no w ostatnim sezonie była w fazie play-in i awansowała do półfinału konferencji, to jest jeden z głównych kandydatów do mistrzostwa nagle.
0: Nagle jedna z czterech chyba głównych sił w NBA pod kątem nowego sezonu, jeśli nic niespodziewanego się nie wydarzy, a raczej nie. To jest fenomen, Radek, że w wieku 41 lat, oczywiście to nie miało tego, mówiąc po koszykarskiemu, po amerykańskiemu vibe'u, kiedy LeBron James ogłosił, że będzie przenosił swoje talenty z Cleveland do Miami w 2010 roku. Natomiast mimo wszystko wielu kibiców wstrzymało oddech przy 41-letnim zawodniku. To jest fenomen.
1: To jest fenomen i to nie tylko sportowy, ale także medialny, kulturowy. To też trzeba wziąć pod uwagę i widać po jego decyzji, że to nie była kwestia finansowa, bo powiedzmy sobie szczerze, 8 milionów dolarów za 2 lata to są fistaszki dla LeBrona Jamesa. Zresztą ten drugi rok to jest tak zwane player option, czyli on dopiero po pierwszym sezonie zdecyduje, czy jeszcze w kolejnym będzie kontynuował. Moim zdaniem będzie, bo jak zagra 25 sezonów, to już będzie miał taki rekord liczby rozegranych lat, że nikt go nie doścignie. On już w tym momencie zagrał najwięcej sezonów w historii NBA, ale właśnie jeszcze nie najwięcej lat, bo był taki zawodnik jak Kevin Willis, który zagrał na przez 21 sezonów na przestrzeni 23 lat, więc jak teraz LeBron jeszcze zagra swój pierwszy mecz w październiku, to będzie miał kolejny rekord.
0: I myślisz, że wyśrubuje go tak z głowy? Taka myśl, że...
1: Myślę, że tak. Okay. Myślę, że tak.
0: Lubi rekordy.
1: Lubi rekordy, jeszcze te swoje punktowe rozegranych meczów, no tak podciągnie, że będzie nie do dogonienia.
0: A powiem ci szczerze, mówisz o tym, że bardziej ci się wydawało, że Cleveland, że Miami. Ja też o tym myślałem. Amerykanie lubią to stwierdzenie legacy, to dziedzictwo, które się zostawia po sobie w sporcie. LeBron takie dziedzictwo zostawił w Cleveland, wiadomo, tam zaczynał i był bardzo ważny. Tytuł ma na koncie z Cleveland Cavaliers, choć nie w tym pierwszym rzucie. Potem było Miami Heat, 2 mistrzostwa NBA i także zdążył odcisnąć piętno i jest legendą tego klubu. Lakers również, jeden tytuł i można powiedzieć, że jest jedną ze współczesnych legend Los Angeles Lakers. On nie zdąży zbudować takiego dziedzictwa w Filadelfii.
1: Nie zdąży, ale też nie musi, moim zdaniem, bo jak cały czas podkreślamy jego wiek, to owszem, jest najlepszym, przepraszam za brzydkie słowo, no ale powiem wprost, starym zawodnikiem w historii koszykówki, w historii NBA, ale trzeba też wprost powiedzieć, że w ostatnich latach on jednak trochę spada statystycznie. I to wynika również z tego, że ma już nie tak dużą rolę jak w poprzednich latach, bo przecież on przez większość kariery, znaczącą większość kariery był numerem jeden. W Cleveland praktycznie zawsze, w Miami przebłyskami Dwayna Wade'a, Chrisa Bosha, ale tam też był zawsze jedynką. No a w Lakers od pewnego czasu był drugi za Doncicem, a nawet trzeci za Austinem Reevesem, a teraz to de facto w Filadelfii będzie czwarty. Bo Tyrese Maxey, Joel Embiid, nie w tej kolejności może, ale Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown i LeBron James jako czwarty zawodnik.
0: Jeszcze świetny widzeczką, więc...
1: Jeczką również, którego uwielbiam swoją drogą.
0: No, skład, który właśnie wymieniamy jako piątka w ogóle brzmi absolutnie fantastycznie. Kwestia zdrowia, wiadomo. I LeBrona, chociaż nigdy większy problemów ze zdrowiem u LeBrona nie było, gorzej z Embiidem i z jego kolanami, ale to być może zaciśnie zęby, skoro będzie miał okazję zagrać z wielkim LeBronem. To, co mówiłem o Robercie Lewandowskim, różnie starzeją nam się zawodnicy. Pamiętasz ten sezon Michaela Jordana w Washington Wizards? On bardzo chciał jeszcze zagrać, też po przerwie.
1: Nawet dwa sezony,
0: tak. A wtedy chyba za $1 milion, które zresztą przekazał na cele charytatywne, to a propos tych drobnych pieniędzy, że na tym etapie pieniądze nie są istotne, nie są ważne. Natomiast on wciąż wnosi jakość, bo mówisz, że statystyki spadają. To jest wciąż zawodnik na poziomie 21 punktów z hakiem w poprzednim sezonie średnio w Lakersach, ponad 7 asyst, co dawało mu miejsce w pierwszej dziesiątce najlepiej podających zawodników ligi. To jest zawodnik, który ciągle coś znaczy w tym wieku.
1: Przy czym mimo wszystko analitycznie Lakers sobie lepiej radzili z parą Doncic-Reeves na boisku bez Jamesa. Więc ta zaawansowana analityka już jest tak bardzo rozciągnięta, że można sprawdzić absolutnie każdy detal. Ja też nie jestem fanem wchodzenia we wszystkie możliwe statystyki. Jest takie fajne powiedzenie jednego z trenerów Ligi Uniwersyteckiej, J.R. Wrighta z uczelni Villanova, który mówił, że te zaawansowane statystyki to jest trochę jak latarnia dla pijanego, że możesz się o nie oprzeć, ale ona cię nie doprowadzi do domu. W tym przypadku do wygranej, do mistrzostwa. Przy czym bardziej, jak mówiąc, że LeBron gra trochę słabiej, mam na myśli jego charakterystykę gry, tak? On znaczy zawsze potrzebował mieć piłkę w rękach, no to w Filadelfii wszystkich trzech, a nawet czterech włącznie z Edgecombem, oni muszą mieć piłkę w rękach, żeby być. Kto będzie stawiał zasłony? Kto będzie... To są te małe... LeBron w ostatnich dwóch latach mocno spadł, jeśli chodzi o skuteczność rzutów za trzy punkty. Filadelfia jest 23 w lidze pod tym względem, więc to nie wiem, czy to będzie progres. Generalnie, jak się patrzy na to na papierze, to wygląda to fenomenalnie. Ale diabeł tkwi w szczegółach i też, jak pokazuje historia, to może poza Bostonem w 2008 roku te takie super zespoły tworzone na szybko, one nie zdobywały mistrzostwa w pierwszym roku. Miami z LeBronem też nie zdobyło mistrzostwa w pierwszym sezonie, dopiero w drugim, i to też po naprawdę mękach na wschodzie.
0: Powiedz mi, skoro już mamy ten wątek sportowy na tapecie, a czy myślisz, że to się uda? Skoro mówisz, że to się nie udawało w ostatnich latach, czy to się może udać? Czy Filadelfia może rzeczywiście sięgnąć po tytuł?
1: Może się udać, ale to będzie zależało od zdrowia Joela Embiida. Przede wszystkim. Joel Embiid w ostatnich trzech sezonach zagrał, o ile dobrze pamiętam, mówię o sezonie zasadniczym teraz, w 96 z 246 możliwych do rozegrania meczów, czyli 40%. Kolana to jedno, inne problemy zdrowotne, bo jak sobie zestawimy tę piątkę, raz jeszcze powiedzmy, Jaylen Brown, LeBron James, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe i Adam Bona, jeśli Embiid nie będzie mógł grać, no to nie jest zespół na mistrzostwo. Więc wszystko będzie zależało od zdrowia Joela Embiida, moim zdaniem. Strzelałbym, że... No finał konferencji to jest coś, co na pewno bym obstawił, ale czy finał NBA, czy mistrzostwo w tym roku, nie jestem taki. Dla mnie cały czas głównym kandydatem jest Oklahoma.
0: Mimo wszystko, choć mimo nie wszystko. Będzie bronić tytułu.
1: No, choć nie będzie bronić
0: dobrze,
1: tytułu.
0: Dobrze, to będzie na pewno ciekawy sezon.
1: Ale jeszcze tylko dopowiem, bo dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak popatrzysz na historię playoffów w ostatnich latach, to najważniejsze jest zdrowie. To jest trampolina do wszystkiego. Oklahoma przegrała z San Antonio, grając bez Jaylena Williamsa, bez AJ'a Michella w najważniejszych meczach, bez swoich jednej gwiazdy, jednego świetnego zawodnika. Dwie drużyny, które grały w finale i w tym roku, i w poprzednim, to były najzdrowsze drużyny. Więc żeby Filadelfia zdobyła mistrzostwo, muszą wszyscy być zdrowi na czele z Embiidem.
0: Wróćmy jeszcze do LeBrona w takim razie, bo to, co będzie się działo w przyszłym sezonie, to oczywiście będziemy na bieżąco obserwować. To zdrowie też dziś jest pewnie zagadką. Wiadomo, że sportowcem jest wybitnym, ale to fizycznie też jest fenomen, od samego początku był. Jak patrzysz sobie nawet na te zdjęcia młodego LeBrona Jamesa, 23 lata temu, są już świadomi kibice koszykówki, którzy patrząc na piłkę do koszykówki myśleli, że jest to duża pomarańcza, a on już grał w NBA i on dalej gra, a oni go oglądają. To jest absolutnie niebywałe. Natomiast pod kątem fizycznym takiego zawodnika ja mam wrażenie, że nie było w tej lidze.
1: Nie było. No to jest fenomen. To jest wybryk natury w pewnym sensie i właśnie ta fizyczność mu pozwala na to, żeby grać tak długo. Ja pamiętam to też sprzed lat z jego pierwszego etapu w Cleveland, lata mniej więcej 2007-2009. Jego kolega z drużyny Larry Hughes powiedział gdzieś takie zdanie, że bo tam były wątpliwości co do zdrowia LeBrona, czy nie ma jakiejś kontuzji łydki, czy tam kostki. I Larry Hughes powiedział, stary, jego kostki są jak moje bicepsy po prostu, więc to jest człowiek, który jest nie do zdarcia. I jakby chciał, to ja strzelam, że on by mógł jeszcze z 5 lat pograć, bo będzie miał na to możliwości fizyczne. Tylko pytanie, czy będzie chciał.
0: Dla ligi to jest oczywiście błogosławieństwo. Jak patrzę sobie, kto mógłby takim ambasadorem tej ligi zostać na dziś, takiego zawodnika o takiej charyzmie przede wszystkim, bo mówimy o wartości sportowej. Wiadomo, że są już dziś koszykarze, którzy wykręcają dużo lepsze liczby. Natomiast pod kątem takiej twarzy tej ligi widzisz jakiegoś następcę?
1: Wiktor Wembanyama.
0: Okay.
1: W pierwszej kolejności.
0: A to Francuz.
1: No właśnie, Shai Gilgeous-Alexander, Kanadyjczyk. Znaczy rozumiem, że mam wybrać Amerykaninę, tak?
0: Nie musisz. Mówimy o rzeczywiście o ambasadorze ligi. To może być Wembanyama.
1: Moim
0: tak
1: zdaniem
0: rzeczywiście będzie, bo Wembanyama trochę stracił fanów po tych playoffach ostatnich, gdzie rzeczywiście wyszło z niego trochę takiego zadziora.
1: Znaczy ja myślałem, że to będzie Anthony Edwards z Minnesota Timberwolves, szczerze mówiąc, ale musi w końcu wejść do finału, żeby to się stało, żeby on był ambasadorem tej ligi. Ja nie wiem też, czy on będzie miał, czy on ma faktycznie taką charyzmę jak LeBron.
0: Wiesz,
1: wydaje się, że nie.
0: Właśnie, musielibyśmy wyjść z bańki. Myślę, że
1: tak. Musiałby zacząć wygrywać.
0: W nowych horyzontach. Myślę, że wiele osób wiedziałoby na hasło LeBron James, o jakiej dyscyplinie mówimy. Anthony Edwards nie powiedziałby im zupełnie nic, nie? I to jest jakby na razie ta ogromna różnica. Wiele osób mówi, że LeBron jednak jest większy od Michaela. Wiem, mówiłem, że tego nie będziemy robić. Czy tylko i wyłącznie patrzymy na to przez pryzmat tego znaku czasów. Michael jednak wprowadził tę ligę z zupełnie innego miejsca, w inne miejsce. W Polsce do czarno-białej z elementami szarości rzeczywistości wniósł kolor. LeBron James pojawił się w XXI wieku, gdzie już wszystko było kolorowe i na półkach też było wszystko. Czy tylko te dwa wątki, właśnie kwestia znaku czasu sprawiają, że jednak ludzie będą patrzeć jako na tego GOAT-a, skoro już lubimy te amerykańskie porównania, jak na Michaela Jordana, a nie na LeBrona Jamesa?
1: Dopóki Michael Jordan ma więcej mistrzostw, myślę, że to jednak on jest wyżej na piedestale. I zresztą to są zawsze porównania, które są o tyle trudne, że jak zmierzyć wielkość zawodnika w grze zespołowej, tak?
0: Oczywiście.
1: Ja wychowałem się na Michaelu Jordanie, więc
0: ja
1: on
0: też.
1: Dla mnie zawsze będzie wyżej od LeBrona, ale jak się popatrzy na osiągnięcia statystyczne Jamesa, no to faktycznie to szczęka opada na podłogę i jeszcze jak w kreskówkach się język roluje do drzwi, tak? Więc tylko ja nie chciałbym też tego robić, bo im starszy jestem, tym bardziej widzę, jak trudno jest porównać ery. Ta koszykówka obecnie jest totalnie inna od tego, co było 25-30 lat temu i nie tylko ze względu na zmiany przepisów. Więc ja wiem, że to jest wdzięczny wątek do rozmowy i
0: oczywiście,
1: moglibyśmy go pociągnąć.
0: Długo.
1: Ale wolałbym mimo wszystko tak jeden do jednego ich nie porównać.
0: Nie, to tak tylko z ciekawości cię zaczepiam. Pamiętam rozmowę z Mikołajem Sokołem, jak próbowałem go zaczepiać. Lewis Hamilton czy Michael Schumacher, też zupełnie inne czasy, inni kierowcy, ale to był moment, kiedy Hamilton rzeczywiście dogonił go w liczbie zwycięstw, przegonił, wyrównał rekord tytułów mistrzowskich. Można. Natomiast mówimy ciągle o LeBronie w kontekście tej beczki pełnej miodu, ale jednak tą łyżkę dziegciu dodałeś, czyli liczba tytułów mistrzowskich. To też jest ważne. Ja wymieniając te kluby, powiedziałem, 4 tytuły. 24 sezon się zacznie, czyli z 23 sezonów 4 tytuły. To nie jest dużo.
1: No nie jest dużo, ale też ile razy on był w finale, bo zarzucano mu, że więcej finałów przegrał niż wygrał tam do pewnego momentu, gdzie pamiętam bardzo fajnie Damian Lillard z Portland odpisał komuś, bo to gdzieś w internecie oczywiście jakaś dyskusja, stary, większość ludzi nawet nigdy nie była w finale, więc o czym my mówimy? Ja mówię tylko o tej liczbie mistrzostw w porównaniu do Michaela Jordana, no bo jak to wyciągniemy po prostu, no to
0: ile osób chciało mieć 4 mistrzostwa, wiadomo, że
1: na dodatek z trzema różnymi klubami, gdzie w 3 razy był MVP finałów, nie? To absolutnie jeden z największych zawodników w historii, tylko pod kątem jeszcze aktualności, czyli przejścia do Filadelfii, to jest przejście z gatunku wszystko albo nic. Bo jeśli Filadelfia nie zdobędzie mistrzostwa NBA w ciągu najbliższych 2 sezonów, to będzie uznawane za porażkę. Jak przez kilkanaście lat ten tak zwany trust the process, czyli zaufajmy procesowi budowania drużyny na lata dawnego dyrektora sportowego, generalnego menedżera Sama Hinkiego, kibice w to wierzyli, cierpliwość się wyczerpała i w końcu Bob Myers, który teraz tym zarządza, mówi, dobra, trzeba zrobić coś więcej. I nagle Jaylen Brown, LeBron James. No to jest zagranie all-in. Wygrywasz albo przegrywasz.
0: To też jest niesamowite, jak mówimy pod kątem kończących karierę zawodników, że on rezygnuje z pensji, 7 razy mniej będzie zarabiał tylko po to, żeby na koniec jeszcze walczyć o pierścień, a patrzymy na piłkarzy, którzy mimo wszystko szukają na emeryturze jeszcze większych pieniędzy. Czas nam się skończył, a w studiu Nowe Horyzonty, w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu był mój wspaniały gość, Radek Spiak, TVP ostatnio i komentator NBA. Dziękuję ci bardzo.
1: Dzięki piękne.
2: To jest powtórka.
3: Reklama.
2: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
3: Volkswagen. Reklama.
2: To jest powtórka.
0: Jeszcze więcej sportu w TOK FM. Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Wyjątkowo ze studia w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu, choć audycja będzie o sporcie, o czym już mówiłem w zapowiedzi kilka minut temu u Ani Piekutowskiej. Ze mną Radosław Spiak, komentator koszykówki, ostatnio głównie NBA w TVP, ale że tak powiem, jesteś interdyscyplinarny, może nie, ale interligowy i wielowątkowy, jeśli chodzi o koszykówkę.
1: Zgadza się. Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Cudownie, że się tu spotykamy. No oczywiście, mówiłem już, moglibyśmy porozmawiać nawet o koszykówce w perspektywie filmowej. LeBron James jest tematem, bo to już zapowiedziałem. 41-letni LeBron, 42-letni w grudniu rozpocznie w październiku swój 24. sezon w lidze. Wiele osób oczywiście często rozmawia o tym, próbuje postawić znak większości, mniejszości lub równości między nim a Michaelem Jordanem. Nie będziemy tego robić, bo to akademicka dyskusja, ale możemy generalnie kosmiczny mecz jeden z Jordanem, czy kosmiczny mecz dwa z LeBronem Jamesem?
1: Jedynka zdecydowanie. Ja jestem fanem oryginału, zresztą widziałem go w wieku mniej więcej 10 lat i nie sądzę, żeby dwójka, czy jakakolwiek trójka, czwórka to przebiła.
0: No, ja mam tak w ogóle z karierą Michaela Jordana, ale zostawmy. To jest informacja o tyle istotna. Myślę sobie też w kontekście na przykład tego, co się działo ostatnio wokół Roberta Lewandowskiego. Różnie starzeją nam się gwiazdy. Różnie wygląda ta ostatnia prosta w sportowej karierze. Robert Lewandowski wybrał z perspektywy piłkarskiej Ligę Egzotyczną, Chicago Fire. To nie oszukujmy się. Niewiele osób będzie wstawało specjalnie w nocy, żeby go obejrzeć. LeBron James w tym wieku, o którym powiedziałem, wybrał na tym swoim ostatnim etapie kariery, być może, bo być może LeBron jest jak generalnie Rzym, czyli wieczny, ale wybrał takie miejsce, w którym zamierza walczyć o mistrzostwo.
1: Ja jestem troszkę zaskoczony, albo inaczej, jestem nawet bardziej zaskoczony niż mniej, głównie z tego względu, że wydawało mi się, że to jednak będzie Cleveland albo Miami, zwłaszcza, że ostatnie doniesienia na to wskazywały.
0: Golden State również,
1: ale w jakimś ostatnim czasie, w ostatnich dniach też się pojawił ten wątek Filadelfii. Ja nie do końca w niego wierzyłem, okazało się jednak, że LeBron trafi do Sixers, no to jest trzęsienie ziemi w pewnym sensie, biorąc pod uwagę to, co Filadelfia zrobiła jeszcze wcześniej w trakcie przerwy między sezonami, czyli ściągnięcie Jaylena Browna. No bo z drużyny, która w ostatnich latach, no w ostatnim sezonie była w fazie play-in i awansowała do półfinału konferencji, to jest jeden z głównych kandydatów do mistrzostwa nagle.
0: Nagle jedna z czterech chyba głównych sił w NBA pod kątem nowego sezonu, jeśli nic niespodziewanego się nie wydarzy, a raczej nie. To jest fenomen, Radek, że w wieku 41 lat, oczywiście to nie miało tego, mówiąc po koszykarskiemu, po amerykańskiemu vibe'u, kiedy LeBron James ogłosił, że będzie przenosił swoje talenty z Cleveland do Miami w 2010 roku. Natomiast mimo wszystko wielu kibiców wstrzymało oddech przy 41-letnim zawodniku. To jest fenomen.
1: To jest fenomen i to nie tylko sportowy, ale także medialny, kulturowy. To też trzeba wziąć pod uwagę i widać po jego decyzji, że to nie była kwestia finansowa, bo powiedzmy sobie szczerze, 8 milionów dolarów za 2 lata to są fistaszki dla LeBrona Jamesa. Zresztą ten drugi rok to jest tak zwane player option, czyli on dopiero po pierwszym sezonie zdecyduje, czy jeszcze w kolejnym będzie kontynuował. Moim zdaniem będzie, bo jak zagra 25 sezonów, to już będzie miał taki rekord liczby rozegranych lat, że nikt go nie doścignie. On już w tym momencie zagrał najwięcej sezonów w historii NBA, ale właśnie jeszcze nie najwięcej lat, bo był taki zawodnik jak Kevin Willis, który zagrał 21 sezonów na przestrzeni 23 lat, więc jak teraz LeBron jeszcze zagra swój pierwszy mecz w październiku, to będzie miał kolejny rekord.
0: I myślisz, że
1: wyśrubuje go tak,
0: głowę, taka myśl, że...
1: Myślę, że tak. Okay. Myślę, że tak.
0: Lubi rekordy.
1: Lubi rekordy, jeszcze te swoje punktowe rozegranych meczów, no tak podciągnie, że będzie nie do dogonienia.
0: A powiem ci szczerze, mówisz o tym, że bardziej ci się wydawało, że Cleveland, że Miami. Ja też o tym myślałem. Amerykanie lubią to stwierdzenie legacy, to dziedzictwo, które się zostawia po sobie w sporcie. LeBron takie dziedzictwo zostawił w Cleveland, wiadomo, tam zaczynał i był bardzo ważny. Tytuł ma na koncie z Cleveland Cavaliers, choć nie w tym pierwszym rzucie. Potem było Miami Heat, dwa mistrzostwa NBA i także zdążył odcisnąć piętno i jest legendą tego klubu. Lakers również, jeden tytuł i można powiedzieć, że jest jedną ze współczesnych legend Los Angeles Lakers. On nie zdąży zbudować takiego dziedzictwa w Filadelfii.
1: Nie zdąży, ale też nie musi, moim zdaniem, bo jak cały czas podkreślamy jego wiek, to owszem, jest najlepszym, przepraszam za brzydkie słowo, no ale powiem wprost, starym zawodnikiem w historii koszykówki, w historii NBA, ale trzeba też wprost powiedzieć, że w ostatnich latach on jednak trochę spada statystycznie. I to wynika również z tego, że ma już nie tak dużą rolę jak w poprzednich latach, bo przecież on przez większość kariery, znaczącą większość kariery, był numerem jeden w Cleveland praktycznie zawsze, w Miami przebłyskami Dwayna Wade'a, Chrisa Bosha, ale tam też był zawsze jedynką. No a w Lakers od pewnego czasu był drugi za Doncicem, a nawet trzeci za Austinem Reevesem, a teraz to de facto w Filadelfii będzie czwarty. Bo Tyrese Maxey, Joel Embiid, nie w tej kolejności może, ale Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown i LeBron James po czwarty zawodnik.
0: Jeszcze świetny widzejeczką, więc...
1: Jeczką również, którego uwielbiam swoją drogą.
0: No, skład, który właśnie wymieniamy jako piątka w ogóle brzmi absolutnie fantastycznie. Kwestia zdrowia, wiadomo. I LeBrona, chociaż nigdy większych problemów ze zdrowiem u LeBrona nie było, gorzej z Embiidem i z jego kolanami, ale to być może zaciśnie zęby, skoro będzie miał okazję zagrać z wielkim LeBronem. To, co mówiłem o Robercie Lewandowskim, różnie starzeją nam się zawodnicy. Pamiętasz ten sezon Michaela Jordana w Washington Wizards? On bardzo chciał jeszcze zagrać, też po przerwie.
1: Nawet dwa sezony.
0: Tak. Nawet dwa sezony, tak. A wtedy chyba za $1 million, które zresztą przekazał na cele charytatywne, to a propos tych drobnych pieniędzy, że na tym etapie pieniądze nie są istotne, nie są ważne. Natomiast on wciąż wnosi jakość, bo mówisz, że statystyki spadają. To jest wciąż zawodnik na poziomie 21 punktów z hakiem w poprzednim sezonie średnio w Lakersach, ponad 7 asyst, co dawało mu miejsce w pierwszej dziesiątce najlepiej podających zawodników ligi, to jest zawodnik, który ciągle coś znaczy w tym wieku.
1: Przy czym mimo wszystko analitycznie Lakers sobie lepiej radzili z parą Doncic-Reeves na boisku bez Jamesa. Więc ta zaawansowana analityka już jest tak bardzo rozciągnięta, że można sprawdzić absolutnie każdy detal. Ja też nie jestem fanem wchodzenia we wszystkie możliwe statystyki. Jest takie fajne powiedzenie jednego z trenerów ligi uniwersyteckiej, J.R. Wrighta z uczelni Villanova, który mówił, że te zaawansowane statystyki to jest trochę jak latarnia dla pijanego, że możesz się o nie oprzeć, ale ona cię nie doprowadzi do domu. W tym przypadku ładne. Do wygranej, do mistrzostwa. Przy czym bardziej, jak mówiąc, że LeBron gra trochę słabiej, mam na myśli jego charakterystykę gry, tak? On znaczy zawsze potrzebował mieć piłkę w rękach, no to w Filadelfii wszystkich trzech, a nawet czterech włącznie z Edgecombem, oni muszą mieć piłkę w rękach, żeby być. Kto będzie stawiał zasłony? Kto będzie... To są te małe... LeBron w ostatnich dwóch latach mocno spadł, jeśli chodzi o skuteczność rzutów za trzy punkty. Filadelfia jest 23 w lidze pod tym względem, więc to nie wiem, czy to będzie progres. Generalnie, jak się patrzy na to na papierze, to wygląda to fenomenalnie. Ale diabeł tkwi w szczegółach i też, jak pokazuje historia, to może poza Bostonem w 2008 roku te takie super zespoły tworzone na szybko, one nie zdobywały mistrzostwa w pierwszym roku. Miami z LeBronem też nie zdobyło mistrzostwa w pierwszym sezonie, dopiero w drugim, i to też po naprawdę mękach na wschodzie.
0: Powiedz mi... Skoro już mamy ten wątek sportowy na tapecie, a czy myślisz, że to się uda? Skoro mówisz, że to się nie udawało w ostatnich latach, czy to się może udać? Czy Filadelfia może rzeczywiście sięgnąć po tytuł?
1: Może się udać, ale to będzie zależało od zdrowia Joela Embiida. Przede wszystkim. Joel Embiid w ostatnich trzech sezonach zagrał, o ile dobrze pamiętam, mówię o sezonie zasadniczym teraz, w 96 z 246 możliwych do rozegrania meczów, czyli 40%. Kolana to jedno, inne problemy zdrowotne, bo jak sobie zestawimy tę piątkę, raz jeszcze powiedzmy, Jaylen Brown, LeBron James, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe i Adam Bona, jeśli Embiid nie będzie mógł grać, no to nie jest zespół na mistrzostwo. Więc wszystko będzie zależało od zdrowia Joela Embiida, moim zdaniem. Strzelałbym, że... No finał konferencji to jest coś, co na pewno bym obstawił, ale czy finał NBA, czy mistrzostwo w tym roku, nie jestem taki. Dla mnie cały czas głównym kandydatem jest Oklahoma.
0: Mimo wszystko, choć mimo nie wszystko. Będzie bronić tytułu.
1: No, choć nie będzie bronić
0: dobrze,
1: tytułu.
0: Dobrze, to będzie na pewno ciekawy sezon.
1: Ale jeszcze tylko dopowiem, bo dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak popatrzysz na historię playoffów w ostatnich latach, to najważniejsze jest zdrowie. To jest trampolina do wszystkiego. Oklahoma przegrała z San Antonio, grając bez Jaylena Williamsa, bez AJ'a Michela w najważniejszych meczach, bez swoich dwóch, no jednej gwiazdy, jednego świetnego zawodnika. Dwie drużyny, które grały w finale i w tym roku, i w poprzednim, to były najzdrowsze drużyny. Więc żeby Filadelfia zdobyła mistrzostwo, muszą wszyscy być zdrowi na czele z Embiidem.
0: Wróćmy jeszcze do LeBrona w takim razie, bo to, co będzie się działo w przyszłym sezonie, to oczywiście będziemy na bieżąco obserwować. To zdrowie też dziś jest pewnie zagadką. Wiadomo, że sportowcem jest wybitnym, ale to fizycznie też jest fenomen, od samego początku był. Jak patrzysz sobie nawet na te zdjęcia młodego LeBrona Jamesa, 23 lata temu, są już świadomi kibice koszykówki, którzy patrząc na piłkę do koszykówki myśleli, że jest to duża pomarańcza, a on już grał w NBA i on dalej gra, a oni go oglądają. To jest absolutnie niebywałe. Natomiast pod kątem fizycznym takiego zawodnika ja mam wrażenie, że nie było w tej lidze.
1: Nie było. No to jest fenomen. To jest wybryk natury w pewnym sensie i właśnie ta fizyczność mu pozwala na to, żeby grać tak długo. Ja pamiętam to też sprzed lat z jego pierwszego etapu w Cleveland, lata mniej więcej 2007-2009. Jego kolega z drużyny Larry Hughes powiedział gdzieś takie zdanie, że bo tam były wątpliwości co do zdrowia LeBrona, czy nie ma jakiejś kontuzji łydki, czy tam kostki. I Larry Hughes powiedział, stary, jego kostki są jak moje bicepsy po prostu, więc to jest człowiek, który jest nie do zdarcia i jakby chciał, to ja strzelam, że on by mógł jeszcze z 5 lat pograć, bo będzie miał na to możliwości fizyczne, tylko pytanie, czy będzie chciał.
0: Dla ligi to jest oczywiście błogosławieństwo, jak patrzę sobie, kto mógłby takim ambasadorem tej ligi zostać na dziś, takiego zawodnika o takiej charyzmie przede wszystkim, bo mówimy o wartości sportowej, wiadomo, że są już dziś koszykarze, którzy wykręcają dużo lepsze liczby, natomiast pod kątem takiej twarzy tej ligi widzisz jakiegoś następcę?
1: Wiktor Wembanyama.
0: Okay.
1: W pierwszej kolejności.
0: A to Francuz.
1: No właśnie, Shai Gilgeous-Alexander Kanadyjczyk. Znaczy rozumiem, że mam wybrać Amerykanina, tak?
0: Nie musisz. Mówimy o rzeczywiście o ambasadorze ligi. To może być Wembanyama.
1: Moim zdaniem
0: tak rzeczywiście
1: Wembanyama
0: będzie, bo Wembanyama trochę stracił fanów po tych playoffach ostatnich, gdzie rzeczywiście wyszło z niego trochę takiego zadziora.
1: Znaczy ja myślałem, że to będzie Anthony Edwards z Minnesota Timberwolves, szczerze mówiąc, ale musi w końcu wejść do finału, żeby to się stało, żeby on był ambasadorem tej ligi. Ja nie wiem też, czy on będzie miał, czy on ma faktycznie taką charyzmę jak LeBron.
0: Wiesz,
1: wydaje się, że nie.
0: Właśnie, musielibyśmy wejść z bańki. Myślę, że
1: tak. Musiałby zacząć wygrywać.
0: W nowych horyzontach. Myślę, że wiele osób wiedziałoby na hasło LeBron James, o jakiej dyscyplinie mówimy. Anthony Edwards nie powiedziałby im zupełnie nic, nie? I to jest jakby na razie ta ogromna różnica. Wiele osób mówi, że LeBron jednak jest większy od Michaela. Wiem, mówiłem, że tego nie będziemy robić. Czy tylko i wyłącznie patrzymy na to przez pryzmat tego znaku czasów. Michael jednak wprowadził tę ligę z zupełnie innego miejsca, w inne miejsce w Polsce, do czarno-białej z elementami szarości rzeczywistości wniósł kolor. LeBron James pojawił się w XXI wieku, gdzie już wszystko było kolorowe i na półkach też było wszystko. Czy tylko te dwa wątki, właśnie kwestia znaku czasu, sprawiają, że jednak ludzie będą patrzeć jako na tego GOAT-a, skoro już lubimy te amerykańskie porównania, jak na Michaela Jordana, a nie na LeBrona Jamesa?
1: Dopóki Michael Jordan ma więcej mistrzostw, myślę, że to jednak on jest wyżej na piedestale. I zresztą to są zawsze porównania, które są o tyle trudne, że jak zmierzyć wielkość zawodnika w grze zespołowej. Tak?
0: Oczywiście.
1: Ja wychowałem się na Michaelu Jordanie, więc
0: ja
1: on
0: też.
1: Dla mnie zawsze będzie wyżej od LeBrona, ale jak się popatrzy na osiągnięcia statystyczne Jamesa, no to faktycznie to szczęka opada na podłogę i jeszcze jak w kreskówkach się język roluje do drzwi. Tak? Więc tylko ja nie chciałbym też tego robić, bo im starszy jestem, tym bardziej widzę, jak trudno jest porównać ery. Ta koszykówka obecnie jest totalnie inna od tego, co było 25-30 lat temu i nie tylko ze względu na zmiany przepisów. Więc ja wiem, że to jest wdzięczny wątek do rozmowy i moglibyśmy go pociągnąć.
0: Długo.
1: Ale wolałbym mimo wszystko tak jeden do jednego ich nie porównać.
0: Nie, to tak tylko z ciekawości cię zaczepiam. Pamiętam rozmowę z Mikołajem Sokołem, próbowałem go zaczepiać. Lewis Hamilton czy Michael Schumacher, też zupełnie inne czasy, inni kierowcy, ale to był moment, kiedy Hamilton rzeczywiście dogonił go w liczbie zwycięstw, przegonił, wyrównał rekord tytułów mistrzowskich. Można. Natomiast no mówimy ciągle o LeBronie w kontekście tej beczki pełnej miodu, ale jednak tą łyżkę dziegciu dodałeś, czyli liczba tytułów mistrzowskich. To też jest ważne. Ja wymieniając te kluby, powiedziałem, 4 tytuły. 24 sezon się zacznie, czyli z 23 sezonów 4 tytuły. To nie jest dużo.
1: No nie jest dużo, ale też ile razy on był w finale, bo zarzucano mu, że więcej finałów przegrał niż wygrał, tam do pewnego momentu, gdzie pamiętam bardzo fajnie Damian Lillard z Portland odpisał komuś, bo to gdzieś w internecie oczywiście jakaś dyskusja, stary, większość ludzi nawet nigdy nie była w finale, więc o czym my mówimy? Ja mówię tylko o tej liczbie mistrzostw w porównaniu do Michaela Jordana, no bo jak to wyciągniemy po prostu, no to
0: ile osób chciało mieć 4 mistrzostw, wiadomo, że
1: na dodatek z trzema różnymi klubami, gdzie w 3 razy był MVP finałów, nie? To absolutnie jeden z największych zawodników w historii, tylko pod kątem jeszcze aktualności, czyli przejścia do Filadelfii, to jest przejście z gatunku wszystko albo nic. Bo jeśli Filadelfia nie zdobędzie mistrzostwa NBA w ciągu najbliższych 2 sezonów, to będzie uznawane za porażkę. Jak przez kilkanaście lat ten tak zwany trust the process, czyli zaufajmy procesowi budowania drużyny na lata dawnego dyrektora sportowego, generalnego menedżera Sama Hinkiego, kibice w to wierzyli, cierpliwość się wyczerpała i w końcu Bob Myers, który teraz tym zarządza, mówi, nie no dobra, trzeba zrobić coś więcej. I nagle Jaylen Brown, LeBron James. No to jest zagranie all-in. Wygrywasz albo przegrywasz.
0: To też jest niesamowite, jak mówimy pod kątem kończących karierę zawodników, że on rezygnuje z pensji, 7 razy mniej będzie zarabiał tylko po to, żeby na koniec jeszcze walczyć o pierścień, a patrzymy na piłkarzy, którzy mimo wszystko szukają na emeryturze jeszcze większych pieniędzy. Czas nam się skończył, a w studiu Nowe Horyzonty, w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu był mój wspaniały gość, Radek Spiak, TVP ostatnio i komentator NBA. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dzięki piękne.
2: To jest powtórka.

0: pekná.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Minęły 82 lata, ale pamięć o tych wydarzeniach wciąż jest żywa. Wczoraj obchodziliśmy rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. We wtorek unijni liderzy mają rozmawiać o kryzysie migracyjnym w hiszpańskiej Ceucie. Szef MSWiA zapowiada aktywny udział strony polskiej. Sytuacja jest stabilniejsza, mówi francuski premier po blisko dwutygodniowej walce służb z szalejącymi pożarami we Francji. Niedziela, 2 sierpnia, minęła 7. Informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Wczoraj minęły 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. W całym kraju uczczono pamięć i bohaterstwo powstańców, a pamięć o Powstaniu Warszawskim jest wciąż żywa wśród tych, którzy go doświadczyli, nawet jeśli byli wtedy małymi dziećmi. Usłyszał reporter TOK FM Tomasz Fęskę od swoich rozmówców na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Jak mówi Halina Niemiec ze Stowarzyszenia Szereg Szeregów, które dba m.in. o pamięć o batalionie Zośka. 1 sierpnia to największe święto Warszawy.
6: Chociaż takie smutne święto, prawda? Bo przypominamy sobie, jak to było w czasie powstania. Mam takiego przyjaciela, który przeżył powstanie jako 5-letni człowiek na Powiślu.
7: Coś z tego zapamiętał?
6: Tak, może od końca, że właśnie zapamiętał, jak to było w Pruszkowie, że on z ojcem się przedzierał gdzieś tam pod wagonami i słyszał strzały. Pamiętał, jak się zaczęło powstanie. On mieszkał na Pradze z ojcem i przyjechał do dentysty. I o 17 zaczęło się powstanie i wtedy już wyproszono wszystkich z tramwajów i chciano ten tramwaj przewrócić. Oni już się nie mogli dostać na Pragę i całe właśnie to powstanie przeżyli na terenie tutaj lewobrzeżnej Warszawy. 39 rocznik żyje do tej pory, no żywo, żywo przeżywa to wszystko, ale dzisiaj taki upał, nie było to łatwe, żeby tutaj przyjechać.
5: Na całym świecie żyje nieco ponad 220 powstańców warszawskich. Ponad połowa z nich wciąż mieszka w Warszawie. Polska weźmie aktywny udział w specjalnym posiedzeniu Rady Europejskiej w sprawie sytuacji w hiszpańskiej Ceucie, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak dodał, przedstawiciele Polski mają przedstawić swoje doświadczenia z ochrony unijnej granicy i dostosowania prawa do wyzwań związanych z migracją. Irlandia, która sprawuje obecnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, zwoła na wtorek nadzwyczajną wideokonferencję, żeby omówić rozwój sytuacji w Ceucie. Unijni liderzy podkreślali, że są zdeterminowani, by zapobiegać próbom podważania integralności granic zewnętrznych wspólnoty. W ostatnich dniach do Ceuty hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej przedostało się w niekontrolowany sposób blisko 60 tysięcy migrantów z Maroka. Pożary we Francji są obecnie pod kontrolą, powiedział premier tego kraju. W rejonie Bordeaux sytuacja jest stabilniejsza, dodał szef rządu, odnosząc się do ogromnego pożaru w departamencie Żyrondy w południowo-zachodniej Francji. Zapowiedział też powołanie krajowego koordynatora, który będzie nadzorował pracę nad odbudową terenów zniszczonych przez pożary. Jak dodał, od początku roku ogień zniszczył 117 tysięcy hektarów lasów we Francji. Władze lokalne poinformowały, że pożar, który zaczął się w Żyroncie 22 lipca, został całkowicie opanowany. Z okolicznych miejscowości ewakuowano prewencyjnie 220 tysięcy ludzi. Znaczna większość z nich wróciła już bądź niedługo wróci do domów. A walka z pożarami lasów trwa wciąż w Hiszpanii, gdzie z pomocą polecieli wczoraj polscy strażacy. Susza i upały dochodzące do ponad 40 stopni powodują, że walka z żywiołem jest szczególnie trudna. Do Hiszpanii poleci w sumie 105 osób. Mają pracować rotacyjnie i się zmieniać. Pierwszych 35 strażaków wyleciało wczoraj z krakowskiego lotniska Balice. Mają prowadzić działania indywidualne w trudno dostępnych terenach bez użycia ciężkiego sprzętu. sprzętu, mówi komendant Wojciech Kruczek.
7: Działania, które tam będą prowadzone, przyniosą ten skutek wymierny w postaci naszej wiedzy, którą będziemy później dystrybuować w ramach naszego kraju i szkolić kolejnych ratowników. Jeśli chodzi o kwestie działań tam na miejscu, to dowódca grupy, który był już w Hiszpanii wcześniej, rozpoznał już teren, poznał osoby funkcyjne. Na pewno polscy strażacy będą mieli pełne ręce pracy.
5: Strażacy będą mieć do dyspozycji specjalistyczny sprzęt, dodaje dowódca grupy Jakub Siczka.
8: Sprzęt już dojechał na miejsce. Węże o małej średnicy, pompy plecakowe, które ze sobą zabieramy na teren działań.
5: A nasi strażacy mają pomagać w Hiszpanii przez cały sierpień. System kaucyjny może odbić się na wysokości opłat, jakie mieszkańcy płacą za wywóz śmieci, ostrzegają samorządowcy. Odzysk odpadów, który pomagał bilansować gminne systemy, jest teraz znacznie mniej opłacalny. Gminom trudniej też osiągnąć ustawowe poziomy recyklingu, za których brak muszą płacić kary. Plastik i puszki to w tej branży tłusty kąsek, podkreśla Michał Stefanowicz, prezes miejskiej spółki Lech, która zarządza białostockim systemem gospodarowania odpadami.
9: Po wyjęciu tego odpadu z żółtego worka drastycznie spadła opłacalność jego przetwarzania, a więc staramy się znaleźć inne zastępcze, alternatywne źródła przychodu.
5: Białystok ma w tej materii szereg pomysłów i na razie podwyżek opłat nie planuje, ale problem jest, jak mówi prezes. Rozumiem naukę odpowiedzialności, jaka ma wynikać z kaucji, ale technicznie to jest niepotrzebne, dodaje Michał Stefanowicz.
9: Zrobiliśmy troszeczkę z naszych mieszkańców, Polek i Polaków, trochę taki śmieci, którzy muszą jeździć z tymi butelkami. Przecież dzisiaj mając nowoczesny transport, odbierając odpady surowcowe, które trafiają do nowoczesnych sortowni, to nie jest to potrzebne.
5: A jego zdaniem dzięki sortowaniom da się, jak w kilku europejskich krajach, które nie wprowadziły systemów kaucyjnych, uzyskać podobny poziom odzysku plastikowych butelek. Kolejne informacje w TOK FM o 7.20. Teraz przed nami pogoda. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, w Karpatach przelotne opady deszczu i burze. Termometry pokażą od 20 stopni nad morzem do 25 w centrum i na zachodzie, do 30 stopni natomiast na południowym wschodzie.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10.40.
10: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, witamy w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty. Dzisiaj znowu ciężki temat. Był przymus bezpośredni, a dzisiaj przyjęcie pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody. Co na ten temat mówi prawo? Co mogą ci, którzy dążą do tego, by tego człowieka przyjąć bez jego zgody, co mówi prawo, jeśli idzie o prawa tego człowieka, prawda, żeby tego nie nadużyć. Bo mogłoby być to takie narzędzie, gdyby nie zostało dokładnie sprecyzowane prawnie warunki i inne kwestie. No i właśnie dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, a moim gościem jest pan Beniamin Kołodziej, ekspert w dziedzinie prawa medycznego. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Kiedy może człowiek trafić do szpitala psychiatrycznego i nawet jeśli tego nie chce, bo jeżeli jej wyraża zgodę, nie ma skierowanie, to nie ma problemu. Mówimy o tej sytuacji, gdy nie chce. I czy tam jest specyfika też, jeśli to jest osoba niepełnoletnia? No ale to już jest takie pytanie następne.
11: Ogólnie rzecz biorąc, to mamy podobną sytuację jak przy przymusie bezpośrednim, czyli musimy stwierdzić stan zagrożenia. Możemy powiedzieć, że jeżeli chodzi o przyjęcie pacjenta bez jego zgody, mamy takie dwa główne tryby. Jest to tryb nagły i tryb wnioskowy. W trybie nagłym, jak sama nazwa wskazuje, dzieje się coś tu i teraz. Jest zagrożone bezpieczeństwo, zdrowie lub życie tego pacjenta bądź osób trzecich. I tutaj w zależności, jeżeli wiemy, że ta osoba jest chora psychicznie, czyli wiemy, że się leczy, ma zdiagnozowaną chorobę psychiczną, wtedy możemy ją przyjąć do tego szpitala psychiatrycznego. Oczywiście nierzadko zdarza się, że zastosowaniem przymusu bezpośredniego, no bo jeżeli ktoś nie chce być w szpitalu psychiatrycznym, to raczej nie będzie dobrowolnie do niego wchodził, i poddać go odpowiedniemu leczeniu, które jest ukierunkowane na to, żeby żeby ten człowiek opuścił ten szpital, żeby się uspokoił, żeby ten stan zagrożenia zniknął. Natomiast w sytuacji, kiedy nie jesteśmy pewni co do tego, czy dana osoba jest chora psychicznie, mamy co do tego wątpliwość. Przy czym ta wątpliwość oznacza nie, że wiemy, że nie jest chora, tylko nie jesteśmy pewni, czy jest chora, wtedy też możemy ją przyjąć w trybie nagłym, również zastosowaniem przymusu bezpośredniego. Jednak w tym przypadku nie możemy podawać leków, chyba że podanie leków wynika z zastosowania przymusu bezpośredniego, konieczności uspokojenia pacjenta i mamy ograniczony czas. Tutaj możemy przyjąć takiego pacjenta wyłącznie na 10 dni i przyjęcie ma na celu wyłącznie wskazanie, czy ta osoba jest chora psychicznie, czy też nie. Jeżeli zdiagnozujemy taką chorobę psychiczną i ta osoba dalej zagraża swojemu życiu, zdrowiu, bądź zagraża życiu lub zdrowiu innych osób, wtedy możemy zmienić tryb przyjęcia z tego diagnostycznego na nagły. I normalnie wtedy osobę poddajemy terapii.
10: Nieraz się słyszy o takich sytuacjach, w których dochodzi do awantury w rodzinie. Ktoś zaczyna pobudzony krzyczeć, że za chwilę wyskoczy przez okno lub właśnie robi jakieś takie ruchy sugerujące, że tak może być. I druga osoba z tej rodziny wzywa karetkę i mówi: zawieźcie ją, jego do szpitala psychiatrycznego, tak? I to będzie jaka sytuacja? Nagła?
11: Tak, to będzie w sytuacji nagłej, no bo tutaj będziemy stwierdzać tak naprawdę zagrożenie życia. Jeżeli tego pacjenta nie przewieziemy do szpitala psychiatrycznego, prawdopodobnie on popełni samobójstwo.
10: Ale proszę powiedzieć, jeżeli lekarza nie będzie, będą tylko sanitariusze, którzy przyjadą, no ktoś musi podjąć decyzję, bierzemy lub nie bierzemy tę osobę. Znaczy, ona nie chce, no to już wiadomo, że przymus bezpośredni musi być.
11: Jeżeli chodzi o samo przewiezienie, no to tutaj ratownicy medyczni przewożą takiego pacjenta na przykład do szpitala psychiatrycznego. Decyzję o przyjęciu pacjenta bez zgody podejmuje lekarz po osobistym zbadaniu tego pacjenta i jeżeli ma taką możliwość, a rekomenduje się, żeby taką możliwość jednak znalazł, zasięgnięcia opinii innego lekarza, psychiatry bądź psychologa.
10: Czyli to nie jest tak, że jeżeli została powzięta decyzja, bierzemy panią ze sobą, to on momentalnie, automatycznie trafia do szpitala. Nie. On może po prostu przyjechać, być zbadany i powiedzieć: do widzenia panu.
11: Dokładnie.
10: Lekarz idzie do domu.
11: Lekarz może stwierdzić, że nie zachodzą przesłanki do przymusowej hospitalizacji, bo pamiętajmy, że no to jest jednak ograniczenie czyjejś wolności. I jeżeli stwierdzi, że nie zachodzi przesłanka zagrożenia życia bądź zdrowia jego bądź osób trzecich, no to nie ma podstaw do przymusowej hospitalizacji. Może zlecić na przykład konsultację psychiatryczną, ale nie przymusową hospitalizację.
10: A taka sytuacja. Osoba ma zdiagnozowaną schizofrenię. Żyje takimi falami, prawda? Remisja choroby, potem nasilenie objawów i znowu. I przychodzi taki moment, że ona zamyka się w domu, nikogo nie wpuszcza, rodziny, nikogo, przyjaciół, nie odbiera telefonów, matka jej zanosi jedzenie pod drzwi, no bo chce, żeby coś jadła. I przyjaciele stwierdzają, że ta osoba powinna się znaleźć w szpitalu psychiatrycznym, ma zdiagnozowaną schizofrenię i to jest ten moment, że ona powinna się znaleźć w szpitalu psychiatrycznym. To wtedy co? Wzywają sanitariuszy i są drzwi wyważane? No nie, chyba.
11: Tutaj mamy inną sytuację, bo no to jest stan zagrożenia, tak? Ale nie jest to taki stan bezpośredni. To jest taki stan, można powiedzieć, narastający, ciągły.
10: Tak.
11: I w sytuacji, kiedy mamy osobę, która jest chora psychicznie i której stan zdrowia psychicznego wskazuje, że nieprzyjęcie jej do szpitala spowoduje pogorszenie jej stanu zdrowia, bądź która jest niezdolna do samodzielnego zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych z uwagi na tę chorobę, to wtedy najbliżsi, czyli powiedzmy małżonek, syn, ojciec, dziadek, wnuk, mogą zawnioskować do sądu opiekuńczego o wydanie postanowienia o przyjęciu takiej osoby do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody. I wtedy zamiast zgody pacjenta mamy postanowienie sądu, który decyduje i wtedy rzeczywiście może przyjechać na przykład karetka i przewieźć takiego pacjenta do szpitala.
10: No piękne, co pan mówi, ale jak my słyszymy, że sąd ma zadecydować, to myślimy, no ale kiedy to się stanie? Za tydzień, za dwa, za miesiąc, za trzy? Osoba już nie wychodzi z tego mieszkania od tygodnia. Zjadła już wszystkie zapasy, jakie miała pewnie. No tak nie można czekać, bo jak ja słyszę i słuchacze też słowo sąd, no to się wydaje taką abstrakcją, to co pan opowiada, że ten sąd wyda tę decyzję.
11: Tak, rzeczywiście zgodzę się, że Jeżeli chodzi o długość postępowania sądowego, to jest tak naprawdę wyścig pomiędzy kolejką oczekujących do lekarza specjalisty, a kolejką oczekujących na rozprawę. Natomiast tu można porównać troszkę sąd do SOR-u, tak? Ogólnie też czekamy na lekarza długo, ale jeżeli się dzieje wypadek, to mamy SOR, który natychmiast nam udziela pomocy. W sądach opiekuńczych sędziowie również pełnią dyżury i takie sprawy rozpatrywane są na CITO. Są rozpatrywane szybko. Co więcej, nie są rozpatrywane wyłącznie sprawy dotyczące takiego wniosku o umieszczenie kogoś w szpitalu psychiatrycznym, ale również w przypadkach tych nagłych, kiedy mamy tryb diagnostyczny albo ten zagrożenia życia i osoby chorej psychicznie, to również sąd opiekuńczy musi zadecydować, czy to przyjęcie było prawidłowe, czy nie. I też to robi w miarę sprawnie.
10: Panie mecenasie, człowiek został przyjęty do szpitala psychiatrycznego bez zgody. Po trzech dniach mówi, ale już się naprawdę dobrze czuję, ja chcę stąd wyjść. Co reguluje ten czas pobytu, bo że tak powiem, w normalnym szpitalu, jak ja mówię, chcę wyjść, to przynoszą mi papierek, mam podpisać, że ja chcę wyjść, ja ponoszę tego konsekwencje. Jakim stanie nie była, owszem, będą mi tłumaczyć, ale ja chcę wyjść, to chcę wyjść, moja sprawa. A tutaj to nie jest tylko moja sprawa.
11: Tak, no tutaj ktoś przybywa w szpitalu bez zgody. Tak, tak. To jest zupełnie inna sytuacja, inny reżim prawny niż w przypadku, nie wiem, szpitala kardiologicznego.
10: Tak.
11: Osoba, która przebywa w tym szpitalu bez swojej zgody, nawet jeżeli jest osobą ubezwłasnowolnioną, czyli w rozumieniu jest osobą niepełnosprawną intelektualnie, bądź tak na tyle chorą psychicznie, że nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie w życiu, to ma prawo złożyć w dowolnej formie, również takiej ustnej, że panie doktorze, ja się dobrze czuję, ja chcę wyjść, ma prawo złożyć wniosek o wypuszczenie, o wypisanie ze szpitala psychiatrycznego. Taki wniosek zawsze musi być odnotowane w dokumentacji medycznej. Uprawnienie do złożenia takiego wniosku też mają osoby bliskie, tak? Małżonek, rodzina, osoba sprawująca faktyczną opiekę. Decyzję o tym, czy nadal tego pacjenta przetrzymywać w szpitalu psychiatrycznym, czy też nakazać jego wypisanie, należy do lekarza i jest dedykowana tak naprawdę wskazaniami medycznymi. Jeżeli nadal istnieje stan zagrożenia życia bądź zdrowia w przypadku osób chorych psychicznie, no to tutaj lekarz odmówi wypisania. W przypadku odmowy wypisania temu pacjentowi bądź jego bliskim przysługuje prawo skierowania takiego wniosku do sądu opiekuńczego i wtedy to sąd opiekuńczy będzie decydował o tym, czy taką osobę wypisać ze szpitala, czy nadal ją leczyć.
10: Bo to by groziło tym, że jeżeli lekarz ciągle będzie uznawał, że pacjent wymaga, by był w szpitalu, w zasadzie takim bezterminowym pobytem w tym

0: i wymaga tej hospitalizacji. Może wyrazić zgodę na dalszą hospitalizację, natomiast w takiej sytuacji powinien być wysłuchany przez sąd opiekuńczy, czy ta jego zgoda ma walor prawny, czy nie została wyrażona na przykład w takim stanie psychicznym, który tak naprawdę wyklucza możliwość uznania tego za tak naprawdę realne oświadczenie woli.
1: Czyli nie wystarczy, że powie w pewnym momencie panu doktorowi, wie pan co, no mieliście rację, ja no chcę tu zostać, bo czuję, że coś ze mną nie tak.
0: Nie, tutaj trzeba badać chociażby to, czy to nie są urojenia. Tak, pamiętajmy, że w takich...
1: No, ale wtedy pałeczka leży po stronie, kto mówi o tym sądzie opiekuńczym, kto to kieruje tego sądu opiekuńczego, lekarz powinien to powiedzieć.
0: Tak.
1: I wtedy zmienia się status pacjenta, jeżeli...
0: Tak, wtedy zmieniamy status pacjenta na przyjętego, na hospitalizowanego za zgodą swoją.
1: Bardzo serdecznie panu dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Mecenas Beniamin Kołodziej, ekspert w dziedzinie prawa medycznego, był państwa i moim gościem. Dziękuję.
2: To było archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10:40.
3: Reklama.
4: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 7:20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Prezydent USA Donald Trump zgodził się wstrzymać uderzenie na Iran. Uwarunkował to możliwością szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem, zakładającego otwarcie cieśniny Ormus i neutralizację zagrożenia nuklearnego ze strony Iranu. Na ten temat więcej informacji o godzinie 8 w TOK FM. Tureckie siły powietrzne rozpoczęły zadania w ramach nowo powołanej misji obrony powietrznej nad Estonią. Rozszerzona misja NATO pozwoli pilotom szybciej reagować i wprowadzać dodatkowe samoloty w sytuacji, gdy zmienia się obraz zagrożenia, potwierdził to minister obrony Estonii. Polscy siatkarze pokonali w chińskim Ningbo Słowenię 3-0 w półfinale Ligi Narodów, a w dzisiejszym meczu o złoty medal powalczą z Amerykanami, którzy pokonali Japończyków. Ten mecz o 13:30. Kolejne informacje o 7:40 w TOK FM.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Plan Działania. Premierowe odcinki we wtorki po 13:40.
9: Szymon Kępka, Plan Działania, dzień dobry Państwu. W wakacyjnych odsłonach planu działania mówimy o tym, co w czasie ewentualnego urlopu, wypoczynku spotkać nas może. W tym wypadku zostawiamy na drodze w kontekście samochodów osobowych i innych pojazdów. Może tym wystarczy chwila nieuwagi, kolizja, awaria nawet zamiast plaży albo gór pojawiły się na przykład kosztowne formalności albo rachunki liczone nawet w dziesiątkach tysięcy złotych. A tych wielu problemów można uniknąć, jeśli odpowiednio wcześnie sprawdzimy odpowiednie dokumenty, wiemy, jakie obowiązki spoczywają na przykład na kierowcy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jedyne, do czego tutaj Państwa gotowi jesteśmy zachęcić, to do rozwagi, przezorności, uzupełnienia wiedzy o swoim pojeździe i o swoim bezpieczeństwie przede wszystkim. Rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Damian Ziomber z nami teraz.
10: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
9: Do których formalności najczęściej nie dopinamy przed urlopem i ich sprawdzenie może zajmować przecież kilka minut, a jednak tego nie robimy?
10: Pośpiech złym doradcą, to proponuję jednak, zanim wsiądziemy w ogóle do samochodu, sprawdzić podstawową rzecz i ta jest najbliższa temu, czym my w funduszu się zajmujemy. No i z czego też jesteśmy znani? Mianowicie, drodzy Państwo, nie ruszamy w drogę i teraz uwaga, jakikolwiek by to nie był samochód, czy motocykl, czy inny pojazd, kamper, cokolwiek, nie ruszamy w drogę pojazdem co do którego nie ma ważnego OC, ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Bo to oznacza kłopoty, o których pan redaktor już napomknął.

0: A czy są sytuacje, w których kierowca, użytkownik takiego pojazdu błędnie zakłada, że polisa na pewno jest, że coś tam ma w pamięci, chociaż w rzeczywistości ta ochrona realnie nie obowiązuje już?
1: Ano, są takie sytuacje. Wyobraźmy sobie taką typową sytuację, no bo przecież tych transakcji sprzedaży z jednej strony, a kupna z drugiej, pojazdów mamy kilkaset tysięcy, jeśli nie więcej, w ciągu roku. Załóżmy, że ja kupuję od pana redaktora pojazd. No i wiem, że za...
0: Stan igła do wzięcia teraz.
1: Tak, stan igła do wzięcia teraz, jesteśmy dogadani, przybicie kolokwialnie mówiąc piątki, wszystko mamy. I pan redaktor mi mówi jako sprzedający, że no na pewno jest OC, to proszę się nie martwić, ja tam później panu doślę i w ogóle. I nagle się okazuje, że tak, pan miał, mało tego. Ja miałem też to OC w momencie, kiedy kupowałem ten pojazd od pana. W związku z tym od razu dla słuchaczek i słuchaczy taka, czy uwaga, czy porada. Tak, to OC wtedy przechodzi na mnie jako kupca, przepraszam, kupującego. Ale uwaga, ono jest ważne tylko do tego momentu, do kiedy pan redaktor miał koniec tej polisy, jak ją zawierał jeszcze jako poprzedni właściciel. Czyli ja kupiłem, zdążyło się w naszym przykładzie skończyć, ja ruszam na wakacje, no i mam pecha.
0: Czyli słowo sprzedającego, jeżeli na przykład kupujemy samochód tuż przed wyjazdem, może nam nie wystarczyć.
1: Ja powiem tak, nikogo nie zachęcam do kwestionowania otaczającej rzeczywistości i prawdomówności wszystkich dookoła, natomiast stare, dobre powiedzenie sprawdzam ma sens, bo najważniejszy jest w tym momencie nasz interes ekonomiczny. I aczkolwiek wiem, że redaktorowi dobrze z oczu patrzy, to jednak bym wszedł na stronę albo skorzystał z aplikacji, pewnie zaraz będziemy o niej mówić, żeby, uwaga, no właśnie to, co pan redaktor powiedział, kilka minut, nawet kilkadziesiąt sekund, o co sprawdzić.
0: No i właśnie, narzędzie. To, w jaki sposób my możemy sobie to sprawdzić, zrobić to, jak sądzę, w krótkim czasie. Z czego możemy skorzystać, jak to sprawdzić?
1: Są dwie drogi. Do tej pory jedną drogą była strona Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dalej to jest, więc od razu podam adres ufg.pl. I uwaga, wystarczy mi tylko i wyłącznie numer rejestracyjny pojazdu. Oczywiście dla chętnych i tych, którzy lubią sobie łamać palce na klawiaturze, tak, można wpisywać numer WIN. Ale wiadomo, numer rejestracyjny, tak zwane blachy, szybciej, wygodniej, kilka znaków i mamy. Sprawdzamy, wyskakuje nam numer polisy, bardzo ważna informacja i oczywiście nazwa ubezpieczyciela. Ale, no i mam przyjemność powiedzieć to po raz pierwszy, jeszcze się tym nie chwaliliśmy, taka niespodzianka. Jest i drugie narzędzie. Od 1 lipca, tak naprawdę produkcyjnie od ostatniego dnia czerwca, ale oficjalnie razem z Ministerstwem Cyfryzacji, Centralnym Ośrodkiem Informatyki, ogłosiliśmy, że jest usługa sprawdzenia OC, ale w mObywatelu. I teraz uwaga, do dzisiaj, kiedy nagrywamy sobie, kiedy tę rozmowę prowadzimy, sprawdzono już w ten sposób ćwierć miliona 250 tysięcy razy. Obywatele sprawdzili ważność OC pojazdu zarejestrowanego w Polsce, czyli nie tylko, że działa, ale i usługa, powiedziałbym, nabiera dojrzałości, wysyca się, tak jak to mówią projektanci aplikacji, więc...
0: Jesteśmy w sytuacji wakacyjnej, wyjeżdżamy i o jakich dokumentach w takim razie musimy pamiętać jako kierowca przed na przykład przekroczeniem granicy? Oczywiście, strefa Schengen, Unia Europejska, jedziemy i się nie przejmujemy, ale jednak nie tylko tam podróżujemy.
1: Tak, podróżujemy, nasza fantazja i super, bo drodzy państwo, samochód czy pojazd z jednej strony to jest trochę dla nas jak narzędzie takie, powiedziałbym, wolnościowe. Jedziemy gdzie chcemy, jedziemy kiedy chcemy, z kim chcemy i tak dalej, ale mamy pewne obowiązki. I to jest bardzo ważna kwestia, którą pan redaktor poruszył, mianowicie wyjeżdżając za granicę, pamiętajmy, że nie jesteśmy w tym takim, powiedziałbym, dobrostanie cyfrowej rzeczywistości, jaki mamy na terenie Polski. I okaże się, to jest oczywiście, ja bym nie radził testować cierpliwości albo tolerancyjności niemieckiego pogranicznika czy niemieckiego policjanta, czeskiego, słowackiego i tak dalej, bo o ile w kwestii ubezpieczenia domniemuje się, czy jest domniemanie, że u nas ubezpieczony jest ubezpieczony, tak? Tak jakby upraszczając trochę, to wyjeżdżając za granicę, poza Polskę, tamtejsze służby, gdziekolwiek byśmy nie byli, poza Polską, nie są w stanie, korzystając z polskich rejestrów publicznych, baz danych, sprawdzić, czy my mamy tak. Uprawnienie do prowadzenia tego pojazdu, dowód rejestracyjny, dowód zawarcia umowy ubezpieczenia i tak dalej, mało tego, jeszcze nie są w stanie potwierdzić naszej tożsamości i mogą nie chcieć skorzystać z tego, że my coś wyświetlimy na telefonie. W związku z tym gorący apel. Wyjeżdżamy za granicę, mamy ze sobą następujące dokumenty. Tak zwane twarde prawo jazdy, czyli naszą plastikową kartę. Dowód rejestracyjny jak najbardziej, żeby nie okazało się, że są kłopoty. I uwaga, zawierając umowę ubezpieczenia OC, wydrukujmy sobie to potwierdzenie i polisę. Tym bardziej, że na takim potwierdzeniu, zaraz pod tym, pod każdym sformułowaniem w języku polskim jest język angielski, który mówi tak naprawdę, co to jest i co nam ten dokument potwierdza. I w tym momencie przy kontroli drogowej za granicą my jesteśmy w stanie wykazać wszystko, co powinniśmy mieć. Poświęćmy sobie dosłownie 5 minut na to, żeby sprawdzić, jakie ubezpieczenie w takim kraju jest wymagane. Czy wystarczy polskie, nasze macierzyste, czy na przykład trzeba poprosić o ubezpieczyciela naszego o zieloną kartę, którą sobie wydrukujemy i będziemy gdzieś tam w schowku mieli, czy może, bo jest to jeszcze inny kraj, na przykład poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, gdzieś dalej, trzeba wykupić ubezpieczenie graniczne. Można to pewnie zrobić w Polsce przez internet, zanim się wyruszy.
0: To ja dodam jeszcze, że istnieje nadal coś takiego jak międzynarodowe prawo jazdy i nasze to plastikowe prawo jazdy nie wszędzie może być honorowane, jeżeli planujemy wakacje na nieco większą skalę i z nieco większym rozmachem. No dobrze, ale niezależnie od tego, nawet jeżeli mamy te wszystkie dokumenty, to może nas w takiej wakacyjnej sytuacji zaskoczyć awaria, ale przede wszystkim na przykład kolizja. Mamy kolizję za granicą, do tej kolizji dochodzi za granicą, no i po pierwsze, co jako pierwsze powinniśmy w tej sytuacji zrobić i co w sytuacji, w której jedna ze stron twierdzi, a dogadamy się jakoś bez papierów, co doradzić takiemu kierowcy?
1: Ja bym jednak od razu doradził, zacznę trochę od końca, od odpowiedzi na to drugie pytanie pana redaktora. Nie dogadujmy się. Zróbmy dokumentację taką porządną. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy stłuczkę w Polsce. Robimy dokumentację.
0: Oświadczenie.
1: Dokładnie.
0: Jakoś to jest.
1: Zróbmy, a propos, przypominam, że mamy od września zeszłego roku, znowuż kilkadziesiąt tysięcy razy skorzystano z tego, aplikację, usługę mStłuczkowym obywatelu. Czyli w Polsce możemy z tego korzystać już bez papierów, ale dobrze. Wyobrażamy sobie, że mamy tradycyjną, nazwijmy ją, stłuczkę, gdzie jest papierologia i tak dalej. Dokumentujemy sobie to wszystko za granicą tak, jakbyśmy się zderzyli w Polsce. I teraz tak, jeśli mamy problem z określeniem winy, tego, kto jest winny, a to jest dość kluczowa rzecz, jeśli chodzi o odpowiedzialność później ubezpieczyciela, tak? To jest pierwsza kwestia. Druga, jeśli, czego nikomu nie życzymy i oby nie, są osoby poszkodowane, wzywamy policję. Tak, tamtejszą miejscową służby, które po pierwsze ustalą to, jak zdarzenie wyglądało i po drugie, no, zadbają też o to, żeby ewentualnej pomocy udzielić. I teraz co w tej kwestii tej ubezpieczeniowej? Załóżmy, że pojazdy, które są, mają ubezpieczenie, my mamy ubezpieczenie i możemy się dalej tym pojazdem poruszać. Jest to stłuczka, wgnieciony błotnik i tak dalej. I jesteśmy... Skupmy się może na tym elemencie, kiedy my jesteśmy poszkodowanym, bo to jest dla nas bardziej dolegliwe, tak? Jesteśmy poszkodowanym. Dokumentujemy to i teraz tak. Albo mając już OC od tego sprawcy i wiedząc, że to jest jego wina, albo szukamy kontaktu z ubezpieczycielem, który wystawił jego polisę tam na miejscu, albo wracamy do Polski, no bo to jest drobna stłuczka, nie chcemy sobie psuć urlopu, mamy całą dokumentację, mamy na przykład oświadczenie, pytanie jeszcze, a jak spisać to oświadczenie, to podam jeden adres strony, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, pbuk.pl, tam można sobie na wszelki wypadek pobrać i wydrukować papierową wersję jednolitego oświadczenia, takiego jakby europejskiego, w języku angielskim. Z tym zgłaszamy się albo w Polsce do korespondenta tego zagranicznego ubezpieczyciela, a gdzie sobie go znajdziemy? No właśnie na stronie pbuk.pl, dlatego to jest dość istotne. No albo wysyłamy te dokumenty tam na miejscu, będąc w tamtym kraju.
0: Poruszamy się na wakacjach nie tylko samochodem, ale na przykład rowerem, czasem hulajnogą i nie zawsze robimy to w Polsce, ale poza Polską także. W którym momencie zaczyna się to, że OC musi być na dwa koła, na pojazd dwukołowy?
1: Zaczyna się tak naprawdę i teraz bez względu na kraj, bo oczywiście powiemy o tym, co w Polsce, bo jest to jakiś problem, no powiedzmy zupełnie otwarcie. Zaczyna się w momencie, kiedy wedle przepisów danego kraju, tak, również Polski, coś, co spełnia określone parametry, bo ma na przykład większą moc, bo umożliwia temu urządzeniu czy temu pojazdowi osiągnięcie wielkiej prędkości, większej prędkości i wtedy zaczynamy rozmawiać o pojeździe mechanicznym, na który trzeba mieć OC. W związku z tym jedna rada jest taka, jeśli ja mam na przykład coś, co ma manetki, mówiąc kolokwialnie, odkręcamy prędkość jak w motocyklu i przekraczam 25 km na godzinę. I ta prędkość mi nie spada, bo na tym polega wspomaganie silnikiem elektrycznym w klasycznym e-rowerze. To już nie jest e-rower, tylko e-motorower. I może się okazać, zarówno w Polsce, załóżmy, że sobie wziąłem na przyczepę, mam większy samochód, załadowałem go takie urządzenie na bagażnik, podjeżdżam sobie, niech będzie Świnoujście, i przejeżdżam tym czymś ścieżką rowerową. I mam po drodze dwa przypadki. Pierwszy, polski patrol policji, a za moment po drugiej stronie, no bo ścieżka rowerowa tak naprawdę, przejeżdżamy sobie, strefa Schengen i tak dalej, okazuje się, że mam kłopot. Bo zarówno polski policjant, jak i jego niemiecki kolega po drugiej stronie granicy zatrzymuje i mówi, ale zaraz, to nie jest e-rower, to jest e-motorower. Poproszę, gdzie jest rejestracja do tego, uprawnienia do prowadzenia tego i mało tego, ubezpieczenie OC. I wtedy możemy sobie napytać biedy. Ale, żeby nie straszyć, bo pan redaktor poruszył jeszcze jedną bardzo ciekawą informację. Sprawdźmy sobie, jak działa OC w życiu prywatnym. O tym mogę powiedzieć, bo o tym często rozmawiamy. Mianowicie, jeśli ja poruszam się zwyczajnym rowerem, już zostawmy te silniki, tę moc i tak dalej, aczkolwiek uwaga, słuchacze i słuchaczki, to naprawdę łatwo sprawdzić na stronie rzecznika finansowego, na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. My o tym piszemy, takie poradniki, co zrobić i na co uważać w przypadku jazdy hulajnogami, które nie są hulajnogami. Patrz, hulajnoga z siodełkiem olbrzymiej prędkości, ale co też zrobić w przypadku jazdy rowerem.
0: Damian Ziomber, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, gościł w planie działania. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: A wszystkie odcinki audycji Plan Działania do odsłuchania na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Serdecznie Państwu dziękuję. Szymon Kępka, do usłyszenia.
2: To było archiwalne wydanie audycji Plan Działania. Premierowe odcinki we wtorki po 13:40.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 7:40, informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Na początek eksplozja w restauracji w centrum Moskwy. Według niezależnego portalu Meduza policja w tym mieście potwierdziła śmierć 3 osób. Przyczyną mogła być detonacja bomby domowej roboty. Różne doniesienia mówią, że w czasie wybuchu w restauracji miało się odbywać wesele bądź urodziny generała. Teraz rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w Niemczech w ramach uroczystości zorganizowanej przez Instytut Pileckiego. Niemieccy aktorzy odczytali w Berlinie fragmenty wspomnień, dzienników i wierszy świadków Powstania Warszawskiego. Zgromadzonych oprowadzono po wystawie poświęconej powojennej Warszawie. Piłkarze Lecha Poznań pokonali w Krakowie debiutującą w tym sezonie w Ekstraklasie Wieczystą 2-1 i choć w części zatarli złe wrażenie po odpadnięciu z kwalifikacji Ligi Mistrzów, na czele tabeli jedna drużyna z kompletem 6 punktów, Jagiellonia Białystok. Kolejne informacje w TOK FM o 8.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Z nauką po imieniu. Premierowe odcinki w środy po 10:40.
6: Morza szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew. Wszystko to w letnie dni przypomina mi o tym, że to co widzę to niewyobrażalna liczba atomów wodoru i tlenu, połączonych ze sobą w stosunku 2:1. No może nie do końca tak śpiewały to czerwone gitary, ale umysł naukowca zawsze zbacza na naukowe ścieżki, nawet na wakacjach. Owocem tych przemyśleń będzie dzisiejszy odcinek. Zajrzymy na basen, do term, nad morze i do ścieków. Zapraszam. Ja nazywam się Adam Mirek, a to jest audycja, w której jesteśmy z nauką po imieniu. Woda. H2O wystarczy kropla, by tchnąć życie w wysuszony kwiatek na parapecie. Czasami potrzeba ich, no nie wiem, z 10 miliardów, bo tyle mniej więcej mieści się w standardowym basenie, aby tchnąć życie w zmęczonego człowieka. Basen kojarzy się z relaksem, sportem i dobrą zabawą, ale niewiele osób zastanawia się, jaka chemia kryje się za krystalicznie czystą wodą. A jest jej sporo i to wcale nie takiej łagodnej. Możemy wyróżnić 3 podstawowe środki chemiczne. Regulatory pH, które ustawiają odczyn wody w przedziale od 7 do 7,4, czyli neutralnym, obojętnym. Algicydy, czyli preparaty do usuwania glonów oraz chlor stosowany do dezynfekcji. Oczywiście ze względów bezpieczeństwa chlor gazowy jest dziś rzadko wykorzystywany. Zamiast niego stosuje się specjalne związki chloru, takie jak sole podchlorynowe, które są łatwiejsze i bezpieczniejsze w użyciu, lub używa się metod fizykochemicznych, na przykład elektrolizerów, które rozbijają zwykłą sól i niejako wyciągają z niej chlor. Jednym z najczęściej powtarzanych mitów jest przekonanie, że charakterystyczny zapach basenu pochodzi od dużej ilości chloru. No a to nie jest do końca prawda. Pływając w basenie, Człowiek pozostawia za sobą ślad składający się ze związków amoniaku znajdujących się w pocie czy w moczu. Reagują one z kwasem podchlorawym. Ten związek powstaje w reakcji wody i soli podchlorynowych, dając chloraminy, związki organiczne o charakterystycznym zapachu basenu. I to właśnie one mogą powodować podrażnienie oczu i innych błon śluzowych u pływaków. Aby wyeliminować te potencjalne niedogodności, można zastąpić chlorowanie ozonowaniem, gdzie reaktywne formy tlenu niszczą związki organiczne, albo skupić się na naświetlaniu wody promieniowaniem ultrafioletowym. Jednak ta metoda działa tylko miejscowo. Jeżeli martwicie się tymi odkryciami, to uspokajam. Woda w basenie publicznym powinna spełniać określone normy zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku. Woda w basenie prywatnym to już indywidualna sprawa, ale mam nadzieję, że filtry i chemia chodzą tam pełną parą, bo na przykład w ankiecie przeprowadzonej wśród Amerykanów, podkreślam to, aż 53% użytkowników przyznało się do oddawania moczu podczas pływania. Basenowy aromat można zapewne wyczuć z odległości kilkunastu metrów. A no właśnie, skoro skupiliśmy się na temacie zapachu i tym, że niejako łączy się on z moczem, no to ciekawe, co dzieje się z wodą po incydentach większego kalibru. Procedura czyszczenia basenu zależy od rodzaju i konsystencji zanieczyszczenia i opiera się na wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Głównym celem jest wtedy eliminacja bakterii, takich jak E. coli, oraz pasożytów. Basen oczywiście się zamyka i mechanicznie, na przykład za pomocą siatki, usuwa zanieczyszczenia. Następnie przeprowadza się chlorowanie szokowe i płukanie filtrów. Ponowne otwarcie basenu następuje po wyrównaniu parametrów wody i uzyskaniu wyników badań mikrobiologicznych potwierdzających jej czystość. Procedura skomplikowana i czasochłonna, jednak z punktu widzenia zdrowia niezwykle ważna. A właśnie, czy woda może leczyć? Bo na wakacjach często trafiamy do uzdrowisk. Czym różni się woda w uzdrowiskach i termach od tej z kranu lub butelki? Woda lecznicza nie jest jak każda woda mineralna. Aby została uznana za leczniczą, musi spełniać określone wymagania dotyczące składu chemicznego oraz mieć potwierdzone działanie zdrowotne. Reguluje to oczywiście odpowiednia ustawa, jakżeby inaczej. W balneologii, czyli nauce zajmującej się wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych, kuracja pitna nazywana jest krenoterapią. Jest to metoda leczenia uzdrowiskowego, polegająca na piciu naturalnych wód leczniczych o określonym składzie mineralnym w odpowiednich ilościach, temperaturze i porach dnia, zgodnie z zaleceniami lekarza. Do krenoterapii nie zaliczymy więc picia wody w domowym fotelu. Ale skoro to wakacyjny odcinek, to zapraszam na wakacyjną trasę po wybranych źródłach. Buzko-zdrój i wody siarczkowe wykorzystywane między innymi w leczeniu chorób skóry i schorzeń reumatycznych. Orzeźwiający smak mają wody kwasowęglowe i szczawy w Beskidzie Sądeckim. Są to naturalne wody podziemne zawierające znaczną ilość wolnego dwutlenku węgla. Wody kwasowęglowe zawierają go w ilości nie mniejszej niż 250 mg na litr, natomiast szczawy w stężeniu co najmniej 1000 mg na litr. No, to sporo bąbelków. W lądku zdroju do wypicia dostaniemy wody fluorkowe. Do kąpieli pod okiem specjalistów, między innymi w Świeradowie Zdroju, wody radoczynne, nazywane również wodami radonowymi. Zawierają one niewielkie ilości naturalnego radonu, gazu szlachetnego powstającego w wyniku rozpadu promieniotwórczego izotopu radu-226. Warto się też wygrzać w wodach termalnych. to również są wody podziemne o charakterze leczniczym, które wypływają z ziemi w temperaturze co najmniej 20 stopni Celsjusza. Dla zmarzluchów polecam na przykład Ustroń i ich wody powyżej 32 stopni Celsjusza. Rozkoszując się naturalnym ciepełkiem, możecie podzielić się z innymi pewną ciekawostką. Mało kto wie, że niektóre źródła geotermalne wydobywają wodę mającą kilkadziesiąt tysięcy lat. Oznacza to, że część wody, w której kąpią się goście term, mogła wsiąknąć w ziemię jeszcze w czasach, gdy po tym kawałku ziemi wędrowały mamuty. Ciekawe, czy mamuty kąpały się w morzu. Gdyby się kąpały, to na pewno by się nie unosiły w wodzie, bo Archimedes prawo o wyporności sformułował dopiero w III wieku przed naszą erą. Logiczne jest więc, że wszystko przed tą datą tonęło. Oczywiście żartuję, bo mamuty na pewno miały dmuchane koła. Chyba, że natrafiły na morze podobne do Morza Martwego, które z łatwością uniesie niejednego ciężkiego osobnika. Morze Martwe jest jak świnka morska. Ani to świnka, ani morska. Ani to morze, ani martwe. Po pierwsze, już starożytni podróżnicy określali je mianem morza ze względu na jego ogromne rozmiary i bardzo słoną wodę. Z geologicznego punktu widzenia jednak ten zbiornik wodny jest jeziorem. Jego zasolenie kształtuje się na poziomie około 30%, czyli na każdy litr wody przypada jedna szklanka soli. To sprawia, że nic, prawie nic nie chce tam żyć. Teoretycznie, bo są udokumentowane występowania różnych bakterii. Chętnych do kąpieli za to nie brakuje. Ilość soli zwiększa gęstość roztworu, a zgodnie z prawem Archimedesa, im większa jest gęstość cieczy, tym większa siła wyporu działa na zanurzone w niej ciało. Dzięki temu możemy w tym morzu poczuć się jak spławik i z pełnym relaksem oddać się pływowi. Morze. Jak o nim opowiadam, to od razu przed nosem pojawia się jego zapach, ten taki niejasny, trochę zgniły aromat, podkreślony nutką soli. Tak, proszę Państwa, pachnie między innymi DMS, czyli siarczek dimetylu. Powstaje on z sulfoniopropionianu dimetylu, w skrócie DMSP, związku obecnego w algach. Gdy przychodzi czas, ten skomplikowany związek jest rozkładany do wspomnianego DMS przez enzymy albo bakterie. Następnie miesza się z siarkowodorem z gnijących wodorostów i do nosa trafia zapach, znany nam jako morski. Skoro o bakteriach mowa, z wodą na wakacjach trzeba uważać i nie mam na myśli tylko rekinów, bo co może być w takiej skażonej wodzie? Wszystko. Przecinkowiec cholery. Salmonella typi, wywołująca dur brzuszny. Wirus zapalenia wątroby typu A. Pierwotniak Giardia lamblia, wywołujący przewlekłe problemy jelitowe. Czy przypadkowe połknięcie odrobiny wody podczas kąpieli w jeziorze jest groźne? Zwykle nie. W większości przypadków kończy się najwyżej krótkotrwałym rozstrojem żołądka. Ryzyko poważnej choroby rośnie, gdy woda jest wyraźnie zanieczyszczona ściekami albo kiedy kąpiesz się w wodzie objętej zakazem sanitarnym. Wtedy możesz trafić na amebę zjadającą mózg. Negleria fowleri. Mikroskopijny pierwotniak żyjący w ciepłych wodach słodkich. Jeśli woda zawierająca tę amebę dostanie się do nosa i do mózgu, może wywołać negleriozę, czyli infekcję zwaną pierwotnym pełzakowym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. Warto podkreślić, że jest to ekstremalnie rzadkie i nie można zakazić się poprzez wypicie skażonej wody. Ameba musi trafić do nosa. I takim oto optymistycznym akcentem zakończymy naszą naukowo-wodno-wakacyjną przygodę. Pamiętajcie, woda podczas wakacji może być waszą najlepszą przyjaciółką. Nie tylko do chłodzenia ciała, ale i głowy. Nawadniajcie się i pijcie tylko ze sprawdzonych źródeł. Aha, i najważniejsze. Pamiętajcie, zwykła woda ma atomy wodoru do tlenu w stosunku 2:1. Jak znajdziecie taką, co ma dwa razy więcej tlenu, to nie pijcie, bo wam zaszkodzi, bo to będzie woda utleniona. Dziękuję za dzisiaj. Niech woda będzie z wami. Do usłyszenia w następną środę po 10.40 w audycji Z nauką po imieniu. Adam Mirek.
7: To było archiwalne wydanie audycji Z nauką po imieniu. Premierowe odcinki w środę po 10.40.

0: www.kinamediaexpert.pl. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Prezydent Donald Trump wstrzymuje atak na Iran. Amerykanie liczą na kolejne rozmowy pokojowe. Po politycznym rozwodzie Mateusza Morawieckiego z PiS pytania o przyszłość w informacjach polityczne komentarze. Polscy strażacy są już w Hiszpanii, będą walczyć z pożarami w trudnych miejscach. Minęła ósma, informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Prezydent USA Donald Trump zgodził się wstrzymać uderzenie na Iran. Uwarunkował to możliwością szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem, zakładającego otwarcie cieśniny Ormuz i neutralizację zagrożenia nuklearnego ze strony Iranu. Trump napisał na platformie True Social, że USA są gotowe do przeprowadzenia potężnego uderzenia na Iran, ale na prośbę Iranu i innych państw Bliskiego Wschodu wstrzymała ataki, gdyż uzgodniono ogólne ramy potencjalne porozumienia pokojowego. Prezydent Karol Nawrocki oddał hołd ofiarom rzezi Woli w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W czasie powstania oddziały niemieckie dopuściły się szeregu masowych mordów na ludności cywilnej miasta. Jednym z największych była tak zwana rzeź Woli, rozpoczęta 5 sierpnia. Śmierć jednego człowieka jest dla każdego z nas ogromną tragedią, a tu mówimy o tysiącach ofiar, powiedział Karol Nawrocki.
7: Świat nie będzie dobry, jeśli dyktatorów, morderców i zwyrodnialców nie będzie rozliczał z tego, co zrobili. Świat nie posunie się do przodu i nie pomogą żadne rezolucje, konwencje i dyskusje na wszelkich forach świata, jeśli tych, którzy mordowali kobiety i dzieci, świat nie będzie miał odwagi potępić. I wówczas po roku 1945 i dziś, w XXI wieku.
6: Karol Nawrocki dodał, że nigdy nie można zapomnieć o Powstaniu Warszawskim i jego bohaterach. Teraz pytania po politycznym rozwodzie na prawicy. Czy zwolennicy lewicy byli w piątek na grillu u Mateusza Morawieckiego i jego stowarzyszenia Rozwój Plus? Poseł z nowego sejmowego klubu Janusz Cieszyński w TOK FM przekonywał, że oczywiście tak.
8: Ja rozmawiałem z osobami, które przyszły. Deklarowały, jeżeli chodzi o sympatie polityczne, że są za Prawem i Sprawiedliwością, że są za PSL-em, że są za Konfederacją, są za Lewicą.
9: No, nie, naprawdę.
8: Ale, przepraszam. Ale no, państwa tam
9: nie wierzę
8: nie
9: w to, że był tam ktoś z lewicy, no, ale, naprawdę. Ale, po prostu w to nie wierzę.
8: Ja rozumiem, ale to jest pani problem.
10: Pani posłanka Matysiak się identyfikuje z ideami lewicy.
8: A ja mówię o tym, kto był w tłumie posłuchać. W piątek usiąść sobie na leżaczku, na krzesełku, wziąć butelkę wody i posłuchać.
10: Czy będziecie głosować za kandydaturą Marcina Ociepy na wicemarszałka Sejmu? Tę kandydaturę zgłosił PiS.
8: Ja osobiście bym w tej sprawie głosował za kandydaturą Marcina Ociepy, bo jest osobą, z którą współpracowaliśmy. Ja bardzo wysoko oceniam Marcina.
9: To ma taki wymiar, rzekłabym, wakacyjnego oglądania programów reality show. Nie ma zatem poważnej idei. To jest ciągle Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma co się okłamywać.
6: No, mówili poseł Janusz Cieszyński i ministra Karolina Zioło-Puziuk z Nowej Lewicy. Nowy klub Rozwój Plus ma w Sejmie 41 posłów i jednego senatora, a głosowanie nad kandydaturą Marcina Ociepy na marszałka, wicemarszałka Sejmu ma się odbyć we wrześniu. A posłowie wczoraj rozpoczęli sejmowe wakacje. Polscy strażacy są już w Hiszpanii. Na razie to grupa 35 funkcjonariuszy, ale docelowo będzie ich 105. Mają się zmieniać co 10 dni. Pomogą swoim kolegom z Półwyspu Iberyjskiego w gaszeniu ogromnych pożarów lasów. Anna Gmiterek-Zabocka.
1: Polacy wesprą Hiszpanów w gaszeniu pożarów w najtrudniej dostępnych miejscach, tam gdzie nie jest w stanie wjechać ciężki sprzęt. Kapitan Przemysław Rogalewicz z Wrocławia poleciał za granicę gasić pożary już po raz czwarty.
5: My działamy pod auspicjami Unii Europejskiej w ramach Union Civil Protection Mechanism i to jest tak, że nie mówi się o nas pododdział, tylko moduł. Każdy z naszych pododdziałów krajowych łączy się modułowo z pododdziałem z innego kraju i łączymy się jak puzzle, tak żeby ta współpraca szła w jak najlepszym kierunku.
1: Jak dodaje komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, polscy strażacy są bardzo doświadczeni. Rozwijane są u nas moduły GFFF do gaszenia pożarów z ziemi bez użycia pojazdów.
11: Ponieważ zmiany klimatu, duża temperatura powietrza przez dużą część roku powoduje, że te lasy często się nam palą. Do tego okresu od początku roku już mamy prawie 5700 pożarów lasów.
1: Polscy strażacy będą pomagać w gaszeniu pożarów w Hiszpanii do końca sierpnia. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
6: Bieszczadcy przedsiębiorcy mówią wprost, sezon w tym roku jest tragicznie słaby, bo turyści boją się niedźwiedzi. A ten strach napędzany od wiosny przez niektóre lokalne samorządy i polityków skrajnej prawicy, którzy medialnie żerują na temacie drapieżników. O tym, jak wygląda sytuacja na Podkarpaciu, sprawdzał Marcin Starzec.
12: W Ustrzykach Dolnych właściciele obiektów noclegowych alarmują. Rezerwacje są odwoływane, a często trafiają się telefony z pytaniem, czy jest w ogóle bezpiecznie, mówi właściciel domków noclegowych Bartosz Zając.
13: Nieodosobnionymi przypadkami są telefony od potencjalnych gości, którzy wahają się, pytają, czy problem z niedźwiedziami w naszym mieście jest realny.
12: Podobnie mówi inny przedsiębiorca z branży noclegowej, Dariusz Grządziel.
14: Informacje na temat niedźwiedzi, przynajmniej na moim przykładzie i mojej działalności, powodują to, że rezerwacji jest około 20% mniej.
12: A sami przedsiębiorcy podkreślają, szlaki są bezpieczne, a problemem jest narracja, a nie realność. Zagrożenie. W regionie działa już zresztą specjalna grupa do płoszenia niedźwiedzi, a te w lecie trzymają się z daleka od zabudowań. Marcin Starzec, TOK FM.
6: Na kolejne informacje o 8.20, teraz pogoda. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, w Karpatach przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach od 20 stopni nad morzem, 25 w centrum i na zachodzie, do 30 na południowym wschodzie. Wiatr słaby.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: 8:06. 6:30. Żeby być z Państwem w 100% uczciwym, bo tacy się zawsze staramy być w niedzielnym poranku TOK FM. Nie, mocniej. Jesteśmy. Tacy zawsze jesteśmy w niedzielnym poranku TOK FM. Kłania się Michał Tomasik w towarzystwie Róży Rumińskiej, która program ze mną przygotowywała. Ona głównie przygotowywała i teraz go pilnuje, głównie ona go pilnuje. I z Adamem Brzezińskim, który też program pilnuje w innej roli, a mianowicie go realizuje. Porozmawiamy dzisiaj o wielu ciekawych rzeczach. Zdradzę Państwu jedną z tych rzeczy. O 9.20 porozmawiamy z Karolem Strasburgerem i zapytam go, czy wie o tym, że jest ikoną młodzieży. Z tym Karolem Strasburgerem, którego Państwo pewnie znacie jako prowadzącego Familiady, znacie go jako aktora kinowego, teatralnego, serialowego, no ale zapytam go też o inne etapy jego życia. Jak to było być marynarzem i jak to było być niedoszłym posłem. O tym wszystkim porozmawiamy po 9.20. Wcześniej inne ciekawe tematy. Już za chwilę pierwszy. Porozmawiamy o kuchni polskiej. Porozmawiamy dlatego, że w tym tygodniu premier powołał taką funkcję, która nazywa się pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polski. To jest osoba, która ma się zajmować reputacją naszego kraju. Do jej zadań będzie należało przygotowanie projektu strategii budowy i promocji marki Polska i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo brzydkie, technokratycznie brzmiące rzeczy. A my chcemy pomóc Polsce i odpowiedzieć na najważniejsze pytanie. Dlaczego jeszcze polska kuchnia nie podbiła świata i w ogóle czy jakaś polska kuchnia istnieje? I o tym teraz porozmawiamy. Profesor Jarosław Dumanowski, Katedra Metodologii, Dydaktyki i Historii Kultury, Instytut Historii i Archiwistyki, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w niedzielnym poranku. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Panie profesorze, dlaczego polska kuchnia jeszcze nie podbiła świata? Powinna.
16: No powinna, to jest nadzieja, marzenie, no, ale generalnie jest słabo znana na świecie. Wiem, że to jest taka odpowiedź, no pewna tautologia, ale długo się nią nie chwaliliśmy, bo sami nie wierzyliśmy w taką możliwość. No wreszcie lata, dziesiątki lat zamknięcia, izolacji, niewielu turystów. Poza tym kuchnia jest pewną częścią większej całości właśnie tej, no nie wiem, marki, ale może raczej wrażenia, znajomości kraju, prawda? I dopiero od pewnego czasu ludzie do nas przyjeżdżają, oglądają, smakują, przy czym dopiero od, no, jeszcze krótszego czasu to, co smakują, im smakuje, im się podoba, tak? Są, widzą zmiany. Widzą zmiany, no, w ciągu kilkunastu, dwudziestu lat. Ta kuchnia, czy organizacja w ogóle gastronomii, jedzenia, jakość produktów znacznie się polepszyły, więc myślę, że wszystko przed nami.
15: A to ja zapytam tak prowokacyjnie, a czy my w ogóle wiemy, czym powinniśmy się chwalić? Czy my wiemy, co to jest kuchnia polska? Bo przeprowadziłem taki eksperyment, wpisałem sobie kilka potraw, które tak w pierwszym odruchu wydają się polskie. Schabowy, pierogi, bigos, gołąbki, barszcz, placki ziemniaczane. Nic z tego nie jest polskie. Polski to jest żurek, no, rosół.
16: Aha. No to jeżeli się możemy tutaj pokłócić, podyskutować, to tym lepiej, ale wydaje mi się, że te pierwsze też są polskie. No bo co to jest polskie w końcu? No tu nie chodzi o jakąś taką genealogię, historię, wymyślone często mitologiczne opowieści o pochodzeniu jakichś potraw, tylko o to, co my uznajemy za swoje, tak? Z czym się wiążą jakieś emocje. To się często pojawia, no bo gdyby tak mówić, no to nic nie jest polskie, tak? W końcu, nie wiem, ziemniaki są z Ameryki, chleb z Bliskiego Wschodu i tak dalej, i tak dalej. No. Ale wydaje mi się, że to niekoniecznie chodzi o dania nawet, o potrawy. Potrawy są na końcu, tu chodzi o pewne cechy, pewien styl, pewne wyróżniki. Dosyć trudno jest powiedzieć, co jest polskie w świecie zglobalizowanym, bo gdyby policzyć statystycznie, co najczęściej jemy, no to wyjdzie w większości to, co inni ludzie na świecie, prawda? Pewnie jakieś fast foody, pewnie jakieś popularne rzeczy. Ale chodzi o to, co jest inne, co jest dla nas ważne, z czym się wiążą jakieś emocje i wtedy niekoniecznie są to potrawy, chociaż na pewno, pewnie tak, tylko że tych potraw można je wymieniać bez końca, tak? I zawsze o jakiejś zapomnimy. Zawsze zapomnimy o jakiejś potrawie, nie wiem, z Podlasia, z Podkarpacia, z Wielkopolski, z jakiejś tam rodzinnej wersji, o jakimś tam produkcie. Wiele takich dyskusji przeżyłem i nieraz one ciągnęły się bez końca i do niczego specjalnego nie prowadziły. Wydaje mi się, że są to pewne cechy, tak troszeczkę żartobliwie kiedyś w takim filmie o historii kuchni polskiej w XX wieku takie hasło uknuliśmy: kwas, las i dym, tak? Że są to pewne cechy, które wyróżniają kuchnię polską, a w ich zidentyfikowaniu pomogli nam cudzoziemcy. Cudzoziemcy, kucharze, ludzie, którzy znają się na kuchni, a pracują, mieszkają w Polsce, czyli znają nasze jedzenie i to, co im się rzucało w oczy, a właściwie rzucało im się na język, było dla nas najciekawsze, że wiele rzeczy jest kwaśnych. Mówił pan o żurku, nie pamiętam, co tam jeszcze było, ale no bigos, oczywiście kiszone ogórki, tak. I w ogóle upodobanie do smaku kwaśnego, nawet barszcz powinien być kwaśny. Potem las, to jest pewna mitologia, no ale już teraz dostajemy, nie wiem, skrzydła nam rosną, bo grzyby w lesie wyrosły i to jest sport, mania, czy jakaś miłość narodowa, grzyby. Dawniej myślistwo, dziczyzna, dzisiaj w niewielkim stopniu, czy w ogóle owoce lasu, no i dym, czyli uwielbiamy coś wędzonego, nie tylko kiełbasy, nie tylko szynki, ale i ryby, a nawet uważamy, że i owoce, na przykład śliwka, tak, powinna być tak podsuszona, żeby była wędzona, więc to są pewne cechy, które no, mogą zaciekawić, bo są inne.
15: A to jest ciekawe, co pan mówi, no bo my myślimy w pierwszym odruchu, że jakaś potrawa, tak? Włosi pizza, makaron, ktoś tam burgery, a pan mówi o tym, że bardziej charakter trzeba jakoś sprzedać, no, czy promować.
16: Tak, jak myślimy
15: o Tajlandii, że ostre jedzenie, tak? Uważaj, nie bierz, tajskiego, bo...
16: Jakaś cecha, w końcu nie narzucimy nikomu, nie wiem, jakiejś tam litanii, wierszyka wielu polskich potraw, tylko dlaczego to jest fajne, dlaczego to jest inne? Ja bym jeszcze dodał coś innego, bo pewien związek z przyrodą, no powiedzmy, że z ekologią, coś, co dzisiaj jest nowoczesne, ale też wynika z pewnego zapóźnienia, czy rozdrobnienia rolnictwa, czy nie wiem, z popularności tego systemu działkowego, ogródkowego, własnej produkcji żywności. To oczywiście w Polsce zanika, ale utrzymuje się w większym stopniu niż gdzie indziej. To też jest pewna atrakcja. I to oparcie się na przyrodzie, na zróżnicowaniu biologicznym, na tym lesie, który tu gdzieś wywołałem, to jest coś podobnego w ogóle dla kuchni północnej. Tak? Słynna jest kuchnia czy gastronomia nordycka krajów skandynawskich. Oni wiele lat temu ogłosili taki manifest, chwalili się tym trochę właśnie wbrew kuchni śródziemnomorskiej, czyli no obcej, czyli takiej międzynarodowej.
15: Orientalnej.
16: No i orientalnej też. A my do tego mamy jeszcze historię, prawda? Mamy mnóstwo wspaniałych opowieści, które z tymi potrawami, z ich zmianami, z ich rodowodem, z jakimiś ludźmi się wiążą. I to jest też nasz wielki atut, takie opowieści, no jak w kuchni francuskiej czy włoskiej, gdzie też są kulinarni bohaterowie, wynalazcy, wielcy mistrzowie i tak dalej.
15: A czy pan dostrzega takich bohaterów, których już mamy i wokół których można by budować? Bo przed naszą rozmową tutaj dyskutowaliśmy sobie z Różą Rumińską, z wydawczynią. Ona przypomniała mi makaron z truskawkami Igi Świątek i też uświadomiła mi, że kompot robi karierę na TikToku w tej chwili. I zastanawiam się, czy mamy już jakieś takie potrawy, takich bohaterów.
16: Chodzi o bohaterów potrawy. No myślę,
15: Jakieś.
16: Najbardziej rozpoznawalne to chyba pierogi. Przecież i w kosmosie się pojawiły. I w niedawnej wspaniałej książce profesora Fabio Parasecoli z Nowego Jorku razem z Agatą Bachusz i jeszcze jednym kolegą, przepraszam, nagle zapomniałem, z Mateuszem Halawą. Książka ma tytuł Pierogi Problem, tak? Po angielsku napisana, wspaniała, o zmianach postaw Polaków wobec jedzenia i nowych trendów kulinarnych w ciągu ostatnich lat. I te pierogi się wybijają no, na jedno z pierwszych miejsc, ale myślę, że również bigos i no, to, co pan wymienił, tak? Bo chociaż są jeszcze takie fajne historie związane no, trochę z kuchnią żydowską. W Nowym Jorku jest taka restauracja koszerna, wegetariańska, polska. Polska restauracja koszerna i wegetariańska. Także odsłony tej kuchni polskiej mogą być najróżniejsze. I tam królują no, takie rzeczy jakby najprostsze, które są atrakcjami dla nas najprostsze, tak? Od pierogów po barszcz i placki ziemniaczane i naleśniki, a w takim środowisku wielonarodowym, wielokulturowym są niezwykłym urozmaiceniem. Tak, poza tym w Nowym Jorku jest też taka restauracja, czy pierogi Boys, tak? To też robi furorę i parę takich rzeczy, ale ta kuchnia żydowska, karp po żydowsku, który jest też nasz w różnych postaciach, to są rzeczy znane na świecie już teraz.
15: Tak, to prawda. Pan zwrócił i przypomniał bardzo słusznie, że pierogi poleciały do kosmosu z naszym polskim astronautą, więc no to niesamowita platforma właśnie do budowania tej marki. A ja chciałem jeszcze pana zapytać o coś pośrodku, bo mamy przecież jeszcze różne firmy. Ja sam się spotkałem gdzieś raz w Azji, że ktoś usłyszał Polska, nie powiedział Lewandowski, papież ani nic, tylko powiedział, wymienił jedną z firm polskich, która tam się zajmuje produktami spożywczymi. To też jest jakaś droga, taka, mamy się czym pochwalić.

0: polski niż Ukraina. Też była znana polska wódka, bo ten kraj kupywał polskich producentów alkoholi. Na szczęście przestał, zostało to zakazane i tego nie ma. Więc te marki są najróżniejsze. Ja bym, nie wiem, jakoś tak to odczuwam, bo nie umiem tego przeliczyć, że gastronomia jest ważniejsza, bo się wiąże z indywidualnym doświadczeniem, bo się wiąże z emocją, bo najszybciej i tak jakby najbardziej kompleksowo się przyczynia do obrazu kraju. No ale tutaj trzeba albo do tego kraju przyjechać, w większości jest to związane więc z turystyką, czyli z potężnym kołem zamachowym gospodarki. Tak, turystyka to jest 50% więcej niż rolnictwo, tak? A jakoś nikt tych naszych, nie wiem, przewodników, organizatorów turystyków, turystyki, gastronomii, nie karmi miliardami euro, bo uważa się, że to jest mniej poważne, mniej ważne, mniej istotne i nie jest takie ciężkie ekonomiczne.
1: Panie profesorze, będziemy trwać, nie ustępować. Mam nadzieję, że jedziemy razem na tym samym pojazdem i polska kuchnia podbije jeszcze kiedyś świat, a teraz panu bardzo dziękuję. Profesor Jarosław Dumanowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 8:20 informacje.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta pianet, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Jest 8:20. Informacje Tok FM. Emil Górny, zapraszam. Polska weźmie aktywny udział w specjalnym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w sprawie sytuacji w hiszpańskiej Ceucie, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak dodał, przedstawiciele Polski mają przedstawić swoje doświadczenia z ochrony unijnej granicy i dostosowania prawa do wyzwań związanych z migracją. 5 z 15 prowincji Kuby, w tym Hawana, zostało pozbawionych prądu w wyniku awarii sieci energetycznej, ogłosiła państwowa firma dostarczająca energię. To kolejny blackout na wyspie, objętej amerykańską blokadą dostaw ropy naftowej. Kacper Tomasiak zajął 7 miejsce w inauguracyjnym konkursie letni Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle. Wygrał Japończyk Naoki Nakamura, a w drugiej serii uczestniczyło 5 Polaków. Dawid Kubacki był 10, Maciej Kot 16, Klemens Jonak 21, a Paweł Wąsek 27. Kolejne informacje w Tok FM o 8:40, wtedy także na naszej antenie raport smogowy.
8: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: 8:22, niedzielny poranek Tok FM. Michał Tomasik kłania się nisko. Fight Club, proszę państwa. Niby każdy wie, o co chodzi. Brad Pitt, Edward Norton, David Fincher za kamerą. 99 rok. Chłopaki zbuntowane biją się po kątach, a pierwsza zasada brzmi, żeby o tym nie mówić. Ale o co chodzi właściwie w tym filmie? O tym teraz porozmawiamy z Marcinem Radomskim, dziennikarzem, krytykiem filmowym, autorem Kinorozmowy. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: To krzywdzące pewnie było, co powiedziałem, jak w skrócie opisałem Fight Club.
10: Pewnie trochę tak. Myślę, że dla wielu to jest jednak film kultowy, ważny. I pomimo tych ponad 25 lat, bo tak jak pan wspomniał, 99 rok to była premiera, to jest film, który nadal wzbudza emocje, ponieważ trafia w takie uniwersalne poczucie zagubienia, frustracji, potrzeby odnalezienia sensu. I opowiada o człowieku uwięzionym w pewnym świecie korporacji, konsumpcjonizmu, społecznych oczekiwań, pewnych doświadczeń.

0: doświadczeń. No więc dlatego myślę, że wzbudza tyle emocji. Powiedzmy, że to jest film właśnie opowiadający o cierpiącym na bezsenność mężczyźnie, który pozostaje właśnie, poznaje gardzącego konsumpcyjnym stylem życia Tylera Darrena. No i to jest jego przeciwieństwo i rzeczywiście na tym budowana jest cała fabuła tego filmu, a dodatkowo właśnie grają ci wspaniali aktorzy, czyli Brad Pitt, Edward Norton, te główne role, i to dzięki nim też ten film zyskał status właśnie takiego popularnego. Też trzeba powiedzieć, że to jest ciekawy gatunek i wspaniały reżyser, bo gatunkowo to jest thriller psychologiczny, więc to już jest ciekawe, że z jednej strony thriller, ja bym tutaj też dostrzegł dużo dramatu, psychologii, ale też takiego można by było powiedzieć, że momentami kina akcji właśnie, z drugiej strony jest to właśnie film Davida Finchera, który zrobił przecież wspaniałe też Siedem, Podziemny Krąg. To jest taki reżyser, który potrafi budować atmosferę, więc myślę, że rzeczywiście powinniśmy tutaj więcej powiedzieć o tym, co dookoła tego filmu, i wtedy on się wydaje taki interesujący i w sumie dosyć głęboki w swoim przesłaniu.
1: To oczywiście te wątki, dlaczego ten film jest aktualny, albo dlaczego cały czas o nim nie zapominamy, to za chwilę oczywiście porozmawiamy, bo to jest bardzo ciekawe. Ale chciałbym, żebyśmy jeszcze dopowiedzieli, o co chodzi. Od razu z góry może umówmy się i przeprośmy wszystkich państwa. To nie jest rozmowa dla tych, którzy nie oglądali i nie wiedzą, o co chodzi, więc spoilery będą. Ale jak się nawet spojrzy na taki krótki opis fabuły, Tyler Durden, którego gra Brad Pitt, i postać, którą gra Edward Norton, nazywa się Narrator, no to już wiadomo, że to nie jest jakiś zwykły, prosty film, tylko tu jest gdzieś jakieś drugie dno, o coś tutaj chodzi i jest jakaś głęboka myśl. Co jest tą głębią tego filmu, taką jakąś taką koncepcją, którą nas Fincher tutaj raczy?
0: Tak, no bo rzeczywiście ja powiedziałem, że właśnie jest dwóch antagonistów, zupełnie dwie różne postaci, no ale które jeżeli byśmy to sprościli do opisu fabuły, to wstrzynają bijatyki, organizują właśnie sekretny klub walki i tam wyładowują swoją frustrację i agresję, no ale właśnie ta postać wspomniana charyzmatycznego Tylera Darrena uosabia tak naprawdę taki bunt wobec systemu i marzenie o całkowitej wolności. I to jest coś, co też nadaje temu filmowi jakiejś większej symboliki czy znaczenia, że właśnie ten Tyler Darren nie jest takim, jakbyśmy dzisiaj sobie pomyśleli, to on nie jest dobrym wzorcem męskości, bo niby jego siła polega na właśnie przewrotności i takiej możliwości wyrzucenia swojego gniewu, frustracji i potrzeby odzyskania kontroli nad życiem, ale tak naprawdę to jest człowiek, który odrzucił swoje emocje, odrzucił system, sięgnął po przemoc. I ta konstrukcja tych bohaterów właśnie, szczególnie właśnie narratora, jest czymś, co ten film wyróżnia. I też staje się dzięki temu ten film tak uniwersalny, bo on też może być odbierany dzisiaj w ten sposób, że ta droga, którą wybiera narrator, Tyler, może być drogą do takiego fanatyzmu, do manipulacji, którą dzisiaj widzimy przecież w współczesnym świecie. To też jest takie zachęcenie poprzez tego bohatera i pokazanie tego, że dzisiejszy świat też próbuje w taki sposób rozwiązać taką frustrację na przykład młodych mężczyzn. I to jest coś, co rzeczywiście ten film czym nadal jest, czyli pokazuje taką toksyczną męskość, która rodzi się z lęku, samotności, kryzysu tożsamości, a nie tak naprawdę z siły, która też jest podstawą tego filmu, tej opowieści.
1: No tak, bo narrator jest takim człowiekiem, który osiąga sukcesy i nic mu to nie daje. z tych wszystkich sukcesów czuje tylko pustkę, jego życie jest niesatysfakcjonujące, a on ma już dość tego samodoskonalenia się i pojawia się alternatywa, ten Tyler, który trzyma życie w garści, stawia granice, jest tym, jak to się mawia teraz, ma main character energy, jest tą postacią pierwszoplanową, pierwszą rolę gra w swoim życiu i uważa, że rozwój właśnie jest przez ból i tak dalej. To jest trochę opowieść o tym, że są w nas dwa wilki, czy raczej o tym, że tego drugiego wilka to chyba lepiej nie słuchać?
0: No to i to tak naprawdę można powiedzieć, bo rzeczywiście ten główny bohater nie wie, kim on naprawdę jest, bo jego życie zostało zdefiniowane przez oczekiwania społeczne, jakiś jego korporacyjny styl życia, to jest bardzo współczesne właśnie, a Tyler Durden, narrator, staje się takim uosobieniem właśnie jego wypartych pragnień i frustracji. To jakby jest pokazanie dwóch zupełnie różnych postaw i też pokazanie, że narrator żyje według takiego wzorca sukcesu, że dobra praca, mieszkanie, stabilizacja mogą doprowadzić go do szczęścia, ale mimo to cierpi przecież na bezsenność i właśnie czuje wewnętrzną pułapkę. I ten film pokazuje, że to posiadanie nie zastąpi tak naprawdę nam poczucia sensu. I to jest taka trochę przestroga przed tym konsumpcjonistycznym stylem życia. Też przestroga właśnie przed radykalizacją, bo tutaj nie ma prostych odpowiedzi właśnie, jeżeli chodzi o przemoc, o anarchię, o to, czy my jesteśmy w tym systemie, czy my odrzucamy system. Więc to jest pokazanie takich dwóch postaw różnych naszych. Też potrzeby autentyczności, która jest też taki istotna w dzisiejszym świecie, bo zastanawiamy się, czy rzeczywiście po obejrzeniu tego filmu możemy się zastanowić, którą drogą my podążamy, czy rzeczywiście żyjemy według własnych wartości, czy może podążamy według scenariusza napisanego przez kogoś innego. I wydaje się, że tutaj tym problemem może nie jest ten sam system, który oni tworzą, ale takie bezrefleksyjne podporządkowanie się mu, podporządkowanie się tym mechanizmom. I to jest coś, co też sprawia, że ten film jest tak dzisiaj też aktualny, że często potrzebujemy takiego charyzmatycznego lidera, za którym będziemy mogli pójść.
1: Tak, ale też te postawy są bardzo zero-jedynkowe, to znaczy albo jesteś betą, albo jesteś sigmą. No i skoro już tak, już bardzo zmierzamy obaj w tę stronę, to ja się rozglądam po studio i widzę słonia, którego musimy teraz nazwać. Incele. Dlaczego incele nie mają racji, kiedy zachwycają się w internecie, że to jest film o nich?
0: No to jest właśnie taki paradoks, który ten film nam pokazuje, bo wtedy, kiedy on miał premierę, to część widzów odczytała go, tą postać Tylera, bardzo dosłownie i uczyniła z niego taką ikonę buntu, ignorując też ten krytyczny wydźwięk, który przecież ma ten film i który pokazuje właśnie tę postawę jego, no bo właśnie pokazuje taki kryzys męskości i odrzucenie jakichś radykalnych konsekwencji tego. I trzeba powiedzieć, że właśnie to nie jest dobry wzór męskości, bo nie tylko na sile on polega, że nie tylko ta siła jest tutaj istotą i że ta prosta recepta na rozwiązanie wszystkich problemów, czyli odrzucenie wszystkiego i podążanie za przemocą, do niczego nas nie doprowadzi, bardziej właśnie do jakiegoś fanatyzmu. I trochę to właśnie zapowiadało to, co też my dzisiaj obserwujemy w świecie, że takie mechanizmy działania współczesnej manosfery. I film pokazuje, że ta toksyczność rodzi się właśnie najczęściej z naszych tego, czego nie mamy wokół siebie, czyli że samotności, z jakiegoś kryzysu, który może być powodowany przez wiele czynników, z lęku też, takiego strachu, obawy. Dlatego na ten film trzeba patrzeć wielowymiarowo, jeżeli tak sięgamy właśnie głębiej w niego. I to też jest w nim fascynujące, że właśnie on opowiada o tym kryzysie męskości tak naprawdę i rzeczywiście jest tak, że trzeba uważać z jego odczytaniem. Może na pierwszy rzut oka właśnie on będzie opowiadał o bijatyce i takiej silnej męskości, ale gdzieś jeżeli zajrzymy głębiej, to pokaże nam właśnie tą drugą stronę tego zjawiska, które cały czas jest aktualne i o którym cały czas musimy mówić i zwracać na niego uwagę, że właśnie to nie jest takie jasne i proste.
1: Ten najpopularniejszy wątek dotyczący tej przemocy, Fight Club, bijatyki, jest też o tyle ciekawy, że te walki są nie tylko autodestrukcyjne, ale też są takie taką odpowiedzią, że właśnie to, co mówiłem o Tylerze, że to doświadczenie nabywa się w bólu, że trzeba nawet samemu wystawić się na cierpienie, które teoretycznie powinno nas potem uszlachetnić.
0: Tak, trochę tak. Rzeczywiście trochę to w ten sposób jest pokazane. To jest też ten temat radykalizacji takiej, która następuje krok po kroku. Czyli ten klub walki zaczyna się od takiego niewinnego buntu, potrzeby wspólnoty, ale tak naprawdę przeradza się w ekstremistyczną organizację stosującą przemoc. I to jest też coś, na co warto zwrócić uwagę, że też Tyler oferuje takie proste odpowiedzi na różne złożone problemy, o których wcześniej mówiliśmy, i buduje wokół siebie całą grupę wyznawców. I to jest taki dziś mechanizm do tego, co właśnie widzimy wśród liderów manosfery, czy u niektórych internetowych guru, że jak łatwo właśnie podążać za takim charyzmatycznym liderem.
1: A to jest wizjonerstwo Finchera, bo i aż z ciekawości sprawdziłem, od kiedy w ogóle możemy mówić o incelstwie. I gdzieś tam w 97 roku po raz pierwszy pojawiło się to słowo. Film jest z 99, więc to jeszcze nie była ta skala. To jest, przewidział trochę przyszłość Fincher?
0: Ja myślę, że reżyserzy w ogóle tak mają, że gdzieś, przynajmniej ci dobrzy i ci którzy potem odnoszą sukces, że oni przewidują trochę to, co się dzieje. To znaczy, oni mają inne spojrzenie na rzeczywistość. To muszą być, jeżeli ktoś robi takie filmy, to musi być obserwatorem rzeczywistości. I myślę, że Fincher jest takim obserwatorem, a jednocześnie jeszcze potrafi to ukazać właśnie w gatunku kryminału, thrillera, dodać psychologię do tego. I rzeczywiście myślę, że on mógł trochę przewidzieć to właśnie zjawisko takiej głębokiej samotności, frustracji, które pewnie właśnie wtedy się pojawiało w różnych społeczeństwach. I myślę, że dzisiaj tego skutki widzimy właśnie, tego kryzysu, tej frustracji, tych skrajnych poglądów też, które kształtują niektórych mężczyzn na całym świecie.
1: Zajrzałem na Reddita też z ciekawości, zobaczyć, co tam ludzie piszą o tym filmie i czy mają jakieś skomplikowane teorie i interpretacje. I znalazłem jedną bardzo prostą, która mi się bardzo spodobała, w której jeden z użytkowników napisał, że to jest film o dorastaniu po prostu, o dojrzewaniu, że narrator to jest dziecko. Tyler jest tym okresem dojrzewania, który go buntuje i ściąga w różne złe, niebezpieczne, ale też takie właśnie wyobrażone sobie rzeczy. I dopiero kiedy dochodzi do finału, to ten narrator nie jest już ani narratorem, ani Tylerem, jest po prostu dorosłym człowiekiem.
0: Tak, rzeczywiście, tak można odczytać ten film, taki właśnie coming of age, czyli historię o dorastaniu, takim właśnie psychologicznym dojrzewaniu dorosłego już człowieka, i trochę można go potraktować rzeczywiście, jak pan redaktor powiedział, jako dziecko, natomiast rzeczywiście on poszukuje takie dojrzewanie do odpowiedzialności za własne życie, za własne postępowanie, bo rzeczywiście trzeba powiedzieć, że na początku tego filmu mamy go jako bohatera biernego, takiego zagubionego mężczyznę, to co mówiłem, że zdefiniowany przez pracę, jakieś przedmioty, oczekiwania, a potem Tyler staje się no takim uosobieniem też buntu może, który on przecież wypiera, i dopiero gdy ten bohater uświadamia sobie, że Tyler, główny bohater, że Tyler nie jest rozwiązaniem jego wszystkich problemów, lecz tylko jakąś częścią, wtedy zaczyna dorastać, więc tak można by było o tym powiedzieć. I tutaj nie chodzi tylko o to odrzucenie wszystkich zasad, ale znalezienie takiej drogi pomiędzy konformizmem, a takim destrukcyjnym buntem.
1: I to jest spokoju. Też film właśnie... Spokoju. Ostatnia spokoju. Scena to, ostatnia scena to jest Edward Norton, który z raną postrzałową tłumaczy, że spokojnie, wszystko jest w porządku. On zrozumiał, jakby on już wiedział, jakby się uspokoił.
0: Tak, tak. To jest taka trochę konfrontacja z własnym cieniem, takim gniewem, frustracją, też pragnieniem ucieczki od tego, co mamy dookoła. To jest takie bardzo ludzkie i ten film też dzięki temu jest tak silny, że z jednej strony mamy tą frustrację, tą męskość toksyczną, ale też gdzieś mamy poszukiwanie takich pierwiastków w sobie, jakiejś dojrzałości, jakiejś refleksji, jakiegoś i tego zderzenia właśnie tego takiego prostego świata bijatyki z czymś, co jest jakimś sensem właśnie, poszukiwaniem jakiegoś sensu i odzyskaniem kontroli nad własnym życiem. Myślę, że ten film nadal jest bardzo aktualny, nadal jest świetny też właśnie dzięki tym dwóm aktorom, dzięki stworzeniu takiej atmosfery, klimatu też. Coś jest to taki film, do którego ja uwielbiam wracać i o którym właśnie warto sobie mówić. Też ciekawe, że na festiwalu filmowym w Wenecji wtedy ten film nazwano mechaniczną pomarańczą lat 90., bo to końcówka lat 90. Bardzo lubię to stwierdzenie i rzeczywiście coś kubrikowskiego też w tym filmie jest.
1: A co? To zachęcamy Państwa do odkrycia. A jeżeli ktoś widział Fight Club, to proszę go odświeżyć, a jeżeli go odświeżaliście, to też polecamy chyba razem film 7, bo też świetny. Trochę inna historia, ale emocje i finał warte i godne polecenia. Marcin Radomski, dziennikarz, krytyk filmowy, autor Kino Rozmowa. Bardzo, bardzo, bardzo panu dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, życzę dobrego dnia.
1: Kłaniamy się nisko. 8:40 informacje.
2: Autopromocja.
3: Miał 21 lat, kiedy to młodzieńcza brawura i przyjęty zakład skłoniły go do przeprawy konno przez Wezbraną Łabę. Był wtedy austriackim oficerem. Niemal 30 lat później utonie w falach jej dopływu. Estery jako od 3 raptem dni francuski marszałek. Ale do historii przejdzie jako wierny syn swojej ojczyzny Polski i jedna z najbarwniejszych postaci epoki, książę Józef Poniatowski.
2: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 8:41. Informacje TOG FM. Emil Górny, zapraszam. Pożary we Francji są obecnie pod kontrolą, powiedział premier tego kraju. W Bordeaux sytuacja jest stabilniejsza, dodał szef rządu, odnosząc się do ogromnego pożaru w departamencie Żyrondy w południowo-zachodniej Francji. Zapowiedział też powołanie krajowego koordynatora, który będzie nadzorował pracę nad odbudową terenów zniszczonych przez pożary. Śledczy zakończyli poszukiwanie jednego z elementów rakiety, która w czwartek spadła w terenowej kolonii w województwie lubelskim. Obiekt został odnaleziony i zabezpieczony. A o szczegółach tego powiemy w informacjach o 9:00. W Sztokholmie odbyła się Pride, czyli parada środowisk LGBT+, w której udział wziął konserwatywny premier Szwecji Ulf Kristersson. Tegorocznemu przemarszowi towarzyszyły podwyższone środki bezpieczeństwa po zamachu terrorystycznym w Berlinie. Kolejne informacje o 9:00. Teraz czas na raport smogowy. A my spoglądamy na smogową mapę Polski. Dziś na niej jedynie kolor zielony. To oznacza, że jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra i nie ma żadnych przekroczeń normy. Warto wybrać się na spacer, szczególnie, że dziś upałów raczej nie będzie. Do tego jak zawsze Państwa zachęcam, a kolejny raport smogowy w Tok FM o 16:40.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 8.42, niedzielny poranek TOK FM. Michał Tomasik kłania się nisko. Proszę Państwa, wczoraj 1 sierpnia, wszyscy wiemy, więc porozmawiamy dzisiaj trochę o 1 sierpnia, a trochę przy okazji 1 sierpnia z Agnieszką Cubałą, pisarką i autorką bardzo wielu książek o Powstaniu Warszawskim. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, jest mi bardzo miło, że się mogę z Państwem spotkać i że mogę opowiedzieć o moich książkach i o tym, jak się pisze o Powstaniu.
1: Tak, książek bardzo wiele o cywilach, o kobietach, o młodych, o peżetkach, o sportowcach, o Wielkopolanach. I zaraz do tego przejdziemy, ale na początek chciałem Panią zapytać, Pani jakoś specjalnie obchodzi 1 sierpnia?
8: Nie mam szansy przeważnie na to, żeby obejść tego 1 sierpnia tak, jak chciałabym obchodzić, bo rzeczywiście miałam taki jeden 1 sierpnia, który obeszłam wyjątkowo. To było wtedy, kiedy pojechałam sobie na Powązki i to był moment, kiedy jeszcze było bardzo dużo Zośkowców. Ja tych Zośkowców rzeczywiście znałam bardzo, bardzo wielu i do tej pory pamiętam, jak ogromne wrażenie zrobił na mnie moment, kiedy rzeczywiście była godzina 17, kiedy zawoły wszystkie syreny i kiedy było tam bardzo dużo tych powstańców, którzy uczestniczyli w tych najbardziej dramatycznych walkach i po prostu widziałam, jak zmieniają się ich twarze, tak? Po prostu jak część osób...
1: Wspomnienia wracają?
8: Tak, tak, tak, ale to w ogóle było tak, jak gdyby oni się po prostu przenieśli tam z powrotem do powstańczej Warszawy i to było bardzo widoczne na ich twarzach. U części osób te twarze tak zastygły, można byłoby powiedzieć. I to było naprawdę takie bardzo, bardzo poruszające, zwłaszcza, że ja tych ludzi znałam, tak, bo się z nimi wcześniej spotykałam. Oni mi często opowiadali o swoich przeżyciach, o swoich doświadczeniach, przekazywali mi swoje książki, przekazywali mi różnego rodzaju materiały, dokumenty, więc te historie też znałam. Natomiast no rzeczywiście po prostu jak się widzi taką zmianę natychmiastową i to jeszcze jest się dokładnie w takim miejscu, to jest to po prostu bardzo poruszające i takie dotykające. No i chyba to zostaje na zawsze.
1: Pani wielu tych ludzi zna, czy znała. Tak, i jaki oni mieli do tego stosunek po tych wszystkich latach? I mam na myśli konkretnie te obchody. Czy oni to traktowali bardzo poważnie? Czy to było trudne? Czy mieli jakiś dystans do tego?
8: To znaczy bardzo różnie, bo w zasadzie ilu powstańców, tyle historii, w zasadzie można byłoby powiedzieć. Natomiast no, rzeczywiście to zawsze był dla nich taki niesamowicie ważny moment, bo wielu powstańców mówiło, że po prostu powstanie było ich najważniejszym przeżyciem, takim z całego życia, tak? Generalnie, że to był najważniejszy moment. Zresztą ja też tym powstańcom zadawałam takie pytanie, czym był dla pana, pani udział w Powstaniu Warszawskim i oni bardzo często odpowiadali, że to była najważniejsza chwila w ich życiu, że to były bardzo trudne momenty, trudne emocje, ale że to był taki moment, którego nie zamieniliby na nic innego i nawet taka jedna pani powiedziała, że był to czas, którego by nie oddała za nic, tak? Więc to rzeczywiście po prostu było dla nich takie bardzo, bardzo ważne przeżycie. Natomiast oczywiście też poznałam powstańców, którzy uważali, że do powstania nie powinno dojść. Pamiętam panią Basię z batalionu Kiliński, która na przykład mówiła, że zbyt romantycznie nas wychowano i że po prostu w związku z tym, że no to całe pokolenie było wychowywane tak, jak byli wychowywani bohaterowie Kamieni na Szaniec, to tak naprawdę rzeczywiście za dużo ich tam zginęło i po prostu ten romantyzm no wygrał z takim pragmatyzmem, można byłoby w tym momencie powiedzieć. Natomiast to, co dla mnie też było ciekawe, że ona z jednej strony tak mówi, ale z drugiej strony akurat, bo ona była gościem czy gościnią mojego spotkania autorskiego, jak dziennikarz zapytał, ale czy poszłaby pani jeszcze raz do tego powstania i zrobiła wszystko tak jak wtedy, to powiedziała, że oczywiście, tak, to po prostu było jasne, że to po prostu było coś, w czym należało uczestniczyć. Zresztą ja na przykład też pamiętam takie spotkanie, które się w ogóle odbyło w Domu Kombatanta. Ja wtedy poszłam do zupełnie innej kobiety, ale też przedstawiono mi taką starszą panią, która już była w bardzo takiej słabej formie, zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Mówiono o niej, że ona była łączniczką jednego z bardzo ważnych oficerów, no ale już jakby nie do końca było, można było wydobyć od niej, tak, który to był oficer. Ale ja po prostu też pamiętam, jak ta pani, do której ja przyszłam, jak mnie przedstawiła, powiedziała, że tutaj jest pani, która właśnie pisze o Powstaniu Warszawskim, to po prostu też widać było w niej tą taką przemianę, tak, na zasadzie, że też zmieniła się absolutnie na twarzy. Natomiast jak się zapytałam o to, dlaczego poszła do Powstania Warszawskiego, oczywiście nie do końca oczekując takiej odpowiedzi, takiej bardzo merytorycznej, no bo już wiedziałam, w jakim jest stanie, to dla mnie było niesamowite, bo ona się zmieniła. Jak wcześniej była właśnie taka przygarbiona, to nagle się wyprostowała, rozbłysły jej oczy i powiedziała, że tak trzeba było. I to też były takie po prostu niesamowite
1: dla mnie. Co to znaczy?
8: Chwile.
1: Tak trzeba było, prawda?
8: Tak, tak, tak. Natomiast no właśnie, ja z tymi bardzo wieloma powstańcami rzeczywiście rozmawiałam i na przykład też pamiętam rozmowę z panią Anną Borkiewicz-Selińską, która była łączniczką w batalionie Zaśka, zresztą była łączniczką takiej bardzo słynnej postaci, bo można byłoby powiedzieć, że ikony batalionu Zaśka, czyli Andrzeja Romockiego, pseudonim Morro. I ona też pięknie o tym opowiadała, bo ona powiedziała, że oni wszyscy uważali, że wolność jest na wyciągnięcie ręki. Że tak naprawdę to po prostu wystarczy tę rękę wyciągnąć przed siebie i uchylić drzwi, za którymi ta wolność już właśnie jest. Także po prostu wydawało im się, że to wszystko jest takie osiągalne. Natomiast ona też bardzo pięknie pisze o Powstaniu Warszawskim. Ja zresztą akurat te jej słowa dałam sobie jako motto mojej książki, bo ona rzeczywiście wspomina o tym, że powstanie, odpowiadając na pytanie, czym był dla pani właśnie udział w Powstaniu Warszawskim, to ona napisała, że na początku to było szczęście, największe szczęście w moim życiu. Była walka, okrutna walka, co krok ginęli koledzy, koleżanki, ale walczyliśmy, ale odnosiliśmy sukcesy, bo na początku zwłaszcza zaśkowcy rzeczywiście odnosili sukcesy. Natomiast ostatnie zdanie jest dla mnie takie bardzo poruszające, bo ona napisała, a potem był koniec taki jak śmierć. I jeszcze właśnie a propos pani Anny Borkiewicz-Selińskiej, no, z którą rzeczywiście miałam bardzo duży kontakt, bo po prostu zaśkowcy byli tym pierwszym oddziałem, z którym ja rzeczywiście miałam kontakt. Ja bym powiedziała, że tak powstańczo, to oni mnie troszeczkę wychowywali, tak, bo oni po prostu zapraszali mnie na różnego rodzaju spotkania i tam rzeczywiście z nimi bardzo często rozmawiałam. I to też było dla mnie niesamowite, bo ona w Powstaniu Warszawskim miała oczywiście swojego narzeczonego, swoją miłość, w ogóle chcieli brać ślub. Natomiast może warto też wspomnieć o tym, kim był ojciec pani Anny Borkiewicz-Selińskiej. Ona akurat jest, no przede wszystkim był wojskowym, był też piłsudczykiem, natomiast jeszcze na dodatek był potem autorem tej takiej najważniejszej militarnej monografii Powstania Warszawskiego, no ale właśnie pani Anna Borkiewicz Celińska została ranna, jak została kanałami, no w sumie przeprowadzona, myślę, że przez kogoś do Śródmieścia, no to tam położono ją w szpitalu, no i właśnie wtedy się okazało, że w walce zginął ten jej narzeczony, no i akurat przyszedł o tym ją poinformować jej dowódca, ale akurat w związku z tym, że ojciec był tam niedaleko, no to powiedział coś takiego, że słuchaj, ona teraz śpi i może będzie lepiej, jakiej o tym nie powiemy. Natomiast to jest niesamowite, jak ona po prostu opowiada po latach, jak ona zareagowała na tę wiadomość i ona powiedziała, że ojciec myśli, że jeszcze mnie coś obchodzi. Mnie już nic nie obchodzi, bo powstanie jest zakończone. Tak? I to myślę, że to też wszystko właśnie pokazuje, że to powstanie tak naprawdę było takim całym ich życiem, tak? Że wszystko inne przestało mieć wtedy znaczenie. Dlatego ci ludzie tak podchodzą bardzo emocjonalnie, są bardzo zaangażowani. Zresztą ja też tak sobie myślę, że może też warto wspomnieć o tych dyskusjach na temat Powstania Warszawskiego, o tych rozmowach, bić się czy nie bić, bo my tak teraz, tak lekko to sobie wszystko oceniamy. Właśnie.
1: Z kanapy.
8: Tak, z kanapy, tam z kawką na przykład, tak, albo z
1: mikrofonu, bo łatwo.
8: Też, jak właśnie nie ma zagrożenia życia. A tak naprawdę to zapominamy o tym, że w zasadzie oni byli po prawie 6 latach okupacji, że każdy miał swoje rachunki do wyrównania. I że to też dla nich było takie niesamowicie ważne, żeby móc się w ogóle skonfrontować z Niemcami, tak, z okupantem, i po prostu tak właśnie stanąć twarzą w twarz, móc patrzeć im prosto w oczy, tak, i jakby troszeczkę też spróbować przynajmniej wziąć taki odwet za to wszystko, co się działo. I to jest chyba też ciekawe, że oni w sumie byli gotowi na śmierć, oni byli gotowi poświęcić swoje życie. Natomiast jedna z łączniczek bardzo ładnie o tym powiedziała, że oni nie byli gotowi na bycie rannym, nie byli gotowi na to, że będą samotni, nie byli gotowi na to, że będą zdani na kogoś, tak, generalnie. A no tutaj chyba też warto powiedzieć, że kobiety najbardziej bały się tego, że dostaną się w ręce ronowców albo dirlewangerowców. No i tutaj jest ten temat gwałtów, który też przez lata był zamiatany pod dywan. Zresztą to też było dla mnie takie niesamowite, że te młode dziewczyny, takie nastolatki, w ogóle pytały, czy to jest gorsze niż śmierć, tak? Więc to po prostu, to też są takie rzeczy, które chyba dla nas są niewyobrażalne.
1: To ja bym chciał panią zapytać już o kulisy, bo pani dużo mówi o rozmowach. I te rozmowy pewnie też wpłynęły na to, że gdzieś czytałem, jak pani podkreślała, że emocje dla pani są bardzo ważne, żeby je przekazać, tak. Jakie emocje towarzyszyły tym powstańcom. Ale zastanawiam się, opowieści tych wszystkich grup, cywile, kobiety, młodzi, peżetki, sportowcy, Wielkopolanie, to są pani pomysły, żeby przyjrzeć się tym grupom, jak one to widziały? Czy to było trochę wtórne, że pani badając zauważyła to, że jest taka grupa i ona ma jakieś swoje spojrzenie, może inne spojrzenie, jakieś swoje emocje?
8: Znaczy u mnie to generalnie było tak, że ja uzupełniałam białe karty historiografii Powstania Warszawskiego. Ja rzeczywiście tym powstaniem się zajmuję od ponad 20 lat. Pracowałam też w Muzeum Powstania Warszawskiego. Byłam w tym zespole, który współtworzył Muzeum Powstania Warszawskiego. I chyba z jednej strony jest też tak, że być może ja mam coś takiego, że patrzę na to samo, co na przykład, nie wiem, 10 innych historyków czy popularyzatorów historii, i ja widzę troszkę inaczej. Nie wiem, na czym to polega, ale no pewnie jest to jakiś dar, który też pozwala mi wyciągać te takie kolejne nowe tematy. Też na przykład tutaj mogę się powołać chociażby na temat z artystami, bo on jest chyba taki bardzo charakterystyczny, że no na przykład większość osób, które się chociaż odrobinę interesują Powstaniem Warszawskim, no to wiedzą, że w Powstaniu Warszawskim uczestniczył Mieczysław Fok, Mira Zimińska, Sygietyńska, Danuta Szaflarska, Alina Janowska, Irena Kwiatkowska na przykład. No bo te ich opowieści były przytaczane przez lata, prawda? Natomiast nie wiem dlaczego. Byłam pierwszą i chyba jedyną osobą, która wpadła na to, że nie ma takiej książki, że może warto by to było pozbierać, wybrać i napisać. Tak. Mhm. I to tam w zasadzie przecież ja tę książkę wydałam chyba na 78. czy 7. rocznicę powstania Warszawskiego, więc tyle lat wcześniej. No to, co się na przykład działo z peżetkami, to też w ogóle było absolutnie niesamowite. Peżetki to jest książka, która wyszła w tamtym roku na 81. rocznicę. I to też było ciekawe, że tak naprawdę do tej pory bardzo wiele osób nie wie, kto to były peżetki, że to były takie kobiety, które należały do służby pomoc żołnierzowi, że stworzyły w Warszawie coś, co się nazywało gospody żołnierskie peżetek. To można byłoby porównać teraz do pubów, do klubu kawiarni, bo tak naprawdę to tam z jednej strony można było przyjść, napić się kawy, zjeść jakiś posiłek, można było przyjść i wypożyczyć książkę, można było przyjść, poczytać prasę, posłuchać radia, zobaczyć wystawę, tam się odbywały koncerty, natomiast peżetki były związane z Biurem Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej, więc one też dbały o nastroje społeczne i dbały o to, żeby żołnierz w odpowiedni sposób myślał na przykład o polityce rządu polskiego na uchodźstwie, albo miał odpowiedni stosunek do Związku Radzieckiego i do Stalina, tak? Więc tak naprawdę to też było ważne. Natomiast ja po prostu sobie tak wyciągałam takie tematy, no których nikt wcześniej nie ruszył. Pamiętam, jak jeszcze pracowałam w Muzeum Powstania Warszawskiego właśnie przy ekspozycji, bo ja dbałam o to, żeby wszystko, co było zapisane w scenariuszu, znalazło się potem na tej ekspozycji. I czasami też oprowadzałam jakichś ludzi, tak? No właśnie akurat wtedy to był taki moment, że muzeum dopiero powstawało, tam przewodników jeszcze nie było tak bardzo dużo, w związku z tym czasami, jak wiadomo było, że ktoś tam trochę wie o tej ekspozycji, to był proszony, żeby właśnie iść i pomóc i oprowadzać. I ja bardzo chętnie opowiadałam o tych tematach, które mnie interesowały, czyli przede wszystkim na przykład życie codzienne, bo to dla mnie było ciekawe, artyści, poeci. No i rzeczywiście jak oprowadzałam, to zatrzymywałam się przy tych miejscach, które no dla mnie były interesujące. No i bardzo często ludzie mnie na przykład pytali, pani Agnieszko, bo pani tak ciekawie opowiada o tym życiu codziennym, czy może nam pani coś polecić? No i tak nie bardzo było co polecić, tak? Bo po prostu nie było takich
1: książek.
8: Trzeba
1: było napisać książki.
8: Trzeba było napisać książki i faktycznie jak ja tak czekałam, aż ktoś napisze, no ale jakby nikt się nie chciał zebrać, więc sama usiadłam i napisałam, ale to też mogę o tym powiedzieć, że ja naprawdę się przygotowywałam do, zresztą w ogóle się przygotowuję do tych książek i zresztą ja lubię siedzieć w bibliotekach, archiwach, rozmawiać z ludźmi, ludzie się przede mną otwierają. Kiedyś jeden z profesorów mi powiedział coś takiego, że pani Agnieszko, 30 sekund temu nie wiedziałam o pani istnieniu, a teraz stoję przed panią i w ogóle opowiadam pani historie rodzinne, których po prostu nikomu nie opowiadamy, więc co pani takiego ma, że po prostu pani tak nas otwiera. Natomiast ja sobie przygotowałam taką ankietę dotyczącą życia codziennego powstańczej Warszawy. Tam było 50 pytań, właśnie na przykład pytanie o modę powstańczą, czy istniało coś takiego, o stroje, o posiłki. I no, początkowo te reakcje powstańców wcale nie były takie super, tak, bo właśnie było na zasadzie, czy pani, no właśnie, pani się w ogóle nie przygotowała, pani nie wie, co jest ważne, pani nie wie, o co pytać, tak, pani o jakieś takie głupoty nas tutaj pyta. No a właśnie się okazało, że teraz minęło 20 lat od momentu, jak ja zaczęłam te tematy, czy może 10 albo 15, wyciągać, odkrywać i tak na początku każdy się tak na mnie dziwnie patrzył, a teraz wszyscy po prostu to realizują, bo na przykład w Muzeum Powstania Warszawskiego jest wystawa przecież o strojach, o modzie. Teraz też się właśnie dużo mówi o posiłkach chociażby, tak, więc te wszystkie tematy, które ja tak gdzieś tam wcześniej wyciągałam, no to teraz po prostu ludzie, no powiedziałabym chyba, może mało skromnie, ale troszeczkę powielają, tak, po prostu.
1: No ale najważniejsza wiadomość jest taka, że napisała pani kilkanaście książek i można te perspektywy i to życie codzienne, i to życie cywilów, i to wszystko poznać i zgłębić. Agnieszka Cubała, pisarka, autorka, badaczka i ekspertka od Powstania Warszawskiego. Bardzo dziękuję.
8: Ja również bardzo dziękuję i jak mogę, to chciałabym zaprosić na moje spotkanie autorskie, bo postanowiłam, że tym razem mojej książki nie będzie w księgarniach, więc zapraszam na spotkania i na Allegro i do kontaktu oczywiście przez media społecznościowe. Spotkanie w Warszawie będzie 4 sierpnia na Bukietowej 4a o godzinie 18.
1: Czyli już za chwilę. Także proszę szukać, sprawdzać. Bardzo dziękuję. O 9 informacje.
8: Ja również dziękuję.
2: Autopromocja.
9: Państwo powinno w końcu się zainteresować wyższymi szkołami gotowania na gazie, tak. To jest strasznie zasmucające, że polska elita polityczna od prawa do lewa chciała się, że tak powiem, edukować w Kolegium Humanum na przykład.
10: No trochę smutne, a może trochę budujące, że takie są łaski.
9: Pęd do wiedzy. Pęd do wiedzy.
10: To nie jest pęd do wiedzy, tylko
9: pęd do dyplomu. Do rad nadzorczych. No, to...
11: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
12: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
13: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
12: Co piątek o 17.
13: Dzieje się.
2: Autopromocja.
13: Reklama.
14: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
15: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert dalej masz.
17: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
18: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
19: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
18: Bierzemy. Buen provecho.
20: A to co?
19: No, owoce, ale morza.
21: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
22: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Udane poszukiwanie elementu rosyjskiej rakiety, która spadła na lubelskie pole. Za chwilę nowe informacje, ekstremalne warunki i groźba wyłączenia elektrowni atomowej na Węgrzech. A wszystko to przez rekordowo niski stan wody. A w tych informacjach także Kraków, który przeznaczy miliony na rośliny. A szczegóły za chwilę. Już 2 minuty temu minęła 9:00. To są informacje TOG FM. Emil Górny, dzień dobry. 2 osoby zginęły, a 3 zostały ranne w wyniku pożaru altany na terenie rodzinnych ogródków działkowych w Gdańsku. Przed przybyciem zastępów straży pożarnej z płonącego obiektu ewakuowały się 2 kobiety w wieku 18 i 56 lat. Obie doznały poparzeń oraz podtruły się dymem, po czym zostały przekazane zespołom ratownictwa medycznego. Do szpitala trafiła również 86-letnia kobieta. Tożsamość 2 ofiar nie została jeszcze ustalona. 3 osoby zginęły w wyniku eksplozji w restauracji w centrum Moskwy. Rosyjski Narodowy Komitet Antyterrorystyczny oświadczył, że w lokalu eksplodował ładunek wybuchowy domowej roboty. Różne doniesienia mówią, że w czasie wybuchu w restauracji miało się odbywać wesele bądź urodziny jakiegoś generała. Prokuratorzy z Lublina wrócili na miejsce, w którym w czwartek nad ranem spadła i wybuchła rosyjska rakieta. Ponownie przeszukano teren. Razem z nami w informacjach TOG FM nasza reporterka Anna Gmiterek-Zabłocka. Aniu, no to powiedz, czego szukano?
0: W piątek odnalezione fragmenty rakiety złożył w całość biegły z żandarmerii wojskowej z Mińska Mazowieckiego i stwierdził, że brakuje jeszcze jednego ważnego elementu. Chodziło o tak zwany sterownik, dlatego śledczy z prokuratury okręgowej w Lublinie uznali, że warto wrócić na miejsce, w którym był lej po wybuchu i spróbować ten zaginiony element odnaleźć, mówi prokurator Marcin Kozak.
3: Jako że wedle katalogu i wedle charakterystyki tego obiektu powinien być jeszcze element jeden, który powinniśmy oczekiwać, że znajduje się w leju albo w bezpośrednim sąsiedztwie tego leja, stąd te nasze powtórne czynności.
0: Fragment rakiety udało się rzeczywiście odnaleźć, czynności się zakończyły. Nie ma już więc potrzeby prowadzenia ich także dzisiaj z udziałem specjalistycznego sprzętu, który był na dziś zabezpieczony. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOG FM.
7: Dunaj wysycha, elektrownie jądrowe stają, fala upału powoduje kryzys energetyczny w Europie. Poziom 2. najdłuższej rzeki Europy jest najniższy od prawie 150 lat. W Budapeszcie to zaledwie 23 centymetry. Węgrzy po raz pierwszy w historii zostali zmuszeni do wyłączenia elektrowni jądrowej Pax, która dostarcza połowę potrzebnego krajowi prądu. Taką sytuację, chociaż dramatyczną, nie jest zdziwiony nią ekohydrolog dr Sebastian Szklarek.
20: Ten stan rzek w Europie jest efektem wieloletnich zaniedbań, jeżeli chodzi o retencję, a drugi element rzeczywiście jest zmiana klimatu, rosnące temperatury.
7: Na problemy z produkcją energii ze względu na falę upałów i rekordowo niski poziom wód w rzekach mają nie tylko Węgrzy, również Rumunia musiała wyłączyć czasowo elektrownię jądrową. 2,5 miliona złotych na miejską zieleń. Kraków chce nie tylko sadzić nowe drzewa i krzewy, ale przede wszystkim zadbać o to, żeby za kilka lat nadal rosły. O tym, jakie pomysły na roślinne zagospodarowanie przestrzeni ma miasto, opowie nasza krakowska reporterka Katarzyna Munarczyk.
23: Nowy przetarg obejmuje zakup roślin, ich sadzenie i kilkuletnią pielęgnację, mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
24: Ten przetarg to tak naprawdę realizacja naszych standardowych działań, bo bardzo często mówimy o nowych parkach, o nowych skwerach, o wykupach zieleni, natomiast bardzo ważne jest działanie na tym, co już mamy, czyli opieka nad zielenią taka codzienna.
23: Miasto nie chce kończyć inwestycji na wbiciu łopaty. Wykonawca będzie odpowiadał również za to, żeby nowe rośliny się przyjęły.
24: Bardzo nas cieszy ta kwota. Pozwoli na to, żeby właśnie kupić dobrej jakości materiał zielony, nad którym zgodnie z przetargiem wykonawca też będzie trzymał piecze przez najbliższe 3 lata.
23: Przetarg podzielony został na 6 części i obejmuje różne lokalizacje w całym Krakowie. Katarzyna Młynarczyk, TOG FM.
7: W Kazimierzu Dolnym ruszyła właśnie 20. edycja festiwalu filmowego Dwa Brzegi. To między innymi pokazy najnowszych filmów, spotkania z aktorami i reżyserami, dyskusje filmowe czy wystawy. Mówią dyrektorka festiwalu Grażyna Torbicka i burmistrz Kazimierza Artur Pomianowski.
25: Burmistrz tego wspaniałego Kazimierza Dolnego, który daje nam przestrzeń, który gości nas. A w tym roku jest znowu rekordowa liczba naszych widzów.
26: No bardzo mnie cieszy to, co pani powiedziała. Przede wszystkim chciałbym
1: chciałbym podziękować naszym mieszkańcom. Mieszkańcom Kazimierza Dolnego, a dlatego, że wszyscy goście, którzy tutaj przyjeżdżają, czują się jak u siebie w domu. To wszystko dzięki życzliwości, otwartości i gościnności mieszkańców Kazimierza Dolnego. Życzę wam przede wszystkim wspaniałych festiwalowych emocji i pięknych chwil spędzonych w naszym mieście.
25: Ale musi być to zdanie. Bardzo dziękujemy. A kto może otworzyć ten festiwal?
4: Proszę bardzo.
25: 20. edycja Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi uważamy za otwartą.
7: Festiwal w Kazimierzu potrwa do 9 sierpnia. Dziś cały szereg pokazów filmowych, a wieczorem w kinie na zamku Arkadiusz Jakubi z koncertem Romeo i Julia żyją. Kolejne informacje w TOK FM punktualnie o 9.20. Teraz pogoda. W całym kraju sporo chmur, deszcz i burze możliwe w górach. Na termometrach od 21 stopni w Gdańsku, 24 w Poznaniu, Białymstoku, Łodzi i Wrocławiu, 25 w Szczecinie, 26 w Warszawie, Krakowie i Katowicach, do 29 to w Rzeszowie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: 9.08, niedzielny poranek TOK FM, Michał Tomasik kłania się. Sebastian Majtczak, Łukasz Rzek, wszyscy znamy te imiona i nazwiska, ale to są tylko skrajne przypadki tego, o czym teraz porozmawiamy, czyli porozmawiamy o zabójstwach drogowych, o piratach drogowych i o tym, dlaczego oni dalej są. A porozmawiamy z Maciejem Wrońskim, prawnikiem, prezesem Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska, ze Stowarzyszenia Towarzystwo Trzeźwości Transportowców, ekspertem z zakresu problematyki ruchu i transportu drogowego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry pan.
5: Zastanawiał się pan kiedyś, dlaczego w ogóle technicznie da się samochodem tak szybko jechać, powiedzmy, powyżej 200 km na godzinę? Przecież to nie ma żadnego uzasadnienia.
6: To dla mnie nie jest największy problem, bo w przypadku akurat jednego z tych sprawców, który pan wymienił, samochód miał swoje ograniczenia techniczne wprowadzone przez fabrykę, może na zbyt wysokim limicie. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że sprawca tego wypadku stuningował sobie w odpowiedni sposób, wprowadzając pewne poprawki i jeszcze mocniej podwyższył tą prędkość. No tą samą sytuację mamy teraz w takim innym zjawisku, które też pewnie wcześniej czy później, jestem przerażony, zaskutkuje jakimś strasznym wypadkiem, to jest w przypadku rowerów elektrycznych, gdzie też są podwyższane
5: parametry
6: silnika, hulajnóg i tak dalej. Ja powiem szczerze, panie redaktorze, że tak jak zajmuję się tą problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego, kiedyś zawodowo, teraz bardziej hobbystycznie, aczkolwiek moja praca zawodowa też jest związana z ruchem drogowym, to im dłużej pracowałem, tym widzę, jak to jest bardzo skomplikowany problem i wymagający po prostu ingerencji nie wtedy, kiedy już zaczyna się coś źle dziać, tylko znacznie, znacznie wcześniej. Bo proszę zwrócić uwagę, mamy teoretycznie rzecz biorąc przepisy, zasady, mamy stację kontroli pojazdów, mamy policję, mamy inspekcję transportu drogowego, bardzo dużo służb, straż miejską.
5: Sądy.
6: Mamy prokuratorów, mamy sądy i tak naprawdę, jeżeli spojrzymy, jaki jest efekt działania tych wszystkich instytucji, to czasami chce się wspomnieć słowa jednego z polityków, już nie pamiętam, kto to powiedział, ale to mi zapadło bardzo mocno w pamięci, że mamy państwo z papieru i dykty klejone na ślinę. Bo przecież taki pan, który zabił i spowodował katastrofę na moście łazienkowskim, aha, pozbawił kogoś życia, ale pozbawił także całą rodzinę sensu istnienia. No, utrata przez maleńkie dzieci ojca, no to jest chyba największe dla takiego dziecka, później także dla dorosłego człowieka nieszczęście, bo on zostanie pozbawiony możliwości rozwoju w normalnej rodzinie, przyszłości. Ta rodzina pewnie i finansowo w jakiś sposób odczuje tego skutki, czyli to odbije się na wykształceniu, na dalszych możliwościach funkcjonowania. I przez ten człowiek nie zrobił tego po raz pierwszy. Ten człowiek tak naprawdę funkcjonował i on podejrzewam, że nie dochodził, że na samym początku dostał prawo jazdy i już zaczął w ten sposób kozakować, prawda? Tylko to jest pewien taki etap i proces.
5: Granicy przestawiania.
6: Przestawiania granicy. Mogę tak, mogę tak, mogę tak. Nikt nie reaguje. No to mam poczucie w tym momencie całkowitej bezkarności. I dla mnie jest problemem to, że w ogóle dopuszczamy, bo jest odrębną kwestią, co z takimi ludźmi należy robić. Pewnie też o tym będziemy rozmawiali, ale dla mnie znacznie większym problemem jest to, że dochodzi do poczucia bezkarności. To się zaczyna od takiego kozakowania, zmiany pasów ruchu, przekraczania prędkości, na początku nieznacznego, później coraz ta granica się przesuwa, no mogę, jednocześnie nic mi się nie dzieje, jestem nieśmiertelny, prawda? Mhm. Do tego dochodzą różnego rodzaju używki. Przecież ci ludzie są wśród nas.
5: Ciekawa statystyka. W pierwszej połowie 2026 roku, to Komenda Główna Policji podaje, sądy orzekły 46 tysięcy zakazów prowadzenia pojazdów. 46 tysięcy zakazów prowadzenia pojazdów, co nie oznacza, że to jest 46 tysięcy ludzi. To jest mniej. Niektórzy dostają zakazy prowadzenia pojazdów kilkukrotnie. No to chyba jakaś bezradność. To co z tymi ludźmi zrobić?
6: Jest bezradność już na etapie, nawet jeżeli już doszło do takiej sytuacji, do takiego zachowania. Ja sobie zrobiłem taką jakąś kwerendę, nie wiem czy dobrą, czy złą, pewnie są jakieś lepsze statystyki, ale z tych moich na użytek prywatny badań wynikało, że średni czas w bardzo prostej sprawie, czyli jazda w stanie nietrzeźwym, no już prostszej rzeczy nie ma po prostu, to jest zero-jedynkowe, zostało stwierdzone obecność we krwi określonej ilości alkoholu. Średni czas orzekania w pierwszej instancji trwa od pół roku do 9 miesięcy. Jeżeli zakładamy, że tutaj nie ma żadnych sztuczek prawnych, żadnych zaświadczeń lekarskich, przedłużania i tak dalej, tylko taka najprostsza sprawa...
5: I drogiego obrońcy bardzo.
6: Tak, ale taka najprostsza sprawa, jaka możliwa. Teraz, jeżeli zostanie złożona apelacja, no to rozpoznanie apelacji trwa znowu od 6 miesięcy do 9 miesięcy. Czy w takiej najprostszej sprawie, zanim zacznie prawomocne zostanie orzeczenie, mija półtora roku. Co się dzieje, jeżeli w przeciągu tego pół roku ta osoba po raz drugi
5: To będzie miał drugi zakaz za chwilę.
6: Ale momencik, ale nie będzie zastosowana ta sankcja mówiąca, że dokonał to po raz drugi, prawda?
5: Recydywa.
6: Nie będzie tej recydywy, no bo nie ma prawomocnego wyroku. I teraz to jest, ja tutaj pokazuję jeden z elementów. Przecież w tak prostej sprawie jesteś złapany, po tygodniu masz już wyrok. Czego jeszcze więcej potrzeba? Przepraszam bardzo. Są państwa, są kraje, gdzie tak to funkcjonuje. No w Stanach Zjednoczonych jesteś zatrzymany, prawda, jeżeli może w wielkich miastach jest inaczej, ale już na prowincji, jesteś doprowadzony do sędziego. Sędzia natychmiast rozpoznaje sprawę, orzeka sankcje, nie potrzebuje do tego tylu paragrafów, ile jest w polskim kodeksie karnym, bo powiem szczerze, ja sam sobie zrobiłem taki wydruk nawet przed tym naszym spotkaniem, gdzie stwierdziłem, jest to prawo bardzo skomplikowane. Ja nie pamiętam nawet na pamięć za to tyle. Bawimy się w aptekarzy. Tymczasem nie dość, że potrzebujemy sprawnego orzekania, to potrzebujemy mądrych, doświadczonych życiowo sędziów, którzy nie boją się orzekać zgodnie z poczuciem sprawiedliwości, zdrowym rozsądkiem i doświadczeniem życiowym. Naprawdę z taką dużą radością przyjąłem tą orzeczoną karę. Nie dlatego, że komuś źle życzę i się cieszę, że ktoś będzie siedział 20 lat w więzieniu i tak dalej, ale dla mnie jest to być może taki przełom w orzecznictwie polskich sędziów. Nie wiem, na ile to się upowszechni.
5: Mówi pan o sprawie Łukasza Żaka, tak? O sędzi Macieju Miterze.
6: Dokładnie tak. Wreszcie ktoś się po prostu odważył w sposób bezkompromisowy, prawidłowo, moim zdaniem. To jest moja subiektywna ocena, prawidłowo ocenić sytuację.
5: Ale przede wszystkim powiedzieć to, co wszyscy myślimy.
6: to, co wszyscy myślimy, popatrzeć na samego sprawcę, na jego postawę, prawda, na jego arogancję, na jego matactwo, prawda, na zachowanie się przed sądem, na brak jakiejkolwiek skruchy, czyli brak tych wszystkich przesłanek, które umożliwiają złagodzenie kary, a jednocześnie te przesłanki, które wystąpiły, one przemawiają za zaostrzeniem tego wymiaru kary. I dla mnie ten wyścig polityków, że coś się dzieje, no to wtedy robimy akcję, prawda, i na przykład zaostrzamy prawo i tak dalej, jest to całkowicie bez sensu.
5: To ja pana zapytam tak, bo te statystyki, te sprawy to jedno, ale koniec końców mówi się, że to, czy kara jest nieunikniona, jest najważniejsze.
6: Że... Szybkość nakładania tej kary.
5: Okej, to przed chwilą mówiliśmy, ale te sprawy I tak będą trwały. Tak po prostu wygląda wymiar sprawiedliwości. Ale czy na koniec, czy poprawia się to, że te kary są nieuniknione? Widzi pan taką zmianę w myśleniu o tym w sądach?
6: Bo pan tutaj się pyta akurat o orzekanie za jazdę w stanie nietrzeźwym.
5: Pytam o piratów.
6: Ja tego, prawdę mówiąc, nie widzę, bo widzimy zachowania kierowców. Przecież został wprowadzony bardzo mądry przepis, który mówi o konieczności zachowania odpowiedniego odstępu pomiędzy pojazdami. No proszę wyjechać na jakąkolwiek drogę ekspresową, prawda, czy autostradę i zaraz panu jakiś debil, usiądzie, bo on myśli, że będzie szybciej, prawda?
5: I będzie migał długimi.
6: Coś się stało, wydarzyło? Nie. Prawo się zmieniło, nic się nie zmieniło w praktyce.
5: Maciej Wroński, prawnik, ekspert z zakresu problematyki ruchu i transportu drogowego. Bardzo panu dziękuję i chyba możemy wspólnie zaapelować, żebyśmy 365 dni w roku myśleli o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, a nie tylko wtedy, kiedy ktoś zginie.
6: Dokładnie tak i trzeba życzyć tutaj, żeby tych ofiar na naszych drogach było jak najmniej.

0: Bordik Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
1: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego Centrum Rowerowe.pl. Mega.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 9.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Około 160 interwencji strażaków na Śląsku, a to w związku z porwistym wiatrem i gwałtownymi opadami, które przetaczały się nad regionem wczoraj i w nocy. Silny wiatr powalił wiele drzew, niektórych mieszkańców pozbawił dostaw prądu. W Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać pierwsze przepisy aktu o sztucznej inteligencji dotyczące przejrzystości systemów AI. Oznacza to, że użytkownicy będą informowani o tym, że komunikują się ze sztuczną inteligencją, a treści wygenerowane przez AI muszą być oznaczone. Więcej na ten temat w informacjach o 10. Polscy siatkarze po efektownym zwycięstwie nad Słowenią 3-0 zagrają dziś w chińskim Nangbo o swój trzeci złoty medal Ligi Narodów. Rywalem będą Amerykanie, którzy jeszcze nigdy nie triumfowali w tych rozgrywkach, choć trzykrotnie wystąpili w finale. Kolejne informacje w TOK FM o 9.40.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: 9.21, niedzielny poranek TOK FM. Michał Tomasik kłania się nisko. Marynarz, aktor, niedoszły poseł i prowadzący Familiadę. Gościem niedzielnego poranka TOK FM, Karol Strasburger. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam, kłaniam się.
4: Z czego z tej wizytówki jest pan najbardziej dumny?
5: Wie pan, na pewno nie jestem dumny z tego, że nie doszły poseł, bo to był zupełny przypadek i nie wynikający z mojej potrzeby i chęci. Przepraszam. Natomiast, no aktor na pewno.
4: Mhm. Ja bym chciał na wstępie wyznać coś panu, ale też naszym słuchaczom, bo dla mnie i dla moich rówieśników, pan jest ikoną, pan jest legendą. I ja jestem rocznik 97, więc no, tak. Nie będzie tutaj tajemnicą, że głównie znam pana z Familiady. Choć kiedy ja stawiałem pierwsze kroki, to ona już stabilnie stała od 4 lat. Więc bardzo chciałbym pana na początek zapytać o to wszystko, co było przed Familiadą. Pan studiował w Państwowej Szkole Morskiej w Szczecinie. To jest dla pana ważny okres w życiu?
5: No, o tyle ważne, że to były początki szukania swojej drogi życiowej i o tyle to jest w ogóle istotne, myślę, w czasach, w których teraz przyszło nam żyć, że myślę, że wszyscy młodzi ludzie mają kłopot ze znalezieniem takiej swojej drogi życiowej, czym się mają zająć. Młody człowiek mówi, że chce być strażakiem, policjantem, a potem chce być jakimś artystą. No tak szukają, nie bardzo człowiek wie, może lekarzem. Ja też szukałem, raczej po linii technicznej, bo w tym byłem dość dobry w szkole. Słaby byłem humanistycznie. To dziwne, że potem tym się zająłem, w czym byłem na początku dość słaby. Nie za bardzo to lubiłem. Więc o tyle było ważne, że no jak każdy chciałem coś zrobić ważnego w życiu i uprawiać taki zawód, który mi sprawia przyjemność, więc szukałem czegoś, co było odpowiednikiem czasów wtedy. Ciężko było wyjechać za granicę, nie mieliśmy paszportów, pan tego pewnie nie pamięta. Znaczy, no na

0: pewno nie.
1: Na pewno,
0: bo,
1: tak.
0: Bo ja za granicę był problemem. Zachód był czymś wielkim dla nas, niespełnionym marzeniem, żeby tam się znaleźć, zobaczyć tę wspaniałą Amerykę, Anglię wtedy, która słynęła z Beatlesów, Rolling Stonesów. To wszystko było wspaniałe, a u nas było tak sobie, byle jaką, więc to były takie marzenia. Szkoła morska dawała taką możliwość otwarcia się na świat, są taki pomysł. Ale to przełożenie siebie i swoich zainteresowań i możliwości na nasze chęci jest bardzo skomplikowane i dlatego mówię, że to było ważne, bo szukałem. Na szczęście te u mnie poszukiwania trwały około 3 lat, więc nie aż tak długo. Jeszcze sport się pojawił, bo się przymierzałem.
1: Tak, gimnastyka sportowa. Zresztą pan miał udział w Mistrzostwie Polski.
0: No tak, ja uprawiałem gimnastykę sportową w Legii, co było dość ważne i jest do dziś, ponieważ to nadało mi taki kierunek sportowy, myślenia, życia, dyscypliny, ruchu, konieczności ruchu i tego, co się potem w życiu w późniejszych latach przydaje. To jest to, że jak coś uprawiałem, tak jak gimnastyka wyczynowo w młodym wieku, no to potem w wieku, w którym jestem, to jestem o ileś oczek zawsze wyżej od swoich rówieśników, ponieważ oczywiście ze sprawnością jest gorzej niż było, ale ciągle jest lepiej niż ci, którzy tego nigdy nie uprawiali, więc to się zawsze w życiu przydaje i przyznam, że ten sport takie fajne piętno odcisnął nam na moim życiu i charakterze.
1: Ale to też... pan miał dość dziwny ten, dziwną tę młodość, bo z jednej strony pan mówił sam, że to przygoda. W jednym z wywiadów pan mówił, że ta szkoła to była przygoda. Te podróże, no tak. Wyjazd do Szczecina również, jak zgaduję, trochę młodzieńczy bunt, ale z drugiej strony rygor jednak wojskowy w szkole, no i dyscyplina sportowa. To, jak pan to pogodził? Bunt i dyscyplina.
0: Pan, to się przydaje. Patrząc w tej chwili na młodych chłopców, myślę sobie, że szczęśliwie, że to przeżyłem, ponieważ ta taka, jak pan powiedział, wojskowa, no trochę tak, taka dyscyplina młodego człowieka ustawia w życiu, że nie wszystko mu wolno, że robi rzeczy, których nie lubi, bo mu każą, bo musi się podporządkować, bo nie ma takiej totalnej wolności, nie ma potrzeby i chęci robienia wszystkiego, co by chciał. Uczy takiej męskości, bo to jednak przeważnie jesteśmy w męskich gronach i decyduje siła, charakter, no takie cechy, które teraz może, jak widzimy, niekoniecznie młodym ludziom się przydają. Więc to wszystko, mimo że nie lubimy, to dość często nam jest potrzebne bardzo. Więc teraz patrzę z perspektywy, że to wszystko było okej, że ta droga była potrzebna, ważna i przydała mi się w życiu bardzo. Ponieważ ustawioną mam głowę w moim pojęciu we właściwym kierunku. Ja nie mam, wie pan, potrzeby używek, nie mam potrzeby uciekania od siebie, ja nie chcę walczyć, malować, tatuować. Ja siebie lubię, akceptuję. Ja nie ciągle nie szukam siebie innego. Ja nie noszę kolczyków, włosów nie farbowałem, chyba że do filmu mi to robili. Po prostu młodzi ludzie szukają kogoś innego, nie są z siebie zadowoleni i trzeba w życiu trochę przeżyć rzeczy skomplikowanych, ciężkich, żeby zrozumieć te wszystkie rzeczy związane ze swoją osobą. To w jakimś sensie była oczywiście przygoda, ale to poszukiwanie tego zawodu było ważne i ten okres uważam za bardzo istotny i potrzebny mi w tej chwili. Minęło wiele lat oczywiście od tamtego momentu, ale nigdy bym tego nie wykreślił, mimo że nie zawsze było to wygodne, więc taka jakby puenta tego, że to, co nie jest dla nas doraźnie wygodne, okazuje się, że może nam się w życiu kiedyś przydać.
1: To jest jeszcze przed decyzją o szkole teatralnej, ale czy ja dobrze pana rozumiem, że taką swoją tożsamość, czy siebie już wtedy pan odnalazł, zidentyfikował? Bo pan o tym mówi, jakby to był taki moment, kiedy już pan się uformował i potem przez to życie poszedł.
0: No nie. No kształtujemy się całe życie, to nie ja. Ja artystą się nie czułem. Broń Boże, uważałem to za zajęcie mało męskie. W ogóle raczej miałem takie poczucie takie męskości, że mężczyzna to jest taki silny, wysportowany facet, który stawia czoła różnym przeciwnościom losu. To nie jest wymuskany w garniturze artysta, który stoi i mówi Mickiewicza na scenie. Tak mi się to wtedy nie kojarzyło ze mną. Muszę powiedzieć, że miejscami do tej pory mi się nie kojarzy, no ale mimo, że uprawiam ten zawód, ale potem dowiedziałem się w szkole teatralnej od wybitnych artystów, że czasami tak jest lepiej, jak człowiek musi walczyć ze sobą cały czas i coś osiąga dzięki temu, a nie idzie po takiej łatwiźnie, że wszystko mu wychodzi i zawsze dalszy ci wybitni wykładowcy, tak jak Bardini, Cholubek, Świderski, no różni byli wybitni w moim życiu, właśnie mówili, że lepiej wychodzi komuś, jak nie idzie mu to łatwo, że musi z tą materią się jakoś tam zmierzyć i walczyć i że wtedy efekt jest lepszy. Może rzeczywiście trochę tak to jest. Kształtowało mi się życie poprzez wszystko, co przechodziłem i kształtuję się tak naprawdę, powiem panu, że mam parę lat na karku, ale do dziś to ja nie jestem ukształtowany taki cały czas, taki sam. Ja się zmieniam, wiele rzeczy w moim życiu się pojawiło dość późno i też mnie to bardzo, bardzo zmieniło i myślę, że pomogło.
1: To, jak rozumiem, to pana wyobrażenie o tym, czy pana definicja tego, jaki powinien być mężczyzna, też się zmieniało całe życie i się dalej zmienia?
0: No tak. Mężczyzna wydawał mi się taki, wie pan, silny, co tak jak nasi bohaterowie westernów, ja się wychowywałem na westernach, to oni szli przez życie, jak im nie szło, wsiadał na konia i odjeżdżał w dal, kobiety płakały, a on silny dalej walczył. Jak Gary Cooper czy John Wayne, pamiętamy naszych bohaterów wspaniałych, którzy odjeżdżali na koniu w samotności. Tak, to trochę jest inaczej oczywiście, że ten mężczyzna to jest również taki, który pomaga, który potrafi zrobić kawałek chleba, ugotować zupę, posprzątać, pójść po zakupy, wie pan, na targ, kupić marchewkę, ziemniaki, nosić siatkę. To, co kiedyś, jak byłem na Węgrzech, pamiętam, kobiety narzekały, że tam mężczyzna to nie jest taki, który pomoże, bo mamy zawsze do tego mężczyzna mówiły, ty nie jesteś od noszenia siatki, noszenia marchewki, robienia zakupów, niańczenia dziecka. Mężczyzna jest od czego innego. No ale okazało się, że on jest od tego, żeby siedział przed telewizorem i mecz oglądał. No to na szczęście taki nie jestem.
1: Pojawiła się ta szkoła teatralna. Z tego, co pan gdzieś opowiadał, to pan to opisuje w taki sposób, że ona pojawiła się trochę przypadkiem, że to ze względu na dziewczynę. I mi się tak w to nie chce wierzyć absolutnie. To znaczy zastanawiam się, czy biorąc pod uwagę całą pana karierę, no ponad 50 lat kariery aktorskiej, czy jednak to do aktorstwa pan nie czuł tej mięty, a nie głównie do tej dziewczyny, że coś tam musiało być?
0: Nie, właśnie o to chodzi, że to tak się wydaje niemożliwe, ale trochę tak to jest, ponieważ te rzeczy techniczne, marynarz, inżynier, bo przecież na Politechnice byłem jeszcze i studiowałem, do tej pory siedzę, dłubię, mam cały zestaw w domu narzędzi, młotków, śrubokrętów, lubię to, wiertarek, zajmuję się tym, nie, ręce mam takie pobijane, nie jak artysta, więc to był przypadek, że po prostu zobaczyłem, że istnieje taki zawód, wie pan, on się wydawał mi kiedyś bardzo taki odległy i nieosiągalny, ale bo ja ówczesna narzeczona pokazała mi, bo ona wtedy była w szkole teatralnej, że to jest fajne. Jej pasja taka troszkę mi się udzieliła i postanowiłem spróbować i tego. Rodzice byli załamani, mówią sobie, mówili do mnie, gdzie ty artysta, Boże Święty, coś ty wymyślił, chłopie. Także to był przypadek. Ja się z tym po prostu spotkałem ambicjonalnie, że ja muszę to dźwignąć, to jest trudne, to nie jest dla mnie, ale może właśnie dlatego, że nie jest dla mnie, ja spróbuję z tym zawalczyć. Ja miałem zawsze na szczęście charakter silny, wie pan, dlatego nie palę papierosów, bo w szkole morskiej próbowali mnie nauczyć i częstowali i mówili, zapal, co to marynarz i nie pali i tak dalej. Ja mówiłem tak, ja jestem takim marynarzem, który nie będzie palił i nie częstujcie mnie, bo jeszcze bardziej mi to wkurza, że ktoś mi coś każe. I do tej pory mam taki bunt przeciwko temu, że ktoś mnie zmusza do rzeczy, która nie leży w moim charakterze, w moim pojęciu, moich poglądów i tak dalej. To zostało do dziś, to zostało w poglądach i politycznych, i życiowych, i w tym, jak się zachowywać, jak siedzieć przy stole. Tego mnie uczono i denerwuje mnie to, że ktoś robi to inaczej, że go nie nauczono, że nie ma takiej kultury, że mówi, ja próbuj inaczej. Nie, nie chcę próbować, nie chcę myśleć inaczej, bo uważam, że tak jest dobrze i nikt mnie do tego nie zmusi, żebym myślał inaczej. Więc to cenię taką cechę w sumie u siebie, że ona się tak, wie pan, u mnie jakoś wykształciła, że tak się ukształtowałem. Gdzie rozum oczywiście czasami mówi do mnie, wypada tak zrobić, bo tak będzie dla ciebie lepiej, mimo że nie jest mi po drodze, ale na pewno nie ulegam modzie, ja się nie tatuuję, jak powiedziałem, jak wszyscy, bo trzeba się, bo taka moda. No to jak taka moda, to tym bardziej nie ja. Nie ulegam modzie, ulegam temu, czy mi się to podoba. Mi się to nie podoba, więc tego nie robię. I nie mogę zrozumieć ludzi, którzy idą, że jak wie pan, szerokie spodnie, to wszyscy noszą szerokie spodnie. Dlaczego? One niewygodne są, nieładne, kurczę, ale musimy nosić, bo nagle taka moda. No nie. No skoro mam swój jakiś wizerunek tego, co dobre i złe, no to pozostaje przy sobie. Muszę mieć jakiś charakter, który szanuję, a nie tak latam na prawo i lewo, co mi kto podpowie. To nie, to zostało.
1: Widziałem.
0: Myślę, że z tych moich poszukiwań, z tego wojskowego trochę trybu i z tej dyscypliny sportowej i z tego wszystkiego, no to wyrosło. I potem artysta, który się też pojawił, że też nie jestem w stanie zagrać wszystkiego, zrobić wszystkiego, bo jeżeli coś mi nie pasuje, nie leży, nie jest to w moim jakby charakterze, no to mam z tym pewien kłopot. Muszę to jakoś przez siebie przepuścić, żeby to było prawdziwe.
1: To za chwilę pana zapytam, co jest dla pana ważniejsze? Czy kino, czy teatr, czy może na przykład seriale? Za chwilę o to pana zapytam, a o 9.40 już teraz informacje.
2: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
3: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
2: Bo więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Jak dużo jest w Polsce modeli biznesowych, w których jest zaszyte takie, ja bym to nazwał, dziadostwem.
6: Dzwonimy, halo, halo, Łokik, dzień dobry, tutaj Rafał ma pomysł na monopol.
5: Przyjdzie państwo i będzie chciało to usunąć, to ty wtedy rozkładasz ręce i mówisz, ale to inaczej się nie da.
6: Podcast EKG Plus, rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach w każdy piątek w południe w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, piszcie, pytajcie, chwalcie, bądźcie z nami.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 9.40, informacje Tok FM, Emil Górny. Zapraszam. Prezydent USA Donald Trump zgodził się wstrzymać uderzenie na Iran. Uwarunkował to możliwością szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem, zakładającego otwarcie cieśniny Ormus i neutralizację zagrożenia nuklearnego ze strony Iranu. Walka z pożarami lasów wciąż trwa w Hiszpanii, gdzie z pomocą polecieli wczoraj polscy strażacy. Susza i upały dochodzące do ponad 40 stopni w cieniu powodują, że walka z żywiołem jest szczególnie trudna. Do Hiszpanii poleci w sumie 105 osób, mają pracować rotacyjnie i się zmieniać. Pierwszych 35 strażaków wyleciało wczoraj z krakowskiego lotniska Balice. Na koniec sport. Robert Lewandowski zdobył 2 gola. Jego zespół Chicago Fire pokonał Charlotte FC 2-1. To premierowe trafienia polskiego piłkarza w trzecim występie w nowym klubie. Kolejne informacje w Tok FM o 10.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 9.41, niedzielny poranek Tok FM. Michał Tomasik się kłania. Naszym gościem Karol Strasburger, który w latach 70. rozpoczyna karierę aktorską. Film, czyli kino, teatr, teatr dramatyczny, seriale w Polsce, za granicą. Co dla pana było najważniejsze?
0: Ja mogę dodać do informacji sportowych, wie pan, bo to zawsze tylko o piłce mówimy.
1: A pan tenisista.
0: No, ale też żużlowiec, bo jakoś wie pan, nikt nie wspomina, że wczoraj Grand Prix się skończyło, co prawda z Mazlik nie wygrał, wróciłem w nocy, no ale Dudek był na drugiej pozycji, piękna impreza, super, oglądam żużel od dziecka, lubię bardzo. Tak, jest parę jeszcze innych dyscyplin fajnych, które właśnie też lubię i też niekoniecznie zawsze interesuję się piłką, bo to też taka moda, prawda, że trzeba. Nie, koniecznie.
1: A sport narodowy.
0: No właśnie, narodowy sport, wszyscy o piłce, wszyscy co u Lewandowskiego, a nikt nie pyta co u Zmazlika. No ale okej, tak dodaję, że nie wyszło mu wczoraj za dobrze. Więc taki głos mam trochę dzisiaj tubalny, no bo tam pokrzykiwałem na tym stadionie, są świetne imprezy. Dobrze, tak na marginesie. Co ważne, teatr, czy film, czy ten, to takie pytanie dość często zadawane. Ja powiem tak, aktorstwo jest wszędzie takie samo właściwie, gra się podobnie. Nauczyli mnie grać uczciwie, dobrze i prawdziwie. Wszystko jedno, czy to teatr, czy film, czy serial, bo to są już tylko jakby dalsze losy tego, co robimy. Dla mnie jest najważniejsza scena, w której biorę udział. Jutro mam do zagrania, wie pan, 8 scen w serialu Pierwsza Miłość we Wrocławiu. I też siedzę i uczę się tego, a potem jak już to zagram, to tak trochę mnie to interesuje, co się dalej z tym dzieje. Bo tylko chodzi o to, żeby to wykonać dobrze, najlepiej jak potrafię.
1: Ale to dla pana nie ma różnicy, gdzie pan gra, bo ja mówię o tym, oczywiście to jest może bezsensowne pytanie, ale często aktorzy potrafią podkreślać, ja jestem aktorem teatralnym, albo no ja jestem aktorem filmowym, a jak serialowym, to kiedyś nieśmiało, dzisiaj dumniej, o ile to Netflix.
0: Nie, ja nie jestem ani dumny z tego specjalnie, że gram w serialach, czy w kinie, czy w teatrze. Jak powiedziałem, aktorstwo dla mnie to jest jedna rzecz, którą uprawiam wszędzie. Oczywiście teatr jest może najbardziej taki szlachetny, bo to jest jedyna sztuka, to trzeba sobie powiedzieć szczerze i otwarcie, o tym nie myślimy, że odbiór tego, co robimy, jest w momencie naszej produkcji. Czyli widz ogląda to, co my w danym momencie tworzymy. I na tym to się kończy. I to się tego dnia kończy, wypala i na tym koniec. W filmie, w wszystkich innych produkcjach produkujemy wcześniej, a oglądamy później. Czyli mamy szansę na poprawkę, mamy szansę na jakieś różne dodatki. Nie jest to wszystko w naszych rękach. Zawsze jeszcze reżyser, ktoś to może zmontować inaczej, poprawić. W teatrze tego się nie da. Więc teatr jest o tyle trudny rzeczywiście, że wymaga od nas takiej olbrzymiej dyscypliny bycia wieczorami w gotowości, teraz podróży, jeżdżenia po Polsce, zmieniania scen, ale na scenie jak jesteśmy, no to oglądają nas w tym momencie. Jak się pomylimy, to oni też wszyscy, mówię oni, czyli publiczność widzi, że pomyliśmy się. To jest trudna rzecz i przez wiele lat oczywiście grałem w teatrze dramatycznym, dużo jeździłem po Polsce, teatrze komedia i tak dalej. Ale to nas wiąże, teatr nas zobowiązuje, teatr nas trochę jakby ogranicza w życiu. Nie możemy robić wszystkiego, bo praca zbiorowa, prawda, że nie możemy, musimy być wieczorem gotowi, bo koledzy czekają, nie mogę sobie powiedzieć, dziś nie gram, bo jest mecz, jadę sam na żużel, no nie mogę. W momencie, w którym gram w filmie, w teatrze, w serialu mogę to jakoś poukładać. Mogę powiedzieć, tego dnia nie mam czasu, bo gdzieś wyjeżdżam. To jest trochę łatwiej życiowo i w związku z tym, że mam sytuację taką życiową, w której bardziej w tej chwili szanuję to życie i korzystam z niego i mam pewne obowiązki jako ojciec, to trochę przeważyło. Ale generalnie rzecz biorąc, czy serial, czy film, bardziej jestem w tej chwili, jeśli chodzi o działalność aktorską, skupiony na serialach, w których w ogóle biorę udział. I teatr trochę zostawiłem na boku.
1: Pierwsza miłość i M jak miłość.
0: Tak.
1: A wspominał pan o rodzicach, więc pozwolę sobie subtelnie dopytać. Zmienili zdanie po jakimś czasie, kiedy pan tę karierę zaczął i pokazał, i sam udowodnił, że nie tylko Himmelsbach jako kamieniarz mógł zostać aktorem, ale inżynier, marynarz również.
0: No właśnie, nie, tak, zmienili zdanie, ale muszę powiedzieć ze smutkiem, że moja mama dość często odeszła i nie była świadkiem tego wszystkiego, co w moim życiu się zdarzyło. Mój ojciec żył dłużej i dość doświadczał tego. Natomiast mama, która najbardziej dbała o mnie i najbardziej cierpiała z tego powodu, że coś mi nie wychodzi, niestety nie doświadczyła tego, że w życiu mimo wszystko, powiem nieskromnie, mi wyszło, prawda, że jednak ten ruch był ruchem właściwym. Ubolewam z tego powodu całe życie, bo chciałbym, żeby doświadczyła tego, że jednak nie było tak źle, jak myślała. ale trudno, więc tak, tata mój tak był tego świadkiem wszystkiego później. I cieszył się oczywiście z tego faktu, że jednak akurat tak to się ułożyło moje życie.
1: A kiedy pan pierwszy raz pomyślał, że panu w życiu wyszło?
0: Znaczy, nie, ja nigdy nie mam czegoś takiego, wie pan, że już mi wyszło, jestem szczęśliwy, że jest okej. Okay,
1: no, osiągnął pan różne sukcesy.
0: No tak, ale,
1: kiedy pan to zauważył?
0: W momencie, w którym już byłem w tym teatrze, wie pan, zagrałem parę głównych ról, zagrałem Polskie Drogi, zagrałem Noce i Dnie, dostałem parę nagród różnych, to myślę sobie, no kurczę, no może fajnie, no to się jakoś tak fajnie ułożyło, ale przede wszystkim ułożyło się, wie pan, kiedy fajnie, kiedy poczułem, że idę do tej pracy, tak jak jutro jadę i nie jadę na skazanie, że Jezus Maria, znowu będę musiał coś tam grać, jak ja tego nie lubię, tylko zobaczyłem, że jadę do pracy, którą lubię, która sprawia mi przyjemność, dobrze się czuję z kolegami na planie, to jest ważne, ta produkcja jest bardzo istotna i pomyślałem, tak, to mi wyszło, że nareszcie robię to, co lubię i mam z tego jakąś tam satysfakcję. Natomiast w naszym zawodzie te wszystkie potem, jakby to powiedzieć, oceny zewnętrzne, te wszystkie brawka, nagrody, uszanowania, wie pan, i to wszystko, to bywa różnie. Nie zawsze to jest szczere, nie zawsze należy się do tego przyzwyczajać, żeby sodóweczka nie uderzyła do głowy, jak wszyscy mówią, o świetnie, świetnie, pan to naprawdę dobry. No i dobrze, no może mówią prawdziwie, może nie, może tak czują w danym momencie. Ja się nie przywiązuję do tego. Jest mi tylko miło. Pewnie, jak ktoś mówi, że fajnie, to się bardziej z tego cieszę, niż jak mnie ktoś wyzywa tam. Ale nie uważam tych ocen za jakiś taki wynik tego życiowego sukcesu. Sukces leży we mnie, zawsze leży wszystko w nas, w naszej głowie, że idę do pracy, sprawia ona mi przyjemność. Mało potrafię to zrobić i idzie mi to dość dobrze, w tym znaczeniu, że zaraz siadam, przygotowuję teksty na jutro i nie mam prawa się mylić, nie mam prawa być nieprzygotowanym. To jest mój obowiązek i wymaganie od siebie. Może inni mogą się mylić, ja nie. Takie mam założenie, więc jak już umiem tekst, to umiem i jak się raz pomylę, powiem nie to, co trzeba, no to cierpię, bo widzę, oj, coś nie wyszło, nie powinno tak być. Stawiam dość wysokie wymagania sobie i jeżeli spełniam te wymagania nadal, to się cieszę z tego, że jest okej, tylko martwię się, bo to wiadomo, że to kiedyś w życiu się wszystko kończy. To nie jest tak, że człowiek pamięta wszystko całe życie, no ale mam nadzieję, że jeszcze trochę to potrwa u mnie.
1: Ale jak rozumiem, tak, pan od siebie dużo wymaga, bo po prostu bierze się tylko za rzeczy, które chce robić, więc to no tak. W sumie jest, bym powiedział, takie dość uczciwe przed sobą samym, nie, że się...
0: No to mi sprawia przyjemność, tak. Że jak startuję w jakichś zawodach tenisowych, amatorskich czy innych, no to chcę wygrać te zawody po prostu. Może mi nie wyjść, oczywiście wychodzi mi nie tak często, no ale w założeniu jest, że tu mam być najlepszy w tym. No tak sobie to w sporcie ułożyłem w głowie kiedyś i to fajnie, że to tak procentuje. Aczkolwiek nie to, że startuję z pozycji lidera, wie pan, i że mam przewrócone w głowie, że ja tu jestem najlepszy i ja tu muszę wygrywać niezależnie od sytuacji. Nie, nie muszę oczywiście. W życiu wszystko raczej wskazuje nas na przegraną. Więcej w życiu przegrywamy niż wygrywamy. I trzeba się nauczyć porażek. To jest bardzo istotne. Porażki. Porażki w życiu kształtują, porażki w życiu nas utrzymują w sile, potem dają nam siłę i tak dalej. Więc teraz media wszystkich wychwalają. Wie pan, zanim coś się zacznie, to już słyszymy, jakie to jest genialne. To widzimy w reklamach. Wszystko jest tak wybitne i tak fantastyczne. Jeszcze nie kupiliśmy, jeszcze nie mamy, ale już mamy wszystko najlepsze. No nie, to nie, to jest okropne dla mnie. Najlepsze to może być wtedy, jak sprawdzimy, zobaczymy, wyjdzie nam, spodoba nam się, to będzie wtedy najlepsze, ale tak na początku to nie, no. Więc to trzeba to skonsumować, żeby poczuć, że coś potrafimy, że coś mamy naprawdę dla siebie dobrego, bo nigdy nie ma nic najlepszego tak ogólnie. Ono jest dla nas dobre akurat, ale dla kogoś może nie, no. Więc ja jeżdżę małym samochodem i on dla mnie jest najlepszy, bo jest mały, jest szybki i mogę go zaparkować, ale mamy większość takich, którzy muszą mieć duże samochody, mieć w tych samochodach siłę, taką poczucie, że on tu rządzi.
1: No to wie pan dlaczego, wie pan po co szybki wózki i duże samochody.
0: No wiem, no wiem, wiem, no ale, ale właśnie o to chodzi, że on dla mnie jest dobry. Mhm. Nie, to, nie, nie jest dobry dla wszystkich. Mhm. To jest przy mojej filozofii życia i potrzebie. Ja nie muszę się podpisywać i pokazywać, że coś mam najlepsze, bo to mnie nie interesuje. Interesuje, żeby to mi pasowało. Dla mnie to, to jest dla mnie wtedy fajne.
1: Chcę pana zapytać o Familiadę, bo ja mam, tak. Ja mam teorię. Czy proszę. Karol Strasburger z Familiady to jest rola, którą pan gra?
0: Tak pan uważa?
1: Nie, nie uważam, ale zastanawiam się. Bo zastanawiam się nad tym, skąd jej sukces. 32 lata, ponad 3100 odcinków i też obserwując rozmowy z panem, a oglądając Familiadę, mam wrażenie, że pan w tym pan z tego czerpie taką frajdę, radość, jakby pan grał właśnie w teatrze na przykład.
0: No dobrze, że pan to powiedział, bo muszę panu powiedzieć, że jak zaczynałem te 33 lata temu, dostałem taką propozycję jako aktor, to właśnie pomyślałem sobie, że trzeba byłoby zagrać takiego prowadzącego. Jak on by powinien się zachowywać, stanem z boku, popatrzyłem sobie na Karola, jaki on powinien być, no i próbowałem taką rolę zagrać. To jest najgorsze, co może być. Mm-hmm. Nie, nie, to nie można grać w tej żadnej roli, ponieważ to jest nieprawdziwe. No, niektórzy koledzy próbowali grać takie role prowadzące, grają do dziś. Są głośni, idą z modą, coś krzyczą, tak mm-hmm. jak w MMA, wie pan, jak to się prowadzi, krzyk jeden wielki, Boże, co to będzie i tak dalej. Nie wiem, kolejna moda. Nie, no to nie moje jest. Zawsze mówię, no zaraz, ale to tak w domu, jak kogoś przedstawiasz, dziadek przyjdzie na Wigilię, to też tak krzyczysz, dziadek przyszedł. No, tak się nie mówi przecież w życiu. To trzeba znaleźć coś swojego. Ja po latach doszedłem, po latach naprawdę doświadczeń w Familiadzie, że trzeba być w 100% sobą, trzeba być takim, jakim się jest. Jak się mylimy, no to się mylimy jak w życiu. Nie należy tego tak od razu pokazywać, że wszystko jest takie idealne i cukierkowe. Pomylił się, to się pełnił, zostawiamy to.
1: Czyli autentyczność. Wszyscy teraz tak, mówią, że w polityce pan, ważna jest autentyczność, a pan to
0: jestem
1: wcześniej.
0: Jestem za prawdą, za tym, żeby być sobą, żeby mówić to wszystko od siebie, ale żeby tak się stało, no to musimy się wyposażyć w rzecz, która jest najmniej wygodna, w wiedzę. Wie pan, ta wiedza się w życiu przydaje. To znaczy, nie to, że nic nie potrafię, na niczym się nie znam. Piszą mi na prompterze jakieś teksty, ja je odczytuję i nie bardzo nawet wiem, co one znaczą, ale jestem prowadzącym, czyli takim lektorem trochę, który po kimś coś powtarza. Ja nie mam promptera, nie mam takich tekstów, które mi ktoś narzuca.
1: A skąd żarty? Pan je wybiera, wymyśla, selekcjonuje?
0: Wybiera, tak. Mhm. Wybieram z różnych źródeł, z tego, co ludzie czasami mi gdzieś tam mówią, zapisuję sobie to, czasami gdzieś wyszukuję w różnych zbiorach. Mam ich całą masę różnego typu żartów, które były i dawne, i przedwojenne, i różne wychodziły takie broszurki. Gdzieś tam szukam, przerabiam, trzeba to przerobić, bo to się tak nie da powiedzieć publicznie, tym bardziej o godzinie drugiej, gdzie i dzieci, i młodzież ogląda wszystkiego, ale trochę przerobię, trochę skorzystam z pomysłu i lubię, żeby żart był krótki, był pewną anegdotą śmieszną z naszego życia, ale żeby nie specjalnie obrażał nikogo, wie pan, bo to też się nie da. Kiedyś mówiłem o blondynkach, o policjantach, coś powiedziałem o księżach, o więźniach. Wie pan, jak się oburzyli więźniowie, że ich obraziłem, bo coś tam wyśmiałem w żarcie. Tak ludzie się czują bardzo obrażeni natychmiast środowiskowo i nie lubią tego, więc trzeba unikać. I to jest trudne, żeby unikać tych wszystkich rzeczy, które obrażają. Kiedyś powiedziałem, że białe pieczywo jest niezdrowe, no bo jest niezdrowe. Wie pan, jak się piekarze oburzyli, Boże Święty, że to jak co ja robię, że jak można mówić, że pieczywo niezdrowe, Boże święty. No teraz to wie pan, przy tych reklamach, gdzie wszystko jest świetne i fantastyczne, no to ciężko jest zaśmiać się z czegokolwiek, bo się wszyscy obrażą.
1: Panie Karolu, bo ja mówiłem, że dla moich rówieśników jest pan ikoną, oczywiście humoru. I muszę...
0: No ładnie pan to powiedział, ikona, bardzo ładnie.
1: Muszę na koniec pana zapytać o jedną rzecz. Czy pan prywatnie jest dowcipnisiem?
0: Wie pan, że kiedyś nie byłem. Byłem takim smutasem zasadniczym, bo z tego, co mówię, pewnie wychodzi, że taki jestem zasadniczy w życiu i pilnuję się takich zasad różnych, czyli taki poważny. I trochę taki byłem w młodym wieku, wie pan. Mówiłem poważne teksty, recytowałem narodowe różne wiersze i tak czułem się taki trochę ważny w tej sprawie. A potem życie i trochę familiada, kontakty z ludźmi nauczyły mnie takiego luzu i takiego żartowania i śmiania się ze wszystkiego trochę w życiu. I takim żartowniwsiem jestem, nie takim, co upowiada, wie pan, dowcipy na imieninach u cioci, że mówią, panie Karolku, pan coś powie, bo pan takie dowcipy zna. To ja tego nie lubię. Natomiast staram się być uśmiechnięty i nie podchodzić do wszystkiego tak poważnie, żeby ta atmosfera była raczej wesoła, luźna, żebyśmy się uśmiechali do siebie i żartowali właśnie z różnych rzeczy, że łatwiej się tak żyje. I tego nauczyła mnie i komedia, w której grałem, i familiada. Tego się nauczyłem. To tego nie miałam nigdy. Więc mogę powiedzieć, że stałem się człowiekiem bardziej wesołym w życiu, tym bardziej, że dziecko mnie też do tego w jakimś sensie zobowiązuje. Dziecko się śmieje, cieszy się ze wszystkiego, to jest wspaniałe.
1: I to jest ważne, to jest ważne, że Karol Strasburger mówi, że tego można się nauczyć.
0: Tak,
1: bardzo.
0: Tak,
1: bardzo panu dziękuję. Bardzo panu dziękuję.
0: Zagadaliśmy się długo, ja mogę dużo gadać, wie pan.
1: Ja też mogę, ale nas tu wyganiają, a my się jeszcze o 14 przecież widzimy, prawda? Dzisiaj,
0: no tak, to prawda, wie pan. Ja dochodzę potem w żużlu do siebie, bo to w nocy wróciłem, emocja, cholera, także głos mam trochę taki ten, ale jak mówię, idę do roboty, uczę się tekstów, zaraz wieczorem wylatuję.
1: Powodzenia życzymy. Bardzo panu dziękuję.
0: Bardzo za miłą rozmowę. Pozdrawiam wszystkich gorąco, z uśmiechem.
1: Się nisko. Adam Brzeziński realizował audycję, Róża Rumińska wydawała i przygotowała. Michał Tomasik kłania się o 10:00. Informacje, do usłyszenia.
15: Autopromocja.
16: Okej, okay, sprawdźmy, czy wszystko mamy. Paszporty?
17: Są.
16: Karty pokładowe?
17: Są.
16: Stroje plażowe?
17: Są.
15: Na wakacje spakuj jeszcze radio. Pobierz aplikację Tok FM i słuchaj ulubionych audycji i autorskich podcastów tam, gdzie jesteś. Wtedy, kiedy masz czas. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Jest nowy apel Wołodymyra Zełenskiego do zachodnich liderów. Tragiczna sobota w Tatrach. Dwaj mężczyźni zginęli. Są kolejne apele ratowników TOPR. W tych informacjach także oczekiwanie na siatkarski finał Ligi Narodów. Polacy staną do rywalizacji z Amerykanami. Minęła 10:00, informacje Tok FM, Emil Górny. Zapraszam na początek kolejnej informacji z Ukrainy i kolejna noc ze zmasowanym atakiem rosyjskiego agresora. Siły powietrzne Ukrainy poinformowały o strąceniu lub unieszkodliwieniu 109 rosyjskich dronów, które atakowały ten kraj od wczoraj. Ogółem wojska rosyjskie wysłały nad ukraińskie terytoria 133 bezzałogowce. Zarówno Europa, jak i Stany Zjednoczone wiedzą, czego najbardziej potrzebujemy, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. A wczoraj w ataku Rosji na Kijów zginęło 9 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Uszkodzona została m.in. ambasada Litwy.
18: Jedyną silną reakcją innych państw powinna być reakcja uczciwa, która naprawdę osiąga cel, pomaga ludziom. To dodatkowe wsparcie dla nas na Ukrainie, dla naszego narodu i dla naszego państwa. Potrzebne są rakiety do systemów Patriot. Ważne, by partnerzy podjęli te decyzje. Decyzje o przekazaniu niezbędnych pakietów. Stany Zjednoczone wiedzą, czego potrzebujemy. Europa też wie, czego potrzebujemy. Rakiety przeciwbalistyczne powinny chronić ludzi, a nie leżeć w magazynach. Każdy dzień braku takiej odpowiedniej pomocy jest dla nas kluczowy, bo to okazja dla Rosji, by zabijać naszych ludzi.
19: To możliwość Rosji wbywać naszych ludzi.
14: A tymczasem w Rosji, w centrum Moskwy, wieczorem doszło do eksplozji w popularnej restauracji. 3 osoby nie żyją, a 21 zostało rannych. W lokalu odbywała się zamknięta impreza. Niezależne serwisy podają, że mieli tam przebywać ważni dowódcy wojskowi. To była tragiczna sobota w Tatrach. Zginęły 2 osoby. Do jednego z wypadków doszło podczas wspinaczki. Taternik odpadł od ściany. Zginął, chociaż miał asekurację, mówi ratownik TOPR Łukasz Duda.
17: On się zabezpieczał, ale to zabezpieczenie nie zadziałało dokładnie tak, jak się pewnie tego spodziewał. Dlatego ten lot był taki długi, no i doznał śmiertelnych obrażeń.
14: Druga tragedia odegrała się na szlaku. Turysta wędrujący samotnie prawdopodobnie poślizgnął się albo stracił równowagę. Spadł kilkadziesiąt metrów. Ratownicy wciąż apelują o ostrożność w górach. W Lubuskiem nie ma dnia, aby nie dochodziło do wypadku z udziałem hulajnogi. To już prawdziwa plaga, z którą chcą walczyć lekarze i policjanci. Mundurowi oraz medycy przygotowali wspólny apel, aby wypadków na hulajnogach było jak najmniej, ale najlepiej w ogóle. Tłumaczy podkomisarz Klaudia Biernacka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
19: Hulajnoga elektryczna to nie jest zabawka. Hulajnoga elektryczna jest urządzeniem, które w pełni uczestniczy w ruchu drogowym i jest ona o tyle bezpieczna, o ile świadomy jest jej użytkownik. Policjanci lubuskiej policji, ale nie tylko, policjanci w Polsce przykładają ogromną uwagę do tego, w jaki sposób osoby poruszające się hulajnogami elektrycznymi pokonują określone dystanse, czy przestrzegają przepisów.
14: Policja i lekarze gorzowskiego szpitala apelują do rodziców, aby rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach związanych z jazdą na hulajnogach elektrycznych. To tylko świadomość ryzyka, odpowiedzialność i przestrzeganie zasad mogą sprawić, że każda podróż zakończy się bezpiecznym powrotem do domu. Dziś wchodzą w życie pierwsze przepisy unijnego aktu o sztucznej inteligencji. Systemy AI będą musiały informować użytkowników, kiedy wchodzą z nimi w interakcję. Do tej pory nie było to takie oczywiste, mówi w TOG FM członek zarządu Movens Capital Przemek Jurgiel-Żyła.
20: Niektóre firmy dążyły do tego, żeby nie informować użytkownika o takiej sytuacji, albo przedstawiały bota imieniem na przykład i człowiek mógł, taki, który gdzieś tam nie próbował dociekać, nie mieć świadomości tego, że nie rozmawia z prawdziwą osobą po drugiej stronie.
14: Od dziś będzie także obowiązek oznaczania w sieci obrazów, nagrań i tekstów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Zabronione będą systemy, które wykorzystują techniki manipulacji i wprowadzają odbiorców w błąd. Za naruszenie zasad będzie groziła kara do 15 milionów euro. Teraz w informacjach wielkie sportowe emocje. Polscy siatkarze po efektownym zwycięstwie nad Słowenią 3-0 zagrają już dziś w Chinach o swój trzeci złoty medal Ligi Narodów. Rywalem będą Amerykanie, którzy jeszcze nigdy nie triumfowali w tych rozgrywkach, choć 3-krotnie wystąpili w finale. Polacy mają na koncie 2 zwycięstwa w Lidze Narodów, triumfowali w ubiegłym roku, a 3 lata temu w Gdańsku w spotkaniu o złoty medal pokonali właśnie ekipę Stanów Zjednoczonych. 3-1, a finał w Ningbo rozpocznie się o 13.30 czasu polskiego. Wcześniej kolejne informacje w TOG FM, bo o 10.20, a już teraz pogoda. Na termometrach od 21 stopni w Gdańsku, 24 w Poznaniu, Białymstoku, Łodzi i Wrocławiu, 25 w Szczecinie, 26 stopni w Warszawie, Krakowie i Katowicach, najcieplej będzie w Rzeszowie, tam do 29. Na całym kraju sporo chmur, deszcz i burze możliwe w górach.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Reklama.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
21: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
22: A o ile?
21: 35 groszy taniej na litrze.
22: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
21: Tak.
23: A jak lemoniadę?
21: No też. To poprosimy.
22: Ale co?
23: Wszystko.
21: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
24: Szukasz czegoś?
2: Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Reklama.
5: Patrycja Wanat, dzień dobry. Rozpoczynamy audycję Wiesz, co jesz. Kilka dni temu, w czwartek, 30 lipca, obchodziliśmy Światowy Dzień Długu Ekologicznego, zwanego też długiem planetarnym. To jest taka data, która zmienia się każdego roku. Wypada w dniu, kiedy, mówiąc bardzo ogólnie, wykorzystujemy więcej zasobów naturalnych, niż może się odrodzić, czyli zaciągamy niejako dług dla w przyszłych pokoleniach. Ta kalkulacja jest oparta o wskaźnik nazywany śladem ekologicznym. No i jest on opracowany przez profesora Matiasa Wackernagela, prezesa Global Footprint Network. No i opiera się na naszej eksploatacji zasobów naturalnych. No ale nie chodzi tu na przykład tylko o wydobycie ropy, ale również między innymi degradację gleb i wód. To jest oczywiście bezpośrednio związane z rolnictwem, stąd o dniu długu ekologicznego rozmawiać będziemy właśnie dziś w audycji Wiesz, co jesz, z różnych stron. Pierwszym naszym gościem jest profesor Zbigniew Karaczun z SGGW oraz z Koalicji Klimatycznej. Dzień dobry.
23: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
5: No, rolnictwo przyczynia się do degradacji środowiska. Kryzys klimatyczny z kolei w ogromnym stopniu dotyka rolnictwa. No, ale w audycji Wiesz, co jesz, zawsze skłaniam się, czy staram się skłaniać w stronę rozwiązań, więc zapytam może trochę od tej strony. Jak wyjść z tego zaklętego koła zależności? Od czego zacząć?
23: Rzeczywiście ma pani rację, bo rolnictwo jest takim sektorem, który jest z jednej strony najbardziej narażony na skutki degradacji środowiska przyrodniczego i skutki zmiany klimatu, a z drugiej strony jest sektorem, który ma swój udział zarówno w degradacji zasobów przyrodniczych, jak i zmianie klimatu, to co pani powiedziała wcześniej. Ja myślę, że rolnictwo jest też specyficznym sektorem z tego punktu widzenia, że jest to sektor, gdzie człowiek ma stosunkowo duże możliwości wpływania na kierunki procesów przyrodniczych zachodzących w tak zwanym agrosystemie, czyli na tych obszarach, które są użytkowane rolniczo, co oznacza, że tak naprawdę my możemy prowadzić produkcję rolną w sposób bardziej lub mniej przyjazny dla środowiska przyrodniczego. Czyli możemy albo nie degradować tego środowiska, możemy go wręcz wzmacniać, albo możemy go przekształcać i degradować.
5: I to brzmi z jednej strony optymistycznie, a z drugiej pesymistycznie. Bo niby mamy wpływ, ale co z tym robimy?
23: Trochę tak. Natomiast ja bym się odwołał do czegoś, do takiego pojęcia, które w Polsce ostatnio przestało być używane z racji tak naprawdę ataku dużej części prawej strony sceny politycznej, czyli o Zielonym Ładzie, Europejskim Zielonym Ładzie. Jednym z celów tego Europejskiego Zielonego Ładu w stosunku do rolnictwa było jest między innymi to, aby 25% powierzchni rolnej w Unii Europejskiej to były uprawy objęte ekologicznymi metodami produkcji, czyli tymi, które są najbardziej przyjazne dla środowiska przyrodniczego, tymi, które wspierają ten model rolnictwa, który bardzo mocno dba o gleby, stara się te gleby utrzymać w dobrym stanie, który dba o jakość wód, który dba o różnorodność biologiczną, a więc ten, który właśnie w najmniejszym stopniu czy stara się przekształcać środowisko przyrodnicze. Więc myślę, że tutaj my wiemy jak, nawet bym powiedział, że na poziomie Unii Europejskiej jest wola polityczna, natomiast teraz jest istotne to, żebyśmy przekonali zarówno obywatelki i obywateli, Polaków, Polki i Polaków, ale także rolników i rolniczki do tego, że warto to robić.
5: A no w ogóle super, że pan o tym powiedział, o tym rolnictwie ekologicznym, bo w Polsce chcemy, żeby to było 7% do 2030 roku, tak, o ile się nie mylę. Mamy niecałe 3 ciągle, a z kolei ten dzień długu ekologicznego dla Polski przypadał już w tym roku 28 kwietnia. Czyli jesteśmy, jak większość w zasadzie krajów wysoko rozwiniętych, jesteśmy no daleko w tyle. Ten nasz dług jest dużo wyższy od tej średniej światowej.
23: Ja bym powiedział tak, że to co pani powiedziała o tym, że w Polsce ten dzień długu przypada wcześniej, to jest trochę pokazuje, że my bardziej niż inne kraje, szczególnie kraje słabo rozwinięte, żyjemy na koszt przyszłych pokoleń i właśnie na koszt tamtych krajów, dlatego że my tak naprawdę wykorzystujemy ich przestrzeń ekologiczną. I rzeczywiście mało się o tym mówi, mało się tej takiej próbuje budować tą solidarność międzynarodową, także w odniesieniu do tego, żebyśmy w sposób solidarny chronili i korzystali z zasobów przyrodniczych. Natomiast ja bym był ostrożny w takim bardzo silnym potępianiu tego, że to jest tylko 7%, a nie 15 czy 25%. Bo oczywiście papier zniesie wszystko i tak, można na tym papierze było wpisać, że Polska zwiększy z 3 do 25% powierzchnię upraw ekologicznych w ciągu tej dekady. Natomiast to byłoby nierealne tak naprawdę ani politycznie, ani społecznie. Więc ja myślę, że jeżeli byśmy rzeczywiście konsekwentnie budowali tą siłę rolnictwa ekologicznego, przekonywali rolników i konsumentów do tego, że to jest dobry model rolnictwa, że to jest bezpieczne i najlepsza jakościowo żywność, którą rolnictwo może wyprodukować, a więc także po to, żeby budować popyt na tą żywność. I rzeczywiście, gdybyśmy osiągnęli do końca tej dekady te 7-8%, to byłby to dobry taki prognostyk, że w kolejnych latach być może ten proces budowy rolnictwa ekologicznego czy rozszerzania jego potencjału by w Polsce przyspieszył. Bo myślę, że to mamy warunki w tym zakresie, dlatego że tak naprawdę my na przykład z rolnictwem ukraińskim będziemy mogli tylko konkurować pod względem jakości. I tutaj rolnictwo ekologiczne w moim przekonaniu jest niezastąpione.
5: Powiedział pan, że papier zniesie wszystko i tak sobie pomyślałam, jak przygotowywałam się do naszej rozmowy, że my tych rozwiązań, czyli tego, tak jak pan powiedział celnie na początku, że my wiemy, w jaki sposób produkować żywność tak, żeby ograniczać ten ślad ekologiczny, że tutaj odniosę się właśnie do tego terminu związanego z dniem długu ekologicznego. Mówi się coraz częściej o rolnictwie regeneratywnym, mówimy coraz częściej też o odpowiedniej rekuperacji wody deszczowej. Mówimy właśnie o przechodzeniu na krótkie łańcuchy dostaw i tak dalej, i tak dalej. Te pomysły są. Pan też wspomniał, że nawet jest wola polityczna w Unii Europejskiej. Pewnie, nie wiem, w porównaniu do systemu brazylijskiego to Europa nieźle wypada, jeśli chodzi o ten system rolniczy, ale jednak jakakolwiek zmiana budzi ogromne manifestacje, czego mieliśmy dowód niecałe 2 lata temu, prawda, 1,5 roku temu. Pana zdaniem te największe blokady tutaj właśnie są bardziej na poziomie społecznym, a nawet nie tyle politycznym, czy jakiejś takiej, nie wiem, myślenia ekologicznego, naukowego?
23: Znaczy ja myślę i z moich rozmów zarówno z rolnikami, jak i przetwórcami rolniczymi, wynika, czy mam takie wrażenie, bo nie mogę tego powiedzieć z pewnością naukowo, bo nie prowadziłem w tym zakresie bardziej takich badań, które byłyby zgodnie z metodologią badań naukowych prowadzone, ale mogę powiedzieć, jaką mam impresję po rozmowach z tymi ludźmi. I mam wrażenie, że zarówno rolnicy, jak i przedsiębiorcy rolni działający w tym łańcuchu dostaw rolniczych są znacznie bardziej świadomi potrzeby działań na rzecz ochrony środowiska i ochrony klimatu niż politycy. Mam wrażenie, że tak naprawdę ta świadomość przekracza to, co politycy nam dzisiaj próbują mówić, obrzydzając nam tak naprawdę i odnawialne źródła energii, europejską politykę klimatyczną. Rolnicy widzą korzyści, bo widzą tak naprawdę płatności, które idą za tymi programami Unii Europejskiej na rzecz właśnie tej transformacji rolnictwa w stronę bardziej środowiskowo i klimatycznie przyjaznemu. Widzą potrzebę tych działań, dlatego że no tutaj mogę się powołać też na badania, które robiłem z moimi kolegami z Katedry Socjologii, z SGGW, które wskazują, że mniej więcej 65-70% rolników polskich już dzisiaj odczuwa wyraźnie skutki zmiany klimatu. I oni widzą straty, jakie ich gospodarstwa rolne ponoszą z tego tytułu i oni chcą tych działań. Natomiast mam wrażenie, że takiej świadomości, że te działania są niezbędne, nie mają polscy politycy.
5: Robimy malutką pauzę. Informacje Radia Tok FM, a my za chwilę wracamy. Profesor Zbigniew Karaczun jest dzisiaj z nami, a rozmawiamy z różnych stron o Światowym Dniu Długu Ekologicznego.
4: My chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego, ale marzenia ściętej głowy, nie?
6: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
4: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskim.
8: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawy. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
16: Okej, sprawdźmy, czy wszystko mamy. Paszporty?
12: Są.
16: Karty pokładowe?
12: Są.
16: Stroje plażowe?
12: Są.
15: Na wakacje spakuj jeszcze radio. Pobierz aplikację Tok FM i słuchaj ulubionych audycji i autorskich podcastów tam, gdzie jesteś. Wtedy, kiedy masz czas. Autopromocja.
7: Reklama.
24: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować?

0: Z 365 dni płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 10.20, informacje TOK FM, przy mikrofonie Emil Górny. Zapraszam. Prezydent USA Donald Trump zagodził się wstrzymać uderzenie na Iran. Uwarunkował to możliwością szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem, zakładającego otwarcie ciśniny Ormuz i neutralizację zagrożenia nuklearnego ze strony Iranu. Tureckie siły powietrzne rozpoczęły zadania w ramach nowo powołanej misji obrony powietrznej nad Estonią. Rozszerzona misja NATO pozwoli pilotom szybciej reagować i wprowadzać dodatkowe samoloty w sytuacji, gdy zmieni się obraz zagrożenia, powiedział minister obrony Estonii. Polscy siatkarze pokonali w chińskim Nangbo Słowenię 3-0 w półfinale Ligi Narodów. W dzisiejszym meczu o złoty medal powalczą z Amerykanami. Mecz o 13.30, a kolejne informacje w TOK FM o 10.40.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: To jest wciąż audycja Wiesz co jesz? Patrycja Wanat, dzień dobry. A z nami wciąż profesor Zbigniew Karaczun, SGGW oraz Koalicja Klimatyczna. Dzień dobry raz jeszcze.
6: Dzień dobry jeszcze raz.
5: Obchodziliśmy kilka dni temu, 30 lipca, Światowy Dzień Długu Ekologicznego i z tego właśnie powodu dzisiaj przyglądamy się rolnictwu i też konsumpcji żywności, produkcji żywności od różnych stron, od wpływu na środowisko naturalne. Hiszpański ośrodek badawczy Institute for Economic Analysis opracował taką mapę interaktywną, która ma pokazywać, w jaki sposób zmiany klimatu do 2100 roku będą wpływać na obszary upraw w Europie, a mówiąc dokładnie, w jaki sposób będą redukować te obszary, czyli tam, gdzie teraz produkujemy żywność, ta uprawa żywności będzie coraz trudniejsza i być może lepszymi terenami będą obszary położone nieco wyżej albo na północy Europy niż w tych krajach, w tych miejscach, gdzie w tym momencie najbardziej żywność się produkuje, najbardziej intensywnie. No i to też będzie miało, jak Państwo się pewnie domyślacie, ogromny wpływ na Polskę. To, że katastrofa klimatyczna trwa, to już myślę, że każdy z nas doskonale widzi i wie, dotyka nas to w codziennym życiu i nie mówię tutaj o ekstremalnych zjawiskach, z którymi mamy do czynienia teraz we Francji czy w Hiszpanii, ale to na przykład, nie wiem, drożejąca z każdym rokiem żywność, te absurdalne ceny kawy, które Państwo, których doświadczacie być może codziennie kupując kawę w ulubionej kawiarni, to też jest ich wpływ. Produkcja żywności zmieni się w następnych latach i czy tu chodzi tylko o wodę, czy nie tylko?
6: To nie chodzi tylko o wodę. To znaczy niestety to jest cały zestaw różnego rodzaju zmian, które zachodzą w warunkach klimatycznych i w tym, jaki jest przebieg pogody w Polsce. Jednym z takich bardzo dużych zagrożeń zwłaszcza dla produkcji owoców i warzyw, zwłaszcza gruntowych, jest wydłużenie okresu wegetacyjnego. My się z tego cieszymy i słusznie, dlatego że to pozwoliło na przykład na to, że w Polsce mamy na przykład uprawę coraz bardziej rozwijającą się kukurydzy, która może w Polsce dojrzeć i w pełni i mieć kolby i już nie tylko na kiszonkę, ale już również na te kolby możemy kukurydzę uprawiać, ale ten wcześniejszy rozpoczęcie okresu wegetacyjnego powoduje, że rośliny owocowe, drzewa owocowe, krzewy owocowe są bardzo bardziej narażone na stres zimna w maju, kiedy mogą przyjść przymrozki późnowiosenne.
5: Tak, czarna porzeczka ponoć tego doświadczyła w tym roku.
6: Czarna porzeczka w tym roku to jest jedno, tylko też mało się mówi o tym, że tak naprawdę w lipcu czy w czerwcu, jak była ta pierwsza potężna fala upałów pięciodniowa w Polsce, bardzo wiele upraw po prostu gotowała się na krzewach, czarna porzeczka, i po prostu ona się nie nadawała już do zbioru, więc jakby dwukrotnie sadownicy stracili najpierw na przymrozkach, później na upałach.

0: I to jest bardzo niebezpieczne, bo znowu powołam się na te badania, które robiliśmy w SGGW, o których mówiłem w pierwszej części naszej rozmowy. Myśmy także pytali rolników o ich strategię postępowania wobec coraz większych skutków negatywnych zmiany klimatu. I duża część sadowników nam odpowiedziała, że prawdopodobnie odstąpi od swojej produkcji, bo ona staje się zbyt ryzykowna. To znaczy na przykład nie mogą się ubezpieczyć od suszy, dlatego że prawdopodobieństwo wystąpienia suszy jest tak duże, że żadna firma ubezpieczeniowa tego nie przyjmie. Ubezpieczenia przymrozkowe są bardzo trudne, to niby są takie dotowane, wspierane przez państwo, ale tylko część może się, bo jest ograniczona liczba producentów, którzy się w ten sposób mogą ubezpieczyć. Tylko część z nich się, przepraszam za kolokwializm, załapuje na te ubezpieczenia i oni po prostu nie wiedzą, czy w kolejnym roku przebieg pogody będzie taki, że na przykład nie stracą 100% swoich plonów i nie będą mieli żadnego dochodu. W związku z tym oni mówią, to ja już wolę porzucić tę produkcję, zająć się czymś innym, bo po prostu to staje się dla mnie zbyt niebezpieczne.
1: 7 września w Sejmie odbędzie się pierwsza w historii Polski debata parlamentarna poświęcona bezpieczeństwu klimatycznemu kraju. To państwa zasługa koalicji klimatycznej. Namawialiście długo właśnie polityków do tego, żeby coś takiego zorganizować. Czego pan się po niej spodziewa? Co przedstawicie politykom? O czym chcecie z nimi rozmawiać?
0: To proszę mi pozwoli tylko sprostować, bo to nie jest tylko zasługa koalicji klimatycznej, ale tutaj jest bardzo duża osobista zasługa pani Katarzyny Wikiery z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, która tak. była inicjatorem listu naukowców do polityków właśnie w sprawie jakby zapewnienia, że polityka klimatyczna w Polsce będzie oparta na dowodach i na wynikach badań naukowych, na nauce, a nie na mitach. I to dzięki jej inicjatywie, temu, że taki list został podpisany przez 80 naukowców, pan marszałek Czarzasty zdecydował się oddać nam salę kolumnową na tego typu debatę i podjął współpracę z taką grupą naukowców i właśnie koalicji klimatycznej, która chce tę debatę zorganizować. Ja bym chciał, żeby odczarować politykę klimatyczną i żeby ta debata odczarowała politykę klimatyczną i kwestię zmiany klimatu, która często jest traktowana tylko i wyłącznie jako problem środowiskowy, problem przyrodniczy. W naszym przekonaniu jest to problem, który dotyczy tak naprawdę samego jądra bezpieczeństwa narodowego Polski, bezpieczeństwa Polek i Polaków, bo on dotyka naprawdę wszystkich sektorów gospodarki, wszystkich dziedzin naszego życia, każdego Polaka i każdej Polki. I chcielibyśmy przekazać wyniki badań naukowych politykom, żeby zobaczyli, jak jest to groźne, ale także, że działania, które możemy i powinniśmy podjąć, nie są wcale tak kontrowersyjne i one mogą spowodować, możemy na przykład działania na rzecz adaptacji do skutków zmian klimatu robić tak, że będą one przynosiły korzyści mieszkańcom miast i miasteczek, bo te miasta, miasteczka będą atrakcyjniejsze do życia, lepszym miejscem do życia. Możemy lepiej adaptować rolnictwo do skutków zmian klimatu, właśnie żeby było bezpieczniejsze i rolnicy nie mieli tego niepokoju o to, czy będą mieli właściwe dochody, czy będą uzyskiwali dochody, czy też nie. I żebyśmy także wykorzystali na przykład zielono-niebieską infrastrukturę jako jeden z elementów tej infrastruktury krytycznej. I ostatnia rzecz, którą chcielibyśmy też bardzo mocno podkreślić, mamy takie przekonanie i trochę żalu tak naprawdę do obecnego rządu, który zdaje sobie sprawę z tego, że polityka klimatyczna jest obszarem ogromnej dezinformacji prowadzonej w Polsce przede wszystkim i w Unii Europejskiej, przede wszystkim przez Rosję. I to jest element w tej chwili tak naprawdę wojny kognitywnej prowadzonej przez Rosję przeciwko tak naprawdę krajom demokratycznym. I jeżeli my naprawdę tego nie potraktujemy poważnie, jeżeli nie będziemy się temu przeciwstawiać, jeżeli nie zbudujemy systemu walki z dezinformacją, to przegramy nie tylko tak naprawdę te kwestie środowiskowe, ale możemy przegrać tak naprawdę demokrację i spójność społeczną. I to chcielibyśmy w trakcie tej debaty przekazać.
1: Bardzo ciekawie to się zapowiada. 7 września, proszę Państwa, w Sejmie. Mam nadzieję, że będzie transmisja.
0: Na pewno będzie transmitowane zarówno w YouTubie, jak i przez TV Sejm, więc na pewno wszyscy zainteresowani, będziemy o tym szeroko informować, będą mogli jakby wziąć udział, jeżeli nie osobiście, to online'owo.
1: Profesor Zbigniew Karaczun, SGGW Koalicja Klimatyczna, był z nami. Bardzo, bardzo panu dziękuję.
0: Bardzo pani dziękuję, bardzo państwu dziękuję i działajmy wszyscy razem na rzecz ochrony klimatu i ochrony środowiska.
1: Łączymy się z panią Moniką Kaczorek, dietetykiem Centrum Dietetycznego Online Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, a to Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej jest prowadzone przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dieta planetarna to jest taki termin, który często pojawia się w rozmowach na styku ekologii i wyborów żywieniowych, stąd no, dzisiaj właśnie o niej również będziemy rozmawiać. Przypomnijmy, jakie są założenia tej diety planetarnej i w zasadzie skąd i dlaczego w ogóle pojawił się ten termin?
2: Dieta planetarna została stworzona przez Komisję EAT-Lancet w 2019 roku. Zebrał się zespół cały ekspertów, naukowców z różnych dziedzin, aby odpowiedzieć na takie pytanie, czy możliwe jest zapewnienie takiej zdrowej diety dla światowej populacji, która z jednej strony będzie korzystnie wpływać na nasze zdrowie, a z drugiej strony będzie to przy zachowaniu takiej równowagi ekologicznej, czyli to, jak ta dieta będzie wpływała na nasze środowisko. No i ten zespół ekspertów właśnie wysnuł wnioski i po wielu obserwacjach i takim wspólnym wnioskiem było to, że ogólnie należy zwiększyć udział produktów pochodzenia roślinnego w codziennym jadłospisie, takich jak warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty zbożowe, nasiona roślin strączkowych czy też orzechy oraz ograniczyć niektóre produkty i tutaj głównie wspomniano o czerwonym mięsie, cukrze, tłuszcze ogólnie nasycone, czy też żywność wysoko przetworzona. Taki model, który najbardziej obrazuje właśnie takie ogólne założenia tej diety.
1: Intuicyjnie rozumiem, że to jest dieta zdrowa, no właśnie, nie tylko dla planety, ale również dla naszego zdrowia, no bo od dietetyków wciąż słyszymy, żeby właśnie ograniczać czerwone mięso, wysoko przetworzone produkty, cukier i tak dalej, i tak dalej. A dlaczego ona jest zdrowa dla planety?
2: Ogólnie jest zdrowa dla planety, dlatego że przyczynia się do takiego zapobiegania nadmiernego zużycia zasobów naturalnych i też zanieczyszczeń środowiska, takiej też utraty bioróżnorodności, więc z jednej strony zapewnia taką dbałość o zużycie CO2, wody naszego środowiska, a z drugiej strony właśnie zapewnia wszystkim nam na planecie taki zdrowy sposób odżywiania i to jest takie główne właśnie założenie.
1: Tak sobie myślę, zastanawiając się, przygotowując się do naszej audycji, że być może w różnych szerokościach geograficznych ta dieta planetarna trochę inaczej będzie wyglądać, bo też takim ważnym terminem, jeśli chodzi o ekologię i rolnictwo, produkcję żywności, są krótkie łańcuchy dostaw, czyli wybieranie tej żywności jak najbardziej lokalnej oraz jak najbardziej sezonowej. Czy to jest tak, że te założenia diety planetarnej możemy modyfikować i w jaki sposób możemy je modyfikować, na przykład zimą w Polsce w porównaniu do, nie wiem, zimy w Hiszpanii na przykład, albo Tajlandii.
2: Tak, jak najbardziej ona nawet powinna inaczej wyglądać właśnie ze względu na te, na tą różnorodność lokalnych produktów. Więc w zasadzie dieta planetarna to nie jest taki sztywny jadłospis, tylko zestaw ogólnych zasad. Czyli my wiemy, czego ma być więcej, w jakich porcjach, ale właśnie powinniśmy to dostosowywać do tego, co mamy w danym okresie dostępne. No i tak jak na przykład w Polsce zimą w zasadzie mamy szereg takich warzyw korzeniowych, takie jak właśnie marchew, burak, pietruszka. Też korzystamy wtedy z dyni, czyli takich typowych warzyw bardziej zimowych, jesienno-zimowych oraz mrożonek chociażby. No a na przykład w trakcie zimy w Hiszpanii no mamy też dostęp do jakichś tam lokalnych warzyw bardziej egzotycznych, bardziej dostępnych na tamten moment. Więc tutaj na pewno powinniśmy się kierować tą sezonowością, ale co warto podkreślić, ta, no właśnie takie jest założenie diety, że w każdej szerokości geograficznej na całym świecie możemy założenia tej diety przestrzegać. I właśnie o to w tym chodzi.
1: Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Rozmawiamy dzisiaj z panią Moniką Kaczorek, dietetykiem Centrum Dietetycznego Online Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, o założeniach tej diety planetarnej. No i za chwilę po informacjach wrócimy do tego tematu i zastanowimy się właśnie, w jaki sposób przekonywać do zmiany tych nawyków żywieniowych i no, co tutaj konkretnego możemy państwu zaproponować.

0: reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
2: Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
3: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Cashua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: A gdyby opera mogła cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. Szósty Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 10.40, informacje tego FM, Emil Górny. Zapraszam na początek. Eksplozja w restauracji w centrum Moskwy. Według niezależnego portalu Meduza policja potwierdziła śmierć 3 osób. Rannych zostało około 20. Przyczyną mogła być detonacja bomby domowej roboty. Różne doniesienia mówią, że w czasie wybuchu w restauracji miało się odbywać wesele bądź urodziny generała. Teraz rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w Niemczech. W ramach uroczystości zorganizowanej przez Instytut Pileckiego niemieccy aktorzy odczytali w Berlinie fragmenty wspomnień, dzienników i wiersze świadków Powstania Warszawskiego. Zgromadzonych odprowadzono także po wystawie poświęconej powojennej Warszawie. Piłkarze Lecha Poznań pokonali w Krakowie debiutującą w tym sezonie Ekstraklasie Wieczystą 2-1 i choć w części zatarli złe wrażenie po odpadnięciu z kwalifikacji Ligi Mistrzów, na czele tabeli jest drużyna z kompletem 6 punktów, czyli Jagiellonia Białystok. Kolejne informacje o 11.
8: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: To jest wciąż audycja Wiesz co jesz? No i dzisiaj rozmawiamy tak trochę na styku ekologii oraz produkcji żywienia oraz też dietetyki, ponieważ przypominam, że nasz dzisiejszy program jest związany ze Światowym Dniem Długu Ekologicznego, który obchodziliśmy niestety już 30 lipca, kilka dni temu. No i zastanawiamy się, jak wdrożyć te założenia diety planetarnej do naszej diety codziennej, do naszych nawyków żywieniowych, także żeby one były, no oczywiście nie tylko zdrowe dla planety, chociaż to przede wszystkim o tym dzisiaj rozmawiamy, ale również zdrowe dla nas. No i tutaj mam takie pytanie do pani, bo wy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej, w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego zajmujecie się również właśnie edukowaniem, doradzaniem, w jaki sposób, co powinniśmy jeść, żeby to było dla nas dobre. No to nie wiem, czy ma pani jakiś sposób, jak namawiać, jak zachęcać ludzi do zmiany nawyków żywieniowych, jak im powiedzieć, że być może parówka codziennie na śniadanie to nie jest zbyt dobry pomysł, może warto zmienić ją na coś innego, a jeśli tak, to na co?
11: Tak, jak najbardziej. Ja prowadząc takie indywidualne konsultacje, zawsze staram się pracować taką metodą małych kroków, bo każdy startuje z różnego poziomu. Dla jednych wprowadzenie nasion roślin strączkowych do jadłospisu na przykład codziennie nie będzie żadnym wyzwaniem, bo już są zaznajomieni z tym produktem i wiedzą, jak wykorzystać w kuchni. A jest też grupa taka, która kompletnie nie jest świadoma, jak można ten produkt na szereg sposobów wykorzystać. Wtedy wprowadzamy to do na przykład zwyczajowych posiłków, czyli jeśli każdego dnia na śniadanie jest kanapka i zazwyczaj jest to wędlina, proponuję właśnie jakąś pastę kanapkową na bazie nasion roślin strączkowych, czy też wdrożenie jakiejś potrawy bardziej na bazie ryby do kanapek, tak żeby było to z jednej strony coś znajomego, z drugiej no właśnie jakiś nowy produkt, połączenie smaków, wpisujące się właśnie w założenia takie bardziej roślinne, zdrowe. Ogólnie właśnie metoda małych kroków myślę, że jest takim najlepszym punktem wyjścia, bo ta zmiana będzie wtedy taka bardziej dostępna, możliwa do zrobienia. Potem oczywiście robimy dalsze kroki, tak? Ale ważne, żeby to robić takimi stopniowymi, małymi, realnymi celami.
10: Czy do Was można się zgłosić, albo można gdzieś znaleźć właśnie takie przykładowe dania, przykładowe przepisy, propozycje małych zmian?
11: Tak, jak najbardziej. My działamy w Centrum Dietetycznym online i prowadzimy już w zasadzie przez, będzie 10 lat, takie bezpłatne konsultacje w ramach Narodowego Programu Zdrowia. To jest cdopzh.gov.pl, to jest nasz adres. Natomiast jeśli chodzi o przepisy, materiały, to wszystko właśnie na stronie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Właśnie świeżo wydaliśmy e-book odnośnie jak wprowadzić strączki do diety i tutaj z naciskiem na żywienie dzieci i młodzieży, czyli jak zapoznać ich właśnie z tymi strączkami. Także jak najbardziej tych materiałów jest sporo, zachęcam, bo naprawdę pomysłów jest wiele. To też są takie produkty uniwersalne, których jeszcze myślę, że nie znamy, a mają duży potencjał.
10: Wydaje mi się, że to wszystko opiera się na naszych przyzwyczajeniach, na tym, jak byliśmy uczeni jeść. Powoli musimy się zmieniać, bo niedługo szkoły też się będą zmieniać, prawda? Dokładnie. My będziemy jeszcze we wrześniu o tym mówić, ale może przypomnijmy, że do szkół też powoli wchodzą roślin, więcej strączków.
11: Tak, będzie od września zmiana i też w odpowiedzi na tą zmianę my wydaliśmy tego e-booka właśnie o strączkowych, o tym, jak je wdrażać, jak też zaznajomić intendentów do tej zmiany, tak, która nadchodzi. Też będziemy prowadzić od września takie warsztaty dla dzieci i młodzieży. One się będą odbywać u nas w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego, właśnie w ramach też NCESZ. I to będą warsztaty właśnie kulinarne dla dzieci i młodzieży oraz dla intendentów, czyli też to żywienie zbiorowe, żeby właśnie w tym kierunku tłumaczyć, jak tą zmianę wprowadzić. No zmiana myślę, że jest ważna, istotna, no właśnie podkreślająca to, jak powinniśmy dążyć do modelu diety planetarnej. Stopniowo małymi krokami, tak, bo nie narzucamy tutaj od razu całej zmiany, tylko jest to stopniowe wprowadzanie tych strączków do jadłospisu dzieci. No myślę, że bardzo na plus, ja też tutaj wiążę duże nadzieje z tymi zmianami, że będzie to szło w kierunku zdrowszych wyborów gdzieś tam finalnie w przyszłości.
10: No a ja tymczasem Państwa zachęcam, ponieważ jesteśmy w tym wspaniałym okresie lipca, sierpnia, kiedy stoły mogą nam się uginać od świeżych pomidorów, świeżych ogórków, papryki, sałaty, wszystkiego, co jesteśmy w stanie zebrać teraz z pól i cieszmy się, korzystajmy jak najbardziej z tego najpyszniejszego sezonu, jeśli na razie strączki Państwa nie przekonują. Bardzo Pani dziękuję za dziś i na pewno będziemy jeszcze do tych tematów wracać. Pani Monika Kaczorek, dietetyk Centrum Dietetycznego Online Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, prowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Dziękuję bardzo.
11: Bardzo dziękuję.
10: Kolejną kwestią, proszę Państwa, która zawsze pojawia się, gdy mówimy o śladzie ekologicznym żywności i naszych wyborów konsumenckich w kwestii jedzenia, jest jej marnowanie. No, szacuje się, że około 30-40% tej żywności produkowanej na świecie trafia do kosza. Te badania za każdym razem mnie szokują, mimo że znam te statystyki już od dawna, no ale porozmawiamy o nich teraz. Jest z nami Beata Pałczyńska z działu komunikacji Too Good To Go. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
10: Pani Beato, ile w Polsce marnujemy żywności i czego marnujemy najwięcej?
0: W Polsce każdego roku marnujemy około 5 milionów ton żywności i najwięcej marnujemy w naszych domach. W zależności od badania to jest około 55-60%. I w kontekście tego, czego marnujemy najwięcej, no to zdecydowanie na pierwszym miejscu jest pieczywo, następnie owoce, warzywa. I w domach, i w handlu wygląda to dość podobnie. Takim tragicznym momentem są święta. Wiem, że teraz mamy czas wakacji, ale to właśnie święta wyrzucamy 2, a nawet 3 razy więcej jedzenia. Natomiast co ciekawe, twierdzimy, że w wakacje marnujemy mniej żywności, chociaż no, ona szybciej się psuje, więc chociażby ze względu na wysokie temperatury, ale wiemy też, że i to często widać w naszych badaniach, że deklaracje często różnią się od rzeczywistości.
10: Czyli jak mówimy, że marnujemy mniej, a tak naprawdę wyrzucamy całkiem sporo?
0: No te dane z roku na rok niestety nie są lepsze, czyli cały czas tutaj ten problem jest dość priorytetowy do rozwiązania. My powiedzieliśmy sobie o Polsce, jak to wygląda w Polsce, ale szacuje się, że w domach na całym świecie marnuje się 1 miliard posiłków każdego dnia. No i wiemy, że jest to złe i kwestia oczywista jest taka, że każdy w stanie jest odczuć to, że wyrzucając jedzenie tracimy pieniądze. No w Polsce jest to około 3000 zł na gospodarstwo domowe, ale to są
10: rocznie, tak?
0: Tak, rocznie, natomiast to są dane sprzed wysokiej inflacji, także teraz ten koszt jest znacznie inny. A drugą kwestią, no to jest już wpływ na środowisko, no bo jedzenie to przecież zasoby. To jest ziemia, energia, ludzka praca, nawozy. A marnowanie żywności odpowiada za 10% światowych emisji gazów cieplarnianych, więc gdyby było państwem, byłoby trzecim największym emitentem po Chinach i USA. No i wiele się teraz mówi o centrach danych obsługujących sztuczną inteligencję i w 2025 roku te centra zużyły tyle wody, ile cały przemysł wody butelkowanej na świecie. Z kolei zmarnowane jedzenie zużywa tej wody 300 razy więcej. No i pochłania rocznie ponad 1/4 całej dostępnej słodkiej wody. Inny przykład w kontekście wpływu środowiskowego i tego śladu, o którym pani mówiła, to są grunty, no bo olbrzymia część tych gruntów jest wykorzystywana całkowicie niepotrzebnie, a to z kolei prowadzi do wylesień, do zanieczyszczeń wód, utraty bioróżnorodności. Więc my szukamy nowych źródeł zasobów, no i koło się zamyka. I jeszcze co ciekawe, badania Too Good To Go pokazują, że 33% Polaków uważa, że marnowanie żywności nie ma wpływu na środowisko i dodam, że jest to najgorszy wynik ze...
10: Naprawdę? To bardzo dużo.
0: Dodam, że przed nami są Stany Zjednoczone, także no my mamy wpływ każdego dnia na to, czy jedzenie, które zostało już wyprodukowane i które kupiliśmy, zostanie wykorzystane, czy też nie.
10: Powtarzamy to i podkreślamy, tak, to ma ogromny wpływ na środowisko. Zresztą te dane bardzo obrazowe, które pani przytoczyła, mam nadzieję, że otworzą wyobraźnię każdego, każdej z nas. Z jednej strony oczywiście możemy tu mówić o tych indywidualnych konsumentach, do tego jeszcze dochodzą restauracje oraz sklepy wielkopowierzchniowe. Jakoś nie będziemy się na ten temat bardzo rozgadywać, ale to też jest kolejny temat, do którego będziemy jeszcze w audycji, wiesz co, już wracać, bo też przepisy, które mają przeciwdziałać takiemu właśnie marnowaniu jedzenia w przemyśle, one w różnych miejscach są różne. W Polsce mam wrażenie, że one są dość łagodne, pewnie, może za chwilę jeszcze o tym chwilkę powiemy. We Francji są na przykład bardzo restrykcyjne, sklepy nie mogą niszczyć żywności. Zresztą też jak podróżuje widzimy, że to żywienie w restauracjach jest trochę inaczej ułożone. We Francji mamy krótkie menu, w południe to są 2, maksymalnie 3 dania do wyboru. To też ma przeciwdziałać właśnie wyrzucaniu nieskonsumowanej żywności. Więc no z jednej strony to są te wybory konsumenckie, z drugiej strony te przepisy, które działają na restauracje, na sklepy wielkopowierzchniowe. Może powiedzmy jeszcze krótko o tym.
0: No więc może zacznijmy od tego, że w ogóle Unia Europejska zobowiązała się do zmniejszenia o połowę ilości marnowanej żywności na poziomie detalicznym i konsumenckim do 2030 roku. No i to oczywiście dotyczy Polski. I u nas sklepy powyżej 250 metrów kwadratowych mają obowiązek zawierania umów z organizacjami pozarządowymi, no i przekazywania im tej dobrej jakościowo żywności, która jest...
10: Jak na przykład banki żywności, tak?
0: Tak, no i banki żywności otrzymują żywność, która jest ryzyko, że właśnie się zmarnuje, no bo jest to jakaś nadwyżka w sklepie. Sklepy wielkopowierzchniowe mają też obowiązek przeprowadzania kampanii edukacyjnych na rzecz niemarnowania żywności. No i to się oczywiście dzieje. My również prowadzimy takie kampanie edukacyjne z naszymi partnerami. No ale są też różnego rodzaju zalecenia. I co ciekawe, w czerwcu tego roku, czyli stosunkowo niedawno, Organizacja Narodów Zjednoczonych Zjednoczonych opublikowała dokument, w którym wskazuje, które działania są najskuteczniejsze dla klimatu. No i jednym z tych najważniejszych jest ograniczenie marnowania żywności. A co więcej, ONZ rekomenduje wykorzystywanie technologii, czyli na przykład aplikacji, które łączą te sklepy, na przykład wielkopowierzchniowe, które mają nadwyżki, z konsumentami. Więc to pokazuje, że ratowanie żywności to nie jest tylko sposób na oszczędzanie, ale to jest realne działanie na rzecz klimatu, w które każdy może się włączyć każdego dnia.
10: Wy jesteście jedną z takich właśnie aplikacji Too Good To Go. Być może Państwo się zaznajomiliście już z tą nazwą. Wy łączycie restaurację z konsumentami, tak? Czyli to, co restauracją zostaje, mogą przekazać to właśnie w aplikacji, a Państwo możecie to odkupić za niższą cenę.
0: Tak, dokładnie, ale nie są to tylko restauracje, są to sklepy, kawiarnie, piekarnie, czyli wszystkie miejsca, nawet stacje benzynowe, w których na koniec dnia zostaje nadwyżkowe jedzenie. I wtedy sklepy sygnalizują to w aplikacji, użytkownicy to widzą, rezerwują takie jedzenie w formie paczki niespodzianki, nawet za 1/4 wartości tego jedzenia, no i odbierają we własnym zakresie w wyznaczonym czasie. No więc sklepy nie generują strat, nie ponoszą kosztów związanych z utylizacją, a użytkownicy cieszą się dobrym jedzeniem za mniej, no i korzysta na tym planeta. Aplikacja teraz jest dostępna już w 20 rynkach, więc można z niej korzystać także w podróży, na przykład teraz, w wakacje, no i odkrywać nowe smaki. A na wyjazdach to właśnie jedzenie generuje największe koszty, więc no można powiedzieć, że Too Good To Go to sprytny sposób na oszczędzanie i czynienie dobre.
10: Beata Pałczyńska z działu komunikacji Too Good To Go o tych wszystkich badaniach nam opowiadała. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
10: A my kończymy już na dzisiaj audycję Wiesz co jesz? No właśnie, całą wokół ekologii oraz produkcji żywności oraz naszych wyborów konsumenckich, jedzeniowych. Mam nadzieję, że dostarczyliśmy dzisiaj Państwu wielu ciekawych informacji, ale również konkretnych rad. Bardzo dziękuję za dzisiaj, Patrycja Wana. Do usłyszenia za tydzień w niedzielę po godzinie 10:00. A teraz już oddaję mikrofon. Jest temat, Agata Szczęśniak. Do usłyszenia.
12: Dziś o sztucznej inteligencji i muzyce, bo artyści coraz częściej korzystają ze sztucznej inteligencji w produkowaniu utworów, a też coraz częściej to, czego słuchamy, nie zostało w 100% wytworzone przez artystów. No i już to chyba wiedza dość powszechna, kiedy wchodzimy na popularne serwisy streamingowe, to okazuje się, że większość utworów czy całych playlist jest generowana przez sztuczną inteligencję. Dziś zaglądamy za kulisy przemysłu muzycznego, ale też zadamy sobie fundamentalne pytania o to, kim jest artysta we współczesnym świecie. Zapraszam po informacjach, Agata Szczęśniak.

0: to w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo. Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku, różne rodzaje, 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach, 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket, czterowarstwowy, opakowanie 10 rolek, teraz w gratis pakach, 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Prezydent Donald Trump wstrzymuje atak na Iran. Amerykanie liczą na kolejne rozmowy pokojowe. Pogoda znów niebezpieczna i setki interwencji strażaków po burzy. Prądu nie ma między innymi w części Wielkopolski. Sąsiad sąsiadowi sąsiadem. Pod takim hasłem dzisiaj manifestacje w całym kraju, a chodzi między innymi o napięcia między Polakami a Ukraińcami. Minęła 11. Informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Prezydent USA Donald Trump zgodził się wstrzymać uderzenie na Iran. Uwarunkował to możliwością szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem trwającego, zakładającego otwarcie cieśnin Ormus i neutralizację zagrożenia nuklearnego ze strony Iranu. Trump napisał na platformie True Social, że USA są gotowe do przeprowadzenia potężnego uderzenia na Iran, ale na prośbę Iranu i innych państw Bliskiego Wschodu wstrzymała ataki, gdyż uzgodniono ogólne ramy potencjalnego porozumienia pokojowego. A saudyjski następca tronu podkreślił podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem USA konieczność priorytetowego traktowania dialogu w celu złagodzenia napięć na Bliskim Wschodzie. Według amerykańskiego portalu Axios, saudyjski następca tronu wyraził podczas rozmowy obawy, że zapowiadane przez Trumpa nowe potężne uderzenia mogą skłonić Iran do ataków odwetowych wymierzonych w infrastrukturę naftową Arabii Saudyjskiej i innych państw Zatoki Perskiej. Teraz kolejne ostrzeżenia meteo. Alerty przed upałami wydane dla południa Polski. Możliwe są burze w Zakopanem. Po upalnej sobocie w wielu regionach Polski przeszły wczoraj i w nocy burze i ulewy. Strażacy mieli sporo pracy, między innymi w województwie zachodniopomorskim, gdzie było ponad 50 interwencji, mówi rzecznik Straży Pożarnej w Szczecinie Dariusz Schacht.
7: Działania dotyczyły przede wszystkim usuwania połamanych gałęzi i drzew oraz wypompowywania wody z zalanych posesji. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło ze Szczecina i powiatu polickiego. Na szczęście nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych ani zdarzeń o szczególnym charakterze.
6: Około 140 zgłoszeń odebrali w ciągu ostatniej doby strażacy z Wielkopolski, a większość interwencji dotyczyła połamanych i powalonych drzew. W południowej części Wielkopolski wciąż występują problemy z dostawami prądu. W Warszawie pod kolumną Zygmunta, w Poznaniu na Placu Wolności, w Łodzi w pasażu Schillera, a w Słupsku pod pomnikiem Sienkiewicza. W samo południe zbierą się uczestnicy pikiet pod hasłem Sąsiad sąsiadowi sąsiadem. Chcą w ten sposób powiedzieć nie nienawiści i manipulacjom, które mają podzielić Polaków i Ukraińców i zamanifestować jedność oraz potrzebę budowania dobrosąsiedzkich relacji. Organizatorzy wydarzenia nie mają wątpliwości, że za rosnące napięcie pomiędzy Polakami a Ukraińcami odpowiada Rosja. O czym więcej Tomasz Węsk.
8: 82 lata temu Moskwa czekała, aż Warszawa wykrwawi się do końca. Dziś czeka, aż Polacy i Ukraińcy skłócą się ze sobą. Metody się zmieniają, cel pozostaje ten sam. Osłabiona Polska i osłabiona Europa. Wyjaśniają organizatorzy pikiet i zachęcają do tego, by promować dobre sąsiedztwo i stawić czoła sztucznie podsycanej nienawiści. Bo, jak tłumaczą, sąsiadów się nie wybiera, ale można wybrać, jak ich traktować, a od tego zależy, jak oni traktują nas. To wybór pomiędzy wysysaniem z siebie sił, albo dodawaniem ich sobie nawzajem. Dziś pikiety odbędą się w Warszawie, w Poznaniu, w Łodzi i w Słupsku. Wcześniej Wcześniej podobne manifestacje solidarności z Ukraińcami miały miejsce m.in. w Gdańsku, w Toruniu i we Wrocławiu. Start dziś o 12, a organizatorzy, odnosząc się do kultowej polskiej komedii, zachęcają: można się różnić, można się kargulić, można się pawlaczyć, byle się nie putinić. Tomasz Fęskę, TOK FM.
6: Dla dziecka to najlepsze białka i poprawa odporności na całe życie, dla matki chociażby mniejsze ryzyko niektórych nowotworów. Tak o karmieniu naturalnym mówią specjaliści. Właśnie zaczyna się Światowy Tydzień Karmienia Piersią. Jakub Medek.
9: To nie tylko pokarm, podkreśla dr Barbara Bebko, położna i szefowa pielęgniarek w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.
10: Jest lepiej przyswajalne, wcześniaki, noworodki donoszone przede wszystkim lepiej zdrowieją, jeżeli są chore.
9: WHO rekomenduje, by niemowlęta karmić wyłącznie mlekiem matki przez pół roku. Później powinno ono uzupełniać inne pokarmy.
10: Każdy miesiąc karmienia piersią, każdy tydzień karmienia piersią to jest dobry strzał dla tego młodego człowieka na jego później dobrostan w życiu tym dorosłym.
9: Bo, jak podkreśla specjalistka, to między innymi mleku matki zawdzięczamy budującą odporność florę jelitową. Jakub Medek, TOK FM.
6: Na pogoda zachęca do spontanicznych wypadów nad wodę, a wielu z nas wybiera na taką podróż koleją. Zanim jednak ruszymy na peron, warto sprawdzić, co ze sobą zabrać, bo nie wszystko zmieści się do pociągu. Kolejarze ostrzegają, że zbyt duży bagaż może oznaczać koniec podróży jeszcze przed wejściem do wagonu. Jak mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich, pomysły niektórych pasażerów naprawdę zaskakują.
11: Pasażerowie próbowali wnieść do jednego z pociągów Kolei Śląskich dwa kajaki. Przewóz kajaków oczywiście nie jest możliwy, ale uspokajam. Popularne dziś deski SUP, oczywiście pneumatyczne i spakowane, na pewno się zmieszczą.
6: A do pociągu możemy zabrać spakowany namiot, rower czy duży plecak, ale zawsze warto wcześniej sprawdzić zasady przewozu bagażu. Kolejne informacje w TOK FM w południe, teraz przed nami pogoda. Zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W Karpatach przelotne opady deszczu i burze, na termometrach od 20 stopni nad morzem, 25 w centrum i na zachodzie, do 30 na południowym wschodzie. Wiatr na ogół słaby.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Agata Szczęśniak, to jest program Jest Temat. Czy słuchacie muzyki? Pewnie tak. A jeśli słuchacie, to jesteście pewni, że słyszycie głos człowieka, a nie algorytm? Że słyszycie instrument, a nie efekt działania algorytmu? Po tym, jak Dawid Podsiadło opublikował teledysk do piosenki Na Błysk, w którym została użyta sztuczna inteligencja, jeden ze słuchaczy napisał w komentarzu: Dawid, ciebie też można zastąpić sztuczną inteligencją. No właśnie, czy można? Czy sztuczna inteligencja zastąpi artystów? A jeśli tak, to których? I czy my, słuchacze, słuchaczki, mamy jeszcze na to jakikolwiek wpływ? Czy to jest ten kolejny moment w historii, gdy wielkie koncerny, wytwórnie przejmują władzę nad światem, a w tym przypadku nad naszymi emocjami, radością, smutkiem, gniewem, żalem? Bo przecież wszystkie te emocje wyrażamy przez muzykę, albo muzyka im bardzo często towarzyszy, a przynajmniej dotąd towarzyszyła. Dziś w programie, który przygotowałyśmy razem z Magdaleną Sikoń, zaglądamy za kulisy przemysłu muzycznego. Porozmawiamy i o tym, do czego muzycy używają sztucznej inteligencji, i o tym, co z tego wynika. Zapraszam.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja.
13: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła.
14: Za pontyfikatu Jana Pawła II przypieczętowało to swoje działanie globalne na całym świecie.
13: Porozmawiamy o jednej z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych organizacji w Kościele katolickim.
14: Wielu liderów, współliderów ruchu MAGA proweniencji katolickiej należy do Opus Dei.
13: O Opus Dei porozmawiam z profesorem Arkadiuszem Stępinem.
5: Autopromocja.
4: Reklama.
15: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.

0: zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Marian, okazja jest.
0: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
0: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
3: Reklama. Dzień dobry, Agata Szczęśniak, to jest program, jest temat, który przygotowała Magdalena Sikoń, a ze mną i z Państwem są Bartek Chaciński z tygodnika Polityka, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I Kuba Karaś, producent muzyczny, między innymi producent zespołu The Dumplings. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Rozmawiamy o AI w muzyce i Kuba, ty korzystasz z AI. Z AI przy produkowaniu.
5: Tak, zdarza mi się. To jest szerokie pole bardzo, ale tak. Tak.
3: To pytanie pierwsze i podstawowe. Dlaczego i po co?
5: No uważam, że to jest jakieś nowe, kreatywne narzędzie, które umożliwia jakby, nie wiem, osiągnięcie jakichś takich brzmień, których normalnie by się nie udało w jakikolwiek sposób wygenerować. Mówię to na przykład o takiej wtyczce, którą Google stworzył, które na przykład w czasie rzeczywistym z głosu wokalisty jest w stanie, nie wiem, zimitować inny instrument, na przykład, nie wiem, trąbkę i to jakby takie brzmienia...
3: Z głosu zrobić trąbkę?
5: Tak. W czasie rzeczywistym, jeżeli artysta śpiewa na przykład do mikrofonu, lub może mieć wcześniej nagrane jakby brzmienie i jakby po prostu robi z tego inny instrument. No i oczywiście, że to nie brzmi idealnie jak trąbka, więc to jest na przykład takiego... podejścia kreatywnego, bo no, jakby faktura tego brzmienia jest, no, nie ciężko ją porównać do czegoś innego. No to jest jeden przykład. Też bardzo dużo używa się sztucznej inteligencji do miksowania nagrań, takich, które na przykład są jeszcze demówkami, ale żeby móc jakiś obraz mieć, nie wiem, w jakim kierunku ta, powiedzmy, piosenka zmierza, to można się wspomóc takimi narzędziami, które dosyć szybko są w stanie jakby ogarnąć cały jakby rozgardiasz, który jest przed miksem jeszcze i przed masteringiem danego nagrania.
3: Czyli, żeby to wytłumaczyć słuchaczom, którzy nie znają się na produkcji muzyki, ktoś nagrywa taką wersję szorstką.
5: Szorstką. No to jest tak jak, nie wiem, fotograf robi w studio zdjęcia i później jeszcze jest jakby retuszer, mm-hmm. który jakby wygładza, nie wiem, zmarszczki i tego typu rzeczy. No to jest tego typu proces.
3: Mm-hmm. Do czegoś jeszcze?
5: No tych jakby funkcji jest jeszcze na przykład, nie wiem, jeśli chodzi o jakieś takie narzędzia do obróbki, jeszcze już nie tylko jakby, że instrument, ale też, no nie wiem, to co jest tego najgłośniej teraz o tym, to Suno i to jest też takie narzędzie, że no nie wiem, to naprawdę zależy dużo od tego, kto w jaki sposób korzysta jakby z możliwości, które daje na przykład Suno, bo z jednej strony ludzie sobie generują piosenki od początku do końca.
3: Suno to jest jeden z tych programów, wtyczek.
5: To nie jest wtyczka, bo oni jeszcze nie działają jakby w formie wtyczki, tylko w przeglądarce. Mhm. Timbaland jest tego twarzą i tam też jakby sporo muzyków z rynku amerykańskiego. I to jest bardzo kontrowersyjne, bo faktycznie tam każdy jest w stanie sobie wygenerować po prostu piosenkę od początku do końca z tekstem. No i to był taki przypadek chlubny dosyć w polskiej muzyce, że wytwórnia, której słowa zaczęły się na K Records, zdominowała w ogóle listy jakby na Spotify. Z drugiej strony ludzie, którzy na przykład nie mają żadnych umiejętności muzycznych, mogą się zacząć bawić w jakby, nie wiem, no ja tego na przykład nie rozumiem, ale na pewno to jakieś tam możliwości im daje. Mi się zdarza czasami korzystać z czegoś takiego, co się nazywa Suno Studio. To jest jakby część jakby tego Suno. I jeżeli na przykład, nie wiem, nagram sobie partię bębnów i basu i na przykład nie wiem, brakuje mi do tego jakiejś sekcji smyków, takiej powiedzmy orkiestrowej bardziej, no to można sobie to w tą wygenerować i to też potem są różne funkcje, bo można sobie, nie wiem, z tego jeszcze wziąć na przykład MIDI, albo w ogóle pociąć i jeszcze tym się bawić, no bo jest taka platforma, którą w ogóle też trochę było kontrowersji wokół niej, która nazywa się Splice. I to polega na tym, że producenci na całym świecie przygotowują swoje paczki różnych sampli i próbek instrumentów, czy wokali nawet, czy w ogóle całych takich loopów, trochę tak jak w samplingu, nie wiem, w rapie w latach, nie wiem, 90. Splice teraz tak naprawdę, no, większość chyba artystów, których słuchamy, się bardzo tym wspomaga, bo też z jednej strony przyspiesza trochę proces, a z drugiej też nie wiadomo, co tam się trafi, więc to Suno Studio to jest, ja bym to tak wytłumaczył, że taki splice, tylko zamówienie specjalnie pod jakby partię instrumentów, którą my mamy, i można się tym też kreatywnie bawić.
3: To jedna rzecz mnie zatrzymała, techniczna jeszcze, czyli może być tak, że nagrywają artyści, ludzie, czy jak tak. To się mówi czasem, istoty białkowe.
5: Nie słyszałem tego.
3: O, to jest dość popularne określenie, przynajmniej, no nie wiem, może w mojej redakcji się mówi o istotach białkowych, które nagrywają na przykład gitarę, bębny, i do tego się dokłada instrument, którego nikt żywy nie obsługuje, tylko właśnie go generuje sztuczna inteligencja.
5: No w ten sposób, w dużym skrócie. Mhm. Ale to tam też jest na przykład taka funkcja, że można sobie rozpisać jakby kreatywnie, jaki ten instrument powinien brzmieć. I można stworzyć coś, co nie istnieje. Na przykład, nie wiem, steel drum, który będzie brzmiał jak pianino zamknięte, nie przykład, nie wiem, w jakimś wielkim kościele. Jakby to, tam już nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o kreatywność. I wtedy jakby sztuczna inteligencja robi różnego dziwnego rodzaju błędy, tak jakby.
3: Okej, okay, czyli na przykład jak słyszałam, że istnieje jakiś instrument w jakimś kraju odległym bardzo,
5: na przykład,
3: to mogę powiedzieć sztucznej inteligencji,
5: jak
3: nigdy go nie słyszałam. Mhm. Albo jakieś instrumenty, które zanikły, też można wygenerować.
5: No tak, tak. Można jakby
3: albo instrument, na którym grał Mozart.
5: Szerokie pole do popisu. W sensie nazw własnych nie można używać akurat. W sensie Mozart na pewno jakby nie przejdzie.
3: Okej, okay, czyli
5: to
3: ten
5: się, nie, bo ludzie, ludziom się wydaje, że to jest tylko kwestia wpisania, nie wiem, zespołu, że coś ma brzmieć jak ten zespół, ale nie można takich rzeczy robić.
4: No to jest trochę tak, przepraszam, to włączę
3: Bartek się. Haciński, proszę.
4: To jest trochę tak jak z chatbotami sztucznej inteligencji. Wygeneruj mi wiersz Wisławy Szymborskiej, nie zadziała do końca. No bo jest jakiś rodzaj...
5: Prawa są chronione.
4: Tak. Natomiast wygeneruj mi wiersz bardzo, bardzo, bardzo blisko. Już tak. No bo jakby to chodzi o to, że tam jest ta blokada nie... Jeżeli zadamy parametry takie, żeby ten Mozart się wygenerował, zresztą Mozart był jednym z pierwszych w ogóle generowanych
5: tak?
4: Rzeczy na w ogóle w generowanej muzyce, która ma historię wieloletnią, to jeżeli opiszemy, że kompozytor tworzący w tych i w tych latach taką i taką muzykę w Wiedniu, to się może okazać, że będzie już to
5: wystarczająco przybliżenie. Myślę, że bardziej to jest, wymaga też takiej wiedzy muzycznej, żeby określić epokę, instrument, no to wtedy może wyjść coś jakby w tym stylu, że będzie na przykład, nie wiem, jakaś rytmika, polifonia lat na przykład takich i takich, no nie wiem, instrumencie typu klawesyn, no to wtedy faktycznie może coś powstać, co będzie blisko, no ale też wymaga jakiejś wiedzy muzycznej od kogoś, kto się tym zajmuje, że to jakby nie każdy jest w stanie, no to jakby tak łatwo zrobić też.
3: Z tym obchodzeniem to nie wiem, czy powinnam to podpowiadać, ale to też jest chyba dość wiedza szeroko dostępna, że można poprosić samą sztuczną inteligencję o to, żeby napisała prompta takiego, który obejdzie różne zabezpieczenia. Bartek Haciński, skoro już się odezwałeś, to słyszysz to, co mówi Kuba.
4: Tak.
3: I jaką masz na to reakcję?
4: Mam świadomość tego, to znaczy... Mam świadomość tego, że pewne techniki związane ze sztuczną inteligencją są już częścią przemysłu rozrywkowego muzyki od lat.
5: Znaczy w Polsce chyba z grudzień 2024, z tego co słyszałem, jeśli chodzi o Suno. To jest ciekawe, bo dużo się wtedy zmieniło w polskiej muzyce. Ja jeszcze tak jakby powiem, że się tak się tym tematem dosyć późno zainteresowałem w ogóle. Ale tak, no...
4: Tylko nawet nie mówię o Suno, bo to jest tak, że mamy dwa aspekty tej sprawy. Pierwszy aspekt sprawy to jest sztuczna inteligencja zaszyta w postaci pluginów różnego typu już w narzędziach producenckich, które są do dyspozycji od dawna, która pomaga kształtować wokale, która pomaga wybierać sample o zadanej charakterystyce, różne rzeczy pomaga, czy pomaga dostosować tempo na przykład nagrania, to też jest sztuczna inteligencja wszyta w narzędzia do tworzenia muzyki. Ta muzyka już jest tak

0: Coś, co się odbywa w trakcie bądź po procesie kreatywnym żywej osoby, białkowej istoty. Natomiast
1: to Suno, do tego procesu też
0: rok 2024 wrócimy. Czy 2023, kiedy się tam Suno i Udio pojawiły na świecie, to jest moment, kiedy dochodzi do pewnej zmiany paradygmatu, czyli, że jak nie jestem twórcą muzyki, jak nie jestem producentem muzyki, to też sobie mogę wygenerować utwór. I zadać, jak nie mam pomysłu na ten utwór, to też sobie go mogę wygenerować, bo mogę sobie zrobić coś, co będzie spełniało moją zachciankę na przykład. Jakąś tam. I to dotyczy programów, takich właśnie jak Udio i Suno, które się uczą na bazie, dużej bazie muzyki dostępnej, tak jak ChatGPT czy Claude uczą się, nauczyły się na bliżej nieokreślonych, i sytuacja jest dokładnie ta sama. Na bliżej nieokreślonym zespole tekstów, z książek, gazet i tak dalej, których w tej chwili nie jesteśmy w stanie wyłuskać, to znaczy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kto się z czego nauczył, tylko no, płacić abonament twórcom takich narzędzi za właściwie wiedzę, wyciągnięcie wiedzy innych osób, bądź wiedzy jakby należącej do całej ludzkości, no, w wypadku na przykład literatury klasycznej.
1: To też chyba nie do końca jest tak, że nie wiemy, bo kilka miesięcy temu było takie śledztwo magazynu The Atlantic, który opisał, że właśnie te programy, o których mówicie, one się uczyły na milionach piosenek i to bardzo sławnych osób, Taylor Swift, Billie Eilish.
0: No, tak, bo uczyły się na tym, co było dostępne w bazie, która w tej chwili jest gigantyczna. No, ta baza jest w praktyce nieograniczona, jeżeli podepniemy taką maszynę uczącą się do serwisów streamingowych, do bazy serwisów streamingowych. To oczywiście, to mam, i to jest proceder, który rzeczywiście skutkuje tym, o czym Kuba mówił, czyli wytwórnia na K, która w tej chwili ma, to jest polska wytwórnia, polskie teksty, antyczny napaleniec.
2: Dużo powiedziane, tak.
0: Możemy kilka z nich rzucić. Antyczny napaleniec ma na przykład chyba ponad 7 milionów w tej chwili odsłuchów na Spotify'u. Kiedy ostatnio sprawdzałem, pół roku temu miało ich 3 miliony, więc jest to, są to niezłe wyniki, jak polskiego, nazwijmy to w cudzysłowie, artysty.
2: To są bardzo dobre wyniki.
0: To są wyniki, z których już coś można mieć, a to jest efekt, nie jest to efekt pracy kreatywnej, tylko to jest efekt pracy wydawniczej i za to ta wytwórnia też inkasuje jakieś pieniądze. Przy czym nie jest to w żaden sposób oznaczane. To jest jakby tu podstawą jakby naszego pewnego bólu i myślę, że też młodej widowni, a nie tylko młodej widowni, że z audytorium młodego, że po prostu nie sięgając po utwory, czy też dostając utwory, bo serwisy streamingowe nauczyły się, że świetnie ludzi karmić treściami generowanymi, bo one doskonale się wpisują w pewne potrzeby ludzkie danego momentu, że mamy muzykę na Blady Świt, muzykę na Gorącą Noc, muzykę na do pracy i tak dalej.
1: Do jogi, do biegania.
2: W kulturze memów, a i taka muzyka tak naprawdę jest jakby muzyką memiczną tak naprawdę, więc ludzie trochę dla żartu słuchają tego typu rzeczy, nie wiem, na imprezach i to jest gdzieś tam, nie wiem, czy niebezpieczne, ale odbiera jakiekolwiek wartości.
1: To zanim o wartościach, autorstwie, o znaczeniu, to jedna rzecz mnie zatrzymała w tym, co Bartek mówiłeś, bo takie być może wyrównywanie szans przez sztuczną inteligencję, bo kiedyś było ileś tych osób, które dołączały na tym ostatnim etapie produkcji muzyki, które pracowały dla najbardziej znanych artystów w Stanach na przykład, i rozumiem, że to było bardzo wąskie grono, które rywalizowała ze sobą Madonna z kimś tam, a teraz można sobie takiego producenta, czy kogoś, kto nadaje ostateczny kształt piosence, można mieć we własnym komputerze.
0: No to jest dalszy ciąg pewnej ewolucji. Kiedyś to trzeba było mieć pieniądze, żeby wynająć parę tygodni w studiu nagraniowym w latach 60. czy 70., zatrudnić muzyków, zatrudnić cały sztab realizacyjny i to się działo w czasie rzeczywistym,

0: z takim, na takim spotkaniu ludzi żywych, znowu istot białkowych. Później było to możliwe w wersji jeden producent ze studio domowe, lata 90., jakby komputery i kompletna zmiana podejścia. I przychodzi Madonna do producenta, do Mirwaisa i mówi, zrób mi utwór. I on jej robi utwór, nagrywa wokale, sklejają to. Myślę, że dalej w wypadku Madonny praca jest w miarę podobna, chociaż narzędzia są oczywiście najnowocześniejsze. A trzecia rzecz to jest taka, że amator w swojej sypialni z komputerem, już nawet bez odsłuchów jakichś drogich, dodatkowego sprzętu, bez syntezatorów realnych, takich prawdziwych, które gdzieś tam stoją, innych instrumentów, po prostu pracuje sobie i generuje utwór i nawet nie musi do mikrofonu zaśpiewać czy zarapować, bo może próbować to w jakiś sposób wygenerować ten byt śpiewający czy rapujący, więc powiedzmy, że z każdą
1: albo
0: dekadą...
1: nagrywa na telefon po prostu.
0: Tak, albo nagrywa na telefon.
1: To jest już tak proste. No.
0: To jest coraz łatwiejsze po prostu, ale jeżeli ten proces, jakikolwiek czynnik kreatywny w tym jest, no to mówimy o artyście jeszcze cały czas. Chociaż ten ostatni typ, no z tym się będzie przemysł nagraniowy mocował przez najbliższe lata i moim zdaniem jest, z tego co widzę w tej chwili, ustawia się jednak na przegranej pozycji. W sensie tego, tej decyzji, czy nie będzie precyzyjnej granicy między kreatywnym, między twórcą, a między człowiekiem, który generuje i podrzuca nagrania. Mm.
2: No dobrze, to skoro mówimy o artyście, to artysta, który ostatnio wywołał dyskusję i też poniekąd wywołał naszą rozmowę, to jest Dawid Podsiadło i jego teledysk Na Błysk, w którym została użyta sztuczna inteligencja do wygenerowania między innymi słoni. I wywołało to oburzenie mnóstwa fanów. I jak czytam komentarze, to pierwszy, który mi się wyświetla, to Dawid, ciebie też można zastąpić sztuczną inteligencją. Kuba Karol.
1: No nie wiem, jeśli rozmawiamy o wideoklipach, to jest jeszcze chyba inna historia trochę, bo to od lat już przestało się w jakikolwiek sposób zwracać twórcom. Produkcje filmowe są coraz jeszcze droższe niż były
2: zwracać
1: kiedyś.
2: Zwracać finansowo, tak?
1: Kurczę, no jak zaczynaliśmy z The Dumpling, no to pierwszy wideoklip, który zrobiliśmy, który jest dosyć złożony, bo to jest seria takich różnych jakby ujęć, które są też w różny sposób, powiedzmy, kreatywne. No to ja pamiętam, że to były jakieś pieniądze na poziomie 10 tysięcy złotych. Myślę, że teraz
2: nawet biorąc pod uwagę inflację.
1: Tak, za taką kwotę ciężko będzie cokolwiek zrobić. A to był taki typ klipu, który teraz gdybyśmy wygenerowali w AI, to by to do siebie w jakikolwiek sposób pasowało. Więc ja myślę, że niektóre rzeczy są po prostu troszeczkę nieosiągalne w danym budżecie, a ludzie przestali oglądać wideoklipy. Teraz ludzie oglądają rolki, więc zamiast nagrywać wideo, to powinno się na planie już nagrywać, jak się śpiewa do telefonu po prostu w refren swojej piosenki i to jest większą machiną promocyjną na pewno muzyki niż wideoklip, który na przykład ja się na tym wychowałem, uwielbiam.
2: Jak to
1: nie wyobrażam sobie nie robić obrazków, ale po prostu będzie ich mniej.
2: Michaela Jacksona, na których ja się wychowałam, całe historie.
1: No więc, albo będą po prostu robili tylko ludzie, na których będzie na to stać ze wsparciem sponsorów i to też już było oburzające zawsze, że ktoś ma lokowanie produktu, gdzie w Polsce to było raczej mało zgrabnie robione.
0: No tak, tak.
1: Za granicą dużo lepiej.
0: Przemysł był zupełnie inaczej za czasów tegoż Jacksona zorganizowany, bo zyski artyści czerpali głównie ze sprzedaży płyt. Ta sprzedaż płytowa była, te zyski były znaczące, w sensie jednostkowym. W tej chwili w streamingu od wielu, wielu, wielu lat, w tym modelu sprzedaży, który jest, te zyski są groszowe, one się oczywiście kumulują przy wielomilionowych odsłuchach, ale ten rynek przestał być rynkiem nagrań, stał się rynkiem koncertów, ewentualnie, jeżeli w tym wypadku akurat Dawid Podsiadło jest taką osobą, której można powiedzieć, że sukcesy ma i jest w stanie na tym rynku sobie radzić, bo jego koncerty właśnie dla dowolnie wielkiej publiczności w Polsce się prawdopodobnie sprzedadzą. Gdybyśmy mieli stadion, nie wiem, trzy razy większy, pewnie Dawid Podsiadło by go wypełnił akurat, albo jako jedyny polski artysta. Natomiast no, ten, te ingerencje AI w klip, one od razu, powiedzmy to sobie, są na poziomie bardzo skromnym, to znaczy to są efekty specjalne de facto. Jakbyśmy mieli w ten sposób patrzeć na kino, że nas oszukuje i w związku z tym nie chcemy chodzić, no to myślę, że wszystkie super, super bohaterskie produkcje z ostatnich dwóch dekad trzeba by było skreślić, bo to wszystko...
1: Tak, wszystko było CGI też.
0: Wszystko CGI, wszystko kręcone na green screenach i no tutaj też trochę tak było. No, można oczywiście powiedzieć, że nie oddało to poetyki filmu Michela Gondry'ego. No ja uważam, że nie oddało do końca, no bo to po prostu inna jest poezja
2: kręcenia filmu. Zakochany bez pamięci. To tak, była zakochany, ta inspiracja dla Dawida Podsiadły.
0: I tu uważam, że można się spierać. Można powiedzieć, że nie, jakby, no, nie powinno się robić takich rzeczy z twórczością artysty, który akurat tak jak Michel Gondry nie tylko jest zaciekłym przeciwnikiem AI, ale on jest wielkim zwolennikiem od samego początku swojego działania w muzyce. Jest zwolennikiem do it yourself, takiego, że robimy coś z tektury i krepiny, co będzie wyglądało dziwnie,
1: trochę
0: fantastycznie.
1: Dogma, tak,
0: że robimy coś domowymi środkami za małe pieniądze. Mm-hmm. Ten klip no, poszedł w trochę inną stronę. Ale ja bym tutaj nie oceniał artysty za bardzo krytycznie za wykorzystanie technik AI akurat w tym momencie, ponieważ w ten sposób to musielibyśmy, że tak powiem, skreślić dużą część w ogóle kina w tej chwili, takiego dużego kina, które się robi. Natomiast był to pretekst, wydaje mi się, do wyrażenia swojej opinii dla, znowu wrócę, pokoleniowo bardzo młodej publiczności, która jest publicznością potencjalnie rewolucyjną, bo uważam, że w tym modelu zmierzamy do pewnej rewolucji, do pewnego dużego ruchu społecznego, gdyż ta publiczność, czyli dzisiejsze nastolatki, może dwudziestolatki, raczej ludzie przed ukończeniem szkół, nie widzą dla siebie w tym modelu przyszłości w zawodach kreatywnych, ani w żadnych zawodach takich, które można łatwo zastąpić w tej chwili algorytmami sztucznej inteligencji. Dlatego, że zwalnia się, wiadomo, w firmach zwalnia się juniorów, a nie seniorów, albo nie zatrudnia się juniorów, oszczędzając. I w związku z tym rzecz dotyczy nie tylko tej wielkiej kreacji artystycznej, tylko też tej małej kreacji związanej z codzienną pracą w wielu firmach. I to jest powód do buntu.
2: Kuba, ty widzisz to niebezpieczeństwo, że...
1: Znaczy, ja też jak rozmawiam z ludźmi młodszymi od siebie, to często słyszę, że oni są anty-AI bardzo nie chcą, żeby z tego korzystać. Nie wiem, czy to wynika z tego, że potencjalnie będą mieli problem ze znalezieniem pracy. Czy widzę zagrożenie? Nie wiem, dla mnie te wygenerowane rzeczy słychać w brzmieniu od razu po prostu, bo niestety nie ma gustu i te rzeczy są cheesy i brzmią tanio.
2: To ja tu wbiję się z anegdotą. Ostatnio jak wrzucałam na jedną z platform społecznościowych zapowiedź jednej z moich poprzednich rozmów o drzewach w mieście i platforma zwykle podpowiada muzykę, którą można dołączyć do tego wpisu czy relacji. No i tam różnych artystów, których lubię, ale akurat nic mi nie pasowało. No i był jeden fragment muzyki, który sobie pomyślałam, o, dokładnie, to jest właśnie coś takiego, że tak powiem, uziemionego. No i użyłam tego, puściłam to, a potem jakoś, jak przesłuchałam tego jeszcze raz, to pomyślałam sobie, kurczę, jakieś to jest takie... za gładkie. Właśnie nie ma tam żadnej takiej jakości szorstkiej i wpisałam do wyszukiwarki, zadałam sztucznej inteligencji w wyszukiwarce pytanie, czy ta artystka jest sztuczną inteligencją, czy jest człowiekiem. No i dostałam odpowiedź, że jest to realna osoba, ale bardzo intensywnie posługuje się sztuczną inteligencją.
1: Więc myślę, że tak myśląc o przyszłości, to ciężko będzie zastąpić muzyków i kreatywność i to właśnie to popełnianie błędów i eksperymenty też z jakimś takim sound designem, to jest jakiś taki tylko jeden z elementów na przykład kompozycji. No trzeba wiedzieć, o czym jest piosenka, a ja tego nie wymyśli, bo no, to jest jakby matematyka, więc ja realnie zagrożenia nie czuję, plus myślę, że teraz największą taką walidacją tego jakby pracy artystycznej to są jednak koncerty, więc No roboty już biegają po Warszawie, ale myślę, że na scenę ale szybko nie wejdą.
2: Z nich śmiejemy.
0: Ale koncerty coraz częściej są grane, te duże koncerty są grane z półplaybackiem albo playbackiem.
1: No tak, to też prawda.
0: To jest zjawisko nowe na dużych festiwalach.
1: No bo cała kultura też DJingu teraz. No.
0: Tak, i to jest...
2: Kiedyś to był powód do wstydu. Używanie playbacku przez
0: artystę. No teraz to jest powód do... Znaczy to jest wytłumaczenie dla pewnej spektakularności koncertu, na którym na przykład wokalistka czy wokalista dużo biega, ma choreografię skomplikowaną, ma w ogóle rozbuchaną scenografię. No, to, co się widzi na letnich festiwalach w tej chwili, te scenografie, jakby wjeżdżające scenografie, to jest coś, co 10 lat temu czy 20 lat temu było ona tylko na osobnych koncertach największych gwiazd, a w tej chwili to się zmienia z godziny na godzinę na scenę, na festiwalu. Jest wielkie show, które jest fajne, bo można sobie rolkę nakręcić i to dobrze, bardzo atrakcyjnie wygląda. Brzmi też znakomicie, ale jak się zastanowić, no to te wokale są tam bardzo podpierane, albo wręcz... No, koncert, duża rzecz, koncert Jenny na Openerze, bardzo rozbuchany.
1: Czy widziałem twoją relację tak, też. Tak.
0: I tam rzeczywiście no, dużo było, tam było dużo takiego szycia muzycznego, no, takiego, dużo produkcji. Ja tam niewiele słyszałem żywego grania.
1: Czy w ogóle te produkcje k-popowe, to też jakby myślę, że tam już od dawna, one są bardzo specyficzne i tam już od dawna pewnie się wspomagają takimi narzędziami. Ale na przykład jeśli chodzi o nagłośnienie, to też czytałem jakiś taki artykuł a propos takiej popularnej bardzo sali koncertowej w Hollywood, gdzie wymienili pierwszy raz od tam 10 lat jakby nagłośnienie i teraz tam jest taki system, który w czasie rzeczywistym jakby usuwa z mikrofonu na przykład wokalisty brzmienie reszty orkiestry i to brzmienie może być crystal clear, że każdy, kto siedzi w różnych częściach tej sali, będzie miał idealnie brzmiącą rzecz, więc nie wiem, takie sytuacje i takie rozwiązania jakby powodują, że ludzie już nie będą narzekać, że coś źle albo dobrze brzmi. I to jest, uważam, mądre, sensowne wykorzystanie też sztucznej inteligencji do tego, żeby koncerty po prostu dobrze brzmiały w salach, które nie są najłatwiejsze w obsłudze też.
0: Mm-hmm. To prawda. Takie rzeczy w ogóle zmieniają jakby podejście. No do stadionów nawet też. No stadiony są bardzo trudne, są cały czas źle brzmią, ale powiedziałbym, że w ciągu ostatnich 10 lat brzmią trochę lepiej. Właśnie ze względu na te możliwości obliczeniowe, jakie ma ekipa realizująca, które jakby w lot ogarniają całą kubaturę obiektu, pokazują, jakie rozwiązania można zastosować. I to jest oczywiście no, dobre dla odbiorcy. Pewnie wiele rzeczy jest tutaj w ogóle dobrych dla odbiorcy. Kluczowy jest, wydaje mi się, to, co jest niedobre dla odbiorcy, o czym Kuba wspomniał, czyli ten błąd, który będzie za chwilę cechą definicyjną dla żywego artysty i dla takiego prawdziwego procesu kreatywnego, bo maszyny mają w ogóle z błędem największy problem. Ja miałem epizod, prawie zostałem jakimś tam programistą i zawsze najtrudniejsze jest dla, z punktu widzenia matematyki losowości, wygenerowanie czy właśnie tego czynnika losowego. To jest straszny, potworny problem z punktu widzenia programistycznego i w związku z tym stworzyć coś, co będzie myliło się w sposób ludzki. To jest, wydaje mi się, coś jeszcze nieosiągniętego jakby w tym. My mamy też nasz aparat porównawczy oparty na jeżeli ktoś jeszcze pamięta, albo widział żywy zespół na scenie, prawda? I potrafi to odnieść do tego, co słyszy. Bardzo szybko wychwytuje właśnie tę bezbłędność i odnosi ją do pewnego czegoś, co balansuje w pewnym marginesie błędu. Co,
2: tu się odrobinę głos załamie, tu słychać oddech.
0: I to jest to, co, o czym mówiłaś, że czujesz, że coś jest zbyt gładkie. Mm-hmm. To jest między innymi to. My to bardziej czujemy niż jesteśmy w stanie stwierdzić, no bo nie pokażemy, tu jest niedobrze, tu jest maszyna.
1: Ale też rodzaj brzmień, które są do siebie dobrane, one po prostu brzmią tanio, tak jak wymieniłeś, że niektórzy jeszcze mieli żywe instrumenty w studio, teraz robią wszystko po prostu na wtyczkach, nigdy nie obsługiwali klawiatury, bo klikają po prostu myszką. To jest ta umiejętność też producenta muzycznego, który ze sobą klei po prostu nieoczywiste rzeczy, a tam wszystko jest bardzo oczywiste. Więc raczej nie powstanie nowy gatunek, że jakiś, nie wiem, miks, hybryda różnych, nie wiem, lat, dekad zmieszanych ze sobą lub instrumentów.
2: Mm-hmm. To wszystko jest chyba, że się powie tej sztucznej inteligencji, zróbmy coś takiego.
1: Trzeba też mieć przesłuchane, myślę, setki, tysiące płyt, żeby mieć taką świadomość i umieć w ogóle wiesz, wpaść na taki pomysł, żeby to zrobić, bo to też samo z siebie się nie wydarzy.
2: Kuba, ty się nie boisz, że stracisz robotę?
1: No nie, bo uważam się za kreatywną osobę. Jakby ja też nie robię muzyki, która powiedzmy docelowo ma wylądować w radio, powiedzmy, i jakby, że jest w jakiś sposób skalkulowana, bo są tacy producenci, którzy jakby w ten sposób też funkcjonują i to też jest okej. To jest jakaś część, powiedzmy, branży. Nie wiem, mamy Maxa Martina, legendarnego producenta, który mam wrażenie, że wszystkie jego piosenki brzmią tak samo.
0: On już od dawna odkrył coś.
1: Tak, że ma swój algorytm po prostu, przepis na hit i to też jest okej. Ludzie też takiej muzyki potrzebują, ale to nigdy nie było w jakiejś takiej sferze moich zainteresowań, tylko właśnie bardziej chodziło o eksplorację i jakby zabawę w innym kierunku.
2: Mhm. A może właśnie ta sztuczna inteligencja spowoduje taki odsiew, że będziemy wiedzieć, że no, na przykład ta muzyka ta kawiarniana, ta muzyka w tle,
1: Muzyka bardzo o tym zapominamy, że nie wiem, na przykład idziemy do centrum handlowego i leci jakaś muzyka, leci muzyka w windzie, więc jakby na przykład, nie wiem, już teraz się można z tym trochę spotkać, że niektóre lokale na przykład, nie wiem, czy restauracje robią sobie muzykę po prostu pod ich lokal, tą jaką mają wizję i generują takie rzeczy i nie muszą potem płacić innym artystom za to, że mają jakby też jakby puszczają ich muzykę w swoim lokalu.
2: Wow.
1: Takich sytuacji jest więcej. No myślę, że muzyka reklamowa, no producenci, którzy z tego żyją, no to tutaj trochę może być też już to problematyczne, bo to są też bardzo specyficzne rzeczy, które trwają po 30 sekund i to jest jakby też ciężko wymyślić, ale akurat sztuczna inteligencja nie będzie miała z tym problemu, bo wygeneruje takich wersji dla klienta na przykład, nie wiem, 40 w ciągu 10 minut, więc to są jakieś takie obszary, gdzie można się bać, ale myślę, że w tym świecie artystycznym to raczej bez obaw.
0: No, powiedziałbym, że ja tak aż nie do tego nie podchodzę bez obaw zupełnie.
1: Okay.
0: Bo oczywiście z jednej strony jest ten pewien paradoks, że zostaną ci ludzie i ci ludzie, którzy są kreatywni, tworzą muzykę i muszą się uczyć pewnych narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją, nawet z tymi generatywnymi modelami, żeby być na czasie i oni wiedzą, że przetrwają i oni prawdopodobnie przetrwają. Natomiast z drugiej strony zagrożenie jest też po stronie jakby samego przemysłu, który jest pewną machiną zarabiającą na artystach, na ich energii kreatywnej, w pewnych ruchach, które już w tej chwili robią duże wytwórnie, łącząc się, że tak powiem, w takie grupy z Universal Studio, Warner Suno. Wiemy, że wpływ wytwórni w momencie, kiedy one weszły mocno w rynek streamingowy, dystrybucyjny muzyki, był bardzo silny, bardzo mocno wpłynął na to, że ktoś tam przesunął wajchę biznesową, wpłynęło na całkowitą zmianę funkcjonowania dla artystów, że muszą grać koncerty, że z nagle nie zarabiają, to się gdzieś tam stało poza nimi i teraz druga rewolucja dokonuje się poza artystami, rewolucja polegająca na tym, że jak właściwie to w tej chwili korzystamy z waszej pracy, jeszcze podpisujemy z wami umowy, nawet Warner czy Universal, żeby jeżeli chcecie, żeby waszymi nagraniami karmić modele sztucznej inteligencji, to coś tam będziemy wam płacili. My nie wiemy, jakie te umowy są, one są tajne, żeby była jasność. Natomiast w pewnym momencie powiedzą, słuchajcie, właściwie to my tutaj sobie możemy generować. Jeśli chodzi o dużą część gro rynku, poradzimy sobie bez was.
1: No ale jest serwis streamingowy już jeden, który na przykład nie będzie spieniężał jakby muzyki wygenerowanej w AI.
0: Który to jest? Apple?
1: Tidal, tak.
0: Tidal.
1: I myślę, że to będzie też taka praktyka, no tak, która będzie przyciągać ludzi, no bo już do tej pory już widzieliśmy takie przypadki, że na przykład, nie wiem, Adele wydawała swoją ostatnią płytę, no to był ekskluzyw dla właśnie Apple Music przez jakiś czas. Więc artyści będą wybierać po prostu, że będą robili premiery, albo tylko i wyłącznie ich muzyka będzie dostępna na tych portalach, które dla nich są etyczne, no bo ten Zielony ma jeszcze inne problemy akurat z etyką.
0: Zielony ma duże, tak. Zielony ma dużo
2: problemów. Zielony?
0: Spotify. Ale...
1: Nie, bo jesteśmy w radiu. Mnie uczyli, jak ja pracowałem po chwilę w radiu, że się nie używa nazw własnych. Także...
0: Używajmy to, co tam już powiedzieliśmy. Tidal, powiedzmy Spotify. No mają duże problemy, i ale nie widać na horyzoncie możliwości zmiany, dalszych zmian tego rynku.
1: Po prostu, tak.
0: Serwisy tam takie typu Bandcamp, które są trochę bardziej frontem do artystów, które pozwalają...
1: Nie wiem, czy to trochę nie wróciło, czy w jazzie na pewno, bo Bandcamp jeszcze funkcjonuje bardzo dobrze.
0: Ale... No tak, ale jazz jest, będzie i będzie pewnie niszą. To jakby to, co mówiłem, odnosi się do tych takich, do tej takiego no 60% rynku, czy 70% rynku, który jest wypełniony jakąś tam muzyką środka bliżej, czy to jest pop, czy to jest muzyka taneczna, czy to jest jakiegoś rodzaju, nie wiem, muzyka global beat, no, bo to jest dużo muzyki, którą się robi, znaczy w tej chwili na listach streamingowych muzyka z obszarów, nie wiem, Ameryki Łacińskiej, to jest gigantyczny obszar sam w sobie. Jak rozmawiamy, mamy koncert w Warszawie Wielkiej Gwiazdy, czyli Bad Bunny'ego. I to też się takie procesy odbywają gdzieś tam w tle, no, w różnych częściach świata, przy różnej muzyce. Te parametry finansowe zwykle są decydujące, więc rzeczywistość może być... Ja też odnoszę się do tego, co właśnie ogłosił duży przemysł muzyczny, czyli do systemu oznaczeń, który ten system, przemysł muzyczny z IFPI na czele, czyli taką organizacją skupiającą producentów.
2: Właśnie, bo wcześniej o tym wspominaliście. To czasem sztuczna inteligencja jest używana, ale nie wiemy o tym, bo nikt tego nie oznaczył. A czujemy to.
0: Tak, no więc IFPI i inne organizacje zaproponowały system oznaczeń. Jest takie duże AI na rzeczy, w których fundamentalne elementy nagrania zostały wygenerowane modelami sztucznej inteligencji, czyli na przykład partia wokalna, główna melodia, partia instrumentu jakiegoś głównego. To są te momenty, kiedy wrzucamy to do tej szufladki AI duże, a AI małe, czyli takie wspomagane, no to kiedy gdzieś tam elementy tego nagrania zostały wygenerowane. Różnica, granica będzie bardzo płynna, bardzo trudna do określenia i obawiam się, że ta cała propozycja, ona pozostanie na półce w sferze takiej...
2: A myślicie, że artyści będą domagać się tego, żeby mieć to jak najmniejsze oznaczenie? Tak? No
0: oczywiście, że właśnie dlatego jedni będą ciągnąć w jedną stronę, no drudzy będą ciągnąć... Publiczność chce, żeby wiedzieć, a artyści, co jest zrozumiałe, nie chcą, żeby wiedzieć, bo nie chcą, żeby im ktoś zaglądał do warsztatu pracy, co tam było. Co tam
2: i chcą się... być cały czas artystą przez duże A.
1: No, to będzie ciekawy moment, myślę. Dużo się dowiemy o ulubionych artystach i różnych tego typu.
2: No właśnie, zbliżamy się do końca. Zostało nam ostatnie kilka minut. Tu tak krążyło między nami to pytanie, myślę, że takie fundamentalne. To pytanie, które też pojawiało się przy okazji dyskusji o teledysku Dawida Podsiadły. No, kim właściwie jest dzisiaj artysta? I być może ta cała debata wokół AI tak naprawdę też
1: są
2: jest...
1: Teraz AI kreatorzy są, to jest nowa funkcja.
2: Może wypracowujemy na nowo te definicje.
0: Dziennikarze też zastąpili kreatorzy treści, więc...
2: Oj, tak.
0: To dość bolesne, a w tej chwili wypycha dziennikarstwo AI swoją drogą, no bo wysysa treści na bieżąco wszystkie produkowane.
2: No tak, ale wciąż na przykład ta sztuczna inteligencja, której używamy, która streszcza newsy w Google na przykład, ona jednak polega na tekstach napisanych.
0: Polega na tekstach, które ktoś napisał i za
2: wypracował, ktoś inny za nie zapłacił.
1: Ale to teraz, jak jesteśmy w radio, to nie wiem, czy pamiętacie tą sytuację w krakowskim radio, że była audycja z ludźmi, którzy nie żyją, wygenerowana przez AI. To była głośna afera bardzo. Byli zwalniani jakby radiowcy, żeby po prostu prowadzić coś, no, ciekawe, bardzo ciekawą stronę to wszystko.
0: Tak, to był zresztą wywiad z Wisławą Szymborską.
1: Tak,
0: żeby wrócić dokładnie. Do tematu, który się pojawiał. Tak. Także no, to, i to był taki bolesny rzeczywiście przykład, bo to się skończyło no, dużą aferą i bardzo, przyjęcie było bardzo negatywne, jednoznacznie negatywne, wydaje mi się.
1: Czy jest nadzieja jeszcze?
0: Tak, jest nadzieja w ludziach oczywiście, w odbiorcach. Myślę, że trzeba trochę tych odbiorców się wsłuchiwać i myśleć długoterminowo, bo oczywiście nie jest powiedziane, że jak już dopniemy ten rynek muzyki, że muzyka generowana przez AI będzie rządzić na rynku, to czy tak zostanie, bo mam nadzieję, że ludzie będą szukali ludzkiego czynnika w muzyce i takiego skojarzenia, jakby wejścia też do czyjejś głowy. No, muzyka jest sztuką jak każda inna i oznacza też jakby przekazywanie swoich emocji zamkniętych, czy to w muzyce, czy w tekście piosenki. Notabene ten system oznaczeń omija kompozycję i tekst. Bo nie są w stanie, bo nikt nie jest w stanie jakby zbadać tego, czy tekst nie został wygenerowany, albo czy kompozycja sama nie została napisana. Tutaj dochodzimy do granic już absurdu. No, ale zakładamy, że jeżeli publiczność to wyczuje, że to był przekaz indywidualny, artystyczny, własny głos, no to może dalej będzie wybierać tych z własnym głosem.
1: No lepiej nie da się tego
2: artysta?
1: Powiedzieć.
2: Kim pozostaje?
1: Podpisuję się pod tym, co Bartek powiedział. To jest tak jak z każdym chyba jakimś wynalazkiem, że są ludzie, którzy będą korzystać z tego, tak jak nie wiem, z dynamitem. W zły sposób albo w dobry sposób. O ile w ogóle będą z tego korzystać. Ja myślę, że też nie ma co się jakby zupełnie z tego rezygnować, bo ten final touch i tak jakby może zależeć i powinien w jakiś sposób od człowieka, no bo ja też teraz przygotowując swoją płytę, no to zatrudniam mojego przyjaciela, który miksuje mi nagrania, ale jak wysyłam mu demówki, no to sobie z tym chcę mu też pokazać, o co mi chodziło, w jakim kierunku to powinno pójść, więc myślę, że jakiś taki złoty środek powinien być, ale te oznaczenia się przydadzą.
2: Musimy kończyć, a mam wrażenie, że to jedna z najbardziej fundamentalnych dyskusji naszych czasów. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Kuba Karaś, producent muzyczny, między innymi pracujący dla zespołu The Dumplings.
1: Dziękuję bardzo.
2: I Bartek Haciński z tygodnika Politykę.
0: Bardzo dziękuję.
2: To był program Jest Temat, który przygotowała Magdalena Sikoń. Za chwilę państwo usłyszą Przemysława Iwańczyka, który zaprosi was na magazyn Radia Tok FM. To po informacjach. A ja, Agata Szczęśniak, zapraszam za tydzień.
3: A po informacjach, to już rozpoczniemy regularny program. Zaproszę teraz, jest 11.53, zostało nam trochę czasu. Tak, kłaniam się państwu w imieniu swoim, Katarzyny Kozak, a także Krzysztofa Olesiewicza, którzy przygotowali dla państwa ten program. Rozpoczniemy od rozmowy ze strażakami, którzy wybierają się do Hiszpanii i będą tam wspomagać swoich kolegów z Półwyspu Iberyjskiego w gaszeniu pożarów. Klęska ta dotknęła nie tylko Hiszpanię, także Francję. Ostatnio także słyszeliśmy o Grecji. Dzisiaj także pomówimy o tym, co dzieje się w kosmosie, jak monitoruje się kosmiczne śmieci, co o nich wiemy, jak mogą wpłynąć na Księżyc między innymi. Przyznaję, dla mnie temat trochę abstrakcyjny. Powiemy także, skąd bierze się powodzenie kierunków medycznych na uczelniach wyższych i to właśnie w trwającym procesie rekrutacji. Z czego to wynika? Wreszcie po godzinie 14 będziemy mogli posłuchać specjalisty, który jako jeden z trzech w Polsce wykonuje bardzo skomplikowane zabiegi wszczepiania bypassów mózgu. Ja upraszczam w tej chwili, ale nasz rozmówca dokładnie wyjaśni, w jaki sposób przebiega taki zabieg, kto jest kwalifikowany do tej skomplikowanej operacji i generalnie na czym polega praca neurochirurga. Proszę, byście państwo byli z nami. To wszystko już niebawem po godzinie 12 rozpoczniemy nasz magazyn niedzielny, magazyn Radia Tok FM.

0: Autopromocja.
1: Miał 21 lat, kiedy to młodzieńcza brawura i przyjęty zakład skłoniły go do przeprawy konno przez wezbraną Łabę. Był wtedy austriackim oficerem. Niemal 30 lat później utonie w falach jej dopływu. Ester jako od 3 raptem dni francuski marszałek. Ale do historii przejdzie jako wierny syn swojej ojczyzny Polski i jedna z najbarwniejszych postaci epoki, książę Józef Poniatowski.
0: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama. Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Wybuch w centrum rosyjskiej stolicy. Celem ataku mógł być generał odpowiedzialny za brutalne zbrodnie w Buczy na Ukrainie. Cała Europa przeciwko przekraczaniu prędkości. Na trasach całego kontynentu pojawi się więcej mundurowych. Robert Lewandowski z pierwszymi bramkami zdobytymi dla nowego amerykańskiego klubu Chicago Fire. Minęło południe, informacje Tok FM, Emil Górny, dzień dobry. Ukraińskie wojsko przeprowadziło serię ataków na obiekty położone w Rosji. Jak piszą ukraińskie media, wśród celów były m.in. rafineria ropy naftowej w Saratowie czy baza lotnicza w Engels. Nad obiektami unosiły się ogromne kłęby dymu. Do wybuchu także doszło w restauracji w Moskwie. Dołącza do nas reporterka Tok FM Anna Gmiterek-Zabłocka. Aniu, powiedz, co wiemy do tej pory.
11: Nie do końca wiadomo, kto stał za eksplozją, bo jeśli chodzi o Rosję, pojawia się zawsze wiele teorii spiskowych, w tym dezinformacja. Wiadomo natomiast, że zginęły 3 osoby, a 21 zostało rannych. Niezależne źródła podają, że lokal był w tym czasie zamknięty, bo odbywała się tam zaplanowana wcześniej impreza urodzinowa. Niektóre serwisy twierdzą, że było to spotkanie wojskowych, w tym tych wysokich rangą. W środku miał być m.in. szef jednej z agencji wojskowych, generał Aleksander Czajka. I być może to on był głównym celem tego ataku. Jest ścigany przez Ukrainę za brutalne zbrodnie w Buczy w czasie pełnoskalowej wojny. Nie ma na razie potwierdzenia, czy generał jest wśród ofiar tego zdarzenia. Anna Gmiterek-Zabłocka, Tok FM.
10: Od jutra europejskie drogówki ruszają z akcją prędkości, co oznacza, że na trasach naszego kontynentu pojawi się więcej radiowozów z wideorejestratorami, również tych nieoznakowanych. A to za sprawą działań organizacji Roadpol, zrzeszającej policję z 31 krajów europejskich, w tym z Turcji, a także Dubaju, który ma status obserwatora. Wzmożone kontrole potrwają cały tydzień, a włączy się w nie również polska drogówka. Kiedy dokładnie i z czym muszą się mierzyć kierowcy? O tym to Tomasz Męska.
7: Akcje Road Polu ma uczulić kierowców na skutki jazdy z nadmierną prędkością. Podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji podróżującym autem po Europie przypomina, że skończyły się czasy, kiedy można było liczyć na to, że mandat z fotoradaru na drugim końcu kontynentu do nas nie przyjdzie.
9: I musimy się spodziewać, że przy następnej okazji, kiedy będziemy wyjeżdżać do tego kraju, którym unikamy zapłacenia, może się okazać, że no, w niektórych przypadkach nawet będziemy mieli skonfiskowany samochód, bądź nie pojedziemy dalej w trasę. Mówię na przykład o Czechach.
7: Akcja Road Polu potrwa równo 7 dni, natomiast każdy kraj członkowski sam decyduje, kiedy chce się w nią włączyć. Polska zrobi to w piątek.
9: Ale już od początku tygodnia w różnych krajach Europy te pomiary prędkości są organizowane na taką masową skalę. Chcemy tutaj zwrócić tą uwagę na to, jak ta prędkość przekłada się na tragiczne skutki wypadków.
7: A zwykle jest na drugim miejscu wśród przyczyn wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Na pierwszym jest wymuszenie pierwszeństwa, które, nawiasem mówiąc, często wynika z nadmiernej prędkości. Tomasz Węskę, TOK FM.
10: W Polsce rośnie liczba ataków na osoby innej narodowości i często nie są też nigdzie zgłaszane, informuje Toruńska Federacja Wspierająca Uchodźców. Zgłaszają się do nas migranci z problemami, których wcześniej nie było, przyznaje Natalia Konwerska.
12: Polacy w miejscu pracy ich zaczepiają, dochodzi czasem też do jakiegoś popychania.
13: Odpowiadacie, co w takich sytuacjach robić, czy gdzieś to zgłaszać?
12: My udzielamy już od wielu lat wsparcia prawnego, pracują nas radcy prawni, więc jeżeli osoby mają właśnie jakieś takie trudne sytuacje, radzimy, co mogą zrobić, kto może im pomóc.
10: Na hejt pojawia się też wśród młodzieży, dlatego tak ważne są warsztaty integracyjne w szkołach, dodaje Tatiana Wexler z Fundacji EMIK.
14: Wielokulturowość to jest coś, co towarzyszy nam codziennie, tak? Nie musimy się tego bać, to jest normalny tryb rzeczy, to jest coś, co z nami już jest.
10: A my przypomnijmy, stosowanie przemocy lub gróźb z powodu przynależności narodowej, etnicznej czy rasowej jest w Polsce karane, a grozi za to do 5 lat więzienia. Po upałach i burzach dziś w całym kraju słonecznie i ciepło. Termometry pokazują średnio 25 stopni, a mimo plażowej pogody na kilkudziesięciu kąpieliskach w kraju nie można się ochłodzić. Czerwona flaga powiewa m.in. na plaży Brzeźno w Gdańsku czy na plaży w Darłowie. Zakaz obowiązuje także nad jeziorkiem Czerniakowskim w Warszawie czy nad jeziorem Rusełka w Poznaniu, mówi Marek Frąckowiek z WOPRO.
15: Silny wiatr, prądy wsteczne, wyładowanie atmosferyczne, skażenie chemiczne lub biologiczne wody, dlatego warto się do tego stosować, bo to znaczy, że na danym akwenie to zagrożenie jednak jest realne. Jesteśmy tutaj nad jeziorem, gdzie jest obecnie zakaz ze względu na bakterie, które zostały wykryte w jeziorze, tak? Może się to skończyć bardzo dużymi problemami gastrycznymi, a nawet pobytem w szpitalu.
10: Na mapy czynnych i zamkniętych kąpielisk można na bieżąco sprawdzać na stronie serwis kąpielowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Na koniec sport i pierwsze takie sukcesy naszego reprezentanta. Robert Lewandowski zdobył 2 gole, a jego zespół Chicago Fire pokonał Charlotte FC 2-1. To premierowe trafienia polskiego piłkarza w 3. występie w nowym klubie. Dziś ważne było to, aby zyskać pewność siebie na następne mecze, skomentował Polak po spotkaniu. Kolejne informacje w TOK FM o 12.20, a już teraz pogoda. W całym kraju sporo chmur, deszcz i możliwe burze, ale to w górach. Na termometrach od 21 stopni w Gdańsku, 24 w Poznaniu, Białymstoku, Łodzi i Wrocławiu, 25 to w Szczecinie, 26 w Warszawie, Krakowie i Katowicach, do 29 w Rzeszowie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: 12.06, dzień dobry, kłaniam się Państwu. Przemysław Iwańczyk, rozpoczynamy tym samym niedzielny magazyn Radia TOK FM, którego wydawczynią jest po raz pierwszy, kłaniamy się, Katarzyna Kozak, realizatorem jest Krzysztof Olesiewicz. Co dziś przygotowaliśmy dla Państwa w programie? Pierwsza część audycji dotyczyć będzie pożarów lasów na południu Europy oraz pomocy polskich strażaków w akcji gaśniczej. To już za chwilę. Dziś także powiemy o tym, co dzieje się w kosmosie i co z częściami Falcon 9, które mają uderzyć w Księżyc 5 sierpnia. Dziś także o powodzeniu kierunków medycznych na polskich uczelniach w procesie rekrutacji, który właśnie trwa. Powiemy także, jak studenci wykorzystują okres wakacyjny, by znaleźć mieszkanie i jak rok do roku rynku wyglądają ceny wynajmowanych mieszkań. Po godzinie 14 opowiemy o skomplikowanych operacjach wszczepienia bypassów mózgu oraz o trudnych zadaniach, jakie czekają polskich neurochirurgów, a nie jest to łatwe zadanie. Będziemy z naszymi mikrofonami w Żmigrodzie. Pierwszym naszym gościem jest kapitan Waldemar Wielgosz, dowódca modułu Waga Ground Forest Firefighting z Poznania, czyli wyspecjalizowanej grupy strażaków, którzy gaszą pożary lasów z ziemi. Dzień dobry, kłaniam się panu, panie kapitanie.
17: Dzień dobry, witam serdecznie.
16: Jest pan w pełnej gotowości do wyjazdu do Hiszpanii, bo to już za kilka dni, dokładnie za tydzień i jeden dzień.
17: Zgadza się. No, charakterystyka naszej służby, członkostwa w naszym module wymaga tego, żeby być gotowym cały czas, więc tak jest. Każdego dnia jesteśmy gotowi, jesteśmy też przygotowani na wylot do Hiszpanii.
16: Jak wygląda praca takiego modułu i w jaki sposób wy dostajecie informacje o tym, że jesteście potrzebni w odległym zakątku Europy, gdzie wasi koledzy usiłują opanować żywioł, a to już sytuacja, która trwa ponad tydzień.
17: Tutaj należy zaznaczyć, że ten rodzaj działań poza granicami państwa jest troszeczkę, rządzi się troszeczkę innymi prawami. Nazywamy to programem prepozycjonowania. Dotychczas, kiedy w Europie wybuchały pożary, to strażacy, polscy strażacy z Państwowej Straży Pożarnej jechali praktycznie, no, rzekłbym od razu. Tak, była potrzeba, więc jechaliśmy. Tutaj nauczeni doświadczeniem, nauczeni poprzednimi latami, od roku 2022 Komisja Europejska wdrożyła taki program właśnie prepozycjonowania, czyli strażacy już wcześniej są wysyłani do tych państw i regionów narażonych na pożary, bo oczywiście wiemy, gdzie te pożary pojawiają się częściej. No i tam też stacjonują, jeżeli jest taka potrzeba, to udzielają pomocy, tak jak to się dzieje właśnie teraz w regionie Castilla-La Mancha w Hiszpanii. Przez cały rok oczywiście pozostajemy w gotowości, jeżeli dochodzi do jakichkolwiek potrzeb, czy to w Europie, czy na świecie, to oczywiście jesteśmy w stanie w ciągu kilku godzin spakować się i wyjechać.
16: Jakie jest pańskie doświadczenie, jeśli chodzi o tego typu akcje gaśnicze?
17: Jeśli chodzi o moje doświadczenie, są to 4 działania poza granicami państwa. Wszystko zaczęło się w roku 2018, kiedy to Państwowa Straż Pożarna po raz pierwszy zadysponowała moduł GFFFV, czyli moduł gaszenia pożarów lasów z ziemi przy wykorzystaniu pojazdów. Więc jest to moduł, który dysponował kilkudziesięcioma pojazdami. Następnie rok 2021, to była Grecja, bardzo trudna i zupełnie inne działania niż te, które prowadzimy w kraju. Rok 2022 to była Francja, region również bardzo zbliżony do tego regionu, w którym aktualnie panują największe pożary. No i rok 2023 to była ponownie Grecja. Więc to były 4 działania, które prowadziła Państwowa Straż Pożarna przy wykorzystaniu modułów do gaszenia pożarów lasów.
16: W jaki sposób gasi się pożar obejmujący tak wielkie powierzchnie, będący tak niebezpiecznym zjawiskiem z ziemi? To moje wyobrażenie, które jest blade, to każe spodziewać się, że będą to akcje gaśnicze przeprowadzane przede wszystkim z powietrza.
17: Zgadza się. Tutaj mówimy o synergii wielu, wielu podmiotów, wielu rozwiązań, maszyn, personelu, odpowiednich decyzji, więc no, gaszenie albo zwalczanie takich dużych pożarów wielkopowierzchniowych, których mówimy tutaj o powierzchniach rzędu kilkudziesięciu tysięcy hektarów, więc są to niewyobrażalne powierzchnie. Przede wszystkim z uwagi na skalę płomienia, z uwagi na intensywność tych płomieni wykorzystuje się środki powietrzne. Śmigłowce, samoloty gaśnicze. Jeśli chodzi o siły naziemne, raz jeszcze z uwagi na intensywność tego pożaru, bardzo często odstępuje się od takich działań bezpośrednich, czyli odstępuje się od tego, żeby bezpośrednio nacierać na ten płomień, tylko w stosownej odległości wykonuje się różnego rodzaju przerwy, wykonuje się jakieś zabiegi, planuje się strategię, po to, żeby wyczekać, aż ten pożar dojdzie do takich strategicznych miejsc, no i wtedy gdzieś tam próbować go zatrzymać. Tutaj wykorzystuje się też noc. Jednak noc daje pewne możliwości po to, żeby ruszyć do działań wtedy, kiedy ten płomień i ta intensywność i dynamika pożaru jest mniejsza. Więc praca przez 24 godziny na dobę, od pierwszej iskry do ostatniego płomienia. No i później pozostaje nam ta najbardziej żmudna część naszej pracy, czyli tak zwane dogaszanie. Bardzo często zdarzało się, że pożar już ugaszony potrafił na nowo się rozdmuchać, więc jednym z kluczowych elementów przy zwalczaniu pożarów oczywiście jest walka z płomieniem, ale później walka z tym, czego nie widać. Walka z tym dymem, walka z tym wszystkim, co jeszcze jest nagrzane i w każdym momencie może się rozdmuchać i spowodować dalsze przerzuty pożaru.
16: Ja rozumiem, że jest to kategoria wielkiego wyzwania nie tylko w obrębie logistyki i współdziałania z kolegami z Hiszpanii, a także innych krajów europejskich, ale jest to również kategoria wyzwania fizycznego, tak jak rozumiemy wysiłek fizyczny. Czy panowie, a może państwo, bo to też moje pytanie, czy są w waszych realiach tak trudnych akcji również kobiety, przygotowujecie się od strony fizycznej, a jeśli tak, to w jaki sposób?
17: Zgadza się. Mamy też kobiety w naszym module i jak najbardziej one dorównują
16: i jesteśmy tutaj wszyscy
17: na równi.
16: Stereotypowo patrząc na trudy tego zadania, chciałem zadać to pytanie.
17: Tak, więc mamy jak najbardziej, mamy również kobiety. To należy zauważyć, że wszyscy strażacy, którzy wchodzą w skład modułu GFFF, czyli modułu do gaszenia pożarów lasów z ziemi, ale bez użycia pojazdów, i to już też powoduje pewne wymagania, bo jednak no cały sprzęt, którym my pracujemy, musimy przenieść we własnych rękach lub na własnych barkach, plecach. Więc no tutaj nie mamy do dyspozycji pojazdów, co, tak jak pan powiedział, no wymaga siły, wymaga wytrwałości. Jesteśmy aktywnymi strażakami Państwowej Straży Pożarnej, co oznacza, że regularnie ćwiczymy, przechodzimy specjalne badania, no i podtrzymujemy tą swoją gotowość fizyczną. I tutaj należy zauważyć, że siła to jedno, natomiast wytrzymałość. Wytrzymałość to jest to, co jest kluczowe, jeżeli chodzi o gaszenie pożarów właśnie w takich warunkach, czyli warunkach niesprzyjających terenowo, niesprzyjających pogodowo, no i niestety trochę tego sprzętu trzeba ze sobą zabrać na linię pożaru. Więc wytrzymałość fizyczna, przygotowujemy się, jak najbardziej regularne ćwiczenia, różnego rodzaju działania. Ostatnie miesiące to były już takie intensywne ćwiczenia, które miały na celu jeszcze bardziej przygotować tych członków modułu do pracy. Natomiast ta odporność to też jest odporność psychiczna. Mówimy w module, że jeżeli głowa wytrzyma, to ciało wytrzyma na pewno. Więc to trzeba sobie też to gdzieś tam poukładać. Trzeba też być odpornym psychicznie na to, że będziemy pracować nie 6-8 godzin albo 4, tylko 12, 14, 16, a jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy pracować więcej. Więc tutaj oczywiście zmęczenie daje się we znaki i trzeba poukładać sobie to wszystko, mówiąc kolokwialnie, w głowie, żeby ta psychika wytrzymała z dala od domu przez tydzień, dwa, a może i więcej, no żeby wszystko pracowało tak, jak należy.
16: To ja jeszcze spróbuję podążyć w tej kwestii, bo nie wiem, w wyczynowym sporcie, żeby dobrze wypaść na imprezie docelowej, trzeba trenować ciężej niż jest to już na samych zawodach. I wy też bierzecie udział w symulowanych akcjach, które wymagają od was jeszcze większego wysiłku niż sama akcja później, w pańskim przypadku po 10 sierpnia?
17: Zgadza się. Zawsze chcemy działać co najmniej na 100%. Jeżeli mówimy chociażby o teraz naszych działaniach w Hiszpanii, to nasze przygotowania, cały sezon przygotowywał nas na to, abyśmy działali na minimum 100%. Ale żeby działać na te 100%, to trzeba ćwiczyć na 150%. I to jest właśnie jedna z tych takich zasad, którą wdrażamy w te nasze kilkudniowe ćwiczenia, gdzie no, nie ma znaczenia, czy to jest dzień, czy noc, czy jest zimno, czy ciepło. Po prostu hartujemy swój organizm, doskonalimy swoje umiejętności i pracujemy, tak jak wspomniałem, na 150% po to, żeby później na działaniach dać 100.
16: Jak wielu specjalistów tego rodzaju mamy w Polsce?
17: W Polsce w Państwowej Straży Pożarnej służy 30 kilka tysięcy strażaków, tak dla zobrazowania skali. Mamy 7 modułów GFFF, które powstały, 2 z nich powstały w roku 2023 i w tym roku zostały rozszerzone o kolejnych 5 modułów. I łączna ilość członków wszystkich tych modułów to jest 300 kilka osób, więc no, nie jest to dużo, ale też no, nie chodzi nam tutaj o to, aby robić dużą grupę, tylko skupiamy się na mniejszej ilości, poświęcamy więcej czasu konkretnej osobie i skupiamy się przede wszystkim na jakości wyszkolenia tych członków.
16: Proszę wybaczyć, nie wiem, czy to wybrzmiało, ale w razie czego dopytam po raz kolejny. Jak długo potrwa pańska i pańskich kolegów, koleżanek misja?
17: Zgodnie z naszymi ustaleniami ze stroną hiszpańską, bo tak jak wspominałem, te plany naszego zadysponowania, one już były poczynione kilka miesięcy temu. Będziemy pracować w Hiszpanii przez cały miesiąc sierpień, czyli od 1 do 31 sierpnia będziemy, polski strażak będzie przebywał na terytorium Królestwa Hiszpanii. Jesteśmy podzieleni na 3 zmiany robocze. Pierwsza zmiana doleciała wczoraj i będzie na miejscu do 11 sierpnia. Następnie płynna zmiana, kolejne 11-12 dni, zmiana druga, no i około 21 sierpnia zmiana trzecia. Każda z tych zmian
16: czyli
17: liczy 30...
16: Czyli działacie też, przepraszam, na zakładkę, tak żeby przekazać sobie obowiązki?
17: Tak, ta zakładka będzie obejmować jeden dzień. Jest to niezwykle ważny moment, bo no, nie chcemy na nowo odkrywać pewnych ustaleń. Oczywiście jesteśmy cały czas w kontakcie ze strażakami, którzy już tam są. Tak, żeby druga czy trzecia zmiana, jeżeli wejdziemy do działań, to po prostu przychodzimy płynnie, wymieniamy się narzędziami z ręki do ręki i ruszamy do działań. Każda ze zmian liczy 35 strażaków, więc w sumie 105 polskich strażaków będzie w tym roku pracować w Hiszpanii. Jest to druga największa grupa zadysponowana w ramach programu prepozycjonowania, a największy moduł GFFF.
16: Bardzo panu dziękuję, życzę powodzenia. Kapitan Waldemar Wielgosz, dowódca modułu GFFF Poznań, był z nami. Wybiera się pan do Hiszpanii już niebawem. Powodzenia, trzymamy kciuki. Do usłyszenia.
17: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia, pozdrawiam.
16: Już za chwilkę będziemy kontynuować ten temat, a będzie z nami brygadier Marcin Kuźmiński.
18: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: Marian, okazja jest.
20: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
19: Ale to mega okazja w Media Expert.
20: A nie, no to już wróciłem.
21: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
22: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
23: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
24: Asfalt się skończył?
25: Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie

0: Na wspólnym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w sprawie sytuacji w hiszpańskiej Ceucie poinformował o tym szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak dodał, przedstawiciele Polski mają przedstawić swoje doświadczenia z ochrony unijnej granicy i dostosowania prawa do wyzwań związanych z migracją. 5 z 15 prowincji Kuby, w tym Hawana, zostało pozbawionych prądu w wyniku awarii sieci energetycznej, ogłosiła państwowa firma dostarczająca energię. To kolejny blackout na wyspie objętej amerykańską blokadą dostaw ropy naftowej. Kacper Tomasiak zajął 7 miejsce w inauguracyjnym konkursie letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle. Wygrał Japończyk Naoki Nakamura. W drugiej serii uczestniczyło 5 Polaków. Dawid Kubacki był 10, Maciej Kot 16, Klemens Joniak 21, a Paweł Wąsek 27. Kolejne informacje w TOK FM o 12.40.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: To jest niedzielny magazyn Radia TOK FM, a my kontynuujemy temat pożarów na południu Europy, ale z udziałem polskich strażaków. I tak oto naszym kolejnym gościem jest brygadier Marcin Kuźmiński, główny specjalista w Akademii Pożarniczej, ekspert z zakresu gaszenia pożarów. Dzień dobry.
3: Witam pana redaktora i witam radiosłuchaczy.
2: A może nie powinienem powiedzieć dzień dobry, jak się witają strażacy?
3: Potocznie czołem mówimy, jak tak, się witamy.
2: Ale ma tak. Pan dalszą część tej opowieści.
3: Ale to jest w kuluarach do powtarzania.
2: Tak, dobrze. W takim razie niech to pozostanie między nami już w tej chwili, ale tak. Zupełnie serio, nie wiem, czy pan wsłuchiwał się w rozmowę z kapitanem Waldemarem Wielgoszem, oczywiście, który opowiadał o przygotowaniach do tej misji, jaka czeka polskich strażaków w Hiszpanii właśnie. A chciałbym pana zapytać, jak wygląda taka akcja gaśnicza, kiedy mamy do czynienia z pożarem wielkopowierzchniowym, właściwie największym, jaki można sobie wyobrazić
3: tak,
2: w skali.
3: Zgadza się. To, co Waldek też mówił o tych innych warunkach za granicami, gdzie te warunki środowiskowe są ciut odmienne od polskich. Te pożary są w większej skali, trudniejszy teren, ale też dzięki temu, że mamy możliwość działania w tym terenie, to te doświadczenia, które są zbierane tam, one bardzo mocno procentują, kiedy wracamy do Polski i adaptujemy się do, można powiedzieć, zmieniających się warunków i do tych pożarów, które są na terenie naszego kraju.
2: Czyli chce pan powiedzieć, że wy nie tylko pomagacie swoim hiszpańskim kolegom, ale zdobywacie niezbędne doświadczenie, bo zmiany klimatyczne, to chyba pan miał na myśli, powodują, że i my możemy, oby nie, mieć do czynienia z wielkopowierzchniowymi pożarami.
3: Tak, dokładnie. To jest jakby bezcenne doświadczenie zdobyte na wyjeździe. Jak się mówi, bramka zdobyta na wyjeździe liczy się podwójnie. Tak, to doświadczenie, ci ludzie, którzy tam są w tym momencie, można powiedzieć, że będą taką awangardą polskiego pożarnictwa w zakresie zwalczania pożarów lasów, pożarów niezurbanizowanych. I ich wiedza i doświadczenie jest bezcenne i to przekłada się na poprawę w dużym stopniu skuteczności tutaj w Polsce. No mieliśmy teraz przykłady pożarów Puszczy Solskiej, pożarów Puszczy Wołomińskiej na terenie powiatu wołomińskiego. Tam właśnie miałem okazję współdziałać z kapitanem Wielgoszem i z innymi kolegami z modułów w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego, bo my jako Akademia w tych strukturach operacyjnych jakby funkcjonujemy właśnie tym oddziałem, tym pododdziałem.
2: Czym różni się akcja gaszenia pożarów lasów od tradycyjnych akcji gaśniczych? W przygotowaniu, w użyciu poszczególnych środków, ale także współpracy w grupie.
3: Tutaj no jest to zgoła specyfika inna niż takie typowe zdarzenia, do których powiedzmy jesteśmy przygotowani na normalnej służbie, gdzie te zdarzenia nie mają tak dużej skali. W tych dużych pożarach wielkopowierzchniowych, nawet jak ktoś śledzi, obserwuje zdjęcia w internecie, to taki strażak z modułu jest inaczej ubrany, inaczej uzbrojony, można powiedzieć.
2: Zechciałby pan precyzyjnie opisać te różnice?
3: Jasne. To tu mówimy o środkach ochrony indywidualnej. I teraz one powinny być adekwatne do ryzyka i zagrożenia, z którym mamy do czynienia na miejscu zdarzenia. I tu zależy nam przede wszystkim na tym, żeby ratownik był odciążony, żeby ten sprzęt, który taki typowy jest przeznaczony do zwalczania pożarów wewnętrznych, tak, który jest ciężka kurtka, ciężki hełm, on nie za bardzo

0: by się sprawdził, tak jak tutaj kapitan Wielgosz wspominał o tym dotarciu do miejsca zdarzenia, o pokrywaniu dużych obszarów, to by bardziej męczyło ratownika niż mu pomagało. Dlatego tam staramy się, żeby ten sprzęt był jak najlżejszy, ergonomiczny, jakby dostosowany do tej specyfiki działań, z którą tam mamy do czynienia.
1: A to też chodzi o to, jak długa jest taka akcja na jednej zmianie, bo inaczej pożar w tradycyjnym tak. jego rozumieniu jest zjawiskiem, które da się okiełznać, nie wiem, w ciągu godziny, dwóch na przykład. Rzucam
0: to jak zależy, na to jako laik. To tak? strażackie to zależy, tak? Ale, mhm. okay.
1: Ale pożary lasu to jest akcja, która trwa wiele dni, jeśli nie wiele tygodni i wtedy rozumiem, że ta efektywność strażaków, bądź też pojedynczych lub ich jako zespołu musi być dużo wyższa i obliczona na kilka godzin.
0: To wystarczy sobie wyobrazić. Przy temperaturach rzędu 45 stopni otoczenia, tak? Jeżeli byśmy się nie przygotowali, tych środków nie dobrali adekwatnie, tak? To ten strażak po godzinie takiej walki byłby już praktycznie niewydajny, nieefektywny, niezdolny do dalszej walki. Dlatego lekkie środki ochrony indywidualnej.
1: Ile godzin jest w stanie wytrzymać strażak na takiej akcji ciągiem?
0: Tyle, ile trzeba, jak to się mówi, tak?
1: No tak,
0: ale to są
1: progi wytrzymałości ludzkiej.
0: Myślę, że 12 godzin i powyżej czasami. Staramy się raczej rotować tymi siłami, tak? Dlatego też to, co było wspominane, że te siły nasze polskie, które tam dojeżdżają, jako taki świeży komponent, który pomaga strażakom, którzy od dłuższego czasu walczą z tym pożarem i są w dużym stopniu już wyczerpani, daje te świeże siły. A jeśli chodzi o taki czas dokładny, no to są, staramy się 8 godzin, tak, żeby to starać się rotować, aczkolwiek, jeżeli mamy poczucie, bo musimy wiedzieć, że funkcjonujemy w tak zwanym dobowym cyklu pożaru. I czasami warto, że tak powiem, przycisnąć jeszcze te 2-3 godziny, bo wiemy, że w tym momencie pożar słabnie, jak również nie powinniśmy odpuszczać nocnych działań, bo w nocy pożar znacznie wyhamowuje swoje tempo rozwoju i tam mamy szansę go ograniczyć i mieć przewagę nad nim. Tak, bo w ciągu dnia, kiedy ta temperatura jest wysoka, to napędza pożar. Oczywiście jeszcze kwestia wiatru, wilgotności, te wszystkie zmienne są cały czas analizowane przez ten komponent dowódczy i to tak naprawdę to determinuje, ile czasu będziemy pracować i czy warto na przykład właśnie jeszcze przycisnąć i godzinę, dwie, trzy powalczyć, żeby potem nie trzeba było walczyć tydzień dłużej na przykład.
1: O ile rozumiem, że strażacy są formacją, która powinna i rozumie się w znakomitej większości przypadków bez słów. Tak jednak, kiedy współpracuje się z kolegami z innych krajów, ta bariera językowa, nawet przy znajomości języka angielskiego, jeszcze lepiej hiszpańskiego, tak. Byłaby u poszczególnych członków waszego zespołu, no to jednak jest, tam już nie wystarczy mrugnięcie okiem, kiwnięcie ręką, by wiedzieć kogo, o co poprosić. To jest pewna bariera, jest pewna przeszkoda?
0: Ze względu na to, że funkcjonujemy w ramach europejskich mechanizmów, to ta standaryzacja...
1: Czyli to osławione GFFF.
0: GFFF to jest jakby nazwa modułu. I ze względu na to, że mamy jakby oficerów też łącznikowych i z drugiej strony z tego kraju zapraszającego, bo to też należy jakby pamiętać o tym, że to zawsze nasz przyjazd na miejsce zdarzenia jest na zaproszenie, tak? I oni też, znając specyfikę, że zapraszają siły spoza swojego kraju, też wyznaczają oficerów łącznikowych, gdzie ta bariera językowa jakby jest niwelowana i później, kiedy już te informacje są przekazane, te strategiczne, to moduł jest samodzielnym pododdziałem, tak? I on może działać sobie samodzielnie i myślę, że tutaj ta strażacka dusza jakby daje sobie radę i te podziały, bariery językowe nie są dużym wyzwaniem dla nas.
1: Biorąc pod uwagę, że pożary lasów na południu Europy w okresie letnim są już zjawiskiem regularnym,
0: tak.
1: Niestety.
0: Tak.
1: To wy byliście przygotowani na to, że takie zaproszenie dostaniecie i od kiedy wiedzieliście, że trzeba będzie sformować grupę, która tam pojedzie?
0: To już było dawno, wiadomo. Można powiedzieć, że ten proces przygotowania, formowania to już jest parę lat i jakby to, że teraz działa to tak dobrze, to jest owoc wieloletniej pracy, doświadczeń poprzednich modułów, wyjazdów GFFV, tak? Czyli razem z samochodami od 18 roku.
1: Od wehikuł, tak?
0: Wehikuł, tak jest. To ten proces jest ciągły i to nie jest przypadek, to jest zaplanowana, skoordynowana, że tak powiem, misja. To jest prepozycjonowanie, czyli wysłanie sił ze świadomością, że to zagrożenie tam przyjdzie prędzej czy później.
1: Proszę wybaczyć, nie jestem wścibski, ale oglądam pańskie... Proszę powiedzieć, jak to w nomenklaturze strażackiej się nazywa?
0: To jest naszywka.
1: Naszywka. No tak, tak, chciałem takiego słowa użyć, ale bałem się, że nie będzie dość fachowo. Ona pokazuje, że jest pan związany z kołem naukowym działań gaśniczych, jest pan związany także z kołem naukowym... A nie, przepraszam, to jest to samo koło, tylko że jubileusz dziesięciolecia. Wie pan, o co chcę zapytać? Jak w tym procesie uczenia strażaków swojej roboty trudnej, najczęściej misji, bierzecie pod uwagę to, że takie pożary lasów to będą żywioły, z którymi oni będą zmagać się coraz częściej?
0: No, przede wszystkim jestem tu jako funkcjonariusz Akademii Pożarniczej.
1: I naszym do tego właśnie nawiązuję.
0: Statutowym działaniem jest kształcenie kadr przyszłych oficerskich i w ramach Akademii. Akademia daje takie możliwości, tak jak tu jestem opiekunem właśnie Koła Naukowego Działań Gaśniczych, czyli takiej jakby bardziej zapalonej grupy w obszarze pożarów. Akademia może się pochwalić wieloma kołami naukowymi, tak więc to jest fantastyczna perspektywa pracy z młodymi studentami, którzy chcą się rozwijać w danych dziedzinach. I tu właśnie razem z kolegami z modułów, którzy udostępniali nam możliwość współpracy, ćwiczyliśmy już wiele razy z kołem, tak żeby te kompetencje rozwijać i również też jakby, żeby rozszerzać je do tego standardowego szkolenia. Czyli to szkolenie, które jest dla wszystkich, ono musi nadążać, musi uwzględniać te nowe trendy, nowe techniki, bo wchodzą właśnie nowy sprzęt, nowe środki ochrony indywidualnej. I właśnie tak fajnie obserwować później, jak przy zdarzeniach właśnie, czy w Puszczy Solskiej, czy w powiecie wołomińskim, mogliśmy obserwować naszych absolwentów już po tej drugiej stronie, jako członkowie modułów, bądź już zawodowi funkcjonariusze, jak świetnie działają, dzięki temu, że tą wiedzę mogli dostać jak najbardziej aktualną.
1: To jeszcze jedna kwestia, bo rozmawialiśmy o tej empirii, którą przywożą ze sobą ludzie biorący udział w tych akcjach gaśniczych w Hiszpanii. A w jaki sposób ich doświadczenia przenoszone są na program nauczania również? No, rozumiem, że oni też w naturalny sposób stają się wykładowcami i też tak, opisują jakby, warsztatowo, jak działali.
0: Tak jest, taką drogą... kropelkową, aczkolwiek ustrukturyzowaną. Aktualnie został wprowadzony, podpisany przez komendanta głównego program szkolenia z zakresu zwalczania pożarów niezurbanizowanych, ale wśród tego jest wiele inicjatyw, szkoleń, kursów, warsztatów, to wszystko, do czego jakby Akademia jest powołana. Badań, to co na przykład robiliśmy 3 lata temu, na terenie toruńskiego poligonu wojskowego, gdzie mogliśmy wygenerować pełnoskalowe pożary kontrolowane. Pożary lasów, pożary terenów niezurbanizowanych i na bazie takich doświadczeń jakby budujemy tą kompetencję nie na PowerPoincie, tylko na fizycznym gaszeniu pożarów.
1: To jest tylko Hiszpania, czy są inne kraje, które w tej chwili proszą was o pomoc, wiedząc o waszej fachowości, polskich strażaków, ale także ich, mając świadomość ich znakomitego wykształcenia, za co już pan odpowiada?
0: Tak, ta pula jest jakby powtarzająca się, to są kraje basenu Morza Śródziemnego, Półwysep Iberyjski, tak, czyli Francja, Hiszpania, Portugalia, Grecja. Te wszystkie kraje mogą o tą pomoc zawnioskować i do tego jesteśmy jakby, utrzymujemy gotowość, no to prepozycjonowanie w tym momencie to jest Hiszpania.
1: Mhm. Czy w związku z tym, co dzieje się w tej chwili w Hiszpanii, my powinniśmy wyciągać stamtąd jakieś wnioski, o których jest cicho? Już panu powiem, o co chodzi. Dokładnie tydzień temu łączyliśmy się z polską przewodniczką, która pracuje na co dzień w Hiszpanii, i ona zwróciła uwagę na pewną rzecz. Otóż nieużytki rolne pozostawione ugorem, no one mają wysuszonych gałęzie, liście, coś, co jest łatwo opalne. W związku z czym Hiszpanie doszli do wniosku, że trzeba to w jakiś sposób zagospodarować, tak by ogień tak łatwo nie trawił tych powierzchni. Czy my możemy też pomni doświadczeń w Hiszpanii wdrażać takie plany zagospodarowania przestrzeni, które pozwalałyby uniknąć wielkich pożarów?
0: To jest tak zwana prewencja, czyli przeciwdziałanie temu zdarzeniu. Tu ogromną rolę i jakby taką świetną rolę pełnią Lasy Państwowe, które można powiedzieć...
1: Ale rozumiem, że w koordynacji z wami.
0: Tak, ale trzeba podkreślić, jak dobrze zorganizowane są polskie Lasy Państwowe. Dzięki temu to, co możemy wyciągnąć ze statystyk, że Polska w ilości pożarów jesteśmy w czołówce Europy. Ilości. Ale w skali jesteśmy na szarym końcu. Z tego względu, że większość pożarów jest łapana w zarodku. Dzięki dobremu utrzymaniu właśnie tych terenów leśnych i monitorowaniu. Czyli łapaniu pożarów w zarodku, wtedy, kiedy nie potrzeba dużo siły i środków. Czyli tak. Prewencja i wyciąganie wniosków jak najbardziej jest na topie, można powiedzieć.
1: Czyli może to powinno zadziałać w drugą stronę, to wy powinniście dzielić się doświadczeniami z hiszpańskimi kolegami.
0: Myślę, że jeszcze... Znaczy myślę, że jest platforma do wymiany doświadczeń. Tak, na pewno Hiszpanie tych pożarów wielkopowierzchniowych niestety mają więcej, ale myślę, że takie sformułowanie, że jesteśmy równorzędnym partnerem, jest jak najbardziej na miejscu.
1: Bardzo panu dziękuję. Brygadier Marcin Kuźmiński, główny specjalista w Akademii Pożarniczej, ekspert z zakresu gaszenia pożarów, był z nami. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Też bardzo mi się podobało, kiedy pan powiedział, że jest pan jako strażak zapalonym członkiem koła naukowego.
0: Tak, informacje. Serca nie gaście, działajmy.
1: Informacje.

0: Reklama.
1: Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to tuż wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: A gdyby opera mogła Cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. 6. Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
5: Volkswagen. Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Jest 12.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Pożary we Francji są pod kontrolą, powiedział premier tego kraju. W rejonie Bordeaux sytuacja jest stabilniejsza, dodał szef rządu, odnosząc się do ogromnego pożaru w departamencie Żyrondy w południowo-zachodniej Francji. Zapowiedział też powołanie krajowego koordynatora, który będzie nadzorował pracę nad odbudową terenów zniszczonych przez pożary. Śledczy zakończyli poszukiwania jednego z elementów rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonie w województwie lubelskim. Obiekt został odnaleziony i zabezpieczony. Prokuratura ustaliła, że spadła tam rosyjska rakieta CH-101. W Sztokholmie odbyła się Pride, czyli parada środowisk LGBT+, w której wziął udział konserwatywny premier Szwecji, a tegorocznemu przemarszowi towarzyszyły podwyższone środki bezpieczeństwa po zamachu terrorystycznym w Berlinie. Kolejne informacje w TOK FM o 13.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Byliśmy na Ziemi, a teraz lecimy w kosmos. 12.41, niedzielny magazyn Radia TOK FM, a z nami jest Krzysztof Kowalczyk, fizyk z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam Państwa.
8: Proszę na mnie spojrzeć.
9: Tak.
8: Widzi Pan przed sobą totalnego laika, jeśli chodzi o kosmos. Dla mnie kosmos jest kosmosem. Jestem ignorantem w tej dziedzinie wysokich lotów, a chciałbym z Panem porozmawiać mimo wszystko, mimo swojej niekompetencji, o tym, co wydarzy się 5 sierpnia, bo to właśnie wtedy części Falcon 9 mają uderzyć w Księżyc. Ja mam się bać, wręcz przeciwnie, mam być spokojny i co powinienem na ten temat wiedzieć?
9: No przede wszystkim zachować spokój,
8: nie patrz w górę.
9: Oczekiwać na komunikaty służb i tak dalej, i tak dalej. No ja tutaj żartuję, ale oczywiście no Księżyc na mnie straszny. Jak coś uderzy w Księżyc, nawet jakby to było coś dużo większego niż ten człon rakiety, a on i tak jest dosyć duży, to nam by to nie zagrażało, bo Księżyc jest no tak z grubsza około 400 tysięcy kilometrów od nas. No to jak stacja kosmiczna międzynarodowa krąży nad Ziemią, to jest około 400 kilometrów wysokości nad nami, na takiej orbicie, więc no to jest 1000 razy dalej z grubsza niż ci astronauci, którzy nas okrążają, krążą. No właśnie, ale też warto wspomnieć, że ta rakieta Falcon 9, to ona służy też nieraz do wynoszenia astronautów i przecież nasz polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski rok temu na wspomnianą już międzynarodową stację kosmiczną leciał właśnie rakietą Falcon 9, ale ta rakieta służyła też między innymi do wynoszenia lądowników księżycowych i w zeszłym roku dwa lądowniki wyniosła, jeden amerykański, drugi japoński. No, misja amerykańska się powiodła, japońska tak nie do końca, ale został górny człon rakiety i on nie był zbyt ściśle monitorowany. No po prostu został odrzucony i tam sobie krążył w okolicy Księżyca około 400 tysięcy kilometrów.
8: Ale jak został odrzucony? Co z resztą rakiety w takim razie? Ona potrafiła dać sobie radę bez tego górnego członu?
9: Tak to wygląda, że jeżeli coś leci tak daleko jak na Księżyc, dużo dalej niż na orbitę okołoziemską, to musi się rakieta podzielić. I zresztą część tej rakiety i tak jest odzyskiwana, bo dolny stopień wraca na Ziemię i często widzimy takie nagrania, jak na barkach różnych lądują te rakiety na morzu czy w Zatoce Meksykańskiej. No, Amerykanie by woleli mówić ze Stanów Zjednoczonych amerykańskiej zatoce, ale póki co jest to na szczęście Zatoka Meksykańska. Nie zmieniamy tu geografii. No ale To jest normalne, że rakieta ulega podziałowi na różne części i my ten kosmos zaśmiecamy bardziej niż sobie często uświadamiamy. No oczywiście wokół Księżyca monitoring kosmicznych śmieci nie jest tak zaawansowany jak wokół Ziemi. I trochę tu jest pies pogrzebany, mówiąc tak przysłowiowo, bo oczywiście ten górny stopień odrzucony rakiety był monitorowany przez część dużych teleskopów, część teleskopów, które śledzą i szukają planetoid, prawda? Kosmicznych skał, które potencjalnie mogą zagrozić Ziemi. Ale nie był to tak ścisły monitoring, jak kosmicznych śmieci, które krążą na orbicie wokół ziemskiej i potencjalnie mogą spaść. No przecież nawet w zeszłym roku części też jednej z rakiet Falcon spadły nawet na terytorium Polski, prawda? Więc to się zdarza. Ale jeśli chodzi o to uderzenie 5 sierpnia, to tu nie ma obaw, że jakiś odprysk materii jakoś bardzo zagrozi Ziemi. Ale już prognoza była w zeszłym roku na podstawie symulacji komputerowych, obliczeń matematycznych, fizycznych, z uwzględnieniem sił, które tam działają, że to uderzenie nastąpi właśnie 5 sierpnia, więc to w zasadzie już od grubo ponad pół roku astronomowie, inżynierowie kosmiczni wiedzą, że wtedy ma to nastąpić. I to ma być gdzieś tak...
8: To jest taki rozkład jazdy bliski japońskim pociągom, które się nie spóźniają w ogóle, tak? Skoro da się oszacować co do dnia.
9: Co do dnia, ale nawet teraz już znamy to, wydaje się, że prawie że co do minuty. No, zobaczymy, na ile to się potwierdzi, ale 8:35 naszego czasu, także jak 5 sierpnia włączymy serwisy informacyjne, posłuchamy o jakimś uderzeniu na Księżyc, to już od rana pewnie będzie się o tym mówiło. I właśnie co jest oczekiwane? Bo my tak do końca nie wiemy, co w tym miejscu uderzenia się znajduje na Księżycu, jaka jest struktura regolitu księżycowego, czyli tej rozdrobnionej skały wymieszanej z pyłem i w zależności od składu jasność błysku, który będzie trwał i tak mniej niż sekundę, jak przewidują astronomowie, ale jasność błysku może być w bardzo szerokim zakresie. To znaczy może być to nawet 3 magnitudo. No 3 magnitudo to są całkiem jasne gwiazdy, które nawet z Warszawy zobaczymy, ale może to być tylko 15 magnitudo, czyli taka jasność, że przez teleskop duży dopiero byłoby widać. Ale ponieważ jest to duży człon rakiety, górny stopień Falcona 9 ma 13,8 metra długości oraz średnicę 3,7 metra. To jest coś większego niż na przykład sonda Lunar Prospector, która w 1999 roku uderzyła w Księżyc i przez wielkie teleskopy wtedy wypatrywano objawów tego uderzenia, można tak powiedzieć, i nie znaleziono pary wodnej, która miałaby się unosić po tym uderzeniu, po potencjalnym naruszeniu jakichś lodowców, które gdzieś pod powierzchnią gruntu księżycowego mogłyby się znajdować. Tym razem szansa na to, że nawet miłośnicy astronomii zobaczą jakiś błysk, zarejestrują kamerami, czy zrobią zdjęcia, jest dużo większa, bo ten kawał żelastwa, który uderzy w Księżyc, jest po prostu większy niż to, co miało miejsce zarówno pod koniec lat 90., jak i na przykład w 2009 roku, kiedy też sonda L-Cross chciała powtórzyć eksperyment Lunara Prospectora, czyli to kontrolowane uderzenie przeprowadzić w Księżyc i skierowano ją na południowy biegun Księżyca i oczekiwano też, że uderzenie spowoduje, że jakieś pokłady lodu zostaną stopione i będzie można wykryć szybko uwalniającą się parę wodną z takiego uderzenia.
8: Ale pan mówi cały czas kawał żelastwa. Ja chciałbym, nasi słuchacze podejrzewam, też wyobrazić sobie, co to znaczy kawał żelastwa. Wielkość, waga.
9: No właśnie, wymiary już podałem, a to jest tylko jeden stopień rakiety, to nie jest cała rakieta.
8: A właśnie, prawda? Nie, chodzi mi o całą już rakietę.
9: Całą rakietę. To wyobraźmy sobie taki wieżowiec, prawda? Wieżowiec, który leci w kosmos.
8: Ma 35 metrów średnio wieżowiec.
9: Równie. To porównywalne, a nawet wyższe bywają te rakiety, prawda? To jest coś takiego, bo po prostu tu trzeba ogromne ilości paliwa zużyć, żeby w ogóle cokolwiek wprowadzić na orbitę wokół ziemską, czyli uzyskać pierwszą prędkość kosmiczną. Ale jeżeli chcemy lecieć dalej, opuścić orbitę wokół ziemską i skierować się ku Księżycowi, to musimy uzyskać co najmniej drugą prędkość kosmiczną. I to już nie jest prawie 8 km na sekundę, tylko to już jest 11,2 km na sekundę. Więc to są zawrotne prędkości. Zresztą ten człon rakiety, który ma uderzyć w Księżyc 5 sierpnia, on będzie poruszał się wolniej względem jego powierzchni. To będzie blisko 2,5 kilometra na sekundę, no ale to i tak jest ogromna prędkość i to wystarczy do wybicia krateru o średnicy, no powiedzmy 20, a nawet więcej metrów, można się spodziewać. Na pewno dużo pyłu zostanie też uwolnione, że tak powiem, z powierzchni Księżyca. On będzie się unosił i opadał potem. Odłamki rakiety po tym uderzeniu na pewno też uderzą w pobliżu gdzieś, prawda? No to wybicie krateru to jedno, ale jeszcze są odłamki, które lecą wokół tego krateru i też uderzają, prawda? Więc no, część materii w wyniku ogromnego uderzenia no, ulega stopieniu, odparowaniu, ale no, w wyniku samej siły uderzenia te odłamki no, też będą porozrzucane po tym księżycu. I to nie jest tylko kwestia ostatnich dziesięcioleci, byśmy powiedzieli, że takie rzeczy się dzieją, że jesteśmy w stanie to przewidzieć, czy nawet zaplanować, ale no już sonda Luna 2 radziecka w 1959 roku obrała sobie za cel Księżyc. To była taka tarcza strzelnicza. Trafi czy nie trafi? Trafiła. No i były doniesienia wtedy radzieckich astronomów, że oni widzieli błysk, który temu miał towarzyszyć, ale nigdzie na zdjęciach nie zostało to zarejestrowane. Bo zapewne ten błysk był na tyle krótki, że owszem, oko to wychwyciło, ale na zdjęciach no, może nie było to na tyle jasne, żeby dobrze wyszło w tamtych czasach. A dzisiaj mamy kamery cyfrowe. Dzisiaj miłośnicy astronomii mają lepszy sprzęt do obserwacji, niż wtedy mieli często zawodowi astronomowie, więc miłośnicy astronomii też będą się temu przyglądać i patrzeć na krawędź tarczy Księżyca w okolicach krateru Einstein, być może powstanie kolejny krater, zapewne.
8: To wszystko brzmi niezwykle interesująco dla miłośników astronomii między innymi, ale co to oznacza dla nauki? Jaka z tego płynie korzyść? W jaki sposób można to wykorzystać i na przyszłość?
9: Takie dane zebrane po takim uderzeniu, jak na przykład jasność, czas trwania błysku, mogą być przesłanką do ustalenia, co w miejscu uderzenia się znajdowało na powierzchni Srebrnego
8: Czyli
9: Globu.
8: Czyli opisanie struktury.
9: Struktury, tak. Czy to była skała rozdrobniona, czy ten regolit z pyłem, czy może były tam jakieś pokłady wodonośne, czyli jakieś, nie wiem, głęboko pod, czy płytko w zasadzie już pod gruntem, kilkanaście metrów, może jakiś lód, prawda? No my wiemy, że te pokłady lodu też interesują bardzo różne agencje kosmiczne, no przede wszystkim NASA, w kontekście programu Artemis, programu załogowej eksploracji Księżyca. Bo w planach jest no, najwcześniej za 2 lata, powiedzmy, ale może się to jeszcze przesunąć w czasie, lądowanie w bardzo trudnym miejscu, właśnie w okolicach biegunowych Księżyca, tam, gdzie mogą znajdować się pokłady lodu, a ten lód jest nam bardzo potrzebny, bo możemy go przetopić, oczyścić, mamy wodę na miejscu, nie musimy wszystkiego z wody, z Ziemi sprowadzać, prawda? Ziemia jest naszą błękitną planetą, gdzie tej wody no, mamy dosyć dużo, prawda? Natomiast no, na Księżycu trzeba będzie ją pozyskać, jeżeli nie chcemy jeszcze więcej tego żelastwa na Księżyc wysyłać w ramach kolejnych misji. Ale woda, no z czego się składa? No H2O, prawda? Tam jest wodór. Wodór jest bardzo ważny, jeśli chodzi o napędy kosmiczne, przyszłe napędy rakietowe. Można pozyskać tlen, prawda? Też dla astronautów, że nie muszą sobie tych butel tlenowych, zapasów tlenu z Ziemi tylko sprowadzać, ale będą mogli z tego, co jest na Księżycu, ten tlen odzyskiwać. I to jest coś, co teraz wzbudza takie zainteresowanie. Ale no inna rzecz. Pamiętamy, w tym roku astronauci okrążyli Księżyc w ramach misji Artemis II, w ramach przygotowań właśnie do tego lądowania w okolicach okołobiegunowych Księżyca za najwcześniej 2 lata. I co oni widzieli? Oni widzieli błyski właśnie. Błyski, to było też pewne zaskoczenie w Centrum Kontroli Lotów w NASA, że astronauci meldowali, że widzą kilka takich błysków, które, no jak się wydaje, no mogą być właśnie świadectwem, że w Księżyc ciągle coś uderza. To nie jest aż tak bardzo zaskakujące, jak tak sobie pomyślimy, jaki ten Księżyc jest, bo Księżyc w odróżnieniu od Ziemi, no nie ma no, tak gęstej atmosfery jak nasza. W zasadzie, no można powiedzieć, że prawie, że nie ma atmosfery. Tam są jakieś śladowe ilości gazów, które się unoszą, ale trudno mówić o regularnej atmosferze. Więc nie ma tej warstwy ochronnej, która chroni Ziemię przed uderzeniami różnych obiektów z kosmosu. No już niedługo, bo przecież w sierpniu, w nocy z 12 na 13 sierpnia będziemy mieli tak zwaną noc noc spadających gwiazd, noc Perseidów. Też zapraszamy na obserwacje przed planetarium Centrum Nauki Kopernik. No ale my wtedy widzimy tak zwane spadające gwiazdy, czyli mówimy fachowo meteory, prawda? To jest tylko pył kometarny. To są drobiny pyłu, które kometa zostawiła dawno temu i Ziemia wpada w ten strumień co roku. Ale te drobinki się poruszają z tak zawrotną prędkością, że pobudzają do świecenia naszą ziemską atmosferę i widać coś, co właśnie nazywamy potocznie spadającą gwiazdą. To nie gwiazda spada, tylko pył kometarny. Ale to są tylko drobinki, one mogą być nawet niewidoczne dla oka. A co dopiero taki kawał żelastwa, który miałby w coś uderzyć. I nieraz uderza właśnie, bo szczątki rakiet spadają też na Ziemię. Nie zawsze spala się całość w atmosferze. No taki najsłynniejszy przykład z końca lat 70. to szczątki amerykańskiej stacji Skylab, które spadły na Australię i podobno krowę jakoś zabiły, więc to był jedyny taki śmiertelny przypadek, jak na razie, na szczęście.
8: Ale wie pan, bo to jest bardzo zasadne pytanie, które rodzi mi się idąc za pańską opowieścią. No właśnie, dlaczego te szczątki na ogół są bezpieczne dla ludzi i spadają w miejsca niezaludnione?
9: No, na ile można sterować takimi, nie wiem, kończącymi swoją misję satelitami czy jakimiś członami rakiet, no to inżynierowie starają się je wprowadzać na takie orbity, żeby spadły gdzieś nad oceanem, nad Pacyfikiem na przykład, prawda? Tak zwany punkt Nemo. To jest taki punkt zrzutu, gdzie autentycznie zrzuca się różne większe fragmenty rakiet, gdy kończą one swoją misję. Teraz no, nawet prawo kosmiczne się zmienia o tyle, że jest obowiązek tak zwanej deorbitacji. To już nie jest tak, że ktoś sobie może wysłać satelitę jak chce i zostawić na orbicie samopas i niech się inni martwią, że może w coś uderzy, jak mu się paliwo wyczerpie, skończy swoją misję, ale no, jest obowiązek deorbitacji, czyli bezpiecznego sprowadzenia do ziemskiej atmosfery. Księżyc nie ma takiej atmosfery, więc wokół Księżyca no, nie może się coś tak palić, można powiedzieć, w jego atmosferze, wchodząc z odpowiednią prędkością i pod odpowiednim kątem w gęstsze warstwy atmosfery. A nad Ziemią mamy te możliwości, prawda? Oczywiście no, są też duże fragmenty rakiet czy stacji kosmicznych, z którymi jest trudniejsza sprawa, ale pamiętamy przecież, ja pamiętam przynajmniej deorbitację stacji Mir rok 2001, gdzie no, też było widać, jak taką łunę na niebie, były nagrania, jak te szczątki spadały, no i one nie spowodowały jakiś kłód na Ziemi. To była kontrolowana deorbitacja. Natomiast no, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, która aktualnie krąży nad Ziemią, no już od ponad ćwierć wieku, no jest jeszcze większa i jeżeli no, za kilka lat będzie kończyła się jej eksplantacja, to też no, dużym problemem będzie jej deorbitacja. Na pewno większym niż jakiegokolwiek elementu, który wysłaliśmy na orbitę wokół ziemską. I ten temat wróci. Ale jest jeszcze jeden temat, który no może niektórzy pamiętają z takiego filmu jak grawitacja. Gdzie tam akcja była taka, że astronauci mieli dokonać jakieś naprawy na orbicie okołoziemskiej. No i uderzył odłamek jakiegoś kosmicznego śmiecia i spowodował powstanie wielu odłamków, czyli coś, co nazywamy tak zwanym syndromem Kesslera. Ten termin został spopularyzowany na początku lat 80., kiedy tych satelitów jeszcze tyle nie było. Ale był taki inżynier kosmiczny jak Kessler, który no w 1978 roku jako pierwszy tak wyraźnie zwrócił na to uwagę, że około roku 2000, jak wtedy prognozował, ten problem kosmicznych śmieci może zacząć być zauważalny, bo liczba wynoszonych satelitów, członów rakiet będzie coraz większa. W latach 70. czy 80. to nie był problem, bo on szybciej te kosmiczne śmieci spadały, można powiedzieć, niż nowe były wynoszone. Które mogłyby potencjalnie zagrozić. Natomiast teraz no, te satelity na przykład są setkami nieraz wynoszone i to już nie są nie wiem, takie potężne satelity jak jakaś wielka skrzynia czy nie wiem, coś wielkości budki telefonicznej, że tak odwołam się do czegoś, co znamy z przeszłości już. Tylko no, teraz to są często mikrosatelity, nanosatelity i to są całe roje satelitów. I wyobraźmy sobie, że no nie wiem, jakiś odłamek zużytej rakiety, wystarczy, że jakaś śrubka pozostawiona przez astronautów, a już były takie przypadki, że zgubili śrubokręt albo inny element podczas spaceru kosmicznego, uciekło im coś, prawda? I że coś uderzy w jakiegoś małego satelita, no to spowoduje rozbicie go na mniejsze fragmenty i te maleńkie odłamki one będą krążyć na orbicie i problem polega na tym, że one krążą z ogromną prędkością i nawet jak astronauci dokonywali napraw na przykład kosmicznego teleskopu Hubble'a, to na jego panelach słonecznych widzieli właśnie ślady po tych mikroodłamkach.
8: Dziękuję panu za tę fascynującą opowieść. Krzysztof Kowalczyk, fizyk z Planetarium Centrum Nauki Kopernik, był naszym gościem. Kłaniam się i do usłyszenia.
9: Dziękuję, do usłyszenia.
8: 12.58, czas na informacje, a po nich godzina dla studenta.
5: Reklama.
0: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kobiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Barbara, łatwa kasa?
0: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
0: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Rosjanie mogą szykować kolejne prowokacje nawet z użyciem przejętych ukraińskich dronów. Celem może być Polska. Możliwe kolejne rozmowy pokojowe między USA a Iranem. Donald Trump wstrzymał atak. Ekstremalne warunki i groźba wyłączenia elektrowni atomowej na Węgrzech. Wszystko przez rekordowo niski stan wody. Jest 13. Informacje TOK FM, Emil Górny, dzień dobry. Rosja prawdopodobnie zaczyna wykorzystywać przejęte ukraińskie drony do prowokacyjnych ataków, o których uprzedzano wcześniej w Polsce. Takie informacje przekazał ukraiński portal militarny, a wcześniej nad ranem w miniony czwartek w całym województwie lubelskim zawyły syreny alarmowe, a w polską przestrzeń powietrzną wleciała rosyjska rakieta, która spadła i wybuchła w Tarnawie Kolonii pod Biłgorajem. O rosyjskich prowokacjach Anna Gmitrek-Zabocka.
14: Rosjanie mogą chcieć nas przetestować, ostrzegały przed tym nasze służby, ale mówił także o tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Teraz pisze o tym również ukraiński portal, powołując się na informacje jednego z doradców prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Monika Miłowska z sieci Mapuj Pomoc przypomina, że gdy wyją syreny w sytuacji na przykład zagrożenia z powietrza, powinniśmy dostać alert na nasz telefon, by wiedzieć, co się dzieje.
15: Jeśli zagrożenie było na tyle krótkie, że RCB nie zdążyłoby wysłać takiego komunikatu, mimo wszystko moglibyśmy jako obywatele oczekiwać, że otrzymamy informację: uwaga, zagrożenie skończone, możecie spać bezpiecznie.
14: W czwartek, gdy na teren Lubelszczyzny wleciała rakieta, takich SMS-ów nie było. Teraz, zgodnie z zapowiedziami rządu, jeśli znów dojdzie do podobnych wydarzeń, takie wiadomości mają być do nas wysłane. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
7: Teraz kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie. Iran postrzega każdą groźbę ze strony swoich przeciwników jako realną i wiarygodną. Nawet jeśli ona jest częścią wojny psychologicznej, powiedział pełniący obowiązki ministra obrony tego kraju. Teheran w odpowiedzi na doniesienia, że USA planują nową falę ataków na Iran, ostrzegł Waszyngton, że podejmie działanie odwetowe wobec każdej agresji ze strony USA. Jednak prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że zgodził się wstrzymać nowe ataki na Iran, a uwarunkował to możliwością szybkiego zawarcia porozumienia. Dunaj wysycha, elektrownie jądrowe stają. Fala upałów powoduje kryzys energetyczny w Europie. Poziom drugiej najdłuższej rzeki Europy jest najniższy od prawie 150 lat. W Budapeszcie to zaledwie 23 centymetry. Węgrzy po raz pierwszy w historii zostali zmuszeni do wyłączenia elektrowni jądrowej Pax, która dostarcza połowę potrzebnego krajowi prądu. Taką sytuację, chociaż dramatyczną, nie jest zdziwiony ekohydrolog dr Sebastian Szklarek.
16: Ten stan rzek w Europie jest jest efektem wieloletnich zaniedbań, jeżeli chodzi o retencję, a drugi element rzeczywiście zmiana klimatu, rosnące temperatury.
7: Na problemy z produkcją energii ze względu na falę upałów i rekordowo niski poziom wód w rzekach mają nie tylko Węgrzy, również Rumunia musiała wyłączyć czasowo elektrownię jądrową. Wracamy do kraju. Policja zatrzymała 18-letniego mężczyznę, który we Wrocławiu ciężko ranił nożem 30-letnią kobietę. Ofiara jest w stanie zagrażającym w życiu i przebywa w szpitalu. Jak poinformowała policja, napastnik pochodzi z Ukrainy, a według lokalnych mediów do ataku doszło na klatce schodowej bloku mieszkalnego. System centralnej e-rejestracji do lekarzy, specjalistów i na badania profilaktyczne rozszerza się o kolejne specjalizacje. E-rejestracja umożliwia pacjentom umawianie wizyt lekarskich oraz badań online, upraszczając proces zapisów i dając wgląd w wolne terminy w skali całego kraju. O szczegółach Agnieszka Wynarska.
17: Do tej pory można było zapisać się tylko na mammografię, test HPV w profilaktyce raka szyjki macicy oraz pierwszorazową wizytę u kardiologa. Od 1 sierpnia do systemu wchodzą kolejne możliwości, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
18: Z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
17: Do tego jeszcze hepatologia, pulmonologia i choroby zakaźne. W sumie 8 nowych specjalizacji. Pacjenci mogą zapisać się na wizytę online, mówi Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ.
19: Możemy to zrobić za pośrednictwem internetowego konta pacjenta, aplikacji Moje IKP lub te osoby, które nie posiadają, mogą to zrobić za pośrednictwem telefonu i placówki.
17: Docelowo do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.
7: Bieszczadzcy przedsiębiorcy mówią wprost, sezon w tym roku jest tragicznie słaby, bo turyści boją się niedźwiedzi, a ten strach napędzają od wiosny niektóre lokalne samorządy i politycy skrajnej prawicy, którzy medialnie żerują na temacie drapieżników, a o szczegółach opowie Marcin Staszec.
20: W Ustrzykach Dolnych właściciele obiektów noclegowych alarmują, rezerwacje są odwoływane, a często trafiają się telefony z pytaniem, czy jest w ogóle bezpiecznie, mówi właściciel domków noclegowych Bartosz Zając.
21: Nieodosobnionymi przypadkami są telefony od potencjalnych gości, którzy wahają się, pytają, czy problem z niedźwiedziami w naszym mieście jest realny.
20: Podobnie mówi inny przedsiębiorca z branży noclegowej, Dariusz Grządziel.
22: Informacje na temat niedźwiedzi, przynajmniej na moim przykładzie i mojej działalności, powodują to, że rezerwacji jest około 20% mniej.
20: A sami przedsiębiorcy podkreślają, szlaki są bezpieczne, a problemem jest narracja, a nie realne zagrożenie. W regionie działa już zresztą specjalna grupa do płoszenia niedźwiedzi, a te w lecie trzymają się z daleka od zabudowań. Marcin Starzec, TOK FM.
7: A kolejne informacje o 13.20, teraz pogoda. Od 21 stopni w Gdańsku, 24 w Poznaniu, Białymstoku, Łodzi i Wrocławiu, 25 w Szczecinie, 26 w Warszawie, Krakowie i Katowicach, do 29 w Rzeszowie. Sporo chmur w całym kraju, deszcz i burze możliwe w górach.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: 13.06, druga godzina naszego niedzielnego magazynu Radia TOK FM. Przypomnę, Katarzyna Kozak jest wydawczynią tego programu, realizatorem Krzysztof Olesiewicz, a ja nazywam się Przemysław Iwańczyk. Porozmawiamy teraz o tym, co czeka studentów w nowym roku akademickim. Tak, ze względu na logistykę, która wiąże się ze studiowaniem, czyli zapewnienie sobie miejsca albo w domu studenckim, albo poprzez wynajęcie mieszkania. Będzie z nami po 13.40 Hanna Milewska-Wilk, specjalistka do spraw mieszkalnictwa z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, przepraszam, która opowie nam, jak rok do roku wyglądają zmiany cen, czym jest najem okazjonalny i tak dalej. Natomiast teraz zajmiemy się wielką popularnością kierunków medycznych na polskich uczelniach i tak oto pierwszą naszą rozmówczynią jest profesor Katarzyna Kaczmarczyk z Akademii Wychowania Fizycznego, dziekan Wydziału Rehabilitacji. Dzień dobry, kłaniam się pani profesor.
23: Dzień dobry, witam państwa.
8: To prawda, że właściwie na wszystkich uczelniach, na których są kierunki medyczne, ten wzrost zainteresowania przerósł oczekiwania także tych, którzy te rekrutacje prowadzą?
23: Zdecydowanie tak i bardzo się z tego cieszymy, przyznam szczerze. I mimo, że wiedzieliśmy, że tych maturzystów w tym roku będzie... Różnie portale podają 65 tysięcy do 100 tysięcy więcej w porównaniu do zeszłego roku.
8: Ze względu na łączone roczniki, tak?
23: Tak, ze względu na te łączone 6-7-latki, które jakiś czas temu poszły do szkoły, to wydaje się, że sama demografia nie tłumaczy takiego skoku we wzroście liczby maturzystów na kierunkach medycznych. Gdyby tak było, to pewnie rozłożyłoby się to na wszystkie kierunki, a tymczasem te właśnie kierunki medyczne, no medycyna zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem, ale fizjoterapia, pielęgniarstwo, terapia zajęciowa przeżywają prawdziwy boom. Jak patrzymy na rankingi, to pielęgniarstwo w tej chwili zajmuje 6 miejsce, fizjoterapia 7 i przeskoczyły takie kierunki jak ekonomia, finanse, budownictwo. My na Wydziale Rehabilitacji WWE Warszawa odnotowaliśmy w tym roku rekordową liczbę zarejestrowanych osób. Na fizjoterapii mieliśmy ponad 2000 kandydatów na 180 miejsc, co dało ponad 10 osób na jedno miejsce. Natomiast zaskoczeniem dla nas było absolutnym liczba kandydatów na kierunek pielęgniarstwo, bo na 90 miejsc, które oferujemy, mieliśmy zgłoszonych ponad 1500 osób, co daje 16 osób na jedno miejsce. Na innych kierunkach, również takich paramedycznych, typu terapia zajęciowa, czy po raz pierwszy uruchomiony w tym roku w języku angielskim Athletic and Clinical Trainer, mieliśmy również po 4-6 osób na jedno miejsce. Także no bardzo, bardzo nas to cieszy. Ale...
8: A czy próbowaliście, przepraszam Państwo, badać, z czego to wynika? Dlaczego studenci dokonują takiego, a nie innego wyboru?
23: Tak, zastanawialiśmy się zdecydowanie, no bo demografia, no mówię, sama w sobie pewnie nie tłumaczy aż takiego wzrostu. Jest jednym z czynników, które pewnie bardzo nam pomogły, ale wydaje się, że po pierwsze zmiana świadomości u tych młodych ludzi, taka dbałość o zdrowie fizyczne, psychiczne, swoje, swoich bliskich, rozumienie znaczenia aktywności fizycznej, co zresztą nas cieszy, bo od wielu lat mamy taką misję szerzenia tej promocji, nazwijmy, aktywności fizycznej. Hasła, które bardzo często pojawiają się wśród młodych ludzi, tak zwany work-life balance, na pewno pomogły w wyborze tych kierunków. Druga rzecz, co wielokrotnie nam się wydawało, że pomoże, to jest zmiana warunków rynkowych, a mianowicie regulacja wynagrodzenia, gwarancja zatrudnienia, jest bardzo chłonny rynek, studenci mają pewność, że po skończeniu tych studiów będą mieli możliwość pracy i wciąż takie poczucie braku specjalistów w tych zawodach. Mówimy o społeczeństwie, które się starzeje, mówimy o społeczeństwie, gdzie jest sporo osób, mimo różnych kampanii zdrowotnych, osób z chorobami cywilizacyjnymi, nadciśnienie, otyłość, choroby układu krążenia, którzy mimo wszystko chcą pozostać długo aktywni, i to zdrowotnie, i to zawodowo. W związku z tym przykładają też dużą wagę do zdrowia, aktywności fizycznej i poszukują specjalistów, którzy będą się mogli nimi zaopiekować. W związku z tym no, jest taka potrzeba i o tym się mówi na rynku. No i ostatnia rzecz, która przychodzi nam do głowy, ale która też przez nas została wykorzystywana często w promocji tych kierunków, to jest taki slogan, ale bardzo prawdziwy, że jest to zawód czy zawody, których nie zastąpi sztuczna inteligencja. I rzeczywiście to też przekonuje tych młodych ludzi, że długo jeszcze będą mogli wykonywać te zawody, a nie zostaną one redukowane w pewnym stopniu.
8: Popełniłbym błąd poznawczy, gdybym wprost sprowadził wielkie zainteresowanie kierunkami medycznymi do sprawy Szpitala Południowego i przy okazji ujawnionych zarobków niektórych lekarzy, ale przecież o tych specjalistach, rekordzistach mówi się od wielu miesięcy. I teraz zupełnie poważnie, czy to też nie jest pewnego rodzaju wabik, no bo jednak wykształcony medyk, jeśli jest dobry w swoim fachu, nie chcę powiedzieć obrotny w pejoratywnym znaczeniu tego słowa, to, no to raczej nie grozi mu to, że nie będzie miał co do garnka włożyć.
23: Znaczy, tu mówimy o medykach. Ja nie mam w tej kwestii akurat takiego dobrego rozeznania. Tyle
8: za chwilkę o tym, przepraszam, za chwilkę o tym będziemy rozmawiać z przedstawicielem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ale chodzi o zawody także te pokrewne, prawda? Mm-hmm.
23: To jeśli chodzi o fizjoterapię i pielęgniarstwo, to zdecydowanie te zarobki są w tej chwili skromnie, można powiedzieć, satysfakcjonujące. My w tym roku nawet zdecydowaliśmy się uruchomić pielęgniarstwo w trybie takim niestacjonarnym na drugim stopniu, dlatego że pielęgniarki kończąc licencjat na tyle dobrze zarabiają, że decydują się bardzo często pójść do pracy i nie kontynuować w systemie stacjonarnym studiów. W związku z tym uważam, że te wynagrodzenia na tym poziomie fizjoterapii i pielęgniarstwa są bardzo dobre. I to na pewno zachęca też, bo jednym z pytań w trakcie takich nieotwartych, tudzież jak dzwonią do nas studenci, pytając się o różne kierunki, jest między innymi zainteresowanie, jakiego rzędu zarobków mogą oczekiwać po ukończeniu studiów. W związku z tym oni bardzo szybko wskakują na dosyć wysokie poziomy finansowania w stosunku do innych zawodów, gdzie jednak ta drabina i taka hierarchia stanowiskowa jest inna.
8: Jeśli przyjąć ekonomiczną definicję trendu, to musi on trwać rok i więcej, najlepiej kilka lat, by można jakieś zjawisko nazwać trendem. Czy spodziewacie się państwo, jeśli chodzi o waszą uczelnię, że to nie będzie tylko kwestia jednego roku, taka skala zainteresowania?
23: No bardzo na to liczymy, że to nie będzie tylko kwestia jednego roku, ale też dlatego tworzymy nowe kierunki, staramy się podążać za potrzebami rynkowymi i mamy nadzieję, że oferta w Wydziału Rehabilitacja trafia w potrzeby rynku pracy i oczekiwania kandydatów. I tym naszym właśnie najnowszym kierunkiem jest Athletic Clinical Trainer, który troszkę łączy zawody medyczne, czyli to ma być specjalista, który będzie wspomagał fizjoterapię i takiego trenera personalnego, który będzie, czy motorycznego, który będzie się zajmował właśnie tymi grupami osób z różnymi schorzeniami, dysfunkcjami, które chcą być aktywne, które dbają o zdrowie. Dla których jakość życia jest istotna. Więc staramy się nadążać za tymi trendami, które pojawiają się w społeczeństwie.
8: Przyznam, że zaskoczyła mnie pani profesor tym stwierdzeniem, że takim czynnikiem determinującym młodych ludzi, by podjęli studia na kierunkach medycznych lub pokrewnych, jest także nie przyszłość zawodowa, ale troska o własne zdrowie i taka chęć poznania wszystkich tych kwestii, które mogą poprawić dobrostan samych studentów. A w przyszłości już ludzi dojrzałych, nie mam, że studenci też są dojrzali, ale wchodzących już w takie życie zawodowe, pełniące role społeczne i tak dalej.
23: To obserwujemy wśród studentów i obserwujemy też wśród młodych pracowników, których zatrudniamy. Tak jak powiedziałam, taki work-life balance dla nich jest niezwykle istotny i wydaje mi się, że moje pokolenie to było osób takich strasznie, nie chcę powiedzieć żarłocznych, jeśli chodzi o sukces zawodowy i pracę. I jakoś tak troszkę chyba marginalnie traktowaliśmy tę całą otoczkę dookoła pracy, czyli właśnie czas na wypoczynek, właśnie czas na sport, właśnie czas dla zdrowia psychicznego. Natomiast widzę, że studenci w tej chwili dużo o tym mówią. Mamy na przykład programy takich zajęć dla studentów w wolnym czasie sportowych, bo tego się domagają. I w związku z tym uruchomiliśmy też takie w naszej uczelni. Widzę też sposób odżywiania. W związku z tym wydaje mi się, że ta świadomość jest dużo większa niż jakiś czas temu. a oni też patrzą na swoje rodziny, ludzi, którzy mają różnego rodzaju problemy zdrowotne, a takich amatorskich sportowców, którzy bardzo często kontuzje mają. I to buduje u nich też taką potrzebę bezpośredniej pomocy tym ludziom, działania. W związku z tym tak, mam wrażenie, że to jest troszkę takie poczucie misji.
8: Bardzo dziękuję profesor Katarzyna Kaczmarczyk z Akademii Wychowania Fizycznego, dziekan Wydziału Rehabilitacji była z nami. Kłaniam się i do usłyszenia.
23: Dziękuję bardzo.
8: A już za chwilę, szanowni państwo, będzie z nami Krzysztof Czajkowski, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
1: Autopromocja.
2: Państwo powinno w końcu się zainteresować wyższymi szkołami gotowania na gazie, tak? To jest strasznie zasmucające, że polska elita polityczna od prawa do lewa chciała się, że tak powiem, edukować w Kolegium Humanum na przykład.
4: No trochę smutne, a może trochę budujące, że takie są łaski.
2: Pędy do wiedzy.
4: To nie jest
2: pędy do dyplomu. Do rad nadzorczych.
9: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
4: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
2: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
4: Co piątek o 17.
9: Dzieje się.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
3: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
24: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
25: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
26: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
27: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 13.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Około 160 razy interweniowali strażacy na Śląsku w związku z porwistym wiatrem i gwałtownymi opadami, które przetaczały się nad regionem wczoraj i w nocy. Silny wiatr powalił wiele drzew, niektórych mieszkańców pozbawił dostaw prądu.

0: Informacje w TOK FM o 13.40.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: O fenomenie kierunków medycznych w procesie rekrutacji na rok akademicki 2026-2027 rozmawiamy w niedzielnym magazynie Radia TOK FM, a z nami kolejny gość Krzysztof Czajkowski, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
2: Czy odpowie mi Pan na pytanie, dlaczego zawody medyczne cieszą się takim powodzeniem? Przyszłe zawody medyczne wykonywane przez absolwentów między innymi uczelni, którą pan reprezentuje.
3: Ja myślę, że te zawody zawsze cieszyły się powodzeniem. Po pierwsze, my skupiamy chyba ludzi, którzy chcą coś więcej od życia niż takie zwyczajne przyjście, wyjście z pracy, którzy mają szersze horyzonty. Mamy bardzo mieszane grupy studentów, bo to są ludzie, którzy są po matfizach, biolchemach, ale zdarzają się też osoby, które są po takich bardziej humanistycznych wykształceniach. I wydaje mi się, że to wszystko w sumie z punktu widzenia opieki zdrowotnej, z punktu widzenia pacjenta daje taki dobry konglomerat, który ma szanse rozwojowe.
2: Gdyby zechciał pan oprzeć się na danych z tego roku, może też skonfrontujmy te, które ja mam, a pochodzą one z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, z tymi, które pan przyniósł ze sobą do studia. Chyba najpopularniejszy jest kierunek stomatologiczny. 13 kandydatów na jedno miejsce wobec 9 w roku 2025.
3: Tak, u nas obserwujemy też podobną tendencję, chociaż najbardziej popularna według danych tegorocznych jest higiena stomatologiczna, gdzie było 15 kandydatów na jedno miejsce. Wydział lekarsko-dentystyczny, bo tak nazywamy stomatologię u nas, 13,5 kandydata. Także to jest taka mniej więcej kolejność. Dla porównania, na wydziale lekarskim było 7 kandydatów na jedno miejsce.
2: Czego dowodzą te zmiany i te skokowe wzrosty?
3: Ja myślę, że to jest raczej znaczy po pierwsze mam nadzieję, że...
2: Ale odrzuca pan kryterium demograficzne? Łączone roczniki i tak dalej.
3: Trudno jest to odrzucić, dlatego że ileś lat temu doprowadzono do tego, że dwa roczniki poszły jednocześnie do szkoły. Ale tak jak obserwuję zmianę liczby kandydatów na poszczególne kierunki, to jak gdyby ta tendencja jest podobna do tego, co było w podobnych latach. Wydaje mi się, że zainteresowanie naukami czy zawodami medycznymi to jest taka troszkę wypadkowa rodzaju zawodu, wynagrodzenia. Obserwujemy większe zainteresowanie powiedzmy na kierunku pielęgniarskim. Szanse na zatrudnienie na rynku. Troszkę mniejsze zainteresowanie jest w kierunkach położniczych. No tajemnicą Poli Szynela jest to, że mamy mniej porodów i mniejszy przyrost naturalny, więc potencjalnie absolwentki czy absolwenci położnictwa będą mieli mniejsze szanse na pracę w wymarzonym zawodzie. I muszę powiedzieć, że to, że jest duże zainteresowanie stomatologią i rzeczami towarzyszącymi stomatologii, to jest chyba zrozumiałe, bo to jest zawód, który zawsze i wszędzie będzie potrzebny.
2: A to wynika chyba też ze skali popytu i też zmiany w ogóle definicji stomatologii, prawda?
3: No u nas stomatologia jest głównie sprywatyzowana, prawda? Dlatego, że powiedzmy to, co jest refundowane, stanowi tylko niewielką część tego, co stomatolodzy wykonują. Ale dalej jest olbrzymi popyt na tego typu usługi. I ja myślę, że tak jak się obserwuje olbrzymią ilość nowych wydziałów medycznych, to efekt w przeciągu 10-15 lat będzie taki, że ten rynek będzie dużo bardziej nasycony. Jeżeli do tego dodamy starzejące się społeczeństwo, to prawdopodobnie w kierunku medycyny rodzinnej, geriatrii, to przesunięcie nastąpi. Ale nas

0: Nastąpi również przesunięcie zawodów dla personelu średniego, prawda, typu fizjoterapia, pielęgniarstwo i tak dalej.
1: No, co już zresztą słyszeliśmy przed chwilą z ust pani profesor. Ale dotknął pan bardzo istotnej sprawy, bo to trochę paradoks związany z ostatnią dość głośno wybrzmiewającą dyskusją na temat zarobków lekarzy, że wcale nie musi to być taki stygmat, który obarczył tę grupę zawodową, wręcz przeciwnie, stało się to pewnego rodzaju pokusą dla tych, którzy chcą wstąpić w szeregi tej medycznej rodziny.
0: Panie redaktorze, chyba ostudzę pana zapał troszkę. Dlatego, że ja jestem profesorem położnictwa i ginekologii. I szczerze mówiąc, chciałbym zarabiać 240 zł za godzinę. Przekaz medialny, to oczywiście mówimy o polityce i nie chciałbym podejmować tego tematu przy okazji rekrutacji. Ale przekaz medialny jest taki. Znajdujemy pojedyncze kompletnie osoby, które zarabiają olbrzymie sumy i mówimy, że wszyscy tyle zarabiają.
1: Nie to chciałem powiedzieć, tylko usiłuję zrozumieć pobudki, dla których młodzi ludzie tak gremialnie w tej chwili przystąpili do tej rekrutacji na kierunki medyczne. Pan też wspomniał, panie profesorze, o tym, że kwestia zarobków nie jest obojętna w tej kwestii.
0: My mamy zajęcia, położnictwo ginekologia jest 5-6 rok zajęcia, mamy koło naukowe i tak dalej. I muszę państwu powiedzieć, że moje wrażenie jest takie, że znakomita większość, jeżeli nie wszyscy spośród tych młodych ludzi, oni są po prostu zainteresowani medycyną. I co ciekawe, nigdy nie ma rozmowy, a dlaczego, a po co, a za ile. Tylko jeżeli chcemy coś im pokazać, coś nauczyć, to oni naprawdę chcą. I to jest budujące, bo ja już jestem w takim wieku, gdzie lada moment pewnie będą mnie leczyć, pana redaktora za jakiś czas też będą leczyć.
1: Każdego z nas będą leczyć.
0: I lepiej, żeby leczył doktor, który lubi swój zawód.
1: No właśnie, czy towarzyszy młodym ludziom ubiegającym się o miejsce na kierunku medycznym poczucie misji?
0: Myślę, że tak.
1: Można to sprawdzić już u tych, którzy na uczelnię się dostaną, a nie którzy zostaną pominięci w tej rekrutacji, prawda? Ale też chyba głośno artykułują powody, dla których zdecydowali się na ten ruch.
0: Tak, ale medycyna ma taki pewien specyficzny tok studiów. Pierwsze 3 lata przeważają te dziedziny teoretyczne. Takim maglem, przez który wszyscy przechodzą, jest anatomia. To są naprawdę pamięciowe przedmioty, naprawdę ciężkie przedmioty, gdzie młody człowiek, który przez cały rok uczył się z podręcznika średnio grubą czcionką mającego 120 stron, musi się nauczyć w ciągu miesiąca czegoś takiego. I to procentuje w przyszłości, dlatego że wszyscy mogą się szybciej nauczyć i później chyba jak przychodzi do przedmiotów klinicznych, to widać tą pasję, że oni naprawdę chcą wiedzieć. Nie wiem, dla mnie jest to budujące.
1: Tak na marginesie, anatomia po łacinie, rozumiem.
0: Nie. W tej chwili już posługujemy się językiem polskim.
1: W języku polskim, okej.
0: Tak, ale kiedyś uczestniczyłem w poprawkach z anatomii i muszę powiedzieć, że byłem pewien podziwu dla tego, co oni wiedzieli.
1: Jestem na bieżąco z różnych powodów, dlatego dopytuję. Pójdźmy zatem dalej. Pan wspomniał o tym, że echem tej popularności kierunków, albo inaczej z echem popularności kierunków medycznych spotkamy się za lat 10 bądź też 15. Myśli pan, posłużę się kolokwializmem, że będziemy mieli do czynienia trochę z przegrzaniem, tak jak było to wśród specjalistów branży IT, gdzie mieliśmy ich, czy też wciąż mamy ich tylu, że być może zacznie dla nich brakować pracy, czy jednak nie, bo zawody medyczne wyłączone są z rozwoju AI, algorytmy niekoniecznie zastąpią dobrego medyka, który posługuje się przede wszystkim empirią i tym, co zobaczył, czego doświadczył, ale też czego się nauczył.
0: O, mnóstwo rzeczy naraz. Po pierwsze, algorytmy i AI. Jeżeli sprowadzimy medycynę, a w kilku krajach, na przykład Wielka Brytania, medycyna jest w dużym stopniu sprowadzona do algorytmów, to jestem jakoś dziwnie przekonany, że sztuczna inteligencja zrobi to szybciej, przejrzy więcej algorytmów w przeciągu ułamku sekund. Ale problem polega na tym, że zwykle pacjent przychodzi w całości, a nie w częściach. W związku z tym ta rola lekarza to jest to, żeby zobaczyć w tym człowieku cały zespół schorzeń, które towarzyszy jednej...
1: holistycznego spojrzenia.
0: Tak, tak, i to jest bardzo ważne. Kolejna rzecz, wiek i wysycenie rynku. Średnia wieku w wielu dziedzinach jest rzędu 60 lat. Oczywiście są lekarze, którzy mają 90 lat i są praktykujący, ale też widać w ostatnich, powiedzmy, 7-8 latach odmłodzenie. W związku z tym zaczyna być coraz więcej młodszych lekarzy, którzy podchodzą do specjalizacji. Mam nadzieję, że jeżeli ta tendencja się utrzyma, to będziemy mieli równowagę. Nie grozi nam przegranie.
1: Wspomniał pan, panie profesorze, jeszcze o jednej sprawie, że będziemy ze względu na zmiany demograficzne też potrzebować specjalistów z dziedziny geriatrii, że powinniśmy iść w tym kierunku, a też tematyka mi bliska ze względu na sobotnią audycję. Nie sądzi pan, że na drugą nóżkę, po przeciwnej, na drugiej szali jest ten trend longevity, który traktuje o długim, dobrym, komfortowym życiu, a co za tym idzie, bez udziału medyków, którzy musieliby nam nieść pomoc, co najwyżej służyliby radą dotyczącą prewencji?
0: Znaczy, myślę, że jak już wyłączymy telefon, wyłączymy reklamę, czy wyciszymy w telewizji, to przejdziemy do realu. I w realu to nie jest tak, że możemy łykać witaminę jedną, drugą lub trzecią i dzięki temu będziemy długo i szczęśliwie żyli. Proces starzenia niestety towarzyszy nam od urodzenia i geriatrzy to jest bardzo specyficzna grupa. To jest grupa około 100 lekarzy, czy nieco ponad 100. Naprawdę mała i dużo za mała. Którzy potrafią z tej całej masy leków wypisanych przez różnych specjalistów zostawić te leki, które mają znaczenie i przy okazji pozwolą na dłuższe życie w lepszym komforcie. Myślę, że takie próby samemu warto podejmować, typu sport, wypoczynek i tak dalej. Ale nie sądzę, żeby bez wykwalifikowanych medyków to się udało.
1: Zastanawia mnie, kiedy w procesie rekrutacji pojawi się taki kierunek specjalista z branży, znaczy nie z branży, o specjalności długowieczność. Ale wróćmy do istoty sprawy. Ja rozumiem, że wy też komunikujecie się jako fachowcy odpowiedzialni za rekrutację z kolegami, koleżankami z innych uczelni. Ten trend jest tak samo zauważalny?
0: Ten trend jest tak samo zauważalny. Były nawet takie pomysły, żeby problem, który mamy i który mają wszystkie uczelnie, to są rezygnacje. Mniej więcej 30% osób przyjęte na dany kierunek, w tym na lekarski, w przeciągu rekrutacji do końca września lub nawet w początku października rezygnuje, podejmując studia na innych uczelniach.
1: Czyli traktując medycynę szeroko pojętą jako kierunki alternatywne wobec pierwszego wyboru?
0: Nie, składają na wielu uczelniach i decydują się na końcu na jedną konkretną uczelnię, prawda? To troszkę blokuje i przedłuża rekrutację na tych, z których rezygnują. Był taki pomysł, żeby ujednolicić rekrutację, że jeżeli ktoś złożył w jednym miejscu, to w innym nie może. No i ja osobiście jestem zwolennikiem konkurencji. Uważam, że takie ograniczanie na pewno nikomu na zdrowie nie wyjdzie. No, po prostu liczymy się z rezygnacją. Zawsze przyjmujemy z małą górką. W tej chwili mamy przyjętych 30 osób więcej na wydział lekarski. Doskonale wiemy, że w ciągu 2 tygodni ta liczba wyrówna się do tych 550, które powinniśmy przyjąć.
1: Co nas czeka w przyszłych latach? Próbujecie to prognozować?
0: Znaczy w sensie rozwoju uczelni medycznych?
1: Tak, i skali zainteresowania ze strony przyszłych studentów.
0: Znaczy to, co już wchodzi, przynajmniej do naszej uczelni, to bardzo szerokim frontem unowocześnienie sposobu leczenia, czyli korzystanie z naprawdę dobrych pomocy naukowych. Zarówno jeżeli chodzi o naukę anatomii wirtualnie, zarówno jeżeli chodzi o naukę podstawowych zabiegów operacyjnych i tak dalej, i tak dalej. Zaczynamy dysponować coraz większą gamą tego typu nowoczesnego sprzętu. Ja mam naprawdę wielką nadzieję, że troszkę będziemy oscylować w kierunku uczelni typu Cambridge, Oxford, a mianowicie wcześniej i szerzej wprowadzać elementy dziedzin klinicznych. Tak, żeby ci młodzi ludzie przytłoczeni anatomią, farmacją i tak dalej, lepiej rozumieli, do czego to wszystko służy.
1: Bardzo panu dziękuję, profesor Krzysztof Czajkowski, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, był z nami. Kłaniam się i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
1: A już za chwilę informacje. Po informacjach będzie z nami Hanna Milewska-Wilk, specjalistka do spraw mieszkalnictwa z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, która opowie, jak zmienia się rynek mieszkaniowy w ujęciu studenckim właśnie, czy aby rozpoczął się, czy może już się rozpoczyna ten najbardziej gorący okres.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
3: Tok 9. 18.22, Adam Ozga, to jest Mundial w Tok FM, a razem ze mną Michał Waszkiewicz. No dzień dobry.
4: Dzień dobry, jestem.
5: Wyobrażasz sobie Kyliana Mbappe, który biega i cieszy się z trzeciego miejsca na Mistrzostwach Świata, jeżeli jest...
4: No wiesz co, no, jemu brakuje tego medalu do kolekcji.
5: Właśnie.
4: Było złoto, było srebro 2-4 lata temu i teraz jest szansa na brąz. No,
5: no ale
4: mimo wszystko będzie miał całą kolekcję. Wiesz, jak na eBayu, jak będzie miało wartość, jak będzie miał cały komplet, dużo większą niż pewnie sam złoty medal. Nie no, śmieję się, Michał, Adam, cóż, sam ze sobą rozmawiam. Mecz o trzecie miejsce nie ma sensu. Jest historią, jest grany, jasne, natomiast dla tych zespołów, ja ci też powiem szczerze, ja nie będę go oglądał.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
6: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 13.40, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Cztery osoby zostały ranne w wyniku zdarzenia tramwaju z busem, do którego doszło na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Bryknera we Wrocławiu. W miejscu wypadku nadal są utrudnienia. Dwoje pasażerów busa zostało rannych, w tym kobieta, która odniosła ciężkie obrażenia. Kolejni poszkodowani, kobieta i dziecko, to pasażerowie tramwaju, poinformowała rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Walka z pożarami lasów wciąż trwa w Hiszpanii, gdzie z pomocą polecieli polscy strażacy. Susza i upały dochodzące do ponad 40 stopni w cieniu powodują, że walka z żywiołem jest szczególnie trudna. Do Hiszpanii poleci w sumie 105 osób, mają pracować rotacyjnie i się zmieniać. Pierwszych 35 strażaków wyjechało wczoraj z krakowskiego lotniska Balice. Na koniec sport. Robert Lewandowski zdobył 2 gole, a jego zespół Chicago Fire pokonał Charlotte FC 2-1. To premierowe trafienia polskiego piłkarza w trzecim występie w nowym klubie. Kolejne informacje w Tok FM o 14.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Niedzielny magazyn Radia Tok FM, Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu ponownie. Z nami jest Hanna Milewska-Wilk, specjalistka do spraw mieszkalnictwa, Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Dzień dobry, kłaniam się Pani.
5: Dzień dobry.
4: Pozwoli Pani, że moje pierwsze pytanie gdzieś opisze już temat naszej rozmowy, bo zastanawia mnie, czy aby 2 sierpnia to już jest ten moment, w którym powinniśmy dyskutować o mieszkaniach dla studentów, o tym, jak to zapotrzebowanie z ich strony determinuje rynek mieszkaniowy w Polsce, rynek wynajmu mieszkań. Czy jednak powinniśmy wstrzymać się z tym jeszcze o kilka tygodni?
5: No już studenci, część z nich na pewno wie, jak, czy dostali się na studia, na które planowali, albo gdzie się dostali właśnie na te studia. W związku z tym już rzeczywiście studenci szukają, szczególnie studenci dzienni, szukają dla siebie miejsca na najbliższy rok akademicki. Także tak, to jest już ten czas, kiedy nowi studenci szukają, a ci studenci, którzy no skończyli już pierwszy, drugi, czasami nawet trzeci rok studiów, zastanawiają się już nawet wcześniej, koniec czerwca, początek lipca, czy zmieniają miejsce, w którym do tej pory mieszkali, czy zostają. Także te plany w tej chwili się jak najbardziej konkretyzują.
4: Czyli tak naprawdę przestrzeń ta nie ma żadnej pauzy, biorąc pod uwagę, że kilka tygodni temu zakończyła się sesja letnia, a już niebawem nowy rok akademicki.
5: Jeszcze pamiętajmy o tych osobach, które czasami poprawiają maturę, ale też są takie uzupełniające rekrutacje na niektóre kierunki studiów. Także jeszcze dla części osób pewnie sprawa się będzie wyjaśniać w najbliższych tygodniach, ale to jest raczej kwestia końca sierpnia. Także rzeczywiście studenci w tej chwili są na rynku, rozglądają się. To nie jest taki całkiem martwy sezon. Można coś znaleźć, nie ma jeszcze takiego nerwowego pośpiechu, żeby trzeba było natychmiast rezerwować to, co nam akurat się ukazało. To jest dobry moment, żeby właśnie się troszeczkę porozglądać, ale też już zacząć podejmować decyzje.
4: Czy są badania, które pozwoliłyby opisać, jak ten rynek wygląda? Co mam na myśli? Ilu studentów zmieniających miejsce zamieszkania ze względu na wybór uczelni decyduje się na miejsce w akademiku? Ilu z nich, jaki odsetek decyduje się, a jest to pochodną także zamożności, na wynajęcie mieszkania i w jakiej formule najczęściej studenci to robią?
5: Tak, są takie badania robione regularnie. Nazywa się to studenci na rynku najmu mieszkań. One są połączone z takimi badaniami portfel studenta robionymi przez Warszawski Instytut Bankowości i to jest stosunkowo duża próba badawcza, ponad 4000 nawet było ostatnio ankiet. One są wypełniane pod koniec roku akademickiego, czyli mniej więcej w maju. Pokazują nam jakby stan za rok poprzedni akademicki, czyli ten, który się właśnie kończy. I rzeczywiście tam studenci wskazują, jak mieszkają, nie tyle czego szukają, co właśnie jaka jest ich aktualna sytuacja. Jest stosunkowo dużo studentów, którzy mieszkają rzeczywiście z rodzicami albo, uwaga, w mieszkaniu należącym do rodziców. To nie zawsze oznacza, że mieszkają właśnie wciąż razem z rodzicami. Jest sporo studentów, którzy wykorzystują właśnie jakieś powiązania rodzinne, gdzieś mają jakiś pokój w poznajomości, ale część z nich za te pokoje płaci. Jest właśnie taka cała grupa studentów, kilkanaście procent, którzy po prostu są najemcami rynkowymi mieszkań, samodzielnych. No i niestety zdecydowanie mniej studentów jest, którzy korzystają z takich właśnie akademików przy uczelniach, tych, które są No powiedzielibyśmy w systemie edukacji jeszcze wyższej, natomiast tutaj zawsze pojawia się nam pytanie przy tym badaniu, odrębnie jest już kategoryzowany właśnie ten sektor prywatnych akademików w tej chwili, no i tutaj na razie jest jeszcze stosunkowo niewielka liczba wskazań, no bo jakby oferta tego sektora jest niewielka. Zróżnicowanie jest spore, to nie jest tylko i wyłącznie rynek najmu mieszkań, to nie są tylko akademiki uczelniane, zaczyna być coraz większa oferta, no i to nam się rozkłada. Wskazują rzeczywiście studenci, że najem mieszkań na rynku jest dosyć kosztowny. Część z nich wybiera z tego względu pokoje. Dużo mniej popularne jest wspólne wynajmowanie całego mieszkania, powiedzmy w 3 czy 4 osoby.
4: A no właśnie, bo to miało być kolejne moje pytanie. Czy badania też rozgraniczają tych studentów, którzy samodzielnie wynajmują mieszkania oraz tych, którzy robią to w grupach 2-3-osobowych?
5: Tak, bo to jest troszeczkę inne, jakby jeżeli wynajmujemy w kilka osób całe mieszkanie, tak, jest to trochę inna umowa, wspólnie odpowiadamy za wszystkie zobowiązania, a jeżeli wynajmujemy tylko pokój, tak, w mieszkaniu, to właśnie wtedy studenci wskazują, że są najemcami wyłącznie pokoju. Można tę sytuację rozgraniczyć, czasami jeszcze nawet w innych trochę badaniach można wskazać, że w ogóle wynajmuje się tylko miejsce w pokoju wieloosobowym, no ale na szczęście na tyle nam się podniosły standardy, że no zaczyna to być już margines, którego no nie musimy dokładnie badać.
4: Popyt determinuje podaż, co za tym idzie, także rynek mieszkaniowy chyba odczuwa taką zmienną, jaką jest przywilej budownictwa w miastach stricte akademickich. Ja chciałbym się precyzyjnie wyrazić, ale pytanie zadam wprost. Czy mieszkańcy miast z dużą liczbą wyższych uczelni wykorzystują ten fakt, inwestując w mieszkania, decydując się na ich kupno właśnie pod kątem wynajmu studentom? I wreszcie zadam to pytanie, jaka jest skala zaufania tych, którzy wynajmują mieszkania w stosunku do najemców, tych młodych, którzy być może mają przestoje finansowe, którzy być może też rodzą pewne ryzyka, nie chciałbym opierać się na stereotypach, ryzyka takie, że być może nie będą tam dochowywać wszelkiej staranności, by to mieszkanie utrzymać w jak najlepszym porządku.
5: Zaczęłabym od końca. Jest to dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ jakby prywatne takie osoby, które wynajmują mieszkania, niekoniecznie przedsiębiorcy, prywatne osoby wynajmujące swoje najczęściej mieszkania, mają zupełnie dwie różne postawy wobec wynajmu dla studentów. Jest grupa właścicieli, która mówi, tak, studenci są fajni, bo się wyprowadzają po roku, bo no jakby to jest jasne, nie ma żadnych takich długoterminowych problemów. To, co pan powiedział, rzeczywiście zdarza się zapomnieć i zdarza się im nie wiedzieć, jak się obsługuje pralkę, natomiast to są takie drobiazgi. Jest druga grupa, która mówi, tylko nie studenci, bo oni nie potrafią właśnie radzić sobie z mieszkaniem, nie wiedzą, jak się sprząta. I ten dwugłos jest z roku na rok, jak są badania właśnie właścicieli bardziej niż samych studentów, to da się zauważyć, że są zupełnie dwie jakby skrajne grupy, które mają zupełnie inne pojęcie, kim jest ten student, który jest tym najemcą mieszkającym w mieszkaniu.
4: I każda z tych grup ma równie mocne argumenty, prawda?
5: Dokładnie. I jakby ich wizja się potwierdza, no bo kontynuują taki wybór, a nie inny. Czy duże miasta zauważają? Tak. Natomiast z drugiej strony, w momencie, kiedy rzeczywiście robimy badanie najemców, nie tylko studentów, jak oni sobie radzą z mieszkaniami, ale są badania najemców, to identyfikacja, że jestem studentem, zaczyna być coraz dalej, że na przykład w pierwszej kolejności, tak, jestem młodą osobą, która poszukuje pracy. To bycie studentem, właśnie ten jakby etap w życiu, że no, poświęcamy się nauce, sprawdzamy różne możliwości, które się przed nami otwierają, coraz mniej jest takim etapem poświęconym wyłącznie na naukę, coraz więcej osób łączy to z pracą. Czyli na przykład mówią, że jestem młodą osobą pracującą i przy okazji studiuję. Więc tutaj od tej strony jakby...
4: Ale przepraszam, w oczach wynajmującego jest to pewien atut, dający pewną wiarygodność finansową. Tak należy to rozumieć.
5: Że też przy okazji ta osoba studiuje? No to mówię, to tutaj bardzo zależy od sytuacji.
4: Nie, odwrotnie, że jest studentem, a przy okazji pracuje, więc jej płynność finansowa będzie przynajmniej w założeniu dużo wyższa niż studentów, którzy nie podejmują pracy.
5: No studenci, tacy, którzy nie podejmują pracy, z reguły mają tą wypłacalność zagwarantowaną gdzieś przez rodziców najczęściej i mogą sobie na to pozwolić również. Także tu też bym powiedziała, że to nie do końca jest takie wszystko proste, bo jednak osoba pracująca na część etatu bądź po prostu na umowę zlecenia, no też ten dochód nie zawsze niestety pozwala na przykład na opłatę za mieszkanie dwupokojowe, bo czynsze najmu to już jednak w przypadku mieszkań dwupokojowych zbliżają się do pensji minimalnej w dużych miastach. W tej chwili myślę, że w ogóle troszeczkę inaczej postrzega się to tak zwane inwestowanie w mieszkania na wynajem. Natomiast tak, jak najbardziej w dużych miastach są nawet specjalistyczne takie firmy obsługujące mieszkania na wynajem, które, uwaga, specjalizują się w obsłudze studentów i to czasami nawet studentów zagranicznych, którzy nie rozumieją do końca polskiego rynku najmu, jak to działa i jakie umowy trzeba podpisać i oczywiście nie rozumieją umów po polsku. Także tutaj mamy taki sektor już wykształcony. Może on się bardzo dynamicznie nie powiększa, bo ta liczba studentów też nam się, bym powiedziała, stabilizuje ze względów czysto takich demograficznych. Jest po prostu mniej młodych ludzi już trochę. Natomiast tak, są ciągle lokalizacje, które są dla studentów atrakcyjne. Są też już troszeczkę inaczej wyposażane, także tutaj widzimy takie dane ogólne. Natomiast z drugiej strony rynek najmu patrzy po prostu na młodych ludzi mających niewielkie budżety jako na taką bardziej większą kategorię obejmującą również studentów, ale to nie ogranicza się tylko do studentów, tylko to są właśnie młodzi ludzie, którzy rozpoczynają czy to pracę zawodową, czy wyprowadzają się z domu. Pod kątem takich osób są przygotowywane mieszkania.
4: Jak zmienia się specyfika umów zawieranych między wynajmującymi a studentami? Czy jest coraz większe oczekiwanie tego notarialnego poświadczenia? Mówiąc wprost, umowy najmu okazjonalnego, no bo to gwarantuje jakieś bezpieczeństwo wynajmującemu, ale też i rodzi pewne dodatkowe zabiegi u tych, którzy chcą wynająć mieszkanie, muszą sobie zapewnić alternatywne miejsce, do którego wrócą na wypadek, gdyby umowa została rozwiązana.
5: Tak, to wskazanie miejsca do wyprowadzki rzeczywiście, które jest potrzebne jeszcze nawet przed podpisaniem umowy najmu okazjonalnego, to może być problematyczne dla wielu młodych ludzi. Ogólnie zawiera się więcej umów najmu okazjonalnego. Z roku na rok ta liczba rośnie, bo właściciele i osoby, które obsługują ten rynek, zarządcy najmu mieszkań, firmy, które zarządzają mieszkaniami, uczą się tego. W przypadku studentów generalnie jednak jest takie podejście, że no właściwie umowa z reguły jest na 12 miesięcy, czasem krócej. Jakby takie dodatkowe zabezpieczenia, no wiemy, że student prawdopodobnie wróci do rodziców, albo tak naprawdę nawet jako najemca jest i student, i jego rodzic. Tutaj od studentów bym powiedziała, że nie zawsze będzie wymagana taka właśnie forma, czyli to wizyta u notariusza, podpisania umowy najmu okazjonalnego właśnie z tym aktem notarialnym o poddaniu się egzekucji. Brzmi poważnie, rzeczywiście zobowiązanie jest tak gwarancją, że będzie może mniej kłopotów, gdyby rzeczywiście ktoś, kto mieszka, nie chciał płacić i nie chciał się wyprowadzić, ale w przypadku studentów nie jest to, bym powiedziała, preferowane zabezpieczenie, bo również tworzą się koszty i dla właściciela, i dla takiego najemcy, który właśnie musi często zapłacić za taki akt notarialny. Także te umowy, bym powiedziała, to są wciąż takie zwykłe umowy najmu. I jedyne, co bym mogła tutaj słuchaczom wskazać, dobrze, żeby były zawierane na piśmie i żeby jednak strony rozumiały mniej więcej, co podpisują.
4: Jeszcze jedna kwestia, czyli cen. Nie chciałbym precyzyjnie wypytywać panią o to, bo to pytanie powinienem skierować do zupełnie innych rozmówców. Natomiast rok do roku należy spodziewać się, choćby w ślad za inflacją, podwyżek. Na co studenci muszą być gotowi w porównaniu z tym, co było 12 miesięcy temu?
5: No i tutaj na szczęście nie ma dużych zaskoczeń. Ostatnio te podwyżki troszeczkę wyhamowały. W niektórych miastach albo w dzielnicach jest już nawet wskazanie, że to zaczyna się robić bardziej rynek najemcy. Natomiast ja bym wskazywała bardziej na taką specyfikę lokalną. Rzeczywiście, jeżeli uczelnia otworzyła, tak jak patrzymy na dane, nowy kierunek medyczny, na który przyjęła 2 razy więcej studentów niż w zeszłym roku, no to ja bym powiedziała, że w tej okolicy niech się państwo spodziewają, że jednak te czynsze będą wyższe niż rok temu. Jeżeli to jest uczelnia, która jakby no nie zwiększyła znacząco liczby studentów z roku na rok, to bym powiedziała, że te czynsze będą stabilne. Także to, na co jednak bym zwracała uwagę, to na koszty, takie bieżące koszty mediów, koszty utrzymania mieszkania. W części miast, w części Polski jest to wliczone w całą sumę. Jeżeli jeżeli chodzi o właśnie czynsz najmu plus opłaty, to często jest podawane jako jedna kwota i to na przykład jest Warszawa, gdzie się podaje właśnie taki całkowity koszt utrzymania mieszkania. Natomiast w większości miast właściciele rozbijają te pieniądze i to jest czynsz najmu, czyli te pieniądze, które idą do właściciela, plus opłaty bieżące za utrzymanie mieszkania.
4: Proszę wybaczyć, jakie ma to znaczenie? De facto i tak wypłaca się albo wpłaca się tę samą kwotę.
5: No właśnie niekoniecznie, bo jak w tej chwili większość właścicieli widzi, jest dosyć duży problem. Opłaty za ogrzewanie zostały zdjęte, te wszystkie tarcze osłonowe i tak dalej. I na przykład opłaty za ogrzewanie mogą być podwyższane dosłownie z zapowiedzią miesiąc naprzód. Jeżeli te opłaty są na najemcy bezpośrednio, no to będzie musiał ponosić powiedzmy 100, nawet 200 zł większe opłaty niż w momencie podpisywania umowy, jeżeli zobowiązał się właśnie do płacenia bezpośrednio do spółdzielni lub wspólnoty.
4: To zrozumiałe. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Hanna Milewska-Wilk była z nami, specjalistka do spraw mieszkalnictwa z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Kłaniam się i do usłyszenia.
5: Dziękuję bardzo.
4: Szanowni Państwo, już za chwilę informacje Radia Tok FM, a po informacjach to będzie taka wyjazdowa sesja w ramach Życia w Zdrowiu. Na rynku w Żmigrodzie spotkałem się ze specjalistą, który przeprowadza najwięcej w Polsce skomplikowanych operacji wszczepienia bypassów mózgu. Proszę, byście Państwo pozostali z nami, już za chwilkę kolejna odsłona naszej.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie Samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na Samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
8: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Rośnie liczba ofiar kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. We wtorek spotkanie ministrów Unii w tej sprawie. Nieudane poszukiwanie elementu rosyjskiej rakiety, która spadła na lubelskie pole. Za chwilę nowe informacje. A u nas także policjant po służbie, który uratował życie 4-letniego chłopca. Jest 14. Informacje TOK FM, Emil Górny. Zapraszam. Na początek jednak Wrocław i zderzenie tramwaju z busem. 4 osoby zostały ranne, w tym kobieta, która odniosła ciężkie obrażenia. Kolejni poszkodowani, kobieta i dziecko, to pasażerowie tramwaju, informuje policja. Do zderzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Bryknera. W miejscu wypadku nadal są utrudnienia. Rośnie liczba ofiar na granicy między Ceutą, hiszpańską eksklawą w Afryce Północnej, a Marokiem. Zginęły już 72 osoby, poinformował przedstawiciel rządu. Kryzys w Ceucie wybuchł, gdy w czwartek i piątek około 60 tysięcy nielegalnych migrantów przedarło się z Maroka na teren Unii Europejskiej. Grecka policja ewakuuje mieszkańców i zwierzęta z terenów najbardziej zagrożonych pożarami lasów. Chodzi m.in. o okolice nadmorskiego miasta Porto Germeno. Policjanci pukają do domu i sprawdzają, czy wszyscy już wyjechali. Pożary dotykają jednak nie tylko Grecję, ale również Hiszpanię. Tam poleciała wczoraj pierwsza 35-osobowa grupa polskich strażaków. Jak mówi komendant główny Wojciech Kruczek, Polacy będą pracować na miejscu pożaru, tam gdzie nie może wjechać sprzęt.
11: Grupy i moduły wchodzą i bardzo dużą pracę wykonują, jeżeli te pożary rozrastają się, ich powierzchnia rośnie. To jest dla nas ogromne doświadczenie i ogromna możliwość budowania naszej pozycji w Europie.
10: Na Polsce strażacy zostaną w Hiszpanii do końca sierpnia. Prokuratorzy z Lublina wrócili na miejsce, w którym w czwartek nad ranem spadła i wybuchła rosyjska rakieta. Ponownie przeszukano teren. Razem z nami w informacjach TOK FM Anna Gmiterek-Zabłocka. Aniu, powiedz w takim razie, czego szukano.
12: W piątek odnalezione fragmenty rakiety złożył w całość biegły z żandarmerii wojskowej z Mińska Mazowieckiego i stwierdził, że brakuje jeszcze jednego ważnego elementu. Chodziło o tak zwany sterownik, dlatego śledczy z prokuratury okręgowej w Lublinie uznali, że warto wrócić na miejsce, w którym był lej po wybuchu i spróbować ten zaginiony element odnaleźć, mówi prokurator Marcin Kozak.
13: Jako że wedle katalogu i wedle charakterystyki tego obiektu powinien być jeszcze element jeden, który powinniśmy oczekiwać, że znajduje się w leju albo w bezpośrednim sąsiedztwie tego leja, stąd te nasze powtórne czynności.
12: Fragment rakiety udało się rzeczywiście odnaleźć, czynności się zakończyły. Nie ma już więc potrzeby prowadzenia ich także dzisiaj z udziałem specjalistycznego sprzętu, który był na dziś zabezpieczony. Anna Gmiterek-Zabłocka,
10: A my zostajemy na Lubelszczyźnie. Tamtejszy policjant z drogówki, wracając po służbie, uratował życie 4-letniego chłopca. Na jednej z ulic zauważył grupę osób wzywających pomocy, a wśród nich było małe dziecko, które się krztusiło i traciło oddech. Policjant wykazał się profesjonalizmem i opanowaniem dzięki jego natychmiastowej reakcji i skutecznie udzielonej pomocy dziecko odzyskało oddech. Dziś wchodzą w życie pierwsze przepisy unijnego aktu o sztucznej inteligencji. Systemy AI będą musiały informować użytkowników, kiedy wchodzą z nimi w interakcję. Do tej pory nie było to takie oczywiste, mówił w TOK FM członek zarządu Movens Capital Przemek Jurgiel-Żyła.
14: Niektóre firmy dążyły do tego, żeby nie informować użytkownika o takiej sytuacji, albo przedstawiały bota imieniem na przykład i człowiek mógł, taki, który gdzieś tam nie próbował dociekać, nie mieć świadomości tego, że nie rozmawia z prawdziwą osobą po drugiej stronie.
10: No, od dziś będzie także obowiązek oznaczania w sieci obrazów, nagrań i tekstów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Zabronione będą systemy, które wykorzystują techniki manipulacji i wprowadzając odbiorców w błąd. Za naruszenie zasad będzie groziła kara do 15 milionów euro. W Lubuskiem nic nie ma dnia, aby nie dochodziło do wypadku z udziałem hulajnogi. To już prawdziwa plaga, z którą chcą walczyć lekarze oraz policjanci. Mundurowi i medycy przygotowali wspólny apel, aby wypadków na hulajnogach było jak najmniej, ale najlepiej w ogóle. Tłumaczy podkomisarz Klaudia Biernacka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
15: Hulajnoga elektryczna to nie jest zabawka. Hulajnoga elektryczna jest urządzeniem, które w pełni uczestniczy w ruchu drogowym. I jest ona o tyle bezpieczna, o ile świadomy jest jej użytkownik. Policjanci lubuskiej policji, ale nie tylko, policjanci w Polsce przykładają ogromną uwagę do tego, w jaki sposób osoby poruszające się hulajnogami elektrycznymi pokonują określone dystanse, czy przestrzegają przepisów.
10: Policja i lekarze gorzowskiego szpitala apelują do rodziców, by rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach związanych z jazdą na hulajnogach elektrycznych, bo tylko świadomość ryzyka, odpowiedzialność i przestrzeganie zasad mogą sprawić, że każda podróż zakończy się bezpiecznym powrotem do domu. Na kolejne informacje o 14.20 zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka. Ja dziękuję za wspólnie spędzony weekend i zapraszam na pogodę. W całym kraju sporo chmur, deszcz i burze możliwe w górach. Na termometrach od 21 stopni w Gdańsku, 24 w Poznaniu, Białymstoku, Łodzi i we Wrocławiu, do 25 w Szczecinie, 26 na termometrach w Warszawie, Krakowie i Katowicach, maksymalnie 29, a to już w Rzeszowie.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
16: Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Pewnie dziwi Państwa niemały wcale pomruk za moimi plecami, ale to oznacza, że nie jesteśmy w studiu. Jesteśmy na rynku w Żmigrodzie, to jest miasto w województwie dolnośląskim, gdzie spotykamy się z doktorem Dariuszem Szarkiem. Dzień dobry, panie doktorze.
17: Dzień dobry.
16: Jest pan przedstawicielem Wydziału Medycznego Politechniki Wrocławskiej, oddziału neurochirurgii dolnośląskiego specjalistycznego szpitala imienia Tadeusza Marciniaka. Może najpierw powiedzmy, dlaczego tutaj się spotykamy. Otóż raz w roku robi pan sobie przerwę od trudnego, niełatwego zawodu, który wykonuje pan na co dzień. To jest taki moment, kiedy nie chce pan wracać do dużego miasta, kiedy chce pan troszeczkę zaszyć się. Dlatego tym bardziej dziękuję, że zechciał pan przyjąć nas i porozmawiać. To świadomy wybór?
17: Tak, bardzo lubię opuścić duże miasto na dłuższy okres czasu. Sformułowanie cisza, spokój, odpoczynek, ale przede wszystkim zwolnienie. To jest to, co poczekuję o wakacjach. Emocji w pracy mam wystarczająco dużo, na urlopie potrzebuję, żeby się działo nic.
16: Dlatego tym bardziej doceniam, że zechciał się pan z nami spotkać. Już mówię, co jest powodem naszego spotkania. Dotychczas termin bypass słyszeliśmy tylko i wyłącznie w tej specjalności kardiologicznej. Natomiast w pańskim przypadku pojawił się w kontekście neurochirurgii. I teraz jest pan prekursorem, proszę o wyjaśnienie tego, wszczepienia bypassu 15-letniej pacjentce, jeśli chodzi o jej mózg. Zechce pan wyjaśnić, w czym rzecz?
17: Słowo prekursor w tej chwili w moim odniesieniu jest bardzo dziękuję, ale to już nie ten etap. Bypassy jako takie, jako metoda leczenia chorób niedokrwiennych mózgu zostały opracowane w latach 70. przez ojca tej metody, czyli Gaziego Yassardila, jedną z ikon neurochirurgii. Leczenie mikrochirurgiczne niedokrwienia w przypadku bypassów polega na tym, że jeżeli dochodzi do zamknięcia naczynia, które zasila mózg, a takich naczyń jest 4, czyli 2 tętnice szyjne wewnętrzne, które możemy sobie wyczuć po bokach krtani, oraz 2 tętnice kręgowe, które przebiegają w karku. One wchodzą do jamy czaszki i tam dzielą się na rozmaite gałęzie zasilające kolejne segmenty mózgu. W przypadku, gdy dochodzi do ich zwężenia lub zamknięcia, ilość docierającej krwi do mózgu może być niewystarczająca. I pośród szeregu metod leczenia, które można zastosować, są między innymi właśnie bypass. Wtedy przez okienko w czaszce wprowadza się dodatkowe naczynie, które można pożyczyć albo ze skóry głowy, albo z ręki, albo z nogi, wszyć do mózgu tam za miejscem zwężenia lub zatkania i wprowadzić dodatkową krew, która ma uzupełnić braki. Ta metoda, bardzo popularna w latach 80., została zarzucona w latach 90. z powodu niepomyślnych wyników badań naukowych i aktualnie od około 15 lat wróciła w nowych wskazaniach. Dzięki nowym metodom diagnostycznym możemy selekcjonować pacjentów, którzy mogą i powinni skorzystać na wykonaniu tego zabiegu. Wspomniana pacjentka była właśnie jedną z tych osób, których doszło w wyniku urazu do zwężenia, następnie zamknięcia jednego z tych dużych naczyń, i ta metoda ma zmniejszyć ryzyko kolejnych udarów. Dlaczego? Dlatego, że przez jakiś czas organizm po zamknięciu takiego naczynia sobie radzi. Natura wyposażyła nas w różne połączenia w mózgu pomiędzy tymi czterema naczyniami docierającymi do mózgu. Jeżeli jedno z nich ulega uszkodzeniu, inne poprzez tę sekwencję rozmaitych połączeń zasilają ten niedokrwiony obszar. Ale z czasem okazuje się, że to może być niewystarczające. Mhm.
16: Pan skorygował to moje stwierdzenie o tym, że jest pan prekursorem. A w ilu ośrodkach w Polsce wykonuje się takie zabiegi i dlaczego akurat ten, od którego wyszedłem w naszej rozmowie, był tak głośny, jest tak głośny, bo przecież w kręgach medycznych dość szeroko niesie się sprawa tej operacji.
17: Jeśli chodzi o wykonywanie bypassu, według mojej wiedzy w tej chwili ta metoda jest stosowana w 3 miejscach w Polsce, przy czym rzeczywiście u nas z moim udziałem ilość tych zabiegów jest dominująca, jeśli chodzi o liczby. Jeśli chodzi o wspomnianą pacjentkę, jest o tyle wyjątkowa, że to jest zastosowanie bypassu po urazie, co się zdarza rzadko.
16: Po urazie mechanicznym.
17: Najczęstszym złotym wskazaniem w tej chwili, jeśli chodzi o stosowanie bypassów, jest choroba moja. Jest to choroba rzadka, najczęstsza u Azjatów, najczęściej występuje u Japończyków i u Koreańczyków, ale też występuje u rasy kaukaskiej, czyli na naszym terenie. W dużym skrócie, w przebiegu tej choroby z nieznanych przyczyn dochodzi do zarastania naczyń tętnic szyjnych wewnętrznych i stopniowego niedokrwienia mózgu. Wtedy tą metodą, czyli bypassami, można odwrócić ten proces niedokrwienia. Inne wskazania to są tętniaki czy guzy mózgu, których usunięcie wymaga usunięcia też zdrowej tętnicy. Trzeba ją wtedy czymś zastąpić. Ostatnie wskazanie to jest właśnie wspomniana dziewczynka, które to łączy się trochę z drugą grupą chorych, czyli miażdżyca. Miażdżyca to jest dominujący problem, szczególnie w wysokich grupach wiekowych. Ostatnie badania, chińskie badania, wykazały bardzo ciekawy efekt, który zadał kłam badaniom znowu z lat 90., że korzyść z operacji odnoszą osoby powyżej 5-7 lat od wykonania operacji. Czyli to jest operacja dla osób, które mają długą perspektywę życia przed sobą i tutaj pacjenci w wieku pediatrycznym są szczególnie predysponowani do tego.
16: Przejdźmy do sprawy kryterium geograficznego, dlaczego dotyka tych, a nie innych mieszkańców naszej planety. Czynniki środowiskowe mają znaczenie, jeśli chodzi o zarastanie. Posługuje się pańską nomenklaturą tych tętnic?
17: To jest bardzo dobre sformułowanie, które pan użył. Tętnica stopniowo rozrasta się śródbłonek, czyli taka warstwa mięśniowa, która powoduje zwężanie tej tętnicy do centrum, aż ona całkowicie się zamyka. W tym czasie powstają charakterystyczne naczynia, stąd nazwa moja, takie drobniutkie, cieniutkie tętniczki, które próbują wrastać z tej zamykającej się tętnicy w mózg, żeby ratować sytuację. Słowo moja odnosi się do tego, ono pochodzi z języka japońskiego i oznacza coś tak ulotnego jak dym papierosowy. I tak kruche są też te tętnice. W Japonii stwierdzono obecność genu, który predysponuje do rozwoju tej choroby. Osoba z tym genem ma często do 80% u tych pacjentów występuje zachorowanie. Co ciekawe, ten gen w ogóle nie występuje u Europejczyków. Przeprowadziliśmy wspólnie z kolegami z Japonii też badanie porównawcze, które potwierdziło po raz kolejny tą obserwację także na populacji naszych pacjentów Polski. Odpowiadając na czynniki środowiskowe, jest kilka elementów, które mogą spowodować rozwój tej choroby. Z jednej strony element genetyczny, z drugiej strony koledzy z Japonii opowiadali mi, że mają bardzo duże obserwacje w kierunku sztucznych nawozów, które były swego czasu bardzo popularne w Japonii w formie bardzo, bardzo chemicznej. I one razem w jakiś sposób powodowały rozwój choroby.
16: Pan mówi o wykonywaniu tego zabiegu, skomplikowanego, a za chwilkę do precyzji jego wykonania przejdziemy, u pacjentów z przewidywaną długą żywotnością wynikającą z metryki. A co w przypadku starszych pacjentów?
17: Tu będziemy trochę generalizować. Niezależnie od tego, jaką metodę leczenia wybieramy, niezależnie też od choroby, dążymy do wyboru takiej metody, która będzie z jednej strony optymalna dla danej osoby, czyli będzie pewnym kompromisem między skutecznością a ryzykiem. Czasami za duże ryzyko dostajemy duże skuteczność.
16: Ja rozumiem, że im starszy pacjent, tym ryzyko wyższe.
17: Ryzyko wzrasta, a korzyść niekoniecznie. Czasami warto dać po prostu leki, leczenie farmakologiczne, które powiedzmy nie jest aż tak skuteczne w sensie ilości dostarczonej krwi, ale też nie jest aż tak ryzykowne. Wtedy saldo tego postępowania i tak jest większe, niż gdyby podjąć zabieg, po którym ewentualnie może być niestety udar. Jeżeli mówimy o osobie młodszej, tutaj ta korzyść przesuwa się w kierunku operacji.
16: Gdyby zechciał pan opisać w kategoriach wiekowych...
17: Oj, to tak nie jest łatwo, że...
16: Trudno wskazać tę grupę najbardziej dominującą.
17: Nie. Większość osób, które ma rozmaite uszkodzenie naczyń powodujące ich zwężenie lub zamknięcie, nie potrzebuje tej operacji. Wyselekcjonować należy taką osobę, czyli wykonujemy szereg badań, które pozwalają nam ocenić, czyli wywiad, badanie kliniczne, badanie neuropsychologiczne, badanie naczyniowe, angiografia, badanie perfuzji. To są kolejne badania, czy w rezonansie, czy w tomografii, które pozwalają ocenić, jaki jest stopień uszkodzenia, jak mózg funkcjonuje na tej podstawie. Czyli w badaniu angiografii oceniamy, co się zatkało. W badaniu perfuzji, ja to zawsze porównuję, że to jest takie badanie, które pozwala ocenić, ile jest wody w gąbce. Zanurzamy gąbkę w wiadrze, wyciągamy i ona w jakimś tam stopniu jest tej wody. W badaniu perfuzji możemy zobaczyć, ile jest krwi w mózgu w danym segmencie. Potem badanie neurologiczne, badanie neuropsychologiczne pozwala nam ocenić dyskretne objawy dysfunkcji mózgu, czy on działa dobrze, czy nie działa, czy pacjent radzi sobie tymi połączeniami zastępczymi, o których mówiłem wcześniej, czy też funkcja mózgu jest obniżona. I dopiero łącząc to wszystko razem, plus konfrontując z ogólnym stanem zdrowia, oceniamy, czy skorzysta, czy nie skorzysta z operacji.
16: Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. Doktor Dariusz Szarek jest z nami z Wydziału Medycznego Politechniki Wrocławskiej, reprezentujący oddział neurochirurgii Dolnośląskiego Specjalistycznego Szpitala imienia Tadeusza Marciniaka, a mówimy o bardzo skomplikowanej, precyzyjnej w przebiegu i też dość rzadkiej, skomplikowanej, jeszcze raz powtórzę, operacji zastosowania bypassów w mózgu. Informacje Radia Tok FM przed nami, za chwilkę wracamy do Państwa.
18: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
19: Tok 1. Godzina 8:03, to jest środowy poranek Tok FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa, poseł Koalicji Obywatelskiej, lider Agrounii. Naszą rozmowę można oglądać na kanale Tok FM na YouTubie. Warto obejrzeć, bo ja tutaj trochę opiszę Państwu, którzy nie mają tej transmisji. Tak, pan poseł przywiózł kapustę pekińską, kapustę zwykłą, tak? Zwykła,
20: tak, biała,
19: biała,
20: okrągła.
19: Jest też fasolka, są też ogórki. Ja tylko zademonstruję. Uwaga, będzie dźwięk. Takie chrupiące. Takie chrupiące ogóreczki, bardzo pyszne. Pan to przywiózł, bo w ogóle pan utrzymuje się właśnie z kapusty.
20: Z kapusty, tak. Z kapusty.
19: Można
20: kapustę, białej pekińskiej.
19: Kapuchę na kapuście zrobić?
20: Można.
19: Tak?
20: Tak.
18: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
21: Autopromocja.
22: Jak dużo jest w Polsce modeli biznesowych, w których jest zaszyte takie, ja bym to nazwał, dziadostwem.
23: Dzwonimy, halo, halo, Walkik, dzień dobry, tutaj Rafał ma pomysł na monopol.
22: Przyjdzie państwo i będzie chciało to usunąć, to ty wtedy rozkładasz ręce i mówisz, ale to inaczej się nie da.
23: Podcast EKG Plus, rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach w każdy piątek w południe w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, piszcie, pytajcie, chwalcie, bądźcie z nami.
21: Autopromocja.
24: Reklama.
25: Euro na wszystko cię stać. Euro rabat.
1: telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: przyjdź.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też. To poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Minęła 14.20, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami w południowej części kraju. Najwyższy stopień alertów obowiązuje w południowej części województwa lubelskiego oraz północnej części Podkarpacia i Małopolski, a także we wschodniej części województwa śląskiego. Tatry objęte są z kolei ostrzeżeniami przed burzami. Do 25 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zeszłotygodniowej powodzi błyskawicznej w prowincji Gansu na północnym zachodzie Chin. To kolejny tragiczny bilans pory deszczowej w Chinach, gdzie gwałtowne ulewy i powodzie dotykają obecnie rozległe obszary kraju. Taylor Fritz i Rafael Hoda dziś o 20.30 zagrają w finale turnieju ATP 500 na kortach twardych w Waszyngtonie. Amerykanin w półfinale pokonał swojego rodaka Brandona Nakashime 6-3, 3-6, 6-3, a hiszpański tenisista wygrał z Alejandro Tabilo z Chile 6-7, 6-4, 6-4. Kolejne informacje w TOK FM o 14.40.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: To jest ciąg dalszy naszego spotkania z doktorem Dariuszem Szarkiem. Jesteśmy, szanowni państwo, w Żmigrodzie, bo tutaj spotykamy się ze specjalistą

0: pańską opowieść. To jest dobry trop?
1: Tak, ale muszę wprowadzić jedną korektę, nie zapobiegających, tylko zmniejszających. To jest pewne takie...
0: Czyli co, nie ma stuprocentowej gwarancji?
1: W medycynie nie ma nigdy i nie ma zawsze. Co oznacza, że nie ma metod, które wyleczą cokolwiek w 100%. Każda metoda ma pewien stopień skuteczności i efektywności. W związku z powyższym zmniejsza ryzyko. Tak samo leki. Leki zmniejszają ryzyko. Prosty przykład, tabletka przeciwbólowa. Nie zawsze działa, ale to nie znaczy, że jej nie weźmiemy. No i tak trzeba oceniać każdą operację.
0: Ale ja rozumiem, że też osobnicza predyspozycja jest dość ważnym kryterium w takiej ocenie przedoperacyjnej, przedzabiegowej. Dlaczego podjęliście się tego zabiegu na 15-letniej pacjentce, oceniając, i to jest moje pytanie, jej stan zdrowia, potencjał rehabilitacyjny? I tutaj przechodzimy do kolejnego etapu. Jak długa jest rehabilitacja i wreszcie jaki jest komfort życia po zastosowaniu tych bypassów?
1: Idea jest taka, żeby się nic nie zmieniło. To jest optymalny wynik. Tak jak powiedziałem, dążymy do tego, żeby zmniejszyć ryzyko kolejnych udarów. Nie wyeliminować, zmniejszyć. Czyli komfort funkcjonowania w założeniu po tej operacji jest identyczny jak przed. Zyskiem jest to, że w przyszłości jest mniejsze ryzyko, że coś się wydarzy, co... wpłynie wtedy właśnie na funkcjonowanie pacjenta. Kolejna rzecz, mówimy o osobie młodej, czyli o mózgu, który ciągle się rozwija. Wpompowanie nowej, dodatkowej krwi, która uzupełni niedobory, na pewno pozwoli, znaczy możemy oczekiwać, sam sobie zaprzeczyłem teraz, możemy oczekiwać, że rozwój, finalny proces mielinizacji mózgu będzie bardziej przebiegał optymalnie. Jest też pewna obserwacja, którą poczuliśmy z kolegami, pracując tutaj, bardzo sobie chwalę, możliwość współpracy z neuropsychologiem. Dlatego, że neuropsycholog zauważa i formułuje pewne obserwacje z tak zwanych wyższych funkcji neurologicznych, jak pamięć, jak możliwości kojarzenia. W dużym skrócie zauważyliśmy, że część pacjentów po tej operacji podnoszą im się możliwości poznawcze. To nie tyle one się podnoszą, co wracają do punktu wyjścia, który był przed zabiegiem, czyli tak zwane IQ, teraz mnie pewnie wszyscy neuropsychologowie wyklną za to sformułowanie, ale upraszczając tą wypowiedź, u części pacjentów poprawiają się możliwości myślenia, pamięci, kojarzenia faktów, około 10-15%.
0: Zwiększa się, rozumiem, efektywność mózgu na skutek pompowanej tam krwi.
1: Tak. Przecież to nie jest oczekiwany efekt. To jest pewna korzyść dodana, która pojawia się przy okazji. Celem naszym jest przede wszystkim zmniejszenie ryzyka kolejnego udaru. Ale to, też bardzo, jeżeli to się wydarza, z przyjemnością to obserwujemy.
0: Mówił pan, że to była, a właściwie jest znowu pacjentką, pozostaje pańską, pacjentka pourazowa. W jaki sposób dowiedzieliście się wy, specjaliści, że ta pacjentka wymaga takiej operacji? Na skutek czego? Jej dolegliwości, wskazywanych przez nią deficytów, nie wiem, pojawiła się jakaś dysfunkcja, która popchnęła lekarza pierwszego kontaktu do skierowania na specjalistyczne leczenie? I wreszcie, jaka była ta bezpośrednia przyczyna urazu, gdyby pan zechciał to opisowo określić?
1: Mechanizm urazu najczęściej u dzieci to jest rozwarstwienie, czyli uraz może być różny, od małego, jak uderzenie piłką w trakcie zajęć sportowych, po wypadek samochodowy.
0: Przepraszam, tak błaha sytuacja, uderzenie piłką w głowę?
1: Tak, ale znowu, żebyśmy teraz nie zlikwidowali zajęć sportowych we wszystkich szkołach, to musi być nieszczęśliwa sytuacja, czyli musi być kumulacja jakiegoś tam urazu, różnego stopnia nasilenia, nieoptymalnego ułożenia szyi, plus jakichś indywidualnych cew, które determinują większą wrażliwość. Jeżeli te wszystkie rzeczy akurat tego dnia się ułożą w tę nieszczęśliwą kumulację, to wtedy rzeczywiście może to spowodować rozwarstwienie. Rozwarstwienie w tętnicy polega na tym, że jakbyśmy sobie mieli wyobrazić ścianę tętnicy jako rurkę, taką rurkę hydrauliczną. Typowa rurka ma jedną ściankę, ale rurka, czyli tętnica, tych ścianek ma trzy, kolejno jedna nad drugą do siebie. Jeżeli dochodzi do rozwarstwienia, one się rozklejają. Wtedy krew wpływa w kanał, który powstaje między ścianami kolejnych warstw rurki.
0: Czyli szczelinę, która nie jest przepustowa, tak?
1: Która nie jest przepustowa. W konsekwencji ta szczelina zamyka się w właściwe światło naczynia, zatykając je. Krew w tym fałszywym kanale może skrzepnąć, bo tworzy się skrzeplina, ale właściwy tunel zostaje zamknięty, co powoduje zamknięcie przepływu krwi do mózgu.
0: A ta skrzeplina jest groźna dla życia i zdrowia pacjenta?
1: Jeżeli się zamknie, istotnie zwęzi ważne naczynie lub całkowicie zamknie, a te wszystkie krążenia oboczne, które są w mózgu, nie będą wystarczające, może to spowodować udar. Jest szereg metod leczenia, od najprostszych, czyli leczenie farmakologiczne, przez rozmaite metody leczenia wewnątrznaczyniowego, które pozwalają poszerzyć zamknięte naczynie. W skrajnych sytuacjach opcją, ale to jest wyjątkową, jest wykonanie takiego udrożnienia metodami chirurgicznymi. w odległym etapie

0: I to o tym rozmawiamy w tym przypadku. Monitorujemy, jak goi się to naczynie, jeżeli szczęśliwie pacjent przejdzie przez ten ostry etap choroby. Czasami możemy zauważyć, że to naczynie zamiast się poszerzyć, stopniowo się zwęża i zamyka. Wtedy właśnie należy ocenić, czy krążenie oboczne, które powstaje w zastępstwie tego, które zanika, wystarczy czy nie. Kolejne badania angiograficzne, badania naczyniowe, no, najpierw angio-TK, czy angio-MR, potem angiografia klasyczna, która jest takim badaniem jak przy zawałach serca. Ja to zawsze pacjentom opisuję, że przez nakłucie pachwiny czy nadgarstka można obejrzeć tak zwane żyły w sercu. Tak samo możemy obejrzeć właśnie żyły w cudzysłowie, czyli naczynia w mózgu i obserwować, jak one się zachowują. I takie właśnie badania w tym przypadku pozwoliły zaobserwować, że ten proces gojenia nie zmierza w kierunku optymalnym. Podobnie badanie perfuzji pokazało, że jest osłabienie dopływu krwi do segmentu mózgu, który był zasilany przez uszkodzone naczynie, badanie neuropsychologiczne, i to wszystko skłożyło się razem na informację, że istnieje ryzyko, że w przyszłości ten układ naczyniowy u danego pacjenta nie będzie wydolny. Z tą informacją trafiamy do pacjenta, do rodziny. W zależności od decyzji chorego dalsze leczenie prowadzimy, czy farmakologicznie, czy chirurgicznie.
1: Ja rozumiem, że tutaj leczenie farmakologiczne niewiele pomogło.
0: Nie. Leczenie farmakologiczne musimy traktować równolegle do leczenia chirurgicznego.
1: Uzupełniające?
0: Jako alternatywę. Mniejsze ryzyko, potencjalna mniejsza skuteczność długofalowa. Leczenie chirurgiczne, większe ryzyko na początku, ale większa potencjalna skuteczność długofalowa mierzona w latach. To nie jest wybór, w którym lepsze i gorsze. To są metody równoległe o innym ryzyku, o innej długofalowej skuteczności.
1: To jest zabieg najwyższej precyzji w neurochirurgii?
0: To by było karkołomne sformułowanie z mojej strony.
1: Jeżeli upraszczam sprawę, bo chcę się dowiedzieć, na czym polega bezprecedensowość tej operacji.
0: Wykonywanie bypassów jest... bypassów naczyń mózgowych przedstawia dwa wyzwania, tak bym to powiedział. Wyzwanie podstawowe według mnie to jest kwalifikacja i to jest zasada ogólna, jeśli chodzi o całą chirurgię. Podstawowym wyzwaniem w leczeniu chirurgicznym jest kwalifikacja do zabiegu. Wyselekcjonowanie właściwego pacjenta i wybranie właściwej metody dla danej osoby. Drugim wyzwaniem jest wykonanie samej zabiegi, czyli właściwą techniką. I to są zabiegi z tak zwanej super mikrochirurgii. Sformułowanie super nie wynika z faktu, że to jest jakaś super chirurgia, aczkolwiek uważam, że jest bardzo super. Chodzi o skalę powiększeń, które się stosuje w trakcie tych operacji.
1: Ze względu na to, że te naczynia są dla gołego, nieuzbrojonego oka czymś nieosiągalnym.
0: Mówimy o naczyniach około 1 mm do 0,5 do 2 mm średnicy, które trzeba ze sobą zespolić. Czyli pobieramy najprostszy bypass, jaki jest do wykonania, to jest bypass, w którym wykorzystuje się tętnicę skroniową. Tą tętnicę można sobie wymacać tutaj koło ucha, z przodu przy tym takim trójkąciku, który jest koło otworu słuchowego, jak przyłoży się palec, czuć tętno. Ta tętnica biegnie tutaj do góry i ją możemy wypreparować ze skóry głowy, odciąć koniec, następnie go wprowadzić przez okienko w czaszce do mózgu, tam znaleźć właściwe naczynie i ten koniec połączyć do boku z tętnicą, która jest w mózgu. Wtedy ta krew zamiast do skóry głowy jest już pompowywana do tętnicy. Tą tętnicę trzeba naciąć wzdłuż, przyłożyć i kolejnymi szewkami zespolić. Mój mentor z Japonii, profesor Tanikawa, powtarza, że trzeba takie zespolenie wykonać w 20 minut i wykonać 20 takich szewków. Skala trudności oznacza raz wielkość naczynia, ale też grubość nitki. Nitka ma mniej więcej grubość włosa, co powoduje, że właśnie te powiększenia są potrzebne. Kolejny problem, jaki z zaskoczeniem odkryłem, jak zacząłem wykonywać te operacje, jest to, że tętnice mózgu, jak wypuka się z nich krew, nie mają koloru. Ich nie widać. Trzeba je specjalnie zabarwić barwnikiem, żeby w ogóle były widoczne, ale dalej to jest taka cieniutkość, co po prostu powoduje pewną delikatność. Kolejne to jest zastosowanie właściwych narzędzi, które pozwalają na złapanie tych tkanek, a jednocześnie ich niezmiażdżenie w trakcie manipulacji. No i potem cierpliwie szewek po szewku trzeba to zespolenie zrobić tak, żeby było szczelne i już.
1: Panie doktorze, proszę wybaczyć, pan pewnie się tego nie spodziewał. Może pan pokazać swoje dłonie? No nie, wie pan, bo jeśli operuje pan w sensie ścisłym i też przenośni na milimetrowym naczynku, a szew, który pan stosuje i nitka ma grubość włosa, no to trzeba niezwykłej precyzji, też sprawności dłoni.
0: Tak, ale to przychodzi z czasem. jak uczyłem się neurochirurgii, na początku pierwszym takim wrażeniem było w ogóle praca pod mikroskopem, czyli włożyć oczy do okularów mikroskopu, a potem wiedzieć, gdzie są ręce, których nie widać, czyli trafić w pole operacyjne i tam pracować. To przychodzi kolejne elementy, kolejne umiejętności, kwestia codziennej praktyki i ćwiczenia. No i druga rzecz, wydaje mi się, że jest istotniejsza, to jest opanowanie, czyli taki spokój i pewna powolność w tych ruchach, a właściwie nie tyle powolność, co takie powolne zdecydowanie, gdzie pracując właściwie już tylko palcami można cierpliwie te nitki tam...
1: Ale panie doktorze, bo są dwa sprzeczne ze sobą porządki. Pan mówi cierpliwość i powolność, albo płynność, ale raczej wolna płynność. A tutaj mamy 20 minut na przeprowadzenie tego zabiegu.
0: No i to trzeba jakoś pogodzić.
1: Jak pan to robi?
0: No, z każdym razem trzeba usiąść i cierpliwie i powoli, ale z tym poczuciem, że z tyłu klika zegar, wykonać to tak, żeby było dobrze.
1: Zadam panu to pytanie. Proszę wybaczyć. Niezależnie od wykonywanego zawodu, ktoś ma talenty w jednym kierunku, ktoś w drugim. Skala takiego wykonawstwa też zakłada błąd, niepowodzenie. W pańskim przypadku także?
0: Tak.
1: Ile operacji tego typu musiało się nie powieść, by teraz każda kolejna przebiegała bez żadnych komplikacji?
0: W medycynie nie ma nigdy i nie ma zawsze.
1: A drugi raz pan to już dziś powtarza.
0: Tak, dlatego to nie jest tak, że uzyskałem perfekcję i już zawsze będzie dobrze. Nie ma czegoś takiego. Zawsze stąd za każdym razem, jeżeli kwalifikuję pacjenta do operacji, za każdym razem oceniamy stosunek ryzyka do korzyści. Bo powikłanie, dla pacjenta powikłanie to jest pytanie, czy się wydarzy. Dla lekarza to jest... Ono się wydarzy, to jest kwestia czasu. Jeżeli chirurdzy operują dużo, zawsze część operacji nie kończy się pomyślnie. To jest, no, statystyka jest niemiłosierna w tym zakresie. Dlatego oczywiście im bardziej doświadczony lekarz, tym ryzyko niepowodzenia jest mniejsze, ale też paradoksalnie rośnie, bo bardziej doświadczeni lekarze wykonują trudniejsze zabiegi.
1: Ile miał pan takich śródoperacyjnych zaskoczeń? W tych konkretnych przypadkach, czyli zastosowania bypassów naczyń mózgowych.
0: Myślę, że co druga taka operacja z zakresu supermikrochirurgii przywodzi pewne, tak jak pan to, jak się domyślam, zaskoczenie, chodzi o pewne anomalie anatomiczne. W książce, jak się uczymy medycyny, jak się uczymy anatomii, każdy jest taki sam. To jest pewien standard, który się uczy młodych lekarzy czy studentów, żeby pewną bazę wiedzy zbudować. Ale każdy z nas jest trochę inny. Jak zaczyna się zabieg, okazuje się, że naczynie jest nieco dłuższe, albo nieco krótsze, albo jest ułożone pod pewnym kątem, albo mózg się ułoży inaczej, albo trzeba linia włosów inaczej jest zbudowana i tak dalej, i tak dalej. I to powoduje, że za każdym razem trzeba się dostosować do warunków, które zaistniały. Czasami wystarczy usiąść trochę inaczej w trakcie zabiegu, żeby widzieć pod innym kątem.
1: Panie doktorze, wrócimy za chwilkę do naszej rozmowy. Doktor Dariusz Szarek z oddziału neurochirurgii Dolnośląskiego Specjalistycznego Szpitala imienia Tadeusza Marciniaka jest z nami, także z Wydziału Medycznego Politechniki Wrocławskiej. O tym związku też chciałbym pomówić, ale już po informacjach, na które Państwa teraz zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Okej, sprawdźmy, czy wszystko mamy. Paszporty?
2: Są.
1: Karty pokładowe?
2: Są.
1: Stroje plażowe?
2: Są.
3: Na wakacje spakuj jeszcze radio. Pobierz aplikację Tok FM i słuchaj ulubionych audycji i autorskich podcastów tam, gdzie jesteś. Wtedy, kiedy masz czas. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
9: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
10: A gdyby opera mogła Cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. Szósty Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Minęła 14.40. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje Tok FM. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone i Izrael zgodziły się wstrzymać z nowymi atakami na Iran pod warunkiem, że szybko zostanie osiągnięte porozumienie kończące trwający od wielu miesięcy konflikt. Trump podkreślił, że USA są w pełni przygotowane i gotowe do działania. Dodał jednak, że Iran oraz inne kraje Bliskiego Wschodu zwróciły się z prośbą o powstrzymanie się od ataku. Wskutek utrzymującej się w zachodnich Niemczech suszy poziom Renu w kolonii spadł do historycznie niskiego poziomu. Przejściowo wodowskaz wskazywał 66 cm. W niedzielę poziom wody w Renie w kolonii nieznacznie się podniósł, jednak jak zauważają niemieckie media, perspektywy na najbliższe dni nie są optymistyczne i możliwe są kolejne rekordowo niskie wskazania. I teraz jeszcze informacja dla turystów w Tatrach. Od jutra do odwołania zamknięty dla ruchu turystycznego będzie czerwony szlak prowadzący przez Dolinę za Mnichem do Wrót Chałubińskiego. Powodem, jak informuje Tatrzański Park Narodowy, jest remont trasy, która jest w bardzo złym stanie technicznym. Prace mogą potrwać około 3 tygodni. Kolejne informacje w Tok FM o 15.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia Tok FM. Dziś jesteśmy z naszymi mikrofonami na rynku w Żmigrodzie, bo tutaj spotykam się z doktorem Dariuszem Szarkiem z Wydziału Medycznego Politechniki Wrocławskiej, Oddziału Neurochirurgii Dolnośląskiego Specjalistycznego Szpitala imienia Tadeusza Marciniaka. Jeszcze raz dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Panie doktorze, bardzo miło się między nami zaczęło, o urlopie, o czasie wolnym, a ja pana wpędziłem znów w ten rytm zawodowy, bo pan opowiada o operacjach bardzo trudnych, bypassów naczyń mózgowych, które, jeszcze raz powiem, nie mają chronić, tylko zmniejszać ryzyko udarów. Się nauczyłem, że w medycynie nie ma zawsze.
14: Nie ma nigdy.
13: I nie ma nigdy. To na kanwie 15-letniej pacjentki. Ile takich zabiegów? Pan mówi, że 3 ośrodki w Polsce je wykonują. Pan jest tym, który wykonuje ich najwięcej. Ile takich zabiegów rocznie przeprowadza się w naszym kraju?
14: W naszym oddziale wykonujemy między 10 a 20 rocznie.
13: To bardzo mało.
14: To jest...
13: Przepraszam, od razu dopytam. Czy to wynika, że nie ma aż tak wielu pacjentów z tego typu potrzebą? Czy wynika to po pierwsze ze skali komplikacji takiej operacji, przygotowania i gigantycznej diagnostyki przed podjęciem decyzji?
14: Tak. Jest też pewna mniejsza wiedza w zakresie tego, że ta metoda jest wróciła do wykorzystania, a z drugiej strony to, co pan powiedział, czyli pacjentów potencjalnie kierowanych celem leczenia tą metodą, jest ciągle mało. Z drugiej strony rzeczywiście to, co mnie ogranicza, nas ogranicza, to jest diagnostyka, która wcześniej musi być wykonana, która jest dość i praco, i czasochłonna. Czasami trzeba te badania powtórzyć 2-3 razy, zanim zbudujemy opinię na temat, czy ta osoba potrzebuje, czy nie potrzebuje leczenia zabiegowego, czy farmakologicznego. No ale cała sekwencja diagnostyki po, żeby ocenić, jak to efektywność tego leczenia biegnie. No i ograniczenia takie przyziemne, czyli fundusz zdrowia.
13: Ile taka operacja kosztuje?
14: Nie jestem pewny. W okolicach 30 paru, 40 tysięcy.
13: Czyli jest to standard medyczny skomplikowanych zabiegów.
14: Tak.
13: Ile osób liczy zespół, którym pan kieruje podczas takiej operacji?
14: Czyli mamy pielęgniarkę instrumentariuszkę, która jej pomaga, pielęgniarkę anestezjologiczną, anestezjologa, neurochirurg i drugi neurochirurg, z reguły młodszy, który się uczy.
13: To jest 5-6-osobowy?
14: 6-osobowy. To jest taka wersja minimum. Z zazdrością, z ciekawością, to jest lepsze słowo, obserwowałem ten sam zespół wykonujący tego typu zabiegi w Japonii, w Sapporo, gdzie się tu między innymi uczyłem. Tam przy zabiegu są dwie pielęgniarki, instrumentariuszki, którym pomagają dwie kolejne pielęgniarki, instrumentariuszki, zmieniając się co 2 godziny. Zabieg wykonuje 5, jak nie 6 lekarzy. To jest też pewien proces uczenia, czyli przychodzi najmłodszy, któremu pomaga nieco starszy wykonać pierwszy etap zabiegu, potem ten najmłodszy odchodzi, przychodzi nieco starszy, który pomaga temu drugiemu wykonać kolejny, potem się zmieniają i tak kolejna grupa, nazwijmy to wiekowa, tych lekarzy pracowała, aż dochodzili do najtrudniejszego segmentu zabiegu, do którego przychodził sensei.
13: Czyli te kluczowe 20 minut.
14: Kluczowe 20 minut i potem ta sekwencja się odwracała, kolejni coraz młodsi przychodzili wykonywać sekwencję zamknięcia głowy. Bardzo ciekawa obserwacja, która pozwalała zobaczyć, jak też ta grupa lekarzy i pielęgniarek się uczyło pracować, a jednocześnie nie było jednego człowieka zaangażowanego od początku do końca, czyli w ten proces, który jest też wymagający czysto fizycznie, co pozwalało zachować jeszcze większą efektywność tego postępowania. Kosztem. Dzięki zaangażowaniu większej grupy ludzi. No, u nas w tej chwili to możemy sobie tylko pomarzyć o taką ilość personelu, ale mam nadzieję, że się uda kiedyś.
13: W dobie robotyki, która wkracza do sal operacyjnych, mówimy raczej o mało inwazyjnych zabiegach, operacjach, w mikroskali wręcz, czyli te cięcia powłok są na milimetry, tyle ile wymaga tego sytuacja. A jak jest z otwieraniem głowy?
14: Otwarcie jamy ciała, niezależnie od tego, czego dotyczy, w sensie jakiej operacji, ma być wykonane takie, jak trzeba, żeby było bezpiecznie i skuteczne. Czyli ślepe dążenie do zrobienia czegoś przez małą dziurkę, tylko po to, żeby było przez małą dziurkę, nie jest zasadne. Jeżeli się da, to należy. Jeżeli się nie da, to nie należy tego robić. Jeśli chodzi o robotykę, są roboty do wykonywania zespoleń mikrochirurgicznych, supermikrochirurgicznych naczyń, ale one znajdują zastosowanie na kończynach. To jest bardzo, bardzo duże urządzenie, w sensie rozpiętości ramion, które temu wykonują to zespolenie, co powoduje, że one się po prostu nie mieszczą w głowie. I tutaj jakby sam sobie zaprzeczyłem, bo samo otwarcie czaszki nie jest jakoś duże. Czy mówimy o okienku, które ma gdzieś tyle. Gdzieś tu trzeba wykonać to otwarcie w zależności od punktu, w którym potrzebujemy wykonać zespolenie. A następnie poruszamy się w głąb. To jest też taka technika dziurki od klucza akurat w głowie. Dlatego, że jeżeli przyjrzymy się dziurce od klucza w drzwiach i przyłożymy wystarczająco blisko oko do niej, to możemy zobaczyć cały pokój z drugiej strony. I trochę tak jest z głową, że jeżeli otworzymy w odpowiednim miejscu odpowiednią dziurkę, to potem te narzędzia po skosie wprowadzając do środka możemy wykonać zabieg. Ale znowu, tam jest na tyle mało miejsca, że robot tam się nie zmieści.
13: No dobrze, ale jednym z tych narzędzi rozumiem, że jest kamera.
14: Nie. Czyli I tak, i nie. Może być kamera, aczkolwiek jeszcze nie wykonywałem z wykorzystaniem egzoskopu, czyli takiej kamery, która patrzy do wnętrza mikroskopu. Jeszcze nie robiłem takiej operacji. Z reguły korzystamy z mikroskopu. Czyli mikroskop to jest no, całe urządzenie z tą częścią optyczną, która wisi nad polem operacyjnym, okularami, które patrzymy w dół. I pod spodem pracują palce, które wykonują zespolenie.
13: Ale to już posługując się tą analogią, którą pan przytoczył, jeśli spoglądamy przez dziurkę od klucza, spoglądamy na ciemne pomieszczenie, to niczego nie widzimy.
14: No nie.
13: Jeśli zastosuje pan niewielki otwór w czaszce, bo rozumiem, że tak to przebiega, to tam jest ciemno, już upraszczając sprawę.
14: Tak. Oczywiście jedną z funkcji mikroskopu jest dostarczenie światła do pola operacyjnego, ale słusznie pan zauważył, jeżeli zrobimy za mały otwór, to tam po prostu będzie i za ciasno, i za ciemno. Celem operacji nie jest kosmetyka, która też jest ważna i zawsze o to pilnuje. Celem operacji jest przede wszystkim wykonanie części merytorycznej. Kosmetyka jest na drugim polu i jest jak najbardziej istotna i zawsze tego pilnuje, ale też należy pamiętać, że paradoksalnie większe otwarcie czaszki goi się równie dobrze, a nawet lepiej kosmetycznie od małego. Więc nawet czasem lepiej zrobić dłuższe rozcięcie, które potem się schowa między włosami. Oczywiście jak ktoś ma.
13: Panie doktorze, pan pokazywał obrazowo, jaki to jest otwór. W jaki sposób przechodzi się przez czaszkę podczas operacji?
14: Metod jest kilka. Moja ulubiona to jest wykorzystanie trepana. To jest taka specjalne...
13: Stąd się, przepraszam, bierze trepanacja czaszki, tak?
14: Tak. Nie. Trepanować to znaczy wykonać otwór. Mhm. A trepan pochodzi od tego słowa. Ale trepan jako takie to jest urządzenie, wiertło, które ma w sobie dwa wiertła. Jest jedno zewnętrzne i drugie w środku, które nieco wystaje. I one kręcą się niezależnie. Kiedy pierwsze wewnętrzne, które jest nieco wysunięte, przebija się przez czaszkę, ono przestaje napotykać opór, się wysprzęgla, wyłączając całe urządzenie. Druga metoda to jest mini wiertło, czyli takie wiertło w kształcie typowo kulki z ostrzami na swojej powierzchni, który można stopniowo zdjąć kolejne warstwy kości, aż dotrzemy do opony twardej, czyli takiej błony, która pokrywa mózg od zewnątrz i następnie odsłonić tą oponę. Kolejny etap to jest kraniotom, czyli to jest taki... To jest wiertarka, która tnie z boku. Ona ma stópkę, tą stópkę się wsuwa nad oponę twardą i z boku do kości i tą niczym długopisem, w tej chwili one trochę większe od dużego długopisu są, przecinamy kość naokoło, wykrawając fragment czaszki.
13: Na zasadzie wyżynarki na lekcjach ZPT.
14: Tak, tak, tylko takiej, która nie robi tak, tylko się jeździ naokoło. Są różne metody. Narzędzi, jeśli chodzi o otwarcie kości, jest bardzo dużo. Rzeczywiście tu kość co do zasady w trakcie operacji neurochirurgicznej, po to się usuwa, żeby ochronić mózg. W związku, wracając do pana pytania na początku, więcej usunięcia kości zmniejsza ryzyko uszkodzenia mózgu.
13: W jakiej odległości od kości czaszki znajduje się mózg, czyli struktura, na którą zawsze trzeba uważać, ale tutaj szczególnie?
14: To jest pytanie z podtekstem. Zdrowy mózg jest praktycznie pod kością. Z wiekiem zmniejsza się w wyniku naturalnej przebudowy mózgu, zmniejsza się objętość mózgu jako takiego, nie jego efektywność, tylko jakby objętość taka strukturalna, więc tam się wtedy u osób starszych pojawia się pewna przestrzeń między oponą twardą, czyli tą ostatnią błoną, a mózgiem milimetr, 2 do 3. Jeżeli mówimy o osobach o niehigienicznym trybie życia z dużą ilością alkoholu, ta przestrzeń potrafi być nawet 5-6 mm.
13: No, to wszystko jest niezwykle, niezwykle interesujące, a pan mówi o tym z bardzo dużym spokojem. To są lata praktyki.
14: Tak, ale ja bardzo lubię swoją pracę, a w zasadzie zawód. I zawsze jak widzę mózg, który się odsłania, to jest taki śliczny obrazek, bo mózg jest zanurzony w płynie mózgowo-rdzeniowym, pokryty kolejną błąką, czyli oponą pajęczą. Ta nazwa wywodzi się od jej delikatności. Ona tak ładnie opalizuje te wszystkie elementy, ale to jest przede wszystkim taki akt stworzenia Bożego niemalże w tym widać, jak wszystkie elementy są, nerwy czaszkowe, naczynia, elementy struktury mózgu, pnia mózgu, to jest wszystko tak ładnie poukładane wokół siebie, więc to taki idealny element stworzenia.
13: ma pan kontakt ze swoją pacjentką? Generalnie są różne metody. Lekarze z natury rzeczy są jednostkami niezwykle empatycznymi, ale lubi pan wracać do tych, którym pan pomógł albo uratował im życie?
14: Staramy się uczyć się na swoich dokonaniach. Tych pozytywnych i tych negatywnych. Bardzo lubię, jeżeli wracają do mnie pacjenci, bo jestem w stanie zobaczyć, jakie są efekty, szczególnie długofalowe, ale też w szczególności pacjentów, którzy byli operowani na choroby naczyniowe. Zawsze zalecam i prowadzę kontrolne badania. Czyli ci pacjenci wracają do nas w określonych cyklach. Wspomniana pacjentka akurat jest leczona w drugim ośrodku, który mnie zaprosi do współpracy, czyli Górnośląskim Centrum Chorób Dzieci, gdzie pracuje jeden z doktorów, z których wcześniej pracowałem w szpitalu Marciniaka, który także się rozwija w wspomnianej metodzie leczenia chorób naczyniowych. Także wszyscy pacjenci mają zalecone badania kontrolne i po pewnym czasie wracają do mnie z informacją, jak poszło.
13: Panie doktorze, jeszcze jedna kwestia. Pan mówił, że swoją praktykę, swoje nauki pobierał w dużej części dotyczące tego konkretnego zabiegu w Japonii. A czy to jest tak, że pańska empiria pozwala już, żeby też uczyć innych, że do Polski będą przyjeżdżać specjaliści z innych krajów, chcąc poznać szczegóły tej metody?
14: Tak, z przyjemnością mogę pochwalić się, że prowadziliśmy już kilka kursów z zakresu mikrochirurgii. I największą przyjemność miałem w tym, że mogłem zaprosić kolegów lekarzy neurochirurgów, uznanych neurochirurgów ze świata, do nas, do Wrocławia, czy do Poznania, gdzie prowadziliśmy kursy. Tych kursów było już kilka. Przyjeżdżali lekarze z King's College w Londynie, z Ustinad Labem, z Uniwersytetu Ustinad Labem w Czechach, z Bergamo Frost w Halle w Niemczech, z Walencji w Hiszpanii. Z Polski zapraszany był profesor z Warszawy. I te kursy pozwalają nam też uczyć i uczyliśmy polskich lekarzy. I jeszcze większą przyjemność miałem w tym, że przyjeżdżali na te kursy polskie lekarze kształcący się z zagranicy. Takim koronowaniem tych szkoleń było to, że udało mi się zaprosić i pan profesor Tanikawa przyjął moje zaproszenie i ten kurs, które on przeprowadza w wielu miejscach na świecie, miał miejsce także w Polsce. I pan profesor też pozytywnie odpowiedział na nasze zaproszenie, także jeśli wszystko dobrze się złoży, będzie prowadził kurs, który przygotujemy w przyszłym roku na poprzedzający Polski Zjazd Neurochirurgów w Poznaniu.
13: Panie doktorze, bardzo dziękuję za poświęcony nam czas w trakcie pańskiego urlopu. Doktor Dariusz Szarek był z nami z Wydziału Medycznego Politechniki Wrocławskiej, także Oddziału Neurochirurgii Dolnośląskiego, Specjalistycznego Szpitala imienia Tadeusza Marciniaka. Bardzo panu dziękuję.
14: To ja dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, że wysłuchali państwo naszej rozmowy. Mówię naszej, bo przecież pan doktor tutaj głównie mówił o swoim niełatwym zajęciu neurochirurga. Już za chwilę informacje Radia Tok FM, a nasz niedzielny magazyn dobiegł końca. Dziękuję państwu w imieniu swoim, Katarzyny Kozak, która była wydawczynią tego programu, a także w imieniu realizatora dźwięku, którym w dzisiejszym programie był Krzysztof Olesiewicz. Już za chwilę informacje, po informacjach Andymateria, Anna Wacławik i Anda Rotenberg. Przemysław Iwańczyk usłyszę się z państwem po godzinie 19.
2: Można było nie dostać paszportu, można było nie mieć wystawy.
15: Wystarczyło, że interesują się nami służby bezpieczeństwa, interesowały się nami służby bezpieczeństwa. Teraz już nikt nam nie robi łaski, mamy paszporty w domu, ale ta sytuacja zawsze może jeszcze wrócić.
2: Antymateria, która już za chwilę po 15 po informacjach TOK FM pojawi się na antenie, poświęcona będzie książce Najweselszy barak w obozie, tajna policja komunistyczna jako krytyk artystyczny i kurator sztuki w PRL. Prawda, że zachęcające, mimo że książka wydana dawno temu. Czekamy na państwa po informacjach.
15: Anda Rotenberg
2: i Anna Wacławik.
16: Bye. Ratujemy dzieci, które rodzą się powyżej 23 tygodnia trwania ciąży.
17: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
16: Nasze możliwości sprzętowe pozwalają nam ratować pacjentów, którzy ważą po 300 gram, 400 gram. Traktujemy rodziców naszych pacjentów jako też część zespołu terapeutycznego.
17: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku. Wychodzi ze swoich powikłań, chociaż miał ich bardzo dużo, i neurologiczne, kardiologiczne.
18: Współpracujemy z naszym oddziałem neonatologicznym i te nasze dzieciaczki poradzą sobie już później.
19: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Reklama.
20: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dilera. dealerzy.subaru.pl.
21: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
22: Skąd ta piana, kochanie?
21: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.

0: Borys Szyc.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Na początek informacji polityczna dyskusja wokół tego, jak działają powiadomienia wysyłane SMS-owo przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najbliższe dni będą okresem krytycznym, ostrzega premier Węgier, a chodzi o sytuację energetyczną w kraju. MSWiA ostrzega przed nowym sposobem wyłudzania danych przez komunikator WhatsApp. Minęła 15. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Jeśli działanie systemu alertów RCB nie zostanie poprawione, to Polacy nie będą traktowali wiadomości z ostrzeżeniami poważnie. Z kolei ich brak po syrenach alarmowych może nasilać poczucie zagrożenia i panikę. Przekonują politycy Prawa i Sprawiedliwości i oskarżają rządzących o nieudolność w kwestii informowania kryzysowego. Dyskusja na temat alertów wróciła po tym, jak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w nocy z piątku na sobotę rozesłało SMS-y o ryzyku zatrucia czadem. O czym więcej teraz Tomasz Pęcka.
10: W sprawie RCB rząd obrywa nawet od koalicjantów. To Krzysztof Hetman z PSL-u.
11: SMS przysłany w środku nocy w sprawie czadu, a brakuje wiadomości dotyczącej tego, co się zdarzyło w środę na czwartek w nocy.
10: Wielu odbiorców SMS-y o tym, że upał zwiększa ryzyko zatrucia czadem w związku z pogorszeniem ciągu w przewodach kominowych, otrzymało pół do pierwszej w nocy. I to można było rozesłać, ale informacje, że syreny na Lubelszczyźnie wyły z powodu rakiety, już nie? Pyta europoseł PiSu Tobiasz Bochański.
12: Wyciągnięcie mieszkańców Lublina z łóżek sygnałami alarmowymi i niepoinformowanie ich dlaczego, to jest powód do budowania paniki i stanu zagrożenia.
10: Rządzący już zapowiedzieli zmiany w systemie RCB, zapewnia Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, która przy okazji wbije szpilę PiS-owi.
13: Wcześniej nie miałyby jakie w ogóle syreny odzywać się. Wiemy, że trzeba tak zmienić procedury, żeby był również SMS po syrenie.
10: Resort Spraw Wewnętrznych zapewnia, że trwa budowa zintegrowanego cyfrowego systemu ostrzegania ludności. Tomasz Fęskę, TOK FM.
9: Zagraniczne doświadczenia polskich strażaków bardzo się potem przydadzą w Polsce, mówił w TOK FM brygadier Marcin Kuźmiński, główny specjalista w Akademii Pożarniczej. 35 strażaków wyjechało do Hiszpanii, by pomóc gasić pożary lasów. Jak mówił gość TOK FM, takie doświadczenie jest bardzo ważne, bo i u nas częściej palą się właśnie lasy.
14: To jest jakby bezcenne doświadczenie zdobyte na wyjeździe. Jak się mówi, bramka zdobyta na wyjeździe liczy się podwójnie. Doświadczenie jest bezcenne i to przekłada się na poprawę w dużym stopniu skuteczności tutaj w Polsce.
9: Walkę z ogniem utrudniają wysokie temperatury w Hiszpanii przekraczające 40 stopni. Duże upały zbliżają się również do Polski, prawdopodobnie od wtorku. Premier Węgier Peter Maurer oświadczył, że kraj czeka w ciągu najbliższych dni krytyczny okres, gdyż prognozowana fala upałów zbiegnie się w czasie z całkowitym wyłączeniem jedynej na Węgrzech elektrowni jądrowej. Maurer poinformował, że po raz pierwszy od 44 lat elektrownia jądrowa w Pakszu zostaje całkowicie zamknięta z powodu niskiego poziomu wody w Dunaju. Elektrownia wytwarza blisko połowę energii elektrycznej na Węgrzech, a woda z Dunaju jest wykorzystywana do chłodzenia obiektu. Maurer powiedział w piątek, że po wyłączeniu elektrownia będzie mogła pozostać zamknięta przez kilka tygodni. MSWiA ostrzega przed oszustami wykorzystującymi popularny komunikator WhatsApp. Przestępcy, jak informuje resort, przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie, proszące o oddanie głosu. Chodzi o nowy sposób wyłudzania danych. Zaatakowane zostało tak m.in. konto wiceszefa resortu Sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy. CERT, czyli działający w Instytucie Badawczym NASK Zespół Reagowania na Incydenty w Sieci, wyjaśnił we wpisie na Platformie X, że po wejściu w otrzymany od przestępców link warunkiem głosowania jest weryfikacja poprzez konto WhatsApp. Oszuści mają dzięki temu uzyskiwać dostęp do konta przez sparowanie z nim swojego urządzenia. Podejrzane wiadomości i strony internetowe należy zgłaszać za pośrednictwem formularza na stronie internetowej CERT lub w aplikacji mObywatel poprzez usługę Bezpiecznie w sieci. W Janowie Podlaskim trwają przygotowania do tegorocznych Dni Konia Arabskiego, które potrwają od 7 do 10 sierpnia. Konie są szykowane do pokazów, w tym do tegorocznej aukcji Pride of Poland. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
0: Trener koni pokazowych z Janowa, Mateusz Tokarski, nie kryje, że konie są przygotowywane do pokazów i aukcji już od kilku miesięcy.
15: Konie przychodzą do naszej stajni z dużej biegalni, gdzie żyją w grupie. U nas już są, każdy ma swój boks. Zaczyna się od pracy indywidualnej z końmi. Na każdego konia poświęcamy mniej więcej około godziny dziennie.
0: W ramach Dni Konia Arabskiego zaplanowano m.in. rywalizację koni sportowych, a także Narodowy Czempionat. Do tego oczywiście aukcja Pride of Poland. Jedną z gwiazd będzie wielokrotnie nagradzana klacz Poganinka z Michałowa, mówi prezes Jerzy Białobok.
16: Znana jest na ringach, zawsze właściwie mieściła się w trójce najlepszych koni.
0: Jaką stawkę osiągnie, tego nikt na ten moment nie potrafi przewidzieć, bo te ceny są bardzo, bardzo różne w różnych latach. Przez lata rządów Prawa i Sprawiedliwości po wyrzuceniu wieloletniego prezesa Marka Treli stadnina w Janowie straciła na swojej świetności. Dziś próbuje swój prestiż odbudowywać. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
9: A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody. Dziś jeszcze umiarkowane zachmurzenie, miejscami wzrastające do dużego. W Karpatach dziś przelotny deszcz i burze. Na termometrach od 20 stopni nad morzem do 25 w centrum i na zachodzie i do 30 na południowym wschodzie. W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami jednak na południu, w centrum oraz na północy wzrastające do dużego. Na południu miejscami przelotny deszcz, a w rejonie Karpat lokalnie burze. Termometry pokażą od 20 stopni nad samym morzem i 25 na północy do 30 w centrum i 33 stopni na południu.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
17: Niektóre książki mają długie życie, a nawet bardzo długie, bo potrafią wpaść w ręce człowiekowi z pewnym poślizgiem. Gdyby spojrzeć na to z tej perspektywy, nie do końca jest to lektura, którą mogłybyśmy Państwu polecić na wakacje, bo musieliby Państwo przenieść się w czasie jakieś 10 lat i wtedy na te wakacje pojechać, ale ponieważ akurat wpadła w ręce Andy Rotenberg i Anda Rotenberg, która jest specjalistką od sztuki w naszym programie Andy Materia, w którym spotykamy się co niedzielę o 15:00, mówi, że nie może się od niej oderwać. W związku z tym została namówiona do opowiedzenia Państwu trochę więcej o tym, co jest w środku. Dzień dobry, Pani Ando.
18: Dzień dobry, Pani Ando.
17: No, wytłumaczyłam się.
18: Troszkę się zawiesiłam i zamyśliłam, bo istotnie przede wszystkim książka ta zwróciła moją uwagę, dlatego że ma na okładce portret Jerzego Ludwińskiego, uznanego za najwybitniejszego krytyka sztuki drugiej połowy XX wieku, bo był krytykiem wizjonerem.
17: A mówimy o książce Najweselszy barak w obozie, Tajna policja komunistyczna jako krytyk artystyczny i kurator sztuki w PRL. Jest to książka Jarosława Jakimczyka,
18: który zadał sobie trud bardzo głębokich studiów w Instytucie Pamięci Narodowej po to, żeby we Wrocławiu, dodam, czyli nie jest tak, że on objął tym swoim badaniem całą Polskę, szukając sposobów, w jakich wrocławskie środowisko było inwigilowane od początku lat 70. Dlaczego wtedy? Bo wtedy wrocławskie środowisko artystyczne było najbardziej awangardowe w całej Polsce. Między innymi dzięki Jerzemu Ludwińskiemu, który prowadził wówczas galerię pod Moną Lizą i doprowadził do sympozjum, które się nazywał Wrocław 70, gromadzące awangardę całej Polski.
17: I teraz, co ciekawe, to być może, zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy, to pytanie, a niby co ta bezpieka mogła w ogóle z tego rozumieć i po co były bezpiece wtyki w środowiskach artystycznych? Były ciekawsze.
18: To ja pani powiem. Zacytuję starszego inspektora grupy 4 Wydziału 3 SBK WMO we Wrocławiu, kapitana Stefana Jędrzejczaka, bardzo aktywnego. Wrocław, 6 lutego 1974 roku, ściśle tajne. Z dotychczasowego rozeznania wynika, że niektórzy twórcy opierają swoje warsztaty twórcze o wzorce kultury zachodniej, niezgodne z ustaleniami naszej polityki kulturalnej. W koncepcjach sztuki przemycają pod różnymi postaciami obce, a często wrogie idee oparte o filozofie wsteczne. No jakbym to słyszała dzisiaj w wydaniu niektórych ministrów i polityków.
17: I to nie tylko polskich, gdyż i tu jednak pomimo mojego prowokacyjnego pytania przypomnę, że kultura, która jest czasami jedynym elementem, który pomaga przetrwać narodowi w opresji, zawsze była i prawdopodobnie będzie celem władzy.
18: Manipulacji władzy
17: będzie łakomym kąskiem, dzięki któremu będzie można próbować społeczeństwu sprzedawać jakieś własne wizje tego, jak to społeczeństwo powinno funkcjonować, czyli z tej perspektywy oczywiście niezależna twórczość, niezależność myślenia, niezależność tworzenia, niezależność pokazywania innych rzeczywistości czy wskazywania na problemy, które trawią te społeczeństwa, to jest coś, czego władza nie lubi.
18: No więc, ponieważ tak się składa, że ja znałam osobiście większość inwigilowanych twórców.
17: A wspomniany przez panią, ukazany na okładce Jerzy Ludwiński, był według autora książki jednym z głównych celów SB.
18: On nie był prześladowany, co wszystko się odbywało w białych rękawiczkach, czyli właśnie osoby inwigilowane w większości wypadków nie wiedziały o tym, że nimi są. Ale bardzo jest to ciekawe, bo zostały rozwiązane pseudonimy donosicieli, stałych współpracowników służb bezpieczeństwa, i takim samym współpracownikiem, który donosił na kolegów, był Przybysław Krajewski, który dochrapał się funkcji szefa zarządu okręgu wrocławskiego ZPAPL, czyli Związku Polskich Artystów Pracy. Jego też poznałam, bo on był bardzo krzykliwy, tylko miał nieawangardową sztukę uprawiał. Natomiast są nierozwiązane sygnatury osób, które być może nie wiedziały, że są źródłem informacji.
17: I to się jak nazywa, to często bywało.
18: I to się nazywa OZI, osobowe źródło informacji, które odpytywane przez kogoś miłego opowiadało o niektórych wskazanych przez SB artystach, i szczególnie mnie zachwycił jeden, nie będę rozwiązywać tego, tych literek, bo bardzo profesjonalnie pisał, nie mówił, pisał o sztuce artystów wrocławskich. Bardzo profesjonalnym językiem analizował kolejne wskazywane przez SB nazwiska, na przykład Jana Chwałczyka, Zdzisława Jurkiewicza, Jerzego Rosołowicza, Alfonsa Mazurkiewicza. Twórczość wszystkich tych osób została bardzo profesjonalnie scharakteryzowana, bez stawiania znaku plus lub minus. Więc można się domyślić, że był to jakiś mój kolega, profesjonalista z Wrocławia. Natomiast bardzo jest ciekawe, bo szczególnym zainteresowaniem od pewnego momentu cieszyła się galeria Permafo wrocławska.
17: Czyli Natalia LL.
18: I jej mąż Andrzej Lechowicz. Ale nie tylko. Również mój kolega, już nieżyjący, Antoni Dzieduszyński, który był na widelcu przez wiele lat, ponieważ zdziwienie SB budziło to, że on pochodzi z rodziny ziemiańsko-arystokratycznej. Jego ojciec, znany twórca kabaretu wrocławskiego, po wielu latach okazał się również TW, co rodzinie przysporzyło wielkiej goryczy, ale Antoni, który był jak gdyby rzecznikiem prasowym grupy Permafo i bardzo dużo o niej pisał, a także nawiązywał kontakty z krytykami zachodnimi, był szczególnie głęboko inwigilowany. Potem się przeniósł do Warszawy, założył w stanie wojennym prywatną galerię razem z Pawłem Sosnowskim, a potem wyjechał do Kanady. Natomiast to jest ciekawe, bo druga część tej książki jest poświęcona inwigilowaniu wystaw kościelnych i ofowych tworzonych w latach 80. podczas stanu wojennego.
17: W każdym razie, proszę Państwa, żeby spuentować tą historię, można było takim artystom bardzo skutecznie szkodzić w tamtym systemie. Zresztą w każdym, który ma zapędy autorytarne, można szkodzić artystom, nie robić im wystaw, nie pokazywać ich, wypychać z galerii, nie dawać stypendiów itd., itd. Niedawno to oglądaliśmy zresztą w pełnej krasie, więc pamięć mamy dosyć świeżą. I cóż, żegnamy się z Państwem tą polecajką, chociaż może nie być łatwo, bo tak jak wspominałyśmy, książka wydana bodajże 10 bądź 11 lat temu, więc już...
18: W bardzo wąskim obiegu.
17: Więc już wyczerpana. Może biblioteki dysponują, na pewno ciekawa lektura i tak jak mówię, książki mają swoje drugie, trzecie, a może nawet siódme życie.
18: Głównie dlatego o niej mówimy, Pani Anno, żeby uświadomić słuchaczom, że na SB z czasów PRL-u się nie skończyło.
17: I tym niezbyt optymistycznym akcentem, ale nadal podczas wakacji żegnamy się z Państwem do następnego tygodnia.
18: Anna Rotenberg
17: i Anna Wacławik, a za chwilę o 15.20 informacje w TOK FM. My jak zwykle pojawimy się za tydzień po 15.00.

0: Autopromocja.
1: Spóźniony pociąg, przedłużone spotkanie, korki to nie problem. W aplikacji Tok FM ulubione audycje czekają, aż ich odsłuchasz. Możesz do nich wrócić, kiedy chcesz i słuchać radia na żywo, gdziekolwiek jesteś. Pobierz aplikację Tok FM i nie martw się zasięgiem. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
6: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
12: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
13: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
14: Volkswagen.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Minęła 15.20, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje Tok FM. Liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego na granicy między Ceutą, hiszpańską eksklawą w Afryce Północnej, a Marokiem wzrosła do 72. Kryzys w Ceucie wybuchł, gdy w czwartek i piątek 60 tysięcy nielegalnych imigrantów przedarło się z Maroka do hiszpańskiej eksklawy. W związku z sytuacją w Ceucie we wtorek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów do spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Po wybuchu kryzysu niektóre kraje wspólnoty sugerowały zawieszenie współpracy z Hiszpanią w ramach strefy Schengen. Około 160 razy interweniowali śląscy strażacy w związku z porywistym wiatrem i gwałtownymi opadami, które przetaczały się nad regionem w sobotę i w nocy z soboty na niedzielę. Silny wiatr powalił wiele drzew, a niektórych mieszkańców pozbawił dostaw prądu. Zakaz kąpieli nadal obowiązuje na 6 nadmorskich kąpieliskach, gdzie badania wody wykazały obecność bakterii E. coli i enterokoków. Najwięcej kąpielisk objętych obostrzeniami znajduje się w zachodniopomorskim Darłowie. W województwie pomorskim z kolei bakterie E. coli i enterokoki wykryto w 2 kąpieliskach w Gdańsku Brzeźnie. Aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Dzień dobry Państwu. Witamy w audycji Homo Science.
18: Przy mikrofonie Aleksandra Stanisławska.
17: Piotr Stanisławski, crazynauka.pl.
18: I jest z nami gość Konrad Banachewicz,
19: dzień
18: doktor
19: dobry.
18: Statystyki, specjalista w dziedzinie AI. Witamy serdecznie.
19: Dzień dobry.
18: Rozmawiamy dziś o czymś, co można nazwać pierwszym buntem systemu AI, takim jawnym buntem z włamaniem się na cudze konta. I to w dodatku systemu, który wszyscy znamy, czyli ChatGPT. Tu akurat mówimy o prototypie badania.

0: A co tak naprawdę się stało i czy to rzeczywiście można by nazwać słowem bunt?
1: Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to jest wariant z gatunku... Ja bardzo przepraszam wszystkich urażonych porównaniem, ale jeśli się grupie małp wręczy karabiny maszynowe, to to, co potem następuje, to nie jest kryzys, tylko absolutnie przewidywalny rezultat. Tu miało miejsce coś podobnego. Ja to troszkę postaram się rozłożyć na kawałki. Proszę mnie powstrzymać, jakbym się zagalopował w żargon. Po pierwsze, to nie jest tak, że gdzie nastąpiło to włamanie, bo to jest pierwszy istotny kawałek. To nastąpiło na serwery Hugging Face. Hugging Face, dla tych Państwa, którzy nie mieli styczności, to jeżeli ktoś chce się w jednym miejscu doedukować, o co w ogóle chodzi z tą sztuczną inteligencją, pobawić się różnymi modelami, dowiedzieć się, jakie są w danej dziedzinie najlepsze, pobrać modele o otwartych wagach, etc. i chce mieć to wszystko w jednym serwisie, to miejsce do tego to jest właśnie Hugging Face.
0: I to ja nazwałam tym dziekanatem.
1: No, ja myślę, że oni by bardzo chcieli mieć taką władzę, jak dziekanat ma na uczelni, ale chyba jeszcze formalnie do tego, żeśmy nie doszli. Acz ja bym nie miał nic przeciwko. Wolę, żeby oni mieli duży wpływ niż OpenAI. Ale płynąc do brzegu, dlaczego to jest istotne? Bo ponieważ oni są ludźmi, którzy mają benchmarki, stale aktualizowane listy porównujące do takiego zadania najlepszy jest ten model, a ten na drugim, ten na trzecim miejscu, a do innego znowuż taka klasyfikacja. I rozwiązanie zadania typu cyberbezpieczeństwo było właśnie główną częścią tego, co ten model miał zrobić, to co OpenAI kazało mu zrobić i dlatego tam się w ogóle pojawił Hugging Face. To nie chodzi o to, że kogoś podnieciło i żółte logo, tylko jeżeli człowiek ma dostęp do internetu, czy bot w tym przypadku, to znalezienie informacji, że benchmarki, najlepsze modele pod tym kątem odpowiedzi, etc. właśnie są na Hugging Face w pierwszej kolejności, no to to jest dla człowieka 30 sekund wyszukiwania. Więc dlatego w ogóle Hugging Face. A druga rzecz, tak, teoretycznie odbywało się to w odizolowanym środowisku, bez dostępu do internetu. Tylko, że to nie była pojedyncza maszyna, która miała coś zrobić, to była maszyna, która miała dostęp do innej maszyny, która z kolei była podłączona do internetu.
0: To mało sprytnie.
1: Tak, myślę, że najbardziej dyplomatyczne słowo, którego możemy użyć na antenie, to, że jest to no, niepełnosprytny ktoś ustawiał ten benchmark i konfigurował parametry. To jest, jeśli chodzi o mechanikę tego, co się stało. Dochodzi jeszcze aspekt taki, że no, z marketingowego punktu widzenia to jest to fantastyczna sprawa, ponieważ OpenAI na każdym kroku opowiada, że jesteśmy fantastyczni, nasze modele mogą wszystko i w ogóle bardzo proszę, panie rządzie, ureguluj nas, albo panie prezydencie, w zależności od kraju. No to administracja amerykańska przyszła i uregulowała. Znaczy to akurat Anthropic bardziej płakał, ponieważ OpenAI przedtem przyklęknął i złożył hold lendy. No ale zasada jest ta sama. Natomiast co jest jeszcze dodatkowym aspektem? OpenAI, Anthropic jeszcze bardziej, ale OpenAI w szczególności też, to są ludzie, którzy mają obsesję na punkcie bezpieczeństwa. Na każdym kroku opowiadają, że musi być bezpiecznie, musi być ograniczone. No, w ramach eksperymentu zachęcam słuchaczy, zapytajcie o coś, co nie jest takim neutralnym światopoglądowo pytaniem. Dotknijcie któregoś z takich tematów, no nie będziemy antagonizować, wplatać polityki, ale wszyscy wiedzą, jakie są najbardziej wściekle polaryzujące tematy. Zadajcie o to pytanie czatowi GPT. Dostańcie tak wypraną z treści, absolutnie poprawną sałatkę słowną, bez treści, bez opinii, wyłącznie najniższy wspólny mianownik, no że to jest praktycznie bezużyteczne. I to wychodzi też w kontekście cyberbezpieczeństwa, dlatego że oni mają taką obsesję, żeby pokazać, że ich narzędzia nie, absolutnie nie mogą być użyte, żeby zrobić coś złego, że wbudowane przez nich, to nie wiem jak to nazwać, no kagańce, ograniczenia, są takie, że te modele nie odróżniają między zapytaniem, które ma zbudować protokół ataku, pomóc przeprowadzić atak, i autopsją. To znaczy atak już miał miejsce, chcemy to rozłożyć na czynniki pierwsze, by zrozumieć, co się właściwie stało, gdzie mieliśmy dziurę, przez którą ktoś tam wlazł. I modele OpenAI, których próbowało użyć Hugging Face, były, no nie chcę powiedzieć wykastrowane, ale zakneblowane i spętane do tego stopnia, że te modele odmówiły wykonania postmortem.
2: Czyli rozumiem, że nie udało im się przy pomocy modelu OpenAI przeprowadzić analizy tego ataku,
1: natomiast,
2: który został...
1: Natomiast atak został przeprowadzony przez OpenAI, więc te te ograniczenia są tak mądre i dobrze napisane, że model jest w stanie w sposób w miarę, umówmy się, autonomiczny przeprowadzić taki atak,

0: Natomiast ograniczenia włączają, jak ktoś spróbuje go użyć do ustalenia, no co tu się właściwie stało.
1: Czy no dobrze, a co się stało właściwie? To znaczy wiemy, że się włamał, tak. Czy coś wykradł, czy zaszkodził,
0: zaszkodzić,
1: czy tylko
0: nie.
1: Do Hugging Face?
0: Nie, to co tam splądrowali, to najistotniejsze. Tam znaczy, to tak naprawdę to jest określenie, że włamał się. To nie to, że wbił się komuś na konto bankowe albo portfel krypto i go wyczyścił, tylko cel, tak jak powiedziałem na początku, to było rozwiązanie zadania określonego typu cyberbezpieczeństwo i benchmarki były na Hugging Face. I chodziło o wejście do nich i dostęp z zewnątrz. Więc to była tak naprawdę najważniejsza rzecz.
2: Benchmarki, czyli te cele ustawione były...
0: Lista przebojów, ranking. Ranking to jest nawet lepsze określenie tutaj. To znaczy, jako przykład, mamy, dajmy na to, modele, które mają tłumaczyć. Mamy, nie wiem, 10 tysięcy próbek tekstu w jakim bądź języku. No, żeby to było naprawdę trudne, to musi być jakiś rzadki język, bo te duże...
1: Klingoński.
0: Hadżarski. Okay. Wikipedia ma to taką, która się pewnie, no nie wiem, w tej jednej stronie zmieści czasami, bez urazy. Znaczy, chodzi o to, żeby to było wyzwaniem, dlatego że języki, które mają duży korpus danych, indoeuropejskie wszystkie, chińskie i południowo-wschodniej Azji, to jest praktycznie rozwiązane. Te modele robią mniej błędów niż tłumacz, ale mamy coś takiego i wiemy, jakie są poprawne tłumaczenia na polski, angielski czy tam cokolwiek. I wtedy taki ranking, czyli benchmark, polega na tym, że wszystkie modele mają wygenerować tłumaczenie, które potem porównujemy z tym, o którym wiemy, że to jest prawdziwe, właściwe, zweryfikowane.
2: Taki wzorzec SEVR.
0: Tak. I to są benchmarki i coś... Problem można w ten sposób sformułować dla bardzo różnych kategorii zagadnień. To można zrobić do tłumaczenia, generowania obrazu, identyfikowania obrazu, prognozowania, no co tam sobie, co komu serce dyktuje.
2: I te rankingi, można tak. Powiedzieć, tkwiły na
0: są
2: tym
0: na
2: Hugging Face.
0: Tak.
2: I w związku z tym najprostszym sposobem było włamać się do Hugging Face, wykraść te benchmarki i posłużyć się nimi do rozwiązania zadania, żeby podlizać się tym przełożonym, którzy zlecili to zadanie.
0: Dokładnie. Jak to kiedyś to słyszałem, powiedział na konferencji, model zamachnie się na swojego boga ojca, twórcę, programistę.
1: To dobrze, a jak duży to jest problem? To znaczy w mediach można różne rzeczy usłyszeć i przeczytać. Niewątpliwie to, co zrobił ten model, po pierwsze, no nie było zgodne z intencjami zlecających to zadanie. Po drugie, wchodziło już w obszar przestępczości, to znaczy no włamywanie się na serwery, czyli uzyskanie nielegalnego dostępu. Gdyby to zrobił, nie wiem, nastolatek z Tomaszowa Mazowieckiego, to mógłby mieć z tego powodu problemy. No zakładam, że nikt tutaj nie aresztował tego modelu, bo trudno to zrobić.
0: No nie, bo zakładam... PPA jest za duże.
1: Właśnie, więc pytanie,
0: skoczyć na tym odcinku, tak.
1: Jak duży jest to problem, czy na przykład modele, z których my korzystamy, już no bardzo przykrojone, te, do których jest publiczny dostęp, mogą robić rzeczy niebezpieczne, przy czym nie chodzi mi o rzeczy niebezpieczne w rodzaju namówienia nas do zrobienia czegoś głupiego, bo to jest jakby inny obszar, tak? Natomiast czy to jest jakiś sygnał, który mówi o pewnym zagrożeniu?
2: I czy to zagrożenie może wyglądać tak, że po Hugging Face może być, no właśnie, następny może być ten portfel z kryptowalutami.
0: Ja na to w punktach odpowiem, dobrze?
1: Tak,
0: pierwszy aspekt to była kwestia, że to wpada, co pan powiedział, że to wpada w klimaty kryminalne. Oczywiście, że wpada, ale większość tego biznesu wpada w klimaty kryminalne. Zachęcam ludzi, którzy tak jak ja pamiętają lata 90., jak wyglądało ganianie ludzi za nielegalne kopie gier, płyt, cokolwiek, no nie wiem, podróbki Nike i tak dalej. No przecież straż miejska, policja i inne takie, mieli to wszyscy mieli ręce pełne roboty. Na szerszej scenie jedna z założycieli Reddita, Aaron Schwartz, facet, który pobrał, ja nie pamiętam, jakieś śmieszne na dzisiejsze standardy ilości artykułów z JSTOR-a, za co groziło mu chyba dożywocie jakieś miliony grzywny i to się skończyło tym, że facet ze sobą skończył. Minęło 10 lat ponad, OpenAI, Anthropic i wszyscy inni zachowują się jak imperium brytyjskie internetu, znaczy kradną wszystko, co nie jest przybite do podłogi i nagle się okazuje, że to wpada pod doktrynę fair use. No to chwileczkę. Na nieporównanie mniejszą skalę było to kryminalne kiedyś, jest absolutnie legalne teraz. No,
1: dodajmy, że prawo się nie zmieniło w tej kwestii.
0: Dokładnie.
1: Poziom bezczelności się zmienił.
0: Dokładnie. Dokładnie, więc to tak dygresja odnośnie kwestii kryminalnych. Znaczy ja nie neguję tylko, że włamanie bez autoryzacji na systemy, na czyjeś systemy jest przestępstwem. Prawdopodobnie to już prawdę by się musiało powiedzieć, kiedy to jest przestępstwo, a kiedy wykroczenie. Prawdopodobnie to zależy od tego, ile ktoś szkody narobi i czy można przypisać intencje zysku albo coś w tym guście, ale to wpadam w dygresję, przepraszam. Jeśli chodzi o zagrożenie, zagrożenie jest, dlatego że po pierwsze modele topowe, jeśli chodzi o modele z otwartymi wagami, autokorekta do żargonu. Modele z zamkniętym dostępem to są takie jak OpenAI, jak ChatGPT, Claude i inne takie, to znaczy mamy do tego tylko dostęp albo przez API, albo przez interfejs w przeglądarce.
1: API, czyli dostęp, można powiedzieć, programistyczny. Trochę bardziej programistyczny, tak.
0: Natomiast jest też ogromna klasa modeli z otwartymi wagami. To nie jest open source sensu stricte, ale jeżeli tylko człowiek ma wystarczająco mocny sprzęt w domu, to sobie może te wagi pobrać, binarny plik, odpalić lokalnie i robić z tym, co mu się żywnie podoba. Płaci tyle, co za elektryczność. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dwa, trzy tygodnie temu, do momentu, aż wyszło Kimika 3, modele te z zamkniętym dostępem, od tych największych, OpenAI, Anthropic, etc., one dominowały praktycznie w wszystkich kategoriach. Pisanie, kodowanie, cyberbezpieczeństwo, co tam kto jeszcze sobie życzy. Natomiast ta luka do modeli otwartych się systematycznie zmniejsza. Jakieś 3 tygodnie temu ona się zamknęła, a nawet przeskoczyła w drugą stronę, dlatego że na tych co bardziej popularnych benchmarkach najnowszy model Kimi, chiński, pobił najnowszego ChatGPT i najnowszego Claude'a.
1: I to jest ten model o otwartych wagach, tak. Czyli można sobie, jak się ma bardzo dużo mocnego sprzętu, czyli na przykład jest się średnią firmą, to można sobie to samemu postawić.
2: Czyli ten Kimi K3 jest lepszy w jakich kategoriach?
0: A to już bym musiał sprawdzić, bo z głowy to nie pamiętam, ale prawie na pewno jeśli chodzi o kodowanie. Znaczy bezdyskusyjnie jest lepszy, jeśli chodzi o to, co dostajemy za te same pieniądze. To znaczy wyniki osiąga porównywalne lub minimalnie lepsze, no to jest powiedzmy tam już w granicach błędu chwilami, z najnowszym czatem GPT, natomiast robi to samo w nieporównanie mniejszej ilości tokenów. Dużo szybciej to robi, co oznacza, że uzyskanie odpowiedzi tej samej jakości jest po prostu dużo, dużo tańsze. Więc jest porównywalny jakością i absolutnie bije stosunkiem ceny do jakości.
1: Natomiast o kwestie już samego bezpieczeństwa, bo zadaliśmy tyle pytań, że tak, będziemy dopytywali o to już na początku drugiej części naszej audycji.
2: A naszym gościem jest Konrad Banachewicz, doktor statystyki, specjalista w dziedzinie AI.
1: I na ciąg dalszy naszej rozmowy zapraszamy Państwa po informacjach Radia Tok FM.

0: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
1: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dyzelgeneratorach pracują, ale pracują.
2: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nas, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
0: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła.
5: Za pontyfikatu Jana Pawła II przypieczętowało to swoje działanie globalne na całym świecie.
4: Porozmawiamy o jednej z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych organizacji w Kościele katolickim.
5: Wielu liderów, współliderów ruchu MAGA proweniencji katolickiej należy do Opus Dei.
4: O Opus Dei porozmawiam z profesorem Arkadiuszem Stępinem.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
11: Volkswagen. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów. Kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
9: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływaczka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Minęła 15.40. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Mer Moskwy Siergiej Sobianin nazwał sobotni zamach bombowy w jednej z moskiewskich restauracji brutalnym atakiem terrorystycznym. Według niezależnego Radia Swoboda liczba ofiar śmiertelnych wzrosła z 3 do 5 osób. Sobianin nie wyjaśnił, kogo obarcza odpowiedzialnością za atak. W związku z ekstremalnymi warunkami pogodowymi i wiatrami przenoszącymi ogień, sytuacja pogodowa w Grecji jest niezwykle trudna, przyznał premier tego kraju Kyriakos Mikotakis. W ciągu tygodnia płomienie strawiły ponad 12 tysięcy hektarów lasów i gruntów rolnych w Grecji. Najtrudniejsza sytuacja panuje w regionie Attyka, obejmującym m.in. Ateny, przylegającej do niej Beocji oraz na pobliskiej wyspie Eubea. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami w południowej części kraju. Najwyższy stopień alertów obowiązuje w południowej części województwa lubelskiego oraz północnej części Podkarpacia i Małopolski, a także we wschodniej części województwa śląskiego. Tatry objęte są z kolei ostrzeżeniami przed burzami.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Witamy Państwa ponownie, druga część audycji Homo Science.
17: I ponownie Aleksandra Stanisławska,
16: Piotr Stanisławski, crazynauka.pl.
17: I jest z nami Konrad Banachewicz, doktor statystyki, specjalista w dziedzinie AI, a rozmawiamy dziś o bezpieczeństwie używania systemów AI w kontekście niedawnego włamania się modelu ChatGPT w różne ciekawe miejsca, no i braku odpowiedniej kontroli nad takimi działaniami.
16: W pierwszej części audycji właśnie dopytywaliśmy, co tam się właściwie wydarzyło, a teraz zaczął się temat tego, jak duży to jest problem, kiedy wychodzimy z obszaru ciekawostki informatyczno, nie wiem, takiej, powiem, nerdowsko-specjalistycznej. I pytanie brzmi, czy mamy się czego obawiać? Oczywiście wszyscy mamy w głowie od kilku lat Terminatora i Skynet. No nie, ale mówię od kilku lat w znaczeniu takim, że od kilku akurat ten temat jest przywoływany znowu, czyli innymi słowy bunt maszyn, bunt sztucznej inteligencji. No nie bardzo chcemy iść konkretnie w stronę, jak powiem, tej wizji, ale tak realnie
17: kusi,
16: ale tak realnie jak duży to jest problem i czy to, co się wydarzyło, jest objawem czegoś, czego się naprawdę powinniśmy obawiać.
18: Ja nie wiem, co powinni zrobić wszyscy. Ja się boję, przy czym ja się nie boję Terminatora jako takiego, dlatego że mówienie w kategoriach bunt maszyn, bunt implikuje celowość działania. Ja bardzo przepraszam za krótkie turna w kierunku filozofii. Celowość działania implikuje sprawczość. No i świadomość. Znaczy, bez zdefiniowania, co to w ogóle jest świadomość?
16: I tego dziś nie będziemy robili, nie, na pewno, bo nie mamy 6 godzin.
18: Się nie zmieścimy. Natomiast nie, to czego ja się boję, to są jakiś Terry Pratchett powiedział, że tak realnie sztuczna inteligencja przegrywa z prawdziwą głupotą za każdym razem. To znaczy tego, że będą ludzie, którzy stwierdzą, o, AI zautomatyzujemy i wepną to AI gdzieś, gdzie ono absolutnie nie powinno być. To jest szersza...
16: Czyli właśnie to, co się teraz dzieje.
18: To się dokładnie zaczyna dziać. To jest szersza wersja tego, co tak z 10 lat temu, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, była faza na IoT, Internet of Things, którego najlepszą definicją, jaką w życiu słyszałem, było, że zbieranie czujnikami danych z mnóstwa rzeczy, które w żadnych okolicznościach nie powinny się znaleźć online. I absolutnie skrajna wersja tego, którą widziałem, to pamiętam Philips chyba miał prototyp, albo ktoś, któraś z firm tego typu, artykuły dla dzieci, mieli materac dla dziecka, który miał władowany jakiś gazylion czujników, zbierał biometryczne informacje o tym, jak dziecko śpi, na którym boku, jak długo śpi, bo no wiadomo, z tego, jak ktoś się przewraca przez sen, można wywnioskować o jakości trwaniu snu. Gdzieś te dane potem lecą? Gdzie? A kto to może wiedzieć? Więc AI to jest to samo, tylko na dużo większą skalę. Ja się tego boję. Ja się boję ludzi, którzy przychodzą i mówią, nie wiem, szefujący dużym firmom i mniejszym zresztą też, że potrzebujemy AI. Do czego chcemy je mieć? Nie wiemy. Kiedy chcemy je mieć? Teraz. Z jednej strony, a z drugiej strony ma to też aspekt bardziej bezpośrednio ludzki, ale też toksyczny długofalowo. Znaczy firmy zaczynają myśleć, przynajmniej troszeczkę hamuje, ale jeszcze trwa, że no właściwie po co mi zatrudnianie juniorów, jak ja sobie mogę AI postawić? No i to jest święta prawda. Zadania takiego świeżaka po studiach świeżo. Tak, AI rzeczywiście zrobi. Tylko że równocześnie te same firmy chcą mieć ludzi doświadczonych stażem. I tak jakby gdzieś tu wkracza jakieś takie magiczne myślenie, że seniorzy, czy principal, czy tam level wyższy, magicznie się materializują, w pełni uformowani, nigdy nie byli juniorami, nigdy nie odrobili frycowego, nigdy nie zepsuli czegoś ileś razy na miłość boską. Oczywiście, że junior zepsuje. Każdy, jak zaczyna, to coś psuje. To jest część procesu nauki. No. Tak, inaczej się nie da. Więc to jest problem. To jest problem, dlatego że w branżach bardzo szeroko rozumianego IT znikły dolne szczeble drabiny. Ludzie, którzy zaczynają, nie mają tego, co było normalnym etapem rozwoju zawodowego. Na przykład jak ja zaczynałem. Że wiadomo, jak zaczynasz, no to na początek dostajesz w tej działce do zrobienia najbardziej niszczącą duszę robotę, której nikt nie chce czytać. Nie wiem, czyszczenie 50 arkuszy Excelowych i 6 baz danych w Accessie, gdzie wszyscy wiedzą, co trzeba zrobić, ale jest to koszmarne i nikt tego nie chce robić. To jest problem, czyli drugi zajajnik.
16: Dokładnie to, co się wydarzyło jakieś 10 lat temu w dziennikarstwie. Mhm. Nie będziemy teraz już w to wchodzili, ale ja teraz poproszę o konkretny scenariusz, bo na razie opowiada pan o drabinach i dziurach w tych drabinach. Dziury w drabinach zawsze są niebezpieczne, ale ja tu jestem sobie średnim konsumentem różnych urządzeń i chcę wiedzieć, i co z tego, bo mnie średnio obchodzi struktura zatrudnienia w informatyce. Ja chcę wiedzieć, co z tego wynika dla mnie.
18: Ma pan telefon?
16: Chyba tak.
18: Ma pan na nim apki?
16: No, mnóstwo.
18: No to pierwsze pytanie, w jaki to ma na pana wpływ? Pierwszy sposób, w jaki to na pana ma wpływ? I to jest hipotetyczne, ja nie oczekuję, że pan to wie, bo ja o swoim też nie do końca wiem. Ile z tych apek jest zrobione tak zwanym vibe codingiem? To znaczy ktoś rzucił hasło, miał pomysł i teraz ChatGPT, mój nowy fantastyczny przyjacielu, napisz mi tę apkę.
16: Czyli nie umiem programować, ale wydaje mi się, że wiem, czego chcę, więc opowiadam czatowi GPT albo którymuś innemu systemowi i on wypluwa gotowce.
18: Dokładnie. I to się bardzo ładnie łączy ze zdaniem, którego pan użył w pierwszej części naszej rozmowy. To znaczy, że działanie modelu było sprzeczne z intencjami twórców. Dokładnie. AI zawsze coś nam zrobi. Ono zrobi to, co jest równocześnie zaletą i wadą. Robi dokładnie to, co my powiemy. A to, co my powiemy, jak wyartykułujemy swoją myśl, to niekoniecznie jest to, czego my naprawdę chcemy. Bo język to, polecam Wittgensteina, jest dalece niedoskonałym instrumentem czasami do przekazywania intencji. I to jest problem. No choćby telefon, w tle może być luka, zakodowane na twardo dane, które będą latać, diabli wiedzą gdzie. Co daje możliwość ich przechwycenia, bo na przykład, hipotetycznie polecą niezaszyfrowane. Tylko w czystym pliku tekstowym, a takie numery się już zdarzały wielokrotnie. Ataki, skutecznie ataków nie wynikała z tego, że tam jak w filmach siedzi haker, tutaj po prostu pali papierosa, miga, 15 monitorów on klepie. Nie. Dane leżały niezaszyfrowane w gołym pliku tekstowym. Przechwycenie tego, znalezienie i przechwycenie, to jest możliwe modelami z generacji sprzed roku. Półtora. Był piękny przykład, czy piękny w cudzysłowie, aplikacji randkowej, która miała być, ja nie pamiętam, to w Stanach chyba było, bardzo bezpieczna, gdzie kobiety miały możliwość, wymieniać się doświadczeniami na temat toksycznych facetów, się nawzajem ostrzegać. Jakiś facet to zakodował, bo chciał, poprawić reputację mężczyzn, bla, bla, bla. Vibe coder, co jest kluczowe w tym aspekcie. I chcąc.
17: Czyli ten, co programuje za pomocą AI-a.
18: Nie, ja też programuję za pomocą AI-a, ale ja nie mówię ChatGPT, przyjacielu, zrób mi aplikację.
16: Tylko ten, co nie umie programować, ale mówi chatowi, co chce uzyskać.
18: To jest najlepsza definicja vibe codingu. Mówię mu, co ma zrobić, tekstem, normalnym językiem, a on to tłumaczy. Bo ja też programuję, zróbcie mi AI-a, mówię, dobrze, napisz mi teraz funkcję, która mi dzieli tekst w taki sposób i tak to zrób, żeby ona działała równolegle. Ja wiem, czego potrzebuję, bo tak jak powiedziałem na początku,
16: siedzę
18: w tej działce na tyle długo, że pamiętam jeszcze, jak niektóre dowcipy były zabawne.
16: Ale wracając do aplikacji randkowej.
18: I co zrobił ten vibe coder? Chciał bardzo fantastycznie zadbać o bezpieczeństwo. Więc tym uczestniczkom tej aplikacji miało być wymaganie, że mają załadować swoje dokumenty tożsamości, żeby zweryfikować, czy jest to człowiek, czy bot, czy coś w tym guście. No i wszystko świetnie, tylko że aplikacja była zwajpkodowana przez faceta, który miał dobre intencje, a potem wyszło jak zwykle. I okazało się, że wszystkie te załadowane przez uczestniczki dokumenty i zdjęcia, które wrzucały, leżały na niezahasłowanym dysku na Amazonie. I mało tego, one nawet nie były wyczyszczone, więc nie dość, że tam były zdjęcia, które jak to na portalu rankowym są w różnym poziomie szczegółowości, to jeszcze w dodatku zostały w nich wszystkie metadane, zaczynając od lokalizacji geograficznej. Chciał dobrze, zrobił vibe coding z użyciem AI. Chcieliśmy dobrze, wyszło jak zwykle.
17: Czyli tak naprawdę tworzenie w ten sposób oprogramowania to jest takie trochę jak czarna skrzynka, czyli coś mówimy, nie do końca wiemy, co mówimy, to się jakoś procesuje, nie wiadomo, co tam się dzieje, czy to jest w ogóle bezpieczne i czy po naszej myśli, i coś jest wypluwane po drugiej stronie, co niby odpowiada naszym potrzebom albo i nie, mniej lub bardziej. Natomiast to, co się dzieje po drodze, to jest niewiadoma, która może nam bardzo poważnie zaszkodzić. To jest ten zasadniczy problem.
18: To jest zasadniczy problem. Dużą część tego można prześledzić, że tak powiem, koncepcyjnie do jednego problemu. Co to są modele językowe? Rdzeń, jeśli chodzi o, konia pociągowego całego tego mechanizmu. One się zaczęły od tego, że mamy ciąg słów w zdaniu i przewidujemy, jakie będzie następne słowo. Wszystko, co potem jest, dalsze generowanie tekstu, odpowiadanie na pytania, kodowanie, no mój Boże, kodowanie też jest specyficzna forma języka. W sensie semantycznym, jak jest tu spytać, to się wszystko sprowadza do tego. Mamy ciąg słów i pytamy, jakie będzie następne. Natomiast gdzieś po drodze wchodzi ludzki sposób, no, nasza przypadłość, antropomorfizacja.
19: Pisze, wygląda to przekonująco, znaczy myśli, znaczy inteligentne jest.
18: No nie, nie jest. Nie jest. Udaje przekonujące, ale nie jest. I moim zdaniem z połączenia z tych dwóch rzeczy wynika ryzyko, dlatego że to, co modele generują, rzeczywiście jest przekonujące, jeżeli ktoś no nie zbudował iluś aplikacji i one mu ileś razy nie wyleciały w powietrze i coś się w nich nie wywaliło, to taki człowiek nie wie, co tam może pójść nie tak i po prostu nie wie, gdzie patrzeć. Jeżeli patrzy tylko po wierzchu, no to wygląda okej. Tak samo jak ja nie jestem lekarzem, a lekarz zacznie mi rzucać dokumentacją, terminologią medyczną, ja nie mam sposobu, żeby stwierdzić, czy on do mnie mówi na serio o czymś, czy po prostu rzuca we mnie sałatką słowną, żeby mnie ogłupić. Nie wiem, bo nie mam tej wiedzy i z programowaniem jest to samo i z połączenia tego z arogancją. Ja teraz jestem władny, ja mogę sobie zbajkodować i tak źle napisanego kodu, który potem pójdzie do systemów produkcyjnych gdziekolwiek, to jest największe ryzyko. Nie to, że jutro mi metalowy Arnold wyjdzie ulicą i zacznie strzelać do wszystkiego, bo tego to ja się akurat szczególnie nie boję. Natomiast tego, że te rzeczy będą wsadzone, nie wiem, no, do świateł drogowych. Do weryfikacji tożsamości w banku, do płatności, do tego typu rzeczy. No mam nadzieję, że chociaż do sieci elektrycznej nie.
17: Teraz jest trend instalowania takich agentów u siebie lokalnie na komputerze. One mają dostęp do naszych prywatnych danych, tego co przechowujemy. Nadawanie im uprawnień, żeby działały za nas. No to mi się już z zasady nie wydaje bezpieczne.
18: W 100% zgoda. Ludzie, którzy robią takie rzeczy, bardzo przepraszam za totalny darwinizm, ale zasługują na wszystko, co ich potem spotyka. Jeżeli ktoś niesprawdzonemu, bo co my właściwie wiemy o tych agentach? No niewiele.
16: Że działają.
18: No, znaczy do,
17: nie, że nie. Pomagają mi porządkować maile.
18: Wiemy, że coś tam robią, co mniej więcej na wierzchu wygląda, jakby było osiągnięciem mojego celu. Ale to znowu dochodzimy do co ja powiedziałem, a o co mi tak naprawdę chodzi. Rozdźwięk między tymi dwoma, przestrzeń, jest dystans, odległość, jest dużo większa niż się ludziom czasami wydaje. No, no piękny przykład. Była rumba, ale w której z tych chińskich wariacji na temat rumby?
16: Odkurzacz.
18: Odkurzacz, ale nie pamiętam, która marka, nieistotne zresztą, bo prawdopodobnie wszystkie są temu winne, mają się na sumieniu, cały czas łączy się z internetem. W szczególności z serwerem w Chinach. I jakiś gość, pamiętam, gdzieś dwa czy trzy miesiące temu, dosyć obeznany był w temacie, więc z poziomu aplikacji zablokował ten dostęp, ten port na urządzeniu, przez który była komunikacja. Ten odkurzacz przestał działać. W jaki sposób, jeżeli nie do zbierania danych, potrzebny jest odkurzaczowi dostęp do internetu? Z agentami jest to sam problem, ponieważ no, my nie wiemy właściwie, gdzie te dane lądują. Dużo rzeczy da się prześledzić, gdzie one są wysyłane i wiemy, że firmy obiecują, że nie będą tego wykorzystywały i przesyłały, no ale nie ma praktycznie tygodnia, żeby któraś z dużych firm z Big Techu nie została przeczołgana w sądzie, że na przykład prywatne jakoby czaty były indeksowane w Google i można je było znaleźć.
16: Czyli podsumowując, wyszliśmy od czegoś, co brzmi groźnie i właśnie skynetowo-terminatorowo, a doszliśmy do tego, że głównym problemem jest to, że to my sami, białkowi, nie potrafimy korzystać z tych systemów i dostaliśmy do ręki coś, co jest bardzo niebezpieczne, a nie jesteśmy kompletnie do tego przygotowani. Mało optymistyczne zakończenie, edukacja. No.
18: Ja bym się nie zgodził, że to jest mało optymistyczne. Ja myślę, że uświadomienie sobie istnienia problemu to jest pierwszy i fundamentalny krok do jego rozwiązania.
17: To za rozmowę dziękujemy dziś Konradowi Banachewiczowi, doktorowi statystyki, specjaliście w dziedzinie AI.
18: Dziękuję bardzo.
16: A za chwilę informacje TOK FM o 16:00. Po nich za to będzie audycja Globalne Popołudnie.
20: Ruszamy w podróż do Nikaragui, gdzie Daniel Ortega, dyktator rządzący tym krajem od 2007 roku, właśnie powiedział, że wybory i demokracja już naprawdę, nawet oficjalnie, nie będą nikomu potrzebne. My się nie do końca zgadzamy, dlatego zabieramy Was na wycieczkę do Ameryki Środkowej, do tego pięknego miejsca z jednymi z najlepszych na świecie plaż do uprawiania surfingu. Opowiemy o historii, teraźniejszości i przyszłości, jaka czeka Nikaragua. Globalne popołudnie tuż po informacjach o godzinie 16.
1: Główne osoby, które zamawiają flagi, to są instytucje, urzędy. Mamy dużo zamówień od przedszkoli, szkół. Fajnie wyglądają te akademie i dzieciakom się przekazuje te nasze wartości. Bardzo dużo klientów stawia sobie przy domach maszty, na których wisi flaga Polski. Maszty przeważnie mają 6 metrów wysokości, do 12 nawet, widoczne z daleka. Zamówienia również mamy zagraniczne, z Holandii, z Belgii, z zagranicy, także jest bardzo duże zainteresowanie, gdzie flaga Polski za granicą jest bardzo pięknie wyeksponowana.
21: FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
22: Reklama.
23: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
24: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
25: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
26: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
27: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
28: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy stan rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
29: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
22: Reklama.
30: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
31: Kryzys związany z nielegalnymi migrantami w Ceucie spowodował powrót do dyskusji na temat unijnej polityki migracyjnej i o tym na początek. Pierwsza grupa polskich strażaków jest już w Hiszpanii, gdzie pomoże w walce z szalejącymi w kraju pożarami. Poszerzyło się grono lekarzy specjalistów, do których zapiszemy się w formie elektronicznej. Minęła 16. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Na początek jednak jeszcze sportowa informacja sprzed chwili. Polscy siatkarze wygrali ze Stanami Zjednoczonymi 3-2 w finale Ligi Narodów. Do tego tematu będziemy oczywiście wracać w kolejnych informacjach TOK FM. Unia Europejska powinna wprowadzić obostrzenia na granicach z Hiszpanią w związku z łamaniem zasad strefy Schengen, postulują politycy Prawa i Sprawiedliwości i mają w tym wsparcie swoich kolegów z Europarlamentu, z frakcji konserwatystów i reformatorów. Równolegle apel o uszczelnienie zewnętrznych granic Unii podpisało 22 przywódców państw wspólnoty, w tym premier Donald Tusk. To reakcja na kryzys w Ceucie, hiszpańskim terytorium w Afryce, do którego przedostało się blisko 60 tysięcy obywateli Maroka. Znaczna część z nich została już odprawiona z powrotem. Politycy koalicji rządzącej wzywają hiszpańskie władze do tego, by w sprawie polityki migracyjnej wzięły przykład z Polski, ale też apelują o wygaszenie antyimigranckich nastrojów. O czym więcej Tomasz Fęska.
0: Zamknięcia granic pomiędzy Hiszpanią i Francją domaga się europejska prawica. Europoseł PiSu Tobiasz Bochański zapewnia.
2: Unia Europejska ma prawo w związku z radykalnym łamaniem zasad Schengen wprowadzić obostrzenia i tego się domagamy.
0: Prawie 50 tysięcy Marokańczyków, którzy dostali się do hiszpańskiej Ceuty, już wróciło do siebie, a ryzyko, że ktoś stamtąd trafi do strefy Schengen, jest niewielkie, mówi Katarzyna Lubnauer z KO.
5: Dlatego, że musieliby wjechać do kontynentalnej Europy. Nie zmienia to faktu, że Hiszpani powinni się mocno zastanowić.
0: Krzysztof Hetman z PSL-u podkreśla, że politycy i media powinny walczyć z szerzeniem nastrojów antyimigranckich.
6: Niestety jest wiele środowisk politycznych w Polsce, które na tym żerują i na tym korzystają.
0: Premier Hiszpanii Pedro Sanchez argumentuje, że leżąca w Afryce Ceuta nie leży w strefie Schengen, więc wezwania do wyrzucenia z niej Hiszpanii są bezzasadne. Tomasz Fęskę, TOK FM.
31: I w Hiszpanii jeszcze na chwilę zostajemy, bo są już tam polscy strażacy. Na razie jest to grupa 35 funkcjonariuszy, ale docelowo będzie ich 105. Mają się zmieniać co 10 dni. Polacy wesprą Hiszpanów w gaszeniu pożarów w najtrudniej dostępnych miejscach, tam gdzie nie jest w stanie dojechać cięższy sprzęt, mówi kapitan Przemysław Rogalewicz z Wrocławia, który poleciał za granicę gasić pożary po raz czwarty.
7: My działamy pod auspicjami Unii Europejskiej w ramach Union Civil Protection Mechanism i to jest tak, że nie mówi się o nas pod oddział, tylko modu. Każdy z nas pododdziałów krajowych łączy się modułowo z pododdziałem z innego kraju. Łączymy się jak puzzle, tak żeby ta współpraca szła w jak najlepszym kierunku.
31: Jak dodaje komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, polscy strażacy są bardzo doświadczeni. Rozwijane są u nas moduły GFFF do gaszenia pożarów z ziemi bez użycia pojazdów.
8: Po to byśmy byli przygotowani nie tylko do pomocy w ramach Europy, ale również Polski, ponieważ zmiany klimatu, duża temperatura powietrza przez dużą część roku, bardzo mała wilgotność w lasach, duże zagrożenie pożarowe powoduje, że te lasy często się nam palą. Do tego okresu od początku roku już mamy prawie 5700 pożarów lasów.
31: Polscy strażacy będą w Hiszpanii do końca sierpnia. Do kolejnych specjalistów w przychodniach zapiszemy się w formule online. Do e-rejestracji dołączyło aż 8 nowych dziedzin medycyny, w tym endokrynologia czy nefrologia, mówi szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
9: Między innymi do nefrologa, endokrynologa czy do specjalisty chorób zakaźnych. A to dopiero początek. Przyspieszyliśmy centralną e-rejestrację o 2 lata. Do końca 2027 roku obejmie aż 40 specjalizacji i będzie standardem w systemie ochrony zdrowia.
31: Do tej pory przez rejestrację pacjenci mogli umówić się jedynie na test HPV oraz na pierwszą wizytę u kardiologa. Teraz to się zmienia, a docelowo katalog świadczeń ma objąć wszystkie konsultacje specjalistyczne. Bieszczadzcy przedsiębiorcy mówią wprost, sezon w tym roku jest tragicznie słaby, bo turyści boją się niedźwiedzi. A ten strach napędzają od wiosny niektóre lokalne samorządy i politycy, którzy medialnie żerują na temacie drapieżników. To powoduje, że rezerwacje są odwoływane, a często trafiają się telefony z pytaniem, czy jest w ogóle bezpiecznie, mówi właściciel domków noclegowych Bartosz Zając.
10: Nieodosobnionymi przypadkami są telefony od potencjalnych gości, którzy wahają się, pytają, czy problem z niedźwiedziami w naszym mieście jest realny.
31: Podobnie mówi inny przedsiębiorca z branży noclegowej, Dariusz Grządziel.
11: Informacje na temat niedźwiedzi, przynajmniej na moim przykładzie i mojej działalności, powodują to, że rezerwacji jest około 20% mniej.
31: Sami przedsiębiorcy podkreślają, szlaki są bezpieczne, problemem jest narracja, a nie realne zagrożenie. W regionie działa już zresztą specjalna grupa do płoszenia niedźwiedzi. Poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami jednak na południu, w centrum oraz na północy wzrastające do dużego. Na południu w ciągu dnia miejscami przelotny deszcz, a w rejonie Karpat lokalnie burze. Termometry pokażą od 20 stopni nad samym morzem i 25 na północy do 30 w centrum i 33 stopni na południu.
30: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: I
3: Jeśli nadarza się okazja, żeby zacząć globalne popołudnie od okładki płyty brytyjskiego zespołu punk rockowego, to nie chcemy jej zmarnować. Czwarty album zespołu The Clash. Kiedyś słuchałem, ale nie miałem pojęcia, skąd się wziął tytuł tej płyty, a brzmi on Sandinista. Okazuje się, o tym będzie trochę w tym odcinku, że sandiniści to lewicowi rewolucjoniści z Nikaragui, na których spora część świata, w tym zespół The Clash, patrzyli jak na takich bohaterów, herosów, którzy w 1979 obalali wspierany przez Amerykanów reżim w Nikaragui i z pięknymi hasłami przejmowali władzę w kraju. Prezydentem Nikaragui jest dziś jeden z tamtych bohaterów, Daniel Ortega. Tylko że w międzyczasie sam zdążył zmienić się w dyktatora i właśnie ogłosił, że demokracja i wybory nie będą już w kraju nikomu potrzebne. My nie do końca się zgadzamy, dlatego w to globalne popołudnie zabieramy was w podróż do Nikaragui. Zapraszamy. Krzysztof Story
4: i Doma Matejko.
3: I ja zacznę od spojrzenia na mapę, bo nigdy w Nikaragui nie byłem, więc Ameryka Środkowa, tutaj trafiamy, między Hondurasem a Kostaryką, jedno z większych państw Ameryki Środkowej i jedno z biedniejszych, jak wyczytałem, około 7 milionów ludzi żyje w Nikaragui, stolica w Managui, to są takie informacje, które zebrałem na szybko, ale ciebie spytam o pierwsze skojarzenia. Jakie powinienem mieć pierwsze skojarzenia z Nikaraguą? Co jeszcze się z tym krajem kojarzy?
4: Surfing. To znaczy, to jest moje skojarzenie, bo jestem wielką fanką tego sportu, zarówno czynną, jak i bierną. I to jest jedno z najlepszych miejsc na świecie do surfingu. Wspaniałe, długie, regularne fale. Kto surfuje, ten wie, o czym mówię. Ale mimo to, to bym się tam nie wybrała. Przynajmniej dopóki żyje Ortega, czyli właśnie dyktator. Więc tak, zdecydowanie surfing, a poza tym to wulkany. Tam jest kilkanaście wulkanów, przy czym niektóre są aktywne i jest takie ogromne jezioro, jezioro Nikaragua, które jest największym jeziorem w ogóle w Ameryce Środkowej. I w ogóle Hiszpanie, jak tam dotarli, to myśleli, że to jest morze. I ciekawa rzecz jest taka, że w tym jeziorze żyją rekiny i nazywają się rekiny bycze. I tak sobie pomyślałam, że to jest dobra w ogóle metafora Nikaragui, bo właśnie mamy piękne krajobrazy, wodę, ale w środku jest ten rekin byczy. To trochę jak ten Ortega.
3: Tak, ten rekin rządzi tam już długo. To jest taka już naprawdę dyktatura z tradycjami, można powiedzieć, bo Ortega, o tym będziemy mówić i zagłębiać się trochę w historię Nikaragui, pierwszy raz rządził od 85 do 90 roku. To były jego pierwsze rządy. A teraz ten człowiek rządzi Nikaraguą od 2007 roku. Dyktatura kojarzy się z czymś złym, przynajmniej nam, więc ja bym tutaj chyba chciał z tobą porozmawiać o tym, jak wygląda ta dyktatura, jaka jest codzienność Nikaragui, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o, wiesz, takie podstawowe prawa człowieka.
4: To znaczy, takich podstawowych praw nie ma. Powiedzmy tak, życie w Managua, w stolicy kraju, jakoś się toczy. Też sobie wyobraźmy taką stolicę, która jest mocno chaotyczna, nawet bardziej chaotyczna niż pozostałe stolice w regionie, bo centrum Managui zostało totalnie zniszczone w czasie trzęsienia ziemi w 72. No ale gdzieś tam ludzie sobie pracują, coś sprzedają, jakoś to życie się toczy, ale takich praw obywatelskich właściwie nie ma. Cały czas jest, powiedzmy, stan wojenny, po hiszpańsku jakby stan policyjny, i dochodzi do aresztowań, masowych aresztowań przeciwników politycznych. Część w ogóle takich opozycjonistów, kandydatów na urząd prezydencki z ramienia już właściwie nieistniejącej opozycji została na przykład wsadzona do samolotu. I na pokładzie samolotu oznajmiono im, że przestali być obywatelami Nikaragui, zabrano im paszporty i wywieziono do Stanów Zjednoczonych. Więc generalnie, żeby żyć w Nikaragui, to trzeba żyć cicho i koncentrować się tylko jakby na dniu tym, który jest, i żeby jakoś przetrwać do wieczora.
3: No właśnie, jeśli chodzi o źródła dochodu, jak tak troszkę poszukałem, no to ten surfing to nie bez powodu wspomniałaś, bo to jest turystyka, tutaj mówię, drugi największy sektor gospodarki Nikaragui. Pierwszym jest rolnictwo. Takim produktem chyba popisowym Nikaragui jest kakao. To jest bodajże największy producent kakao w Ameryce Środkowej. No ale tak, jeśli chodzi o takie polityczne swobody, to ich nie ma, ale rozumiem, że jeśli chodzi o takie swobody jakieś gospodarcze, jak to państwo działa? Bo z jednej strony wydaje się właśnie takim rajem turystycznym, do którego ludzie jednak chyba przyjeżdżają, a z drugiej strony no jest to państwo z wieloma problemami. W rankingu takim Corruption Perceptions Index, to jest taki ranking najbardziej skorumpowanych państw świata, gdzie korupcja jest najmocniejsza, to Nikaragua zajmuje drugie miejsce w całej Ameryce Łacińskiej. Tą palmę pierwszeństwa dzierży tutaj Wenezuela. Rozumiem, że to jest państwo w stanie takiego jednak rozkładu.
4: Albo już państwo rozłożone. To znaczy też Wenezuela i Nikaragua są ze sobą ściśle powiązane, bo dopóki jakoś tam Wenezuela dawała radę, właściwie do 2016 roku, kiedy wspierała Nikaraguę, to jeszcze jakoś było, ale po śmierci Hugo Chaveza, czyli dyktatora w Wenezueli, również sytuacja w Nikaragui się pogorszyła. No ale to w ogóle zawsze tak było, że w Nikaragui cokolwiek tam się produkowało, cokolwiek jakieś pieniądze się pojawiały, to i tak trafiały do kieszeni aktualnie rządzącego prezydenta. Więc to się absolutnie nie zmieniło, ale dochodzi brak swobód obywatelskich i takie rzeczy, które mogą nam się wydawać nieprawdopodobne. Jak myślimy o Ameryce Łacińskiej, na przykład to, że nie ma wolności wyznaniowej, to znaczy ludzie, kiedy idą na mszę do kościoła, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że wyjdą z tego kościoła w towarzystwie policji i zostaną aresztowani tylko za to, że poszli na mszę.
3: Kościół jest tam wrogiem państwa, jednym z najważniejszych. 3 lata temu Ortega na przykład zdelegalizował zakon jezuitów na terenie Nikaragui i w ogóle kościół jest pod obstrzałem od dawna i do tego wątku jeszcze wrócimy. No ale jako się rzekło we wstępie, ten dyktator / prezydent, bo Ortega do tej pory był wybierany w wyborach, o uczciwości tych wyborów to jest zupełnie osobna dyskusja, natomiast teraz on wyszedł i powiedział swoim poddanym, że wyborów po prostu w kraju nie będzie, że komu to potrzebne. Dosłownie tych słów użył, że nie będzie już wyborów. Co dokładnie się wydarzyło? Jaki kontekst ma ta wypowiedź i jakie ma znaczenie ta decyzja, że teraz w Nikaragui już de facto i de jure będzie dyktatura?
4: Te słowa padły ostatnio, 19 lipca, kiedy obchodzono zwycięstwo rewolucji sandynistycznej i wyglądało to dosyć potężnie, ponieważ w Managua, w stolicy, zgromadzono oczywiście pod przymusem obywateli, którzy musieli tak równiutko się ustawić na placu i defilować, a właśnie sam Ortega, tak jak powiedziałeś, oznajmił, że tych wyborów nie będzie. I o tym teraz się rzeczywiście mówi i cały świat o tym krzyczy, natomiast sam kontekst tej wypowiedzi jest fascynujący, bo to nie była jakby taka deklaracja ściśle polityczna, że on tam z jakiejś kartki wyczytał, że teraz moim dekretem właśnie ustanawiam to, tylko to była część jego wypowiedzi, co nie znaczy, że nie jest wiążąca, ale mam wrażenie, że on w ogóle jakby żyje, Ortega, w jakimś takim swoim świecie i cierpi na manię prześladowczą. Ale generalnie to chyba Nikaraguajczykom trochę ulżyło, bo stwierdzili, okej, prawda jest taka, że po prostu Ortega przestał owijać w bawełnę, bo tych wyborów tak naprawdę nigdy nie było. I odkąd on doszedł do władzy właśnie w 2007 roku i objął urząd po raz drugi, no to nie ma mowy o sprawiedliwych i uczciwych wyborach. Więc jakby nic nowego, tylko że teraz to już jest oficjalnie.
3: Oficjalnie, półoficjalnie, bo to naprawdę wyglądało tak, że on to powiedział mimochodem i swoją drogą wszyscy fani Gwiezdnych Wojen pewnie wrócą pamięcią teraz do pewnej sceny, ale były owacje po tej wypowiedzi Ortegi, że nie będzie już wyborów, więc tak, demokracja umiera przy aplauzie tłumu. Czy tłum miał wybór, czy klaskać, czy nie, to jest inne pytanie. O tym, że ludzie w Nikaragui od dawna nie mają zbyt wielkiego wyboru, jeśli chodzi o rządzących, porozmawiamy po skrócie informacji TOK FM.

0: Autopromocja.
1: Miał 21 lat, kiedy to młodzieńcza brawura i przyjęty zakład skłoniły go do przeprawy konno przez wezbraną Łabę. Był wtedy austriackim oficerem. Niemal 30 lat później utonie w falach jej dopływu. Ester jako od 3 raptem dni francuski marszałek. Ale do historii przejdzie jako wierny syn swojej ojczyzny Polski i jedna z najbarwniejszych postaci epoki, książę Józef Poniatowski.
0: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: pani Goździkowa. Dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa. Bez bólu głowy.
1: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Minęła 16.20, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Polscy siatkarze wygrali ze Stanami Zjednoczonymi 3-2 w finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Biało-czerwoni obronili tytuł wywalczony przed rokiem, a w sumie po raz trzeci zwyciężyli tych rozgrywkach. Trzecie miejsce zajęli Słoweńcy, którzy wcześniej pokonali Japończyków 3-1. W Grecji na zachód od Aten doszło do kolizji dwóch śmigłowców, które brały udział w akcji gaśniczej. W komunikacie Straży Pożarnej podano, że trwa operacja ratunkowa, której celem jest odnalezienie załogi śmigłowców. Z kolei portal Ekaterini przekazał, że odnaleziono dwuosobową załogę jednej z maszyn. Przez niski poziom wody w Dunaju elektrownie wodne w Serbii odnotowują najniższy poziom produkcji od momentu uruchomienia, przekazuje serbskie Ministerstwo Górnictwa i Energetyki. Długotrwały niedobór opadów oraz ekstremalne upały, które od tygodni utrzymują się w Europie, spowodowały spadek poziomu wody Dunaju do historycznie niskich wartości w niektórych rejonach rzeki. Z tego samego powodu zakłócona została produkcja energii elektrycznej na Węgrzech, w Rumunii oraz Bułgarii.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Dzień dobry. Wracamy do audycji Globalne Popołudnie. Witają się z Wami Krzysztof Story
8: i Doma Matejko.
7: Przed skrótem informacji rozmawialiśmy o tym, że prezydent, dyktator w zasadzie Nikaragui, Daniel Ortega, poświadczył, że nie będzie już w kraju wyborów, czyli de facto też demokracji. I takiej nie było, ale teraz zostało to zapowiedziane oficjalnie, że już wybory są naprawdę nikomu niepotrzebne i po co trzymać te pozory. Oczywiście to nie byłoby globalne popołudnie, gdybyśmy teraz nie zagłębili się trochę w historię Nikaragui. Bo to, co się dzieje dzisiaj, wynika właśnie z niej. No więc opowiemy Wam historię o kraju. To będzie chyba historia o kraju, który tak naprawdę nigdy nie był do końca wolny, bo najpierw Hiszpanię do 1821 roku, potem niepodległość, ale taka też zależna od sąsiadów, tam były różne unie w Ameryce Środkowej wtedy, no a potem początek XX wieku, ja to bardzo szybko streszczam, prześlizgniemy się nad tymi etapami, okupacja amerykańska, która zawsze tam Stany Zjednoczone miały swoje interesy i porozmawiamy o tych interesach. No i reżim, dynastia Somozów, bo to chyba do tego momentu byśmy się chcieli cofnąć. Ta Nikaragua w XX wieku,

0: rządził, ale to tylko do czasu, aż mundur wojskowy pasował na syna.
1: Na kolejnego młodego Somosę.
0: Tak jest. I patrząc w ogóle na statystyki, na przykład z końcówki lat 40., początku lat 50., to można powiedzieć, że no, za Somosów nie działo się źle, że wszystkie te takie wskaźniki ekonomiczne utrzymywały świat w przekonaniu, że naprawdę to jest kraj, w którym żyje się bardzo godnie, a nawet można by było powiedzieć, że to było coś w rodzaju takiego tygrysa azjatyckiego, tylko że w Ameryce Łacińskiej. Ale problem polegał na tym, że wszystko, co produkowano, pieniądze ze sprzedaży bananów, kakao i innych źródeł, trafiały do tego wąskiego grona Somosów, którzy właściwie rządzili krajem tak, jakby to było ich prywatne przedsiębiorstwo.
1: Ja trochę widzę, ty mówisz Somosa, ja trochę tak czytam to Don Corleone, w sensie, że to takie państwo zorganizowane w taki rodzinno-nepotyczny, mafijny twór. Tak mi się to jawi.
0: Tak, tak, tak. Totalnie tak. I oczywiście większość mieszkańców Nikaragui żyła w biedzie, no, zwłaszcza na obszarach wiejskich. No, a oni właśnie kontrolowali Somoza, kontrolował cały kraj. Przejęli w ogóle wszystkie plaże. Także na przykład Nikaragwajczycy nie mieli w ogóle dostępu do tej pięknej natury. No, ale to nie było tak, że ten lud miał zamiar stać i po prostu biernie się patrzeć na to, co się działo.
1: No właśnie, zanim opowiemy o oporze, bo ten opór to właśnie ci sandiniści, od których wyszliśmy i od których The Clash nazwał płytę, to był ten ruch oporu. Sandino to był taki jeszcze z początku XX wieku bohater narodowy Nikaragui i od niego, jakby kontynuując jego myśl taką wyzwolenia, właśnie sandiniści się nazwali. Ale o nich zaraz opowiemy, ale żebyście potem mieli kontekst, bo to będzie ważne w tej opowieści, to ja bym chciał, Doma, żebyś nam powiedziała o podziałach etnicznych w Nikaragui, bo to nie jest tak, że to są jedni Nikaraguańczycy i oni są jacyś, tylko to jest różnorodny kraj i na tych podziałach też potem dużo się działo na linii tych podziałów.
0: Tak, tak. Więc no, w Nikaragui zdecydowaną większość mieszkańców stanowią metysi, czyli osoby o mieszanym pochodzeniu europejskim, hiszpańskim i rdzennym ogólnie rzecz biorąc, ale nie tylko, ponieważ szczególnym takim regionem kraju jest wschód Nikaragui, czyli wybrzeże Morza Karaibskiego. I ogólnie można by powiedzieć, że właśnie Nikaragua dzieli się na zachód i wschód, jeżeli chodzi o różnorodność etniczną. I właśnie wschód kraju to region, gdzie przez wieki wszystko rozwijało się inaczej. I co ciekawe, tam Nikaragwajczycy mieli bliższe kontakty z Brytyjczykami niż z Hiszpanami, co później się przełożyło na przykład na język. I największą rdzenną społecznością tego regionu są Miskito, taka społeczność. I Miskito przez dłuższy czas właśnie utrzymywali relacje handlowe z Brytyjczykami, stworzyli też, no mają taką swoją oczywiście bardzo bogatą kulturę, gdzie mieszają się te wpływy rdzenne, karaibskie, europejskie i posługują się językiem Miskito, ale też znają hiszpański, aczkolwiek ten hiszpański był im narzucony właśnie przez sandynistów, którzy chcieli co prawda zwalczać analfabetyzm i to chwała im za to, ale narzucili język hiszpański, co spowodowało, że zwłaszcza Miskito się zbuntowali i stwierdzili, że no to jak sandyniści mają takie podejście niczym kolonizatorzy hiszpańscy, no to oni wolą trzymać z Somosami.
1: No właśnie, sandyniści i ruch oporu. Nikaragua, tak jak już Doma powiedziała, 40 lat rządziła dyktatura, w zasadzie rodzinna dynastia Somosów, wspierana dość mocno przez Waszyngton. Który to Waszyngton zawsze rozgrywał tam jakieś swoje interesy w Nikaragui. No i powiedz mi, jak to się stało, że ta dynastia Somosów upadła? Jak wyglądał ten ruch oporu i skąd się wziął Daniel Ortega? No bo to on był jednym z tych właśnie sandynistów, tych, którzy walczyli z Somosami.
0: No więc właśnie tak jak wspominałam, to nie było tak, że Somosi sobie rządzili, a ludzie gdzieś tam się na to zgadzali i stwierdzili, że no taki jest stan rzeczy, więc akceptujemy. Tylko istniał ruch oporu, tym bardziej, że to w czasie się zeszło z rewolucją kubańską, o której też

0: mówiliśmy. Więc jak wygrała rewolucja kubańska w 59, to była duża inspiracja dla Nikaragwajczyków i te idee ich zainspirowały do tego, żeby właśnie powstała opozycja, walka zbrojna i w ten sposób właśnie w 61 powstał sandynistowski front wyzwolenia narodowego. No i jakby wszystko pięknie i ładnie, tylko że przez 20 lat właściwie oni nie mogli się pochwalić żadnymi większymi sukcesami. Ale punktem zwrotnym było trzęsienie ziemi w 72. To samo trzęsienie ziemi, które zrównało z ziemią centrum stolicy kraju Managua. Więc ta katastrofa była katastrofą również polityczną, ponieważ z całego świata do Nikaragui płynęła pomoc humanitarna i to naprawdę no jakieś trudne do wyobrażenia sumy, tylko że te sumy zamiast na odbudowę kraju i pomoc ofiarom trafiały do kogo? Zgadnij.
1: Do Somosów.
0: Tak jest.
1: Do kieszeni po prostu kilku ważnych ludzi pewnie, nie?
0: Tak, tak. Więc jakby połowa w ogóle nie wiadomo, co się stało z połową, a połowa właściwie to oficjalnie trafiła właśnie do Somosów. Więc jakby to było zdecydowanie za dużo. I kilka lat później, bo w 78 roku zabito dziennikarza Pedro Joaquina Chamorro, który był jednym z takich najważniejszych opozycjonistów w kraju. No i wtedy się zaczęło, bo sandyniści przejęli pałac prezydencki i w ten sposób przejęli władzę w kraju. I na początku to nie było tak, że od razu Ortega przejął władzę, tylko sprawowali ją generałowie. A później Ortega w 84 roku został prezydentem Nikaragui. Więc to nie było tak, że on od początku był liderem politycznym i to chyba różni w ogóle Nikaragłę od innych rewolucji w Ameryce Łacińskiej tamtego okresu, że ta opozycja, ta walka zbrojna właśnie nie była skupiona wokół jednej jednostki, tylko istniała jako taki oddolny ruch oporu, a ta postać Ortegi wyłoniła się tak w trakcie tego wszystkiego.
1: Tak tylko dodam do tego, co powiedziałeś, że to naprawdę był jakiś taki oddolny ruch bez jednego charyzmatycznego lidera, który tutaj miał wszystko do powiedzenia, jak na Kubie na przykład, bo w tymczasowym parlamencie, który powstał po przejęciu władzy właśnie przez sandynistów, to większość przewagę miały takie organizacje w ogóle masowe, Federacja Robotników, Stowarzyszenie Kobiet Nikaragui, Krajowy Związek Rolników i Farmerów. To były organizacje, które miały swoją reprezentację w parlamencie i miały w tym parlamencie przewagę. Słuchaj, Ortega dochodzi do władzy jako człowiek, na którego świat patrzy, duża część świata patrzy jak na jednak bohatera, idealistę, kogoś, kto tutaj no, ma jakiś dobry pomysł. Zespół The Clash dedykuje sandynistom płytę. Jakby ktoś chciał posłuchać tej płyty, to tam jest taka jedna szczególnie polityczna piosenka, która się nazywa Washington Bullets i ona jest o tym trochę, jak Amerykanie w różnych miejscach świata mieszają i wkładają swoje 3 grosze, czy 3 centy. No i powiedz mi, zostając przy postaci Daniela Ortegi, bo on rządził od 85 do 90 roku i czemu potem stracił władzę? Bo to są 2 pytania. Czemu ją stracił i jak potem do niej wrócił? To zacznijmy od tej utraty władzy.
0: No tutaj znowu musimy popatrzeć na sytuację globalnie, no bo w Europie upadł komunizm, nastąpił rozpad Związku Sowieckiego. A to też po części oznaczało koniec wsparcia dla sojuszników Moskwy, w tym też Ortegi, chociaż właśnie Ortega od początku się zarzekał, że ta jego rewolucja to nie będzie taka jak kubańska czy właśnie moskiewska, bo że to będzie taka jakby trzecia droga i była szansa na to, że to będzie pierwszy udany eksperyment wprowadzenia socjalizmu w jakimś kraju. Ale no oczywiście cała ten chaos, zamieszanie na świecie, upadek komunizmu skłoniły Ortegę do podjęcia negocjacji z opozycją, tym bardziej, że sytuacja ekonomiczna w kraju była coraz gorsza i w 1990 roku zorganizowano wybory, które wygrała prawicowa Violeta Chamorro. I po niej było jeszcze 2 prawicowych, liberalnych prezydentów, Arnold Alemán i Enrique Bolaños.
1: Na koniec tej części globalnego popołudnia, w 2007 roku, po tej no, kilkunastu latach rządów, w dużym uproszczeniu mówię, ale prawicy, po właśnie końcu zimnej wojny, Ortega wraca do władzy. Jak wyglądał ten 2007 rok, jego powrót, w jakich to okolicznościach Ortega odzyskał władzę nad krajem, którą ma do dzisiaj?
0: No to jest fascynująca historia, ponieważ o to, żeby wygrać w 2007 roku, to Ortega zadbał wcześniej. Dogadał się z prezydentem Alemanem, Arnold Aleman, i podpisali pakt, tak zwany El Pacto, na mocy którego obniżono progi wyborcze w ten sposób, aby można było wygrać wybory, zdobywając zaledwie 35% głosów. No bo jakby Ortega wiedział, że no nie ma wsparcia 50% społeczeństwa, ale miał wsparcie 38%. I to mu wystarczyło, żeby w 2007 roku znowu przejąć władzę, i tej władzy się trzyma do dnia dzisiejszego. Więc ten manewr z dogadaniem się ze swoim wrogiem był wręcz doskonały.
1: Czyli tak naprawdę przez ostatnie stulecie Nikaragua, jeśli miała jakąś wolność, to było 10 lat? Powiedzmy te lata 90. Chyba tylko tyle, prawda?
0: No tak, może tam powiedzmy kilkanaście, aczkolwiek no właśnie te rządy Alemana też pozostawiały dużo do życzenia i on miał dużo oskarżeń o korupcję, i właśnie on dlatego się dogadał z Ortegą, bo Ortega mu obiecał, że jak się dogadają, to tamten nie pójdzie do więzienia, więc jakby było sprawiedliwie.
1: Jak słucham o twoich opowieści o nikaraguańskiej polityce, to może z większą wyrozumiałością patrzę na polską politykę. O teraźniejszej Nikaragui i tym, jak Ortega do dzisiaj się bardzo mocno tej władzy trzyma i jak się żyje jego poddanym, po skrócie informacji TOK FM.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert dalej masz.
9: A gdyby opera mogła cię naprawdę zaskoczyć? Operowe odkrycia. 6. Festiwal Opery Współczesnej od 5 września do 3 października w Operze Wrocławskiej. Wielkie emocje, nowe brzmienia i niezwykłe historie. Odkryj coś, czego się nie spodziewasz. Festiwal Opery Współczesnej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez gminę Wrocław. Sponsorem strategicznym Opery Wrocławskiej jest KGHM Polska Miedź S.A.
0: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Minęła 16.40, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. W Grecji na zachód od Aten doszło do kolizji dwóch śmigłowców, które brały udział w akcji gaśniczej. Trwa operacja ratunkowa, której celem jest odnalezienie załogi śmigłowców. Z kolei portal EKT Merini przekazał, że odnaleziono dwuosobową załogę jednej z maszyn. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone i Izrael zgodziły się wstrzymać z nowymi atakami na Iran pod warunkiem, że szybko zostanie osiągnięte porozumienie kończące trwający od wielu miesięcy konflikt. Trump podkreślił, że USA są w pełni przygotowane i gotowe do działania, dodał jednak, że Iran oraz inne kraje Bliskiego Wschodu zwróciły się z prośbą o powstrzymanie się od ataku. I teraz jeszcze informacja dla turystów w Tatrach. Od jutra do odwołania z powodu remontu trasy zamknięty dla ruchu turystycznego będzie czerwony szlak prowadzący przez Dolinę za Mnichem do Wrót Chałubińskiego. Prace mogą tam potrwać około 3 tygodni. I czas na raport smogowy. Dziś chwilowy odpoczynek od bardzo wysokich temperatur. Nie powinno być też powodów do narzekań, jeśli chodzi o jakość powietrza. Dziś na smogowej mapie Polski dominuje kolor zielony. Nie odnotowano więc przekroczonych norm pyłów PM10 i PM2,5, a jakość powietrza w całym kraju jest określana jako dobra.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Dzień dobry, słuchacie audycji Globalne Popołudnie. Po skrócie informacji witają się z Wami raz jeszcze Krzysztof Story
13: i Doma Matejko.
12: Podróżujemy dzisiaj do Nikaragui, do Ameryki Środkowej. Zanurzyliśmy się w historii tego kraju w poprzedniej części Globalnego Popołudnia i wyjaśniliśmy cały XX wiek w Nikaragui. To taki kraj, który wolności miał maks kilkanaście lat z tej najnowszej historii całej, a tak był rządzony albo przez dyktatury wspierane przez Amerykanów, albo przez Amerykanów, którzy fizycznie okupowali ten kraj na początku XX wieku. Potem 40 lat dyktatury rodu Somosów, taka dynastia, od ojca na syna przechodziła władza. No a potem sandyniści, lewicowa rewolucja, trochę na wzór kubańskiej, doszedł do władzy Daniel Ortega, potem ją stracił w tak zwanych 90-sach i w 2007 roku odzyskał. I trzyma się jej bardzo mocno do dzisiaj. I chociaż wybrało go 38% zaledwie obywateli, bo tyle na niego głosowało w 2007, to ta władza jest praktycznie absolutna. No i mniej bym chciał rozmawiać o Ortedze i jego jakichś tam gabinetowych posunięciach, a bardziej o Nikaragui. Taką odpowiedzią na pytanie, w jakim stanie jest to państwo, najprościej powiedzieć, że w złym, a najlepszym przykładem chyba tego, czy najbardziej, to stało się widoczne w kwietniu 2018 roku. Największe protesty w ostatniej historii Nikaragui. Czego one dotyczyły?
5: Zaczęło się od płonącego lasu, od lasu Indio Maíz. I kiedy ten las zapłonął, to rząd nie zareagował jak należy, a właściwie to w ogóle nie zareagował. I pani wiceprezydent, a prywatnie żona prezydenta, stwierdziła, że no nie ma sposobu, żeby zapanować nad tym pożarem. Więc widząc, jak ten jeden z największych lasów tropikalnych Ameryki Środkowej płonie, obywatele wyszli na ulicę, żeby zmusić rząd do działań, ale to był tylko początek dramatu, bo kilkanaście dni po tym pożarze rząd zaproponował reformę systemu ubezpieczeń społecznych i zaproponował, a właściwie to zatwierdził, podwyższenie składek i obniżenie o 5% emerytur i tak już takich właściwie głodowych. Więc wtedy na ulicę wyszli emeryci, a potem ich dzieci i wnuki. I w proteście przeciwko tym poczynaniom rządu studenci zaczęli bronić nie tylko praw swoich dziadków, rodziców czy swoich przyszłych praw emerytalnych, ale w ogóle to się przeistoczyło w taki ogromny protest przeciwko władzy. I to, co było takie przerażające, to, że odpowiedzią władz było wysłanie wojska. I ja miałam akurat okazję w tamtym okresie porozmawiania z matkami, których dzieci zostały zatrzymane w czasie tych protestów i te ich opowieści były absolutnie mrożące krew w żyłach, bo ich dzieci wyszły protestować zupełnie pokojowo, po czym byli, akurat chłopcy, byli zatrzymywani, rozbierani, publicznie bici, po czym byli przewożeni do największego więzienia w Nikaragui, Chipotle, a jak ktoś wejdzie do tego więzienia, to jest bardzo mała szansa, że z niego wyjdzie. I tam na przykład w jednej celi przetrzymuje się kilkunastu, kilkudziesięciu mężczyzn w takiej celi w ogóle bez światła. Nie ma dostępu do opieki zdrowotnej. Czerwony Krzyż i wszystkie organizacje międzynarodowe dostały zakaz w ogóle wejścia do tego więzienia, ale właśnie te matki gdzieś tam się dowiadują od tych nielicznych chłopaków i dziewczyn, którym udało się wyjść z Chipotle, że na przykład do jedzenia dodawany jest śrut albo kawałki szkła, żeby wywołać krwotok wewnętrzny, więc absolutnie tam się torturuje ludzi.
12: Niesamowite, straszne sceny opisujesz. No w tych starciach, ja pamiętam, czytałem teraz relacje z tych protestów z 2018 roku, także twoim piórem pisane, że wtedy już w samych protestach, starciach zginęło kilkaset osób, kilka tysięcy zostało rannych. No więc ta dyktatura, jak się patrzy na twarz Daniela Ortegi, jak znajdziecie jego jakieś zdjęcie, to jest taki miły starszy pan, on ma 81 lat dzisiaj i tak wygląda tak milusio. A to jest jednak brutalna dyktatura i te protesty trwają w zasadzie od 2018 roku z takim różnym natężeniem. Jaki jest stan na teraz? Czy to, że Ortega oświadczył, że tam nie będzie na przykład wyborów, że już się kończy demokracja, oznacza, że ta dyktatura wygrała, że tam już nie ma komu stawiać oporu? Czy tam dalej trwają takie protesty?
5: No właśnie, chyba nie ma ludzi, którzy mogliby protestować. Jakby ten aparat państwowy zadziałał doskonale, jeżeli chodzi o takie zastraszenie obywateli, bo ten strach dotyczy nie tylko właśnie osób, których bliscy są w więzieniu, ale no jeżeli sobie pomyślimy, że sam Ortega był w stanie skazać na więzienie własnego brata, który w czasie rewolucji sandynistycznej w ogóle pełnił bardzo ważny urząd i był odpowiedzialny za utworzenie powiedzmy takiego wojska sandynistowskiego, tylko już w czasie prezydentury Ortegi. Więc on trafił do więzienia i niedługo po tym zmarł i jakby na Ortedze to nie zrobiło większego wrażenia, więc możemy sobie wyobrazić, jaki to jest w ogóle system, nie tylko zastraszania, ale system po prostu śmierci.
12: No nie pierwszy raz też obserwujemy w historii, jak z pełnego ideałów rewolucjonisty rodzi się dyktator i autokrata. Nie wiem nawet, jak to interpretować, więc to pytanie, jak to się dzieje, że władza tak zmienia człowieka, zostawimy tutaj jako retoryczne. A ja chciałem jeszcze porozmawiać o jednej sile w Nikaragui, która była mediatorem wtedy w 2018 roku między państwem a protestującymi i do dzisiaj jest właśnie wrogiem reżimu Ortegi, czyli o kościele. Jaki status ma kościół w Nikaragui i właśnie jakie on stanowisko zajmuje w sprawie tego reżimu?
5: Kościół, zwłaszcza kościół katolicki, ale w ogóle chrześcijanie są wrogiem numer jeden Ortegi i Ortega dobrze wie, że wiara góry przenosi, więc stara się tutaj zrobić co tylko może i to, że biskupi są aresztowani i są więzieni, właściwie to często nie wiadomo dokładnie gdzie, to jest na porządku dziennym. I właściwie te aresztowania dotyczą też o tym, co mówiłam na początku audycji, po prostu wiernych, którzy wchodzą do kościoła albo którzy prowadzą media społecznościowe parafii. I tak jak mówię, to nie trzeba, żeby ktoś w kościele mówił cokolwiek przeciwko władzy, tylko jakby sam fakt, że jesteś osobą wierzącą, kwalifikuje cię do tego, żeby rząd uznał cię za zdrajcę. I to, o czym mówiłeś, to w maju 2018 roku, czyli w czasie tych protestów, episkopat Nikaragui rzeczywiście wyraził zgodę do bycia mediatorem w negocjacjach między opozycją, Alianza Cívica, a właśnie rządem Ortegi. Ale te negocjacje zostały przerwane zaledwie po 4 dniach, bo Ortega nazwał ludzi kościoła zdrajcami. Tak jak mówię, on cierpi na manię prześladowczą, wszędzie widzi zdrajców. Co ciekawe, taki polski akcent, to te rozmowy później wznowiono i tym razem episkopat, co prawda w negocjacjach brał udział nuncjusz apostolski Polak, Waldemar Stanisław Sommertag. Ale generalnie myślę, że bycie księdzem w Nikaragui jest zawodem niezwykle narażonym na niebezpieczeństwo.
12: Zawód wysokiego ryzyka. A powiedz mi, bo pretekstem do tej rozmowy o Nikaragui jest to, że Ortega powiedział, że nie będzie już wyborów. On sam no, naprawdę jest już wiekowy, ponad 80 lat ma Daniel Ortega. No to pytanie, skoro nie wybory, no to kto po nim? Dynastie polityczne, jak już powiedzieliśmy, są w tradycji Nikaragui obecne, ale co może się stać z Nikaragułą przez te najbliższe kilka lat? Niezależnie od tego, czy Ortega będzie żył, czy nie, ale rozpatrzmy też taki wariant, w którym on musi komuś przekazać władzę, to kto mógłby to być?
5: Pierwszą osobą na pewno będzie, a właściwie to już jest, Murillo, czyli żona Ortegi, która sprawuje urząd wiceprezydentki kraju.
12: Tak, pani Rosario Murillo.
5: Niezwykła postać. Oczywiście mówię to mocno ironicznie i polecam wyszukać zdjęcia Murillo, bo można pomyśleć, że ta kobieta zarabia jako wróżka, a nie jako wiceprezydentka kraju i sama w ogóle się kreuje na taką guru, mistyczkę i często posługuje się takimi symbolami ezoterycznymi, co jest trochę śmieszne, a trochę straszne. Więc na pewno, kiedy dni Ortegi na tym świecie się skończą, to ona przejmie władzę, albo później ich syn. Ale też no, pytanie jest takie, co na to wojsko? Czy rzeczywiście wojsko pozwoli, żeby ta sukcesja trwała? Ja chyba bym tutaj widziała jakąś nadzieję właśnie na taki zamach stanu zorganizowany przez wojsko.
12: Mówisz nadzieję, mi się wojskowe zamachy stanu źle kojarzą raczej.
5: No nie wiem, no jakby nie chcę poddawać też jakichś pomysłów tutaj wojsku nikaraguańskiemu i myślę, że akurat nikt nie będzie słuchał naszej audycji właśnie z wojskowych, ale no inaczej to ja nie wiem, czy tam może się coś zmienić. I też trudno mi sobie wyobrazić tego ich syna, żeby nagle mógł w ten sam sposób rządzić krajem. Nie jest taki charyzmatyczny jak Ortega. Ale no, póki Ortega żyje, to Ortega rządzi, to na pewno.
12: Ciężko wyobrazić sobie chyba wolność w kraju, który tyle czasu jej nie miał i nawet nie było tam skąd brać liderów, bo no właśnie, wszyscy siedzą w więzieniu, albo stracili życie podczas tych protestów, albo są tak zastraszeni, że nie wyobrażam sobie, żeby teraz protestowanie w Nikaragui było czymś bezpiecznym i takim co przyciągnie masy ludzi, bo te masy ludzi po prostu będą bały się o własne życie. Dlatego na koniec globalnego południa chciałbym spojrzeć na Nikaraguę trochę z zewnątrz, przez pryzmat takich obcych wpływów. To znaczy, mówiłaś o tym, że jej w zasadzie jedynym sojusznikiem, sojuszniczką do pewnego momentu, bo teraz już sama zajmuje się wyłącznie swoimi problemami, była Wenezuela. No ale tam też to była zawsze strefa zainteresowania Stanów Zjednoczonych. No i to po całości, od okupacji przez wspieranie reżimu Somosów, a kiedy sandiniści potem z Ortegą w składzie przejęli władzę, to Stany Zjednoczone finansowały takie partyzantki, które się nazywały Contras, które miały właśnie walczyć z sandinistami. No nawet taki niesamowity skandal polityczny w Stanach Zjednoczonych w 1986 roku, kiedy się okazało, że pieniądze na finansowanie partyzantek w Nikaragui administracja Reagana brała ze sprzedaży broni Iranowi, której nie powinna nigdy Iranowi sprzedawać. Więc to taka afera Iran-Contras, możecie doczytać, bo tutaj tylko ją wspomnimy. No a powiedz mi, czy dzisiaj ktoś się interesuje Nikaraguą, ktoś jest tam zainteresowany właśnie przygarnięciem jej w jakąś swoją strefę wpływów?
5: No oczywiście, że tak. I to Stany Zjednoczone i prezydent Trump. A kto inny?
12: Któż by inny?
5: A to dlatego, że Nikaragua ma złoto i to dużo złota. I to złoto trafia właśnie w większości do Stanów Zjednoczonych. Więc dopóki mają dobrą umowę ze Stanami Zjednoczonymi, to jakby tam na dzień dzisiejszy, mimo że tam pogrozili trochę palcem i powiedzieli, no nieładnie Ortega, że tak mówisz, że to już nie będzie wyborów, no to póki co to nie spodziewałabym się jakiejś zdecydowanej reakcji. I w ogóle mam takie wrażenie, że Nikaragua jest sama. I w ogóle właściwie to od lat 80. to mało kto się Nikaragłą interesuje. I co prawda tak, to jest największy kraj w Ameryce Środkowej, ale no właśnie, muszą paść jakieś takie słowa jak te o tym, że wyborów nie będzie, żeby nagle nawet kraje ościenne przypomniały sobie, że Nikaragua jeszcze istnieje. Może tutaj nawet nie przerysowuję, tak jest, bo chyba najsmutniejsze jest to w tym, że Nikaragua nie ma wyraźnego wsparcia, mówię tutaj o opozycji, w samej Ameryce Łacińskiej. I jeżeli więc nie ma tej takiej twardej, zdecydowanej odpowiedzi na przykład rządu Kostaryki, tylko jest takie, no potępiamy to zachowanie i te słowa, wyrażamy zaniepokojenie, no to czy możemy w ogóle mówić o jakimś nacisku z krajów, czy jakby w ogóle reakcji międzynarodowej? No jakby nie sądzę i nie sądzę, żeby Stany Zjednoczone na przykład teraz coś konkretnego zrobiły i żeby, nie wiem, w jakiś sposób zainterweniowały, tym bardziej, że nie zapominajmy, w kolejce stoi jeszcze Wenezuela, Kuba, no i Grenlandia. Więc jakby Nikaragua się plasuje tutaj zupełnie na ostatnim miejscu.
12: No tak, z tej klasyfikacji to wynika, że Nikaragua będzie najszybciej 54. stanem Stanów Zjednoczonych. Ale faktycznie nie daje to wielkiej nadziei na zmianę sytuacji w Nikaragui. I być może Ortega ma rację, mówiąc, że nie będzie już wyborów, bo po prostu to od niego i tylko i wyłącznie od niego zależy. W tym globalnym popołudniu i w tej naszej podróży do Nikaragui musimy tutaj postawić kropkę i mamy nadzieję, że kiedyś uda nam się tam wybrać na surfing. Za dzisiaj dziękuję Wam, Krzysztof Story.
5: I Doma Matejko.
12: Audycję wydał dzisiaj Jakub Paś, dźwiękiem opiekował się Jarek Gawlik. Za chwilę informacje TOK FM o godzinie 17, a po nich usłyszycie Karolinę Lewicką w audycji Sprawy Różne.
13: Z tej strony Karolina Lewicka. Zapraszam Państwa tuż po informacjach o 17 na audycję Sprawy Różne. Znają Państwo wszyscy, nie tylko warszawiacy, piękny, klasycystyczny pomnik wzorowany na posągu Marka Aureliusza z rzymskiego Kapitolu. Pomnik Józefa Poniatowskiego stojący przed Pałacem Prezydenckim. My opowiemy o brawurowych losach księcia, postaci wybitnie nietuzinkowej. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
0: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Na początek informacji sukces polskich siatkarzy, którzy obronili tytuł i po raz trzeci zwyciężyli w rozgrywkach Ligi Narodów. Będzie też o Mateuszu Morawieckim, jego nowej politycznej inicjatywie i również o tym, jak teraz komentuje swoje działania z czasów, gdy stał na czele rządu. Weszły w życie unijne przepisy nakazujące oznaczanie treści generowanych przez sztuczną inteligencję. Minęła 17. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Polscy siatkarze wygrali ze Stanami Zjednoczonymi 3-2 w finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Biało-czerwoni obronili tytuł wywalczony przed rokiem, a w sumie po raz trzeci zwyciężyli w tych rozgrywkach. Polscy siatkarze, wygrywając w finale Ligi Narodów, utrzymali też pozycję lidera światowego rankingu. Polski przyjmujący Tomasz Fornal został uznany najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju finałowego Ligi Narodów w Ningbo. Fornal był podstawowym zawodnikiem w każdym z trzech meczów Polaków w turnieju finałowym. W finale zdobył 15 punktów. Mateusz Morawiecki walczy o zwiększenie poparcia dla swojego ugrupowania z 2% do kilku więcej. Tak europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Boheński odniósł się do samokrytyki, którą były premier rządu Zjednoczonej Prawicy złożył na antenie Polsat News. Założyciel Rozwoju Plus wśród swoich błędów wymienił program Bezpieczny Kredyt na 2%, decyzje podjęte podczas pandemii COVID-19 oraz zmiany w telewizji publicznej i w wymiarze sprawiedliwości.
11: Zaskakuje mnie to, ponieważ kiedy jeszcze nie dokonał rozłamu, to mówił, że nie wolno go krytykować i tego, co robił, bo to powoduje spadek w sondażach, a dzisiaj jak walczy o zwiększenie sondaży z 2% na kilka więcej, to nagle postanowił odcinać się od pewnych swoich posunięć.
10: Komentuje europoseł PiSu Tobiasz Boheński. Stronnik Morawieckiego, również członek klubu parlamentarnego Rozwój Plus, Marcin Horała, zapewnia z kolei, że były premier jest dumny ze swoich osiągnięć, a błędy sygnalizował już wcześniej.
12: Trzeba było niestety zacisnąć zęby i czasem pogodzić się z tym, że nie wszystko jest idealnie. Teraz, kiedy budujemy własną tożsamość, kiedy mamy swoją drogę, no to oczywiście w sposób jasny, klarowny przypominamy nasze stanowisko, naszego środowiska z tamtego czasu i mówimy również tak, co było złe, bo ludzie nie są idealni. Jeżeli ktoś mówi, że on jest super i on nigdy się nie myli i wszystko było dobrze, no to po prostu taki ktoś kłamie.
10: W badaniu przeprowadzonym przez SW Research dla Rzeczpospolitej prawie 38% ankietowanych wyraża przekonanie, że gdyby Morawiecki założył partię, to weszłaby ona do Sejmu. Rosja prawdopodobnie zaczyna wykorzystywać przejęte ukraińskie drony do prowokacyjnych ataków, o których uprzedzano wcześniej w Polsce. Takie informacje przekazał ukraiński portal militarny. Wcześniej nad ranem, w miniony czwartek, w całym województwie lubelskim zawyły syreny alarmowe, a w polską przestrzeń powietrzną wleciała rosyjska rakieta, która spadła i wybuchła w Tarnawie Kolonii pod Biłgorajem. Rosjanie mogą chcieć nas przetrwać. przetestować, ostrzegały przed tym nasze służby. Mówił też o tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. A teraz pisze o tym ukraiński portal, powołując się na informacje jednego z doradców prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Monika Miłowska z sieci Mapuj Pomoc przypomina, że gdy wyją syreny, powinniśmy dostać alert na nasz telefon, by wiedzieć, co się dzieje.
2: Jeśli zagrożenie było na tyle krótkie, że RCB nie zdążyłoby wysłać takiego komunikatu, mimo wszystko moglibyśmy jako obywatele oczekiwać, że otrzymamy informację: uwaga, zagrożenie skończone, możecie spać bezpiecznie.
10: W czwartek takich SMS-ów nie było, teraz zgodnie z zapowiedziami rządu, jeśli znów dojdzie do podobnych zdarzeń, takie wiadomości mają być do nas wysyłane. Weszły w życie pierwsze przepisy unijnego aktu o sztucznej inteligencji. Systemy AI będą musiały informować użytkowników, kiedy wchodzą z nimi w interakcję. Do tej pory nie było to takie oczywiste, mówi w TOK FM członek zarządu Movens Capital Przemek Jurgiel-Żyła.
13: Niektóre firmy dążyły do tego, żeby nie informować użytkownika o takiej sytuacji, albo przedstawiały bota imieniem na przykład i człowiek mógł, taki, który gdzieś tam nie próbował dociekać, nie mieć świadomości tego, że nie rozmawia z prawdziwą osobą po drugiej stronie.
10: Obowiązuje już także obowiązek oznaczania w sieci obrazów, nagrań i tekstów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Zabronione będą systemy, które wykorzystują techniki manipulacji i wprowadzają odbiorców w błąd. Za naruszenie zasad będzie groziła kara do 15 milionów euro. Koniec z przypadkowymi roślinami w Krakowie. Miasto na zieleń wyda 2,5 miliona złotych, a każde nowe drzewo ma być dobrane do miejsca, oznakowane i wpisane do specjalnego systemu. Szczegóły zna Katarzyna Młynarczyk.
14: Nowy przetarg stawia przede wszystkim na jakość roślin i odpowiedni dobór gatunków, zaznacza Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
15: Rośliny muszą być z odpowiedniego źródła, certyfikowane. Chodzi też o to, żeby bardzo tutaj dobrze do warunków miejskich dobierać gatunki rodzime, działać tak, żeby zwiększać miejską bioróżnorodność.
14: Po posadzeniu drzewa nie znikają z miejskiej ewidencji. Każdy z nich będzie miał własną kartę.
15: Tak zwany arbotak to jest taka mała tabliczka z numerem, który widnieje w naszym systemie i który jest, taką mówiąc w uproszczeniu, kartą zdrowia dla tego drzewa.
14: Dzięki temu służby wiedzą, jakie prace były wykonywane przy konkretnym drzewie i jak powinno być pielęgnowane w przyszłości. Katarzyna Młyn Narczyk, TOK FM.
10: A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody.
16: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
10: Poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami jednak na południu, w centrum oraz na północy wzrastające do dużego. Na południu miejscami przelotny deszcz, a w rejonie Karpat lokalnie burze. Termometry pokażą od 20 stopni nad samym morzem i 25 na północy do 30 w centrum i 33 stopni na południu.
16: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: To jest audycja Sprawy Różne. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa. Jest z nami profesor Dariusz Nawrot, historyk, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dzień dobry, panie profesorze.
19: Witam panią redaktor, witam Państwa.
18: A będzie nas dziś zajmował książę Józef Poniatowski. Pomyślałam sobie, panie profesorze, że to oczywiście jest nadmierne uproszczenie, ale czy biografię Poniatowskiego można podzielić na dwa okresy: Bawidamek i Bohater?
19: Myślę, że nie. Jedno i drugie przeplatało się ze sobą. Pamiętajmy, że nawet w tym szczytowym okresie kariery księcia Józefa w 1811 roku, kiedy był obecny w Paryżu, to jednym z jego triumfów, jak mawiała plotka, była sama siostra Napoleona Bonaparte, Paulina Borghese.
18: To wrócę do takiej korespondencji w tym momencie. Stanisław Kostka-Bogusławski, autor pierwszej poważnej biografii Poniatowskiego, nawiązał kontakt z Józefem Szumlańskim. Szumlański zaliczał się nie tylko do wojskowych współpracowników księcia Józefa, ale również do jego domowników. Panowie korespondowali, bo Bogusławski od Szumlańskiego chciał się jak najwięcej o Poniatowskim dowiedzieć. I padło też w tej korespondencji takie pytanie: czy w czasie kampanii miłostki prowadził, tudzież w jaki się to działo sposób, a w jaki w czasie pokoju? I odpowiedź: w czasie kampanii nikt go nie widział zajętego miłostkami. Owszem, najobyczajniejsze i najprzykładniejsze prowadził życie.
19: Co innego czas pokoju, co innego czas wojny. Rzeczywiście w czasie kampanii, kiedy trzeba było podejmować decyzje, wydawać rozkazy, książę był bardzo sumiennym dowódcą.
18: To jeszcze jedno pytanie, jedna odpowiedź. Jak przepędzał czas od wstania aż do spoczynku w czasie pokoju i w czasie wojny? Książę z natury był leniwym i w tym względzie, w czasach pokoju tylko, miał wiele styczności ze sławnym wodzem niemieckim von Daunem. Lubił bardzo zabawy i wszystkie wygody życia i nade wszystko długo leżał w łóżku. Dlatego najczęściej leżąc, wszystkie potoczne interesy rad był załatwiać. W wojnie zaś przeistaczał się zupełnie w innego człowieka, co tylko charakterowi wielkiej duszy przypisać można. Zawsze pierwszy na koniu, a ostatni z konia. Ileż to razy zdarzyło się, że po nocnych marszach i zaciętych potyczkach wszyscy już spoczywali lub zasilali się jedzeniem, kiedy on, zajęty jedynie dobrym bezpieczeństwem wojska, objeżdżał obóz, poprawiał pozycję, wzmacniał miejsca słabe i łatwe do napadu, zalecając przy tej okazji dowódcom pierwszej straży czujność, pilność i ostrożność. Z tego to powodu służba przy nim, ile była miła i przyjemna w pokoju, tyle była uciążliwa i trudna do wytrzymania w wojnie. To jest taka postać Marsa, panie profesorze, boga wojny.
19: No tak, bo myślę, że książę Poniatowski od dziecka żołnierzem chciał być. Dlatego był dowódcą odpowiedzialnym, dowódcą, który wkładał bardzo wiele wysiłku w szkolenie żołnierza. Także książę Poniatowski na pewno był wzorem dobrego dowódcy. Pamiętajmy, że był synem młodszego brata Stanisława Augusta Poniatowskiego, który jeszcze przed objęciem tronu przez starszego Stanisława Augusta zaciągnął się na służbę austriacką. Walczył od roku 1757 w armii cesarskiej, między innymi w czasie wojny siedmioletniej. Dosłużył się stopnia generała broni, tak by można było powiedzieć, generała artylerii w armii habsburskiej i niewątpliwie dla Józefa ojciec był wzorem, do którego w jakimś sensie nawiązywał, wybierając własną karierę.
18: W 1780 roku wstąpił do armii cesarskiej. No i jak właśnie wygląda ta jego kariera wojskowa?
19: Pierwsze przymiarki to już jest rok 1777. Wtedy z Plunketem, takim swoim wychowawcą, bierze udział w manewrach w armii habsburskiej. Rozmawia wtedy z samym cesarzem Józefem II, który zachęca go do tego, by wstąpił w szeregi wojsk habsburskich. I co najważniejsze, otrzymuje zezwolenie króla, ponieważ pamiętajmy, w roku 1773 9-letni Józef został osierocony przez ojca. Wychowaniem zajmuje się matka, wychowując i Józefa jako jedynego syna, ale i starszą siostrę Józefa, córkę Marię Teresę. Ale już wtedy na wychowanie Józefa wielki wpływ ma Stanisław August Poniatowski. A Stanisław August Poniatowski ułożył sobie w głowie taki scenariusz, że ma właśnie dwóch bratanków, którzy rokują na przyszłość. Jeden to syn Kazimierza, książę Stanisław, więc Stanisław, którego w jakimś sensie traktuje jako ewentualnego następcę, gdyby udało się wprowadzić dziedziczność tronu w Rzeczpospolitej albo kolejnego kandydata do tronu z rodu Poniatowskich. Natomiast w Józefie widzi przyszłego wodza. I zdaje sobie sprawę, że ten przyszły wódz musi mieć dobrą lekcję sztuki wojskowej i wie, że armia habsburska, tocząca zresztą nieustające wojny i z Prusakami, i z Turkami, to dobre miejsce do tego, żeby umiejętności nabywać. Dlatego w 1780 roku godzi się na to, żeby Józef wstąpił na służbę cesarza Józefa II, ale pod warunkiem. Po pierwsze, Józef miał dwa razy w roku odwiedzać Rzeczpospolitą i co jeszcze ważniejsze, w chwili, kiedy otrzyma wezwanie króla, natychmiast rzuci służbę habsburską i stawi się w szeregach wojsk Rzeczpospolitej. No i od roku 1780 zaczyna się ta kariera księcia Józefa w armii cesarskiej. Najpierw są to dowództwo w oddziałach karabinierów austriackich. Potem bardzo ważnym etapem w tej karierze są lata 1784-1786, kiedy księciu Józefowi powierzono formowanie pierwszych oddziałów ułanów galicyjskich. W 1886 roku uzyskał stopień podpułkownika, znalazł się w szeregach bardzo elitarnego pułku szwoleżerów cesarskich, ale kiedy wydawało się, że ta kariera się wspaniale rozwija, to wtedy przychodzi polecenie króla, by porzucił służbę habsburską i wstąpił w szeregi wojsk Rzeczpospolitej.
18: Jerzy Skowronek pisał o jego decyzji tak, że w tej decyzji chyba większą rolę grały lojalność wobec króla i głównego opiekuna, może też snute przez stryja perspektywy kariery wojskowej i majątkowej, aniżeli poczucie patriotycznego obowiązku i narodowych więzi. No właśnie, bo książę Józef Poniatowski też się zastanawiał w życiu, kim tak naprawdę jest.
19: No na pewno wychowywał się w kręgu kultury niemieckiej. Matka z takiej czesko-habsburskiej rodziny.
18: Zniemczona Czeszka.
19: Tak jest, to krąg kultury niemieckiej, co do tego nie ma wątpliwości. Wiemy, że młody książę Józef bardzo słabo pisał w języku polskim, popełniał błędy ortograficzne, gramatyczne, ale rzeczywiście w 1789 roku otwierają się przed księciem bardzo ważne perspektywy. Wtedy książę Józef jedzie razem z królem na spotkanie z Katarzyną II do Kaniowa, jest prezentowany carskiej imperatorowej i pewno kryje się za tym zamysł, który dla Stanisława Augusta Poniatowskiego jest niezwykle ważny, żeby w przyszłej kampanii takim posiłkowym korpusem wojsk polskich walczącym u boku Rosjan dowodził nie kto inny, jak właśnie młody, a już doświadczony w działaniach wojennych książę Józef Poniatowski.
18: I Poniatowski, jak rozumiem, sporo sobie po powrocie do Polski obiecuje.
19: No rzuca się w wir, tak byśmy powiedzieli. Rzeczywiście uzyskuje zgodę cesarza, bo tu trzeba było poprosić o specjalną zgodę cesarza na wystąpienie z wojsk cesarskich i przejście na służbę wojsk Rzeczpospolitej. Rzuci się w wir takich prac organizacyjnych, szkoleniowych, będzie też aktywnie bardzo uczestniczył w opracowywaniu nowych regulaminów. No w gruncie rzeczy poświęci się naprawdę z dużą pasją tym wszystkim kwestiom związanym z unowocześnianiem Armii Rzeczpospolitej, bo pamiętajmy, że ta armia z wojska, które właściwie było wojskiem kilkunastotysięcznym, nagle ma się przekształcić w wielką siłę zbrojną.
18: To ja jeszcze w wątku dotyczącym tożsamości i korzeni, panie profesorze. Mam przed sobą rozdział pierwszy książki Książę Józef Poniatowski, wydanie drugie z 1910 roku, autor Szymon Askenazi.
19: Tak,
18: i pozwolę sobie fragmencik zacytować. Józef Poniatowski urodził się dnia 7 maja 1763 roku o godzinie 3 z rana w Wiedniu. Szczegół to mało znany. Dotychczas we wszystkich biografiach podawano mylnie jako miejsce jego urodzenia Warszawę. Ale bo też w rzeczy samej, ten nasz książę Józef, choć po raz pierwszy otworzył oczy w Wiedniu jako generałowicz austriacki, a po raz ostatni zamknie je pod Lipskiem jako marszałek francuski, choć było mu przeznaczone pierwsze i ostatnie tchnienie wydać na obczyźnie, jednak naprawdę sam się uczynił rodowitem, ukochanym dzieckiem tej naszej Warszawy. Uczynił się wcieleniem pewnych najrdzenniejszych, nieśmiertelnych czynników swojej narodowości i został nie tylko jednym z najświetniejszych, lecz z najbardziej swojskich, najbardziej polskich jej przedstawicieli. Co pan na to?
19: Tak, no ja myślę, że książę Józef dokonał świadomego wyboru, wstępując w szeregi Wojska Polskiego, angażując się w te wszystkie procesy rozbudowy armii, mając świadomość, że w jakimś sensie bierze udział w przedsięwzięciu, które firmuje jego stryj, który jest królem. Jak najbardziej już nie czuł się, broń Boże, oficerem austriackim, czuł się oficerem Rzeczypospolitej, czuł się Polakiem. Niewątpliwie, będąc bratankiem króla Rzeczypospolitej, on też czuje się Polakiem i staje się wielkim polskim patriotą. Można powiedzieć, że wydarzenia same nadadzą kierunek w życiu księcia Józefa Poniatowskiego, co pewno za chwilę udokumentujemy.
18: To prawda, ale najpierw słów kilka o bogatym życiu romantycznym, erotycznym i towarzyskim księcia Poniatowskiego. Podobał się kobietom.
19: Oj tak, mówiono, że był jednym z najprzystojniejszych mężczyzn końca XVIII wieku w Europie i niewątpliwie to bogate życie w Warszawie szczególnie, to te lata 90-91 przerywane oczywiście pracą, bo pamiętajmy, że to nie jest tak, że to jest tylko zabawa. On naprawdę w tym czasie bardzo wiele wysiłków wkłada w te sprawy wojskowe i co do tego nie ma wątpliwości, ale przychodzi też czas na rozrywkę i ten Prince Charmant albo, prawda, Pepi, jak podzrobniale mówiono, tego czeskiego Józefa, no był człowiekiem, który w jakimś sensie nadawał styl zabawą arystokracji Rzeczpospolitej, był dyktatorem mody, był niewątpliwie ulubieńcem kobiet. W jego alkowie znajdowały się i pierwsze, czy damy, można powiedzieć, z pierwszych rodzin Rzeczpospolitej, ale nie gardził i aktorkami. Zresztą w 1791 roku urodzi się pierwszy z jego nieślubnych synów, Józef Szczęsny Maurycy, który był synem ze związku z słynną śpiewaczką Teatru Narodowego w Warszawie, Sitańskiej, która miała taki artystyczny pseudonim Zelia.
18: Muszę o to zapytać. Czy on faktycznie jeździł zupełnie nago na koniu ulicami stolicy?
19: Jest taka opowieść, że był zakład i do dzisiaj, że szczegóły tego zakładu są jak gdyby co nieco odtworzenia. Mówiono, że to konną, bo druga wersja jest taka, że to dwukółką, ale że takowe wydarzenie miało miejsce, no i wpisywało się w ten obraz księcia skandalisty.
18: No to teraz poważne sprawy. Rozbiory. I co się wtedy dzieje?
19: No to zanim rozbiory, to pamiętajmy rok 1792, to znaczy książę Józef Poniatowski nie został ani dowódcą korpusu posiłkowego u boku armii rosyjskiej, ani nie został dowódcą oddziałów, które miałyby u boku Prusaków walczyć z monarchią habsburską, ale przyszedł rok 1792 i książę Józef Poniatowski, który faktycznie na wiosnę tego roku obejmuje właściwie dowództwo zasadniczej części wojsk koronnych, będzie musiał się zmierzyć z interwencją rosyjską w Rzeczpospolitej. W maju 1792 Rosja rozpocznie kolejną w swojej historii tak zwaną specjalną operację wojskową. W związku z tym to obalenie Konstytucji 3 maja przez oddziały rosyjskie jest swoistego rodzaju wyzwoleniem Rzeczpospolitej. No i jak wiemy, książę Józef Poniatowski w 1792 roku będzie prowadził bardzo skuteczną kampanię. Otoczony właściwie przez oddziały rosyjskie, wycofa się z obszarów tam rubieży Rzeczpospolitej na wschodzie, będzie przy okazji bardzo skutecznego odwrotu stoczy no, bitwę, która przejdzie do annałów historii wojskowości. Mówimy to o 18 czerwca i słynnej bitwie pod Zieleńcami. No i w tym 1792 roku, nie mogąc de facto stoczyć tej najważniejszej bitwy z Rosjanami, która gwarantowałaby powstrzymanie inwazji wojsk Katarzyny II, ponieważ zawiódł nas pruski sojusznik, który oficjalnie miał wspomóc wojska Rzeczpospolitej, książę Józef musi patrzeć na klęskę naszego kraju. Wprawdzie Stanisław August Poniatowski, próbując ratować to, co jeszcze uratować może, i w porozumieniu z przywódcami Sejmu Czteroletniego przystępuje do Konfederacji Targowickiej, próbuje porozumieć się z Katarzyną II w kwestii zachowania przynajmniej części reform, jakie przeprowadził Sejm Czteroletni, ale Poniatowski, książę Józef Poniatowski, w tym czasie raczej ma skłonności radykalne. Wiąże się z tymi ludźmi, którzy mówią, że być może trzeba czynu, że nie ma co negocjować, trzeba walczyć. Konsekwencją tego jest oczywiście wykonanie rozkazu króla o zawieszeniu działań wojennych, a potem mimo nacisku Stanisława Augusta Poniatowskiego, który życzyłby sobie, żeby sobie książę Józef Poniatowski w wojsku pozostał, złożenie dymisji, no a w konsekwencji wyjazd z kraju, bo tak to się będzie działo już na jesieni, gdzie właściwie wczesną jesienią 1792 roku. Ten czas będzie dla księcia Józefa bardzo trudny zresztą, rok 1792, 3, 4, ponieważ z jednej strony będzie miał kontakty z pierwszymi działaczami, którzy będą szykowali zryw niepodległościowy, zwany później Powstaniem Kościuszkowskim. Książę Józef Poniatowski będzie miał wśród nich dobrą opinię, ponieważ w roku 92 pokazał, że nie tylko jest sprawnym wodzem, ale i zaangażowanym patriotą, więc tutaj nikt nie będzie miał wątpliwości co do postawy księcia, no ale będzie nosił to fatalne nazwisko Poniatowski, które eliminować go będzie z możliwości objęcia przywództwa przyszłej walki. No i ostatecznie, jak wiemy, to Tadeusz Kościuszko, zwycięski wódz bitwy pod Dubienką, stoczonej miesiąc później pod Zieleńcami, stanie się najwyższym naczelnikiem tegoż powstania. A książę Józef Poniatowski po pobycie w różnych zresztą miejscach Europy, bo i pojawia się Belgia, i SPA uzdrowisko, i Wiedeń, w roku 1794, kiedy rozpocznie się insurekcja, na wezwanie króla stawi się w szeregach wojsk Tadeusza Kościuszki i ostatecznie w czasie oblężenia Warszawy obejmie dowództwo jednej z dywizji. Możemy więc powiedzieć, że nie uchylał się od obowiązku, tak jak w 792 gotowy był osobiście narażać się w boju w czasie walk z Rosjanami, tak i teraz w 1794 do takiej samej walki stanie, chociaż oczywiście, jak wiemy, słynna afera związana z Górami Szwedzkimi i Powązkami w jakimś sensie położy się cieniem na tej jednoznacznej pozytywnej ocenie księcia.
18: Po upadku powstania Poniatowski zostanie zmuszony do opuszczenia kraju i następuje taki moment trwający ładnie.

0: po upadku powstania, kiedy on będzie zresztą podróżował, będzie i w Berlinie, będzie i w Petersburgu, ale pamiętajmy, że on zostanie jedynym spadkobiercą Stanisława Augusta Poniatowskiego. W związku z tym odziedziczy nie tylko schedę postroju, ale też potworne długi, których nie udało się wcześniej uregulować. I kwestia załatwienia tych wszystkich spraw, związanych zresztą także i z pretensjami bardzo różnych osób i zabezpieczania bardzo różnych osób, będzie go mocno pochłaniała i zmuszała go w jakimś sensie do współpracy z urzędnikami państw rozbiorczych. No, przerywać to będą rzeczywiście zabawy, no słynna Jabłonna, miejsce takich letnich rozrywek księcia pod Warszawą, gdzie zresztą książę nie tylko będzie spędzał czas na rozrywkach, ale także będzie prowadził wzorcowe gospodarstwo. Jako jeden z pierwszych na tych ziemiach zaprowadzi eksperymentalną hodowlę ziemniaków. No miejscem drugim będzie oczywiście Blacha, ten słynny odziedziczony, prawda, także po Stanisławie Augustie pałac łączący się bezpośrednio z Zamkiem Królewskim. No Warszawa, która oczywiście pogrążona jest w jakimś takim apatii, smutku. No Rzeczpospolita nie istnieje, tak? Straciliśmy własne państwo. Oczywiście na odgłosy spod blachy tych rozrywek, zabaw, tańców, śmiechów, karnawałów, no będzie reagowała w sposób nieprzychylny i rzeczywiście ten książę będzie postrzegany jako ten, który właściwie no, próbuje przehulać czas po upadku Rzeczpospolitej. Ale przychodzi rok 806 rzeczywiście i wszystko się zmienia za sprawą cesarza Napoleona. Napoleon Bonaparte, jak wiemy, bije Prusaków. Król pruski nie chce się poddać, ponieważ wie, że stoi za nim Aleksander I, car Aleksander I, decyduje się na kontynuację wojny, a Francuzi chcąc czy nie chcąc wkraczają na ziemię zaboru pruskiego, docierają do Poznania, w końcu wrażają do Warszawy i w tejże Warszawie wita ich nie kto inny jak książę Józef Poniatowski. Dlatego, że mając dobre kontakty na dworze berlińskim, już w jesienią 1806 roku zostanie książę mianowany przez króla Prus Fryderyka Wilhelma III komendantem milicji warszawskiej złożonej z mieszczaństwa, która miała pilnować porządku w mieście w okresie, kiedy toczą się działania wojenne, a wojska pruskie wycofują się na wschód. No i oczywiście w tym momencie 28 listopada 1806 roku, kiedy awangarda armii francuskiej pod wodzą i marszałka Joachima Mira zbliża się do naszej stolicy, to nie kto inny jak książę Józef Poniatowski witać będzie właśnie Francuzów. I zacznie się zresztą trwająca wiele lat przyjaźń między Poniatowskim a marszałkiem.
1: Profesor Dariusz Nawrot jest moim Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: to w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o

0: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Cashua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439 zł 98 groszy tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Reklama.
3: Trwa audycja Sprawy Różne. Moim i Państwa gościem jest profesor Dariusz Nawrot, a rozmawiamy o księciu Józefie Poniatowskim. I doszliśmy do tego ważnego momentu w życiu Poniatowskiego, kiedy to w Warszawie pojawiają się Francuzi i kiedy cesarz Napoleon, mimo uprzedzeń i poważnych wątpliwości, bo bratanka króla uważał za człowieka lekkomyślnego, stawia na współpracę z nim. No i chyba się nie zawiódł, prawda?
4: Nie zawiódł się. Książę Poniatowski początkowo rozmawia z Francuzami trochę z pozycji polskiej arystokracji. To znaczy, gotowi jesteśmy stanąć u waszego boku, ale jak nam zagwarantujecie, że zwrócicie nam państwo, co oczywiście w planach cesara Francuzów nie leży. Ma nawet pretensje do tego, że Mirat zbyt daleko posuwa się w zobowiązaniach wobec Poniatowskiego. Ostatecznie zwycięża koncepcja części polskiej arystokracji w szeregach, której znajdzie się także książę Józef Poniatowski. Nie stawiajmy warunków, wykorzystujmy szansę. Czyli stańmy u boku Francuzów, organizujmy siły zbrojne i rzeczywiście wir tych, można powiedzieć, obowiązków związanych przede wszystkim z formowaniem siły zbrojnej książę Józef Poniatowski się rzuca, mając poparcie właśnie marszałka Mirat, ale także drugiej niezwykle ważnej osoby bliskiej Napoleonowi, ministra spraw zagranicznych Francji Talleyrand, który w tym czasie nawiązuje romans nie z kim innym, a z siostrą księcia Józefa Poniatowskiego, Marią Teresą Tyszkiewiczową. No i to niewątpliwie wzmacnia pozycję księcia u cesarza, kiedy 15 stycznia 1807 roku Napoleon powołuje organ rządowy dla wyzwolonych ziem zaboru pruskiego, czyli komisję rządzącą, to książę Józef zostanie dyrektorem wojny w tymże organie władzy. I jest to ważna funkcja, która pozwoli mu w roku 1807 stać się faktycznym organizatorem armii w trudnej dosyć sytuacji, bo pamiętajmy, że to Wojsko Polskie to nie zaczął książę Józef organizować, tylko jeszcze w listopadzie 1806 roku zaczął organizować je Jan Henryk Dąbrowski, wóz legionów, który przecież u boku Napoleona razem z Wybickim 3 listopada wydawał słynną odezwę do Polaków. I to w Dąbrowskim większość widziała przyszłego wodza wojsk polskich. W dodatku byli też inni pretendenci do tego, by tą palmę pierwszeństwa przejąć, jak chociażby generał Józef Zajączek. Mimo to, tak byśmy powiedzieli, udało się Poniatowskiemu wykazać, że jest sprawnym, jak to się mówi, dyrektorem wojny i sprawnym organizatorem armii. I o ile rok 1807 nie przyniósł mu okazji do tego, by pokazać się na froncie, to organizacyjnie, co zresztą wcześniej udowadniał jeszcze w czasach Sejmu Sztoletniego, na pewno sprawdził się jako organizator armii.
3: No to teraz wojna z Austrią, bo to też jest ważny moment przełomowy. Jest rok 1809, wojska austriackie uderzyły na Księstwo Warszawskie i ta młoda armia stworzona przez Poniatowskiego miała być super łatwo i super szybko pokonana, a ziemie księstwa podarowane przez cesarza Austrii królowi Prus. Pierwsza bitwa pod Raszynem była nierozstrzygnięta, a po rozmowach z księciem Ferdynandem Polacy oddali Warszawę. No i wielu żołnierzy chciało się jednak bronić. Księcia Poniatowskiego nazywano zdrajcą, ale okazało się, że to był bardzo szczęśliwy dla Polaków manewr taktyczny.
4: Tak jest, bo książę Józef Poniatowski nie chciał dać się zamknąć w stolicy. Zdawał sobie sprawę, że to w gruncie rzeczy skazywałoby go na klęskę. 19 kwietnia rzeczywiście Wojsko Polskie pokazało, że potrafi powstrzymać przez cały dzień dwukrotnie liczniejsze siły arcyksięcia Ferdynanda d'Este. To jest taki chrzest bojowy kolejny, można by powiedzieć, tej rozbudowywanej armii Księstwa Warszawskiego. Dzięki wspaniałemu manewrowi, który rozpoczyna się 7 maja, czyli ten marsz w głąb Galicji i kolejne sukcesy, no udało się tą wojnę zamienić w wielki sukces. I to niewątpliwie była w jakimś sensie zasługa księcia Józefa, ale także sprzyjające okoliczności, bo powiem pani, taka ciekawostka, wojska austriackie składające się w dużej mierze także z chłopów pochodzących z ziem zaboru austriackiego, czyli dawnych chłopów z czasów Rzeczpospolitej, porzucali masowo służbę, uznając, że skoro przyszli Polacy, skoro przyszło wojsko polskie, to oni są już wolnymi ludźmi. I tak się stało w roku 809, że książę Józef triumfuje mimo niesprzyjającej sytuacji, bo nie ma zbyt wiele wojsk. Udaje mu się nie tylko pokonać Austriaków, chociaż ta kampania będzie toczyła się ze zmiennym szczęściem. Książę raczej starał się będzie unikać walnej bitwy, która mogłaby przechylić szale na rzecz Austriaków, gdyby poniósł porażkę. Będzie musiał się zmagać z interweniującymi także na terenie Galicji wojskami, które formalnie są sprzymierzeńcem Francji, a mowa tu o rosyjskim korpusie księcia Golicyna, ale faktycznie działają na rzecz Austriaków, utrudniając, można by powiedzieć, działanie wojsku polskiemu. Opanuje większość ziem trzeciego rozbioru łącznie z Krakowem, sięgnie aż za Lwów z podjazdami wojsk polskich, no i odniesie jeden z najwspanialszych triumfów oręża polskiego.
3: A potem porwie naród, stanie się podziwiany, powszechnie kochany. Wspaniałe świadectwo księciu wystawił francuski rezydent w Warszawie, który opisywał go tak. Książę był obcy wszelkiej osobistej rachubie. Bezinteresowny aż do odrzucenia tronu, po który mógł sięgnąć. Kochający ojczyznę nade wszystko, kochający ją dla niej samej. Niczego nie pragnął, tylko jej niepodległości, bez chęci rządzenia nią i gotów był każdego nazwać królem polskim, który by dał rękojmie trwałej restauracji. W charakterze jego łączyły się najszlachetniejsze uczucia i najbardziej ujmujące przymioty. No wspaniała laurka.
4: Tak, i można powiedzieć, że ten wątek króla polskiego jest o tyle istotny, że to jedna z takich legend, która towarzyszy cały czas postaci księcia Józefa Poniatowskiego. Mowa jest bowiem o tak zwanej polskiej infance, czyli Augustie Nepomucenie, córce króla Saksonii, wtedy już Fryderyka Augusta I, która na mocy konstytucji 3 maja w roku 1991 została uznana za polską następczynię tronu. To był zabieg, który wtedy miał umożliwić oddanie ręki właśnie polskiej infantki pożądanemu kandydatowi do tronu. Nie myślano oczywiście o księciu Józefie Poniatowskim, ponieważ tu brano wtedy pod uwagę przede wszystkim królewiczów Prus, królewicza pruskiego, co miałoby wzmocnić sojusz między Rzeczpospolitą a domem Hohenzollernów, ale w epoce księstwa mówiono, że Maria Augusta zapatrzona w księcia Józefa i nieszczęśliwie w nim zakochana, myślała o tym, żeby ten związek sfinalizować, a to miało otworzyć drogę do korony, co jest oczywiście nieprawdą, bo w Saksonii było dziedziczenie salickie, więc kobiety były wykluczone z następstwa tronu i w żaden stopniu związek księcia Józefa z księżniczką saską nie gwarantował mu tronu księstwa warszawskiego. Także tutaj tą sprawę możemy sobie odłożyć do bajek tak zwanych. Natomiast rzeczywiście książę Józef mocno był zaangażowany w sprawie polskie. Zdawał sobie sprawę zresztą w roku 809, tak jak w 807, że to nie jest ostatnia wojna, że wprawdzie rok 1807 przyniósł utworzenie księstwa warszawskiego z ziem zaboru pruskiego, rok 1809 przyniósł jego podwojenie terytorialne o ziemię zaboru austriackiego. To był ten krok Napoleona, który niewątpliwie trochę był nieracjonalny z punktu widzenia interesu Francji, ale był ukłonem w stosunku do Polaków i wszyscy sobie zdawali sprawę, widząc co się dzieje, że to powiększenie za chwilę woła kolejny kryzys, czyli wojnę z kolejnym państwem rozbiorczym, z Rosją, a wtedy rzeczą najważniejszą jest to, żeby ten twór państwowy powołany przez cesarza Francuzów wygenerował armię, która będzie mogła zawalczyć o w pełni wolną ojczyznę.
3: No to wojna Napoleona z Rosją. Rok 1812. Józef Poniatowski wyruszył na czele 5. Korpusu Wielkiej Armii, złożonego wyłącznie z Polaków, liczącego około 35 tysięcy żołnierzy, a drugie tyle walczyło w szeregach innych jednostek.
4: Tak. I powiem szczerze, że jeśli chodzi o wojnę 1812 roku, to właściwie książę Józef zaangażował się w tą wojnę, zanim ta wojna się zaczęła. Dlatego, że po pierwsze już w roku 1810 zaczął słać raporty do Francuzów mówiące o przygotowaniach rosyjskich do wojny. Nie wierzono mu. Mówiono, a Polacy chcą sprowokować konflikt, bo liczą na odniesienie własnych korzyści, czyli odbudowę ojczyzny. W roku 1811 doszło jednak do kluczowego wydarzenia. Do Warszawy przyjeżdża przyjaciel cara, który wprawdzie wziął urlop i wycofuje się z polskich planów Aleksandra, ale spełnia rolę emisariusza carskiego, książę Adam Jerzy Czartoryski, i składa księciu Józefowi ofertę. Wojsko polskie ma przejść na stronę Rosji. Rosja chce, by Polacy stali się jej sprzymierzeńcami i razem ruszyli na Niemcy, a potem na Francję, bijąc początkowo oddziały francuskie właśnie na terenie Niemiec, a potem wkraczając razem z Rosjanami na terytorium francuskie. Wszystko zależy od tego, jaką postawę przyjmą Polacy, ponieważ Rosjanie wiedzą, że gdyby nawet ta jeszcze wtedy nie aż tak liczna, bo 50-tysięczna armia polska stawiła opór, to nie ma szans na taką błyskawiczną ofensywę. Książę Józef Poniatowski odrzuca tą ofertę, nie chce przyjąć propozycji cara, uważa, że gwarancje tego, iż car odbuduje ojczyznę, są zbyt iluzoryczne. Sam zresztą Adam Jerzy Czartoryski, wtedy już rozczarowany do postawy Aleksandra, też księcia do takich kroków nie namawia, ale co najważniejsze, w kwietniu 11 roku książę Józef przy okazji wizyty w Paryżu, w której składa formalnie gratulacje z okazji narodzin syna Napoleona, słynnego króla Rzymu, potem Napoleona II, Orlątka tak zwanego, to wtedy przekazuje cesarzowi Francuzów szczegółowe informacje na temat rosyjskich propozycji, przygotowań wojennych i w jakim sensie staje się, no można powiedzieć, inspiratorem działań francuskich, ponieważ Napoleon zrozumiał, że musi ruszyć na Rosję, bo inaczej Rosja ruszy na niego i rozpoczynają się te wielkie przygotowania do krótkiej wojny. Pamięta pani, kiedyś mieliśmy okazję na ten temat rozmawiać, Napoleon nie chciał iść do Moskwy, chciał krótkiej, trzytygodniowej góra kampanii, która pod Wilnem rozstrzygnęłaby najważniejszą sprawę, czyli zmusiła Rosję do uznania porządku napoleońskiego w Europie. No i książę Józef Poniatowski rusza na tą wojnę i okazuje się, że jest świetnym dowódcą. W polskiej historiografii pokutuje taki mit mówiący o tym, że to skrzydło, którym dowodzi brat Napoleona, Hieronim, sam książę Józef Poniatowski, niespecjalnie sprawiają się, szczególnie w tym pierwszym okresie kampanii, wypuszczają armię Bagrationa, etc. To są wszystko mity nieoparte na rzetelnych badaniach historycznych, wynikających gdzieś tam trochę z takiej, nazwijmy to, publicystyki historycznej i samych reakcji Napoleona. Plan kampanii bowiem w roku 1812 w czerwcu załamuje się na skutek katastrofalnych wręcz warunków pogodowych. Przychodzi gwałtowna fala burz, gradobić, deszczu, oziębienia z temperatury 35 do zaledwie paru stopni. Masowo padają konie. Armia, którą sam Napoleon prowadzi na Wilno, by okrążyć wojska cara Aleksandra i zmusić je do bitwy, traci właściwie 50% swojego stanu w ciągu pierwszych dwóch tygodni kampanii. I to samo dotyczy tego zgrupowania prawoskrzydłowego, którym dotyczy książę Hieronim. To nie, nie książę, tylko król Westfalii Hieronim, brat Napoleona. To nie jego nieudolność, to nie złe dowodzenie księcia Józefa Poniatowskiego sprawia, że to wojsko po pierwsze nie zrealizuje planu, jakim było odcięcie odwrotu drugiej armii zachodniej rosyjskiej pod wodzą Bagrationa. To warunki przede wszystkim pogodowe sprawią, że brak aprowizacji, problemy z wyżywieniem, przygotowaniem tego terenu zachodnich guberni przez Rosję poprzez pozbawienie jej żywności jako utrudnienia dla operacji wojsk nieprzyjaciela. To wszystko sprawi, że rzeczywiście V Korpus będzie ponosił ciężkie straty i w tym pierwszym okresie kampanii blisko 1/3 żołnierzy ubędzie z szeregu jako rannych, chorych, prawda, ewentualnie zabitych czy zmarłych na skutek chorób. To wszystko sprawi, że oczywiście Napoleon będzie rozgoryczony, bo będzie odreagowywał własną klęskę i szukał młodszego do bicia, brzydko mówiąc, no i na brata Hieronima padło. Natomiast mimo tych wszystkich, jak to się mówi, brzydkich oskarżeń, które ze strony Napoleona wtedy padały, między innymi także do księcia Józefa, momentem przełomowym jest oczywiście słynny Smoleńsk, szturm Smoleńska, gdzie V Korpus pokaże Napoleonowi, jak się walczy, odgrywając znaczącą rolę w zdobyciu tej twierdzy, a potem walcząc w kolejnych kluczowych momentach kampanii, czyli w czasie bitwy pod Borodino, gdzie dzielnie będzie naprzeciwko o wiele liczniejszych sił rosyjskich stawał i wiązał je w ten sposób, umożliwiając sukcesy Napoleonowi na innych odcinkach tejże bitwy, potem w kolejnych już bitwach okresu, że tak powiem, po zajęciu Moskwy pod Sirikowem, czy pod Winkowem, Tarutino, gdzie książę Józef Poniatowski osobistym męstwem pokaże, na co go stać jako dowódcę i umiejącego znakomicie dowodzić oddziałami, ale także i nie mającego, jak to się mówi, obaw o własne życie i rzucającego się w największy wir walk. No i ciężki odwrót, który rozpocznie się w październiku i w którym książę Józef Poniatowski w trakcie rekonesansu już pod Grzackiem niestety upadnie razem z koniem i odniesie bardzo ciężką kontuzję, która właśnie wyeliminuje go już z dowodzenia w roku 1812.
3: 6 maja 1813 roku. Poniatowski mówi do przyjaciela: widzisz te pistolety? Dziś je w nocy dwa razy miałem w ręku, chciałem w łeb sobie strzelać, aby wyjść z tak trudnego położenia, ale na koniec wziąłem determinację. Nie odstąpię Napoleona. Bo po tej katastrofalnej klęsce Napoleona usiłowano skłonić księcia Józefa do porzucenia sprawy cesarza i przejścia na stronę Rosji i jej sojuszników. Były takie elity polityczne polskie, które widziały w nim przyszłego protektora naszej sprawy. W charakterze emisariuszy wysyłano do Poniatowskiego dawnych przyjaciół, dawną kochankę i tak dalej i tym podobne. No ale on jednak, jak ujął rzecz Askenazji, pozostał nieugięty zarówno wobec skrytej namowy, jak i jawnego odstępstwa. Mówiono dużo o tym, że kierował się poczuciem honoru, ale Jerzy Skowronek uważa, że sprowadzenie tamtej decyzji do kwestii honorowych to jednak zubożenie postaci księcia, bo to nie jest tak, że on był tylko wybitnym wojskowym i kierował się żołnierskim honorem. Był także niezłym politykiem.
4: Tak jest. Wiedział, że Aleksander gra swoją grę, w której tak naprawdę sprawa polska jest tylko instrumentem, a nie celem. W związku z tym w roku 1813, po tej wielkiej klęsce, kiedy z trudem udało się odtworzyć Wojsko Polskie, które będzie mogło stanąć do walki przeciwko Rosjanom u boku jeszcze Napoleona już na terenie Saksonii w 1813 roku, książę Józef, będąc w Krakowie, wie, że tak naprawdę nie otrzymuje nic z tej drugiej strony. Aleksander mówi tylko o tym, że będzie Polska będzie, że tu zrobimy, tam zrobimy, ale to są słowa bez pokrycia, nie ma żadnej gwarancji. Wprawdzie przyjaciele polityczni, można powiedzieć w jakimś sensie Jan Węgleński, Tadeusz Matuszewicz, wchodzą wtedy w tą, można powiedzieć, rozmowę z Aleksandrem, próbują coś wynegocjować, ale widzą, że tak naprawdę Aleksander jest daleki od tego, żeby jakiekolwiek zobowiązanie podjąć. I książę Józef, który ma do wyboru albo pozostać w szeregach Napoleona, który nie porzucił sprawy polskiej, który dalej mówi o tym, że jego celem jest Polska, odbudowa, jak to się mówi, Rzeczpospolitej. Oczywiście nie w granicach 1772 roku, to sobie od razu ustalmy. Nawet te plany w okresie sukcesu kampanii początkowego tam roku 1812, kiedy Napoleon prze na wschód, nie oznaczają, że Polska powstanie w granicach sprzed pierwszego rozbioru. Tu mowa raczej jest o państwie, które połączy część rosyjskich guberni zachodnich, takich jak Grodzieńszczyzna, Wileńszczyzna, może Mińszczyzna z księstwem warszawskim, co pozwoli stworzyć państwo buforowe, które z jednej strony będzie państwem na tyle silnym, by stanowić rzeczywistą zaporę przeciwko Rosji, której przecież Napoleon nie chce likwidować, ale z drugiej strony na tyle słabym, żeby też się wpisywać w koncepcję tego wielkiego cesarstwa francuskiego. Tego Napoleon chce i o tym wie książę Józef Poniatowski. Zresztą powiem, że między nim a Napoleonem nawiązuje chyba się taka pierwsza nić pełnego zrozumienia i współpracy właśnie w tym okresie 1811 roku, kiedy książę Poniatowski 24 kwietnia 1811 roku przybywa do Paryża, to Napoleon, jak to zawsze człowiek niecierpliwy, już następnego dnia rano o 6 każe mu się stawić Saint-Cloud. i zaczyna z nim rozmowy i żąda od niego informacji, opowieści o tym, co się dzieje, jakie ma wiadomości na temat ruchu wojsk rosyjskich i tak dalej. I wielokrotnie na książę Józef Poniatowski w tym okresie będzie się spotykał z Napoleonem i współpracował z nim bardzo blisko w planowaniu ewentualnej kampanii. I chyba to wtedy taki moment jest ważny, w którym obydwaj, no wielcy ludzie, bo książę Poniatowski też niewątpliwie wielką postacią obok cesarza Francuzów był, na pewno w naszej historii, co do tego nie ma wątpliwości, zapałali do siebie pewną nutą sympatii. Ten kryzys w początku kampanii 812 tego nie zniszczył. Rok 812, ten szturm Smoleńska odnowił, można by powiedzieć, taką ciepłą więź między nimi. I w jakimś sensie książę Józef Poniatowski też czuł się pewno zobowiązany wobec Napoleona, i w tym 813 roku podejmuje jednoznaczną decyzję. Tu mam Napoleona, człowieka, wobec którego zobowiązuje mnie honor, zobowiązują mnie plany polityczne, jego cele, które służą także realizacji moich celów jako Polaka, a z drugiej strony mam cara, który mówi o luźnych jakichś obietnicach, że tam Polska powstanie. To tak jak do Kościuszki potem będzie mówił, oczywiście, aż po Dwinę i Dniepr, co książę Konstanty, wielki książę Konstanty słusznie wtedy skomentuje pod nosem, mówi, piękne bajania, które żadnych realnych podstaw nie mają. No i tak to było. I książę Józef nie ma wątpliwości, rusza i bije się dzielnie w kampanii 813 roku.
3: W połowie października 1813 rozegrała się ostatnia wielka bitwa kampanii niemieckiej pod Lipskiem. A w jej trakcie książę Poniatowski zostanie mianowany marszałkiem Francji i tam też zginie.
4: To taki moment tragiczny, książę Poniatowski, bowiem w 813 roku, 19 października pod Lipskiem będzie dowodził ariergardą sił francuskich, razem zresztą z innymi dowódcami, będzie osłaniał odwrót Wielkiej Armii po przegranych bojach 18 października. Nie udało się bowiem pokonać nieprzyjaciół najpierw 16 października, potem 18 października nie, jak gdyby przewaga sił koalicyjnych była na tyle duża, że już nie było mowy o zwycięstwie. 19 trzeba było podjąć decyzję o odwrocie. No i w trakcie tego odwrotu dojdzie do sytuacji, która w gruncie rzeczy spowoduje śmierć księcia, kiedy załamie się próba obrony Przedmieść, kiedy nieprzyjaciel wedrze się do centrum Lipska, kiedy na widok pierwszych nieprzyjaciół francuski saper, który będzie dowodził ekipą, która miała wysadzić most przecinający możliwość przedostania się przez rzekę Elsterę, książę Józef będzie musiał ogrodami próbować przedrzeć się i wydostać się z tej pułapki. Będzie miał świadomość, po pierwsze, że jest wodzem wojsk polskich i nie może stać się zwykłym jeńcem. Ma też świadomość tego, że w tym 813 roku on i armia tak naprawdę utożsamiają państwo, bo pamiętajmy, w 813 roku nie ma już właściwie księstwa warszawskiego. Są terytoria okupowane przez Rosjan, którzy stworzyli tam tymczasowy organ władzy. I to trochę tak jak za Dąbrowskiego w tym roku 1797, kiedy powstały legiony, to teraz znowu wódz naczelny, książę Józef i armia są ucieleśnieniem państwa. To oni to państwo niosą na swoich barkach. W związku z tym książę Józef Poniatowski wie, że musi wydostać się z tej pułapki, jaką jest klęska pod Lipskiem. Z drugiej strony wie też, że został świeżo mianowany marszałkiem Francji. A dotąd żaden marszałek Francji nie dostał się do nieprzyjacielskiej, a czy do niewoli nieprzyjaciół. W związku z tym miałby być tym pierwszym. Książę Józef Poniatowski poddać się nie chce. Kiedy spotka generała Bronikowskiego jeszcze na przedmieściach Lipska, książę Józef wypowiada słynne słowa: Bóg mi powierzył honor Polaków i Bogu je tylko oddam. W tej próbie ucieczki z klęski książę Józef odniesie kolejne rany. Już wcześniej, w czasie bitwy, odniósł rany. Jest w stanie właściwie agonalnym, kiedy znajdzie się nad brzegiem takiego kanału. W gruncie rzeczy, skacząc w nurty tej Elstery, właściwie natychmiast zatonie. Mamy dwie relacje bezpośrednich świadków i to była ta smutna i tragiczna śmierć księcia.
3: Profesor Dariusz Nawrot, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
4: Dziękuję, pani redaktor, dziękuję państwu.
3: To była audycja Sprawy Różne, wydawana przez Macieja Stępurskiego. Rozmawiała Karolina Lewicka. Bardzo państwu dziękujemy za dziś i do usłyszenia za tydzień. Dobrego wieczoru.
2: Dzień dobry państwu, Ewa Podolska. Proszę państwa, zapraszam państwa na kolejny program z cyklu U doktora, w którym rozmawiać będę z ekspertem o wstrząsie anafilaktycznym. Bardzo mądrze brzmi, prawda? A to jest właśnie to, czego się boimy, jeżeli mamy do czynienia z urządleniem przez pszczołę, osę, może i szerszenia. Więcej o tym już za moment.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Dwa śmigłowce Straży Pożarnej zderzyły się podczas akcji gaśniczej w Grecji. Trwa operacja ratunkowa. Europejscy policjanci z drogówki rozpoczynają akcję prędkość, a to oznacza wzmożone działania policji na drogach całego kontynentu. Odwołałem uderzenie na Iran pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia, mówi prezydent Stanów Zjednoczonych. Minęła 18. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. W Grecji na zachód od Aten doszło do kolizji dwóch śmigłowców, które brały udział w akcji gaśniczej. W komunikacie Straży Pożarnej podano, że zlokalizowano jeden ze śmigłowców i trwa operacja ratunkowa, której celem jest odnalezienie załogi. Władze poinformowały, że załoga jednego ze śmigłowców jest bezpieczna, natomiast operacja poszukiwawczo-ratunkowa dotyczy drugiej załogi. A natomiast portal Ekaterini podał ze swojej strony, że odnaleziono obie załogi i całą czwórkę przewieziono do szpitala wojskowego w Atenach. Do tej pory pożary na północny zachód od greckiej stolicy zniszczyły ponad 100 domów. W nocy z soboty na niedzielę przeprowadzono ewakuację kilku miejscowości na popularnej wśród turystów wyspie Kefalonia. Powalone drzewa i zalane ulice to m.in. obrazy ze Śląska po przejściu przez tamte rejony serii nawałnic. To oznacza dużo pracy dla strażaków z Tarnowskich Gór i całego powiatu, mówi rzecznik straży Maciej Świderski.
12: Wpłynęło do nas około 130 zgłoszeń. Kolejne zgłoszenia nadal wpływają. Najwięcej interwencji dotyczy powalonych drzew, blokujących drogi, uszkadzających posesje oraz ogrodzenia. Strażacy interweniowali również przy uszkodzonych budynkach oraz zerwanych fragmentach pokryć dachowych. Najbardziej dotknięte na terenie powiatu tarnogórskiego zostały m.in. gmina Świerklaniec, a także Nakło Śląskie oraz Tarnowskie Góry.
11: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed kolejnymi burzami, upałami oraz lokalnymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi w najbliższych dniach. Od jutra europejskie drogówki ruszają z akcją prędkość, co oznacza, że na trasach naszego kontynentu pojawi się więcej radiowozów z wideorejestratorami, również tych nieoznakowanych. To za sprawą działań organizacji Roadpol, zrzeszającej policję z 31 krajów europejskich, w tym z Turcji, a także z Dubaju, który ma status obserwatora. Wzmożone kontrole potrwają cały tydzień, a włączy się w nie również polska drogówka. Kiedy dokładnie i z czym muszą liczyć się kierowcy, o tym teraz Tomasz Węska.
13: Akcja Roadpolu ma uczulić kierowców na skutki jazdy z nadmierną prędkością. Podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji podróżującym autem po Europie przypomina, że skończyły się czasy, kiedy można było liczyć na to, że mandat z fotoradaru na drugim końcu kontynentu do nas nie przyjdzie.
14: I musimy się spodziewać, że przy następnej okazji, kiedy będziemy wyjeżdżać
9: do tego kraju, w którym unikamy zapłacenia, może się okazać, że w niektórych przypadkach nawet będziemy mieli skonfiskowany samochód, bądź nie pojedziemy dalej w trasę. Mówię na przykład o Czechach.
13: Akcja Roadpolu potrwa równo 7 dni, natomiast każdy kraj członkowski sam decyduje, kiedy chce się w nią włączyć. Polska zrobi to w piątek.
9: Ale już od początku tygodnia w różnych krajach Europy te pomiary prędkości są organizowane na taką masową skalę. Chcemy tutaj zwrócić tą uwagę na to, jak ta prędkość przekłada się na tragiczne skutki wypadków.
13: A zwykle jest na drugim miejscu wśród przyczyn wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Na pierwszym jest wymuszenie pierwszeństwa, które, nawiasem mówiąc, często wynika z nadmiernej prędkości. Tomasz Węskę, TOK FM.
11: Donald Trump wstrzymał plan uderzenia na Iran. Wcześniej prezydent USA zapowiadał uderzenie z ogromną siłą, a sam Iran groził mocnym odwetem. Dlaczego Trump zmienił zdanie? O tym teraz Anna Gmitarek-Zabłocka.
14: Na portalu społecznościowym X Donald Trump napisał, że wstrzymuje plany, tu cytat, dla dobra świata. Wskazał przy tym, że podjął taką decyzję również z uwagi na prośby Iranu i innych państw Bliskiego Wschodu. Prezydent podkreślił, że Stany Zjednoczone są gotowe do przeprowadzenia ataków w każdej chwili, ale wstrzymały je, gdyż uzgodniono ogólne ramy potencjalnego porozumienia pokojowego. Chodzi w szczególności o pełne otwarcie cieśniny Ormuz, co jest kluczowe dla gospodarki, oraz o zniszczenie irańskiego arsenału jądrowego. To oczywiście warunki ze strony Amerykanów. Trump wierzy, że jest to możliwe i że porozumienie będzie podpisane szybko. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
11: System centralnej e-rejestracji dla lekarzy specjalistów i na badania profilaktyczne rozszerzył się o kolejne specjalizacje. E-rejestracja umożliwia pacjentom umawianie wizyt lekarskich oraz badań online, upraszczając proces zapisów i dając wgląd w wolne terminy w skali całego kraju. Agnieszka Wynarska.
15: Do tej pory można było zapisać się tylko na mammografię, test HPV w profilaktyce raka szyjki macicy oraz pierwszorazową wizytę u kardiologa. Od 1 sierpnia do systemu wchodzą kolejne możliwości, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
16: Z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
15: Do tego jeszcze hepatologia, pulmonologia i choroby zakaźne. W sumie 8 nowych specjalizacji. Pacjenci mogą zapisać się na wizytę online, mówi Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ.
17: Możemy to zrobić za pośrednictwem internetowego konta pacjenta, aplikacji Moje IKP lub te osoby, które nie posiadają, mogą to zrobić za pośrednictwem telefonu i placówki.
15: Celowo do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.
11: O czym mówiła Agnieszka Wynarska. Kolejne informacje w TOK FM już o 18.20, a teraz jeszcze prognoza pogody.
18: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
11: Noc z małym zachmurzeniem, za wyjątkiem południa kraju. Tam miejscami również przelotny deszcz, a w Karpatach możliwe burze. Na termometrach od 11 stopni na północy do 15 w centrum i nad morzem i do 19 na południowym wschodzie. W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami jednak na południu, w centrum oraz na północy wzrastające do dużego. Na południu miejscami przelotny deszcz, a w rejonie Karpat lokalnie burze. Termometry pokażą od 20 stopni nad samym morzem i 25 na północy do 30 w centrum i 33 stopni na południu.
18: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Dzień dobry, Ewa Podolska. Kolejny program z cyklu U doktora. Dzisiaj moim gościem jest pani doktor Anna Wójtowicz.
20: Dzień dobry państwu. Dzień dobry pani.
19: Pani doktor jest pediatrą, alergologiem. Wiele lat pani pracowała na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a teraz przyjmuje pacjentów w przychodni City Clinic. Proszę państwa, mamy dzisiaj rozmawiać o wstrząsie anafilaktycznym. Groźnie brzmi, budzi lęk, a ten lęk szczególnie pojawia się tak pod koniec lipca z bardzo konkretnego powodu. 20 lat temu w wyniku wstrząsu zmarła aktorka Ewa Sałacka. Napiła się płynu z butelki, a w tym płynie, teraz nie wiemy, co było, osa lub pszczoła, która ją urządliła. Na nic się zdała, w gruncie rzeczy natychmiastowa reakcja otoczenia i pomoc. Ewa Sałacka zmarła. Co to nam mówi? Że w wyniku tak wydawałoby się banalnego wydarzenia, no bo większość być może z naszych słuchaczy została kiedyś urządlona przez osę lub pszczołę, ale w wyniku tego można umrzeć.
20: Tak, i To nie jest banalne zdarzenie. Jeżeli osa lub pszczoła, czyli jeden z owadów błonkoskrzydłych, dostanie się i ugryzie w okolice twarzy, ale szczególnie w okolice języka, wewnątrz jamy ustnej, albo zostanie połknięte, to mogą być nawet u osób nieuczulonych bardzo gwałtowne objawy. Także bardzo przestrzegam przed piciem, szczególnie z puszki, której nie wiemy, co tam wpadło w międzyczasie, jak odstawiliśmy, słodkich napojów, ale w ogóle picie niczego słodkiego...
19: W puszce nic nie widać, prawda?
20: Tak.
19: Bo to ale... jeszcze jak mamy butelkę, to coś widzimy, szklankę, to widzimy, a w puszce nie.
20: Tak. Także tutaj bardzo trzeba uważać, zwłaszcza z ciemnymi płynami, gdzie nawet przez butelkę można nie zauważyć, czy jakiś owad wpadł. Tak samo jedzenie owoców, dojrzałych owoców, do których mogła wejść
19: pszczoła lub osa. Na przykład, prawda? Tak. Ma dziurkę, my to po prostu lekceważymy, gryziemy i razem z miąższem znajduje się owad w ustach.
20: Tak, tak samo ciasta z owocami. Także jedzenie w lecie, w około lipiec, sierpień, początek września, bardzo słodkich, pachnących owoców czy picie płynów na dworze może być niebezpieczne. Szczególnie dla osób uczulonych. Ale, tak jak powiedziałam, w okolice głowy, wewnątrz jamy ustnej, albo jeżeli jest to kilka urządzeń w tą okolicę, to może być to niebezpieczne nawet dla osób nieuczulonych.
19: No dobrze, ale pani tak podkreśla te okolice. A jak zostanę urządlona w rękę albo w nogę?
20: Zawsze po urządzeniu owada, osy lub pszczoły zostaje jest reakcja toksyczna. Mhm. Ból, zaczerwienienie, czasem obrzęk. Jeżeli jest to mniejsze niż 10 cm i trwa krócej niż 24 godziny, jest to normalna reakcja fizjologiczna. Tam są takie toksyczne związki, które zawsze powodują taką reakcję. Po urządzeniu pszczoły zwykle reakcja jest dużo większa, ponieważ pszczoła zostawia dużo więcej jadu, zostawia żądło, gdzie jeszcze dochodzi do pompowania jakby tego jadu. Osa może ukłuć i zostawić czasem bardzo mało jadu, czasem więcej, jeżeli jest przygnieciona, jeżeli nie może odlecieć, nie jest odgoniona. Także jeżeli nie ma objawów w odległych okolicach od urządlenia, czyli na przykład urządlenie w rękę i objawy są tylko na ręku, czy na nodze, czy na tułowiu, to jest to normalna fizjologiczna reakcja. Czasem mogą być, zwłaszcza przy urządzeniach mnogich, albo jeżeli jest wiele w ogóle owadów, to mogą być ciężkie objawy, nawet u osób nieuczulonych, objawy toksyczne. Czasem jakiś rój pszczół czy osy może zaatakować i wtedy jest to niebezpieczne. Ale normalnie każdy będzie miał reakcję miejscową. Jeżeli dochodzi do urządzenia przez pszczołę, to chodzi o to, żeby jak najszybciej usunąć to żądło, żeby nie dopompowywało dalej więcej jadu. I to powinno się zrobić jakby podważając to żądło. Można paznokciem, można kartą kredytową, czy taką kartą do bankomatu, żeby nie brać tego w dwa palce, ponieważ wtedy dopompuje się tą resztę jadu do ciała.
19: Ale pani doktor, bo tu ja chcę wrócić do tej kwestii, bo w tej chwili zostały jakby te osoby w tym, co pani powiedziała, podzielone na dwie grupy. Osoby uczulone i nieuczulone. Zaraz dokładnie powiemy, co to znaczy osoba uczulona i nieuczulona. Moje pytanie jest następujące. Jeżeli osoba jest uczulona, wie o tym, prawda, że jest uczulona i zostanie urządlona, pani powiedziała, bardzo niebezpieczne, jeżeli w okolice twarzy, gardła i tak dalej. Ale jeżeli osoba uczulona zostanie ugrządlona w nogę, w rękę, to może się z tego rozwinąć tak samo wstrząs anafilaktyczny?
20: Tak, u osób uczulonych.
19: Zawsze może się rozwinąć.
20: Może się rozwinąć, ale najpierw, żeby stwierdzić, czy ta osoba jest uczulona, no musimy tak zrobić badania.
19: To zaraz, tak, to właśnie o tym powiemy. Bo ktoś zada to proste pytanie. Skąd ja mam wiedzieć, że ja jestem osobą uczuloną? Możemy wnioskować o tym, podejrzewać, a następnie pójść do lekarza właśnie w wypadku jakim? Na przykład w życiu urządliły mnie dwa razy pszczoła mnie urządliła. Lekkie zaczerwienienie, lekki ból, koniec, kropka. Raczej nie jestem osobą, a nawet z dużą pewnością nie jestem osobą uczuloną.
20: Tak.
19: A na jakie, co by się działo, jaka byłaby reakcja, która powodowałaby, że pomyślałabym o tym, a może jestem, może warto to sprawdzić?
20: Przede wszystkim, jak są objawy, bardzo szybko po urządzeniu, w okolicach dalekich od urządzenia. Aha. Czyli na przykład osa czy pszczoła urządziła w nogę, a puchnie twarz, świąd całego ciała, pokrzywka na całym ciele, czyli tak jak po poparzeniu pokrzywą. Zaczerwienienie, bąble, mogą oczywiście być, to są takie najłagodniejsze objawy, może dojść do tego kurczowe bóle brzucha, wymioty, nudności, zawroty głowy, no i dalej oczywiście mogą dojść do tego obrzęk naczyniorówkowy, który w okolicy twarzy może być groźny, grozić uduszeniem, ale też mogą dojść już objawy takie zagrażające życiu, czyli dotyczące układu oddechowego albo układu krążenia.
19: Ale załóżmy, że były takie objawy, podobne jak pani mówi, one po pewnym czasie przeszły. I ja nic nie zrobiłam. To mój błąd.
20: Tak, jeżeli
19: są objawy...
20: Bo po prostu
19: powiedziałam, no, na przykład wytłumaczyłam sobie tak, no ja mocniej reaguję niż inni z mojego otoczenia. Mocniej. To była taka trochę inna reakcja, mocniejsza. Nie powinnam zostać na poziomie takiego stwierdzenia, tylko powinnam pójść do alergologa, by to potwierdzić, tak, że to jest okej.
20: Okay. Jeżeli była reakcja uogólniona, absolutnie powinno się zasięgnąć porady alergologa i najlepiej zrobić to w okresie od 3 do 6 tygodni po urządzeniu. Aha. Nie od razu, ale też nie czekać za długo. Najlepszy okres jest między 3 a 6 tygodni. I tutaj no przede wszystkim będzie dokładny wywiad, jaki to był owad. No nie zawsze można to stwierdzić, jaki to był owad, czy to była pszczoła, czy osa. Ale czasem się to udaje. No jeżeli jest to przy pasiece, jeżeli no to raczej pszczoła. Jeżeli boso ktoś biegał po trawie, albo jadł jakieś owoce, czy w ogóle w okolicy owoców, to raczej osa. I wtedy alergolog robi dokładne badania, robi testy śródskórne, testy PRIC, u dzieci robi się tylko śródskórne, później testy śródskórne i testy z krwi. Z tym, że to robi się w szpitalu, w specjalizowanych ośrodkach, dlatego że same te testy śródskórne mogą być niebezpieczne. Więc tutaj już diagnostyka jest w ośrodku alergologicznym szpitalnym.
19: Zaraz do tego wrócimy, już po skrócie informacji.
0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
21: Tok 4.
22: A wiecie, że jak się wyłącza w samochodzie klimę, no to od razu mniej paliwa się spala, nie?
23: Tak.
22: Prosta oszczędność.
23: Jeśli bardziej się spocisz w samochodzie, to ratujesz finanse państwa. Jesteś finansowym patriotą.
24: No jak? Odwrotnie.
22: No odwrotnie.
24: No masz przecież... się spocić, to wtedy nie ratujesz.
22: No przecież
24: bo nie
22: używasz klimę.
23: A, w ten sensie.
22: Samochód więcej pali,
23: nie, bo
22: częściej tankujesz.
23: Bo mi chodziło, że jak, mniej palisz, to mniej cię boli to, że paliwo jest droższe i wtedy nie potrzeba wprowadzać programu osłonowego. To widzisz, pomyślałem z drugiej strony.
22: No, ty widzisz szklankę do połowy pustą, a ja pełną.
23: No, to przeklęta jest ta gospodarka.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tok.fm. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Okej, okay, sprawdźmy, czy wszystko mamy. Paszporty?
2: Są.
1: Karty pokładowe?
2: Są.
1: Stroje plażowe?
2: Są.
0: Na wakacje spakuj jeszcze radio. Pobierz aplikację Tok FM i słuchaj ulubionych audycji i autorskich podcastów tam, gdzie jesteś. Wtedy, kiedy masz czas. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Minęła 18.20. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Policja zatrzymała 18-latka, który w sobotę na wrocławskim osiedlu Muchobór ciężko ranił nożem 30-letnią kobietę. Podejrzewany o próbę zabójstwa to Ukrainiec. Według lokalnych mediów do ataku doszło na klatce schodowej bloku mieszkalnego. Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu potępił wszelkie przejawy przemocy i agresji, niezależnie od tego, kto jest ich sprawcą, a kto ofiarą. Zablokowana jest droga krajowa nr 48 między Dęblinem a Kockiem na Lubelszczyźnie, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. Miejsce zdarzenia zabezpiecza Straż Pożarna i Służba Utrzymania Drogi. Utrudnienia w ruchu mogą trwać około 3 godzin. Wskutek utrzymującej się w zachodnich Niemczech suszy poziom Renu w kolonii spadł do historycznie niskiego poziomu. Przejściowo wodowskaz wskazywał 66 cm. W niedzielę poziom wody w Renie w kolonii nieznacznie się podniósł, jednak jak zauważają niemieckie media, perspektywy na najbliższe dni nie są optymistyczne i możliwe są kolejne rekordowo niskie wskazania.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Jesteśmy, proszę Państwa, z powrotem na antenie. Vis-a-vis mnie pani doktor Anna Wójtowicz, pediatra, alergolog z przychodni City Clinic. Pani doktor, powiedziała pani tak. Jeżeli ta reakcja na urządlenie pszczoły, osy jest taka, po pierwsze pojawiają się objawy w innym miejscu, nie zostaliśmy urządleni i ona jest silna, inna niż z tego, co widzimy wokół swojego, w swoim otoczeniu, gdy ktoś był urządlony, po prostu zrobiło mu się czerwone i troszkę go bolało. Z nami jest mocniej, gorzej i tak dalej. Powinniśmy pójść do alergologa. I jest konieczność, tu pani podkreśliła, w szpitalu upewnienia się, czyli przeprowadzenia testów. Pani to tak szybko nad tym przeszła, testy śródskórne i tak dalej, ale proszę powiedzieć, jak wygląda taki test? Czy to jest ileś testów, to długo trwa, kilka dni, jedna wizyta w szpitalu, kładą mnie w szpitalu, czy przychodzę na godzinę, jak to wygląda?
9: Tak, to jest wizyta w szpitalu, zwykle jednodniowa oczywiście, gdzie przy odpowiednim zabezpieczeniu, zwykle zakłada się wenflon pacjentowi, żeby być zabezpieczonym, i testy śródskórne polegają na wstrzykiwaniu śródskórnie zwiększających się dawek jadu.
8: Czyli podajemy ten jad?
9: Podajemy jad, ale w bardzo minimalnych ilościach i stopniowo zwiększamy, i patrząc do jakiego punktu możemy zwiększyć. To jest jedno badanie, a drugie badanie w tej chwili...
8: Do jakiego punktu możemy zwiększyć, czyli patrzymy się, kiedy się pojawia reakcja.
9: Tak. A drugie to jest badanie krwi, na już takie badania zwykle się robi w tej chwili molekularne, oddzielnie oczywiście na jad osy, na jad pszczoły, bo to są zupełnie inne białka. I konkretne molekuły, które są dodatnie, to są takie tak zwane IgE specyficzne. Czyli IgE całkowite nie mówi nam o tym, czy jest alergia, natomiast to jest IgE specyficzne na konkretne molekuły jadu pszczoły lub osy. Jeżeli pacjent miał objawy uogólnione, anafilaksję, podejrzenie anafilaksji albo wręcz anafilaksję, to oczywiście takie badania trzeba zrobić, żeby zobaczyć, czy ten pacjent jest uczulony na który jad, ponieważ leczeniem przyczynowym jest odczulanie. I to jest bardzo ważne, dlatego że to jest leczenie ratujące.

0: Można, aha, można zrobić takie badanie, są te multipleksowe badania, jak na przykład badanie Alex, gdzie w ogóle w badaniu, szukając jakichś innych przyczyn alergii, jest też na jad osy i pszczoły. Ale nie powinniśmy robić tych badań, jeżeli nigdy nie byliśmy urządleni, ani nie było reakcji uogólnionej, dlatego że nie ma w tej chwili badania, które by mogło przewidzieć w przyszłości, czy będzie taka reakcja, czy nie. Więc ani badanie ujemne nie chroni nas całkowicie przed taką możliwością w pewnym momencie, ani badanie dodatnie nie twierdzi, że my tak zareagujemy. To jest tylko stwierdzenie uczulenia, a nie alergii albo choroby alergicznej. Czyli badania, które kwalifikują ewentualnie do odczulania, robi się tylko wtedy, jeżeli doszło do takiej reakcji. I w zależności od tego, jak ciężka była reakcja, no przy takich ciężkich reakcjach to oczywiście zawsze kwalifikujemy. Dolną granicą wieku jest 5 lat, nie ma górnej granicy, dlatego że ciężkie reakcje po urządzeniach jadów, po urządzeniach owadów błonkoskrzydłych dotyczą na ogół starszych osób. I tutaj wiek jest czynnikiem ryzyka, więc i zwykle to dotyczy starszych osób, mężczyzn. No oczywiście choroby sercowo-naczyniowe są też czynnikiem ryzyka. Także, no i jest taka choroba mastocytoza, to jest choroba, w której jest taka zwiększona ilość komórek tucznych, które właśnie wyzwalają te wszystkie czynniki, histaminę głównie, ale też inne mediatory, które powodują wstrząs. I w tej chorobie urządzenie przez owady są najczęstszą przyczyną wstrząsów. Także osoby z mastocytozą zdecydowanie muszą być odczulane i generalnie nie ma jakichś bardzo, jest bardzo mało przeciw, są to wskazania względne do odczulania, ponieważ to jest leczenie ratujące życie.
1: Pani, już chcę mówić o odczulaniu, a ja ciągle jeszcze nie, bo ja ciągle mam jeszcze pytania. Czy regułą jest takie zjawisko, że urządziła mnie pszczoła, miałem jakieś objawy inne niż moje otoczenie, silniejsze. Dobra, nigdzie nie poszłam, minęło. Urządziła mnie drugi raz po roku, już te objawy były silniejsze. Urządziła mnie trzeci raz i tu już naprawdę trafiłem do szpitala. To znaczy, że zanim człowiek dostanie wstrząsu anafilaktycznego, rozwinie się u niego wstrząs, to tak się stopniuje ta reakcja organizmu po kolejnym kontakcie z tym jadem?
0: Tak często jest. To jest im częstsza ekspozycja, tym większa szansa na to, że się rozwinie uczulenie. Także tutaj czynnikiem ryzyka jakby jest właśnie przebywanie w pobliżu na przykład pasieki, czyli dzieci czy rodzina tych pszczelarzy albo sąsiedzi pszczelarzy. Im większe jest ryzyko urządleń, tym większe ryzyko, że się rozwinie ta reakcja.
1: Ja rozumiem, ale czy z kolejnym urządleniem ta reakcja jest
0: może,
1: coraz silniejsza?
0: Może.
1: Ale nie musi.
0: Nie
1: A
0: musi.
1: Może być tak, że całe życie, załóżmy, mam 50 lat, całe życie mnie urządliły pszczoły. No kilka razy mnie urządliły, tak? I mówię, no nie jestem uczulony, bo to pobolało troszeczkę już. A w wieku 50 lat urządliła mnie pszczoła lub osa i tym razem reakcja była inna. Taka, o jakiej pani mówi, uogólniona, silniejsza i tak dalej. Czyli jakby co, do 50 byłam osobą nieuczuloną. No i potem w szpitalu wyszło, że jestem uczulona, a potem się stałam uczuloną. Tak?
0: Może tak być, to się oczywiście rozwija w trakcie ekspozycji. Raczej się nie rodzimy, to nie jest genetycznie uwarunkowane, jest tylko skłonność, natomiast oczywiście w każdym wieku może się rozwinąć uczulenie.
1: Aha, czyli fakt, że ktoś powie, nie, no już mam tyle lat, 70 lat, co ty mi tu gadasz? Żądliły mnie pszczoły całe życie, nic mi nie było. To teraz jakoś wyjątkowo się tak stało, wyjątkowo. A to znaczy, że
0: może się rozwinąć reakcja uczulenia, tak.
1: Rozumiem. Wobec tego przejdźmy do tego odczulania, a także do narzędzia ratunkowego, jakim jest noszenie przy sobie co adrenaliny.

0: Może zacznijmy od tej adrenaliny. Wiemy, że jesteśmy osobą uczuloną.
1: Tak, każdy pacjent, u którego stwierdzono, potwierdzono uczulenie na jadowodów, powinien mieć ze sobą absolutnie adrenalinę w odpowiedniej dawce. To znaczy mamy...
0: Lekarz musi mi ją wyliczyć, nie?
1: Tak, ale dawkę. To są autowstrzykiwacze, które mają już dawkę konkretną, są w tej chwili dostępne 0,15, czyli ten EpiPen Junior, albo 0,3 EpiPen Senior dla dorosłych. Generalnie się podaje 0,01 mg na kilogram, czyli no tak liczy się, że u dziecka około 15...
0: Co to zastrzyk w brzuch?
1: Nie, to jest w udo, to jest domięśniowy. To jest domięśniowy i to jest w przednio-boczną część uda. Można, i to jest autowstrzykiwacze, nie ma potrzeby zdejmowania nawet ubrania. Chodzi o to, żeby każdy pacjent mógł to zrobić sam, bo może być sytuacja, że pacjent, który wie, że jest uczulony i urządliła go osa albo pszczoła, owad, na które jest uczulony i jest sam, to tym szybciej musi sobie podać tą adrenalinę, dlatego że...
0: Za chwilę może nie będzie w stanie.
1: Dokładnie. Natomiast w zestawie ratunkowym jeszcze jest lek przeciwhistaminowy i steryt, N-Corton zwykle, też w dawce, no to już tutaj tabletki podane przez dawka wyliczona przez lekarza. Po urządzeniu natychmiast powinien wziąć podwójną dawkę leku przeciwhistaminowego i odpowiednią dawkę sterydu. Natomiast jeżeli cokolwiek zaczyna się dziać, no to oczywiście adrenalina. I to tamte leki bierze się, ale one nie są alternatywą dla adrenaliny. Jeżeli rozwija się wstrząs, lekiem pierwszego rzutu zawsze jest adrenalina. Poza tym powinno się pacjenta położyć, nogi wyżej. Pacjenci z astmą powinni mieć ze sobą również leki rozkurczowe. Natomiast ważne jest, żeby położyć pacjenta i jak najszybciej wzywać pomoc. Jeżeli było to urządzenie przez pszczołę, to również jak najszybciej usunąć żądło.
0: Ale jeżeli zastosował ktoś adrenalinę plus leki, o których pani mówi,
1: tak,
0: objawy mijają, tak?
1: Widać może być efekt. Druga faza. Może
0: mimo
1: być druga,
0: to konieczny jest kontakt z lekarzem?
1: Tak, i zwykle tak 6-8 godzin obserwacji po podaniu adrenaliny musi być, a u osób z astmą no to ze 24 godziny. U dzieci z założenia no co najmniej z dobę. Czasem trzeba podać drugą dawkę adrenaliny, czasem trzeba podać również dożylnie i podać przede wszystkim założyć dość dożyły, dlatego że głównym takim objawem z układu krążenia, który jest bardzo niebezpieczny, jest spadek ciśnienia, no bo tu jest bardzo duża ucieczka płynów z naczyń i trzeba podać dużą ilość płynów, adrenaliny oczywiście, także absolutnie podanie adrenaliny nie zwalnia przed natychmiastowym wezwaniem pomocy.
0: Rozumiem.
1: Jak jest gdzieś blisko, no to można zawieźć pacjenta, ale pacjent sam lepiej niech nie siada za kierownicę.
0: Proszę Państwa, rozmawiamy o wstrząsie anafilaktycznym, a moim gościem jest pani doktor Anna Wójtowicz. Za chwileczkę wracamy na antenę.

0: Autopromocja.
1: Państwo powinno w końcu się zainteresować wyższymi szkołami gotowania na gazie, tak? To jest strasznie zasmucające, że polska elita polityczna od prawa do lewa chciała się, że tak powiem, edukować w Kolegium Humanum na przykład.
2: No trochę smutne, a może trochę budujące, że takie są łaski.
1: Pęd do wiedzy.
2: Pęd
1: do wiedzy.
2: To nie jest pęd do wiedzy, tylko pęd
1: do dyplomu. Do rad nadzorczych. No,
3: zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
2: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
1: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
2: Co piątek o 17.
1: Dzieje się.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
5: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
6: Oh my God.
5: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaj.

0: Expert.pl.
1: Hej, tu Paweł Urlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Minęła 18.40. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Polscy siatkarze wygrali ze Stanami Zjednoczonymi 3-2 w finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Biało-czerwoni obronili tytuł wywalczony przed rokiem, a w sumie po raz trzeci zwyciężyli w tych rozgrywkach. Trzecie miejsce zajęli Słoweńcy, którzy wcześniej pokonali Japończyków 3-1. I zostajemy jeszcze przy sporcie. Kamil Waszek, który początkowo uplasował się na 6. miejscu w konkursie letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle, został później zdyskwalifikowany z powodu nieprzepisowej szerokości nart. Wygrał Japończyk Naoki Nakamura, a najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak był 10. Poza Waszkiem i Tomasiakiem w drugiej serii dzisiejszego konkursu wystartowało jeszcze 3 Polaków. Maciej Kot był 18, Paweł Wąsek 23, a Dawid Kubacki 29. 715 stoisk można odwiedzać podczas tegorocznego jarmarku Świętego Dominika w Gdańsku. Organizatorzy złożyli też wniosek o wpisanie go na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Tegoroczny jarmark potrwa do 16 sierpnia. Kolejne informacje w TOK FM o 19.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Jesteśmy z powrotem na antenie. Doktor Anna Wójtowicz, pediatra, alergolog, reprezentująca przychodnie City Clinic, jest razem z nami. Pani doktor, no to teraz odczulanie. Nie jesteśmy skazani na to, by być osobą o statucie uczulony na jad owadów, chodzi stale z adrenaliną, tak? Nie jesteśmy.
6: Tak. Odczulanie jest, tak jak mówiłam, leczeniem przyczynowym i leczeniem często ratującym życie. W związku z tym każda osoba, która przeszła ciężką reakcję anafilaktyczną po urządzeniu przez owada i jest uczulana na jad owadów i zostało to potwierdzone, powinna być odczulana. Odczulanie prowadzone jest tylko w warunkach szpitalnych, w odpowiednich ośrodkach alergologicznych, wyspecjalizowanych w tym i polega na tym, że najpierw, czy to ma wywołać tolerancję tego jadu, tych białek, które powodują uczulenie. Początkowo się dochodzi różnymi sposobami, krótkim, dłuższym, takim ultrakrótkim, podawaniem zwiększających się dawek tej substancji alergizującej, aż dochodzi się do dawki podtrzymującej i taką dawkę podaje się zwykle co miesiąc, też w warunkach szpitalnych, czyli przyjeżdża pacjent na jeden dzień, ma podawane w warunkach bezpiecznych dawkę jadu i po odczekaniu kilku godzin obserwacji, jak nic się nie dzieje, jest wypuszczany do domu. Odczulanie trwa zwykle minimum 3 lata, od 3 do 5 lat. Czasem w wyjątkowych sytuacjach robi się prowokacje żywym owadem. Rzadko to się robi. No czasem u osób, które prowadzą pasieki albo są tam zwykle narażone na to, to się rzadko robi. Można badać poziom tych przeciwciał, aczkolwiek to nie jest takie oczywiste, że one muszą spadać. Generalnie odczulanie wywołuje tolerancję na jad.
5: Czyli idea jest taka, że w tym organizmie reagujesz tak mocno, że sam robisz się niebezpieczny dla siebie na jad, to my cię teraz maleńkimi dawkami będziemy przyzwyczajać. Tak?
6: No w sumie tak, aczkolwiek to się wywołuje tolerancję poprzez zwiększoną ilość takich limfocytów T-regulatorowych, które po prostu chronią przed tym uczuleniem. Także...
5: Czy odczulenie skuteczne?
6: Tak.
5: U jakiej części osób jest skuteczne?
6: U większości, u zdecydowanej.
5: A to większość to jest 75 czy 99%?
6: No około 90%, tak, nawet ponad. Trudno mi powiedzieć teraz dokładne.
5: A teraz proszę powiedzieć, czy osoby... Czy mają opory przed odczulaniem dzieci albo samych siebie? No pani pracuje z dziećmi, prawda? Są ludzie, z których różnych powodów mogą powiedzieć, nie chcę, będę chodził z tą adrenaliną, nie chcę odczulania. Czy raczej jest taka tendencja, że każdy uczulony idzie i się odczula?
6: zwykle jest odwrotnie. To znaczy są osoby, które mają względne wskazania do odczulania. To znaczy te reakcje anafilaktyczne były lekkie, albo były to po prostu duża reakcja miejscowa. Ale jeżeli pacjent ma potwierdzone to uczulenie, bardzo się boi, bo czasem dochodzi to do takiego lęku, że te osoby boją się w lecie wychodzić z domu i w ogóle normalnie funkcjonować. To czasem takie osoby też się kwalifikuje do odczulania. Ja myślę, że tak jest, że osoba, która przeżyła taką reakcję, a nie zawsze można się ochronić przed tym owadem, to ona chce się odczulać, ponieważ jest ten lęk przed taką reakcją jest bardzo silny.
0: Bo ona ma poczucie, że tak naprawdę żyje na tykającej bombie i tak. Wszędzie, niech ona tylko usłyszy jakieśkolwiek, jakiś owad, że lata, to ona już przerażona.
6: Aczkolwiek jeżeli gdzieś w pobliżu osoba uczulona wie, że kogoś ugryzł owad, powinna odejść, dlatego że mogą się pojawić inne owady. Tak samo przy zabiciu owada mogą się pojawić następne owady i to jest ryzyko większe. Jeżeli się znajdziemy w takiej sytuacji, że te owady są już zdenerwowane i zaczynają atakować, to przede wszystkim chronić głowę, ale oddalić się. Chronić głowę, żeby nie urządliły w głowę.
0: Pani powiedziała, jeszcze raz wróćmy do tego, pani powiedziała 3 lata, może mi to umknęło.
6: Minimum trzy lata.
0: Może mi to umknęło. Jak częste są te...
6: Co miesiąc. 3 lata, najlepiej 5, a u osób z mastocytozą nawet dłużej.
0: Rozumiem.
6: Nawet dłużej, dlatego że to jest zaprzestaniu odczulania po wielu latach może na nowo się rozwinąć. To nie jest takie na 100% na całe życie.
0: Ja chcę wrócić właściwie do początku i do rzeczy... która spowodowała to, że w ogóle spotykamy, bo myśmy tak mówimy, wstrząs, grozi śmiercią i tak dalej. Ale czym jest wstrząs? Jakie są jego objawy, taki pełnoobjawowy wstrząs, który może doprowadzić do śmierci?
6: Wstrząs anafilaktyczny wynika z wydostania się z komórek tucznych, które są w naszym organizmie, a w mastocytozie jest ich bardzo dużo, i z tych komórek tucznych pod wpływem alergenów wydzielają się ziarnistości, w których są mediatory zapalenia. Głównie za wstrząs jest odpowiedzialna histamina, która powoduje bardzo dużą zwiększoną przepuszczalność naczyń, skurcz mięśni gładkich, zwiększone wydzielanie kwasu żołądkowego i to wszystko prowadzi do objawów. Do objawów, którymi są świąd skóry, pokrzywka, czyli histamina działa na skórę, kurczowe bóle brzucha, wymioty, biegunka, mogą być duszności, może być obrzęk w naczyniu ruchowym oczywiście i w okolicy gardła, krtani, czy w ogóle twarzy może być niebezpieczny, ale grozić
0: tego,
6: uduszeniem.
0: Tak, ja rozumiem uduszeniem, ale generalnie to, co powiedziała pani wcześniej, to z tego się nie umiera.
6: Jeżeli jest bardzo duży przesięg, wydostawanie się płynu z naczyń, to dochodzi do spadku ciśnienia i śmierci. Do spadku ciśnienia, nie ma po prostu w naczyniach płynu.
0: A co się dzieje dosłownie w kilka minut?
6: To się dzieje tak. Im szybciej się rozwijają objawy, tym bardziej niebezpieczny jest wstrząs. Tutaj, jeżeli mówiłam jeszcze o mięśniach gładkich, to tutaj dochodzi do skurczu również oskrzeli, duszności. Także te najcięższe objawy dotyczą właśnie układu oddechowego i układu krążenia.
0: No to jest taki ciężki wstrząs, to my bardzo mało czasu mamy.
6: Bardzo mało czasu.
0: 10 minut, 15?
6: Różnie długo, ale to się w ciągu paru minut rozwija. Także tutaj, dlatego jeżeli ktoś jest uczulony, to adrenalinę powinien mieć zawsze ze sobą. Te autowstrzykiwacze, czyli EpiPen, nie musi być oczywiście w lodówce i powinno się mieć go ze sobą, zwłaszcza jak się gdzieś jest na świeżym
0: powietrzu. Najgorsze są takie sytuacje typu płyniemy żaglówką po jeziorze.
6: A to trzeba mieć ze sobą.
0: No właśnie, albo tam gdzieś chodzimy po Bieszczadach, w górach jesteśmy, prawda?
6: Tak. Zawsze ten zestaw ratunkowy trzeba mieć, osoba uczulona musi mieć ze sobą. Nawet się uważa, że dobrze byłoby mieć podwójną dawkę, czyli dwa autowstrzykiwacze. Jeżeli chodzi o tą adrenalinę w ampułkostrzykawce, ona też może być poza lodówką do 6 miesięcy. Mhm. Także oczywiście w temperaturze poniżej 25 stopni raczej, ale generalnie trzeba mieć te leki ze sobą. właśnie, bo w takich sytuacjach może dojść do urządzenia, jak jesteśmy daleko od domu.
0: Ten człowiek ma leki ze sobą, który wie, że jest uczulony. Z kolei, żeby wiedział, że jest uczulony, musi przeprowadzić testy. Człowieku, wtedy sprawdzasz, czy jesteś uczulony i przeprowadzasz testy. Jeżeli twoja reakcja na urządzenie pszczoły lub osy odbiegała od reakcji, którą widziałeś u swoich znajomych, była zdecydowanie silniejsza i nie w miejscu, w którym zostałeś ukąszony.
6: Tak.
0: Natomiast, bo tak usiłuję to podsumować, prawda? Nie jest tak, że ja, która całe życie tam kilka pszczół mnie urządliło, po rozmowie z panią, mimo że pani powiedziała, że w każdym wieku można stać się uczulonym, że ja teraz powinnam pójść i powiedzieć, ale ja na wszelki wypadek, bo tak mnie pani wystraszyła, będę chodziła z tą adrenaliną, no i zaraz tu proszę mi sprawdzić, czy ja jestem osobą uczulona, nie?
6: Nie robi się badań u osób, które nie miały takich objawów. Adrenalina wtedy nie jest konieczna. No, oczywiście może się zdarzyć, że ten pierwszy wstrząs czy reakcja anafilaktyczna może być rzeczywiście bardzo silna, ale na ogół ona narasta z kolejnymi urządzeniami, więc, ale może się zdarzyć, że pierwsza reakcja też jest bardzo silna. No, nie, ale tak nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, nie ma badań.
0: I pani z takimi dziećmi ma do czynienia?
6: U dzieci ryzyko w ogóle ciężkiej reakcji jest dużo mniejsze. Aha. Zgony są niezwykle rzadkie. Poniżej 6 lat jest w ogóle kazuistyka. Między 6 a 10 lat narasta ta częstość tych uczuleń. No potem jest już taka, mniej więcej takie plateau jest i u dorosłych się zwiększa z wiekiem. Zwiększa się ilość komórek tłuszczowych też z wiekiem. Dobrze jest też, powinno się też zbadać poziom tryptazy, czy nie jest zwiększony w okresie, oczywiście zaraz po wstrząsie też badamy, ale w okresie zdrowia można zbadać, bo u osób, które mają mastocytozę...
0: No to chyba rzadka choroba za mastocytozę, nie?
6: To jest często niezdiagnozowana i czasem może być zdiagnozowana właśnie po wstrząsie.
0: Rozumiem.
6: Dopiero okazuje się, że dana osoba cierpi na mastocytozę.
0: Proszę państwa, nie prowokujmy pszczół, bo my się czasem tak oganiamy, machamy rękoma i tak dalej. Po prostu zlikwidujmy ten powód, dla którego one tu przyleciały. Tak, jak stoi ciasto, no to weźmy to ciasto, stoją owoce, weźmy te owoce, zamiast walczyć z ścierkami, machać i tak dalej, do tego, by nas urządliły, jeżeli pojawią nam się objawy, o których pani mówiła.
6: Na świeżym powietrzu.
0: No przede wszystkim pani mi pokazała, tak. Uważajmy przy piciu. W szczególności
6: na świeżym powietrzu, zwłaszcza puszek, absolutnie z puszek nie. I
0: przelejmy to, co jest w puszce, do szklanki.
6: Tak.
0: No po prostu, najprościej.
6: No i uważajmy, co dzieci też, bo jednak ja powiedziałam, że do 6 lat te wstrząsy anafilaktyczne, ale jeżeli pszczoła albo osa urządli w okolicy twarzy albo wewnątrz jamy ustnej, to obrzęk może być zagrażający życiu, tak, nawet u osoby nieuczulonej.
0: To nawet nie jest wstrząs, tylko poczucie udusi.
6: Tak.
0: Bardzo serdecznie pani dziękuję, pani doktor. Doktor Anna Wójtowicz, pediatra, alergolog, reprezentująca przychodnię City Clinic, była razem z nami. Dziękuję.
6: Dziękuję bardzo.
2: Szanowni państwo, przy niedzieli o sporcie już po godzinie 19:00. Dziś wielotematycznie rozpoczniemy od Gianniego Infantino, a więc prezydenta FIFA, który postanowił wynieść ze struktur, którymi zarządza Mistrzostwa Świata i skomercjalizować, a przy okazji zarobić na tej imprezie wiele, ale bardzo szybko, bo wczoraj wycofał się z tego pomysłu. Pomówimy także o kampanii polskich zespołów w europejskich pucharach, zwłaszcza tej nieudanej Lecha. Niestety od tego zaczniemy. Także pochylimy się nad golami Roberta Lewandowskiego, które strzelił dziś w nocy z soboty na niedzielę. O pucharze, superpucharze Portugalii także będzie. No i będzie siatkówka, rzecz jasna, czyli finałowe spotkanie reprezentacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi w chińskim Ningbo, to w finale Ligi Narodów. Będzie także, Marek Magiera o tym opowie, dlaczego nie wszystkie siatkarki chcą przyjmować powołanie zaufania do naszej reprezentacji i z czego to wynika. Z nami jest już Sebastian Habiniak. Sebastianie, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
2: I reprezentujesz Eleven Sports, choć umawialiśmy się na 19.40, ty jesteś przed 19 w naszym studiu, ty zawsze byłeś takim pilnym uczniem.
7: Tak, ja mam taką zasadę, że zawsze przed jakąkolwiek audycją, programem czy meczem jestem sporo czasu przed, bo to jest zawsze taki spokój w głowie, że człowiek się nie spóźni.
2: Dobrze, o siatkówkę pytał cię nie będę, ale żyjesz piłką. Jak w ogóle oceniasz pomysł Gianniego Infantino, z którego rakiem się wycofał wczoraj?
7: Nie miałbym nic przeciwko, żeby Gianni Infantino to w ogóle się trochę wycofał z futbolu, bo chce nam zrobić z tego...
2: wybory może o tym przesądzą.
7: Chce nam zrobić z tego już za bardzo komercyjną zabawkę. Niech to nie będzie tylko maszynka do zarabiania pieniędzy.
2: Ale to co, protektorat Donalda Trumpa tak go rozzuchwalił?
7: Myślę, że protektorat różnych ludzi na różnych kontynentach, którzy mają wielkie pieniądze, bo Gianni Infantino w Katarze potrafił się do kogoś przytulić, potrafił się wcześniej przytulić. W Rosji wiemy do kogo. W ostatnim czasie to był Donald Trump, a pewnie już niedługo zmieni się kolejny człowiek, przy którym będzie Gianni Infantino. Gdzie są pieniądze, gdzie jest okazja do zarobku, tam jest Gianni Infantino.
2: O tym będę rozmawiał z Grzegorzem Knapem, mecenasem z kancelarii Las Legal, który od strony też prawnej opowie nam, czy było możliwe wyniesienie mundialu. Ale z tobą porozmawiam także o Lewandowskim. Furorę robi już za oceanem, czy nie? No,
7: zaczyna się ten American Dream Roberta Lewandowskiego. Na dobre, 2 gole w pierwszym meczu na stadionie Chicago Fire. To robi wrażenie.
2: Tak, nie jest to Hollywood, jest to Chicago, tylko jaż. Szanowni Państwo, przy niedzieli o sporcie rozpoczynamy po godzinie 19. Zapraszam serdecznie, bądźcie z nami.
8: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
9: Tok 2.
10: Jak tak dalej pójdzie, to Czarnek zmieni nazwisko na Braunek, no bo to już jest licytowanie się z radykałami na jak największą głupotę. Szanowni Państwo, no prawica w Polsce, czy też patoprawica brunatnieje, tylko trzeba też powiedzieć jasno naszym słuchaczom, pewnie to wiedzą, że brunatny to nie jest kolor męstwa. To jest kolor zgnilizny moralnej. I takie czarnki przez takie słowa infekują społeczeństwo właśnie taką zgnilizną moralną. I trzeba temu dawać odpór i my to robimy. Jeżeli ktoś opowiada takie głupoty, no to jest po prostu pożytecznym idiotą Kremla.
9: Aż tak?
10: Tak.
8: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
0: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Polscy strażacy rozpoczęli działania w pobliżu miejscowości Avila w Hiszpanii. MSWiA ostrzega przed nowym sposobem wyłudzania danych przez komunikator WhatsApp. Szczątki drona zestrzelanego przez Ukrainę spadły koło wsi Periprawa w Rumunii, informuje tamtejszy resort obrony. Minęła 19. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Polscy strażacy, którzy wczoraj wylecieli do Hiszpanii, aby wspomóc tamtejsze służby w walce z pożarami lasów, rozpoczęli działania w pobliżu miejscowości Avila. Tworzą tam m.in. pasy oddzielenia, by ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. W operacji gaszenia pożarów w Hiszpanii weźmie udział łącznie 105 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. Przez cały sierpień będą pełnić służbę w trzech następujących po sobie 35-osobowych zmianach w regionie Castilla-La Mancha, w dwóch różnych miejscach oddalonych od siebie o około 180 km w stolicy regionu Toledo i w miejscowości Cuenca. Uwaga na oszustów, którzy przejmują konta na komunikatorze WhatsApp i w imieniu ich właścicieli zachęcają na przykład do oddania głosu na bliskich w fikcyjnym konkursie, ostrzegają CERT Polska i Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ofiary dostają wiadomości z linkiem z prośbą o rzekomą weryfikację właśnie poprzez konto na WhatsAppie, do czego może służyć podstawiony kod QR albo pochodzący z niego kod weryfikacyjny. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka radzi, co zrobić, gdy zorientujemy się, że padliśmy ofiarą oszustów.
10: Należy jak najszybciej odparować wszystkie dodane urządzenia w ustawieniach aplikacji i tylko w ten sposób jest szansa, aby odciąć dostęp przestępcom do konta, czy zablokować w ten sposób i rodzaj wyłudzania pieniędzy.
9: Ofiarą przestępców padł m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Oszuści mogą zaatakować każdego, mówi rzeczniczka MSWiA.
10: Hakerzy i osoby, które wykorzystują ten sposób wyłudzania pieniędzy, nie wybierają, czy jest to osoba publiczna, czy jest to polityk, czy jest to zwykły zwykły mieszkaniec Polski. Ta sprawa jest badana przez CBZC.
9: Czyli Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Policja i specjaliści od zabezpieczeń od lat apelują, żeby nie wchodzić w linki przysłane na przykład SMS-em. To także powód, dla którego rządzący są krytykowani przez ekspertów za ostatnie wiadomości z linkiem do poradnika bezpieczeństwa rozesłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ministerstwo Obrony w Bukareszcie poinformowało, że szczątki drona zestrzelonego przez Ukrainę spadły koło wsi Pariprawa we wschodniej Rumunii, nie wyrządzając żadnych szkód. Resort przekazał, że dron przebywał przez 20 minut w przestrzeni powietrznej Rumunii, zanim leciał nad Ukrainę. Z komunikatów ministerstwa w serwisie X wynika, że dwukrotnie w niedzielę, najpierw rano, a potem po południu, wykryto obiekty powietrzne w pobliżu granicy rzecznej z Ukrainą. Pod koniec lipca rosyjskie bezzałogowce atakujące Ukrainę kilkakrotnie naruszyły przestrzeń powietrzną w Rumunii. Armia rumuńska zestrzeliła 3 drony. MSZ w Bukareszcie wezwało ambasadora Rosji i nakazało wyjazd jednemu z pracowników ambasady. Zmarł Edward Szczucki, pierwszy prezydent Leszna, wybrany po transformacji ustrojowej. Miastem zarządzał przez dwie kadencje w latach 1990-1998. O jego śmierci poinformowały lokalne media. Prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki podkreślił we wpisie w portalu społecznościowym, że wiadomość o śmierci Edwarda Szczuckiego przyjął z głębokim smutkiem. Jak dodał, Szczucki był jednym z tych samorządowców, którzy współtworzyli lokalną demokrację w pierwszych latach po przemianach ustrojowych. W marcu tego roku Edward Szczucki skończył 90 lat. Bieszczadzcy przedsiębiorcy mówią wprost, sezon w tym roku jest tragicznie słaby, bo turyści boją się niedźwiedzi, a ten strach napędzają od wiosny niektórzy politycy, którzy medialnie żerują na temacie drapieżników. Więcej teraz Marcin Starzec.
0: W Ustrzykach Dolnych właściciele obiektów noclegowych alarmują, rezerwacje są odwoływane, a często trafiają się telefony z pytaniem, czy jest w ogóle bezpiecznie, mówi właściciel domków noclegowych Bartosz Zając.
11: Nieodosobnionymi przypadkami są telefony od potencjalnych gości, którzy wahają się, pytają, czy problem z niedźwiedziami w naszym mieście jest realny.
0: Podobnie mówi inny przedsiębiorca z branży noclegowej, Dariusz Grządziel.
12: Informacje na temat niedźwiedzi, przynajmniej na moim przykładzie i mojej działalności, powodują to, że rezerwacje jest około 20% mniej.
0: A sami przedsiębiorcy podkreślają, szlaki są bezpieczne, a problemem jest narracja, a nie realne zagrożenie. W regionie działa już zresztą specjalna grupa do płoszenia niedźwiedzi, a te w lecie trzymają się z daleka od zabudowy. Marcin Starzec, TOK FM.
9: Kolejne informacje w TOK FM o 19.20. Noc z małym zachmurzeniem, za wyjątkiem południa kraju. Tam miejscami również przelotny deszcz, a w Karpatach możliwe burze. Na termometrach od 11 stopni na północy do 15 w centrum i nad morzem i do 19 na południowym wschodzie. W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami jednak na południu, w centrum oraz na północy wzrastające do dużego. Na południu miejscami przelotny deszcz, a w rejonie Karpat lokalnie burze. Termometry pokażą od 20 stopni nad samym morzem i 25 na północy do 30 w centrum i 33 stopni na południu.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: Przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu i zapraszam na dwugodzinny program, którego wydawczynią jest Maria Mroczkowska, a realizatorem Filip Wejcher. Dziś w naszym programie zajmiemy się oczywiście występem polskich siatkarzy w turnieju finałowym Ligi Narodów. Dziś także powiemy, z czego wynikają kontrowersje wokół siatkarskiej kadry kobiet i z odmowy powołań. Pochylimy się także nad występami polskich zespołów piłkarskich w europejskich pucharach, ale rozpoczniemy od rozmowy, która dotyczy wielkiej wolty FIFA związanej między innymi z mistrzostwami świata. Jest z nami Grzegorz Knap, adwokat z kancelarii Las Legal. Dzień dobry, kłaniam się.
14: Dzień dobry Państwu.
13: Muszę zapytać o to, co działo się w ostatnich dniach w związku z pomysłami Gianniego Infantino, a więc szefa FIFA, który postanowił wynieść piłkarski mundial, zresztą niedawno zakończyła się ta impreza za oceanem, do osobnej spółki, tak by na niej zarabiać, by Światowa Federacja nie miała z nią nic wspólnego?
14: Ostatnie dni to był niezwykle dynamiczny czas w piłkarskim świecie. Decyzja i pomysł przede wszystkim prezydenta FIFA o tym, aby kwestie organizacji przyszłych mistrzostw świata, przede wszystkim komercjalizację tych mistrzostw, przenieść do odrębnej spółki. I to, powiedzmy, ten sam ruch nie był niezwykle wyjątkowy, bo czy to UEFA, czy FIFA w przeszłości tworzyły takie spółki celowe do organizacji danych wydarzeń, do komercjalizacji praw medialnych, ale tutaj wyjątkowa sprawa dotyczyła tego, że w tej nowo powstałej spółce, tak media wskazują, 20% miało być sprzedane na rzecz podmiotu prywatnego amerykańskiego. Czyli de facto dopuszczenie do udziału współwłasności w tej spółce podmiotów spoza tego środowiska sportowego, to byłby ewenement na skalę historii, bo nie było takiego momentu, że podmiot zewnętrzny, tutaj rozumiemy, że ani klub, ani federacja krajowa, ani federacja kontynentalna, podmiot prywatny, osoba fizyczna, inwestor uzyskuje prawo udziału do zysku, prawo do udziału głosu w takiej spółce celowej, która zajmuje się komercjalizacją, organizacją mistrzostw świata.
13: Skąd w ogóle ten pomysł Gianniemu Infantino przyszedł do głowy? I czy to jest pokłosie jego związków z Donaldem Trumpem, zacieśnionych relacji między nimi, już nawet nie na samym mundialu, ale także na tych etapach wstępnych, kiedy to Stany Zjednoczone jako główny z tych trzech organizatorów prowadziły bardzo bliskie relacje z FIFA?
14: Myślę, że do dzisiaj wszyscy sobie zadają sobie to pytanie, dlaczego został wykonany ten ruch, i na pewno federacje europejskie, 55 federacji europejskich, które jednogłośnie sprzeciwiły się temu pomysłowi, nie widziały sensu przede wszystkim ekonomicznego, żeby podjąć ten ruch, ponieważ FIFA, tak jak raportuje w swoich sprawozdaniach, generuje olbrzymie przychody, ma olbrzymią rezerwę środków finansowych, nie ma jakiegokolwiek problemu z płynnością, także kwestia komercjalizacji, uzyskania kolejnych dodatkowych przychodów, no tutaj nie wchodziła w grę, bo mówimy o podmiocie, który bardzo dobrze finansowo wygląda. Ostatnie mistrzostwa były takim przykładem bardzo dobrze skomercjalizowanego wydarzenia sportowego, więc element finansowy nie wchodzi w grę, więc no chyba zostaje te kwestie bardziej polityczne, kwestie pragmatyczne, kwestie poza interesem FIFA i interesariuszy środowiska sportowego. No i to pewnie spowodowało brak jasnego uzasadnienia tej decyzji. Spowodowało to, że na początku UEFA, potem przedstawiciele Ameryki Południowej, a następnie Azja sprzeciwiła się temu pomysłowi. No i zakładam, że prezydent FIFA policzył głosy, jak to wygląda wśród 211 federacji. Z tego wyliczenia jasno wyszło, że zdecydowana większość jest przeciwko tej propozycji. No i bez większości głosów taki pomysł nie mógłby wejść w życie, a konsekwencje podjęcia takich działań poza ramami prawnymi spowodowałoby to, że prezydent FIFA mógł być obciążony zarzutami działania niezgodnie z przepisami statutu FIFA.
13: Kto miał być największym beneficjentem tego dealu?
14: No, media wskazują, że w komunikacie, który został skierowany do federacji krajowych, między innymi zakładam nasz Polski Związek Piłki Nożnej też otrzymał taki komunikat, sytuacja wyglądała następująco, że każda federacja do 19 września miała udzielić zgody na taką transakcję. W zamian za to miała otrzymać dodatkowe środki w takim cyklu 12-letnim. Czyli to była, że tak powiem, jasna deklaracja, że jeśli wyrażycie zgodę, to my zagwarantujemy w ramach tej transakcji wam dodatkowe środki. No i tu chyba prezydent FIFA liczył na to, że federacje krajowe, widząc możliwość dodatkowych środków, zgodzą się na ten pomysł, aczkolwiek no, ciężko było z punktu widzenia federacjom przyjąć tą decyzję bez jakiegokolwiek uzasadnienia, tym bardziej, że gwarancja, że te środki trafią ostatecznie do tych federacji, była żadna, bo to jedynie, tak jak media wskazują, była tylko informacja skierowana w liście do wszystkich federacji, które są w ramach organizacji FIFA. Także myślę, że tutaj beneficjentem tej sytuacji na pewno był ten potencjalny nowy inwestor, bo to byłaby sytuacja niebywała. Ta osoba fizyczna, jego zakładam struktury kapitałowe uzyskałyby 20% udziału w takiej spółce, W związku z tym nie tylko, że mieliby wpływ na działania tej spółki jako ten mniejszościowy, dość znaczny 20-procentowy wspólnik, ale również przede wszystkim partycypowaliby w zysku z takiej działalności. No i tutaj byłoby zawsze pytanie, jak ten zysk byłby generowany, jakby ten zysk był dzielony w takiej spółce i na ile w tej spółce po prostu wydzielonej, specjalnej, te rozliczenia byłyby poza strukturą główną FIFA. No i federacje, kraje, które są członkami FIFA, jest ich 211 federacji, nie miałby kontroli nad przepływem tych środków. Także wielkie ryzyko było z punktu widzenia federacji. No i pomimo tej wielkiej obietnicy wielkich pieniędzy, federacje, większość federacji, które są członkami FIFA, zdecydowały się odrzucić tą propozycję od prezydenta FIFA.
13: No tak, ale to nosi znamiona korupcji politycznej, jaką doskonale znamy. Wy nas poprzyjcie, a my wam za to zapłacimy. Może nie wprost, ale jakąś okrężną drogą.
14: No zakładam, że język tego listu, tego apelu był bardziej poprawny politycznie i nie zawierał takiego bezpośredniego stwierdzenia, aczkolwiek wyciągając te takie stylistyczne elementy, tak federacje zrozumiały tą propozycję, no i stąd też taka zdecydowana reakcja, no bo warto o tym przypomnieć, że 30 lipca wszystkie federacje UEFA wydały oświadczenie, że jednogłośnie podjęły decyzję, że jeśli ta transakcja zostanie dokonana, to wszelkie federacje europejskie wycofują się, zawieszają udział w rozgrywkach organizowanych przez FIFA. Także to był bardzo, bardzo poważny argument i de facto ostateczny krok mogły federacje europejskie podjąć, czyli wycofanie się z tych rozgrywek. I tu od razu pojawia się pytanie, co byłoby z rozgrywkami, które FIFA, które niedługo się rozpoczną w Polsce, bo już 5 bodajże września Mistrzostwa Świata Kobiet Under 20 będą odbywały się na polskich stadionach. No i była w pewnym momencie duża wątpliwość, co będzie, jeśli do tego 19 września zostanie podjęta decyzja o transakcji i jak zareagują faktycznie wtedy europejskie federacje, czy na przykład wycofają się w trakcie naszego turnieju z rozgrywek o Mistrzostwo Świata Kobiet Under 20, czy będzie jeszcze jakaś inna reakcja. Także było duże ryzyko. Myślę, że Polski Związek Piłki Nożnej jako tutaj organizator tych rozgrywek też bardzo uważnie śledził, co się z tą propozycją prezydenta FIFA stanie.
13: To jeszcze tak zadam jedno pytanie przed informacjami, które będzie forpocztą do ciągu dalszego. To jest tak, że UEFA podejmuje też decyzję en bloc za poszczególnych członków swojej federacji kontynentalnej, a nie każdy z nich z osobna?
14: Tutaj z informacji, które przekazała UEFA, sytuacja wyglądała następująco. Było połączenie wszystkich online, wszystkich 55 federacji, wszystkie 55 federacji, przedstawiciele tych federacji, członkowie zarządu tych federacji podjęli decyzję o tym, że bojkotują rozgrywki FIFA w przypadku dokonania tej transakcji. Oczywiście ta decyzja poszczególnych federacji mogłaby ulec zmianie do tego 19 września. To ta podjęcie tej uchwały nie było z jakimś zobowiązaniem ani gwarancją, że będzie bojkot. Aczkolwiek myślę, że tutaj ta solidarność europejskich federacji była dość jednoznacznie pokazana i nie liczyłbym na to, że udałoby się przekonać jakieś poszczególne państwa do wyjścia z tego bojkotu. No i wtedy byłby wielki problem, bo sama odmowa udziału w rozgrywkach organizowanych przez FIFA, co jest de facto też delikt dyscyplinarny zgodnie z regulaminem dyscyplinarnym FIFA. Także to byłoby dużo, dużo jeszcze więcej tych konsekwencji prawnych, jeśli ten bojkot Europejskiej Federacji wszedłby w życie.
13: Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. Mecenas Grzegorz Knap z kancelarii Las Legal jest moim i Państwa gościem. Rozmawiamy o tym, jak szykował się przewrót FIFA i jak runął. A wydarzyło się to dokładnie wczoraj. Informacje przed nami.

0: Autopromocja.
1: Jak dużo jest w Polsce modeli biznesowych, w których jest zaszyte takie, ja bym to nazwał, dziadostwem.
2: Dzwonimy, halo, halo, Łokik, dzień dobry, tutaj Rafał ma pomysł na monopol.
1: Przyjdzie państwo i będzie chciało to usunąć, to ty wtedy rozkładasz ręce i mówisz, ale to inaczej się nie da.
2: Podcast EKG Plus, rozmawiamy o gospodarce i naszych, waszych pieniądzach w każdy piątek w południe w aplikacji Tok FM i na tok.fm.pl, w Spotify, w Apple Podcast. Obserwujcie, piszcie, pytajcie, chwalcie. Bądźcie z nami.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo,
6: ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Minęła 19.20. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje Tok FM. W Grecji w kolizji dwóch śmigłowców gaśniczych zginęła dwuosobowa załoga jednej z maszyn. Załoga drugiego śmigłowca również dwie osoby uratowano. Do kolizji doszło w rejonie miejscowości Psata na zachód od Aten. Agencja Associated Press podała, że dwie ofiary śmiertelnej kolizji to obywatele Grecji i Danii, a uratowani z wypadku to obywatele Grecji i Wielkiej Brytanii. Były premier Mateusz Morawiecki zapowiedział na 15 października konwencję swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. Jak podkreślił, piątkowy event Rozwój Plus Wy, nazywany również grillem u Morawieckiego, to dopiero początek. I tu cytat wielkiego marszu przez Polskę, bo prawdę, nadzieję, ambitny program i przyszłe zwycięstwo. Przez niski poziom wody w Dunaju elektrownie wodne w Serbii odnotowują najniższy poziom produkcji od momentu uruchomienia, przekazuje serbskie Ministerstwo Górnictwa i Energetyki. Długotrwały niedobór opadów oraz ekstremalne upały, które od tygodni utrzymują się w Europie, spowodowały spadek poziomu wody Dunaju do historycznie niskich wartości w niektórych rejonach tej rzeki. Z tego samego powodu zakłócona została produkcja energii na Węgrzech, w Rumunii oraz Bułgarii.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Wracamy do naszej rozmowy z mecenasem Grzegorzem Knapem z kancelarii Las Legal. Dzień dobry, kłaniam się.
11: Dzień dobry Państwu.
10: Rozmawiamy o tym, jak Gianni Infantino, a więc szef FIFA, usiłował wyprowadzić ze struktury organizacji, którą zarządza, Mistrzostwa Świata, komercjalizując tak naprawdę ten turniej w sensie ścisłym, powołując spółkę celową, która miałaby się zająć organizacją, a co za tym idzie też gromadzeniem zysków z tego turnieju. Da się oszacować pańskim zdaniem budżet, jaki towarzyszy tak wielkim imprezom i ile tak naprawdę ta spółka mogłaby zarobić, w której rozumiem, że też jeśli nie wprost, to przynajmniej pośrednio jakieś udziały miałby sam Infantino.
11: Znaczy FIFA swoje rozliczenia finansowe pokazuje w takich cyklach parorocznych i te cykle jasno wskazują, że wydarzenia organizowane przez FIFA, samą FIFA, tutaj od razu zastrzegam, że Liga Mistrzów nie wchodzi tutaj w ten zakres, jest ta kwota przekracza ponad 12 miliardów dolarów. Tu mówimy o przychodach, tak? Zysk sam z tej działalności akurat on nie jest tak wykazywany jak w spółkach prawa gospodarczego, bo tutaj też warto wskazać, że FIFA jest stowarzyszeniem w rozumieniu prawa szwajcarskiego, stowarzyszeniem, czyli podmiotem działającym non-profit. Podstawowym celem tego podmiotu nie jest cel zarobkowy, nie jest wykazywanie zysku, lecz działanie zgodnie z celami statutowymi. No tu oczywiście FIFA ma tę działalność sportową wskazaną i w ramach tej działalności gromadzi środki, tak jak wskazałem, ponad 12 miliardów dolarów i w ramach tutaj tej swojej działalności celem jest przede wszystkim rozdysponować te środki wobec podmiotów sportowych. I te środki większe.
10: Przepraszam bardzo, straciliśmy pana na chwilkę. O, teraz słyszymy.
11: I oczywiście...
10: Nie, znów straciliśmy. Halo, halo?
11: Halo, halo, tak, tak, tak.
10: Teraz się słyszymy.
11: Oczywiście w ramach przychodów FIFA przeznacza część tych swoich przychodów na koszty administracyjne, ale znaczna większość, tutaj mówimy o 90% przychodów jest rozdysponowana na rzecz federacji, klubów. I tu jest kolejny przykład. FIFA wypłacała między innymi, wypłaci klubom piłkarskim

0: podmiotów sportu, podmiotów piłkarskich, ale również zewnętrznych inwestorów, którzy uzyskają udziały w przychodach z przyszłych mistrzostw świata. Także to był ewenement niebywały. No i też pytanie, jakby to było potraktowane w rozumieniu prawa szwajcarskiego i w rozumieniu tego założenia non-profit, działania niezarobkowego stowarzyszenia, jakim jest organizacja FIFA.
1: Przejdę dalej do rekonstrukcji zdarzeń, bowiem w piątek okazało się, że w ramach protestu rezygnuje ze swojej pracy na rzecz FIFA jeden z najbliższych współpracowników Gianniego Infantino. Wreszcie sam Gianni Infantino wczoraj, czyli w sobotę, ogłasza, że wycofuje się z tego pomysłu. No właśnie, jak to zostało odebrane? To jest ostateczne pogrążenie sprawy, tak jak, nie wiem, było to z Superligą, którą usiłowały stworzyć najbogatsze kluby w Europie. I wreszcie, jaka będzie przyszłość Infantino, skoro nadużył on zaufania, zwłaszcza Europejskiej Federacji, choć wiadomo nie od dziś, że te relacje między szefem FIFA a Aleksandrem Czeferinem, szefem UEFA, no nie są najlepsze od wielu miesięcy.
0: Moim zdaniem ten projekt na pewno zostanie co najmniej czasowo zawieszony. Mówię czasowo, ponieważ już w przyszłym roku odbędą się wybory nowego prezydenta FIFA i myślę, że do tego czasu ten temat nie zostanie podniesiony przez obecnego prezydenta FIFA, ponieważ jak wszystkie media wskazują, zamierza walczyć o reelekcję w tych wyborach i historia pokazuje, że aktualny prezydent FIFA ma bardzo silne poparcie co do zasady i duże prawdopodobieństwo wyboru, bo przypominając sobie nawet zarzuty i duże kontrowersje wobec byłego prezydenta Blattera, pana Stefana Blattera, warto przypomnieć, że on wygrał te wybory i dopiero sam dobrowolnie złożył rezygnację chwilę po dokonaniu wyboru go na nową kadencję prezydenta FIFA. Także wielkie szanse ma obecny prezydent FIFA na wybranie go na kolejną kadencję, więc myślę, że nie popełni tego błędu, już można powiedzieć, błędu politycznego, jaki teraz miał miejsce i ten temat przynajmniej do przyszłorocznych wyborów FIFA nie wróci, bo w innym wypadku pewnie jego szanse na reelekcję by jeszcze zmalały.
1: A co z jego współpracownikami? No bo to jest też wyraz braku zaufania, ich rezygnacja.
0: No zdecydowanie. Generalnie do tego momentu można było powiedzieć, że prezydent FIFA działał jednostronnie i autorytarnie w zakresie tutaj podejmowania decyzji i też w zakresie prezentacji tego publicznie. Był taką jednoosobową, kluczowym przedstawicielem FIFA i nie było jakiekolwiek, przynajmniej publicznie, nie było żadnych jakichkolwiek zastrzeżeń co do jego działania. Pojawiały się wiele, można powiedzieć, kontrowersyjnych jego decyzji. Nie było praktycznie żadnej reakcji z wewnątrz organu Komitetu Wykonawczego FIFA. Dopiero ta decyzja, ta propozycja dokonania tej transakcji spowodowała to, że jeden z najbliższych współpracowników podjął decyzję też, można powiedzieć, w zakresie organizacyjnym FIFA ostateczną, czyli podał się do dymisji. Także możemy powiedzieć, że konsekwencje propozycji podjęcia tej transakcji przez prezydenta FIFA no, na każdym kroku zostały odebrane. W tym konsekwencją tego były podjęte kroki najmocniejsze, jakie mogły podjąć te strony, które były adresatami tej propozycji.
1: To jeszcze jedna sprawa. Czy pańskim zdaniem, i to teraz pouprawiamy publicystykę, Gianni Infantino stanął już w jednym szeregu z Sepem Blatterem, no i całą rzeszą, nie chcę powiedzieć znienawidzonych, ale działaczy, którzy no, wyraźnie kojarzą się z mamoną, tych piłkarskich działaczy.
0: Z uwagi na swoją profesję, no, muszę tutaj wskazać jedną kluczową różnicę. Pan obecny prezydent FIFA nie ma żadnych zarzutów karnych, jak również nie ma na tę chwilę publicznie informacji o tym,

0: jakiekolwiek postępowania karne byłyby, czy dyscyplinarne byłyby w toku wobec pana prezydenta, tak FIFA. Więc to jest kluczowa, pierwsza taka z punktu widzenia prawnika różnica między ówczesnym prezydentem FIFA a jego poprzednikiem. Aczkolwiek dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak ta sytuacja będzie miała miejsce w przyszłości, bo no warto przypomnieć, że zarzuty wobec Stefa Platera nastąpiły już już parę lat po tych kontrowersyjnych decyzjach o przyznaniu przyznaniu gospodarza kolejnych mistrzostw świata. Także chcę powiedzieć, jak to będzie wyglądało w zakresie karnym. Na pewno w zakresie takim PR-owym i w zakresie takim marketingowym chyba taki związek FIFA z przedstawicielami świata polityki nie miał miejsca w przeszłości, więc to jest na pewno taki duży, duży wyłom z tej apolityczności FIFA czy UEFA, który był prowadzony w poprzednich latach. Także tutaj myślę, że ta linia została też przekroczona przez obecnego prezydenta FIFA i te relacje bliskie z prezydentem USA Donaldem Trumpem pewnie nie miały miejsca w poprzednich latach nawet.
1: Z punktu widzenia prawa, czyjej jurysdykcji podlega FIFA? Jak ważny jest w tym wszystkim protektorat prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli kraju mocarstwa, rości sobie prawo do tego, żeby zarządzać właściwie wszystkim, co jest być może takim źródełkiem bijącym zielonymi. Proszę wybaczyć tę metaforę. No bo przecież pamiętamy, że sprawą FIFA też zajmowali się amerykańscy śledczy, prawda?
0: Dokładnie, przede wszystkim. I tak, z jednej strony prawo materialne i prawo procesowe wobec organizacji FIFA. Kluczowe znaczenie ma prawo szwajcarskie z uwagi na siedzibę FIFA w Szwajcarii. Tu napełnienie funkcji przez prezydenta FIFA w Szwajcarii. I tu bym w pierwszej kolejności dał odpowiedź, że prawo szwajcarskie i organy państwa szwajcarskiego mają tutaj przede wszystkim obowiązek, ale też w pewnym znaczeniu przywilej prowadzenia takich spraw. Aczkolwiek, tak jak pan redaktor słusznie wskazał, kluczowe zarzuty, kluczowe postępowania w zakresie poprzedników prezydenta FIFA dokonywały organy amerykańskie. I tu też trzeba przyznać, że ta siła sprawcza była decydująca.
1: A z czego to wynika? W jaki sposób nanieść to na konstrukcję prawa obowiązującego?
0: Akurat tutaj myślę, że to nie jest problem, bo po prostu jeśli dane przestępstwo byłoby popełnione na terenie Ameryki czy na terenie danego państwa, jurysdykcja danego państwa działa i to niezależnie od tego, że dane wykroczenie czy przestępstwo popełniła osoba, która pełni funkcję w organizacji szwajcarskiej. Tutaj nie ma znaczenia. Także ten związek, doszukanie się tego związku terytorialnego nie jest trudne, ponieważ FIFA jest organizacją międzynarodową. Działania i skutki podejmowanych działań przez FIFA ma charakter światowy i doszukanie się tego związku danej działalności z terytorium danego państwa nie jest trudne. No i w tym kierunku organy ścigania USA poszły i wykorzystały ten związek, że te działania poprzedniego prezydenta FIFA oddziaływały na podmioty amerykańskie i podjęły działania, które de facto spowodowały to, że została złożona dymisja.
1: Bardzo dziękuję. Mecenas Grzegorz Knap był z nami z kancelarii Las Legal. Kłaniam się, życzę dobrej reszty niedzieli i dziękuję za poświęcony nam czas.
0: Dziękuję bardzo.
1: Szanowni Państwo, teraz czas na informacje Radio Tok FM. My się utrzymamy w tematyce piłkarskiej, podsumowując występy polskich 5 zespołów w kwalifikacjach europejskich pucharów. Po jeszcze kolejnych informacjach w drugiej godzinie naszego programu będzie siatkówka i to sporo.

0: Autopromocja.
1: Okej, sprawdźmy, czy wszystko mamy. Paszporty?
2: Są.
1: Karty pokładowe?
2: Są.
1: Stroje plażowe?
2: Są.
0: Na wakacje spakuj jeszcze radio. Pobierz aplikację TOK FM i słuchaj ulubionych audycji i autorskich podcastów tam, gdzie jesteś. Wtedy, kiedy masz czas. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Minęła 19.40, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Żołnierze z włoskiego okrętu wojennego weszli dziś na pokład tankowca należącego do rosyjskiej floty cieni w pobliżu włoskiej wyspy Pantelleria na południu. Jak podała agencja ANSA, podczas operacji, której celem było przeprowadzenie przewidzianych kontroli, wsparcia udzielił polski samolot patrolowy. Włoska agencja dodała, że działania kontrolne trwały około 2 godzin i zakończyły się bez incydentów z zachowaniem bezpieczeństwa. Operacja odbyła się na wodach międzynarodowych w ramach mandatu Unii Europejskiej. Mer Moskwy Siergiej Sobianin nazwał sobotę zamach bombowy w jednej z moskiewskich restauracji brutalnym atakiem terrorystycznym. Według niezależnego Radia Swoboda liczba ofiar śmiertelnych wzrosła z 3 do 5 osób. Sobianin nie wyjaśnił, kogo obarcza odpowiedzialnością za atak. Taylor Fritz i Rafael Hodar dziś o 20.30 zagrają w finale turnieju ATP 500 na kortach twardych w Waszyngtonie. Amerykanin w półfinale pokonał swojego rodaka Brandona Nakashima 6-3, 3-6, 6-3, a hiszpański tenisista wygrał z Alejandro Tabilo z Chile 6-7, 6-4, 6-4. Kolejne informacje w TOK FM o 20.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Kolejna odsłona audycji przy niedzieli o sporcie. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu ponownie, a w naszym studiu jest Sebastian Habiniak z Eleven Sports. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, kłaniam się.
7: No właśnie, nie wiem od czego zacząć, bo tematów jest bez liku, tych związanych z piłką nożną. Chcielibyśmy, razem z naszą wydawczynią, żebyśmy opowiedzieli naszym słuchaczom o kampanii polskich klubów w europejskich pucharach, ale także powiedzieli o tym, co wydarzyło się dziś w nocy, bo nie możemy zupełnie abstrahować od tego, co robi za oceanem Robert Lewandowski w Chicago Fire, choć mam wrażenie, że mentalnie wielu kibicom MLS jest od legła i nie czują z nią żadnego związku, to jednak to zainteresowanie, o czym świadczą portale, a przed wejściem na antenę sobie o tym pomówiliśmy, odnotowują i to dość szeroko trafienia Roberta Lewandowskiego.
8: Tak, no 2 gole Roberta Lewandowskiego w takim stylu Roberta Lewandowskiego. Widać rzeczywiście, że już trochę popracował z zespołem, że już trochę popracował nad swoją fizycznością Robert Lewandowski, bo szczególnie nad tym się zastanawialiśmy, jak to szybko przyjdzie, jeżeli chodzi o grę w Chicago Fire. I oczywiście na początku były te niepokoje wokół Roberta, wokół słabej drużyny, bo słabą drużyną piłkarską jest Chicago Fire. Tam ma wszystko być budowane na Robercie Lewandowskim, ale widać, że kiedy Lewandowski fizycznie wygląda lepiej, to może to być środowisko, w którym i tak gole będzie strzelał, bo po prostu to potrafi. To nie jest tak, że nagle pół Polski zacznie wstawać w nocy na mecze Roberta Lewandowskiego, jak kiedyś na walki Andrzeja Gołoty, ale jednocześnie będzie to jakaś taka ciekawostka, która cały czas będzie budziła duże zainteresowanie, bo wciąż Robert jest największym nazwiskiem polskiego futbolu i też za bardzo nie widzimy ludzi, którzy mogliby pójść tym śladem Roberta Lewandowskiego, żeby w Europie święcić takie triumfy. Ja sam jestem ciekaw tego, jak Chicago Fire będzie potrafiło regularnie dostarczać takie mecze Robertowi Lewandowskiemu, chociaż tak patrząc na opinię po tym spotkaniu, to widać, że są w Stanach zachwyceni tym, że Lewandowski pociągnął tę drużynę w debiucie na własnym stadionie, bo po raz pierwszy w meczu domowym zagrał na obiekcie Chicago Fire i też ogromna Polonia zebrała się na stadionie. Ten efekt Lewandowskiego tam widać, no oby były kolejne gole. Ten amerykański sen niech się jak najlepiej rozwija.
7: No właśnie, nie uważasz, że nie chciałbym oceniać, nie mam mandatu ani też wchodzić w buty Roberta Lewandowskiego, ale przy skali jego rozpoznawalności w Europie, ale też i mocnym jego udziale w sukcesach Barcelony, to czy nie sądzisz, że za chwilkę dotknie go ten brak tej adrenaliny, która związana jest z występami na boisku, że obchodzi to w porównaniu z Europą garstkę ludzi. Poza tym ta pora meczów, odnosząc to do czasu europejskiego, jest na tyle niefortunna, że właściwie Robert Lewandowski zostanie być może zapomniany do tego stopnia, jak niegdyś inni polscy piłkarze, którzy wyjeżdżali za ocean i myśleliśmy o nich w kategoriach, to jest okres przedemerytalny.
8: Co prawda Robert Lewandowski nigdy nie grał o utrzymanie w lidze, ale pamiętajmy, że to jest nawet liga, z której się nie spada. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o MLS. Oczywiście cele Chicago Fire są inne. Na bok odłożyłbym te wszystkie PR-owe komunikaty o tym, że to jest wielki projekt, że Lewandowski ma być twarzą tego projektu, że ma rozpocząć się jakaś wielka era Chicago Fire właśnie z Robertem Lewandowskim, bo pytanie, czy w ogóle Robert doczeka tego, kiedy ten projekt rzeczywiście ewoluuje, bo wiemy, że tam jest przygotowany nowy stadion. Robert musi mieć zadowolenie z gry na tu i teraz. W kontekście tego, że zabraknie mu adrenaliny, na pewno jestem przekonany, że w pierwszy wieczór Ligi Mistrzów, pierwszej kolejki w Europie, czy też w tych decydujących fazach, kiedy będzie widział, jak gra FC Barcelona w tych rozgrywkach, to pomyśli sobie, że może lepiej by było być piłkarzem tej Barcelony, nawet wchodzącym z ławki.
7: On będzie zawalał popołudnie.
8: Właśnie. Mało tego, nawet mam wrażenie, że w Barcelonie mogą zatęsknić za Robertem Lewandowskim, bo tam poszukiwanie środkowego napastnika też nie idzie najlepiej. Szkoda z naszej perspektywy też, bo chcielibyśmy cały czas jednak Roberta oglądać w jednej z topowych europejskich lig, bo to jest napastnik, który umiejętnościami, klasą, tym, co też potrafi prezentować mimo określonego wieku, pewnie jeszcze nadawałby się do tego, żeby pograć w każdej z tych pięciu najlepszych lig w Europie. I chyba też właśnie jesteśmy ciekawi tego, jak Robert będzie potrafił przemodelować w swojej głowie wymagania wobec własnej kariery. Może po prostu on to sobie wcześniej przemyślał, że poradzi sobie z takim spokojniejszym czasem, jeżeli chodzi o to zainteresowanie piłkarskiego świata, bo oczywiście on będzie odczuwał wielkie zainteresowanie wokół siebie, bo w Chicago widać, że wszystko ogniskuje się wokół Lewandowskiego. Ten stadion też, nawet jeżeli spojrzymy na fragmenty meczów Chicago Fire, to jest naprawdę fajna, gorąca atmosfera, ale ambicje sportowe trzeba było wsadzić do szuflady, no bo jednocześnie też Chicago Fire cały czas jest klubem, który od lat trofeów nie zdobywa i to wcale nie musi być tak, że przyjście Lewandowskiego od razu te trofea przyniesie.
7: To był wybór podyktowany pieniędzmi tylko?
8: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, chociaż no, patrząc na to, co mówi agent Pini Zahavi, który mówi, że Lewandowski miał świetną ofertę z Arabii Saudyjskiej, że ostatecznie wtedy chciał zostać w Barcelonie, nie przyjął tej oferty, to widzieliśmy, że wtedy pieniądze nie grały zdecydowanej roli, bo chciał Robert jeszcze zostać na to kolejne pół roku w Europie, może jeszcze, żeby powalczyć o Ligę Mistrzów z FC Barceloną, ale patrząc na te zarobki, że jest drugim piłkarzem po Leo Messim, z najwyższym kontraktem w lidze MLS, to na pewno było bardzo ważne, bo nawet jeżeli mówiliśmy o tych kierunkach włoskich, czy ten kierunek FC Porto, o którym niektórzy pewnie głośno marzyli, bo mielibyśmy czterech Polaków w klubie z Porto, który ostatecznie wziął André Silvę, portugalskiego napastnika, też nie będącego w swoim najlepszym czasie kariery, więc Lewandowski miałby tam pewny plac bez dwóch zdań, no to jednak to były mniejsze pieniądze, te ewentualne oferty. We Włoszech od razu w zasadzie wszyscy wiedzieli, że nikogo nie będzie stać na to, żeby spełnić te oczekiwania finansowe Roberta Lewandowskiego i pieniądze pociągnęły Roberta do Chicago, bo to też nie jest tak, że z tych amerykańskich kierunków to było to najlepsze do życia i najbardziej pociągające pod tym kątem człowieka, który chciałby trochę jeszcze tych Stanów Zjednoczonych zasmakować.
7: No to jeśli te zmienne były decydujące, no to Robert Lewandowski nie może mieć do świata pretensji, jeśli w ogóle takie będzie miał, jeśli będą mu towarzyszyć mu te ambiwalentne odczucia dotyczące wyboru.
8: Tak jak i świat nie może mieć pretensji właśnie do Roberta Lewandowskiego, bo on sobie zapracował na to, że każdą decyzję trzeba oczywiście odpowiednio uzasadnić, do każdej decyzji trzeba podejść w taki sposób, że Robert ma do niej pełne prawo, ale jednocześnie myślę, że w nas wszystkich jest trochę żal, bo przyzwyczailiśmy się do tego dobrego, że kolejne gole Roberta w Bayernie, w Barcelonie, wcześniej w Borussii Dortmund traktowaliśmy jako coś, co się zawsze musi wydarzyć.
7: Ponieważ omawiamy sobie to, co wydarzyło się i co dzieje się właściwie w ten weekend, też nie możemy abstrahować od wspomnianego już przez ciebie Porto, które wczoraj w nocy późnym wieczorem rozegrało swoje spotkanie o Superpuchar Portugalii z drużyną, która pewnie niewiele powie kibicom w naszym kraju, Torrense.
8: Tak, no i Porto zagrało po swojemu, czyli strzelili gola, wymęczyli ten mecz, wygrali 1-0.
7: Wiktor Frochold w 38 minucie.
8: Francesco Farioli chce zdobywać trofea, o to mu chodzi. Nie było Oskara Pietuszewskiego w składzie, jeżeli chodzi o podstawową jedenastkę, był na ławce. Mówię o tym piłkarzu, bo on ogniskował największe emocje w tych ostatnich miesiącach, gdy spojrzymy na FC Porto, miał pewne problemy zdrowotne w okresie przygotowawczym. Oskar Pietuszewski, byli w pierwszym składzie Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Zszedł z boiska.
7: Kiwior już na swojej pozycji środkowego obrońcy, tak jest, a nie lewego.
8: A Jan Bednarek zszedł z boiska z urazem. Koszmarna murawa. Na fatalnym boisku, na fatalnej płycie ten mecz się odbywał i właśnie przy jednej z interwencji tak niebezpiecznie zostało kolano Jana Bednarka w tej bardzo nierównej płycie boiska. Musiał zejść z boiska. Trzeba tutaj poczekać na jakieś konkretne, szczegółowe informacje, jeżeli chodzi o FC Porto i o te problemy zdrowotne Jana Bednarka. Ale przed Porto taki sezon, kiedy tych wymagań będzie bardzo dużo, bo jednak dochodzi Liga Mistrzów, w której być może już taki sposób grania, który uprawia Francesco Farioli w Portugalii, nie będzie przynosił efektów. Bo to nie jest drużyna, która stwarza sobie dużo sytuacji, a z drugiej strony na tym też zyskiwał Oskar Pietuszewski, bo wchodził z takim błyskiem na boisku. No mamy prawo liczyć, że Porto to będzie drużyna, w której właśnie tych polskich wątków będzie dużo już od najbliższego weekendu, kiedy startuje Liga Portugalska.
7: Ten skład Portugalczyków w niewielkim stopniu zmienił się w porównaniu z zeszłym sezonem.
8: Tak, no na pewno to nazwisko André Silva zwraca uwagę. Wszystko dlatego, że po groźnej kontuzji cały czas do siebie dochodzi hiszpański napastnik Samu Agehoa, który pewnie gdyby nie kontuzja byłby na Mistrzostwach Świata i właśnie byłby mistrzem świata z reprezentacją Hiszpanii, bo to był najlepszy strzelec FC Porto. W Porto cieszą się z tego, że żaden z kluczowych zawodników za jakieś gigantyczne pieniądze nie został sprzedany. I to jest oczywiście w tym momencie najważniejsze, ale kadra musi być szeroka ze względu na to, że właśnie jest rywalizacja na kilku frontach. My musimy pamiętać, że w Portugalii gra się nie tylko Ligę i Puchar Portugalii, ale też Puchar Ligi Portugalskiej. To są dodatkowe mecze, dodatkowe minuty do rozegrania, ale też ta szkółka Porto cały czas dostarcza kolejnych talentów. I co do tego możemy być przekonani, że jakiś kolejny zawodnik, tak jak Rodrigo Mora, w ostatnich miesiącach się tam pojawi, choć mamy największą nadzieję, że tym największym talentem ofensywnym to cały czas tam będzie Oskar Pietuszewski.
7: Zluzowało się trochę miejsce, jeśli chodzi o defensywę. Odszedł piłkarz, weteran, który przyszedł. Na chwilę przynajmniej ja go w składzie nie widzę, FC Porto.
8: Oczywiście, że tak. Thiago Silva,
7: 40-letni?
8: Tak, 41-letni. Thiago Silva, który wydawało się, że trochę może pokrzyżować ten środek defensywy Bednarek-Kiwior, a nawet miałem wrażenie, że po prostu Jakub Kiwior grał na lewej stronie defensywy czasami w FC Porto, dlatego że ci inni zawodnicy na tej stronie zawodzili.
7: To ale nie było tak, że oczywiście,
8: ale nie było to takie dogmatyczne zrobienie miejsca, że on z marszu miał miejsce w pierwszym składzie i że Francesco Farioli uznał, nie, to jest pan wielki piłkarz Thiago Silva i Jakub Kiwior musi przez to grać na boku. W niektórych meczach już było widać niestety ząb czasu na Brazylijczyku, choć to była wielka historia dla kibiców FC Porto, że Thiago Silva tak de facto po wielu latach wrócił do tego klubu, bo on już kiedyś był oczywiście piłkarzem FC Porto. Taka klamra na karierze dla Brazylijczyka.
7: No ale przede wszystkim znany był z Chelsea i PSG. To były
8: i te... z reprezentacji, w której przecież był kapitanem na Mundialu 2014, kiedy Brazylia grała u siebie. Pamiętamy ten półfinał z Niemcami, 1-7. Przypominam sobie, że Brazylijczycy później mieli pretensje, że co to za kapitan, który przed meczem płacze podczas hymnu, a taką emocjonalną postacią jest Thiago Silva.
7: To skoro przy Portugalii jesteśmy, co powiesz o Jakubie Kamińskim w barwach Benfiki?
8: Byłem zaniepokojony trochę tymi pierwszymi dwoma występami Kumy Kamińskiego, bo poza asystą, którą zaliczył przy bramce ostatnio w meczu przeciwko Sankt Gallen, widać, że...
7: kwalifikacje Ligi Europy.
8: Ligi Europy. Widać, że Jakub Kamiński jest trochę piłkarzem z innego piłkarskiego świata, jeżeli chodzi o sposób grania, bo FC Köln, zespół, w którym występował, to była jednak drużyna reaktywna. Tam te umiejętności, możliwości biegowe Jakuba Kamińskiego świetnie się sprawdzały. Tutaj w Benfice jednak bardziej trzeba grać kombinacyjnie i na to też zwracali uwagę portugalscy dziennikarze, że trzeba oczekiwać od Jakuba Kamińskiego więcej piłki w piłce, że to nie może być maratończyk, człowiek, który jest stworzony do przebiegania gigantycznych dystansów podczas meczu, co się działo w FC Köln, szczególnie kiedy grał na pozycji wahadłowego, tylko musi być piłkarzem potrafiącym grać kombinacyjnie i ostatnio właśnie, kiedy zaliczył asystę bodajże przy bramce Evangelisa Pavlidisa, to właśnie była taka akcja kombinacyjna, w której
7: no,
8: naprawdę...
7: cztery gole strzelił.
8: Pavlidis niesamowity, ale kiedyś przecież Barcelonie potrafił strzelać seryjnie w Lidze Mistrzów, już w koszulce Benfiki. Jakub Kamiński, myślę, że pozna ten sposób grania Benfiki, i będzie tam postacią jednak znaczącą, bo nie ma przypadku, że oni za niego wyłożyli gigantyczne pieniądze. Zresztą zachwyceni są w Kolonii, że Jakub Kamiński zagrał tam taki sezon, że FC Köln też jest dowodem dla niektórych piłkarzy, że warto do tego klubu trafić i się odbudować. Bo
7: ale
8: też...
7: przepraszam, te 17 milionów euro, które zapłaciła za niego Benfica, będzie okolicznością ciążącą, czyli narzucającą na Polaka większe oczekiwania?
8: Ciążącą w taki sposób, że oczywiście będzie presja i oczekiwania, ale z drugiej strony nie odstawi się szybko piłkarza, za którego się zapłaciło 17 milionów euro. I to też być może będzie jakiś przyczynek do tego, żeby dać trochę więcej czasu Jakubowi Kamińskiemu. A znając mental Jakuba Kamińskiego, to, że on już jest nie tylko piłkarsko dojrzałym facetem, jestem przekonany, że jego ta kwota nie będzie w jakikolwiek sposób paraliżowała.
7: To będzie dobra portugalska jesień, jeśli chodzi o polskich piłkarzy, bo zobacz, ta Kolonia robi się coraz większa i większa i dotyczy to czołowych klubów, a nie pomniejszych.
8: Tak, no przecież też jest bramkarz Cezary Miszta, który w Portugalii grał tak dobrze, że pojawiały się głosy o tym, że zainteresowany jest nim FC Porto, ale oczywiście będziemy skupiać swoją uwagę na piłkarzach z tych największych klubów. Bednarek, Kiwior mają już pozycję pewną w FC Porto, to cały czas będzie ten polski mur na poziomie przynajmniej Ligi Portugalskiej. Tutaj zobaczymy, jak to będzie wyglądało w Lidze Mistrzów. Myślę, że dla Janka Bednarka to będzie bardzo ciekawa przeprawa, bo jednak Champions League to jest coś, czego on jeszcze nie doświadczał w swojej karierze. Jakub Kiwior już te doświadczenia z Arsenalu przecież ma, chociażby świetna gra przeciwko Realowi Madryt, ale oczywiście nawet patrząc na zainteresowanie polskich kibiców, to zawsze jednak chcemy widzieć popisy ofensywnych piłkarzy. Jestem ciekaw tego, jak będzie przebiegała ta boiskowa dojrzałość Oskara Pietuszewskiego, bo to był piłkarz momentów. Młodzież dzisiaj mawia piłkarz z TikToka, bo fantastycznie się te różne fragmenty akcji Oskara Pietuszewskiego w cudzysłowie klikały w mediach społecznościowych, ale jednak będzie takie wymaganie w Porto, żeby to był piłkarz regularnie dostarczający liczby, żeby może poszedł drogą taką, jaką kiedyś poszedł w FC Porto Luis Diaz, dzisiaj piłkarz Bayernu Monachium.
7: Mm-hmm. Będziemy kończyć tę część naszej rozmowy, a w kolejnej pomówimy o tym, jak zaprezentowały się polskie kluby w kolejnych rundach kwalifikacji europejskich pucharów i dlaczego Lech dostarczył nam tylu niemiłych wrażeń, choć po pierwszym meczu z mistrzem Danii Orhus prowadził 4-1, to jednak odpadł w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, co wydawało się rzeczą nie do zrobienia, a media w Europie dość zgodnie odnotowały, że była to kompromitacja. Informacje Radia Tok FM, z nami jest Sebastian Habiniak. Proszę, byście państwo z nami również pozostali.

0: przeprowadzka.
1: Przeprowadzka. Coś na oknie, coś napackał. Przeprowadzka.
2: Uśmiech losu.

0: Autopromocja.
1: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła.
2: Za pontyfikatu Jana Pawła II przypieczętowało to swoje działanie globalne na całym świecie.
1: Porozmawiamy o jednej z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych organizacji w Kościele katolickim.
2: Wielu liderów, współliderów ruchu MAGA proweniencji katolickiej należy do Opus Dei.
1: O Opus Dei porozmawiam z profesorem Arkadiuszem Stępinem.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dilera. dilerzy.subaru.pl.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Kolejne centrum logistyczne w Rosji zostało zniszczone w ataku ukraińskich dronów. O tym na początek. Dwie osoby zginęły w kolizji śmigłowców podczas akcji gaśniczej w Grecji. Obywatel Ukrainy, który we Wrocławiu zaatakował nożem kobietę, został zatrzymany od razu po ataku. Mówi o tym rzeczniczka MSWiA. Minęła 20. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Ukraińskie drony zniszczyły kolejne centrum logistyczne w Rosji należące do giganta handlu elektronicznego w tym kraju Wildberries. Doszło do tego w obwodzie Samarskim w południowo-wschodniej części europejskiej Rosji. Media podały, że podczas ataków przeprowadzonych przez Ukrainę na cele w Rosji zginęło od 5 do 8 osób. Magazyny Wildberries są celem ukraińskich nalotów od połowy lipca. Wildberries jest największą platformą handlu internetowego w Rosji, obsługującą miliony zamówień dziennie i należącą do kluczowych elementów rosyjskiej sektora e-commerce. Władze w Kijowie utrzymują, że celem ataków jest infrastruktura wspierająca rosyjskie działania wojenne. Wcześniej Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że ataki ukraińskiej armii uszkodziły bazę rosyjskiego lotnictwa strategicznego w mieście Engels w obwodzie saratowskim na południowym wschodzie europejskiej części Rosji oraz rafinerię ropy naftowej w Saratowie. W Grecji w kolizji dwóch śmigłowców gaśniczych zginęła dwuosobowa załoga jednej z maszyn. Załogę drugiego śmigłowca również dwie osoby uratowano. Do kolizji doszło w rejonie miejsca Psata na zachód od Aten. Agencja Associated Press podała, że dwie ofiary śmiertelnej kolizji to obywatele Grecji i Danii, a uratowani z wypadku to obywatele Grecji i Wielkiej Brytanii. Do wypadku doszło w rejonie, w którym w piątek rozpoczął się pożar, a strażacy walczą z ogniem w wyjątkowo trudnych warunkach. Do tej pory pożary na północny zachód od greckiej stolicy zniszczyły ponad 100 domów. W nocy z soboty na niedzielę przeprowadzono ewakuację kilku miejscowości na popularnej wśród turystów wyspie Kefalonia. W ciągu tygodnia pożary w Grecji zniszczyły ponad 12 tysięcy hektarów lasów i obszarów rolniczych. 18-letni obywatel Ukrainy, który w sobotę we Wrocławiu zaatakował nożem kobietę, został zatrzymany od razu po ataku, podkreśliła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Dodała, że cudzoziemcy, którzy łamią prawo, są niezwłocznie deportowani. Według lokalnych mediów do ataku doszło na klatce schodowej bloku mieszkalnego. Atak potępił konsulat generalny Ukrainy we Wrocławiu. Mężczyzna jest podejrzewany o próbę zabójstwa. Dunaj wysycha, elektrownie jądrowe stają. Fala upałów powoduje kryzys energetyczny w Europie. Poziom drugiej najdłuższej rzeki Europy jest najniższy od prawie 150 lat. W Budapeszcie to zaledwie 23 cm. Węgrzy po raz pierwszy w historii zostali zmuszeni do wyłączenia elektrowni jądrowej Paks, która dostarcza połowę potrzebnego krajowi prądu. Taką sytuacją, chociaż dramatyczną, nie jest zdziwiony ekohydrolog dr Sebastian Szklarek.
8: Ten stan rzek w Europie jest efektem wieloletnich zaniedbań, jeżeli chodzi o retencję, a drugi element rzeczywiście jest zmiana klimatu, rosnące temperatury.
7: Problemy z produkcją energii ze względu na falę upałów i rekordowo niski poziom wód w rzekach mają nie tylko Węgrzy. Również Rumunia musiała wyłączyć czasowo elektrownię jądrową. W krajowym systemie energetycznym według władz Rumunii może brakować nawet 3000 MW mocy. Rumunia, podobnie jak Węgry, chce pokryć niedobór mocy importem energii z innych krajów. Skoczek narciarski Kamil Waszek poinformował, że szpice w jego nartach nie pasowały do szablonu i dlatego został zdyskwalifikowany po dzisiejszych zawodach letniej Grand Prix w Wiśle. Pierwotnie ukończył konkurs na 6. pozycji. Dodał, że narty dostał w trakcie albo po zgrupowaniu w Planicy, podkreślił jednak, że nie ma wielkich pretensji do producenta. Konkurs wygrał Japończyk Naoki Nakamura, a najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak był 10. Poza Waszkiem i Tomasiakiem w drugiej serii dzisiejszego konkursu wystartowało jeszcze 3 Polaków. Maciej Kot był 18, Paweł Wąsek 23, a Dawid Kubacki 29. Do 9 sierpnia potrwa rozpoczęty w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą festiwal filmowy Dwa Brzegi. To setki wydarzeń, pokazy filmowe, spotkania z aktorami i reżyserami, wystawy, dyskusje, możliwość spotkania artystów na kazimierskim rynku i zrobienia sobie z nimi zdjęcia. Festiwal ruszył już po raz 20, mówi dyrektorka imprezy Grażyna Torbicka.
3: 1 sierpnia to rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i zawsze o tej rocznicy pamiętamy. O godzinie 17 uczciliśmy pamięć wszystkich powstańców warszawskich, tych, których już nie ma wśród nas, ale też zaprezentowaliśmy film Janka Komasy Powstanie Warszawskie, film dokumentalny, a wieczorem na Małym Rynku film Andrzeja Wajdy Kanał. Wciąż niedościgniony obraz tego, co działo się w czasie Powstania Warszawskiego.
7: Na wczorajszym otwarciu festiwalu pojawił się europoseł Bogdan Strojewski, wiceszef Komisji Kultury w Parlamencie Europejskim.
9: Szanowni Państwo, pięknie jest. Dobra pogoda, bardzo ważny festiwal. Chcę po pierwsze pogratulować, podziękować za te fantastyczne realizacje, podziękować wszystkim tym, którzy jakąkolwiek cegiełkę wrzucili, aby to wyglądało tak, jak wygląda. Pozdrowić mieszkańców tego pięknego miasta, władze tego miasta i dobrych dni pobytu w Kazimierzu nad Wisłą. Wszystkiego dobrego.
7: W ramach festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu pojawią się m.in. Arkadiusz Jakubik, Daniel Olobrychski, Andrzej Pongowski, Katarzyna Figura czy Anna Dymna. Noc z małym zachmurzeniem, za wyjątkiem południa kraju, tam miejscami również przelotny deszcz, a w Karpatach możliwe burze. Na termometrach od 11 stopni na północy do 15 w centrum i nad morzem i do 19 na południowym wschodzie. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami jednak na południu, w centrum oraz na północy wzrastające do dużego. Na południu miejscami przelotny deszcz, a w rejonie Karpat lokalnie burze. Termometry pokażą jutro w ciągu dnia od 20 stopni nad samym morzem i 25 na północy do 30 w centrum i 33 stopni na południu.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Przy niedzieli o sporcie, druga godzina naszego programu w naszym studiu pozostaje Sebastian Habiniak, Eleven Sports.
11: Kłaniam się.
10: Dzień dobry, ponownie. Sebastianie, omówiliśmy to, co wydarzyło się w nocy z soboty na niedzielę, czyli dwa gole Roberta Lewandowskiego. Mówiliśmy także o FC Porto, które sięgnęło po Superpuchar Portugalii, o kolejnym zawodniku polskim, reprezentancie naszego kraju w barwach portugalskiego innego klubu Benfiki Lizbona. Przyszedł czas, byśmy wrócili do tego, co działo się w mijającym tygodniu, od wtorku począwszy.
11: Lech Poznań.
10: Tak, Lech Poznań, który wygrywa jako mistrz Polski z Orchus 4-1. Ostatecznie przegrywa ten dwumecz, 1-4 u siebie, seria rzutów karnych. Zrobili coś, co wydawało się niemożliwe, co nie ma swojego precedensu w historii, jeśli chodzi o kwalifikacje Ligi Mistrzów. Co ty na to?
11: Trudno znaleźć wytłumaczenie jakiekolwiek, jeżeli chodzi o Lecha Poznań, szczególnie po tym pierwszym meczu, kiedy Lech wygrał naprawdę dobrze wyglądając, chociaż jednocześnie
10: był beneficjentem też czerwonej kartki dla Orchus.
11: Trochę ten wynik pierwszego meczu sprawił, że obraz tego spotkania niektórym uciekał, bo tam były też momenty, kiedy Orchus miał swoje sytuacje, to była dobrze zorganizowana drużyna, której fatalnie ten mecz u siebie się ułożył. Przegrali z Lechem 1-4, ale tutaj, jeżeli chodzi o Poznań, wydawało się, że tutaj wszystko się zaczęło świetnie dla Lecha. A rzut karny, który ostatecznie nie podyktowany, bo po sprawdzeniu, po analizie wideoweryfikacji, później Lech tracący gole, ale mający świetną sytuację, chociażby Luis Palma na to, żeby wyrównać. No i nagle posypała się drużyna Lecha jak domek z kart. Wyglądali fatalnie fizycznie, wyglądali szczególnie fatalnie mentalnie, bo myślę, że każdy z nas, oglądając ten mecz, widział, że w pewnym momencie to się musi wydarzyć, że Orchus strzeli na 3-0 i że odrobi straty. Oczywiście dała nadzieję ta bramka zdobyta w dogrywce przez Filipa Jagiełłę, ale jednak później to Duńczycy znowu wyglądali na zespół, który jest pewniejszy siebie, który ma takie przekonanie o tym, że oni dalej w tej Lidze Mistrzów, w tych eliminacjach awansują, i to był bardzo smutny wieczór z perspektywy każdego polskiego kibica, bo dawał Lech nie tylko tym pierwszym meczem w Danii, nie tylko tym, że dobrze zagrali w Superpucharze Polski, bo nie chcę mówić o pierwszej kolejce Ekstraklasy i tylko remisie z Krakowią, ale dawali nadzieję na to, że to może być ten sezon, gdzie chociażby znowu usłyszymy hymn Ligi Mistrzów w czwartej rundzie eliminacyjnej, mimo tego, że to dopiero była druga runda eliminacji, ta rywalizacja z mistrzem Danii. Do tego Lech nie stracił żadnego z najważniejszych piłkarzy. Wzmocnił się, jeżeli chodzi o lato 2026 roku. Gigantyczne pieniądze wydane przez Lecha Poznań, nie tylko na Luisa Palmę, który pozostał w klubie, ale też na innych zawodników, którzy do tego klubu dołączyli dopiero tego lata, i nagle wszystko tak się posypało jak domek z kart. Możemy się zastanawiać, w jakim miejscu jest nasza piłka, że po raz kolejny i znów tak szybko, bo to jest dopiero druga runda kwalifikacji Ligi Mistrzów. To jest taki etap, że nawet Lech wciąż nie jest pewny tego, że będzie grał w Lidze Konferencji. To jest nieprawdopodobne.
10: No tak, ale wiesz co, ilekroć próbujemy budować sobie obraz jakiegoś stabilnego ośrodka w Polsce, tak pod względem finansowym, jak i sportowo-organizacyjnym, jako struktura z modelowym wprowadzeniem wychowanków do pierwszego zespołu, tylekroć dostajemy tą przysłowiową mokrą szmatą w twarz.
11: I to taką bardzo mokrą, bardzo ciężką rzeczywiście, bo tak jak powiedziałeś, to był wynik bez precedensu i też z jednej strony styl, z drugiej strony to, że my nie mogliśmy się do niczego przyczepić, jeżeli chodzi o Lecha Poznań. Organizacyjnie świetny klub. Klub, który też sporo przeszedł z tymi właścicielami. Wielokrotnie się nie udawało. Dwa mistrzostwa Polski z rzędu. Zobaczmy, jaką trudną sztuką było obronienie mistrzostwa Polski. Jeżeli chodzi o Polskę, to jest rzeczywiście taka liga, w której zazwyczaj to się bardzo mocno potrafiło przetasować. My przecież docenialiśmy to, że Adrian Siemieniec po sezonie mistrzowskim z Jagiellonią w kolejnym grał dobrze w Europie i zajął trzecie miejsce w lidze, bo to była już jakaś stabilizacja.
10: Poza Legią, poza Wisłą, Kraków, poza Widzewem w 20. Nie, widzę jeszcze w XIX, w XX wieku.
11: W XX wieku, tak.
10: Ale Górnikiem Zabrze,
11: to już odległe czasy.
10: Ruchem Chorzów w latach 50.
11: Tak, to nikt nie potrafił tak seryjnie. I Lech dzisiaj jest wciąż drużyną, która wydaje się być głównym kandydatem do tego, żeby zdobyć ten mistrzostwo Polski.
10: Lech był chyba dwa razy mistrzem Polski na początku lat 80.
11: No to okej. Okay. No to ale Lech, który właśnie, powiedzmy, nie dodaje nam to kolejnych drużyn, kolejnych marek polskiego futbolu do tego, żeby potrafiły tego dokonać. Więc to już była rzecz, która zwracała uwagę. I tym bardziej właśnie to, że dochodzi do tego w takich okolicznościach, że nasza drużyna nie potrafi przejść kolejnego rywala. Zobaczmy też, że każdy już widział oczami wyobraźni tę drabinkę. Widziałem te przemyślenia kibiców, czy w czwartej rundzie AEK Ateny, jak z drużyną z Azerbejdżanu Lech poradzi sobie
10: bo
11: w trzeciej rundzie.
10: Miał być rywalem.
11: Sabach Baku Tymoteusza Puchacza, byłego piłkarza rywalem. Lecha Poznań przecież miał być rywalem Lecha, ale wciąż można te puchary w tym sezonie uratować, bo myślę, że przy awansie do Ligi Europy, której nam brakowało przez ostatnie sezony, i przy jakichś pozytywnych występach w Lidze Europy i łączeniu tego z Ekstraklasą, pewnie będzie można zaliczyć pozytywny sezon w Europie, choć cały czas będziemy wspominali to Orchus. Myślę, że kiedy w przyszłym sezonie wrócimy do eliminacji Ligi Mistrzów z polskimi drużynami, choć wtedy już ta droga może być łatwiejsza, bo mistrz Polski będzie grał już w fazie play-off, jeżeli chodzi o Champions League, to cały czas będziemy mieli na uwadze to, że nawet jeżeli pierwszy mecz zakończy się dobrym wynikiem, nawet na wyjeździe, to wszystko może się wysypać u siebie.
10: Tak, ale wiesz co, mierdzi mnie trochę, bo nie deprecjonując siły Orchus, jest to mistrz Danii, który po raz pierwszy od 2014 roku sięgnął po koronę spoza tego triumviratu Brøndby, FC Kopenhaga, FC Midtjylland. Więc należy przyjąć założenie, że był to jeden z najsłabszych mistrzów od lat.
11: Zdecydowanie. I też w tym meczu w Poznaniu to nie była drużyna, która zagrała jakiś mecz, którym stworzyła sobie 20 sytuacji. Tam w zasadzie co mieli, to wpadało. To też może jest jakiś kamyczek do ogródka, jeżeli chodzi o Lecha Poznań, no bo zobaczmy z drugiej strony, kto się mógł tego spodziewać, że Mateusz Lis, bramkarz znakomity w poprzednim sezonie w Lidze Tureckiej, jeden z najlepszych, a może najlepszy bramkarz Ligi Tureckiej poprzedniego sezonu, na razie w Lechu Poznań wygląda bardzo słabo, a wydawało się, że na papierze to jest postać, która nie tylko będzie do rywalizacji z Bartoszem Mrozkiem, ale może być lepszy od tego Mrozka, który wydawało się, że z Lecha całkiem szybko odejdzie. I takie rzeczy złożyły się na to, że dzisiaj mamy taką sytuację, że nie mamy już żadnego zespołu w eliminacjach Ligi Mistrzów, chociaż ten drugi Górnik Zabrze, mimo tego, że nie odpadł, to nie rozczarował w rywalizacji z Fenerbahce, bo Górnik to naprawdę sporo stracha napędził drużynie z Turcji, szczególnie w tym meczu rewanżowym w Zabrzu. Ja tak sobie przeglądałem, ile płaci Fenerbahce swoim piłkarzom, jakie to są kwoty.
10: Jeden Mason Greenwood zarabia około 20 milionów euro, czyli zbierając całą drużynę Górnika i jeszcze drugą taką drużynę, nie zamknęlibyśmy się w takiej...
11: Musiałby jeszcze Lukas Podolski w Górniku trochę pieniędzy zarobić, żeby takie pensje mógł płacić piłkarzom, których będzie do Zabrza sprowadzał.
10: Ale wiesz co, Sebastian, poczekaj, bo tutaj dotykasz bardzo istotnej sprawy. Zresztą nawet pokusiłem się o taki felieton do tygodnika Piłka Nożna. Dlaczego my z góry założyliśmy, że ten mecz z Fenerbahce, ten dwumecz z Fenerbahce będzie sprawą przegraną? Istotą sprawy jest wyjść z twarzą z tej rywalizacji. Nie wiem, te euro przysłoniły nam zdrowy rozsądek, bo przecież ten Górnik w pierwszym meczu okej, ale w drugim meczu wyglądał lepiej formacyjnie, indywidualnie. Mason Greenwood miał dwa, góra trzy dobre zagrania, poza tym wchodził z ławki rezerwowych. Jeśli zestawić to, co zrobił Górnik, jaka była narracja wokół kampanii z Fenerbahce, z tym, co towarzyszyło dwumeczowi Lecha z Orchus, to mam wrażenie, że my nie umiemy ani wygrywać, kiedy trzeba, ani nie umiemy przegrywać.
11: Ale narracja chyba bierze się trochę z realizmu, bo jednak w tych ostatnich latach, kilkunastu, kiedy polski zespół mierzył się z taką drużyną o wiele lepszą finansowo, która była zdecydowanym faworytem tej rywalizacji, to zazwyczaj sobie jednak nie radziliśmy. Nawet
10: Legia wygrała z Aston Villą.
11: Ale to był pojedynczy mecz. To mam na myśli szczególnie dwumecze. W tym jednym meczu, przy jednym strzale, można sobie zdecydowanie poradzić. No, kiedyś Wisła Kraków pokonała Barcelonę po golu Klebera u siebie, chociaż wcześniej na Camp Nou wysoko przegrała. Ale te dwumecze nas trochę nauczyły tego, żeby podchodzić bardzo ostrożnie. To nie jest tak, że doceniamy Górnika Zabrze za to, że ładnie przegrał, tylko raczej...
10: A ja mam wrażenie, że tak jest.
11: Ja doceniam Górnika Zabrze za to, że widziałem w tej rywalizacji realną szansę na to, żeby Fenerbahce wyeliminować. I nie uważam, że Górnik właśnie na podstawie rewanżu był zespołem dużo gorszym i daje to nadzieję na to, że w tych pucharach piętro niżej, czy też dwa piętra niżej, bo zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o Górnik, czy to będzie Liga Europy, czy Liga Konferencji. Już ta drużyna wydaje się gotowa na to, żeby zaliczyć naprawdę przyjemny sezon w Europie, ale rzeczywiście jest w nas taka ostrożność, kiedy nasza drużyna z Polski losuje mocnego rywala w fazie pucharowej, czy też w eliminacjach, w dwumeczu, w jakichkolwiek rozgrywkach, no bo mamy w pamięci to, że ostatni polski zespół, który wyeliminował jakiegoś takiego wyraźnego faworyta w dwumeczu, może Legia Warszawa ze Spartakiem Moskwa swego czasu, Legia z Celticiem, ale niestety wiemy, jak to się potem skończyło, Groklin Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski z Manchesterem City. Dlatego te historie tak wspominamy, bo trochę nam brakuje tego, żeby polski zespół w dwumeczu był lepszy od takiego wyraźnego faworyta.
10: Pozostałe zespoły, Jagiellonia rozpocznie swoją batalię w lidze konferencji od dwumeczu z Rangersami, to już w najbliższy czwartek w Białymstoku. Natomiast już wiemy, że GKS Katowice, przystępując jako piąta drużyna ekstraklasy, wyeliminował słowacką Żilinę, a Raków Częstochowa, wygrywając wysoko w rewanżu z Valettą na Malcie, no też pokazał, że jak jest faworytem, no to
11: Raków miał przedbiegi, ale świetnie sobie w nich poradził.
10: Wspomnę ci, że przegrywał 0-1, rywal przy stanie 1-1 miał rzut karny.
11: Poza
10: w pierwszym meczu
11: tymi problemami u siebie tak zaczęła dochodzić do siebie drużyna trenera Kroczka. Mam nadzieję, że to będzie wyglądało coraz lepiej, bo teraz jednak poprzeczka zawieszona o wiele wyżej. Szwedzkie Hammarby to musi być zespół mocny od rywala z Malty. Zaskoczył bardzo pozytywnie tym, że cały czas utrzymuje tę swoją waleczność GKS Katowice. To jest taka drużyna, której nie da się nie lubić. Myślę, że patrząc na to, jaką drogę ta ekipa przeszła pod wodzą trenera Rafała Guraka, ile lat już on pracuje w tym zespole, jak przebijali się z pierwszej ligi do ekstraklasy, jak budowali swoją pozycję w ekstraklasie, jak potrafił chociażby z takiego piłkarza jak Bartosz Nowak zbudować absolutnie zjawiskowego ligowca, choć widać, że też człowieka potrafiącego sobie radzić świetnie w fazie wstępnej europejskich pucharów trener Gurak. I oglądając ten mecz GKS-u Katowice, miałem takie poczucie, że bardzo bym chciał, żeby awansowali nie tylko dlatego, że to polska drużyna, tylko po prostu należy się to tej grupie ludzi i liczę na to, że GKS, mimo tego, że był uważany za ewentualnie ewentualnie taki najsłabszy polski zespół w Europie w tym sezonie, będzie tę historię pisał dalej. Teraz oczywiście przeciwnik z Izraela, rywal na pewno mocniejszy, jeżeli chodzi o tę klasę piłkarską niż Żilina, choć cały czas zdecydowanie w zasięgu GKS-u Katowice. A jeszcze słówko odnośnie Jagiellonii, bo specjalnie wiedząc, że Jagiellonia będzie grała z Rangersami, obejrzałem ostatni mecz Rangersów i to jest drużyna do złapania dla Jagiellonii. Jagiellonia, dwa mecze ligowe, 6 punktów. Ilu tam odeszło piłkarzy?
10: Znowu rewolucja.
11: Niesamowity jest Adrian Siemieniec. Cały czas te puzzle w zespole są zabierane, ale on potrafi to świetnie uzupełniać, że to do siebie pasuje. Oczywiście po dwóch ligowych kolejkach nie wyciągamy żadnych daleko idących wniosków, bo w poprzednim sezonie na otwarcie przecież Jagiellonia przegrywała z Termaliką Bruk-Betnieciecza u siebie na stadionie i to wysoko, bo 0-3. Nawet 0-4. I jest to dzisiaj taka drużyna, która cały czas ma tę rękę trenera, więc Jagiellonia może wejść do pucharów z takim mocnym wejściem, bo wyeliminowanie takiej firmy jak Rangersi, to byłoby coś. To już się odbija szerokim echem.
10: Wyobrażasz sobie, że wszystkie 5 polskich zespołów gra dalej po najbliższym środku tygodnia i rewanżach?
11: Tak, zdecydowanie i to nawet nie tylko w taki sposób, że spadają te drużyny, które są w eliminacjach Ligi Europy do eliminacji Ligi Konferencji. Wyobrażam sobie, że będziemy też mieli awanse, jeżeli chodzi o rozgrywki Ligi Europy. Liczę na to, bo cały czas to są rywale w naszym zasięgu. Tutaj nie ma tych rywali w cudzysłowie klasy premium jak Betis, Chelsea, z którymi Legia i Jagiellonia mierzyły się 2 sezony temu w Lidze Konferencji, czy nawet jak Szachtar Donieck, z którym odpadał Lech Poznań w poprzednim sezonie Ligi Konferencji. Mam takie marzenie, że i nadzieję, że będziemy w końcu mieli przynajmniej jeden zespół w Lidze Europy, bo to już jest jednak takie piętro piłkarskie, gdzie można spotkać bardzo ciekawe firmy. No w tym sezonie z Milanem będzie można zmierzyć się w Lidze Konferencji, czy też z Juventusem. No, kapitalne, wielkie, włoskie marki, które można gościć u siebie, czy pojechać na ich stadiony, żeby zagrać w tych rozgrywkach, choć jednocześnie liczę na kilka drużyn w Lidze Konferencji, bo to jest cały czas to budowanie tego mitycznego rankingu. My naprawdę dzięki temu budowaniu rankingu możemy ominąć eliminację Ligi Mistrzów, które są dla nas miejscem przeklętym.
10: Bardzo dziękuję. Sebastian Habiniak był moim gościem Eleven Sports.
11: Dziękuję bardzo.
10: Szanowni Państwo, już za chwilę pomówimy o tym, co dziś interesowało nie tylko kibiców siatkówki, czyli wielki finał Ligi Narodów i mecz Polaków ze Stanami Zjednoczonymi. Czy sprawdziła się polska siatkarska potęga? O tym już za chwilę.
12: Reklama. Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
13: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
14: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
13: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
14: Ach, ci panowie z Media Expert.
13: Prawda?
15: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
12: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Szanowni Państwo, czas na potężny rozdział poświęcony polskim siatkarzom w audycji przy niedzieli o sporcie. Jest z nami już Ryszard Bosek, mistrz świata, mistrz olimpijski z Montrealu. Chwilę temu, kilka dni wstecz, obchodziliśmy 50. rocznicę wywalczenia tego złota na igrzyskach w Kanadzie, a już dziś możemy cieszyć się ze złota zdobytego przez polskich siatkarzy w Lidze Narodów w turnieju finałowym po zwycięstwie z reprezentacją Stanów Zjednoczonych 3-2, tiebreak, w ogóle widowisko, o którym można rozprawiać bez końca. Dzień dobry, Ryszardzie, to przede wszystkim.
19: Dzień dobry.
18: Jak tobie, wicemistrzowi olimpijskiemu przychodzi gratulować młodszym kolegom? O to chciałem zapytać.
19: Robię to z wielką przyjemnością. Zresztą nie tylko ja i moi koledzy, ponieważ dla nas jest bardzo ważne, żeby była ciągłość wygranych meczów w siatkówce. Nasz nikt nie przeskoczy, bo wygraliśmy pierwsze Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Olimpijskie, ale następne bardzo by nas cieszyły. Mistrzostwa Świata nas cieszą, Liga Narodów cieszy. Czekamy tylko właściwie na podsumowanie na Olimpiadzie złotego medalu, bo ważna jest ciągłość. Na tym polega cały sport, żeby jeden wynik nie świadczył liczność. Natomiast ciągłość wyników świadczy o tym, że dyscyplina ma się dobrze.
18: Słuchaj, chciałbym o tym dzisiejszym meczu finałowym rozstrzygniętym popołudniem porozmawiać. Pierwszego seta Polacy wygrywają do 21. W dwóch kolejnych partiach lepsi są Amerykanie do 23 i do 25. Kluczowa okazuje się partia numer 4, którą Polacy wygrywają do 23 tylko dwoma punktami w najniższych możliwych rozmiarach. No i wreszcie tiebreak 15-10. Czy wierzyłeś w czwartym secie, że ta misja jest do odwrócenia?
19: Tak, ponieważ oni są po prostu mocno skoncentrowani na tym, co robią. I jak idzie lepiej, idzie gorzej, to najważniejsze nie dać sobie przekonania, że można przegrać. I oni tak to robili, bo pomimo, że trochę szło gorzej, to walczyli, bo Amerykanie, muszę przyznać, zaskoczyli mnie bardzo pozytywnie. Nie spodziewałem się, że oni będą tak dobrze grali. A nasz zespół na początku trochę szykula, trochę nie szło, ale najważniejsze jest przekonanie całej drużyny i ten raz, że trzeba wygrać i tylko o tym myśleć.
18: Słuchaj, tak naprawdę reprezentacja Nikoli Grbicza z mało której imprezy nie przywozi medalu. To jest chyba godne podkreślenia. To jest drużyna mistrzowska wprost?
19: No to jest drużyna mistrzowska, oczywiście. Wygrywa wszystko, już nie mówię o tym, jaką gamę zawodników mamy, bo trzeba pamiętać, że część odpoczywa, za plecami są młodzi, na boisku grają i starzy.

0: Ja myślę, że to słowowość, że ta grupa jest przekonana, że wszyscy mogą wszystko, ale grają według taktyki ustalonej przez trenera, się tego trzymają, są skoncentrowani na graniu. I to daje przekonanie po drugiej stronie przeciwnicy w tych trudnych momentach pewnie nie do końca są przekonani, odczują naszą siłę. Ta grupa, cała grupa, trzeba podkreślić, cała grupa i młodzi, i starzy, no czuję się dobrze, widać, że to jest dobry taki zespół, że grupa.
1: Czy jesteś w stanie wskazać numer jeden, jeśli chodzi o polską reprezentację? No, spróbuj, proszę, nie tylko jako doświadczony były zawodnik, ale także jako trener. Wiem, że każdy patrzy inaczej na siatkówkę, a jak ty to widziałeś?
0: No, ja jestem takiego zdania, że oczywiście numer jeden zawsze, bo Fornal wyrósł do takiego, który widać wyraźnie, że mobilizuje, nie tylko gra dobrze, ale mobilizuje też, chociaż czasami forma mobilizacji u niego jest taka, jaka jest, ale akceptują to, bo pewnie gdyby on był spokojny, to by inaczej grał. Ale oni akceptują to jego czasami nerwowość, czasami wybucha, ale ponieważ mu to pomaga w graniu i inni to widzą, to wychodzi na to, że to on prowadzi. Śliwka, który nie gra, widać, że tam z boku odpowiada. Także mi się podoba, że to cała grupa jest i chyba to jest najważniejsze. A można, jeżeli w ogóle kogoś wymienić, to trzeba wymienić Fornala, który nawet w ataku gra gorzej, to w obronie, w zagrywce, w przyjęciu jest takim punktem niedoruszenia właściwie.
1: Kamil Semeniuk to jest też siatkarz, o którym możemy sobie powiedzieć wiele, prawda?
0: Kamil Semeniuk to jest złoto. To jest as w rękawie trenera, co ten sam o tym mówi, że on jest wyjątkowo spokojny, ułożony, czeka kiedy wejdzie, zawsze gra dobrze. Zresztą ten tego nie ukrywa, że trzyma go jako taki złotą kartę, kiedy coś się dzieje. Ale on to akceptuje, bo to jest fajnie, najfajniejsze, że on to akceptuje, pomimo tego, że gra w wielkim klubie, z wielkim zawodnikiem. Nigdy nie słyszałem, żeby narzekał na tę sprawę, a od tego się mogą zacząć kłopoty, a on jest taki, że wie, po co jest, wie, co robi, wie, że trenerowi. I myślę, że trener nie bez przyczyny go zostawia na takie trudne momenty, bo stoi z boku w kwadracie i bije brawo.
1: Wilfredo Leon zdobywa swój 40. medal w karierze, złoty medal. Pisze zresztą o tym Jakub Balcerzak. To też rzecz moim zdaniem no, godna odnotowania i ten skarb, który ma polska reprezentacja, prawda?
0: No tak, no, Leon jest nawet jak jest trochę w słabszej formie, bo tutaj dzisiaj trochę gorzej muszą, ale on jest zawsze nie schodzi poniżej poziomu pewnego. Jego doświadczenie jako w końcówce zagrywki, czy na początku 3-4 zagrywki. Także, nie wiem, jak go pochwalić, ale nie wiem, czy są słowa, którymi mogę go pochwalić. A do tego muszę dodać, że jest bardzo skromny jak Semeniuk. Nic nie widać po nim żadnego focha, żadne wszystkie zjady, jest pierwszy do dzieci. No, pełny zawodowiec.
1: To jeszcze jedna sprawa. Czego możemy spodziewać się w Mistrzostwach Europy, które nas czekają?
0: No, my teraz możemy przewrotnie powiedzieć, że tylko Mistrzostwa Europy. Ale pewnie trener już będzie robił jakieś przygotowania, żeby ogrywać jakichś na początku dodatkowych młodych zawodników, bo trener powołał jeszcze młodych i rozgrywających i przyjmujących środkowych i muszą znaleźć na siebie miejsce, żeby nabierali doświadczenia, także, ale z drugiej strony no, kibice praktycznie nie widzą innego miejsca poza Mistrzostwem Europy, a widać wyraźnie jaka jest konkurencja, bo Słoweńcy dobrali 4 młodych i też myślę, że za rok, za dwa to będzie naprawdę bardzo groźny zespół. Już grają dobrze, także Włosi czekają na Micheletto i kontuzję. To nie jest taka prosta sprawa, no ale żeby wygrać mistrzostwo nie może być łatwe. Musi być zawsze pod górę.
1: Bardzo dziękuję. Ryszard Bosek, mistrz świata, mistrz olimpijski, były selekcjoner reprezentacji Polski, był z nami. Bardzo ci, Ryszardzie, dziękuję za poświęcony nam czas. Szanowni Państwo, nie kończymy jeszcze tematu triumfu polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Zostańcie z nami. Za chwilkę kolejny gość.

0: Kolejny nasz gość, który opowie o kolejnym sukcesie, trzeciej wygranej Lidze Narodów, to Marcin Lepa z Polsatu Sport. Cześć Marcin, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się wszystkim.
0: Tak, byłeś z polskimi siatkarzami jako prowadzący studio, rozmawiałeś z ekspertami, właściwie w gorączce tych wszystkich wydarzeń. I co ty na to wszystko nam powiesz?
1: No wspaniale, no tak miało być. To nikt chyba nie zakładał, że w tym sezonie może się to inaczej skończyć. To oczywiście brzmi trochę buńczucznie, no ale no, biorąc pod uwagę skalę talentu, która jest w naszej reprezentacji, potencjał osobowy i regularność, powtarzalność kadry Grbicia, no to chyba tak to trzeba do tego podejść, a też z czysto takiego już sportowego punktu widzenia, no też droga do tego finału, nie ma co ukrywać, ułożyła się dla nas idealnie, bo omijaliśmy we wcześniejszych fazach rozpędzonych Amerykanów, niebezpiecznych Japończyków i no, co by nie powiedzieć, mistrzów świata dwukrotnych, a więc być może drugich głównych faworytów Włochów, więc trzeba było uznać, że jesteśmy głównymi faworytami do zwycięstwa.
0: A nie miałeś wątpliwości, nie nabrałeś ich w czwartym secie dzisiejszego finału?
1: Wiesz co, nie. To znaczy jedyną moją wątpliwością było to, czy trener Grbić zareaguje, bo jako żywo odtworzyłem mecz z półfinału Mistrzostw Świata i tam uważam, że zabrakło właśnie tego, co zrobił dzisiaj trener Grbić. To znaczy tam, przypomnę, wypadł przed meczem nam Bartosz Kurek. W związku z tym zostaliśmy z jednym praktycznie atakującym, Kevinem Sasakiem, który grał świetny sezon, ale widać było, że tamte mistrzostwa już powoli gasły i jego forma była troszkę słabsza. Tutaj w tym wypadku słabszy mecz po bardzo dobrej Lidze Narodów zagrał Bartłomiej Bołądź. Kontuzję miał Tomasz Fornal, w związku z tym zostaliśmy z wyjściową parą Semeniuk, Leon praktycznie i Fornal. No mógł wchodzić tylko do drugiej linii, pomagać w przyjęciu, a trener nie skorzystał z Artura Szalpuka, którego jeszcze miał w kwadracie dla rezerwowych. A tutaj skorzystał z Kamila Semeniuka, który dał fenomenalną zmianę, a kiedy już zaczęło się palić i walić, no to zrobił właśnie zmianę, której tam bał się zaryzykować i wprowadził nam Wilfredo Leona za Bartłomieja Bołądzia, czyli zaryzykował tę grę na trzech przyjmujących, chociaż de facto dwóch przyjmujących, a Wilfredo Leon zagrał nam atakującego.
0: Słuchaj, mam wrażenie, że niezależnie od przebiegu rywali, jakich mieliśmy, no to zapamiętane zostanie Polakom na długo to, że oni no właściwie nie stanowią żadnej konkurencji, jeśli chodzi o zdobywane medale. Tam Kuba Balcerzak, zdaje się, podliczył, że na 16 możliwych medali zdobyli 15 w ostatnim czasie od 2018 roku, co oznaczałoby, że tylko na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio nie zdobyli krążka.
1: Tak, i to nakłada się, i to Tokio nakłada się jeszcze na końcówkę kadencji trenera Heinera, natomiast za kadencji trenera Grbicia wywalczyliśmy w każdej imprezie możliwy krążek, w związku z tym no to pokazuje właśnie tę regularność, o której mówiłem na początku, tę powtarzalność, a ta z kolei jest wynikiem, no nie ma co tu ukrywać, nieprawdopodobnego potencjału ludzkiego, który wywodzi się z naszej plus ligi, z naszych rodzimych rozgrywek, bo to nie jest tak, że urodziło się jakieś cudowne pokolenie 7-8 siatkarzy, tylko mamy no zastęp, co by nie powiedzieć, lekko licząc, myślę, że 15-20 zawodników, z których trener Grbić bardzo umiejętnie korzysta. No dla mnie takim najlepszym tego dowodem jest fakt, że my w zasadzie w czterech ostatnich sezonach graliśmy z czteroma różnymi atakującymi, którzy byli wiodącymi na prawym skrzydle, więc Bartoszem Kurkiem, Łukaszem Kaczmarkiem, Kevinem Sasakiem i wreszcie w tym sezonie Bartłomiejem Bołądziem. Nie przypominam sobie żadnej topowej nacji, żadnej topowej reprezentacji na świecie, która byłaby w stanie tak swobodnie wymieniać kluczowych zawodników. Niektórzy uważają, że atakujący to najważniejsza pozycja w zespole obok rozgrywającego i zdobywać w każdej imprezie medal. No to jest absolutnie fenomenalna historia.
0: Co z mistrzostwami Europy? Bo za chwilkę będziemy żądać, że tam ma być złoto i koniec, niezależnie od tego, jaki plan na ten turniej ma Nikola Grbić.
1: Tak, ja domyślam się, że takie będą żądania, ale znając też trenera Grbicia, jakby ja Nie wyobrażam sobie, żeby on miał inny plan niż zdobycie tylko złota, bo to jest trener, który ma mentalność absolutnie tylko złotą i od siebie pierwszego, a później od swoich zawodników wymaga tylko i wyłącznie wygranych. On po przegranym finale schodzi pierwszy, niepocieszony i jest zdenerwowany, także trudno z nim wymienić kilka zdań przez pierwsze minuty. Także o to jestem spokojny. Natomiast no, nie ma co ukrywać, że sport to jest też właśnie to, co powiedziałem, wymieniając powody, dla których wierzyłem w to zwycięstwo. To jest też odrobina szczęścia albo takiej umiejętności wypracowania sobie odpowiednich sprzyjających warunków. Tutaj te sprzyjające warunki ułożyły się poprzez drabinkę, która nas prowadziła do finału i jak powiedziałem, fakt, że uniknęliśmy na przykład Włochów, no bo Włosi zmierzyli się z tymi fantastycznymi Amerykanami i w związku z tym musieli wracać przedwcześnie do domu, a my z tymi Amerykanami spotkaliśmy się w trzecim spotkaniu, w którym no, oni jednak byli po dwóch bardzo ciężkich bojach. No i to też dotyczy Mistrzostw Europy. Pamiętajmy, że mamy w grupie Bułgaria, więc wicemistrzów świata. Będziemy grać w ich hali w Sofii, która jest no taką halą przypominającą nasze obiekty w Gliwicach, Krakowie czy Gdańsku. Będzie ona wypełniona po brzegi fanatyczną publicznością i na pewno ta bułgarska młodzież prowadzona przez Blędziniego będzie chciała nam udowodnić, że to wicemistrzostwo świata i gra w topie światowej siatkówki czy też europejskiej to nie jest przypadek. A drugie miejsce w naszej grupie, czyli porażka w tym meczu, już właśnie spycha nas na troszkę trudniejszą ścieżkę, na której możemy spotkać przedwcześnie na przykład Italię. W związku z tym, no tak jak to w sporcie, wszystko jest możliwe, natomiast głęboko wierzę, że trener Grbić przepracuje ten miesiąc troszkę lepiej niż właśnie w zeszłym roku, kiedy tak jak jeszcze raz powtórzę, zagraliśmy najlepsze mecze w sezonie w Lidze Narodów w Ningbo właśnie, wygraliśmy turniej, po czym i mam wrażenie fizycznie i troszkę z punktu widzenia już prowadzenia drużyny, troszkę gorzej zagraliśmy Mistrzostwa Świata i chyba żaden mecz Mistrzostw Świata nie był tak dobry jak te trzy w Ningbo, więc mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski, że teraz ten turniej udany w Chinach zaprocentuje w najbliższym miesiącu.
0: To jeszcze jedno, bo wiesz co, wczoraj oglądając półfinał zastanawiałem się, co będzie lepsze dla Polaków, spotkać się z Japończykami czy z Amerykanami. Chyba dobrze się stało, że to Amerykanie weszli pod polski walec.
1: A wiesz, że też nad tym samym się zastanawiałem i zmieniałem zdanie tak mniej więcej z regularnością co do seta, bo z jednej strony chciałem zmierzyć się z Japończykami, bo to zawsze niewygodna siatkówka, oni rozpędzeni w tym sezonie nie przegrali do wczoraj żadnego meczu w Lidze Narodów, więc wydawało mi się fajnie będzie pokonać tą drużynę nieuchwytną dla wszystkich i udowodnić, że jesteśmy od nich lepsi. A z drugiej strony, no tak gdzieś w pewnym momencie zobaczyłem, że Amerykanie pokazali pazura olimpijskiego. Że pokazali, że mają jeszcze nie gotową, ale na pewno w dużej mierze, no gdzieś tak w 60-70% już zbudowaną drużynę pod turniej olimpijski. I oczywiście tam jest kilka znaków zapytania, ale biorąc pod uwagę, że no dopracowali się świetnego prawoskrzydłowego, że dalej formę fizyczną trzyma Anderson, że mają dwóch bardzo, nawet trzech bym zaryzykował, regularnych środkowych i że mają no fenomenalnego rozgrywającego i cudownego libero, no to niewiele już im zostaje, żeby te kadry na igrzyska sobie przygotować u siebie w Los Angeles. I w tym kontekście rzeczywiście kolejna wygrana z Cowboyami z punktu widzenia takiego sportowego i psychologicznego rzeczywiście fajnie, że się wydarzyła.
0: Bardzo dziękuję. Marcin Lepa poświęcił nam swój czas na gorąco komentując to, co dzisiaj po południu zrobili polscy siatkarzy w Ningbo, wygrywając Ligę Narodów 2026. Kłaniam się Marcinie i do usłyszenia.
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: Szanowni Państwo, już za chwilkę kolejny nasz gość. Pozostajemy przy tematyce siatkarskiej. W audycji przy niedzieli o sporcie nie porzucamy tematu siatkówki. Było o męskiej i to sporo, to teraz o siatkówce kobiet w kontekście, który wybrzmiewał w mijającym tygodniu. Marek Magiera jest z nami. Dzień dobry, Marku.
2: Dzień dobry.
0: Marku, o co chodzi z kadrą kobiet i tą przetaczającą się przez media społecznościowe, ale nie tylko, dyskusją na temat przyjmowania powołań, poczucia obowiązku wobec reprezentacji narodowej? Mam wrażenie, że tego znów, powtarzam znów, bo przed laty też mieliśmy taki problem, jest całkiem sporo.
2: A to wiesz co, ja takie małe déjà vu przeżywam co roku praktycznie, czy tam co jakiś czas od momentu, kiedy zmieniają się trenerzy reprezentacji Polski, bo jeżeli sobie wspólnie przypomnimy czasy naszych historycznych złotek, no to tam też były problemy. Przyjść Andrzej Niemczyk, żeby zrobić takie pospolite ruszenie i namówić do gry w drużynie narodowej wszystkie dziewczyny, które nie miały przyjemności czy też chęci występowania w naszej reprezentacji wcześniej. Skończyło się to wszystko, pamiętamy, złotem w roku 2003, wcześniej historycznym awansem do cyklu World Grand Prix. Następnie było drugie Mistrzostwo Europy w roku 2005 i tak to wyglądało na przestrzeni. Jerzy Matlak, który wywalczył brązowy medal na Mistrzostwach Europy w roku 2009, też z podobnymi problemami musiał sobie radzić. Część zawodniczek nie chciała w reprezentacji pod jego wodzą grać. On z części też świadomie zrezygnował. Później podobne historie były już przy okazji prowadzenia drużyny przez Jacka Nawrockiego. Tak nie pamiętam dokładnie, jak to było w przypadku Marco Bonite, ale tam chyba też nie wszystkie te dziewczyny, które mogłyby w reprezentacji grać, reprezentowały nasz kraj. No i teraz Stefano Lavarini, który już jest piąty rok trenerem naszej kadry. Ja odnoszę takie wrażenie, że co roku praktycznie musi budować nową drużynę. Nie ma takiej stabilizacji, jaką widzimy w innych reprezentacjach. Ostatnio widzieliśmy Włoszki w finałowym turnieju Ligi Narodów, widzieliśmy Brazylijki, widzieliśmy Japonki. Ja odnoszę wrażenie, że one w takim cyklu czteroletnim od igrzysk do igrzysk cały czas grają w tych samych składach personalnych, a u nas co roku to się zmienia. Tutaj już abstrahując od tego, że nie wszystkie najlepsze zawodniczki, czy też te, które trener chciałby mieć u siebie, grają w reprezentacji, to rzeczywiście jest tak, że część świadomie rezygnuje z występów i odmawia przyjazdu na kadrę, no a część to jest pokłosie jakichś kontuzji, czy też jakichś innych decyzji, które powodują, że ten proces budowy w przypadku naszej drużyny trzeba praktycznie co roku powtarzać.
0: No tak, ale to wszystko, ten cały korowód zbiega się z całkiem niezłymi występami naszej reprezentacji, biorąc pod uwagę medale następujące jeden po drugim w cyklu Ligi Narodów, poza tym rokiem oczywiście, biorąc pod uwagę także całkiem niezły występ na Igrzyskach Olimpijskich. Jest koniunktura na reprezentację kobiet, to nie jest drużyna, która jeździ i gdzieś wałęsa się w ogonie światowej czołówki.
2: No to się wszystko zgadza, natomiast wiesz co, ja też tak nie do końca rozumiem, skąd ten problem wziął się akurat teraz, w tym okresie, w sensie problem...
0: Słuchaj, przypomnij naszym słuchaczom, skąd w ogóle cała dyskusja się wzięła, bo myślę, że wielu kibiców o tym nie wie. Skąd w ogóle problem zawodniczek, które nie chcą grać w reprezentacji?
2: To znaczy, no to wiesz co, Przemek, no nie do końca rozumiem twoje pytanie.
0: Dlaczego właśnie teraz jest ta dyskusja? Bo nie każdy zna
2: tak, background. Tak. No i ja też nie do końca rozumiem, dlaczego teraz akurat ta dyskusja została wywołana. Być może konsekwencją tego jest to, że nie zdobyliśmy medalu na rozgrywkach Ligi Narodów, a ostatnie trzy edycje kończyliśmy z brązowymi medalami, chociaż też te ostatnie lata pod wodzą Lavariniego, jak mówiłem, to też była sytuacja bardzo podobna, że kogoś w tej reprezentacji z różnych powodów brakowało. No tutaj rzeczywiście kilka dziewczyn w tym sezonie reprezentacyjnym odmówiło przyjazdu na reprezentację. Ja nie znam szczegółów rozmów między Lavarinim a tymi dziewczynami. Ja myślę, że takie rozmowy się odbyły. Natomiast trzeba by sobie zadać pytanie, kogo w tej reprezentacji brakuje. Ja tak przesłuchałem wszystkie wypowiedzi Stefano Lavariniego w ostatnim czasie, nawet przed tym decydującym turniejem, na którym byliśmy w Japonii, kiedy on został zapytany, czy kogoś mu brakuje w tej reprezentacji. Powiedział, że absolutnie nie ma. Wszystkie te dziewczyny które chciał, żeby w tej reprezentacji były, i taką ma drużynę teraz, i z tą drużyną będzie starał się zrobić jak najlepszy wynik. Wypadły kontuzjowane Martyna Czerniańska, Martyna Łukasik. Wiadomo było, że Agnieszka Korneluk skończy karierę przed tym sezonem reprezentacyjnym. Wiemy, że kilka zawodniczek jest kontuzjowanych, natomiast to, że nie ma w reprezentacji kilku siatkarek, no właśnie nie wiem teraz, jakiego słowa użyć tutaj, które nie wiem, obraziły się na Lawariniego, na jego wcześniejsze decyzje, że były do dyspozycji, on z nich nie skorzystał, no i one teraz jakby nie są zainteresowane grą w tej drużynie. Ciężko mi wchodzić w ich buty generalnie, w tych dziewczyn. Natomiast no, decyzje podjęły takie, że ich w tej kadrze nie ma i Lawarini sobie musi radzić z tymi dziewczynami, które są. Tam temat jest taki, że też pokłosie wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie, że ktoś nie poczuł się dowartościowany. Tu już mamy takie do czynienia z takim no bardzo znanym zjawiskiem wśród sportowców, którzy mają swoje duże aspiracje, oczekiwania w stosunku do siebie. Gdzieś tam temat tego ego się pojawia, że no mają jakby w swoim przeświadczeniu powinni gdzieś tam funkcjonować na wyższym poziomie, niż są oceniani przez ludzi, którzy decydują o tym, w którym momencie swojej kariery oni się znajdują w tej chwili, choćby przez pryzmat gry w reprezentacji naszego kraju.
0: A czy to nie jest trochę tak, że zawodniczki, zawodnicy, generalnie reprezentanci Polski powinni zadeklarować swoją gotowość niezależnie od koniunktury, niezależnie od cyklu reprezentacji, niezależnie od zbliżających się imprez. I taka deklaracja powinna być wiążąca, bo inaczej wszyscy mamy wrażenie, że sportowcy sami wybierają sobie dogodny dla siebie moment, kiedy takie powołania przyjmą.
2: No i tu masz dużo racji w tym wszystkim, natomiast no też zobacz, jak wygląda, możemy sobie o siatkówce porozmawiać w perspektywie reprezentacji męskiej i żeńskiej, prawda? U chłopaków nie ma takiego problemu. Nawet jeżeli pojawi się jakaś rezygnacja, jak w tym przypadku w ostatniej chwili Norberta Hubera, no to już jest pozostała grupa zawodników, która z tego tytułu tylko i wyłącznie zaciera ręce, bo się okazuje, że są gotowi w każdej chwili, żeby do tej reprezentacji wskoczyć. Ile było takich sytuacji, że gracze, których gdzieś tam pominął Nikola Grbicz na przestrzeni swojej ostatniej pracy, a z każdej imprezy przywozimy medal, co już jest jakby dodatkową motywacją dla każdego, żeby się w tej kadrze znaleźć, że ktoś nie pojechał na Igrzyska, ktoś nie pojechał na Mistrzostwa Europy, ktoś nie pojechał na Mistrzostwa Świata, ale cały czas jest pod parą, no bo widzi, że no bycie w tej drużynie daje mu poczucie spełnienia się jako zawodnikowi, który zawodowo uprawia sport, siatkówkę, może reprezentować nasz kraj i nie obraża się na wcześniejsze decyzje. Jest w gotowości, czeka na swoją szansę i jeżeli tą szansę dostanie, no to już w jego rękach i głowie jest to, żeby tą szansę wykorzystać. U dziewczyn w kadrze jest trochę inaczej. Ja nie rozumiem dokładnie tego zjawiska, bo też przeczytałem uważnie dwa razy wywiad z Joanną Wołosz. Pewnie do tego też się moglibyśmy tutaj w naszej rozmowie odnieść, gdzie ona powiedziała, że czasami dziewczynom, reprezentantkom Polski, czy też polskim zawodniczkom wydaje się, że wskoczyły na jakiś niewiarygodny, wysoki poziom, osiągając małe rzeczy po drodze, zapominając o tym, co jest najważniejsze. To tak jakby reasumując to wszystko, o czym Asia w tym wywiadzie powiedziała. Tam jest dużo mądrych słów, które ona wypowiedziała.
0: Ja przepraszam, Marku, ja nie ukrywam, że to był też punkt wyjścia do pomysłu, żeby taką rozmowę z tobą przeprowadzić, ten wywiad.
2: No właśnie, no i ja myślę, że tutaj słuchaczy twojej audycji możemy do tego wywiadu odesłać, jeżeli ktoś go nie przeczytał, on w przestrzeni internetowej funkcjonuje, wystarczy pierwszej wyszukiwarki wpisać nazwisko Joanny Wołosz i ten wywiad się tam pewnie spozycjonował, ukaże jako pierwszy, bo tak jak powiedziałeś, no to był temat gorący i ja się tutaj absolutnie z Jasią zgadzam. Druga rzecz. U chłopaków, nie wiem, być może ta motywacja gry w reprezentacji wynika też z tego, że oni reprezentując kraj, wskakując na ten najwyższy międzynarodowy poziom, zabezpieczają sobie jakby swoją pozycję też na bazie tego, z czym się kojarzy generalnie rozwój sportowy, czyli fajny klub, fajny kontrakt i te wszystkie naczynia są jakby taką powiązaną strukturą. U dziewczyn jest inaczej. U dziewczyn niestety, ale przy tym poziomie, jaki prezentuje większość naszych zawodniczek, naprawdę nie trzeba wiele zachodu, mówiąc umownie, żeby sobie te wszystkie rzeczy pozabezpieczać w sposób zdecydowanie prostszy i łatwiejszy, niż dzieje się to w przypadku panów. I może to jest też to właśnie, o czym tam generalnie Joanna Wołosz w tym wywiadzie swoim powiedziała.
0: Ale co, że konkurencja jest dużo mniejsza i przez to z łatwością można się do reprezentacji dostać?
2: To jest jedna rzecz i druga rzecz, no też jakby obligatoryjnie zachowanie statusu jakiejś tam swojej dobrej pozycji startowej przy negocjacjach kontraktowych w klubach też nie jest większym problemem, bo Tauron Liga Kobiet generuje zapotrzebowanie na określoną liczbę zawodniczek z polskim paszportem, Polkami, które muszą w tych klubach grać. No i te kluby muszą im tam zabezpieczyć takie warunki, jakie one sobie tam gdzieś tam wynegocjują, chcą. I to w zupełności wystarcza, żeby normalnie funkcjonować, a nie martwić się na przestrzeni tam dalszej o to, co się będzie działo tutaj na tej pozycji. Większa konkurencja jest u chłopaków, zdecydowanie. I myślę, że to generuje też to, że wśród wielu zawodników gdzieś tam, kiedy patrzą daleko przed siebie, na horyzoncie jest ta biało-czerwona flaga, która jest absolutnie celem, żeby tam do niej dojść i w tej drużynie narodowej grać. U dziewczyn to wygląda niestety trochę inaczej. Ja bym tutaj też wszystkich tych dziewczyn nie brał jakby i nie klasyfikował według tej miary. Bo są dziewczyny, które w tej reprezentacji grają, są zawsze, widać, że im zależy i tutaj tych przykładów też moglibyśmy pokazać dużo i to zdecydowanie więcej niż tych drugich, ale może tak jest ten świat skonstruowany, że o tym, co gdzieś się tam wyróżnia, niekoniecznie musi to być większe i ładniejsze, ale mówi się głośniej i częściej po prostu.
0: 21 sierpnia rozpoczną się Mistrzostwa Europy, czyli za niespełna już 3 tygodnie. Reprezentacja Polski zagra w Stambule. Rywalkami będą reprezentacje gospodarzy Łotwy, Niemiec, Słowenii oraz Węgier. Czego spodziewasz się po tym turnieju w wykonaniu biało-czerwonych?
2: No ja bym bardzo chciał, żeby dziewczyny przebrnęły ten mityczny ćwierćfinał, który jest tam jakąś klątwą w ostatnim czasie, bo odpadaliśmy i na Mistrzostwach Świata, i na ostatnich Mistrzostwach Europy w ćwierćfinale, więc myślę, że trzeba celować w pierwszą czwórkę. Grupa bardzo wymagająca, tym bardziej, że tam u tych zespołów takiej średniej klasy poziom dość mocno się wyrównał. Natomiast my też, patrząc na naszą reprezentację, powiedzieliśmy sobie jakiś czas temu, że tutaj trzeba zbudować taki fundament, który będzie nam pozwalał rywalizować i wygrywać z zespołami, które są tam mniej więcej na równi z nami. No to tutaj na równi z nami to myślę, że są reprezentacje Niemiec i Słowenii, jeżeli w takich kategoriach możemy sobie to klasyfikować przez pryzmat chociażby ostatnich mistrzostw świata. Turcja jest na pewno troszeczkę wyżej, natomiast no, perspektywa też nie ma co ukrywać, patrzenia na to, co dzieje się w innych grupach, powoduje, że fajnie byłoby przycelować w to drugie miejsce tutaj, które dałoby nam gwarancję ominięcia kogoś naprawdę dużego z grupy, z którą się będziemy łączyć później w fazie tej playoffowej, żeby w tym ćwierćfinale zagrać z drużyną, która nie będzie nas straszyła swoimi bardzo dobrymi wynikami w ostatnim czasie i która spowoduje to, że będą nam drżały nogi przed wyjściem na boisko. Mam tutaj konkretnie na uwadze Włoszki, które no ostatnio strasznie nas poobijały we wszystkich możliwych strukturach tych imprez mistrzowskich, gdzie nie byliśmy w stanie nawiązać walki w żadnym z setów. Myślę, że to się gdzieś tam przy okazji może w głowach zawodniczek też odkładać, więc jeżeli uda się dobrze popracować w grupie i zajmiemy to drugie miejsce, no to, to myślę, że możemy z optymizmem patrzeć na to, że uda się wreszcie do tej czwórki awansować.
0: Patrząc na to, jak przebiegały ubiegłotygodniowe finały Ligi Narodów w Wielkiej Czwórce, znalazły się reprezentacje Turcji, Brazylii, Chin, Włoch oraz Chiny, to właśnie Turczynki i Włoszki to zdecydowanie numer jeden. Przypomnijmy, że stawką Mistrzostw Europy jest nie tylko medal, ale również awans bezpośredni na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku.
2: Zgadza się, Turczynki będą gospodyniami Mistrzostw Europy, one grają całe mistrzostwa w Stambule, bo to tam też nasza grupa, grupy też w innych krajach, natomiast wszystko później w tej fazie decydującej przeniesie się do Stambułu, więc one u siebie, wiadomo, będą bardzo groźne, one potrafią presję grania u siebie wytrzymywać, pokazywały to wielokrotnie. To jest raz. Dwa. Bardzo zła wiadomość dla wszystkich kibiców w Europie, którzy kibicują swoim reprezentacjom oprócz reprezentacji Włoch, jest taka, że Włoszki przegrały mecz półfinałowy w Lidze Narodów. Z drugiej strony chyba najlepsza rzecz, jaka mogła się przydarzyć Julio Velasco, to była właśnie ta porażka, bo gdzieś tam te zwycięstwa, które seryjnie Włoszki osiągały, mogły troszeczkę uśpić ich czujność i myślę, że tutaj taki dzwonek alarm troszeczkę zadzwonił i same zawodniczki się przekonały, że samo się nie wygra nic, trzeba jeszcze popracować i myślę, że one popracują bardzo mocno i na pewno będą jednymi z faworytek do złota, według mnie nawet głównymi. Tutaj nawet w tej konfiguracji Włochy, Turcja, to Włoszki, mimo tego, że na Lidze Narodów skończyły niżej od Turczynek, to stawiam je w tej hierarchii troszeczkę wyżej. No i zobaczymy, kto trzeci, kto czwarty, tak, w tej układance. Też ciekawy jestem Serbii, jak będzie wyglądała, bo Liga Narodów im wyszła średnio, ale tutaj pamiętajmy, dojdzie Tijana Boszkowicz, co ona znaczy dla tej drużyny, wiemy. Myślę, że gdyby ona nie wypadła z powodu kontuzji na Mistrzostwach Świata w Tajlandii, to Serbki też do czwórki mogłyby spokojnie awansować, więc no ciekawy jestem tego turnieju i mam nadzieję, że nasze dziewczyny będą zdrowe przede wszystkim i z dobrym nastawieniem tam pojadą. Jeżeli tak będzie, to myślę, że z takim umiarkowanym optymizmem możemy na tą imprezę spojrzeć.
0: Nie mierdzicie, jeszcze cię zapytam o to, że ten turniej Mistrzostw Europy rozparcelowany jest na kilka krajów, że to nie jest taka impreza jednolita jak niegdyś, jeden kraj, góra dwa i tam toczy się rywalizacja?
2: No nie jest to nic nowego, prawda, bo w ostatnim czasie rzeczywiście Europejska Konfederacja wymyśliła sobie to tak, żeby było organizatorów cztery kraje, tam grupy, później te grupy
0: się... Ale to jest odległe od siebie, bo przecież jedna grupa w Turcji, druga w Czechach na przykład.
2: No tak, tam też Azerbejdżan chyba, tak? Jedna grupa jest... rzeczywiście... No
0: i, przepraszam, nie, i Szwecja, jeśli dobrze pamiętam. Totalna to egzotyka. Tak.
2: Znaczy, przyznam szczerze, że skupiony jestem na tej naszej tureckiej grupie tutaj i już powoli się tam zaczynam przygotowywać do tego, żeby poprzeglądać, jak to wszystko wygląda. Natomiast no tak jest i ja jestem tradycjonalistą, jeżeli chodzi o niektóre rzeczy. Też teraz mieliśmy mundial piłkarski, prawda, w trzech krajach organizowany. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby jednak skupić się na jednym miejscu, gdzie takie imprezy się odbywają, tak samo jak już wracając do takiego porządku organizacyjnego. Nie podoba mi się to, co dzieje się podczas ceremonii zakończenia imprez siatkarskich. Mówię tutaj o siatkarskich. Wszystko odbywa się w jednej hali, gdzie ten dzień finałowy, mecz o trzecie miejsce i finał odbywa się w tym samym miejscu. Nie wiem, jestem tradycjonalistą. Nie podoba mi się to, że po meczu o trzecie miejsce od razu wręczane są medale, że ta ceremonia medalowa później tych finalistów wygląda tak, jak wygląda teraz. Może obrazek z tego jest ładny, ale jednak takie klasyczne podium, gdzie stoją trzy drużyny, myślę, zawsze byłoby takim, no nie wiem, z mojej perspektywy fajniejszym zwieńczeniem całej imprezy. Tak jak mówię, no w moim odczuciu i z mojej perspektywy ja jestem zwolennikiem takiego schematu, żeby jeżeli jest gospodarz mistrzostw Europy, to niech to będzie jeden i niech się to wszystko odbywa w jednym kraju.
0: Bardzo dziękuję. Marek Magiera z Polsatu Sport był moim Państwa gościem. Kłaniam się i do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
0: Szanowni Państwo, to była audycja wydawana przez Marię Mroczkowską, realizowana przez Filipa Wejchera, Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się do usłyszenia za tydzień o godzinie 19. Teraz informacje, a po informacjach lepiej późno niż wcale.
3: Reklama. Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Prokuratura rozpoczyna postępowanie w sprawie ludzkich szczątków znalezionych w zaroślach na peryferiach Ciechanowa. Kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie wznowił na forum unijnym dyskusję na temat polityki migracyjnej wspólnoty. Od jutra ruszają wspólne działania policjantów z drogówki w całej Europie. Minęła 21. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. W zaroślach na peryferiach Ciechanowa odkryto szczątki ludzkie z fragmentami ubioru, poinformowała ciechanowska policja. Przeszukiwanie terenu w tym rejonie funkcjonariusze prowadzili od soboty wieczorem, po tym jak spacerujący tam znaleźli część dłoni. Odkrycia dokonano przy ogrodzeniu jednej ze znajdujących się tam posesji. Prowadzący działania funkcjonariusze korzystali z pomocy psów wyszkolonych do odnajdywania zwłok. Szczątki zostaną przekazane do badań. W sprawie zostało wszczęte postępowanie, które jest prowadzone pod nadzorem prokuratury rejonowej w Ciechanowie. Liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego na granicy między Ceutą, hiszpańską eksklawą w Afryce Północnej, a Marokiem wzrosła do 72. Kryzys w Ceucie wybuchł, gdy w czwartek i piątek 60 tysięcy nielegalnych migrantów przedarło się z Maroka do hiszpańskiej eksklawy. Już w piątek wieczorem hiszpańskie MSW informowało, że zdecydowana większość migrantów wróciła do Maroka. W związku z sytuacją w Ceucie we wtorek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów do spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Po wybuchu kryzysu niektóre kraje Unii Europejskiej sugerowały zawieszenie współpracy z Hiszpanią w ramach strefy Schengen. Domaga się tego m.in. Europejska Prawica. Europoseł PiSu Tobiasz Boheński zapewnia.
3: Unia Europejska ma prawo w związku z radykalnym łamaniem zasad Schengen wprowadzić obostrzenia na granicach i tego się domagamy.
2: A Krzysztof Hetman z PSL-u podkreśla, że politycy i media powinny walczyć z szerzeniem nastrojów antyimigranckich.
4: Tą powszechną dezinformacją, z ruską propagandą, która się wlewa do sieci i która tego typu nastroje buduje. Niestety jest wiele środowisk politycznych w Polsce, które na tym żerują i na tym korzystają.
2: Premier Hiszpanii Pedro Sanchez podkreśla, że leżąca w Afryce Ceuta nie leży w strefie Schengen, więc wezwania do wyrzucenia z niej Hiszpanii są bezzasadne. Były premier Mateusz Morawiecki zapowiedział na 15 października konwencję swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. Jak podkreślił, piątkowy event Rozwój Plus Wy, nazywany również grillem u Morawieckiego, to dopiero początek. I tu cytat wielkiego marszu przez Polskę po prawdę, nadzieję, ambitny program i przyszłe zwycięstwo. Od jutra europejskie drogówki ruszają z akcją Prędkość, co oznacza, że na trasach naszego kontynentu pojawi się więcej radiowozów z wideorejestratorami, również tych nieoznakowanych. To za sprawą działań organizacji Roadpol, zrzeszającej policję z 31 krajów europejskich, w tym z Turcji, a także z Dubaju, który ma status obserwatora. Wzmożone kontrole potrwają cały tydzień, a włączy się w nie również polska drogówka. Akcja Roadpolu ma uczulić kierowców na skutki jazdy z nadmierną prędkością. Podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji podróżującym autem po Europie przypomina, że skończyły się czasy, kiedy można liczyć na to, że mandat z fotoradaru na drugim końcu kontynentu do nas nie przyjdzie.
5: I musimy się spodziewać, że przy następnej okazji, kiedy będziemy wyjeżdżać do tego kraju, w którym unikamy zapłacenia odpowiedzialności za to, co tak naprawdę się stało, może się okazać, że w niektórych przypadkach nawet będziemy mieli skonfiskowany samochód, bądź nie pojedziemy dalej w trasę. Mówię na przykład o Czechach.
2: Akcja Roadpolu potrwa równo 7 dni, natomiast każdy kraj członkowski sam decyduje, kiedy chce się w nią włączyć. Polska zrobi to w piątek.
5: Ale już od początku tygodnia w różnych krajach Europy te pomiary prędkości są organizowane na taką masową skalę. No chociaż dla kierowców tutaj jest taka wiadomość, my codziennie mierzymy prędkość, ale chcemy tutaj zwrócić tą uwagę na to, jak ta prędkość przekłada się na tragiczne skutki wypadków.
2: A zwykle jest na drugim miejscu wśród przyczyn wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Na pierwszym jest wymuszenie pierwszeństwa. A skoro mowa o bezpieczeństwie, w Lubuskiem nie ma dnia, aby nie doszło do wypadku z udziałem hulajnogi. To już prawdziwa plaga, z którą chcą walczyć lekarze oraz policjanci. Mundurowi oraz medycy przygotowali wspólny apel, aby wypadków na hulajnogach było jak najmniej, a najlepiej w ogóle.
6: Hulajnoga elektryczna to nie jest zabawka. Hulajnoga elektryczna jest urządzeniem, które w pełni uczestniczy w ruchu drogowym i jest ona o tyle bezpieczna, o ile świadomy jest jej użytkownik. Policjanci lubuskiej policji, ale nie tylko, policjanci w Polsce przykładają ogromną uwagę do tego, w jaki sposób osoby poruszające się hulajnogami elektrycznymi pokonują określone dystanse, czy przestrzegają przepisów.
2: Tłumaczy podkomisarz Klaudia Biernacka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Policja i lekarze gorzowskiego szpitala apelują do rodziców, aby rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach związanych z jazdą na hulajnogach elektrycznych. Od jutra wraca ruch tramwajowy na ulicę Grójecką i Aleje Jerozolimskie, poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Tramwaje pojadą od Ochoty do przystanku Muzeum Narodowe. Remont torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich rozpoczął się w ostatni weekend maja. Tramwajarze w Warszawie na ten rok zaplanowali 30 remontów tras, wymianę 12 tysięcy metrów toru pojedynczego oraz wymianę 40 zwrotnic. Noc z małym zachmurzeniem, za wyjątkiem południa kraju, tam miejscami również przelotny deszcz, a w Karpatach możliwe burze. Na termometrach od 11 stopni na północy do 15 w centrum i nad morzem i do 19 na południowym wschodzie. W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami jednak na południu, w centrum oraz na północy wzrastające do dużego. Na południu miejscami przelotny deszcz, a w rejonie Karpat lokalnie burze. Termometry pokażą od 20 stopni nad samym morzem i 25 na północy do 30 w centrum i 33 stopni na południu.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Dobry wieczór Państwu, lepiej późno niż wcale. Dzisiaj podsumowanie festiwalu Tauron Nowe Horyzonty, który właśnie się zakończył we Wrocławiu, ale zakończył się nie zakończył, tak tyle o ile, ponieważ zakończyła się wersja stacjonarna kinowa, to co kinomani, kinomanki kochają najbardziej, czyli tłumne sale, ciemne przestrzenie i no powiem wprost, kino Nowe Horyzonty, ekrany, które tam są, jakość dźwięku, która tam jest, no to jest niebywała przyjemność, ale to już za nami, dopiero za rok będzie można się oddać tymże czerniom i kolorom, ale do 9 sierpnia można oglądać filmy online. I dzisiaj troszeczkę o tych filmach też Państwu opowiemy, ale jak wiadomo, 21 niedzielę tematy nasze queerowe, czyli geje, lesbijki, osoby trans przejmują stery i porozmawiamy o filmach, które widzieliśmy razem z moim kolegą, dziennikarzem filmowym, odpowiedzialnym za program LGBT Film Festiwalu. I już poznali Państwo tego gościa. Uwaga, Daniel Oklesiński ze mną dzisiaj w studio podsumuje festiwal Nowe Horyzonty.
7: Dobry wieczór, dzień dobry, witam Państwa.
0: Jesteśmy, nie ukrywam, troszeczkę zmęczeni po tych dniach oglądania filmów, biegania między seansami, wklikiwania się, jeszcze uwaga, budzenia się rano, ta tak zwana 8:20 budzik, żeby się wklikać na filmy. Daniel, prosto z pociągu, ja wróciłam wczoraj wieczorem, więc opowiesz jeszcze, co dzisiaj cię spotkało we Wrocławiu. Ale zacznijmy może od, zanim będziemy tak tutaj Państwu opowiadać konkretnie o filmach, ale ja bym chciała zacząć od atmosfery tego festiwalu.
7: No ta atmosfera jest niesamowita, że to jest chyba najbardziej kinofilski festiwal, jaki znam, na jakim byłem, a byłem na wielu festiwalach różnych. Festiwal, który najbardziej pierwszym jego najważniejszy jest widz na tym festiwalu i to widać na każdym kroku. I to też znaczy, że stając w kolejkach, siedząc na sali, można pogadać z kimkolwiek o tych filmach i te rozmowy się cały czas toczą w kuluarach, w każdym zakątku kina i nie tylko kina, w całym mieście, jak się chodzi po restauracjach, po barach w okolicy, jak się chodzi do klubu festiwalowego, do Arsenału, niektórzy codziennie chodzą i tam można do tego klubu wejść, jak się miał jakikolwiek bilet i tam czekają setki ludzi, którzy też właśnie przyszli z tych seansów i chcą rozmawiać o tych filmach. Więc to jest niesamowite, że się przyjeżdża zawsze na ten festiwal, mając jakąś tam swoją listę filmów, które chce się obejrzeć, te 10, 15, 20 tytułów, a później się ogląda 30, 40 filmów i wyjeżdża się mając kolejne 20, 30 tytułów, których się niestety nie udało, no bo codziennie się rozmawia co chwila z kimś nowym i słyszy kolejny tytuł, który jest wspaniały i koniecznie trzeba obejrzeć.
0: Liczby, czyli 245 pełnych metraży, to jest liczba tytułów, nie projekcji w setki, nie wiadomo ile, plus krótkie metraże, czyli prawie 300 produkcji filmowych, 500 gości, które Nowe Horyzonty zaprosiło. O tym będzie opowiadała Państwu niebawem Dorota Lech, dyrektorka festiwalu Tauron Nowe Horyzonty. To w drugiej części naszej audycji, jak i uwaga, od razu zapowiem, będzie też rozmowa z jednym z reżyserów, Karim Aynos, reżyser filmu Rosebush Pruning, na polski tłumaczony Jak przycinać róże. Jak na razie film nie ma dystrybutora w Polsce, ale jest to spektakularny film. No szkoda, zobaczymy, może tutaj coś się przyczynimy do tego, bo film się bardzo podobał na festiwalu, ale tak się zastanawiam, czy już tutaj się oddać rozmowom na temat filmów z tobą tytuł za tytułem, ale chyba jeszcze nie. Ja bym się podzieliła taką swoim spostrzeżeniem. Ten festiwal też wydaje mi się, że jest bardzo młodym festiwalem. Że z jednej strony ta publiczność, która jest w dziesiątkach tysięcy, ja nie mam pojęcia, ile tutaj się może przez te 9 sal kinowych, plus jeszcze inne miejsca we Wrocławiu, które pokazują filmy, ile się przewija, ale 90% filmów danego dnia jest wysprzedana od razu rano, tak? Tak się jeszcze tam tasują, ale dostanie się na festiwal jest trudne. I rzeczywiście to jest dla mocnych zawodników i zawodniczek, czyli tej, tak pomyślałam, że tej bardzo młodej publiczności, która właśnie tutaj starsze osoby, koledzy, koleżanki potępiają w czambu, mówiąc, że są tylko na TikToku, nic ich nie interesuje, nie potrafią się skupić, nawet po prostu Netflix przebijają na 2 razy szybciej, żeby oglądać. No i właśnie, to jest nie do końca prawda, bo to w tym kinie nie siedzą osoby starsze, kinomani lat 50-60+, bo takich osób jest bardzo niewiele na tym festiwalu. Średnia wieku, kiedyś wypytamy, jak się państwo podzielą, ci co byli na festiwalu, bo może nas słuchają takie osoby w ogóle. Wiem, że jest ankieta do wypełnienia i chętnie te dane przytoczymy później, ale to jest dla mnie jakaś niebywała frajda, oglądanie młodych osób, które są naprawdę zaangażowane w te filmy, słuchają później rozmów z twórcami, twórczyniami, zadają bardzo ciekawe pytania. Często super niewygodne też, to też jest przyjemne widzieć, jak się twórcy muszą tam trochę gimnastykować i napocić. No ale tak, to może takie pierwsze pytanko. Ulubiony twój film z tego festiwalu?
7: Moje ulubione filmy w tym roku to nie są akurat filmy queerowe, więc szybko wymienię tylko Queen at Sea, Daleko do Brzegu z Juliette Binoche i z klasyki Lola Montez z 55 roku.
0: Ty, jak wiadomo, lubisz klasykę, ale ja lubię klasykę. Festiwal Daniel odpowiadał za programowanie.
7: Za klasykę, tak. A z queerowych filmów no to jest Bola Negra, Czarna Kula, która wygrała ex aequo z naszym Pawłem Pawlikowskim za reżyserię.
0: W Cannes, żeby była jasność. Ten film miał premierę w Cannes, czyli
7: tak,
0: maj.
7: Na festiwalu w Cannes. I to jest taka wielka, melodramatyczna epopeja, rozpisana na 3 linie czasowe. Opowieść wielkiej miłości, choć tak nie w taki najbardziej klasyczny sposób. No i to przede wszystkim taka właśnie odzyskiwanie queerowej historii. To jest Bola Negra, to jest opowiadanie...
0: Czyli Czarna Kula.
7: Czarna
0: taki
7: Kula, tak, Czarna Kula. W lutym bodajże chyba wchodzi szeroko do dystrybucji, a wcześniej pokazy przedpremierowe. Ta tytułowa Czarna Kula to jest opowiadanie Garcii Lorki, które jest w większości zaginione. Przetrwały 4 strony. No i ten film trochę sobie wyobraża, jakby dopowiada tą historię, co się stało z tą resztą tego opowiadania i jak brzmi to opowiadanie w całości. I właśnie odzyskiwanie tej queerowości, queerowych romansów z szerokiej historii, odzyskiwanie, podkreślanie tej nieheteronormatywności Garcii Lorki. No i właśnie to, co robi wrażenie, to ta jakby skala tego, że to jest wielki, długi film, te 3 linie czasowe, ogromna obsada, w epizodach też między innymi Penelope Cruz czy Glenn Close. No tak, i to robi wrażenie.
0: Też robi wrażenie, że ten film jest robiony przez duet queerowy Javier Calvo i Javier Ambrosi. Ciekawe też takie rozbicie tej władzy na planie, tak, że to też nie jest ta jedna osoba w centrum. Ja widziałam, co prawda nie queerowy film, ale też a propos tego w centrum reżysera, wokół którego się wszystko kręci, to jest właśnie facet, czyli The Beloved, chyba Natura Miłości, taki był polski tytuł, tak, z Bardenem. No ciekawa propozycja też takiego, kto z państwa się interesuje planami filmowymi, jak tam się żyje na planie filmowym, jak się pracuje, to jest świetny film, bardzo wiarygodny i z życia wzięte, więc też można tak, albo kto tęskni za planem filmowym, też można oglądać się tam, teleportować. No ale wracamy do właśnie, przede wszystkim, co jest ciekawe w tym festiwalu, i tutaj prosiłam o komentarz, poprosimy Dorotę Lek, dyrektorkę, na tym festiwalu nie ma sekcji queerowej. Jest masa sekcji, które się fantastycznie nazywają tropikalny gotyk, wiadomo, pokazy galowe. Jakie tu mieliśmy jeszcze sekcje?
7: Konkurs, fale, odkrycia, mistrzyni, mistrzowie, retrospektywy. Są zawsze w tym roku właśnie queerowa twórczyni, między innymi Ulrike Oettinger, niemiecka queerowa
0: Legenda. Właśnie. Ja powiem szczerze, że naprawdę też się byłam zaskoczona. Byłam przekonana, że Ulrika Oettinger nie żyje. Jeszcze była na festiwalu, więc w ogóle legenda. Można złapać jeszcze te osoby żyjące.
7: Była na dawała swój masterclass. Co tam jeszcze? No zawsze jest sezon.
0: Odkrycia, los, noce, szaleństwo. Rozmawialiśmy o tych sekcjach, jak się w tym poruszać na festiwalach. No właśnie, bo jest 240 filmów i ludzie się często po prostu gubią. Te osoby, które nie są po raz kolejny na festiwalu, jak się ogląda takie kino. Więc sekcje pomagają w przejściu taką swoją ścieżką estetyczną, tak, że to wtedy łatwiej jest gdzieś maszerować przez ten program. Wiadomo, pokazy galowe to są te główne pokazy, bardzo często to są filmy, które przed sekundą miały premierę na festiwalach chociażby w Cannes czy Berlinale, ale też pokazy galowe zamykające, czyli nowy film Agnieszki Samoczyńskiej i ja też go niestety nie zobaczyłam, jeszcze nie złapałam. Ty widziałeś go?
7: Ja go nie widziałem, ale też słyszałem, że tam coś queerowego się pojawia, że coś tam jest.
0: Wydaje mi się, że kino Agnieszki Smoczyńskiej, chociażby sławetne Syreny.
7: Tak, Córki Dancingu.
0: Córki Dancingu, no to już jest trochę odjazd, więc wydaje mi się, że to bym powzięła pod nasz parasol kina queerowego.
7: Tak, no i to trochę też tak pokazuje, że często sobie narzekamy, że w mainstreamie nie ma tej reprezentacji takiej, jakbyśmy chcieli, ale no właśnie w tym kinie artystycznym już w sumie chyba jest i w każdej z tej sekcji coś queerowego znajdziemy. Jest tego mnóstwo. Często te filmy właśnie niestety później przepadają i trudno je złapać poza festiwalem, ale no na samym festiwalu jest jednak ogromne bogactwo tych queerowych historii w bardzo różnym anturażu, w bardzo różnych podejściach do tego, jak opowiadać i o czym w tym całym queerowym grajdołku.
0: Kto nie zna, albo też ten, kto zna, Ulrika Oettinger ma swoje filmy dostępne online, czyli nowehoryzonty.pl i tam wystarczy poklikać i znaleźć sobie filmy online, można je sobie kupować i oglądać. Polecamy. Prawie wszystkie filmy są. Poza tym ostatnim Krwawej Hrabiny nie ma, no bo to nowy film, tak? Ale inne wszystkie historyczne są, więc warto nadrobić. Jak i Marta Meszaros. Tutaj nie wiemy nic na temat, czy podpisujemy pod parasolem queerowym, czy nie. Raczej nie, aczkolwiek wszystkie kobiety w branży filmowej, które jest po prostu jak kot napłakał, maleńko i coraz mniej. Ostatnie badania też pokazują, że w konkursach głównych 10% filmów są prezentowane reżyserki. Nowe Horyzonty tutaj rzeczywiście, no bym powiedziała, że w awangardzie, jeżeli o to chodzi, kobiet wiele i się domagają o reprezentację kobiet, no chociażby przegląd, retrospektywa Marii Kreutzer i jej film, który ja też miałam przyjemność pracować, Gentle Monster, ale tutaj to nie będziemy opowiadać, bo mamy jednak fokus na tematy gejowsko-lesbijskie i queerowe, ale ten film mogę Państwu śmiało polecić. W styczniu wejdzie do polskich kin. Léa Seydoux, Catherine Deneuve i Laurence Rupp. A jeszcze Jela Haze, więc to jest super obsada. Temat trudny, ciężki, czyli temat rodzina, a nie wiem, czy to spalić. W sumie to będzie na pewno wiadomo, o co tutaj chodzi, czy temat pedofilii. Ale tak, więc zostawiam Państwu z tym do stycznia. Wracamy na nasze poletko. No dobrze. Daniel, jeszcze podpytam o te ulubione, czyli mnie ominęła niestety Czarna Kula, La Bola Negra, ale rzeczy, które nas nie ominęły, a chyba razem widzieliśmy, to jest film Rose, czyli nagroda dla Sandry Hüller na Berlinale dla najlepszej aktorki.
7: Tak, to ma niesamowity rok i po prostu film za filmem zgarnia wszystkie nagrody.
0: Maszyna.
7: I jeszcze ma nowy nadchodzący film, który ostatnio widziałem, oscarowe predictions, oscarowe przewidywania i tam są przewidywania, że dostanie nominację za film, który jeszcze nie wyszedł, więc jeszcze kolejny ma nadchodzący, ten Digger z Tomem Cruise'em, ale wracamy. Mhm. Róża to jest film o kobiecie w XVI wieku bodajże, w XVI, XV? XVII, która na wojnie zaczyna udawać mężczyznę, przejmuje dokumenty swojego przyjaciela, który zginął, i wraca do miasteczka po wielu latach z tymi dokumentami i funkcjonuje jako mężczyzna, więc to jest taki film przebierankowy trochę, można go tak nazwać, o kobiecie, która właśnie udaje mężczyznę. Ten film bardzo podkreśla to, że to nie jest opowieść transowa, to jest opowieść o kobiecie, która jest w tym momencie tak ograniczona tymi wszystkimi konwenansami społecznymi i prawem, że właśnie przyjmuje tę rolę nie po to, bo nie dlatego, że taką ma tożsamość, tylko dlatego, że to jej pozwala po prostu mieć własność, zarządzać folwarkiem, być rolnikiem de facto. I to jest, no nie wiem, to jest film, który zbiera zachwyty. Ja aż tak się nim nie zachwycam, bo według mnie on się trochę tapla w, troszeczkę spoilując, on się tapla trochę w takim w nieszczęściu tej głównej bohaterki.
0: No właśnie, świetnie, że to mówisz, bo też mam poczucie, że w ogóle to do kina queerowego nie należy. Tak bym zaryzykowała takie stwierdzenie, jeżeli tak mogę tutaj ostentacyjnie podzielić na tak albo nie. I właśnie mam jakiś kłopot trochę z tym filmem. On ma piękne zdjęcia, bez dwóch zdań.
7: Tak, on jest bardzo
0: estetyczny, estetyzowany. Tak,
7: bardzo kompetentnie.
0: Tak, znaczy to kompetentnych, myślę, że filmów jest cała masa, ale rzeczywiście bardzo piękne też filmy. Tak, jakby te obrazy są naprawdę pięknie poprowadzone, to jest rzeczywiście tak, oko też odpoczywa oglądając coś takiego. Ale mam kłopot trochę, no bo właśnie, bo z jednej strony ta postać grana przez Sandrę Hüller jakby nie jest transfacetem, jakby tego tematu w ogóle nie mamy, ona idzie za wolnością. Jest to gdzieś też ciekawe, że w tamtych czasach kobiety musiały przywdziać strój męski i udawać mężczyzn. Dobrze powiedzieć właśnie, że ona udaje, bo ona nie ma potrzeby relacji intymnej ze swoją żoną, którą została zaślubiona za sprawą wejścia w tą społeczność lokalną, wiejską. Więc nie ma tutaj wyniesionych historii miłości. Jest na pewno historia budowania siebie w społecznościach protestanckich Niemiec. Jakby za pomocą ciężkiej pracy budujemy swoją tożsamość, swoje miejsce i zaufanie osób wkoło. Ale sam Markus Schleizer, czyli reżyser, właśnie mam taki trochę kłopot, jakby się mieli brać za nasze queerowe tematy, powiem ci. Tak, coś mi się zrobiło, że jak takie osoby bardzo, bardzo normatywne interesują się tematami queerowymi, które są nośne, do niedawna były w takim hot...
7: Reżyser chyba jest queerowy, chociaż on też na Berlinale na konferencji mówił takie hasła, że dla niego wszystko jest queerowe, więc ja nie wiem, co...
0: No właśnie, nie wiem. No dobrze, to w takim razie wycofuję, przepraszam, ale na moje oko reprezentuje, że tak powiem, mainstream...
7: No ja tu jeszcze dodam, że to już po samym plakacie widać, że to jest jakby wizualnie nawiązuje do męczeństwa Joanny Dark. Mhm. I mam poczucie, że to jest taka trochę chęć zrobienia takiego swojego arcydzieła, takiej swojego męczeństwa Joanny Dark i tego właśnie pokazania tego pięknego cierpienia na ekranie. I to jest takie wyestetyzowane aż do bólu. Ale to są nasze tutaj wątpliwości. Większość ludzi się zachwyca tym filmem, więc jestem ciekawy innych opinii.
0: No ja mam właśnie problem z tym, że to jest fikcyjna historia i ona się kończy. Oczywiście, no już nie będziemy tylko tak bardzo spoilować, ale no nie ma tam happy endu. I trochę mam poczucie, że to jest jakieś totalnie retro i z jakiegoś tego właśnie cis-heteronormatywnego świata, że ciała, które nie są normatywne, powinna spotkać się na kara, tak? Jakby. Więc coś tutaj mnie tutaj drażniło w tym filmie. Filmy, które jeszcze warte polecenia i dla mnie to jest mój hit festiwalowy, to jest film Coward Tchórz Lukasa Dorta. To jest ten sam reżyser, który zrobił Close. Ja tego filmu nie widziałam Close, ale Close, bardzo dobrze rzeczy słyszałam na ten temat. I ten film przede wszystkim pochłonął mnie za sprawą głównego aktora, dwójki aktorów, którzy w ogóle dostali nagrodę w Cannes dla najlepszych aktorów. Oni w ogóle nie są aktorami po szkołach filmowych, co też jest ciekawe, że filmy mogą robić właśnie osoby, które nie oddały się aktorstwu na 4 czy 5 lat i zamknęły w szkołach, tylko po prostu zajęły się życiem. Emmanuel Makaczim, tak chyba się wymawia nazwisko, warto obserwować tego młodego człowieka. No, on dla mnie jest totalnie magnetyzujący. Raz, że jest gdzieś przepiękny, z jednej strony jest dzieckiem, z drugiej strony jest męski, z trzeciej strony jest jakiś melancholijno wystraszony, a z drugiej strony jest jakąś chodzącą odwagą i siłą. No coś niebywałego. Oczywiście można powiedzieć, no tyle już było filmów o pierwszej wojnie światowej, w błocie i tak dalej. No tak, ale no, wojny wkoło nas są. I ja miałam pierwszy raz też takie oglądania takiej produkcji myślenia o moim synu w ogóle w takiej sytuacji. To było gdzieś łapiące za gardło, niebywale. I mamy całą historię i narrację, jak teatr, no właśnie, który jest z gruntu queerowy, jakby ratował w ogóle wrażliwość i serca i ludzi tam na froncie. O teatrach na froncie. Trochę opracowanie jest i tekstów na ten temat powstało, ale to jest super, że to jest pokazane, jakby na ile właśnie ci faceci, co się przebierają za dziewczyny, na ile to po prostu jest takie trochę dziwaczno, żałosne, ale z drugiej strony emocjonalnie ci żołnierze też w to wchodzili, w te śpiewania i też nie jest to ani obśmiane, że to jest cały czas na granicy, mam wrażenie, że mogło być takie ha, ha, ha, o Jezu, co za przypał, a w ogóle tego nie ma, że jakby jest ta delikatność, wrażliwość obrazów i tej właśnie tej ucieczki, potrzeby ucieczki od tej przemocy w fantazji po prostu, więc bardzo, bardzo Państwu polecam Tchórz, Coward, myślę, że ten film będzie wchodził do dystrybucji.
7: Tak, on jest chyba na przełomie roku, nie pamiętam, jakiś grudzień, styczeń, na pewno będzie.
0: No i jeszcze z takiego filmu, który można obejrzeć online, to jest dokument A Body to Live In, czyli Ciało do Życia. Nie do końca udany ten tytuł polski.

0: Właśnie, więc queerowa, gejowska, polecam Państwu bardzo ten dokument, bo też mówi o ciele i mistycyzmie ciała i seksualności, seksu i doświadczania, no właśnie, nowych jakichś obszarów za pomocą eksperymentowania ze swoim ciałem, a nie jest też bardzo drastyczny, bo ja się bałam tego trochę na tej zimie, bo że to takie pewnie straszyło nas, a tak nie jest, ale też rzeczywiście dla osób o, no tutaj bym powiedziała o... dużym
1: jak
0: tolerancji na obraz.
1: Igieł, no jak tak. Ktoś powie igieł, to raczej to nie dla tych osób, ale tam igieł i przekuwania jest dużo we wszystkich możliwych konfiguracjach. Ja jeszcze chciałem wymienić taki film Czarna Godzina. To jest polski debiut Filipa Bojerskiego. Taki mikrofilm zrobiony w konkursie Studia Munka na 60 minut. On ma w sumie, on wyszedł trochę dłużej, ma tam 77 bodajże. I to jest satyra o dwóch nauczycielkach, w Warszawie, które są razem i szukają mieszkania w Warszawie. Ten film będzie w Gdańsku jeszcze i później gdzieś w telewizji chyba.
0: Proszę Państwa, żegnamy się. Daniel Oleksiński się żegna, ale za chwilę przeskakujemy i będziemy rozmawiać z Rotą Lech, a potem rozmowa z Karimem Ainous. Bardzo Państwu dziękuję za... Tobie dziękuję, a Państwo nas słuchacie. Zostańcie Państwo z nami. Dużo dzisiaj się dzieje. Jesteśmy na żywo i tak dalej, i tak dalej. Zostańcie Państwo z nami. Tauron, Nowe Horyzonty. I teraz rozmowa z Dorotą Lech.
2: Reklama.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
2: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Wracamy po przerwie. Z nami w studio już jest Dorota Lech, dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Tauron Nowe Horyzonty. I trochę takich pytań formalnych pozadaję, bo na dużych festiwalach podobnej rangi bardzo często były sekcje, które się nazywały LGBT, Queer, nie wiem, Berlinale Matedi Awards, które jest przyznawane chyba od początku lat 70. za filmy w obszarze tematyki queerowej, gejsko-lesbisko, osób trans. A Nowe Horyzonty, jak wiemy z wcześniejszej naszej dyskusji, wymiany zdań z moim gościem, nie ma takiej sekcji, ale jest masa filmów, no właśnie, queerowych, które po prostu lądują w innych sekcjach. Doroto, czy mogłabyś trochę nam opowiedzieć, co to za decyzja, że jednak też Ewa Szabłowska tydzień temu, dwa tygodnie temu w naszej audycji opowiadała trochę o tym, ale jak ty na to patrzysz? Osoba, która no, wychowała się poza Polską, wychowała się w Kanadzie, z tego co mi wiadomo, tak. I też tam pracujesz przy TIFF, czyli no, taki top 5 festiwal filmowy w Toronto. No i właśnie, co to...
7: Nie ma sekcji queerowej.
0: No właśnie, to opowiedzmy trochę na ten temat, jaka to jest decyzja z waszej strony, żeby nie mieć takiej sekcji i dlaczego?
7: Dobra. Pierw powiem po polsku, że się ciągle uczę polskiego. Wyjechałam, kiedy miałam 5 lat i naprawdę próbuję jak najbardziej, ale przeskoczę na angielski. Mam nadzieję, że to nikogo nie przerazi, ale żeby odpowiedzieć twoje pytanie. Honestly, first of all, I would love something like the Teddy Awards to happen in Tauron Nowe Horyzonty.
8: Przede wszystkim bardzo chciałabym, żeby na festiwalu Tauron Nowe Horyzonty pojawiło się coś na wzór Teddy Awards, ponieważ dokładnie tak jak mówisz, mamy tutaj tak dużo kina LGBTQ+, że z powodzeniem moglibyśmy stworzyć dla niego osobny konkurs. Jeśli jednak chodzi o tworzenie konkretnych sekcji, to po prostu nie chcemy traktować filmów poruszających tę tematykę, ani nawet tworzonych przez osoby queerowe, jako odrębnej kategorii. Uważam, że wydzielenie takiej sekcji mogłoby być dość ograniczające i sugerować, że te filmy funkcjonują poza głównym nurtem programu. A bądźmy szczerzy, nie jesteśmy festiwalem mainstreamowym, więc taka decyzja po prostu nie wydaje się właściwa. Dodam jednak, że kino queer stanowi integralną część współczesnego kina i naturalnie pojawia się w wielu naszych sekcjach, jeśli nie we wszystkich. Co roku prezentujemy zresztą zresztą coraz więcej filmów podejmujących tę tematykę lub tworzonych przez

0: tych artystów znacznie więcej niż mogłaby pomieścić jedna dedykowana sekcja.
1: Na pewno muszę zadać pytanie o sponsora głównego, czyli Tauron. No właśnie, przy waszym festiwalu, który z jednej strony, że nie jest tym podstawowym, mainstreamowym festiwalem filmowym, no ale jednak bym zaryzykowała stwierdzenie, że w Polsce jest najważniejszym festiwalem filmowym. Czyli z jednej strony mamy bardzo duże wydarzenie, ale z drugiej strony mamy trudne filmy, trudną sztukę, zawiłą historię, zawiłą formę, niełatwą oczywistą estetykę języka filmowego. No i też tematy, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, masa filmów, które ma bohaterów gejów, lesbijki, osoby trans i też bardzo odważne podejście do ciała. Jak oni na to patrzą? Czy jest wam trudno z nimi czasami się dogadać i rozmawiać o sponsorowaniu takiego festiwalu? Czy na przykład mogą powiedzieć nie i na przykład jakiś film nie został przez was przyjęty?
2: Well, honestly, that's a great question, and it's exactly as you say, we have.
0: To świetne pytanie. Jest dokładnie tak, jak mówisz. W tym roku mamy w programie 283 filmy z 92 krajów, podzielone na 24 sekcje. Jeśli chodzi o współpracę z naszym sponsorem, Grupa Tauron od lat wspiera festiwal jako partner tytularny i, co jest dla mnie niezwykle ważne, szanuje jego niezależność programową i artystyczną. Oznacza to, że wybór filmów oraz kształt programu pozostają wyłącznie w gestii zespołu kuratorskiego, do którego należą oprócz mnie Ewa Szabłowska, Gosia Sadowska, Ula Śniegowska, Mariusz Bojas, Agnieszka Szepel oraz Piotrek Czarkowski. Wartości, którymi kieruje się Festiwal Tauron Nowe Horyzonty, otwartość, różnorodność i wolność ekspresji artystycznej znajdują odzwierciedlenie w programie, który każdego roku prezentuje kino z wielu perspektyw i dla bardzo zróżnicowanej publiczności. Czujemy, że nasz sponsor te wartości wspiera i wzmacnia. Mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że nigdy nie było nawet prób ingerowania w naszą pracę ani podważania naszej niezależności. Dla mnie to właśnie cechuje świetnego i pełnego szacunku partnera.
1: Co się często nie zdarza, zwłaszcza w Polsce, ty masz tę perspektywę kanadyjską, no ale ty, pamiętam jeszcze niedawno tego typu projekty, no spotykały się z dużym oporem, jeżeli chodzi o mecenasów i finansowanie. I nie mówię tylko o tematach queerowych, ale też w ogóle o sztuce, która jest po prostu trudna. Czasami właśnie niezrozumiała i zawiła i im więcej odwagi w takich gestach mecenasów, sponsorów, no tym lepiej, po prostu uwielbiamy takich mecenasów. To trzymam kciuki, żeby w przyszłym roku się pojawił może jeszcze drugi taki sponsor, który będzie na przykład współzawodniczył z Tauronem. Czemu nie? O, taki świetny festiwal.
0: Dokładnie tak. I jeśli mogę coś dodać, edukacja jest niezwykle ważnym elementem naszego myślenia o programie festiwalu. Staramy się zapraszać jak najwięcej twórców i twórczyń filmowych, aby osobiście prezentowali swoje filmy i rozmawiali z publicznością. Jeśli widzowie mają pytania dotyczące stylu, zastosowanych środków, czy nawet samej tematyki filmu, to kto lepiej niż sami artyści może o tym opowiedzieć? Właśnie dlatego uważam, że jest to naprawdę wyjątkowe wydarzenie w Polsce. Sprowadzamy ludzi z całego świata. W tym roku gościliśmy ponad 500 osób, z czego około 200 stanowili goście zagraniczni. To ogromna wartość dodana. Dzięki temu publiczność ma okazję poznać ludzi, którzy pomagają poszerzyć nasze spojrzenie na sztukę i sposób, w jaki ją odbieramy. Uważam, że to naprawdę coś wyjątkowego.
1: Dziękujemy za komentarz. Dorota Lech, dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Tauron Nowe Horyzonty, była z nami, a za chwilę po przerwie przejdziemy do rozmowy z Karimę Ainous, którego film można było zobaczyć właśnie we Wrocławiu pod tytułem Rosebush Pruning, czyli na polski przetłumaczony Jak przecinać róże. Film z poważną obsadą, między innymi Elle Fanning, Riley Koth, Jamie Bell, Callum Turner jako główna postać, czy prawdopodobnie przyszły Bond, proszę Państwa, w innych filmach, jak i Pamela Anderson. Zostańcie Państwo z nami. Ja miałam przyjemność porozmawiać z reżyserem i uwaga, z reżyserem, z którym również pracowałam na planie filmowym przy tej produkcji, więc będę w podwójnej tożsamości jako Państwa dziennikarka, jak i koordynatorka sceny internetowej. Zostańcie Państwo z nami. Lepiej późno niż wcale. Rozmawiamy o Festiwalu Tauron Nowe Horyzonty, który się właśnie zakończył we Wrocławiu. Jesteśmy w studiu wrocławskim Tauron Nowe Horyzonty i udało nam się złapać Karima Aynouz, reżysera filmu Rosebush Pruning. To satyra, thriller, tragikomedia. Z jednej strony w oparciu o scenariusz do filmu Pięści w kieszeni z 65 roku Marco Bellocci. Z drugiej strony tekst, który powstał, napisany jest przez Karima, ale też autorem scenariusza jest Filippo, czyli jeden z głównych scenarzystów Eftimis Filippo Lantimosa, czyli jeden z bardziej hot nazwisk, jeżeli chodzi o scenariusze obecnie w branży filmowej. A z drugiej strony mamy gwiazdy, czyli z jednej strony Callum Turner, przyszły Bond, takie plotki chodzą, zobaczymy, czy to prawda, czy nieprawda, czy teraz państwa oszukuję, ale takie plotki są w branży filmowej. Riley Koth, czyli wnuczka Presleya, jedyna z żyjących, jedyna wnuczka. Elle Fanning, znana, kochana. Jamie Bell, między innymi Billy Elliot. Tracy Letts i Pamela Anderson. Obsada mocna. No i z jednej strony chciałabym tutaj porozmawiać z reżyserem i Karim. Tak, z jednej strony, no właśnie, mainstream mainstreamów, a z drugiej strony udało ci się przemycić coś, co bym nazwała, no właśnie, jakąś queerową wrażliwością. Ja o tym troszeczkę dzisiaj porozmawiam z naszym reżyserem. Od razu się przyznam państwu, że pracowałam przy tej produkcji jako koordynatorka scen intymnych. To pracowaliśmy w 2024 roku, jesienią w Hiszpanii. No ale właśnie, coś się ciekawego zadziało, jeżeli chodzi o kinematografię i filmy Karima Aynouz. Poprzednie produkcje posiadały, no taki bym powiedziała, bardziej slow vibe, aczkolwiek ostatni film, który państwo możecie znać, Motel Destino, był w polskich kinach w zeszłym roku, na wiosnę, w maju. Już był takim zapowiedzią takiej dynamicznej zmiany i bym powiedziała, że w takiej estetyce kolorowej, neonowej. No ale tutaj mamy zupełnie coś innego, czyli z jednej strony właśnie te bardzo takie, można powiedzieć, kinowe, mocne atuty i wszystko, co tylko dobre w kinie lubimy, czyli świetni aktorzy, świetny scenariusz, do tego Matthew Herbert muzyka, Hélène Levat, autorka zdjęć filmowych, jedna z kluczowych kobiet, jeżeli chodzi o obraz. No i a z drugiej strony mam wrażenie, że wracamy trochę do, wróciłeś trochę do takiego kina trashowego, do kina, gdzie z jednej strony te początki Almodovara, nie przypadkiem Hiszpania i też to była jakaś referencja w naszych rozmowach, z drugiej strony Johnny Waters i Pink Flamingos i taki właśnie pewne szaleństwo, które co scenę, trochę nie wiemy, co się dalej może wydarzyć w tym kołowrotku na tej karuzeli szaleństwa. No i właśnie, i co to dla ciebie znaczyło? Co to jest za zmiana? Te wcześniejsze twoje filmy opisywały historię kobiet, bardzo mocnych bohaterek, jednak bardzo wyrazistych postaci, a czy dwójki braci, jeden z nich, który wyjeżdża z Brazylii za wolnością, jest gejem, za tym, za miłością po prostu jedzie, czy za namiętnością, czy futuro beach, ale tutaj jest właśnie takie totalne złamanie, bym powiedziała. Co to by było dla ciebie? Co to znaczyło? Jak się do tego przygotowałeś? I dlaczego taka, no właśnie, no, satyra, nie podoba mi się ta kategoria satyry, ale takie trashowe kino queerowe. Coś tutaj jest. Jedna osoba bardzo fajnie powiedziała na festiwalu z publiczności, że jest to świadomy cringe. Jak do tego podchodzisz ty?
3: To ciekawe, co mówisz. Myślę, że w tym ostatnim filmie rzeczywiście wydarzyło się coś szczególnego i ma to związek z czasami, w których żyjemy. Te dwa punkty odniesienia, inspiracje, które przywołujesz, John Waters i wczesny film Almodovara. Wtedy działo się na świecie coś naprawdę szalonego. Jak od kilku lat budzę się rano i myślę, czy to się dzieje naprawdę? Czy to komedia? Czy to tragedia? To oburzenie rzeczywistością, a jednocześnie posiadanie dla niej ironicznego dystansu było bardzo głęboko we mnie, w mojej duszy i sercu, kiedy kręciłem ten film. Gdy zastanawiam się, jak opowiedzieć historię, która mogłaby udźwignąć te wszystkie odczucia, powiedziałbym, że kamp, przesada, bezczelność, fraszowatość w sensie bycia bardzo niepokornym to najlepszy sposób, żeby do tego podejść. Myślę też, że to najlepszy sposób, żebym ja sam interpretował rzeczywistość. Bo jeśli nie wprowadzisz humoru do tego, jak patrzymy na rzeczywistość, to co kocham w queerowym humorze, to właśnie poczucie absurdu i kwestionowanie zastanego porządku. Jak bez niego opowiedzieć dzisiaj historię?
1: No właśnie, queerowy humor queerowym humorem, no ale jak się nie stać cynicznym w tym wszystkim? W tym filmie ja nie czuję, żeby był cynizm. Jak te postaci, które są trudnymi postaciami i można powiedzieć, że za, nie wiadomo za co można ich lubić, ale tak są poprowadzone, że my tę rodzinę gdzieś lubimy.
3: To dobre pytanie. Mogę mieć różne cechy, ale z dwoma wyjątkami. Nie chcę być nudny ani cyniczny. Wiesz, więc myślę, i sam nie jestem pewien dlaczego. Kiedy czytasz ten materiał, możesz się odciąć, podejść do niego z dystansem, w rezultacie cynicznie. A w moim odczuciu ten film nie może być cyniczny, bo jego bohaterowie nie są śmieszni, tylko złamani. I w chwili, kiedy oni są złamani, zaczynam się nimi interesować. Czuję wobec nich empatię. Nie do ojca, to chyba jedyna postać, z którą nie współodczuwam, ale z pozostałymi owszem. Myślę, że empatia pozwala zrozumieć, dlaczego ludzie robią to, co robią, i ich nie osądzać. Cynizm rodzi się z osądzania. Nie chcę tego robić. Gdybym skupił się na ocenianiu moich bohaterów, nie mógłbym opowiedzieć ich historii. Zatem cynizm był od początku czymś, czego musieliśmy się wyzbyć. Mogliśmy zrobić bardzo wiele, ale nie mogliśmy osądzać tych ludzi. To jest film o superbogatej rodzinie, która się rozpada. Pomyślałem, że ciekawie byłoby spojrzeć na nich jak na ludzi kompletnie złamanych, nie tylko jak na złowrogich bogaczy. Oni są uszkodzeni z jakiegoś powodu. W momencie, gdy znasz powód, dla którego postaci robią to, co robią, nie osądzasz ich. Nie ma cynizmu.
1: Porozmawiajmy o modzie. To ważny temat dla społeczności gejowskiej. Nie zaryzykowałabym stwierdzenia, że dla kultury queerowej LGBT+, jednak geje posiadają dużo więcej pieniędzy i ten rodzaj wyrazu ich tożsamości był często lokowany w modzie. I jak tutaj ty patrzysz na swoich bohaterów, co to jest za świat, tak? Jakby na ile ta klasa społeczna, na ile moda w ogóle dla ciebie jest istotna, na ile dla twoich bohaterów, co tu się dzieje? Bo zaczynamy od pierwszej sceny, w której główny bohater, czyli Ed, przepytuje pewnego spotkanego starszego od siebie mężczyznę i sprawdza, co tamten wie, co jest szyk, co nie jest szyk. Jest takim jego, udzielam mu de facto korepetycji z dobrego stylu i jak się powinien zachowywać, co powinien konsumować, który sezon danego projektanta był lepszy, który był gorszy. Czym jest ta dla ciebie też z jednej strony budowanie swojej tożsamości wokół ubrań, a z drugiej strony no jakiś sprzeciw wobec neoliberalnej konsumpcji. Jak ty na to patrzysz?
4: Oh my god, that's so funny. I was raised loving fashion because fashion was a way to express that we are different.
3: To zabawne. Wychowywałem się kochając modę, bo moda była sposobem na to, by wyrazić, że jesteśmy inni, że nie należymy do zwykłego świata, że jesteśmy wyjątkowi. Więc myślę, że moda w tym konkretnym filmie była dla mnie czymś innym niż dotychczas. For queer people, fashion has always been a way of stating that we're here, we're queer, we're different, you know, we're singular. Osobom queer moda zawsze dawała szansę na powiedzenie: jesteśmy tu, jesteśmy queer, jesteśmy inni, jesteśmy jedni w swoim rodzaju. W ostatnich latach moda przestała być środkiem wyrazu, twoim indywidualnym znakiem firmowym na świecie. Zamiast tego pokazuje, ile możesz zapłacić, do czego masz dostęp. Szczególnie teraz, gdy do gry weszło luksusowe krawiectwo. Moda pozwala ci stać się kimś, kim nie jesteś, poprzez kupowanie czegoś, na co masz środki. Moda w moich oczach stała się znacznie bardziej związana z konsumpcją niż z niepokornością. I w filmie jest coś, co mi się podoba. Odnosimy się do grupy projektantów z Belgii z lat 90., którzy nazywają się Belgijska Szóstka. W Antwerpii jest teraz o nich wystawa. Dla mnie to było bardzo ciekawe odniesienie, bo to byli ludzie, którzy robili ubrania w sposób swobodny i niepokorny. Kwestionowali status quo. Kiedy myślisz o niektórych z projektantów, oni inspirowali się złym gustem. Zależało mi na tym, żeby wprowadzić ich nazwiska do tej historii, bo obecnie zostali kompletnie zawłaszczeni. I chodzi głównie o to, kto może ich kupić, a kto nie. Tak więc to symbol przywileju. To symbol ludzi, którzy tak naprawdę nie mają własnej tożsamości, więc kupują ją sobie poprzez modę, przez dekady. Moda była zupełnie czym innym dla kultury queer.
1: Troszeczkę odchodzimy od mody na rzecz konsumpcji kultury. No, twoi bohaterowie zdecydowanie nimi nie są. Czyli nie widzimy ich, żeby czytali, nie widzimy książek w domu. Ed nie pisze celowo, mówi, że nie wierzy słowu pisanemu. Jak oni też nic nie oglądają. Niewiele skrolują, raczej nie skrolują, nie mają telefonów. Jest jeden moment, że jest użyty telefon w jednej ze scen, ale też właśnie to nie jest ich w ogóle medium. Co to za zabieg, jakby tacy współcześni analfabeci, ale nie do końca współcześni, bo jednak bez skrolowania. I ciekawe padło też pytanie z sali w trakcie festiwalu. Dlaczego ta rodzina jest taka hermetyczna? Co powoduje i dlaczego oni nie mają właśnie służby, opieki? Wiemy, że Anna, czyli jedna z sióstr, gotuje, jak i prasuje. Jedyne osoby, które się pojawiają, to są dostawca mięsa, czyli lokalny rzeźnik i dostawca po prostu jakichś paczek i produktów. Nikt do tego domu nie ma wstępu, nie widzimy żadnej gosposi, czy nawet przyjaciół odwiedzających ten dom, poza nową dziewczyną jednego z braci, która uruchamia tutaj całą lawinę wydarzeń. Ale czym jest ta hermetyczność tej rodziny? Czy ona też posłużyła na stworzenie takiej jakiejś surrealnej, nierealistycznej bajki? No właśnie, co to jest za zawieszenie w takiej bańce? Gdzieś mi się też wydaje, że też, przynajmniej ja to tak czytam, że ta taka bajkowość, która jest wytworzona, też jest jakaś taka bliska właśnie queerowemu kinu, który mówi, nie wierzcie w to, co widzicie, to jest jednak zabawa. My się tutaj po prostu bawimy i zapraszamy was do jakiejś szalonej zabawy, a nie psychologiczno-realistycznej opowieści o bogatej rodzinie na południu Hiszpanii.
3: To był sposób, żeby skomentować, a nawet zrobić żart tego, jak bogaci stają się coraz bardziej odizolowani. Myślę, że w ostatnich 6 latach, w czasie pandemii, to było bardzo widoczne. Ale poza pandemią i przeszłością, im bogatszy się stajesz, tym jesteś bardziej odizolowany, bardziej odgrodzony, bardziej przestraszony światem. Więc dla mnie było ważne, żeby pokazać rodzinę, która jest tak odizolowana, jakby żyła w epoce jaskiń. W czasach przed wynalezieniem pisma. Mieszkają w domu z drewna i kamienia, ale też ze szkła. Bardzo zależało mi, żeby opowiedzieć o współczesnych jaskiniowcach. Superbogaci stali się takimi ludźmi z jaskini. Są tak odizolowani i komunikują się wyłącznie ze sobą. W filmie jest też cały element, który odbiega od rzeczywistości. Chciałem, żeby nie było tam telefonów komórkowych ani komputerów. Mamy poczucie totalnej blokady od świata, co, jak sądzę, doprowadza bohaterów do szaleństwa. Zaczynasz zachowywać się jak wariat, bo nie masz punktu odniesienia. Nie wiesz, co robią zwykli ludzie. Więc dla mnie było super ważne, żeby pokazać rodzinę mieszkającą w przezroczystej jaskini, w domu, który jest jak przezroczysta jaskinia. Ludzi, którzy zapomnieli, jak pisać i czytać. I nie rozmawiają z nikim innym. How to write and to read, and they just can speak like each other, talk to each other. So yes, there is a sense of a fairy tale of something which is quite unreal. W ich egzystencji jest jakiś baśniowy, nierealny wymiar.
1: Porozmawiajmy o twórcach i twórczyniach z ekipy, którzy z tobą tworzyli te obrazy, ten film. Za zdjęcia odpowiada Hélène Levat, legendarna francuska autorka zdjęć filmowych. Kobieta, queerowa kobieta stojąca za kamerą. I sporo rozmawiamy, nawet też w audycji, o właśnie czym jest ten tak zwany male, female gaze, czyli męskie spojrzenie, kobiece spojrzenie. Jest też ciekawe teksty. Bell Hooks pisała o tym intersekcjonalnym spojrzeniu, o czarnym spojrzeniu, jakby co to jest black gaze. Ale to, co ja się chciałam ciebie dopytać, no bo jak nie ciebie, to kogo? Jak ty widzisz i czy jesteś taki jak queer gaze? Czyli ty jako gej i autorka też nie hetero, czy wytworzycie jakiś inny sposób patrzenia na swoich bohaterów?
3: Myślę, że istnieje coś takiego jak queerowe spojrzenie. Uważam, że jest horyzontalne. Nigdy nie patrzymy na bohaterów. Jesteśmy z bohaterami. Towarzyszymy im.
4: So we're never looking at the characters, we are with the characters. So for those that haven't seen the film, every time that they move.
3: Dla tych, którzy nie widzieli filmu, za każdym razem, gdy bohaterowie się poruszają, kamera zmienia pozycję i się przemieszcza, dlatego że bohaterowie ciągną kamerę za sobą.
4: And I think the other thing about the queer gaze is, I think the queer gaze is everything but symmetry.
3: Symetria jest dla mnie czymś bardzo męskim i patriarchalnym. W tym filmie nie ma symetrycznych kadrów. Zawsze patrzymy na obraz, który jest przesunięty, którego kompozycja jest prowadzona przez ciało bohatera, zamiast się w niego wpatrywać. I myślę, że to właśnie queerowe spojrzenie. Mamy tu do czynienia z solidarnością.
4: There's a sense of solidarity. It's funny that you ask me this question because.
3: Co zabawne, że o to pytasz, bo jestem w Polsce, w twoim kraju i wczoraj przed snem czytałem o Lechu Wałęsie i ruchu Solidarności. Pomyślałem, że to nie przypadek, że dziś znów myślę o tym słowie i że bardzo dobrze opisuje ono to, czym dla mnie jest queerowe spojrzenie, spojrzeniem solidarności.
1: No ciekawe, co mówisz o Lechu Wałęsie, nasz queerowy ambasador Solidarności. No, może tak, może tak.
3: Wyobrażasz sobie?
1: Zdecydowanie sobie to mogę wyobrazić, tym bardziej, że Lech Wałęsa jest dość progresywny, więc często z poprzedniej władzy, kiedy szaleństwo sięgało zenitu, potrafił dosadniej powiedzieć rzeczy po prostu normalne. A która scena z filmu jest taką twoją ulubioną sceną? Że gdybyśmy teraz się mogli transportować za pomocą maszyny czasu, chciałbyś wylądować na planie, kiedy była realizowana, kiedy to jest ta scena, którą lubisz i gdzieś tam za nią tęsknisz.
3: Uwielbiam scenę, kiedy Marta przychodzi na lunch. Dla mnie to jest najzabawniejsza scena, bo jestem raczej wizualnym opowiadaczem niż językowym. Wolę opowiadać historię obrazami niż słowami. Jest tam mnóstwo dialogu. Kiedy zaczęliśmy, nie było żadnej próby. Wszystkie inne sceny próbowaliśmy, ale tej nie. Kiedy zaczęliśmy ją kręcić, chciałem, żeby była świeża. To był pierwszy raz. I byłem przerażony, bo to jest chyba 6 czy 7 stron dialogu. To znaczy około 7 minut. Naprawdę długa scena. I myślę sobie, jak scena, w której przez tyle czasu ludzie siedzą przy stole i tylko rozmawiają, może być ciekawa.
4: When we're shooting that scene, because the actors were having fun, there was really brilliant dialogue. So
3: kręcenie sprawiło mi ogromną frajdę, bo aktorzy świetnie się bawili. Dialog był znakomity. To, co wydawało mi się bardzo długie, wcale nie okazało się długie. To była dla mnie duża lekcja, że możesz zaufać językowi, możesz zaufać dialogowi, a scena będzie ekscytująca, nie tylko wizualnie.
1: A która scena jest twoja ulubiona, z których musiałeś wyciąć? To często o tym reżyserzy nie mówią, bo nie mogą, nie powinni, producenci nie pozwalają, ale może mi się uda wyciągnąć od ciebie taką tutaj przypowiastkę i też do tego nikt nie ma dostępu poza tymi, którzy byli na planie i którzy mają je w głowie. Która jest twoja ulubiona, a której już nie mogłeś wstawić do filmu, bo nie wiem, za długi albo coś za dużo opowiadała w stronę, która była niekoniecznie przydatna.
3: Jest taka scena. Dzisiaj po pokazie tutaj, na festiwalu, bardzo mi jej brakowało. To scena między Anną a rzeźnikiem. To była pierwsza scena, jaką nakręciliśmy. I kiedy siedziałem dziś na pokazie, pomyślałem, może powinienem był wyciągnąć gdzieś tę scenę i puścić ją w świat, żeby stała się wiralem. To się rzadko zdarza, ale muszę powiedzieć, że żałuję właśnie tej sceny. Czuję, że gdybym mógł zrobić coś inaczej, przywróciłbym ją do filmu. Może wrzucę ją do internetu. Zobaczymy.
1: No nie wiem, czy możemy zdradzać więcej, co się dzieje w tej scenie, ale pamiętam, jak na przekór scenariuszowi chcieliśmy ją zrobić jako scenę taneczną. Czy już Państwo wiecie, jak byłam na planie, czy była to scena intymna, ale no właśnie, scenariusz była bardzo smutna i taka gorzka i ciężka. I tak sobie myślałam, Boże, to jest w ogóle nie twój język, nie twój świat jakiś. I pamiętam, jak sam powiedział, że chcesz, żeby oni tańczyli, żeby to była taka relacja ich taneczna. Ty jako osoba z Brazylii wiesz, czym znaczy ruch bioder i zabawa. No.
3: O Boże, pamiętasz tę scenę taneczną z L? O to ci chodzi?
1: Nie, nie, nie. Mówię o tej, o scenie z rzeźnikiem i z Anną.
3: To była piękna scena.
1: W scenariuszu pojawia się wątek przemocy na tle seksualnym i pamiętam, że to było nie do końca coś, co tobie się podobało w postaci Anny, granej przez Riley Coth, ale ta scena, ja ją wspominam jako kompletnie szaloną, lekką, zabawną, świetną, jako właśnie taka scena taneczna, czyli de facto można powiedzieć, że coś, co mogło być przeczytane jako przemoc na tle seksualnym, wyszła czymś zupełnie flirtująco, zabawną sytuacją między dwójką ludzi, którzy się po prostu lubią i aktorzy to po prostu potrafią zagrać trochę w inny sposób. Czyli tak kontra. No i tak szczerze mówiąc, to jest jedna scena, w której ja tak gdzieś miałam taki maleńką łezkę uroniłam, że jej nie ma.
3: Próbuję namówić ludzi od marketingu filmu, żeby ją gdzieś po cichu wypuścili. Ale jeszcze tego nie zrobili. Może zrobię to sam.
1: No to świetnie. To sobie życzymy razem, żeby ta scena gdzieś tam wróciła.
3: To powinno być w pełni queerowe bezprawie.
1: Na sam koniec chciałam ci bardzo podziękować za przywiezienie, no właśnie, tego szalonego, zabawnego, odważnego kina, który nie kłania się psychologii postaci i takim, no właśnie, pewnej, no nie być mainstreamowej, streamingowej narracji, dramaturgii, tylko za każdym razem widzę publiczność, która na festiwalu Tauron Nowe Horyzonty zanosiła się śmiechem i rzeczywiście ludzie byli wpatrzeni w ekran. Chyba tylko jedna osoba wyszła, ale też po scenie dość drastycznej jednej, więc też troszeczkę po co innego chodziło, więc za to dziękujemy festiwalowi Tauron Nowe Horyzonty, który ściąga tak odważne kino, które często, no właśnie, czy będzie film w kinach w Polsce, nie wiemy. Czy znajdzie się jakiś odważny dystrybutor, nie wiemy. Oby tak, trzymam kciuki. Państwu mam nadzieję, że zrobiliśmy troszeczkę tutaj smaka na ten film. Można pisać i pukać do drzwi różnych dystrybutorów, co by wszedł do kina, ale na pewno gdzieś będzie na jakichś streamingach, na pewno będzie na Mubi, bo Mubi jest współproducentem tego filmu, więc na pewno tam. Kino arthouse'owe właśnie tam. Dziękuję jeszcze raz bardzo za ten spotkanie we Wrocławiu, za spotkanie twoje, za twój urok, czar i miłość do ludzi, którą wokół siebie po prostu rozpylasz, byśmy mogli, no właśnie, śmiać się, tworzyć i razem tańczyć. Dziękuję ci bardzo, Karim, dzisiaj ze mną i z państwem w studio. Powoli kończymy audycję naszą. Lepiej później niż wcale. Podsumowanie festiwalu Tauron Nowe Horyzonty. Festiwal, następna edycja, 27 edycja na przełomie pewnie lipca-sierpnia 27 roku. Wypatrujmy nowych dat. I tym samym żegnamy się. Audycję dzisiejszą przygotowała Maria Mroczkowska, częściowo z Wrocławia, częściowo z Warszawy. Głosu użyczył dla Karniowa Ainous Jacek Żakowski. Bardzo dziękuję ci, Jacku. I dobranoc państwu.
5: Reklama.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Polscy strażacy rozpoczęli już swoje działania w Hiszpanii, gdzie trwa walka z ogromnymi pożarami. Odwołałem uderzenie na Iran pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia, mówi prezydent Stanów Zjednoczonych. 160 kilometrów wpław, za chwilę też o niezwykłym wyczynie polskiego pływaka, który przepłynął Morze Bałtyckie. Minęła 22. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Polscy strażacy są już w Hiszpanii. Na razie jest to grupa 35 funkcjonariuszy, ale docelowo będzie ich 105. Mają się zmieniać co 10 dni. Polacy wesprą Hiszpanów w gaszeniu pożarów w najtrudniej dostępnych miejscach, tam gdzie nie jest w stanie dojechać cięższy sprzęt, mówi kapitan Przemysław Rogalewicz z Wrocławia, który poleciał za granicę gasić pożary po raz czwarty.
10: My działamy pod auspicjami Unii Europejskiej w ramach Union Civil Protection Mechanism i to jest tak, że nie mówi się nas pododdział, tylko moduł. Każdy z naszych pododdziałów krajowych łączy się modułowo z pododdziałem z innego kraju. Łączymy się jak puzzle, tak żeby ta współpraca szła w jak najlepszym kierunku.
5: Jak dodaje komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, polscy strażacy są bardzo doświadczeni, a rozwijane u nas moduły GFFF do gaszenia pożarów z ziemi bez użycia pojazdów.
11: Po to byśmy byli przygotowani nie tylko do pomocy w ramach Europy, ale również Polski, ponieważ zmiany klimatu, duża temperatura powietrza przez dużą część roku, bardzo mała wilgotność w lasach, duże zagrożenie pożarowe powoduje, że te lasy często się nam palą. Do tego okresu od początku roku już mamy prawie 5700 pożarów lasów.
5: Polscy strażacy będą w Hiszpanii do końca sierpnia. 18-letni obywatel Ukrainy, który w sobotę we Wrocławiu zaatakował nożem kobietę, został zatrzymany od razu po ataku, podkreśliła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Dodała, że cudzoziemcy, którzy łamią prawo, są niezwłocznie deportowani. Według lokalnych mediów do ataku doszło na klatce schodowej bloku mieszkalnego. Atak potępił konsulat generalny Ukrainy we Wrocławiu. Mężczyzna jest podejrzewany o próbę zabójstwa. Donald Trump wstrzymał plan uderzenia na Iran. Wcześniej prezydent USA zapowiadał uderzenie z ogromną siłą, a sam Iran groził mocnym odwetem. Dlaczego Donald Trump zmienił zdanie? O tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
12: Na portalu społecznościowym X Donald Trump napisał, że wstrzymuje plany, tu cytat, dla dobra świata. Wskazał przy tym, że podjął taką decyzję również z uwagi na prośby Iranu i innych państw Bliskiego Wschodu. Prezydent podkreślił, że Stany Zjednoczone są gotowe do przeprowadzenia ataku w każdej chwili, ale wstrzymały je, gdyż uzgodniono ogólne ramy potencjalnego porozumienia pokojowego. Chodzi w szczególności o pełne otwarcie cieśniny Ormuz, co jest kluczowe dla gospodarki, oraz o zniszczenie irańskiego arsenału jądrowego. To oczywiście warunki ze strony Amerykanów. Trump wierzy, że jest to możliwe i że porozumienie będzie podpisane szybko. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
5: Ministerstwo Obrony w Bukareszcie poinformowało, że szczątki drona zestrzelonego przez Ukrainę spadły koło wsi Periprawa we wschodniej Rumunii, nie wyrządzające żadnych szkód. Resort przekazał, że dron przebywał przez 20 minut w przestrzeni powietrznej Rumunii, zanim wleciał nad Ukrainę. Z komunikatów ministerstwa w serwisie X wynika, że dwukrotnie w niedzielę, najpierw rano, a potem po południu, wykryto obiekty powietrzne w pobliżu granicy rzecznej z Ukrainą. Pod koniec lipca rosyjskie bezzałogowce atakujące Ukrainę kilkakrotnie naruszyły przestrzeń powietrzną Rumunii. Armia rumuńska zestrzeliła 3 drony. MSZ w Bukareszcie wezwało ambasadora Rosji i nakazało wyjazd jednemu z pracowników ambasady. Do kolejnych specjalistów w przychodniach zapiszemy się w formule online. Do e-rejestracji dołączyło aż 8 nowych dziedzin medycyny, w tym endokrynologia czy nefrologia, mówi ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
13: Między innymi do nefrologa, endokrynologa czy do specjalisty chorób zakaźnych. A to dopiero początek. Przyspieszyliśmy centralną e-rejestrację o 2 lata. Do końca 2027 roku obejmie aż 40 specjalizacji i będzie standardem w systemie ochrony zdrowia.
5: Do tej pory przez e-rejestrację pacjenci mogli umówić się jedynie na test HPV oraz na pierwszą wizytę u kardiologa. Teraz to się zmienia. Docelowo katalog świadczeń ma objąć wszystkie konsultacje specjalistyczne. A teraz w informacjach jeszcze niezwykły wyczyn pływaka długodystansowego Bartłomieja Kubkowskiego. Przepłynął on Morze Bałtyckie, pokonując ponad 160 kilometrów w około 55 godzin. To piąta jego próba i pierwsza zakończona sukcesem. Sportowiec dedykował swój wyczyn podopiecznym Fundacji Cancer Fighters, dla której zbierane były fundusze. Pływak wypłynął w piątek ze Szwecji, a dziś około 20 dopłynął do plaży w Dziwnowie w Zachodniopomorskiem. Na plaży witały go tłumy zgromadzonych kibiców. Tuż po wyjściu, pytany o to, jakie to uczucie przepłynąć Bałtyk, odpowiedział, że jest tak zmęczony, że jeszcze nie wie. Podczas przepływania Morza Bałtyckiego towarzyszył mu zespół, który odpowiadał m.in. za nawigację, pożywienie i bezpieczeństwo. A teraz w TOK FM czas jeszcze na prognozę pogody. Noc z małym zachmurzeniem, za wyjątkiem południa kraju, tam miejscami również przelotny deszcz, a w Karpatach możliwe burze. Na termometrach od 11 stopni na północy do 15 w centrum i nad morzem i do 19 na południowym wschodzie. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami jednak na południu, w centrum oraz na północy wzrastające do dużego. Na południu miejscami przelotny deszcz, a w rejonie Karpat lokalnie burze. Termometry pokażą od 20 stopni nad samym morzem i 25 na północy do 30 w centrum i 33 stopni na południu.
9: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
14: Dobry wieczór, to jest audycja Dobra Terapia. Przy mikrofonie dr Armen Mehakian.
15: Dobry wieczór oraz jak zawsze Zuzanna Piechowicz.
14: Jesteś psychologiem, psychoterapeutą i konsultantem biznesowym oraz specjalistą od kinoterapii. A dzisiaj kolejny odcinek właśnie z tego cyklu i weźmiemy na tapet film, który wciąż można obejrzeć w kinach. To rzadkość, jeżeli chodzi o kinoterapię. Zwykle zajmujemy się tymi filmami, które są trochę starsze, które już mogli Państwo obejrzeć albo dostępne są na platformach VOD. I myślę, że ten wstęp już potencjalnie mówi, jaki film będziemy dziś omawiać.
15: Tak, porozmawiamy o Diable, takim, który się ubierał Prady, a ponieważ jest to druga wersja, to zakładamy, że Państwo być może widzieliście już pierwszą wersję, a może już widzieliście, mieliście okazję zobaczyć tę najnowszą. Ponieważ jest to film traktujący o środowisku zawodowym, a poniekąd nawet o zdrowiu psychicznym, w związku z tym pomyśleliśmy sobie, żeby o tym porozmawiać wspólnie z Wami.
14: 22 44 44 044, to telefon do studia. Jeżeli mają Państwo jakieś refleksje po obejrzeniu tego filmu, to zapraszamy do rozmowy. 22 44 44 044. Dzisiejszą audycję wydaje Maria Mroczkowska, a realizuje Michał Brodowski. Rzadko zajmujemy się takimi filmami, które są bardziej przypominające jakby stylem komedię romantyczną niż poważny film, chociaż jeżeli zapytalibyśmy, tak podejrzewam Państwa, o pierwszy film, który przychodzi do Państwa do głowy, jeżeli chodzi o kwestie brutalnego szefa, szefowej, mobbingu i tak dalej, to myślę, że Diabeł ubiera się u Prady, ta pierwsza część, pojawiłaby się bardzo często w tych odpowiedziach.
15: No to prawda, choć mi przychodzą do głowy różne inne, ja jakoś z sympatią, od razu się tutaj zdradzę, że z sympatią podchodzę do tego filmu, niekoniecznie ze względu na jakąś oszałamiającą warstwę artystyczną, ale ze względu na przykład na Meryl Streep oraz na bohaterkę, którą ona gra. Choć jest tam też kilku innych bohaterów bardzo interesujących. No właśnie, tak przechodząc do tego tematu związanego z naszą audycją, czyli no, z relacjami, ze zdrowiem psychicznym, z pewną równowagą. Czy ty, oglądając, jakoś denerwowałaś się na jakąś postać, na jakiegoś bohatera? Ktoś cię jakoś szczególnie wkurza?
14: Myślę, że w tej części, gdzie właściwie ten nacisk historii z relacji między pracowniczką, nową pracowniczką, asystentką graną przez Anne Hathaway i szefową, trochę się zmienił i mnie denerwowali milionerzy w tym filmie, czyli te postaci, które próbowały dziedzictwo wielkiego magazynu, który w tym serialu jest produkowany, jakby taki pokazywany jako no, nie tylko magazyn o modzie, ale też magazyn o sztuce, jaką jest moda, którzy próbują się w ten świat trochę wkupić, próbują nim zarządzać.
15: Przejąć.
14: Próbują robić z niego biznes, tak? Bo pamiętajmy, że pierwsza część to jest część tworzona, znaczy na podstawie książki byłej asystentki Anne Wintour, czyli wieloletniej takiej ikonicznej redaktorki naczelnej Vogue'a.
15: Tak, to prawda, rzeczywiście te elementy dotyczące rzeczywistości naszej się tam przeplatają, można różne wnioski wyciągnąć, biorąc pod uwagę jeszcze Met Gala, brak obecności Meryl Streep i tak dalej, no można tutaj zobaczyć pewne
14: kondycje mediów, wpływ właśnie milionerów, miliarderów właściwie trzeba powiedzieć.
15: No i z drugiej strony w pewnym sensie jakaś taka walka technologii ze starymi mediami, no to też jest jeden z elementów bardzo mocno widocznych.
14: Czy to jest moment, kiedy możemy zaprosić nasze media społecznościowe, czy to jest zły moment?
15: Dobry moment. Dobry moment, zaprośmy. Możecie Państwo znaleźć nas na Instagramie, możecie tak też w ten sposób być z nami w kontakcie, wysyłać nas wiadomości, komentarze, komentując i tak dalej. Natomiast najlepiej, żebyście do nas zadzwonili, ponieważ chcielibyśmy się dowiedzieć, no właśnie, może tak już konkretyzując, o czym byśmy chcieli poznać, chcielibyśmy porozmawiać o tym, czy jak to jest w ogóle, jak oglądamy takie filmy i widzimy bohaterki takie jak Meryl Streep, czy innych bohaterów, którzy są silni, wiedzący, czego chcą, jakoś tak bardzo specyficznie zarządzają organizacjami, no to jakoś się chętnie wtapiamy, oglądamy, ale nie lubimy pracować z takimi szefami. I czy nie lubimy? No to jest też bardzo ważne pytanie. Najlepiej byłoby, gdybyście się Państwo dzwoniąc do nas odnieśli właśnie do tego filmu i do tej bohaterki. Czy chcielibyście współpracować z takim szefem, z taką szefową? To o tym byśmy porozmawiali.
14: 22 44 44 0 44 to telefon do studia. 22 44 44 0 44. A ja mam ochotę Cię zapytać, z którą szefową? Bo Miranda Priestly z pierwszej części to trochę inna bohaterka niż ta, którą widzimy w drugiej części. Widać, że jeden film powstał w 2006, a drugi w 2026, a właściwie miał premierę, bo powstawał pewnie w innym czasie. I widać na przykład takie żarty, że w pierwszej części mieliśmy takie sceny, kiedy Miranda rzucała na swoją asystentkę płaszcz i torebkę, a w drugiej części widzieliśmy taką scenę, kiedy siłuje się, jakby to było strasznie też trudne zadanie, żeby powiesić swój płaszcz i torebkę, ponieważ były skargi do HR, czyli do działu zasobów ludzkich. I to jest bardzo ciekawe, że pewne zachowania przez tę zmianę, która się pojawiła również w organizacjach, no już tutaj się nie pojawiały w tej drugiej części.
15: Tak, nawet są takie sceny, z którymi się można było utożsamiać, jeśli chodzi o część naszych ról zawodowych, to znaczy tam jest taka osoba, która mówi w trakcie spotkania, nie, tak nie możesz mówić, nie możesz takich określeń używać, to jest niepoprawne politycznie, więc widać, że nowa wersja uwzględnia pewien rozwój i to jest już całkiem poważnie mówiąc istotny element, nad którym powinniśmy się zastanowić, bo ja oglądając ten film zastanawiałem się nad odpowiedzialnością, nad pewnym sensem istnienia organizacji, czy w ogóle pracy zawodowej jako takiej oraz jaka jest różnica między życiem zawodowym i osobistym. To były takie główne pytania, które mi towarzyszyły, jak oglądałem ten film, bo czasami mam wrażenie, że kiedy mówimy o naszych oczekiwaniach dotyczących pracodawcy, czy pracy zawodowej w ogóle, to w tych oczekiwaniach jakoś lokujemy również pewien komfort związany z byciem zaopiekowanym. Żeby pracodawca czy organizacja w pewnym sensie był też naszym rodzicem, takim zdrowym dorosłym, tak się mówi w języku psychologicznym, tak żeby tak się nami zaopiekował, uwzględnił wszelkie nasze braki emocjonalne. I nie tylko emocjonalne. I myślę sobie, że jesteśmy w takim momencie, w którym jakoś z jednej strony mówimy o tym, że jako cywilizowane społeczeństwo mamy pewne normy i tych norm się trzymamy. No, na przykład lata temu też mieliśmy, nie wiem, budynku z azbestu, ludzie palili papierosy w biurze, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, były jakoś dalece wątpliwe. No, dzisiaj rozwijamy się, w związku z tym pewne rzeczy są dla nas naturalne. I tak samo ten rozwój widać w komunikacji, w umiejętności takiego równego traktowania różnych ludzi, umiejętności dostrzeżenia tego, że oni różni są ludzie, mają różne zasoby, różne możliwości i tak dalej. I to jest rzeczywiście co innego, to byśmy mogli ulokować w rozwoju jako społeczeństwa. Natomiast innym obszarem są oczekiwania, jakie mamy względem pracodawcy. Mianowicie, że ten pracodawca spowoduje, że nasz świat emocjonalny nie będzie wzburzony. Czyli jeżeli w relacji z pracodawcą ja się poczuję unieważniony, jakoś często, myślę, pada takie określenie, że ona mnie nie szanuje, czyli jakoś nieszanowany, niedostrzeżony, to wtedy się zaczynają pewne problemy, nawet ze zdrowiem psychicznym. I teraz ta delikatna kwestia, nad którą powinniśmy się zastanowić, to dlaczego tak się dzieje, że w pracy często czujemy się nieuszanowani? Czy dlatego, że jesteśmy poddawani przemocy, takiemu niegodnemu traktowaniu, czy dlatego, że mamy pewne oczekiwania związane z tym, że powinniśmy w jakiś specyficzny sposób być dostrzeżeni, wzmocnieni, zaopiekowani.
14: Ale czy potrzeba docenienia w miejscu pracy jest nie z tego profesjonalnego porządku? Bo jednak ja mam takie poczucie i nawet kojarzę taką scenę, bo jest tam scena, gdzie ta główna bohaterka, która wraca po latach do runwaya w wyniku różnych okoliczności, tłumaczy Nigelowi, granemu przez Stanleya Tucci, tej takiej prawej ręce tej Mirandy Priestley, że, no, że ona się tak stara, że ona wkłada tyle pracy, że ona wkłada tyle wysiłku, że po prostu tam jej tekst w ogóle był tak czytany i tak dalej, i tak dalej, i że ona by chciała feedbacku. Ona to odpowiada, proszę mi wybaczyć, ja parafrazuję całą tę wymianę, a czy chcesz feedbacku, czy jeszcze lizaka, czy samego feedbacku? No, oczekiwanie i chęć sprawdzenia, jak moje wysiłki w miejscu pracy są odbierane przez osobę bezpośrednio przełożoną, nie wydaje mi się nadużyciem z innego porządku.
15: No pewnie nie jest to nadużycie, ale jest to jakieś oczekiwanie, które trzeba byłoby poddać takiej ocenie, mianowicie czy druga strona, czyli mój przełożony, z którym ja pracuję, no ma taką przestrzeń, czy widzi, czy to jest jakaś część naszej umowy, bo to wszystko zależy od też pozycji, w której pracujemy. Tak? No jeżeli sobie wyobrazimy tę właśnie Mirandę, która też ma szefa bardzo trudnego.
14: Właściciela, właściwie prezesa.
15: To no ale nawet szefa, prawda?
14: Tak,
15: czyli przełożonego.
14: Tak, taka trudna pozycja.
15: Bardzo trudna pozycja, bardzo trudna relacja, która jest zarządzana też właśnie bardzo specyficznie. Tam też jest taki element pokazany, zresztą charakterystyczny. Często jest tak, że jeżeli szefowie mają trudne relacje ze swoimi szefami, przełożonymi, to tam umieją jakoś te emocje trzymać na wodzy, zarządzają tymi emocjami, dbają o pewne bezpieczeństwo w relacji, a potem ze swoimi podwładnymi mają duże trudności. To znaczy, że następuje w pewnym sensie przeniesienie tej złości, frustracji, bezradności na zespół. I to jest rzeczywiście bardzo poważny problem. To jest mowa o, my wtedy mówimy o no bardzo groźnej postawie, która polega na tym, że nie umiejąc radzić sobie z pewnymi trudnościami w relacji swojej ze swoim przełożonym, wykorzystujemy innych pracowników, jakoś wciągając ich, traktując ich trochę jak element do regulacji nastroju, tak żeby, tak jakbyśmy ich zatrudnili również i tak jakby ich zadanie polegało na tym, że będą dbali o komfort psychiczny szefa. I w takiej sytuacji musielibyśmy powiedzieć jasno, że to jest nadużycie i przekraczanie pewnych granic, a nawet często ma znamiona przemocy. Taka postawa. Natomiast jeżeli jesteśmy odpowiedzialni za jakiś obszar, czyli nie mówimy o młodym pracowniku, który jakoś kształtuje swoją obecność w organizacji, ma jakiegoś opiekuna nad sobą, tylko mówimy o samodzielnej funkcji, to ja się zastanawiam, jak to się ma takie oczekiwanie związane z takim dodatkowym wzmacnianiem częstym, jak się ma z wynagrodzeniem i z jakimiś takimi premiami, czy z różnymi cząstkami tego wynagrodzenia. Bo rozumiem, że jest tak, że mamy, przepraszam, jest tak, że mamy pewną umowę. Umowa polega na tym, że sprzedajemy pewne usługi. Te usługi są kupowane przez pracodawcę, no i on nam płaci za te nasze usługi. I teraz, jeśli my oczekujemy, że oprócz tej transakcji, która jest między nami w pracy, pracodawca powinien też zadbać o to, żebym ja miał takie poczucie, że robię postępy, że jestem fajny, że naprawdę jestem...
14: No pytanie, czy to są te wnioski, czy raczej sprawdzenie, czy to, gdzie wkładam wysiłek i starania, jest tym, czego mój przełożony ode mnie oczekuje, czy moja przełożona w tym przypadku. Czy to, jak funkcjonuję w miejscu pracy, jest tym, czego się ode mnie oczekuje. Czy zauważany jest ten wysiłek i czy powinnam w jakiś inny sposób go przekierować, tak? To wydaje mi się jednak bardzo ważnymi aspektami, szczególnie w pracy kreatywnej, która ma mniej tabelek w Excelu, chociaż tutaj w przypadku tej bohaterki tabelka pod tytułem ile osób kliknęło w link jest dość istotna, ale wiesz, że to bywa drogowskazem lub brakiem drogowskazu, tylko z drugiej strony jak myślę o tej bohaterce granej przez Mary Strip, czyli tej szefowej, to oczekiwanie od niej, że ona da feedback, jest rzeczywiście z jakiegoś innego porządku. W sensie to nie jest ten styl zarządzania. Abstrahując od tego, czy to jest dobry styl zarządzania, ale to nie jest ten sposób budowania relacji w miejscu pracy, jaki ona reprezentuje. Mm.
15: Ja myślę, że no, jak to w filmie, pewne rzeczy są przekazane, pokazane w jakiś jaskrawy sposób, no bo to powinien być scenariusz taki, który no, spowoduje, że będziemy mogli się też trochę pośmiać.
14: Dobrze się to ogląda.
15: Dobrze się to ogląda, prawda? Natomiast wiesz, wracając do tego, o czym mówisz, bo w zasadzie moglibyśmy pomyśleć o takich dwóch porządkach. Jedna dotyczyłaby tego, że my jako ludzie generalnie mamy potrzeby emocjonalne, one są bardzo często zaniedbane, nie są zaopiekowane, mamy jakiś kontekst społeczny, rodzinny. No wchodzimy w ten dorosły świat ogromnie często z bagażem różnych doświadczeń, żeby nie powiedzieć różnych ran. No i środowisko zawodowe jest najczęściej takim pierwszym środowiskiem, w którym rzeczy się stają poniekąd proste. To znaczy sprawy są transakcyjne, dość łatwo wiem, co zrobić, żeby mój pracodawca był ze mnie zadowolony, jest jakaś ścieżka kariery, jest jakiś rozwój.
14: To jest opis dobrego miejsca pracy, bo bardzo często nie wiem, co zrobić, żeby mój przełożony był zadowolony. Ścieżka kariery nie jest prosta i raczej piłki rzucane w miejscu pracy są podkręcone.
15: Tak, ale mimo wszystko może się okazać, że biorąc pod uwagę wszystkie inne konteksty mojego życia, to zawodowe jest najbardziej do ogarniania przeze mnie, w sensie...
14: Jest jakaś umowa podpisana.
15: Takie zasady, tak, oni mi płacą. To, co mówię, jest jakoś drastyczne, ale rzeczywiście czasami tak jest, że nasze życie jest tak skomplikowane, że ta praca zawodowa jest jedynym stabilnym obszarem, może być też nieprzyjemnym miejscem, ale stabilnym obszarem, w którym pewne rzeczy są przeze mnie łatwe do przewidzenia. Mówię o środowisku zawodowym, a nie o konkretnej firmie, prawda? No i teraz, jeżeli ja przez jakiś czas idę do jakiejś pracy i wykonałem jakieś zadania, ktoś mnie pochwalił, czasami nawet jeśli nadmiernie się poświęcam, ale widzę, że efekty tego są takie, że mam awans, nie wiem, zostaje dodatkowe zadania i tak dalej, może się wkręcam i nie jestem w stanie samodzielnie stanąć obok i powiedzieć, czy sposób pracy, warunki, w których jestem, relacje, jakość różnych rzeczy, czy to są takie, które mi odpowiadają, czy nie, tylko jestem ze względu na swoje osobiste rany, jestem pochłonięty nieustannym zabieganiem o to, żeby ktoś mnie uznał, docenił, pochwalił i nie jestem w stanie powiedzieć stop, nie podobają mi się te warunki, tak jak w pierwszej serii asystentka głównej bohaterki, która odeszła, prawda? Powiedziała, że nie będę tego...
14: Ale wróciła.
15: O właśnie. I to jest tak, że ja do niej zaraz wrócę, bo moim zdaniem ona jest bardzo ciekawą bohaterką. Jakkolwiek chcę powiedzieć w tym wątku, że oczywiście, że w pracy wiele rzeczy nam może nie odpowiadać i oczywiście wtedy powinniśmy mieć gotowość na to, żeby powiedzieć, czy ja chcę kontynuować pobyt w tym miejscu. Natomiast jeśli tego nie robię, a nieustannie zabiegam o to, żeby mieć uznanie tego surowego szefa, to może świadczyć o tym, że ten szef jest surowy lub ma jakieś swoje kłopoty emocjonalne. Ale przede wszystkim świadczy o tym, że ja z jakiegoś dziwnego powodu, mimo ogromnych kosztów, które ponoszę, jestem skłonna czekać, aż co jakiś czas skapnie na mnie błogosławieństwo surowego szefa. I to jest samo w sobie zjawisko tak groźne i tak bardzo wiele mówiące o naszej konstrukcji psychicznej, że wymaga dużo, daleko bardziej takiej uwagi, dlaczego tak mam, niż koncentrowanie się na tym, czy szef powinien tak robić, jak robi. Nie wiem, czy to jest wystarczająco czytelne. I teraz, jeżeli myślę sobie o swojej pracy i dochodzę do wniosku, że no, rzeczywiście mam takie tendencje do tego, żeby się samo poświęcać, żeby czekać, żeby się bardziej postarać, czyli ktoś, kto mnie traktuje surowo i oschle, to ja sobie myślę, to może jak się bardziej postaram, to mnie doceni. To jest kłopot, który ja mam i powinienem się zastanowić, co z tym zrobić, dlaczego mój system nerwowy tak właśnie wchodzi w relacje. Tutaj mogą być bardzo różne powody. Natomiast inną rzeczą jest to, że na świecie jest wiele ludzi aroganckich, przemocowych, no, z różnych powodów emocjonalnych, traktujących innych ludzi tak, jakby no, byli nieco gorsi od nich samych. No i teraz, jeżeli spotykamy kogoś takiego, no to możemy za pierwszym razem być zdziwieni, za drugim razem możemy powiedzieć, nie no, co to się zadziało w ogóle, co on tu wyprawia. Za trzecim razem możemy się nawet pokłócić, powiedzmy. Albo jak mamy taką osobowość mniej taką charakterną jak ja na przykład, to możemy powiedzieć, no jestem zdziwiony, nic nie powiem, bo aż mowy odjęło. No ale potem sobie myślę, czy ja naprawdę za te pieniądze, które otrzymuję, godzę się na takie traktowanie? Jeśli nie, to powinienem w te pędy szukać nowej pracy. A nie zastanawiać się, co tu zrobić, żeby ułaskawić mojego szefa.
14: To jest bardzo ważne, żeby przede wszystkim, patrząc na swoje reakcje, zastanowić się nad tym, dlaczego ja tak reaguję, a nie co mogę zrobić, żeby ten szef, szefowa zachowywali się inaczej.
15: Albo po prostu szukać wsparcia takiego no, symbolicznego w takim sensie, że inni powiedzą tak, to masz rację, on jest strasznie, fatalnie się zachował, tak nie powinien się zachowywać. No, oczywiście to, co mówię, może brzmieć tak, jakbyśmy mówili o takich rzeczach teoretycznych, które w praktyce trudno zastosować, ale i nie twierdzę, że za każdym razem, kiedy dojdziemy do wniosku, że nam nie odpowiada praca, w której jesteśmy, będziemy mogli następnego dnia tę pracę zmienić, ale

0: budować relacje, sojusze, rozwój. Można też mieć dużo zabawy, jakieś frajdy z miejsca pracy, ale podstawą jest wymiana handlowa, praca za płacę. Nie małżeństwo, nie rodzina, mimo tych narracji wielu miejsc pracy, które wciąż nie mogę się zadziwić, że to się cały czas pojawia. I mam wrażenie, że ta bohaterka, bardzo to widać w drugiej części, myślę, że mniej w pierwszej, że ona oczekuje od tej szefowej czegoś więcej niż relacji zawodowej. I nawet pod koniec, tutaj nie chcę wchodzić za bardzo w spoilery, ale tam pada takie hasło, że my zbudowałyśmy teraz sojusz w jakiejś sprawie, dlatego że miałyśmy wspólny interes. Nie ratowałaś mnie, tylko ratowałaś też siebie. I teraz nasze interesy są wspólne, ale może się okazać, że za jakiś czas nie będą. I Miranda mówi to z taką uczciwością, że ona mi niezwykle imponuje. Bo mogłaby bardzo łatwo wejść w taką manipulacyjną pozycję, mówiąc, oczywiście teraz jesteśmy po prostu najlepszymi sojuszniczkami, przyjaciółkami i pod rękę ku tęczy, zachodzącemu słońcu lub innej tandetnej scenie, którą znamy z popkultury. A ona mówi, nie, to jest ten moment, w którym mieliśmy wspólny interes. Możemy go nie mieć następnym razem.
1: To jest genialne, co mówisz. Bardzo dziękuję za ten wątek, bo przez cały film, ale też w pierwszej wersji tego filmu, to znaczy oglądając tę bohaterkę, tę Mirandę, możemy powiedzieć, że ona jest oschła, surowa, nie wchodzi w relacje, że czasami nie widzi ludzi. Oczywiście pewne konkretne zachowania nie chciałbym powtarzać tych zachowań, no bo uważam, że one są po prostu niegrzeczne, natomiast ten wątek, którego dotknęłaś, to znaczy mianowicie, że ona nie wikła się relacyjnie z pracownikami, nie udaje ich przyjaciół, nie udaje ich mamę, nie zaprasza ich do domu, nie jest na siłę zaprzyjaźniona i nie korzysta z tej przyjaźni, obiecując pewnego rodzaju lojalność relacyjną, przyjacielską, bo w pracy zawodowej transakcja zawodowa, czyli to, że jesteśmy w firmie jakiejś, zdecydowanie częściej wygrywa niż przyjaźń, taka lojalność przyjacielska. Dlatego, że nawet jeżeli byśmy bardzo chcieli być lojalni przyjacielsko, to jesteśmy często w takiej sytuacji, że musimy ze względu na tego naszego przyjaciela na przykład też odejść z firmy. I to jest, może być całkiem szlachetne. Natomiast jeżeli założymy, że organizacja, firma, w ogóle zjawisko ma to do siebie, że jest zarządzane poprzez element właśnie zysku. Firma jest firmą dlatego, że musi przynosić zyski. Jak nie przynosi zysków, to już nie jest firmą, albo jest firmą, która jest w upadłości na przykład. Więc jeżeli wchodzimy w pewną relację, na przykład jako przełożeni, obiecujemy, oszukujemy, czy insynuujemy, że pracownicy to są nasi przyjaciele, to w zasadzie wykorzystujemy ich zaangażowanie, ich emocjonalnie nadużywamy w pewnym sensie, obiecując im coś w przyszłości w zamian, ze względu na naszą pozycję, siłę. Tymczasem od początku wiadomo, że to jest nie do zrobienia, bo czasami na przykład trzeba kogoś zwolnić, albo dostajemy maila, że trzeba, nie wiem, 30% pracowników zwolnić z dnia na dzień, albo po prostu dochodzimy do wniosku, że to, co się dzieje w konkretnym zespole, mimo to, że jest zarządzane przez mojego przyjaciela, moją przyjaciółkę, jest biznesowo nieopłacalne.
0: Tutaj my się nie zgadzamy co do przyjaźni w miejscu pracy i to już kiedyś tutaj na antenie ta niezgoda się pojawiła, więc odsyłam Państwa do podcastów, bo ja uważam, że jeżeli to jest szczera przyjaźń, to można i warto też się w to angażować. W sensie, że jeżeli to nie jest właśnie narzędziowe, to czym mi zaimponowała Miranda, tym, że ona nie weszła w to, żeby właśnie narzędziowo to wykorzystać manipulacyjnie, tylko powiedziała prawdę, która była trudna. Ale zobacz, kiedy ona ma drugiego takiego sojusznika w miejscu pracy, czyli tego Nigela granego przez Stanleya Tucci.
1: Czyli mi jest bliżej w pracy określenie sojusznik niż przyjaciel.
0: Ale zobacz, kiedy ona odkrywa, że są jakieś jego potrzeby, jakieś jego ambicje, o których ona nie wie i które przez to ignorowała, to też przychodzi do jej autorefleksji i to zmienia.
1: No i to jest to, że w gruncie rzeczy ona ma tę autorefleksję. Ja tę scenę tak rozumiem, że ona myśli, ona myślała, że on nie chciałby innych ról, że jakaś taka baza zaskoczona,
0: że ona nie wie, że on ma taką ambicję.
1: Tak, nagle olśniło, że
0: że on tego nie powiedział.
1: Z kolei on tego nie mówi, nie? Jakkolwiek przyjacielska postawa, przyjaźnie

0: nawiązane w pracy. To zupełnie co innego, a czym innym jest, kiedy my potrzebujemy, próbujemy przyjaźnią,
1: oczywiście,
0: tak jakby
1: udźwignąć
0: pewne elementy, tak, tak jakoś przyjacielskimi narzędziami realizować cele zawodowe. To jest rzeczywiście manipulacja i o to mi chodzi, że to jakby. Natomiast ta Miranda. Za tą jej oschłością to właśnie chcę powiedzieć, że ogromnie często też kryje się jakaś próba zachowania zdrowego dystansu, bo też weźmy pod uwagę, że nie tylko szefowie mogą jakoś tak intencjonalnie się zaprzyjaźnić z pracownikami, żeby pracownicy, nie wiem, lepiej pracowali, też pracownicy mogą oferować przyjaźń, mając bardzo różne zawodowe cele na myśli. I taki jest świat, tacy są ludzie. W związku z tym, kiedy patrzymy na bohaterkę, na szefową, która naprawdę z dużą konsekwencją oddziela rolę zawodową od roli od życia osobistego. Zresztą zachwycony jestem jej relacją z jej mężem i tym, jak to jest oddzielone w pewnym sensie, tak? Jak ona w tym domu kompletnie się nie zachowuje jak w pracy. Że są miejsca, ja ją odbierałem tak, że on wchodzi do tego domu i w tym domu jest jest mamą i żoną. Niekoniecznie szefową dużej organizacji. A jak idzie do tej firmy, no to musi po prostu pamiętać o swojej roli.
1: Też jest tam taka scena i w ogóle mam takie poczucie, że w tej drugiej części to już nie do końca jest diabeł i że ona też, no tutaj różne zachowania się już nie powtarzają, ale ona w pewnym momencie mówi, ta szefowa, takie hasło, że chciałaby, tutaj też trochę to parafrazuję, aby nie dawać za dużo spoilerów, ale że chciałaby, żeby świat się dowiedział, jaką ona cenę zapłaciła za to, żeby być tam, gdzie jest. Jakie relacje poświęciła, jak te relacje z dziećmi wyglądają inaczej przez to, że ona pracowała. Ile włożyła to godzin pracy, a jednocześnie mówi, bo ja kocham moją pracę. I myślę, że to jest też taka narracja, która jest bardzo dojrzałą narracją, czyli mamy teraz tak, że ten work-life balance, bardzo nie lubię tego określenia, że jest takim dogmatem, że się tak staramy, żeby to rozdzielić. I to jest wspaniałe, jeżeli komuś to pasuje, ale też taka ciężka praca i taka ambicja, mam wrażenie, że przestaje być doceniana w różnych aspektach. I ta jej taka samoświadomość, że ona, tak, poświęciłam wiele, tak, wiele straciłam, ale zyskałam to i lubię to, co robię, i kocham tę robotę, i zrobiłabym to drugi raz. Jest też narracją, która jest odświeżająca w tym, jak ona jest szczera. Też nie idzie tutaj na łatwiznę.
0: Tak, to prawda. I taka gotowość do podzielenia się, jakby zderzenia się z tym, że są te koszty i ponoszę odpowiedzialność za te koszty, świadomie te koszty ponoszę. Rzeczywiście w tej pierwszej części, te dzieci były małe, tutaj się nie pojawiają, ale to też jest zupełnie inny wątek, to znaczy kiedy kobieta, no bo gdyby mężczyzna był tym szefem, to zupełnie jeszcze inaczej by to wyglądało. Ale
1: Na wielu poziomach,
0: dokładnie tak. I nagle to jest bardzo ciekawa historia pokazana, to znaczy, że ona ma niezwykle przytomnego, stabilnego, zrównoważonego, kochającego męża, któremu nie brakuje siły, tak jakby można było sobie wyobrazić, tylko to jest stabilny pod każdym względem człowiek, który jest w stanie udźwignąć fakt, że jego żona kocha tę pracę i chce w tej pracy się realizować i wiąże się z tym to, że ona jest inaczej matką niż matka, która by nie pracowała.
1: Nie jest do końca powiedziane, że to jest ten sam mąż, który był w pierwszej części, bo gra go inny aktor, a w pierwszej części pojawił się temat też rozwodu jako kosztu, które Miranda ponosi. Chociaż tam pada takie hasło, bo ja się zastanawiałam oglądając ten film, czy to jest ten sam mąż, że tam padło takie hasło, że mamy nasze bliźniaczki, więc jakby nie wiem, czy to był ojczym. Nie było dla mnie czytelne, więc trochę nie wiemy, czy
0: ona... Ja sobie dołożyłem, że oni są znowu razem. Połączyłem to z powrotem asystentki i sobie zrobiłem taki...
1: Ty jako terapeuta par też pewnie widzisz trochę więcej tutaj ale niuansów.
0: Albo sobie dodaję, tak, że tak mogłoby być dobrze.
1: A może o to chodziło, żebyśmy sobie pododawali do tej historii.
0: Jakkolwiek ewidentnie widać, że nie ma takiej możliwości, żebyśmy podejmowali jakieś decyzje i nie ponosili kosztów. Zawsze nasze decyzje są związane z kosztami. Teraz jeżeli wiążemy się z jakąś organizacją i w niej pracujemy, to się wiąże z konkretnym kosztem. I może tak być, że pracujemy w organizacji, która ma taką kulturę, jaka nam odpowiada, jeśli chodzi o sposób komunikowania się, ilość zadań, pewne cele, priorytety i tak dalej. A może i świetnie wtedy, tak? A jeżeli jesteśmy w organizacji, która kompletnie nie jest zgodna z nami, pod żadnym względem, to powinniśmy się zastanowić nad tym, czy rozumiemy, jakie koszty ponosimy, bo te koszty już nie są związane tylko z wymianą handlową, czyli że ze względu na to, że lubię swoją pracę, no to muszę znaleźć miejsce na tę pracę, ale też te koszty mogą być związane bezpośrednio z naszym zdrowiem psychicznym, czyli jeżeli przebywamy w organizacji, w środowisku, która jest dla nas kompletnie nieakceptowalna, niszcząca nas, a my ciągle wysilamy się, żeby to jakoś się zmieniło, to jest ślepa uliczka.
1: Co jeszcze cię zaciekawiło w tej głównej bohaterce? Bo zacząłeś mówić, że jeszcze chciałbyś wrócić do Andy, czyli tej postaci granej przez Anne Hathaway, czyli asystentce z pierwszej części filmu. Bo wiesz, jesteśmy już po połowie naszej audycji, więc nie mamy też dużo czasu. Chociaż mam poczucie, że o tych filmach naprawdę można długo rozmawiać.
0: Mówić można rzeczywiście o tym. Ona ma po 40 jest, prawda? Dobrze,
1: tak,
0: dobrze
1: tak.
0: Sobie myślę. Tak, bo jest po 40 właśnie. Poznajemy ją w takich okolicznościach, których otrzymuje nagrodę za pracę dziennikarską, no i jednocześnie zostaje zwolniona.
1: SMS-em,
0: tak. I daje wyraz swoim emocjom podczas bardzo płomiennego wystąpienia. No i w ten sposób dowiadujemy się, na jakim etapie życia zawodowego jest ona. I oglądając tę bohaterkę, ja sobie myślę, właśnie ogromnie często tak wygląda nasze życie. To znaczy, zwolniłam się z jednej pracy, która...
1: No, zwolnili mnie.
0: Nie, wcześniej.
1: A w sensie z runwaya,
0: z tak? Z runwaya, tak, zwolniłam
1: pierwszej
0: się.
1: Części.
0: Ponieważ to nie było coś, co było zgodne z moimi marzeniami, wyobrażeniami, jeśli chodzi o pracę dziennikarską. Marzyłam o tym, żeby pracować w przyzwoitym miejscu, pracowałam, robiłam ważne rzeczy. Okazuje się, że nie dla wszystkich, jakkolwiek okoliczności są takie, jakie są, zostaję zwolniona, jakkolwiek. Jestem w tym samym miejscu, w którym byłam, odchodząc od mojej starej szefowej, że tak powiem, 20 lat wcześniej. Podobnie mam niepoukładane życie osobiste. Podobnie jestem spragniona uznania i bardzo mi zależy na tym, żeby to uznanie było w pracy zawodowej, i ono następuje. Dochodzę do tego uznania w tej pracy. Jest nagroda, moje teksty są doceniane, a jednocześnie nie daje mi to poczucia satysfakcji, stabilizacji, sensu. I widzimy tę bohaterkę, która jest rzeczywiście bardzo zagubiona, i ta praca, ta propozycja pracy, powrotu do runwaya, w pewnym sensie ratuje ją.
1: No, bardzo dosłownie, ale też wiesz, myślę, że to jest też opowieść o tak zwanych bumerangach. Ja bym tutaj wrzuciła jeszcze z trochę innej części, takiej bardziej HR-owej, bo aż 1/3 pracowników, w tym pracowników zwolnionych z poprzedniej organizacji, deklaruje możliwość, gotowość powrotu do organizacji, w której wcześniej pracowało.
0: Mhm.
1: Szczególnie po jakimś czasie, czyli że ta przestrzeń między odejściem...
0: Tylko pytanie, dlaczego?
1: Myślę, że tutaj są różne aspekty. To jest coś, że zobacz, jak ona podziwia Mirandę.
0: Ale widzisz, właśnie o to chodzi, że z punktu widzenia jakiejś takiej przytomności, dojrzałości, to coś, co wywoływało u mnie jakąś troskę co do tej bohaterki, ale też jakiś taki niepokój, że 20 lat później jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, podziwiamy tak samo.
1: Nie w tym samym, została szefową działu opinii, reportażu, nie pamiętam jakiego, asystentką.
0: Czyli to uznanie otrzymała taką...
1: Budżet otrzymała. Tak. To tutaj dla wszystkich osób pracujących w mediach, to wiesz,
0: tak,
1: to, taka
0: otrzymała
1: opcja...
0: dmuchaną koronę, która w sekundę została, przestała mieć znaczenie. I teraz, do czego dążę? To znaczy, jeżeli my jako ludzie nie mamy swojej osobistej strategii życia i nasze życie zawodowe jest jedynie predysponowane organizacją, w której pracujemy, autorytetami, nagrodami, dążeniami, wynikami, to niestety nie ma takiej możliwości, żebyśmy po 20-30 latach się nie rozczarowali. Natomiast jeżeli nasza praca zawodowa przede wszystkim jest predysponowana, jakoś motywowana osobistą strategią, czyli ja wiem, dlaczego pracuję, co chcę, żeby się zadziało za ileś lat, na co odkładam pieniądze, to trochę tak, jakbyśmy powiedzieli o podróży. Jeżeli podróżujemy dlatego, że to są fantastyczne linie lotnicze i cudowne kierunki, niezwykłe doświadczenie, świetni ludzie, wiele się uczymy, ale nie wiemy, dokąd zmierzamy, to może się okazać, że jak po 20 latach podróży zorientujemy się, gdzie jesteśmy, będziemy rozczarowani, bo to nie jest miejsce, w którym chcieliśmy być. Stąd praca zawodowa musi być planowana z punktu widzenia osobistego celu, osobistego sensu, osobistej strategii.
1: Ja bym jeszcze dodała do tego słowo wartości, że one są niezwykle ważne, ale też to jest tak, że ten kurs też warto zmieniać i sprawdzać na bieżąco, czy cały czas ten cel podróży, który...
0: Tylko co ma być kompasem?
1: No myślę, że można mieć cel, a później korygować kurs w zależności od tego, czego potrzebujemy i jak zmieniają się nasze preferencje, bo one się zmieniają i inne mamy w wieku 20, 30 i 40 lat.
0: Tylko bez względu na to, ile mamy lat, naszym celem w sensie życia zawodowego jest bezpieczeństwo finansowe, satysfakcja z pracy, możliwość jakościowego życia i oczywiście na koniec moglibyśmy dodać wszystko inne, co ja nazywam opakowaniem, czyli żeby ta praca miała wszystko inne, co może być dla nas z naszej osobistej perspektywy cenne i wartościowe, ale nie w odwrotnej kolejności, tak. Czyli nie w taki sposób, że praca zawodowa nie daje mi to, do czego jest stworzona, czyli nie daje mi stabilizacji i bezpieczeństwa, ale za to mam takie poczucie, że moja szefowa mnie bardzo sobie ceni. I tyle.
1: I to, co mam na myśli, to, że jeżeli raz podejmiemy tę decyzję i raz znamy ten kierunek, to on może się trochę zmienić. I żeby to sprawdzać ze sobą i sprawdzać odpowiedzi na te pytania, o których mówisz, co jakiś czas, a nie uznać, że jak wybierając studia raz sobie odpowiedziałem na te pytania, to już właściwie mam to załatwione na życie, bo to tak nie działa. Ale zdecydowanie jest tak, że za często to jest wypadkowa tego, do jakiej firmy pasujemy i gdzie dostaliśmy pracę, za rzadko jakaś decyzja o tym, co właściwie chcielibyśmy robić i w jakiej organizacji, tylko a tu dostaliśmy pracę. Chociaż czasami takie rozwiązanie też tymczasowo powinno być potrzebne. No, ona by nie wybrała pracy w runwayu w ten sposób tak, 5 lat wcześniej.
0: A okazało się, że jednak te ileś lat doświadczenia zawodowego i życiowego spowodowało też, że jednak nieco dojrzała, inaczej patrzyła na pewne rzeczy, inaczej przeżywała relacje ze swoją szefową. I mogliśmy też zauważyć, że to, co nas rozczulało w pierwszej wersji tego filmu, czyli jakaś jej szlachetność, jakaś taka autentyczność, to z nią zostało, to znaczy ona nie zrezygnowała ze swoich wartości takich osobowych. To była taka osoba lojalna, uczciwa, zaangażowana. Chodzi tylko o to, żeby w tym wszystkim pamiętać, że jeśli nie będziemy jako dorośli ludzie swojego życia zawodowego traktowali jako swoją drogę, którą dążymy, to nie możemy oczekiwać, tak jakby ster naszego życia zawodowego naszym szefom, nie możemy oczekiwać, że to, dokąd oni nas doprowadzą, będzie dla nas satysfakcjonujące.
1: Tak, to jest bardzo dość ciekawe w kontekście awansów, czyli na przykład dostaje awans, staje się liderem, liderką, przestaje tak bardzo zajmować się pracą merytoryczną, do której przyszedł do tej pracy, a zarządzam ludźmi, zarabiam więcej pieniędzy, ale nie zadaję sobie wcześniej pytania, czy ja właściwie chciałabym zarządzać ludźmi, czy ja chcę być liderem, czy ja chcę jednak być bardziej specjalistą i w tej drodze się rozwijać. Są bardzo częste scenariusze, kiedy nie ma tej autorefleksji.
0: Tak, i też myślę, w tym, o czym mówimy, mieści się zmiana zawodu. Czy możemy się po prostu zorientować po iluś latach, że potrzebujemy po prostu się przekwalifikować, no i podejmujemy różne aktywności. Słowem, właśnie to, co zostało pokazane też, moim zdaniem, to jest taka różnica pokoleniowa w sensie myślenia o pracy, że już nie możemy, to nawet nie ma takiego przyzwolenia społecznego, kiedyś takie przyzwolenie społeczne było. Nie możemy myśleć jak Miranda, główna bohaterka, że jak to jest nasza pasja i my się oddamy całkowicie temu, co robimy, to wszystko się dobrze skończy, bo się może skończyć bardzo różnie. Ktoś może przejąć te firmy i powiedzieć nam dziękujemy.
1: Ale Miranda bierze to pod uwagę.
0: I, tak, to prawda. Ona to bierze pod uwagę i walczy i ona dzięki temu ma bardzo klarowną strategię.
1: Tak, ona gra w szachy. Ona cały
0: Ale
1: czas...
0: Ale nie reszta. A zobacz, że są z nią ludzie bardzo przytomni, bardzo z nią jakoś względem niej lojalni i gdyby się okazało, że ona z dnia na dzień traci pracę, to ona nie będzie w stanie nic zrobić z resztą. I oczywiście, tak jak powiedziałaś, ona o tym mówi, jakoś nie wchodzi z nimi w te relacje, stara się jakoś po swojemu radzić sobie z tym, co jest okropne do zniesienia, mianowicie, że wszystko jest skończone i my nie jesteśmy w stanie zadbać o to, żeby na przykład cały nasz zespół w organizacji przetrwał w takim składzie, w jakim jest. No bo mogą nas zwolnić, po prostu z dnia na dzień mogą przyjść i nas zwolnić. No i wtedy nie bardzo będziemy wiedzieli, jak mielibyśmy wpłynąć na życie naszego zespołu. Dlatego podsumowując, myślę, że taki wniosek dla mnie przynajmniej bardzo budujący z tego filmu był taki, że w zależności od życia oczywiście, od tego, ile mamy lat i na jakim etapie życia jesteśmy, to jednak takim głównym celem pracy zawodowej powinno być nie satysfakcja, nie dążenie do tego, żeby ktoś był z nas zadowolony, nie dążenie do tego, żeby usłyszeć, że jesteśmy naprawdę świetni i być nagrodzonym. Tylko celem życia i pracy zawodowej powinno być to, żebyśmy umieli samodzielnie zadbać o swoje bezpieczeństwo i radzić sobie z nieprzewidywanymi trudnościami, które się będą działy, bo takie jest życie, żeby te rzeczy, te trudności, z którymi się zetkniemy, na przykład nie spowodowały, że zrujnuje się całe nasze życie. Przyjaźnie w pracy, które żeśmy zawarli, jakieś wartości nasze, jakieś nasze osobiste poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Tymczasem organizacje z kolei dążą do tego, do czegoś nieco sprzecznego. Mianowicie sugerują nam, że jak będziemy niezwykle zaangażowani, jak oddamy część naszego życia, możemy nawet jeść na terenie firmy, mieć pokoje relaksacyjne, możemy mieć tam, nie wiem, opłacone bilety do teatru, samochody i wszystko inne, czyli żeby najchętniej nie wychodzić z tej pracy, no to, że możemy sobie pomyśleć, że pracodawca nam obiecuje, ja się tobą zaopiekuję, ty pracuj tylko. A to jest nieprawda, bo pracodawca mówi, chciałbym, żebyś wybierał mnie jako pracodawcę, bo jestem lepszy niż konkurencja, ale nie możemy się dać wciągnąć taką wersję, w której pomyślimy sobie, że jak ja jako część swojej dorosłości zostawię pracodawcy i będę się skupiał na pracy, a resztę załatwi pracodawca, to się tak nie stanie.
1: To ja jeszcze dodam jedną bohaterkę, bo mamy jeszcze kilka minut do końca naszej audycji, a mianowicie mamy tam bohaterkę, która była w pierwszej części asystentką, grana przez Emily Blunt, w drugiej części ona już nie pracuje w Runwayu, pracuje w jednym z dużych domów mody i właściwie jest Runway w jakiś sposób też zależny finansowo od tego domu mody i tam widzimy też bardzo ciekawą pozycję, która wydaje mi się bardzo częsta, czyli pozycję, kiedy moja praca stała się moją tożsamością. Moja afiliacja z jakąś organizacją to jest właściwie prawie jak nazwisko dla mnie. I w wyniku okoliczności ja przestaję być częścią tej organizacji. Ale cały czas myślę, skupiam się, chcę w jakiś sposób do tej organizacji wrócić i to najlepiej ją przejąć. Przejąć w cudzysłowie, bo to oczywiście jest przerysowane, ale że ta praca zajmuje jakąś taką niezdrową rolę, nie tylko w kontekście roli zawodowej typu bycia asystentką, dziennikarką, tutaj dopowiedzmy co chcemy, ale tej organizacji, do której mamy żal i z którą nas, jak wiesz, trochę to przypomina niezakończoną sprawę z byłym partnerem.
0: No więc o czym to jest historia? O niczym innym, jak o dążeniu do ważności. To znaczy chcemy, żeby to poczucie unieważnienia, czyli my się tak ogromnie poświęcaliśmy, zresztą to jest historia tej bohaterki właśnie,
1: tak.
0: A zostaliśmy niedocenieni, odeszliśmy. To jest trochę tak, jakbyśmy odeszli do klienta, czyli że mieliśmy w ramach firmy jakiegoś wielkiego klienta, którego obsługiwaliśmy, a teraz odchodzimy od tego klienta w ten sposób.
1: Dokładnie tak było
0: powodując,
1: tutaj.
0: Że w ten sposób powodując, że następuje zależność, co nas w pewnym sensie przez chwilę uważnia, bo mamy poczucie siły, ale dokładnie ta bohaterka pokazuje, że jeżeli praca zawodowa jest narzędziem zamiast procesu terapeutycznego do tego, żebyśmy swoje deficyty zasypali, żebyśmy się stali osobami stabilnymi emocjonalnie, żebyśmy się stali osobami, które no, już nie potrzebują zabiegać o to, żeby ktoś, kto był dla nich autorytetem, uznał, że jest wystarczająco dobra. Czy to się nazywa w pewnym sensie dojrzałość? Kiedy rozumiemy, że praca zawodowa robi swoje, bo to rzeczywiście w pewnym sensie, zasypuje to, czego nam brakowało, bardzo transakcyjny sposób, ale kiedy zaczynamy się orientować, że wszystko, co robimy, łącznie z tym, z kim jesteśmy w związku, z kim się spotykamy, z kim się przyjaźnimy, w co się ubieramy, co, jak mówimy, wszystko ma służyć temu, żeby jakaś firma, jakiś szef uznał, jesteś teraz godny na to, żeby zająć miejsce prezesa, no to oznacza, że my no, w zasadzie składamy samych siebie w ofierze całopalnej, licząc na to, że ułaskawimy Boga w postaci jakiegoś, którego żeśmy tam sobie wybrali, w postaci jakiegoś firmy, jakiegoś tam prezesa czy jakiejś firmy, która powie, no teraz tu już zasłużyłaś na to. Czyli chodzi o to, że naprawdę to jest okej, że chcemy być świetni w swojej pracy. Naprawdę to jest okej, że chcemy być odpowiednio nagrodzeni za tę pracę. Ale tak jak powiedziałaś, praca powinna mieć więcej wspólnego z szachami. Nasze wyobrażenie o pracy zawodowej powinno być bardziej związane z umiejętnością gry w szachy niż z religią. Jeśli zaczynamy dostrzegać u siebie takie elementy religijne, mianowicie, że logo robi na nas wrażenie, że nasz szef jak wchodzi, to my po prostu dygot, że generalnie myślimy sobie, ale gdzie ja bym miała pracować, jeśli nie tu? No to wszystkie te rzeczy mogą powodować, że powinniśmy powiedzieć, zaraz, muszę się zastanowić, co tu się dzieje.
1: I czy ta praca zajmuje takie miejsce w moim życiu, jakie chcielibyśmy, żeby zajmowała, bo myślę, że to jeszcze jest ważne. Czy w życiu, jakie chcę prowadzić, praca ma zajmować aż tyle przestrzeni, nawet nie czasu, bo godziny, jakby, w których wykonujemy tę pracę, to jest jedno, ale jeszcze jest ta przestrzeń w głowie, to myślenie na temat tej pracy, czasami pewnie ruminowanie, nie wiem, czy to zdarza się w gabinecie.
0: No, zdecydowanie myślę, że jednak praca jest centralnym miejscem, zajmuje centralne miejsce w naszym życiu i najczęściej zgłaszając się do gabinetu, prędzej czy później otrzemy się o pracę. Myślę, z mojej perspektywy akurat, no bo w takim charakterze pracuję, najczęściej jak ktoś się zgłasza, to zaczyna od pracy zawodowej, a ewentualnie od związku, tak, bo to są takie dwa mocne elementy. Natomiast
1: czyli nie od matki?
0: Nie, wbrew pozorom nie od matki. Kończymy na matce. Ale chodzi o to, że...
1: Czyli mamy kłamie.
0: Chodzi o to, że nawet jak ktoś przychodzi do gabinetu i kłopotem, skargą jest związek albo coś okołozwiązkowego, to i tak jest to związane poniekąd z pracą, bo ta praca ogromnie często jest obiektem, z którym się romansuje. Albo zdradza, albo obiekt, który nie pozwala na to, żeby być z kim innym w związku, jak tylko z pracy.
1: Albo się ucieka do tej pracy.
0: Tak też może być.
1: Myślę, że temat pracy jeszcze nie raz pojawi się tutaj w Dobrej Terapii, bo wiele tych wątków związanych ze zdrowiem psychicznym dotyczy pracy, a dziś w takiej części naszych audycji poświęconych kinoterapii rozmawialiśmy o filmie Diabeł ubiera się u Prady, drugiej części, którą można oglądać w kinach. Staraliśmy się i myślę, że udało nam się uniknąć spoilerów, a w seks audycji już po 23 rozmowa o uwodzeniu dr Aleksandra Kresowska i dr Robert Kowalczyk przywitają się z Państwem po 23. Dzisiejszą audycję wydawała Maria Mroczkowska, realizował Michał Brodowski. Bardzo Wam dziękujemy. Nasz adres mailowy to dobraterapia@tok.fm. Można do nas pisać przez cały tydzień oraz oczywiście w mediach społecznościowych, na profilach na Instagramie czy na LinkedInie mogą Państwo też być z nami w kontakcie. I bardzo dziękujemy za dziś.
0: Tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia. Zuzanna Piechowicz.
1: I dr Armen Mahakian. Czas na informacje. Radia Tok FM.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Na początek informacji polityczna dyskusja wokół tego, jak działają powiadomienia wysyłane SMS-owo przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najbliższe dni będą okresem krytycznym, ostrzega premier Węgier. Chodzi o sytuację energetyczną w kraju. MSWiA ostrzega przed nowym sposobem wyłudzania danych przez komunikator WhatsApp. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Jeśli działanie systemu alertów RCB nie zostanie poprawione, to Polacy nie będą traktowali wiadomości z ostrzeżeniami poważnie. Z kolei ich brak po syrenach alarmowych może nasilać poczucie zagrożenia i panikę. Przekonują politycy Prawa i Sprawiedliwości i oskarżają rządzących o nieudolność w kwestii informowania kryzysowego. Dyskusja na temat alertów wróciła po tym, jak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w nocy z piątku na sobotę rozesłało SMS-y o ryzyku zatrucia czadem. O czym więcej teraz Tomasz Pęska.
2: W sprawie RCB rząd obrywa nawet od koalicjantów. To Krzysztof Hetman z PSL-u.
3: SMS przysłany w środku nocy w sprawie czadu, a brakuje wiadomości dotyczącej tego, co się zdarzyło w środę na czwartek w nocy.
2: Wielu odbiorców SMS-y o tym, że upał zwiększa ryzyko zatrucia czadem w związku z pogorszeniem ciągu w przewodach kominowych, otrzymało pół do pierwszej w nocy. I to można było rozesłać, ale informacje, że syreny na Lubelszczyźnie wyły z powodu rakiety, już nie? Pyta europoseł PiS-u Tobiasz Bochański.
4: Wyciągnięcie mieszkańców Lublina z łóżek sygnałami alarmowymi i nie poinformowanie ich dlaczego, to jest powód do budowania paniki i stanu zagrożenia.
2: Rządzący już zapowiedzieli zmiany w systemie RCB, zapewnia Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, która przy okazji wbije szpilę PiS-owi.
5: Wcześniej nie miałyby jakie w ogóle syreny odzywać się. Wiemy, że trzeba tak zmienić procedury, żeby był również SMS po syrenie.
2: Resort Spraw Wewnętrznych zapewnia, że trwa budowa zintegrowanego cyfrowego systemu ostrzegania ludności. Tomasz Fęskę, TOK FM.
1: Zagraniczne doświadczenia polskich strażaków bardzo się potem przydadzą w Polsce, mówił w TOK FM brygadier Marcin Kuźmiński, główny specjalista w Akademii Pożarniczej. 35 strażaków wyjechało do Hiszpanii, by pomóc gasić pożary lasów. Jak mówił gość TOK FM, takie doświadczenie jest bardzo ważne, bo i u nas częściej palą się właśnie lasy.
6: To jest jakby bezcenne doświadczenie zdobyte na wyjeździe. Jak się mówi, bramka zdobyta na wyjeździe liczy się podwójnie. Doświadczenie jest bezcenne i to przekłada się na poprawę w dużym stopniu skuteczności tutaj w Polsce.
1: Walkę z ogniem utrudniają wysokie temperatury w Hiszpanii, przekraczające 40 stopni. Duże upały zbliżają się również do Polski, prawdopodobnie od wtorku. Premier Węgier Peter Maurer oświadczył, że kraj czeka w ciągu najbliższych dni krytyczny okres, gdyż prognozowana fala upałów zbiegnie się w czasie z całkowitym wyłączeniem jedynej na Węgrzech elektrowni jądrowej. Maurer poinformował, że po raz pierwszy od 44 lat elektrownia jądrowa w Paksiu zostaje całkowicie zamknięta z powodu niskiego poziomu wody w Dunaju. Elektrownia wytwarza blisko połowę energii elektrycznej na Węgrzech, a woda z Dunaju jest wykorzystywana do chłodzenia obiektu. Maurer powiedział w piątek, że po wyłączeniu elektrownia będzie mogła pozostać zamknięta przez kilka tygodni. MSWiA ostrzega przed oszustami wykorzystującymi popularny komunikator WhatsApp. Przestępcy, jak informuje resort, przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie, proszące o oddanie głosu. Chodzi o nowy sposób wyłudzania danych. Zaatakowane zostało tak m.in. konto wiceszefa resortu Sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy. CERT, czyli działający w Instytucie Badawczym NASK zespół reagowania na incydenty w sieci, wyjaśnił we wpisie na platformie X, że po wejściu w otrzymany od przestępców link warunkiem głosowania jest weryfikacja poprzez konto WhatsApp. Oszuści mają dzięki temu uzyskiwać dostęp do konta przez sparowanie z nim swojego urządzenia. Podejrzane wiadomości i strony internetowe należy zgłaszać za pośrednictwem formularza na stronie internetowej CERT lub w aplikacji mObywatel poprzez usługę Bezpiecznie w sieci. W Janowie Podlaskim trwają przygotowania do tegorocznych Dni Konia Arabskiego, które potrwają od 7 do 10 sierpnia. Konie są szykowane do pokazów, w tym do tegorocznej aukcji Pride of Poland. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
7: Trener koni pokazowych z Janowa, Mateusz Tokarski, nie kryje, że konie są przygotowywane do pokazów i aukcji już od kilku miesięcy.
8: Konie przychodzą do naszej stajni z dużej biegalni, gdzie żyją w grupie. U nas już są, każdy ma swój boks. Zaczyna się od pracy indywidualnej z końmi. Na każdego konia poświęcamy mniej więcej około godziny dziennie.
7: W ramach Dni Konia Arabskiego zaplanowano m.in. rywalizację koni sportowych, a także Narodowy Czempionat. Do tego oczywiście aukcja Pride of Poland. Jedną z gwiazd będzie wielokrotnie nagradzana klacz Poganinka z Michałowa, mówi prezes Jerzy Białobok.
9: Znana jest na ringach, zawsze właściwie mieściła się w trójce najlepszych koni.
7: Jaką stawkę osiągnie, tego nikt na ten moment nie potrafi przewidzieć, bo te ceny są bardzo, bardzo różne w różnych latach. Przez lata rządów Prawa i Sprawiedliwości po wyrzuceniu wieloletniego prezesa Marka Treli, stadnina w Janowie straciła na swojej świetności. Dziś próbuje swój prestiż odbudowywać. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
1: A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody. Poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami jednak na południu, w centrum oraz na północy wzrastające do dużego. Na południu miejscami przelotny deszcz, a w rejonie Karpat lokalnie burze. Termometry pokażą od 20 stopni nad samym morzem i 25 na północy do 30 w centrum i 33 stopni na południu.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy kolejną seksaudycję. Przy mikrofonach dr Robert Kowalczyk, psychoterapeuta i seksuolog.
11: I dr Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
10: Program wydaje Maria Mroczkowska, realizuje Filip Weicher. My dzisiaj jesteśmy z Państwem na żywo w studio Radia TOK FM i będziemy rozmawiać o zmianach i wakacjach. To są takie momenty w życiu, kiedy dokonujemy różnego rodzaju przemyśleń, podsumowań, ale też planów, co będzie dalej, co będzie się działo w kolejnych miesiącach. Być może czasami okres wakacyjny traktujemy trochę jako zresetowanie tak naprawdę tej relacji, gdzieś otworzenie jej na nowo, albo może podsumowanie. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Zachęcamy Państwa do dyskusji 22 44 44 044. To nasz numer telefonu. Mogą Państwo też pisać, komentować na nasze media społecznościowe. Jesteśmy na Facebooku i Instagramie pod hasłem Seks Audycja. Zapraszamy, zachęcamy, a my już... Robert, przechodzimy do tematu, czyli czy wakacje to jest jakiś moment symboliczny, to jest jakiś moment przełomowy? Dlaczego tyle uwagi przywiązujemy do lata i do tego okresu, kiedy jest ciepło?
11: To jest bardzo ciekawe pytanie z dwóch perspektyw, bo oczywiście jest to okres szczególny, jest to okres najczęściej przerwy wakacyjnej, to oczywiście te osoby, które mają dzieciaki, to doskonale wiedzą, ale z drugiej strony, to powiem w perspektywie gabinetu, wiele osób mówi, że właśnie to będzie ten czas, w którym coś się podzieje z ich związkiem, na przykład odkładanie jest rozmów na wakacje, odkładanie seksu na wakacje, odkładanie do takich momentów, właśnie wtedy będzie miejsce, czas i odpowiednia pogoda, żeby załatwić pewne sprawy. I zdarza się, że te wakacje mają być takim resetem dla relacji. I najczęściej jest to może nie w samych czasie wakacji, tylko jeżeli chodzi o osoby, które w tym czasie mają urlop. Mhm. Bo nie mówimy tylko o miesiącach wakacyjnych, tylko o właśnie tym elemencie urlopu. I daje coś z resetu, prawda? Jest więcej czasu, który wiele osób mówi, że jest ogromny deficyt tego, żeby byli blisko, bo nie mają czasu. No, ten czas się pojawia. Pojawia się więcej też bliskości, bo poprzez te rozmowy może ta bliskość zakiełkować. I też nowe warunki, prawda? Jeżeli to są też takie wakacje z wyjazdem, to też jest taki czas na wspólną eksplorację nowych przestrzeni. I to też daje dodatkowe emocje, jakiś rodzaj wspólnego doświadczenia, za którym też pary często tęsknią.
10: Za chwilę będę cię męczyć, jeżeli chodzi o te doświadczenia twoje gabinetowe, bo tutaj myślę, że ty więcej masz takich obserwacji niż ja. Gdzieś myślę, że do mnie jako do lekarki zgłaszają się osobami z troszeczkę innym spektrum problemów. Ja na przykład rzadko słyszę o takim wątku dotyczącym właśnie jakiejś istotnej roli, jaką pełni urlop w relacji partnerskiej. Dlatego też do Państwa chciałabym się zwrócić z taką informacją, do Państwa, do naszych słuchaczy. Czy dla Państwa urlop jest jakimś ważnym momentem w relacji, w którym coś Państwo robią wokół seksualności bardziej bądź mniej? Ona jest jakoś bardziej wyrażona, mniej wyrażona. 22 44 44 044. Myślę, że fajnie by było, gdybyśmy tutaj też na Państwa przykładach, Państwa doświadczeniach mogli podyskutować. A do Ciebie, Robert, kieruję też pytanie od razu. Czy Ty rzeczywiście ten wątek pojawia się u Ciebie w takiej pracy klinicznej?
11: Tak, szczególnie przed wakacjami, to znaczy zdarza się nierzadko, że osoby wyjeżdżają na wakacje i w związku z tym też jest urlop od terapii, bo w tym czasie oczywiście jej nie odbywają, chyba że są jakieś wyjątkowe sytuacje i to się dzieje online, ale generalnie nie. I zdarza się nierzadko, że właśnie po wakacjach, i wrzesień jest takim doskonałym przykładem takiego miesiąca, gdzie bardzo wiele osób pojawia się na terapii, zapisuje się na terapię. Czyli coś się musi wtedy podziać w te wakacje, co motywuje osoby osoby do podjęcia takiej, a nie innej decyzji. To jest jedna rzecz. I dla mnie są takie dwa momenty przełomowe w roku, czyli ten styczeń, o którym też często w naszych audycjach wspominamy jako ten miesiąc postanowień noworocznych, no i właśnie ten czas wakacji. I zdarza się nierzadko, no bo tutaj jesteśmy w seksaudycji, więc ten temat seksualności szczególnie jest dla nas istotny, że te wakacje są takim momentem, w którym pojawiają się pewne eksperymenty wokół seksualności. Powiedziałem o parach oczywiście i zaczęliśmy mówić o parach i to też nadało pewien kontekst, ale generalnie romanse wakacyjne, właśnie wyjazdy w egzotyczne miejsca, aby kogoś poznać, to nie jest coś, o czym się nie rozmawia. I też te wakacje, pojawiają się jakiś rodzaj też różnego rodzaju skrzywdzeń, zaczątków miłości, czyli też pod tym względem jest to czas szczególny.
10: 22 44 44 044 to nasz numer telefonu, a my w Seks Audycji dzisiaj rozmawiamy o wakacjach, o urlopie jako takim momencie, który jest istotny dla relacji i wtedy wokół tej seksualności zwykle jest jakaś zmiana, jest jakaś dyskusja. Ale Robert, ty jeżeli na przykład widzisz w pracy terapeutycznej, słyszysz od pacjenta, od pacjentki czy od pary, że właśnie wybierają się na urlop, to ty rozbrajasz te kwestie, czy mają jakieś plany w związku z seksualnością, czy to zazwyczaj te osoby wnoszą na terapię, czy jak najczęściej wygląda?
11: Zdarza się, że o tym mówią, bo na przykład pojawia się ten wątek związany z czasem. Będziemy mieć wtedy czas, żeby o tym porozmawiać albo poeksperymentować, bo tak jak powiedziałem, w tej codzienności, w tej gonitwie zdarza się, że na ten brak czasu zrzucana jest odpowiedzialność za brak seksu. I w związku z tym tam tworzą pewne warunki, no bo jeżeli mamy osoby, które właśnie lokują w tych wakacjach, w tym urlopie jakieś szczególne doświadczenie, które mają doświadczyć, ja mówię w relacji czy w seksualności, to może to być... Czy zdarza się nierzadko, że to jest rozczarowujące? Dlaczego? Bo tam jest bardzo wiele oczekiwań, bo przecież jest wszystko. No nie wiem, wybrałem odpowiednie miejsce, w odpowiedni sposób się ubrałem, wszystko jest tam, prawda, dopracowane, a nagle okazuje się, że tego seksu dalej nie ma. Bo w takim myśleniu o tym, że właśnie nie ma jakiegoś... Dlaczego nie ma? Bo nie mamy czasu, nie są odpowiednie warunki, nieodpowiednia pogoda, dzieciaki biegają, a tam jest to idealne miejsce. I mam bardzo duże oczekiwanie, że jak już tutaj zaaranżuję całą tą przestrzeń, to wtedy tam już będzie naprawdę ten seks, który ten wymarzony, ten z fantazji seks. I w związku z tym, jeżeli z tak wielką fantazją, z tak wielkim wyobrażeniem pojadę i tam to się ma wydarzyć jako to spełnienie i to odrodzenie też seksualności, to jest niemałe prawdopodobieństwo, że to może pojawić się też rozczarowanie. I stąd też pytanie do państwa. Czy zdarzyło się państwu właśnie składać w wakacje obietnice dotyczące bliskości czy też seksu? I czy udało się je zrealizować po powrocie? To jest takie ciekawe, to, czy to rzeczywiście to był taki dla państwa czas odrodzenia, czy odmiany, jeżeli chodzi o tą sferę bliskości i seksualności.
10: 22 44 44 044 to nasz numer telefonu. Znajdą nas państwo również na mediach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie. Tam śledzimy również państwa komentarze i wiadomości. Wspomniałeś o tym, że jeżeli tak się nastawimy właśnie na to trochę, mam wrażenie, nadrabianie różnego rodzaju czasu straconego, czy jakichś doświadczeń na urlopie i tak odkładamy, że na urlopie to tak będzie, że rzeczywiście tego seksu będzie dużo, będzie na niego czas i przestrzeń. No, tylko że tutaj akurat już się podzielę swoimi doświadczeniami gabinetowymi, że rzeczywiście czasami ta presja wynikająca z takiego nastawienia może się okazać, że na tyle jest istotna i na tyle jest tutaj zakłócająca nasze samopoczucie i nasze funkcjonowanie, że z tego seksu może się okazać, że niewiele później rzeczywiście udaje się zrealizować. Więc natomiast jedną rzeczą jest oczywiście stres, a dwa, spotkałam się na przykład też z takimi historiami, że osoby właśnie wyjechały na jakieś takie fantastyczne wakacje do fantastycznego miejsca, świetny hotel, świetne spa, basen i różnego rodzaju atrakcje i masaże i potem się wraca do pokoju i siedzie spać.
11: Tak, bo ten nadmiar, rozumiem, tego wszystkiego.
10: Bo takie zmęczenie też wychodzi całym rokiem i tym takim momentem, kiedy rzeczywiście ma się przestrzeń, to wiele osób marzy o tym, żeby spokojnie zasnąć, a nie znowu jakoś sięgać do zapasów, nadwątlonych zapasów energetycznych i angażować się w jakąś intensywną aktywność seksualną.
11: Cieszę się, że o tym mówisz, bo to jest też znowu z jakiegoś wypełniania jakiegoś planu i zdarza się, że osoby właśnie mówią, że wakacje sobie odpuszczą, a tu nagle jadą z jeszcze większą listą oczekiwań i paradoksalnie powielają ten schemat, który mają, nazwijmy go, z codzienności i dalej odhaczają pewne elementy związane z tym właśnie intensywnym byciem i tak jak mówisz, no reakcja jest dość naturalna, jest ciepło, są możliwości, można stać trochę później, więc się to odsypia. Więc znowu, jeżeli wytworzę sobie taką presję, to paradoksalnie mogę im się po prostu nie chcieć. No i też niestety, tak jak wcześniej powiedziałem, bardzo wiele oczekiwań jest ulokowanych wokół relacji i seksu, co też może być nie do spełnienia, bo właśnie trochę nie ma przestrzeni też na to, bo jeżeli ja jadę, chcę zwiedzać, nie wiem, zobaczyć, doświadczyć, to nagle się okaże, że znowu tego czasu nie ma, bo właśnie mamy tych wiele innych przyjemności, które miały nas zbliżyć w relacji. Okazuje się, że nas znowu odciągają od tej relacji, bo przecież trzeba wszystko zobaczyć, wszystko zwiedzić, wszystko tam doświadczyć, prawda?
10: A ty jakoś zapraszasz osoby, które są w gabinecie do tego, żeby rzeczywiście jakoś planowały wcześniej z wyprzedzeniem aktywność seksualną, czy tak na przykład właśnie podczas urlopu, czy raczej z twojej perspektywy zostawiasz to spontaniczności i właśnie takiemu flow energii, która się pojawia w danym miejscu, w danych okolicznościach?
11: Dziękuję ci za to pytanie, bo ono się często też pojawia w kontekście tego właśnie, jak sobie poradzić z tym czasem wakacji. Ja najczęściej mówię, że tak, no czy jeżeli lokujemy to, bo gdzieś tam fantazji jest ten moment, czas, może tego czasu więcej, jeżeli chodzi o seks, to też nie twórzmy za bogatych scenariuszy, co tam ma być. To znaczy dajmy temu przestrzeń też tej spontaniczności, a nie właśnie to, że mam cały wyreżyserowany spektakl tych wakacji, tego seksu i tego idealnego seksu na tej plaży. Potem te osoby, które, no nie wiem, przynajmniej z takimi osobami się spotkałem, które mówiły o tym seksie na plaży, to jest w ogóle najgorsze doświadczenie, które ich spotkało, bo wszędzie ten piasek wchodził, było niewygodnie. No ale w filmach, w tych wszystkich przedstawieniach romantycznych, no to jest w ogóle najlepsza sceneria do tego, żeby baraszkować. No a praktyka, tu moskity, tutaj piasek, tutaj różne rzeczy
10: tak,
11: się dzieją.
10: To prawda, że tak. Może potem wcale nie
11: jest. Ale wiesz, wychodzi scenariuszem, prawda? Idziesz całym, jedziesz tam, co tam się będzie działo. Po prostu cały serial masz tego związku i miłości i odrodzenia, a nagle spotykasz się z rozczarowaniami, czyli trochę nie ma tego zaciekawienia, pokazania się w jakiś sposób, zobaczenia, jak ja się w tym czuję, tylko jadę znowu z jakimiś powinnościami do spełnienia. Co jest, wielokrotnie o tym mówimy też w audycjach, no nie najlepsze dla seksu.
10: To po co składamy obietnice takie na wakacje? Na zasadzie, ja wiem, że teraz nie mamy czasu za wiele, ale zobaczysz, pojedziemy na urlop i to będzie taki czas dla nas, odbijemy sobie na urlopie. Wiele osób to na pewno słyszało. Pewnie część z naszych słuchaczy wypowiadało kiedyś takie słowa. Skąd to się bierze?
11: No wiesz, ta sprawcza moc tego zaklęcia, prawda? Wtedy to będzie, prawda? Wtedy to będzie ten czas i moment, kiedy to zadzieje się, co się ma zadziać. Ale rzeczywiście, bo to jest też, trochę jest tym prawdy, no bo jeżeli jest ten czas, jeżeli są ładne okoliczności, no to dlaczego nie? I oczywiście mówię w perspektywie gabinetu, ty też, więc to jest specyficzna też perspektywa, ale też są osoby, którym rzeczywiście nadrabiają trochę tego seksu i ten czas wakacji jest tym czasem też odrodzenia. No przypomina mi się, powiem o serialu, myślę, że powszechnie też znanym, a jak nie, to zachęcam, Biały Lotus, prawda? I tam też wakacje są takim trudnym momentem, ale też momentem zmiany, jakiegoś odrodzenia, jakiejś autentyczności w tym wszystkim. Co pokazuje, że jednak jest to czas szczególny i przez to, że się trochę z naszej przestrzeni jesteśmy wyrwani, jedziemy do innej, no z jakimi oczekiwaniami takimi, jak mówiliśmy wcześniej, ale zdarza się, że ta rzeczywistość, no, jakieś takie psikusy się zdarzają, że jednak nas konfrontuje z rzeczami, które może nie chcieliśmy pokazać, a pokazujemy i okazuje się, że są autentyczne. co też może być takim źródłem rozwoju. I znowu, no, często mówimy, że te wakacje to jest to przerwanie, nie wiem, rutyny, obowiązku, tego nadmiaru stresu, ale jeżeli wchodzimy w ten system z tym podobnym bagażem, to znaczy znowu z konkretną listą, to trudno nam to przerwać. A jeżeli zdarza się, że tą listę wyrzucimy, to naprawdę możemy doświadczyć rzeczy właśnie z tych kategorii, o których tutaj zachęcamy, jakiejś bliskości, intymności, spotkanie się właśnie z własnymi emocjami. No też no, wspaniały czas też na, takie, na tego typu doświadczenia.
10: 22 44 44 0 44 to nasz numer telefonu. Dzisiaj jesteśmy na żywo w studiu Radia Tok FM, a słuchają Państwo Seks Audycji. I Robert, od razu mi się kojarzy, jak rozmawiamy na takie tematy dotyczące tego planowania, nieplanowania aktywności seksualnej, to czy to nie oznacza, że my trochę odkładamy na później zaangażowanie, odkładamy na później bliskość, odkładamy na później intymność, bo tu i teraz mamy z nią problem. I tak sobie myślimy, no dobra, może później będzie łatwiej, może później będzie lepiej. I tak trochę nawet sami siebie oszukujemy, bo wszystko kładziemy na karb zmęczenia i wyczerpania i codziennego chaosu. I okazuje się, że to wcale nie jest rozwiązanie uniwersalne.
11: Absolutnie tak. To jest właśnie to, co jest w moim odczuciu kluczem, że to jest odkładanie na lepszy czas. To coś tego, co w związku ma się podziać i też właśnie szukanie tych magicznych miejsc czy magicznych zaklęć, które mają właśnie wprowadzić ten stan. Ale nie, mówimy o codzienności. Ja bardzo lubię tą teorię Fredrickson, ten dotyczący mikromomenty miłości. To jakby taka zachęta do tego, żeby doświadczać tego właśnie każdego dnia, w każdej momencie i wnosić jakiś rodzaj energii pracy w to, żeby w tej relacji to utrzymywać, a nie znowu czekać na to, że nie wiem, spłynie wraz z tym, prawda, słońcem pożądanie, prawda? No, to, tu jest ten wątek, który niestety jest dość niebezpieczny, ale ja ciebie podpytam, bo też jak część osób sobie policzy tam 9 miesięcy wstecz od swoich urodzin, to się okaże nierzadko, że to wakacje to jest też czas, w którym no, na przykład pojawia się ciąża. Bo jest czas.
10: Ale o co chcesz mnie zapytać?
11: Nie, bo wiem, że wróciłaś z konferencji psychiatrycznej.
10: Nie mam nic do powiedzenia.
11: Nie, ale wróciłaś z konferencji psychiatrycznej, gdzie opowiadałaś.
10: No właśnie dalej nie mam nic do powiedzenia.
11: Ale chciałbym też jakby właśnie o tej presji, prawda? Że też myślę sobie o tej presji wynikającej z takiego a teraz robimy sobie dziecko, wiesz, w tym sensie w wakacje. I wakacje to jest ten czas, w którym się postaramy o dzieci. I też to może
10: też
11: być dodatkowa.
10: Taki moment planowania i presji, że to się może absolutnie w tym czasie na przykład nie udać, prawda? I jeżeli sobie zakładamy, że to jest idealny moment, bo tak sobie wyliczyliśmy, żeby
11: żeby nam się dziecko urodziło, prawda?
10: Tak, no to rzeczywiście tak czasami bywa. No myślę, że oczywiście tutaj nasz słuchacz napisał, że spontan jest najlepszy, no więc tutaj pewnie część z naszych słuchaczy się z tym zgadza, a jeżeli ktoś jest team planowanie, no to też zapraszam, żeby dać znać do naszego studia 22 44 44 0 44.
11: Ale właśnie wróć do tego planowania i tutaj właśnie wspomniane poczęcie, że znowu wszystko podlega jakiemuś takiej optymalizacji. I zdarza się, spotkałem się niedawno z taką rozmową, że ktoś wyliczył, że właśnie wakacje to idealnie, że dziecko się urodzi na wiosnę, czyli te miesiące słoneczne będą bardzo korzystnie na niego działały. To jakie to jest mocne z planowania? Jakie to jest takie wszystko, jak ma być, prawda? Że jak nie, to coś złego się stanie, albo nie będzie ktoś, to dziecko nie będzie odpowiednie, prawda? Bo będzie poczęte na przykład w późniejszych miesiącach. Mówię o takim stylu też myślenia, o seksualności, o życiu, prawda? Jako o sposobie. I myślę, że seks tutaj absolutnie też jest wpisany jako pewna, nie wiem, znowu optymalizacja tego, prawda? Że to musimy maksymalnie wykorzystać.
10: Mam do ciebie pytanie od naszej wydawczyni. Maria pyta, czy chodziło o Barbarę Fredrickson.
11: Tak.
10: To powiedz więcej troszkę na ten temat.
11: O tej teorii? Ach, to jest fenomenalna teoria, która pokazuje, że właśnie w tej nazwie tkwi też klucz, że to są mikromomenty miłości. Czyli takie bliskość, dotyk, czułość, drobne gesty. Bo, i że to jest doświadczenie też takie z emocji, które które znowu mówi, że jakby często sobie wyobrażamy miłość, takie doświadczenie pełne, ustawiczne, a ona mówi, że właśnie w tych momentach to jest zakotwiczone, to przeżycie tej miłości, to jakieś takie doświadczenie tej bliskości, żeby o nie absolutnie dbać i żeby je wprowadzać też w codzienność. To było w odniesieniu do tego, żeby znowu nie czekać na jakieś magiczne momenty, czy na najlepszy możliwy czas, że w każdym momencie jest ten czas. I to zadbanie, to ziarnko do ziarnka spowoduje rzeczywiście to doświadczenie szczęścia, jeżeli mówimy o gdzieś tam zakotwiczone właśnie w tym kontekście miłości.
10: No, to jest też historia o czerpaniu z tego, co mam i z tego, czym mogę się ucieszyć i co mogę docenić, a niekoniecznie skupianiu się przez pryzmat tego, czego mi brakuje do tego ideału, który gdzieś mam w głowie i który pracuje i na przykład w związku z nim gdzieś doświadczam jakiegoś dyskomfortu i cały czas poczucia niespełnienia albo bycia niewystarczającym czy niewystarczającą.
11: No zobacz, jak to też może wpaść na obszar, który był obszarem urlopu czy wakacji, bo znowu trzeba maksymalnie wycisnąć z tych wakacji, ile się da. Maksymalne wiele rzeczy zobaczyć i doświadczyć i to też z drugiej strony coś, co miało być urlopem od tego, od tej tyranii, nagle się staje kolejnym wcieleniem tej tyranii.
10: No, wakacje już kończą się dla wielu z naszych słuchaczy. Pewnie część z Państwa zostawiło sobie urlop na wrzesień. Też szanuję też wolę jesienią zwiedzać różne ciekawe miejsca. Ale dla tych osób, które już są po wakacjach i które rzeczywiście gdzieś w tym czasie, w czasie urlopu doświadczyły więcej przestrzeni na bliskość, na czułość, na intymność, co dalej? No bo jest ten moment, kiedy wracamy do takiego codziennego funkcjonowania, wracamy do rutyny, wracamy do różnych obowiązków, do zadań i teraz co? Znowu czekamy na kolejny urlop?
11: No właśnie nie. Jeżeli byśmy potraktowali to jednak jako reset albo jakiś rodzaj kryzysu, który ma wytworzyć coś nowego w naszej relacji, to na przykład to doświadczenie, które nierzadko osoby opowiadają w kontekście wakacji, czyli randkowanie. Czyli mieli czas, żeby pójść razem na kolację, porozmawiać, żeby je przenieść do codzienności. Żeby świadomie, może właśnie tutaj by potrzebny był kalendarz, wyznaczyć dni na randkowanie.

0: I to jest też taki sposób na podtrzymanie pożądania, bo ja mogę jakby wprowadzać się w ten klimat. To, co powiedzieliśmy wcześniej, żeby znowu nie zrobić jakiegoś gigantycznego oczekiwania, że w te 2 tygodnie, kiedy wyjedziemy, to my wtedy wszystko nadrobimy. No właśnie nie. Żeby jednak próbować to rozłożyć, więc tu jest oczywiście w kontrze do tego, co mówiliśmy wcześniej, czyli jednak ten schemat można go zaimplementować, może inaczej tak powiedzmy, ale druga rzecz. Moim zdaniem równie ważna, no bo tak jak znowu powiedzieliśmy o tych parach, prawda? Powiedzieliśmy o tym, że to w tej parze się coś odradza, no ale też są osoby, które poza parę wyszły w tym doświadczeniu seksualnym i wtedy na pewno jest to moment, żeby się zbadać, żeby zrobić badania. Że znowu jakieś takie przekonania, które niestety dalej funkcjonują, że to niemożliwe, że to był drogi hotel, a sąsiad był czysty, to naprawdę zostawmy między bajki, bo to jest niewiarygodne, co się racjonalizuje, żeby jednak tego nie zrobić. I tutaj też jesteśmy w seksaudycji, mówimy o zdrowiu seksualnym, no to konieczność badań, powtórzenia, jeżeli taki incydent miał miejsce.
1: Tak, i też nie róbmy z tego jakiegoś wielkiego wydarzenia, no bo czy podejmujemy, zakładam, że wszyscy jesteśmy dorośli, podejmujemy aktywność seksualną świadomie i czy to jest relacja, która jest w parze krótkiej, czy to jest gdzieś relacja seksualna z osobą świeżo poznaną, z założenia krótkotrwała relacja, czy w ogóle taka jednorazowa, no to oczywiście o tym zdrowiu pamiętajmy, o prezerwatywie pamiętajmy, o tym, żeby się zbadać też, no bo rzeczywiście później gdzieś kwestia naszego zdrowia, ale też naszych partnerów kolejnych, partnerek, którzy gdzieś później mogą również doświadczyć jakiejś krzywdy zdrowotnej.
0: No i jeszcze pytanie do ciebie, bo to jest moim zdaniem już takie doświadczenie, które absolutnie jakby motywuje do pójścia do gabinetów też oczywiście psychiatrów. Krzywdy, które się doświadczyło w okresie wakacji, na przykład właśnie romans, który się zakończył w jakiś sposób, który nie był planowany, czyli pojawiły się bardzo przykre uczucia. Bo mogliśmy pokładać jakieś nadzieje, jakieś wyobrażenie wokół tej sytuacji, a tu się wakacje skończyły i nagle okazuje się, że spotkanie z rzeczywistością jest jakimś ogromnym rozczarowaniem i może wiązać się też z jakimś ogromnym smutkiem wokół tej sytuacji.
1: No, rozumiem, że musimy to rozłożyć na kilka warstw tak naprawdę, bo rozumiem, że jeżeli osoba gdzieś dorosła, wyjeżdżająca ja właśnie zaraz do tego porywu dojdę. Gdzieś wchodzi w jakąś relację romantyczną na wyjeździe, na urlopie, to wspaniale. To myślę, że to jest fajne doświadczenie, ale musimy też pamiętać, że nie zawsze z tego doświadczenia będzie stała, trwała relacja. Może się okazać, że gdzieś podchodząc do tego momentu, jak do pięknego momentu i czegoś bardzo ciekawego i rozwijającego, będzie nam łatwiej zachować to ciepło i takie pozytywne wspomnienie na przyszłość, a nie gdzieś skupić się na tym, że jednak doświadczyliśmy czegoś, co raczej będziemy umieszczać po stronie strat.
0: Bardziej z profilaktyki, prawda? Żeby sobie to jakoś tam ułożyć
1: żeby
0: przed.
1: Żeby sobie ułożyć przed, ale też nie zawsze, wiesz, te porywy serca, one muszą sprawić, że całkowicie tracimy głowę. Oczywiście czasami tak bywa, ale wtedy też dobrze na przykład posłuchać takiej seksaudycji, w której ktoś sprowadzi nas na ziemię i jednak przypomni, żebyśmy też chronili siebie i dbali o siebie i niekoniecznie dawali wszystko, wszystkie nasze emocje, wszystkie nasze odczucia. W momencie, w którym nie mamy pewności, nie wiemy, tak naprawdę nie znamy tej osoby i nie wiemy, jakie ona ma cele, plany, oczekiwania, dlatego, że jest fantastycznie. No, może się okazać, że fantastycznie jest wtedy, kiedy jesteśmy na plażach Juraty, a wtedy, kiedy wracamy do miasta, może się okazać, że wcale nas tak dużo nie łączy, więc pamiętajmy o tym, że też ta energia wakacyjna, wyjazdu może robić bardzo dużo dobrego, ale też taka profilaktyka, właśnie chronienie siebie jest tutaj, myślę, istotne, ale też no, takie zwrócenie uwagi na to, co będzie dalej. Jeżeli jesteśmy w stałej relacji, no to oczywiście ja nie

0: nie oceniam i nie osądzam, to absolutnie jestem daleka od tego, ale że gdzieś powinniśmy może zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście chcemy w tym momencie położyć na szali różnego rodzaju relacje stałe, w których jesteśmy, dla doświadczenia, w którym będziemy przez chwilę. I czasami ten bilans wychodzi, że może niekoniecznie warto, a czasami bilans wychodzi, że właśnie tak, właśnie tego potrzebuję i tego chcę. I ważny jest ten moment, żeby ta analiza wystąpiła. To, żeby jednak próbować ze świadomością siebie...
1: Oj tam, Ola.
0: Ze świadomością siebie...
1: Ale to są te słońce, wchodzić, ta plaża, ale no, ta te
0: słońca
1: palmy,
0: i plaże, no. Oczywiście, no wspaniale. I ja rozumiem, że to może zachęcać, ale ja też nie odbieram romantyzmu i nie odbieram ludziom prawa do przygody i do spędzania fantastycznie czasu, bo to nie o to chodzi, ale w momencie, w którym rzeczywiście zaczynamy się angażować w tego typu relacje, dobrze jest pewne rzeczy sobie rozważyć w głowie i jeżeli więcej mamy plusów i więcej spodziewamy się korzyści z takiej relacji, no to fantastycznie. No to znaczy, że cudownie się stało, że ta osoba gdzieś na naszej drodze została
1: tak
0: postawiona.
1: Jak mówisz, to jest trochę czasem się myślę o wakacjach jako takim, ten wakacyjny wyjątek od normy, że to jest jednak taki szczególny czas, kiedy to się odmieni, ale tak jak mówisz, to spotkanie się potem z konsekwencjami różnymi, tymi pozytywnymi, tymi negatywnymi, często jest, no, to jest ta proza, prawda? To, że trzeba na przykład właśnie już nie na plażę, tylko wyjść rano do pracy i mieć czas i mieć różne inne zobowiązania i czasem nie, trudno to połączyć. Tak jak powiedziałaś, tam jest też aura, która sprzyja, która rzeczywiście może budować tego typu wyobrażenia i tam może być mnóstwo ulokowanych właśnie projekcji, fantazji o tym, jakby to mogło być.
0: Też nie wiem, czy spotkałeś się, na pewno się spotkałeś z takim terminem, że jednak wiele osób, które wykonują bardzo intensywną pracę, są bardzo zmęczeni, czasami wypaleni też tą robotą, wyjeżdża gdzieś do jakiegoś miejsca, gdzie jest dużo wszystkiego, i alkoholu, i jedzenia, i wszystko jest na miejscu. I nagle okazuje się, że gdzieś jest taka potrzeba, żeby przekroczyć jakieś swoje ograniczenia, żeby zrobić coś szalonego, coś takiego niezwykłego. I no, czasami ludzie mówią wręcz o odpinaniu wrotek, prawda? Czyli żeby gdzieś rzeczywiście zaszaleć. I super, jeżeli robimy to świadomie i bierzemy pod uwagę różnego rodzaju potencjalne konsekwencje, które z takich działań mogą po prostu wypłynąć. Ale bawmy się, oczywiście bawmy się, korzystajmy, uprawiajmy seks. On jest czymś, co ma dawać nam przyjemność, dawać satysfakcję. Jest też metodą, żeby poznawać siebie i tego, co nam może dać i tego być może, czego wcześniej nie znaliśmy, więc to może być wspaniałe doświadczenie, ale jednak też pamiętajmy, że dla wielu osób, które poznajemy gdzieś w ośrodkach wakacyjnych, to, co się dzieje w hotelu, zostaje w hotelu.
1: Turnus mija, prawda? I też... Rozumiem, wszystko się kończy.
0: To powiedzenie się ma taką przykrą drugą połowę.
1: Tak, to prawda. No ale to w zależności pewnie od regionu, ale może to jest... Ale chodzi o to, że to jednak ma ten czas turnusu, prawda, koniec czegoś, nagle się staje końcem też relacji i miłości. I czasem to ograniczenie też ma swój, tak jak powiedziałeś, pozytywny wymiar, bo to można to czegoś doświadczyć, czego by się na przykład nie zrobiło w innej sytuacji, a potem okazuje się, że to doświadczenie wcale nie było aż tak egzotyczne i takie oczekiwanie też na te wszystkie momenty staje się jakby, no właśnie, już takie bardziej realne.
0: Takim momentem, myślę, który warto wyłapać w tych takich historiach wakacyjnych, to one potrafią, jeżeli trafią się odpowiednie osoby w odpowiednich okolicznościach, rzeczywiście dać nam sygnał tego, kim my jesteśmy, jacy my jesteśmy, czego my potrzebujemy, czego być może nam brakuje w takim codziennym funkcjonowaniu. Może być to też taką fantastyczną refleksją i doświadczeniem jakiejś podróży w głąb siebie, żeby zobaczyć, co na przykład zaniedbywałam albo zaniedbywałem przez ostatnie 10 miesięcy, czy od ostatniego urlopu i ostatniego wyjazdu. I wtedy rzeczywiście to też może być taki bardzo fajny moment pogłębienia świadomości i takiej wiedzy o sobie.
1: Ja myślę i trochę tak używając kolokwializmu i z głowy i z ciała. To znaczy w takim kontekście też jakby doświadczenia swojego ciała i tam a propos wakacji, bo widziałem takie spostrzeżenie badawcze, że tam jest kwestia też na przykład regulacji diety, że są osoby, które właśnie wtedy jedzą śniadania, tak regularnie obiady, kolacje i to się dzieje, jakieś takie właśnie wpadają też w jakieś rytmy, które potem im dają bardzo korzystne, ale może w to nie wchodźmy. Natomiast powiedziałaś o czymś, co ma w psychologii też swoją taką kategorię, to się nazywa psychologia wakacyjnych fantazji. I to jest trochę taka opowieść o tym, że w sprzyjającym tym kontekście, rozumiem tutaj morze, tutaj plaża, tutaj okoliczności, tutaj zachód słońca, też otwieramy się. Łatwiej nam mówić o pewnych rzeczach, łatwiej nam mówić o pewnych tęsknotach, bo też znajdujemy na to przestrzeń, no i to otoczenie też na nas oczywiście energetycznie w jakiś sposób wpływa.
0: Też dieta też jest takim momentem, kiedy rzeczywiście dbamy bardziej o siebie, o swoje ciało i to jest super i oczywiście ja zachęcam do tego, żeby też ten moment wakacyjny wykorzystać do tego, żeby zrobić, w ogóle zadbać o siebie i być może trochę więcej sportu, trochę więcej ruchu. Natomiast coś takiego jest, że rzeczywiście w tym okresie letnim jest nam dużo łatwiej o pewne rzeczy zadbać i się zatroszczyć, również o swoją seksualność, niż w okresach jesienno-zimowo, nawet wczesnowiosennych. Mhm. Wtedy jednak ta seksualność nasza funkcjonuje troszeczkę inaczej i to nie tylko ze względu na to, że pracujemy.
1: No rzeczywiście, tak jak mówisz, że to jest też, może to skupienie na tym doświadczeniu i byciu przy sobie też daje nam ten rytm, prawda, który jest dla naszego organizmu pożądany, ale tam jest zaszyte takie niebezpieczeństwo właśnie rozliczeń, że czegoś mam, czegoś nie mam i dopóki te rozliczenia będą nas motywować, to dobrze, prawda, że jakiś bilans tworzymy, tylko przy tym wszystkim właśnie może znowu się pojawić dodatkowa kara za to, że czegoś nie zrobiłem albo właśnie przekroczyłem coś w kontekście właśnie swojego ciała czy tego, co chciałem powiedzieć albo czego właśnie chciałem, gdzie postawić granicę. Natomiast tutaj w takim jakby zmiana kontekstu i dla mnie nie rozliczanie, nie jakieś tworzenie takich tabeli, żeby się porozliczać, tylko docenienie dobrych momentów, sukcesów, a nie właśnie taką narrację deficytu uprawianie, czego się nie zrobiło, albo co się z listy właśnie, co wypadło i z jakiego powodu. Żeby jednak popatrzeć na ten potencjał, który zrealizowaliśmy, a nie tylko rozliczać, czego nie zrobiliśmy. Wiesz, bo może być też taka tendencja, prawda? Bo zamiast cieszyć się, co zobaczyliśmy, to nagle najgłośniej pozostaje zdanie, czego nie zobaczyliśmy, albo czego nie doświadczyliśmy.
0: Co gdzieś się nie udało zrealizować z
1: tak
0: tego planu, prawda?
1: To, że zaczęliśmy, próbowaliśmy, zobaczyliśmy, że pojawiło się na przykład jakieś wyzwanie, to też jest jakiś potencjał, a nie spełniliśmy tego planu, prawda? Nie stało się tak, że to się nie podziało, jak się miało podziać, prawda? Że to jest zupełnie inny rodzaj narracji, od którego się można odbić. To idziemy dalej. Wróciliśmy, mamy te drobne sukcesy, bazujmy na tym potencjale, rozwijajmy to. Teraz może właśnie wytnijmy sobie z tego tygodnia taki czas, gdzie my mamy tylko dla siebie. Wytnijmy sobie ten czas, kiedy na przykład jesteśmy tak ze sobą, jak to było przez chwilę na wakacje. Trzymajmy ten moment.
0: Też, bo oczywiście urlopy, wakacje, wspólne weekendy, to jest ten moment, kiedy jest taka bardzo wyraźna granica pomiędzy codziennością a zmianą regularnego rytmu. Być może wtedy też nam łatwiej jest pewne rzeczy zrobić, zostawić za sobą, na chwilę się odciąć, dzięki czemu bardziej chociażby poświęcić aktywności seksualnej czy dbaniu o siebie. Mhm. Ale przecież to nie jest tak, że my nie możemy takiego mikrorytuału wykonać również w takiej codzienności, którą mamy w tygodniu, tak? Niekoniecznie musi to być wyjazd, niekoniecznie musi to być weekend, ale że ja często, wiesz, trochę przeskoczę z tematu, który pozornie może się okazać zupełnie niezwiązany, ale za chwilę to mam nadzieję jakoś klamrą połączę. Ja często pracuję z ludźmi, którzy mają zaburzenia snu. I teraz okazuje się, że wiele osób oczekuje od siebie, że będą aktywne do pewnej godziny, po czym się wykonają rytuał pod tytułem prysznic, piżama, położą głowę na poduszkę i w tym momencie będą już zasypiać. Natomiast bardzo mało czasu poświęcają na ten moment takiego przygotowania się do wieczornego odpoczynku, na wyciszanie się, na gdzieś przygotowywanie naszego organizmu do tego, że ten odpoczynek za chwilę będzie. Już obniżanie napędu, obniżanie bodźców, które odbieramy, już nie bycie cały czas w kontakcie ze światem, ale raczej takie bardziej bycie przy sobie i to wyciszanie się. I teraz trochę podobnie jest, mam wrażenie, z intymnością, seksualnością. Jeżeli my na co dzień też traktujemy seks trochę tak jak zasypianie, czyli że chcemy nauczyć swój organizm takiego reagowania na gwizdek pod tytułem jak ci powiem, to masz zasypiać, a jak ci powiem, to masz się chcieć uprawiać seks, to się może nie udać. Myślę, że raczej można powiedzieć, że to się z dużym prawdopodobieństwem nie uda. I też jest ten moment takiego zbliżania się do siebie, takiego gdzieś no, tak symbolicznie ocierania się o siebie, zapraszania się gdzieś do jakiegoś kontaktu intymnego, który może skończyć się kontaktem seksualnym, ale wcale nie musi. Ale może się okazać, że gdzieś nawet sama taka bliskość i ta to takie trwanie w troszeczkę innej energii, innej przestrzeni, nawet jeżeli to jest kilkanaście minut, może być naprawdę bardzo istotne z jednej strony dla naszego odpoczynku, ale z drugiej strony dla też takiego podtrzymywania pewnej energii w relacji.
1: I też może być to z presji, bo ja często w gabinecie takie słyszę oczekiwanie, że proszę coś zrobić, żeby nam wróciło pożądanie na przykład. Tak, to ma być na rozkaz wręcz. Albo właśnie to będzie magiczne zaklęcie, nie wiem, tabletka, no ten zestaw. A ja często parom proponuję, żeby jednak rozpocząć od kategorii bardziej przyjemność niż pożądania. To, co lubimy razem robić, to, co właśnie chcemy powtarzać, a to pożądanie przyjdzie. Bo znowu to jakby trochę odwracając tą kategorię snu. Znaczy odnosząc się trochę do tej kategorii, że to musi się stać, prawda? Musi przyjść sen, prawda? No to, a może właśnie, że przygotuję to, zrelaksuję się i sen przyjdzie, prawda? To tak jak z tym pożądaniem, prawda? Przygotuję to ciało, zadbam o przyjemność i pożądanie przyjdzie, prawda? Trochę od tej strony. Ale chciałbym wprowadzić jeszcze jeden wątek, bo z wakacjami się mocno kojarzy i myślę, że tak trochę przewidując na podstawie poprzednich lat, będę miał też tę sytuację opowiadaną w gabinetach. Chodzi o to, że wakacje razem, ale nie dały, były razem, wszystko razem, a nie dały doświadczenia bliskości. O czym mówię? Często pary właśnie poprzez to, że jadą gdzieś razem i mają jakiś, tak nazwijmy to, też sposób na spędzanie czasu, żeby maksymalnie to wykorzystywać, bo gdzieś jedziemy, trzeba coś zwiedzić, coś zobaczyć, coś doświadczyć, to nagle ten cały czas wypełniły właśnie doświadczeniami jakby jednocześnie ze sobą, ale trochę nie ze sobą. To znaczy, tak dużo było tych impulsów, tak dużo było doświadczeń, że nie mieli czasu dla siebie.
0: Usiąść i posiedzieć
1: ze sobą. Tak, że to jest też z jakiegoś takiego kawałka, że trzeba wszystko jakby wycisnąć, prawda, do końca, że
0: wiesz, żeby zmaksymalizować. To też może być kawałka pod tytułem nie bardzo umiem być z tobą, nie robiąc czegoś konkretnego.
1: Dokładnie, i zrobię fajerwerki, żeby one zastąpiły, prawda, przestawiły te emocje, żebym mógł pochwalić się, że takie doświadczenie było i tak intensywnie jako relacja doświadczamy.
0: No poza tym też łatwiej mi nawet z taką myślą, że robimy coś, w związku z powyższym ja się nie muszę zastanawiać, dlaczego jakoś tak nie ma o czym gadać.
1: Jak najbardziej. I to doskonale potrafi to wypełnić. Właśnie te maksymalne doświadczenia wspólne. I nieraz właśnie to jest przeciekawy wątek. Myślę, że moglibyśmy go kiedyś też w audycji poruszyć, że są takie pary, które są bardzo intensywne i naprawdę wszystko doświadczają. Takie piękne pary instagramowe. I okazuje się, że one mówią o samotności i pustce w tym doświadczeniu. Że właśnie niby to wszystko jest takie piękne, kolorowe i intensywność tych doświadczeń jest z całego wachlarza. A okazuje się, że tak jak powiedziałaś, nie potrafią nagle ponudzić ze sobą, bo to ich drażni albo na tyle wytrąci.
0: Jest napięcie od razu się pojawia.
1: Tak, duże napięcie. Więc też to jest też taki wątek na wakacje, że wszystko razem, wszystko super, ale po wakacjach czuję się jakoś nieswojo. Że coś jednak się nie podziało.
0: coś się nie podziało, albo być może czegoś znowu nie udało się doświadczyć i czegoś znowu nie udało się obejrzeć, ale też idąc za tym tokiem myślenia, może być też tak, i to też warto na to zwrócić uwagę w okresie na przykład urlopowym, gdzie no, planujemy, zakładamy, przygotowujemy się do tego, że tej aktywności seksualnej będzie więcej, będziemy mieć więcej czasu dla siebie, ale może być też tak, że w pewnym momencie nawet ta aktywność seksualna, czyli teoretycznie bycie blisko, stanie się sposobem na nie bycie za bardzo blisko.
1: Oj, tak.
0: Tylko taki, że uprawianie seksu staje się czymś takim, żeby tylko ze sobą nie rozmawiać. Że już patrzymy na siebie, nie bardzo już tematy się pokończyły, nie ma zadań, które są na co dzień do omówienia. Te wszystkie rzeczy, które na co dzień gdzieś organizujemy wspólnie, odpadają na urlopie. No i nagle okazuje się, że my żyjemy ze sobą 10 lat i tematów nie ma.
1: No tak, prawda? A wszystko jest, prawda? Tak jakby patrząc z tej checklisty, prawda, takiej tak. zewnętrznej, że...
0: I wtedy nagle pojawia się seks jako taki trochę sposób na to, żeby gdzieś...
1: Ratować bliskość.
0: Ratować tę sytuację nawet, tak. nawet żeby nie musieć skonfrontować się z tym, że jednak przez ostatnie lata i te wszystkie zadania, które mamy do wypełnienia, oddaliliśmy się od siebie.
1: I myślę, że wakacje są też takim momentem, bo to jest też tak ten szczególny czas, jednak patrzymy na tego partnera, czy tą partnerkę trochę z innej strony. Nierzadko mamy więcej tego czasu, chociaż mówimy o takich intensywnych wakacjach, gdzie to jest wypełnione, ale też widzimy w takich sytuacjach codziennych, bo popatrz, jak mocno reguluje ta codzienność, prawda? Nie widzę tego partnera, bo on jest tam do którejś godziny w pracy, później biegnie na siłownię, później zajmujemy się dziećmi i mamy tak... nie mamy takich dużo...
0: Właściwie się nie spotykamy.
1: Właściwie się nie spotykamy, wszystko realizujemy, prawda? Tworzymy tą miłą, rodzinną firmę, a wakacje to jest taki czas, żeby zobaczyć swojego partnera bądź partnerkę w bardzo określonym kontekście, różnych kontekstach i też cały dzień jesteśmy ze sobą. Jeżeli tutaj nie wybieramy tego systemu, prawda, że biegamy i wszystko razem zwiedzamy i nagle okazuje się, że właśnie, że czujemy się sobą zmęczeni, że nie potrafimy tego wyregulować na przykład, że już nie jesteśmy w stanie kolejną godzinę być z tym partnerem, tylko chcielibyśmy gdzieś uciec. I tu mogą się na tym polu też pojawić napięcia, że to jest tak, że ta codzienność jednak buduje nam możliwości bycia na odległość, a tam okazuje się, że czasem zamknięci w tym jednym pokoju hotelowym, w tym jednym ośrodku, jesteśmy skazani na siebie i to wywołuje mnóstwo napięć.
0: I co wtedy?
1: No, to jest doświadczenie, które nie jest doświadczeniem ani dobrym, ani złym. To jest doświadczenie tego, co może nam się wydawać z jakiejś tęsknoty, że my chcemy ciągle z tym partnerem, prawda? Takie mam wyobrażenie, że jakbyśmy to byśmy... A okazuje się, że nie. I to nas może nauczyć właśnie tego sposobu regulacji, też sprawdzenia, jak ta druga osoba na to reaguje. Bo też może tak być, że wcale nie jesteśmy jakoś przed samym sobą musimy sobie powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie 8 godzin, czy 12 godzin, czy 24 godziny być ze swoim partnerem. Po prostu nie jesteśmy w stanie. I to nie oznacza, że związek jest zły.
0: Bo to jest bardzo ważne, że to nie oznacza, że związek jest zły, tylko być może my mamy taką potrzebę, na przykład, żeby w tym związku mieć trochę przestrzeni na robienie czegoś tylko samemu ze sobą.
1: Tak, czego nie widzieliśmy w tej codzienności, bo tyle mamy tych zobowiązań, że nam się to jakoś rozkłada, a tam to doświadczamy. I tak jak mówisz, żeby nie ulec trochę temu przekonaniu, że to jest coś nie tak z tym relacją.
0: Mhm. I to można zakomunikować otwarcie, prawda? Mhm. Że to nie jest coś takiego, że trzeba udawać i się zmuszać, bo to zazwyczaj tylko jeszcze gorzej wychodzi. I też my się frustrujemy, ta osoba czuje, że coś jest wymuszone. Ale możemy na przykład zrobić tak, żeby powiedzieć, że okej, ja teraz potrzebuję książkę poczytać. Nie?
1: I to jest okej. I to nie znaczy,
0: że
1: źle dokonałem wyboru partnera i partnerki.
0: Tak, dokładnie. I też dla partnera, partnerki to nie jest sygnał pod tytułem nie jestem atrakcyjna, nie jestem atrakcyjny. Ona nie chce ze mną spędzać czasu. Tylko to jest też takie otwarte opowiedzenie o swojej potrzebie w sposób otwarty, szczery, uczciwy i z zaufaniem, że druga strona to przyjmie i uszanuje.
1: Mm, no tak. Myślę, że to takie relacje z trochę większym doświadczeniem mniej mają z tym kłopotu, bo w tych świeżych, jeszcze napompowanych jakimś takim romantycznym przekonaniem, że musimy cały czas ze sobą, wszystko ze sobą, to trudno się spotkać z taką informacją, że na przykład na ten moment nie mamy ochoty spędzać czasu z tą drugą osobą, znaczy, że ją odrzucamy, czyli nie kochamy, czy nie darzymy ją szczególnym uczuciem.
0: I teraz znów idąc dalej tym tokiem myślenia, co z punktu widzenia psychologicznego, relacyjnego, jeżeli chcemy spędzić wakacje oddzielnie?
1: Oj, to jest też nierzadko wyzwanie, prawda? Bo to
0: ale zobacz, też nie wiem, czy u ciebie to się zdarza często, ale no pewnie dominuje ten model, że na urlopy jednak jeździ się razem, ale ja mam też w doświadczeniu gabinetu takie historie, gdzie jest ustalone, że każdy jedzie sobie tam, gdzie chce.
1: Też, tylko że to jest tak, jak mówisz, to jest coś, co się negocjuje, bo domyślny standardem jest, że razem. I że tak być musi, bo to jest oczywista oczywistość, ale rzeczywiście to, co ty mówisz, i są bardzo różne motywacje tego. I umiejętność też powiedzenia o tym, że to jest tak, że na przykład załóżmy, że kilka dni możemy spędzić razem, a potem jednak się rozdzielamy, bo to mi jest potrzebne, to wymaga jednak umiejętności negocjacji tego, że jakby w parze też. I to znowu nie oznacza, że ten związek jest zły, nie oznacza związek, czegoś związkowi brakuje, tylko czasem osoba potrzebuje na przykład skupić się na sobie, a na przykład nie potrafi tego powiedzieć, jedzie na te wakacje, jest permanentnie wkurzona, napięta i właśnie gdzieś pokazuje, że dobra, ucieka, co może jeszcze dodatkowe napięcie wprowadzać do tej relacji i skończyć się, no już tutaj tak przewidując, negatywnie, no źle.
0: No, awanturą na przykład.
1: Na przykład, tak.
0: Więc ja też uważam, że to jest fajny sposób, pod warunkiem, jeżeli on jest dobrze opracowany, w tym sensie, że tutaj mamy porozumienie, obie strony wyrażają w miarę przynajmniej otwarcie, jak czują się z takim pomysłem i rzeczywiście jakieś swoje oczekiwania co do drugiej strony są w stanie jednoznacznie zakomunikować. I wtedy rzeczywiście taka przestrzeń może być bardzo korzystna i dużo dobrego dać, ale no tutaj też z kolei warto, no, łatwiej to pewnie będzie zrobić w takich relacjach, gdzie mamy dwie osoby podobne do siebie, czyli też takie dwie osoby podobne pod względem na przykład potrzeby tego, żeby no, być blisko, ale niekoniecznie zlani ze sobą. Ale tak. Jeżeli jest w relacji jedna strona, która ma większą tą potrzebę okresowego, większego dystansu, a druga ma potrzebę bardzo dużej bliskości, to może się nie udać.
1: Tak, i też można usłyszeć właśnie takie, trochę z takiego przepytywania, a po co, a co tam będziesz robił, a z kim będziesz tam.
0: Albo robiła,
1: tak. Chodzi o to, że to nagle się może pojawić śledztwo, prawda? To jak chce samodzielnie gdzieś wyjechać, to znaczy, że coś tam chce pokombinować. To jest też opowieść o zaufaniu w relacji, na ile potrafimy wyjechać i dać tą wolną rękę temu doświadczeniu i nie fantazjować, że tam jesteśmy już, mówiąc bardzo wprost, nie wiem, zdradzani.
0: Ale to też jest to jest o relacji, to jest o zaufaniu, ale to jest też historia o takim poczuciu pewności siebie w sobie, ale też siebie w relacji. Czy to jest tak, że ja muszę kurczowo trzymać partnera czy partnerkę, bo inaczej ona mi zniknie, ucieknie? Czy to jest tak, że jesteśmy ze sobą w tak otwarty sposób, że tak naprawdę nie muszę jakoś się domyślać i zgadywać, czytać w myślach, no bo ta komunikacja jest na tyle otwarta, że dosyć łatwo jest o tych oczekiwaniach rozmawiać. No oczywiście najtrudniejsze są te relacje, gdzie ta komunikacja jest gdzieś ograniczona do codziennych komunikatów zadaniowych, do depeszy dotyczącej zakupów i planu na kolację.
1: Ale nie myślę, że akurat przypomniała mi się okładka najnowszej książki profesora Ślendaka, na której jest namalowany jednorożec, że to jest trochę taka opowieść o ideale, prawda? Że idealnie by było, żebyśmy mieli taką komunikację i o tym opowiadamy. Natomiast to jest niestety dość trudne i te porażki wokół tej komunikacji też dajmy sobie do tego prawo, że czasem będziemy zazdrośni i to okej, tylko że porozmawiajmy o tym, albo na przykład właśnie, jeżeli mamy taką możliwość, albo z terapeutą, albo z osobą bliską, i też nie wstydźmy się tych emocji, bo to też jest trochę z takiego spotkania z autentyzmem, że to to nie, nie, ja to w ogóle nic, nie ma dla mnie żadnego problemu, to w ogóle nic, nic mnie to nie obchodzi, czy tam obchodzi mnie, ale mam pełne zaufanie, a tam gdzieś w środku mogę się tam sączyć coś.
0: Tak, bo to rzeczywiście potem potrafi być coś, co przez kolejne 10 lat będzie przy każdej awanturze wypominane. Tak. No bo jeżeli rzeczywiście próbujemy przedstawić siebie jako osobę taką super, dającą przestrzeń i akceptującą, i bo chcemy, bo jesteśmy na początku relacji i właściwie jesteśmy w stanie się nagiąć do wielu rzeczy. Tak. I nagle okazuje się, że jasne, jedź, nie ma problemu, a potem przez cały tydzień, nie wiem, płaczemy w poduszkę, to może się okazać, że później to będzie wracało i jakoś negatywnie wpływało na relacje. Więc tutaj też dobrze jest nie zgadzać się na coś, co nam przeszkadza.
1: Dlatego mówię o jednorożcu nie bez powodu, bo w przyszłym tygodniu mamy szczególnego gościa, profesora Szlandaka, o którym porozmawiamy, o jego najnowszej książce, o miłości, ale o miłości, znaczy głównie o miłości romantycznej, no i wytłumaczymy takie pojęcie, dlaczego miłość romantyczna przez socjologów, przynajmniej część, nazywana jest maszyną do parowania.
0: I to już w przyszłym tygodniu w Seks Audycji, a my dzisiaj już kończymy nasz program. Żegnamy się z Państwem. Program wydawała Maria Mroczkowska, realizował Filip Wejher. Znajdą nas Państwo na Facebooku, Instagramie pod hasłem Seks Audycja. Mogą Państwo też do nas pisać maile na adres seksmałpa.tok.fm, a my słyszymy się już w kolejną niedzielę. Dobranoc.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Na początek informacji sukces polskich siatkarzy, którzy obronili tytuł i po raz trzeci zwyciężyli w rozgrywkach Ligi Narodów. Będzie też o Mateuszu Morawieckim, jego nowej politycznej inicjatywie i również o tym, jak teraz komentuje swoje działania z czasów, gdy stał na czele rządu. Weszły w życie unijne przepisy nakazujące oznaczanie treści generowanych przez sztuczną inteligencję. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Polscy siatkarze wygrali ze Stanami Zjednoczonymi 3-2 w finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Biało-czerwoni obronili tytuł wywalczony przed rokiem, a w sumie po raz trzeci zwyciężyli w tych rozgrywkach. Polscy siatkarze, wygrywając w finale Ligi Narodów, utrzymali też pozycję lidera światowego rankingu. Polski przyjmujący Tomasz Fornal został uznany najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju finałowego Ligi Narodów w Ningbo. Fornal był podstawowym zawodnikiem w każdym z trzech meczów Polaków w turnieju finałowym. W finale zdobył 15 punktów. Mateusz Morawiecki walczy o zwiększenie poparcia dla swojego ugrupowania z 2% do kilku więcej. Tak europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Boheński odniósł się do samokrytyki, którą były premier rządu Zjednoczonej Prawicy złożył na antenie Polsat News. Założyciel Rozwoju Plus wśród swoich błędów wymienił program Bezpieczny Kredyt na 2%, decyzje podjęte podczas pandemii COVID-19 oraz zmiany w telewizji publicznej i w wymiarze sprawiedliwości.
2: Zaskakuje mnie to, ponieważ kiedy jeszcze nie dokonał rozłamu, to mówił, że nie wolno go krytykować i tego, co robił, bo to powoduje spadek w sondażach, a dzisiaj jak walczy o zwiększenie sondaży z 2% na kilka więcej, to nagle postanowił odcinać się od pewnych swoich posunięć.
1: Komentuje europoseł PiSu Tobiasz Boheński. Stronnik Morawieckiego, również członek klubu parlamentarnego Rozwój Plus, Marcin Horała, zapewnia z kolei, że były premier jest dumny ze swoich osiągnięć, a błędy sygnalizował już wcześniej.
3: Trzeba było niestety zacisnąć zęby i czasem pogodzić się z tym, że nie wszystko jest idealnie. Teraz, kiedy budujemy własną tożsamość, kiedy mamy swoją drogę, no to oczywiście w sposób jasny, klarowny, przypominamy nasze stanowisko, naszego środowiska z tamtego czasu i mówimy również tak, co było złe, bo ludzie nie są idealni. Jeżeli ktoś mówi, że on jest super i on nigdy się nie myli i wszystko było dobrze, no to po prostu taki ktoś kłamie.
1: W badaniu przeprowadzonym przez SW Research dla Rzeczpospolitej prawie 38% ankietowanych wyraża przekonanie, że gdyby Morawiecki założył partię, to weszłaby ona do Sejmu. Rosja prawdopodobnie zaczyna wykorzystywać przejęte ukraińskie drony do prowokacyjnych ataków, o których uprzedzano wcześniej w Polsce. Takie informacje przekazał ukraiński portal militarny. Wcześniej nad ranem, w miniony czwartek, w całym województwie lubelskim zawyły syreny alarmowe, a w polską przestrzeń powietrzną wleciała rosyjska rakieta, która spadła i wybuchła w Tarnawie Kolonii pod Biłgorajem. Rosjanie mogą chcieć nas przetestować, ostrzegały przed tym nasze służby. Mówił też o tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. A teraz pisze o tym ukraiński portal, powołując się na informacje jednego z doradców prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Monika Miłowska z sieci Mapuj Pomoc przypomina, że gdy wyją syreny, powinniśmy dostać alert na nasz telefon, by wiedzieć, co się dzieje.
4: Jeśli zagrożenie było na tyle krótkie, że RCB nie zdążyłoby wysłać takiego komunikatu, mimo wszystko moglibyśmy jako obywatele oczekiwać, że otrzymamy informację: uwaga, zagrożenie skończone. Możecie spać bezpiecznie.
1: W czwartek takich SMS-ów nie było. Teraz zgodnie z zapowiedziami rządu, jeśli znów dojdzie do podobnych zdarzeń, takie wiadomości mają być do nas wysyłane. Weszły w życie pierwsze przepisy unijnego aktu o sztucznej inteligencji. Systemy AI będą musiały informować użytkowników, kiedy wchodzą z nimi w interakcję. Do tej pory nie było to takie oczywiste, mówi w TOK FM członek zarządu Movens Capital Przemek Jurgiel-Żyła.
5: Niektóre firmy dążyły do tego, żeby nie informować użytkownika o takiej sytuacji, albo przedstawiały bota imieniem na przykład i człowiek mógł, taki, który gdzieś tam nie próbował dociekać, nie mieć świadomości tego, że nie rozmawia z prawdziwą osobą po drugiej stronie.
1: Obowiązuje już także obowiązek oznaczania w sieci obrazów, nagrań i tekstów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Zabronione będą systemy, które wykorzystują techniki manipulacji i wprowadzają odbiorców w błąd. Za naruszenie zasad będzie groziła kara do 15 milionów euro. Koniec z przypadkowymi roślinami w Krakowie. Miasto na zieleń wyda 2,5 miliona złotych, a każde nowe drzewo ma być dobrane do miejsca, oznakowane i wpisane do specjalnego systemu. Szczegóły zna Katarzyna Młynarczyk.
6: Nowy przetarg stawia przede wszystkim na jakość roślin i odpowiedni dobór gatunków, zaznacza Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
7: Rośliny muszą być z odpowiedniego źródła, certyfikowane. Chodzi też o to, żeby bardzo tutaj dobrze do warunków miejskich dobierać gatunki. Dobierać gatunki rodzime, działać tak, żeby zwiększać miejską bioróżnorodność.
6: Po posadzeniu drzewa nie znikają z miejskiej ewidencji. każde z nich będzie miało własną kartę.
7: Tak zwany Arbotag to jest taka mała tabliczka z numerem, który widnieje w naszym systemie i który jest, taką mówiąc w uproszczeniu, kartą zdrowia dla tego drzewa.
6: Dzięki temu służby wiedzą, jakie prace były wykonywane przy konkretnym drzewie i jak powinno być pielęgnowane w przyszłości. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
1: A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. Poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami jednak na południu, w centrum oraz na północy wzrastające do dużego. Na południu miejscami przelotny deszcz, a w rejonie Karpat lokalnie burze. Termometry pokażą od 20 stopni nad samym morzem i 25 na północy do 30 w centrum i 33 stopni na południu.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Porozmawiamy o kuchni polskiej. Rozmawiamy dlatego, że w tym tygodniu premier powołał taką funkcję, która nazywa się pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polski. To jest osoba, która ma się zajmować reputacją naszego kraju. Do jej zadań będzie należało przygotowanie projektu strategii budowy i promocji marki Polska i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo brzydkie, technokratycznie brzmiące rzeczy. A my chcemy pomóc Polsce i odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, dlaczego jeszcze polska kuchnia nie podbiła świata i w ogóle czy jakaś polska kuchnia istnieje. I o tym teraz porozmawiamy. Profesor Jarosław Dumanowski, Katedra Metodologii, Dydaktyki i Historii Kultury, Instytut Historii i Archiwistyki, Wydział Nauk Historycznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w niedzielnym poranku. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Panie profesorze, dlaczego polska kuchnia jeszcze nie podbiła świata? Powinna.
9: No powinna, to jest nadzieja, marzenie, no, ale generalnie jest słabo znana na świecie. Wiem, że to jest taka odpowiedź, no pewna tautologia, ale długo się nią nie chwaliliśmy, bo sami nie wierzyliśmy w taką możliwość. No wreszcie lata, dziesiątki lat zamknięcia, izolacji, niewielu turystów. Poza tym kuchnia jest pewną częścią większej całości właśnie tej, no nie wiem, marki, ale może raczej wrażenia, znajomości kraju, prawda? I dopiero od pewnego czasu ludzie do nas przyjeżdżają, oglądają, smakują, przy czym dopiero od, no, jeszcze krótszego czasu to, co smakują im smakuje, im się podoba, tak? Widzą zmiany. Widzą zmiany, no, w ciągu kilkunastu, dwudziestu lat. Ta kuchnia czy organizacja w ogóle gastronomii, jedzenia, jakość produktów znacznie się polepszyły, więc myślę, że wszystko przed nami.
8: A to ja zapytam tak prowokacyjnie, a czy my w ogóle wiemy, czym powinniśmy się chwalić? Czy my wiemy, co to jest kuchnia polska? Bo przeprowadziłem taki eksperyment. Wpisałem sobie kilka potraw, które tak w pierwszym odruchu wydają się polskie. Schabowy, pierogi, bigos, gołąbki, barszcz, placki ziemniaczane. Nic z tego nie jest polskie. Polski to jest żurek, rosół.
9: Aha, no to jeżeli się możemy tutaj pokłócić, podyskutować, to tym lepiej, ale wydaje mi się, że te pierwsze też są polskie, no bo co to jest polskie w końcu? No tu nie chodzi o jakąś taką genealogię, historię, wymyślone często mitologiczne opowieści o pochodzeniu jakichś potraw, tylko to, co my uznajemy za swoje, tak? Z czym się wiążą jakieś emocje, to się często pojawia, no bo gdyby tak mówić, no to nic nie jest polskie, tak? W końcu, nie wiem, ziemniaki są z Ameryki, chleb z Bliskiego Wschodu i tak dalej, no. Ale wydaje mi się, że to niekoniecznie chodzi o dania nawet, o potrawy. Potrawy są na końcu, tu chodzi o pewne cechy, pewien styl, pewne wyróżniki. Dosyć trudno jest powiedzieć, co jest polskie w świecie zglobalizowanym, bo gdyby policzyć statystycznie, co najczęściej jemy, no to wyjdzie w większości to, co inni ludzie na świecie, prawda? Pewnie jakieś fast foody, pewnie jakieś popularne rzeczy. Ale chodzi o to, co jest inne, co jest dla nas ważne, z czym się wiążą jakieś emocje i wtedy niekoniecznie są to potrawy, chociaż na pewno, pewnie tak, tylko że tych potraw można wymieniać bez końca, tak? I zawsze o jakiejś zapomnimy. Zawsze zapomnimy o jakiejś potrawie, nie wiem, z Podlasia, z Podkarpacia, z Wielkopolski, z jakiejś tam rodzinnej wersji, o jakimś tam produkcie. Wiele takich dyskusji przeżyłem i nieraz one ciągnęły się bez końca i do niczego specjalnego nie prowadziły. Wydaje mi się, że są to pewne cechy, tak troszeczkę żartobliwie kiedyś w takim filmie o historii kuchni polskiej w XX wieku takie hasło uknuliśmy: kwas, las i dym, tak? Że są to pewne cechy, które wyróżniają kuchnię polską, a w ich zidentyfikowaniu pomogli nam cudzoziemcy. Cudzoziemcy, kucharze, ludzie, którzy znają się na kuchni, a pracują, mieszkają w Polsce, czyli znają nasze jedzenie, i to, co im się rzucało w oczy, a właściwie rzucało im się na język, było dla nas najciekawsze, że wiele rzeczy jest kwaśnych. Mówił pan o żurku, nie pamiętam, co tam jeszcze było, ale no bigos, oczywiście kiszone ogórki, tak. I w ogóle upodobanie do smaku kwaśnego, nawet barszcz powinien być kwaśny. Potem las, to jest pewna mitologia, no ale już teraz dostajemy, nie wiem, skrzydła nam rosną, bo grzyby w lesie wyrosły i to jest sport, mania, czy jakaś miłość narodowa, grzyby. Dawniej myślistwo, dziczyzna, dzisiaj w niewielkim stopniu, czy w ogóle owoce lasu. No i dym, czyli uwielbiamy coś wędzonego, nie tylko kiełbasy, nie tylko szynki, ale i ryby, a nawet uważamy, że i owoce, na przykład śliwka, tak, powinna być tak podsuszona, żeby była wędzona, więc to są pewne cechy, które no, mogą zaciekawić, bo są inne.
8: A to jest ciekawe, to jest ciekawe, co pan mówi, no bo my myślimy w pierwszym odruchu, że jakaś potrawa, tak? Włosi, pizza, makaron, ktoś tam burgery, a pan mówi o tym, że bardziej charakter trzeba jakoś sprzedać, no, czy promować.
9: Tak, ale jak myślimy o Tajlandii. Jak najbardziej.
8: Myślimy o Tajlandii, że ostre jedzenie, tak? Uważaj, nie bierz tajskiego, bo...
9: Jakaś cecha, w końcu nie narzucimy nikomu, nie wiem, jakiejś tam litanii, wierszyka wielu, wielu polskich potraw, tylko dlaczego to jest fajne, dlaczego to jest inne. Ja bym jeszcze dodał coś innego, bo pewien związek z przyrodą, no powiedzmy, że z ekologią, coś, co dzisiaj jest nowoczesne, ale też wynika z pewnego zapóźnienia, czy rozdrobnienia rolnictwa, czy nie wiem, z popularności tego systemu działkowego, ogródkowego, własnej produkcji żywności. To oczywiście w Polsce zanika, ale utrzymuje się w większym stopniu niż gdzie indziej. To też jest pewna atrakcja. I to oparcie się na przyrodzie, na zróżnicowaniu biologicznym, na tym lesie, który tu gdzieś wywołałem, to jest coś podobnego w ogóle dla kuchni północnej. Tak? Słynna jest kuchnia czy gastronomia nordycka krajów skandynawskich. Oni wiele lat temu ogłosili taki manifest, chwalili się tym trochę właśnie wbrew kuchni śródziemnomorskiej, czyli no obcej, czyli takiej międzynarodowej.
8: Orientalnej.
9: No i orientalnej też. A my do tego mamy jeszcze historię, prawda? Mamy mnóstwo wspaniałych opowieści, które z tymi potrawami, z ich zmianami, z ich rodowodem, z jakimiś ludźmi się wiążą. I to jest też nasz wielki atut, takie opowieści, no jak w kuchni francuskiej czy włoskiej, gdzie też są kulinarni bohaterowie, wynalazcy, wielcy mistrzowie i tak dalej.
8: A czy pan dostrzega takich bohaterów, których już mamy i wokół których można by budować? Bo przed naszą rozmową tutaj dyskutowaliśmy sobie z Różą Rumińską, z wydawczynią. Ona przypomniała mi makaron z truskawkami Igi Świątek i też uświadomiła mi, że kompot robi karierę na TikToku w tej chwili. I zastanawiam się, czy mamy już jakieś takie potrawy, takich bohaterów.
9: Chodzi o bohaterów potrawy. No myślę,
8: Jakieś.
9: Najbardziej rozpoznawalne to chyba pierogi. Przecież i w kosmosie się pojawiły, i w niedawnej wspaniałej książce profesora Fabio Parasecoli z Nowego Jorku razem z Agatą Bachusz i jeszcze jednym kolegą, przepraszam, nagle zapomniałem, z Mateuszem Halawą. Książka ma tytuł Pierogi Problem, tak? Po angielsku napisana, wspaniała, o zmianach postaw Polaków wobec jedzenia i nowych trendów kulinarnych w ciągu ostatnich lat. I te pierogi się wybijają no, na jedno z pierwszych miejsc, ale myślę, że również bigos i no to, co pan wymienił, tak? Bo chociaż są jeszcze takie fajne historie związane no, trochę z kuchnią żydowską. W Nowym Jorku jest taka restauracja koszerna, wegetariańska, polska. Polska restauracja koszerna i wegetariańska. Także odsłony tej kuchni polskiej mogą być najróżniejsze. I tam królują no takie rzeczy jakby najprostsze, tak, które są atrakcjami. Dla nas najprostsze, tak? Od pierogów po barszcz i placki ziemniaczane i naleśniki. A w takim środowisku wielonarodowym, wielokulturowym są niezwykłym urozmaiceniem. Tak, poza tym w Nowym Jorku jest też taka restauracja, czy pierogi Boys, tak? To też robi furorę i parę takich rzeczy, ale ta kuchnia żydowska, karp po żydowsku, który jest też nasz w różnych postaciach, to są rzeczy znane na świecie już teraz.
8: Tak, to prawda. Pan zwrócił i przypomniał bardzo słusznie, że pierogi poleciały do kosmosu z naszym polskim astronautą, więc no to niesamowita platforma właśnie do budowania tej marki. A ja chciałem jeszcze pana zapytać o coś pośrodku, bo mamy przecież jeszcze różne firmy. Ja sam się spotkałem gdzieś raz w Azji, że ktoś usłyszał Polska, nie powiedział Lewandowski, papież ani nic, tylko powiedział, wymienił jedną z firm polskich, która tam się zajmuje produktami spożywczymi. To też jest jakaś droga, taka, mamy się czym pochwalić, jeżeli chodzi o takie firmy, o takie tradycje może?
9: Pewnie tak. Nie wiemy, jaką firmę chodzi, domyślam się, że jej nie wymienimy, ale no nie wiem, ja jestem z Torunia i są pewne firmy zakorzenione, które produkują na przykład pierniki, tak?
8: Tak.
9: Polska słynie na świecie z mocnych alkoholi i też za tym stoją jakieś tam firmy, gdzieniegdzie znane na przykład, no nie wiem, we Francji teraz są to firmy międzynarodowe, więc na przykład we Francji, gdzie to zostało jakoś połączone, jest znane kiedyś w takim kraju, co jest dalej na wschód od Polski niż Ukraina, też była znana polska wódka, bo ten kraj wykupywał polskich producentów alkoholi. Na szczęście przestał, zostało to zakazane i tego nie ma. Więc te marki są najróżniejsze. Ja bym, nie wiem, jakoś tak to odczuwam, bo nie umiem tego przeliczyć, że gastronomia jest ważniejsza, bo się wiąże z indywidualnym doświadczeniem, bo się wiąże z emocją, bo najszybciej i tak jakby najbardziej kompleksowo się przyczynia do obrazu kraju. No ale tutaj trzeba albo do tego kraju przyjechać, w większości jest to związane więc z turystyką, czyli z potężnym kołem zamachowym gospodarki, tak? Turystyka to jest 50% więcej niż rolnictwo, tak? A jakoś nikt tych naszych, nie wiem, przewodników, organizatorów turystyków, turystyki, gastronomii nie karmi miliardami euro, bo uważa się, że to jest mniej poważne, mniej ważne, mniej istotne i nie jest takie ciężkie ekonomiczne.
8: Panie profesorze, będziemy trwać, nie ustępować. Mam nadzieję, że jedziemy razem na tym samym pojazdem i polska kuchnia podbije jeszcze kiedyś świat, a teraz panu bardzo dziękuję. Profesor Jarosław Dumanowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Fight Club, proszę państwa. Niby każdy wie, o co chodzi. Brad Pitt, Edward Norton, David Fincher za kamerą. 99 rok. Chłopaki zbuntowane biją się po kątach, a pierwsza zasada brzmi, żeby o tym nie mówić. Ale o co chodzi właściwie w tym filmie? O tym teraz porozmawiamy z Marcinem Radomskim, dziennikarzem, krytykiem filmowym, autorem Kinorozmowy. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: To krzywdzące pewnie było, co powiedziałem, jak w skrócie opisałem Fight Club.
10: Pewnie trochę tak. Myślę, że dla wielu to jest jednak film kultowy, ważny i pomimo tych ponad 25 lat, bo tak jak pan wspomniał, 99 rok to była premiera, to jest film, który nadal wzbudza emocje, ponieważ trafia w takie uniwersalne poczucie zagubienia, frustracji, potrzeby odnalezienia sensu. I opowiada o człowieku uwięzionym w pewnym świecie korporacji, konsumpcjonizmu, społecznych oczekiwań, pewnych doświadczeń. No więc dlatego myślę, że wzbudza tyle emocji. Powiedzmy, że to jest film właśnie opowiadający o cierpiącym na bezsenność mężczyźnie, który pozostaje właśnie poznaje gardzącego konsumpcyjnym stylem życia Tylera Durdena. No i to jest jego przeciwieństwo i rzeczywiście na tym budowana jest cała fabuła tego filmu, a dodatkowo właśnie grają ci wspaniali aktorzy, czyli Brad Pitt, Edward Norton, te główne role. I to dzięki nim też ten film zyskał status właśnie takiego popularnego. Też trzeba powiedzieć, że to jest ciekawy gatunek i wspaniały reżyser, bo gatunkowo to jest thriller psychologiczny, więc to już jest ciekawe, że z jednej strony thriller, ja bym tutaj też dostrzegł dużo dramatu, psychologii, ale też takiego można by było powiedzieć, że momentami kina akcji właśnie, a z drugiej strony jest to właśnie film Davida Finchera, który zrobił przecież wspaniałe też Siedem, Podziemny krąg. To jest taki reżyser, który potrafi budować atmosferę, więc myślę, że rzeczywiście powinniśmy tutaj więcej powiedzieć o tym, co dookoła tego filmu i wtedy on się wydaje taki interesujący i w sumie dosyć głęboki w swoim przesłaniu.
8: To oczywiście te wątki, dlaczego ten film jest aktualny, albo dlaczego cały czas o nim nie zapominamy, to za chwilę oczywiście porozmawiamy, bo to jest bardzo ciekawe. Ale chciałbym, żebyśmy jeszcze dopowiedzieli, o co chodzi. Od razu z góry może umówmy się i przeprośmy wszystkich Państwa. To nie jest rozmowa dla tych, którzy nie oglądali i nie wiedzą, o co chodzi, więc spoilery będą. Ale jak się nawet spojrzy na taki krótki opis fabuły, Tyler Durden, którego gra Brad Pitt i postać, którą gra Edward Norton, nazywa się narrator. No to już wiadomo, że to nie jest jakiś zwykły, prosty film, tylko tu jest gdzieś jakieś drugie dno, o coś tutaj chodzi i jest jakaś głęboka myśl. Co jest tą głębią tego filmu, taką jakąś taką koncepcją, którą nas Fincher tutaj raczy?
10: Tak, no bo rzeczywiście ja powiedziałem, że właśnie jest dwóch antagonistów, zupełnie dwie różne postaci, no ale które jeżeli byśmy to sprościli do opisu fabuły, to wstrzynają bijatyki, organizują właśnie sekretny klub walki i tam wyładowują swoją frustrację i agresję, no ale właśnie ta postać wspomniana charyzmatycznego Tylera Durdena uosabia tak naprawdę taki bunt wobec systemu i marzenie o całkowitej wolności. I to jest coś, co też nadaje temu filmowi jakiejś większej symboliki czy znaczenia, że właśnie ten Tyler Durden nie jest takim, jakbyśmy dzisiaj sobie pomyśleli, to on nie jest dobrym wzorcem męskości, bo niby jego siła polega na właśnie przewrotności i takiej możliwości wyrzucenia swojego gniewu, frustracji i potrzeby odzyskania kontroli nad życiem, ale tak naprawdę to jest człowiek, który odrzucił swoje emocje, odrzucił system, sięgnął po przemoc. I ta konstrukcja tych bohaterów właśnie, szczególnie właśnie narratora, jest czymś, co ten film wyróżnia. I też staje się dzięki temu ten film tak uniwersalny, bo on też może być odbierany dzisiaj w ten sposób, że ta droga, którą wybiera narrator, Tyler, może być drogą do takiego fanatyzmu, do manipulacji, którą dzisiaj widzimy przecież w współczesnym świecie. To też jest takie zachęcenie poprzez tego bohatera i pokazanie tego, że dzisiejszy świat też próbuje w taki sposób rozwiązać taką frustrację na przykład młodych mężczyzn i to jest coś, co rzeczywiście ten film czym nadal jest, czyli pokazuje taką toksyczną męskość, która rodzi się z lęku, samotności, kryzysu tożsamości, a nie tak naprawdę z siły, która też jest podstawą tego filmu, tej opowieści.
8: No tak, bo narrator jest takim człowiekiem, który osiąga sukcesy i nic mu to nie daje. Z tych wszystkich sukcesów czuje tylko pustkę, jego życie jest niesatysfakcjonujące, a on ma już dość tego samodoskonalenia się i pojawia się alternatywa, ten Tyler, który trzyma życie w garści, stawia granice, jest tym, jak to się mawia teraz, ma main character energy, jest tą postacią pierwszoplanową, pierwszą rolę gra w swoim życiu i uważa, że rozwój właśnie jest przez ból i tak dalej. To jest trochę opowieść o tym, że są w nas dwa wilki, czy raczej o tym, że tego drugiego wilka to chyba lepiej nie słuchać?
10: No to i to tak naprawdę można powiedzieć, bo rzeczywiście ten główny bohater nie wie, kim on naprawdę jest, bo jego życie zostało zdefiniowane przez oczekiwania społeczne, jakiś jego korporacyjny styl życia, to jest bardzo współczesne właśnie, a Tyler Durden, narrator, staje się takim uosobieniem właśnie jego wypartych pragnień i frustracji. To jakby jest pokazanie dwóch zupełnie różnych postaw i też pokazanie, że narrator żyje według takiego wzorca sukcesu, że dobra praca, mieszkanie, stabilizacja mogą doprowadzić go do szczęścia, ale mimo to cierpi przecież na bezsenność i właśnie czuje wewnętrzną pułapkę. I ten film pokazuje, że to posiadanie nie zastąpi tak naprawdę nam poczucia sensu. I to jest taka trochę przestroga przed tym konsumpcjonistycznym stylem życia. Też przestroga właśnie przed radykalizacją, bo tutaj nie ma prostych odpowiedzi właśnie, jeżeli chodzi o przemoc, o anarchię, o to, czy my jesteśmy w tym systemie, czy my odrzucamy system. Więc to jest pokazanie takich dwóch postaw różnych naszych. Też potrzeby autentyczności, która jest też tak istotna w dzisiejszym świecie, bo zastanawiamy się, czy rzeczywiście po obejrzeniu tego filmu możemy się zastanowić, którą drogą my podążamy, czy rzeczywiście żyjemy według własnych wartości, czy może podążamy według scenariusza napisanego przez kogoś innego. I wydaje się, że tutaj tym problemem może nie jest ten sam system, który oni tworzą, ale takie bezrefleksyjne podporządkowanie się mu, podporządkowanie się tym mechanizmom, i to jest coś, co też sprawia, że ten film jest tak dzisiaj też aktualny, że często potrzebujemy takiego charyzmatycznego lidera, za którym będziemy mogli pójść.
8: Tak, ale też te postawy są bardzo zero-jedynkowe, to znaczy albo jesteś betą, albo jesteś sigmą. No i skoro już tak, już bardzo zmierzamy obaj w tę stronę, to ja się rozglądam po studio i widzę słonia, którego musimy teraz nazwać. Incele. Dlaczego incele nie mają racji, kiedy zachwycają się w internecie, że to jest film o nich?
10: No to jest właśnie taki paradoks, który ten film nam pokazuje, bo wtedy, kiedy on miał premierę, to część widzów odczytała go, tą postać Tylera, bardzo dosłownie i uczyniła z niego taką ikonę buntu, ignorując też ten krytyczny wydźwięk, który przecież ma ten film i który pokazuje właśnie tę postawę jego, no bo właśnie pokazuje taki kryzys męskości i odrzucenie jakichś radykalnych konsekwencji tego. I trzeba powiedzieć, że właśnie to nie jest dobry wzór męskości, bo nie tylko na sile on polega, że nie tylko ta siła jest tutaj istotą i że ta prosta recepta na rozwiązanie wszystkich problemów, czyli odrzucenie wszystkiego i podążanie za przemocą, do niczego nas nie doprowadzi.

0: na ten film trzeba patrzeć wielowymiarowo, jeżeli tak sięgamy właśnie głębiej w niego. I to też jest w nim fascynujące, że właśnie on opowiada o tym kryzysie męskości tak naprawdę. I rzeczywiście jest tak, że trzeba uważać z jego odczytaniem. Może na pierwszy rzut oka właśnie on będzie opowiadał o bijatyce i takiej silnej męskości, ale gdzieś jeżeli zajrzymy głębiej, to pokaże nam właśnie tą drugą stronę tego zjawiska, które cały czas jest aktualne i o którym cały czas musimy mówić i zwracać na niego uwagę, że właśnie to nie jest takie jasne i proste.
1: Ten najpopularniejszy wątek dotyczący tej przemocy, Fight Club, bijatyki, jest też o tyle ciekawy, że te walki są nie tylko autodestrukcyjne, ale też są takie taką odpowiedzią, że właśnie to, co mówiłem o Tylerze, że to doświadczenie nabywa się w bólu, że trzeba nawet samemu wystawić się na cierpienie, które teoretycznie powinno nas potem uszlachetnić.
0: Tak, trochę tak. Rzeczywiście trochę to w ten sposób jest pokazane. To jest też ten temat radykalizacji taki, która następuje krok po kroku. Czyli ten klub walki zaczyna się od takiego niewinnego buntu, potrzeby wspólnoty, ale tak naprawdę przeradza się w ekstremistyczną organizację stosującą przemoc. I to jest też coś, na co warto zwrócić uwagę, że też Tyler oferuje takie proste odpowiedzi na różne złożone problemy, o których wcześniej mówiliśmy, i buduje wokół siebie całą grupę wyznawców. I to jest taki dziś mechanizm do tego, co właśnie widzimy wśród liderów manosfery, czy u niektórych internetowych guru, że jak łatwo właśnie podążać za takim charyzmatycznym liderem.
1: A to jest wizjonerstwo Finchera, bo i aż z ciekawości sprawdziłem, od kiedy w ogóle możemy mówić o incelstwie. I gdzieś tam w 97 roku po raz pierwszy pojawiło się to słowo. Film jest z 99, więc to jeszcze nie była ta skala. To jest, przewidział trochę przyszłość Fincher?
0: Ja myślę, że reżyserzy w ogóle tak mają, że gdzieś, przynajmniej ci dobrzy i ci którzy potem odnoszą sukces, że oni przewidują trochę to, co się dzieje. To znaczy, one mają inne spojrzenie na rzeczywistość. To muszą być, jeżeli ktoś robi takie filmy, to musi być obserwatorem rzeczywistości. I myślę, że Fincher jest takim obserwatorem, a jednocześnie jeszcze potrafi to ukazać właśnie w gatunku kryminału, thrillera, dodać psychologię do tego. I rzeczywiście myślę, że on mógł trochę przewidzieć to właśnie zjawisko takiej głębokiej samotności, frustracji, które pewnie właśnie wtedy się pojawiało w różnych społeczeństwach. I myślę, że dzisiaj tego skutki widzimy właśnie, tego kryzysu, tej frustracji, tych skrajnych poglądów też, które kształtują niektórych mężczyzn na całym świecie.
1: Zajrzałem na Reddita też z ciekawości, zobaczyć, co tam ludzie piszą o tym filmie i czy mają jakieś skomplikowane teorie i interpretacje. I znalazłem jedną bardzo prostą, która mi się bardzo spodobała, w której jeden z użytkowników napisał, że to jest film o dorastaniu po prostu, o dojrzewaniu, że narrator to jest dziecko. Tyler jest tym okresem dojrzewania, który go buntuje i ściąga w różne złe, niebezpieczne, ale też takie właśnie wyobrażone sobie rzeczy. I dopiero kiedy dochodzi do finału, to ten narrator nie jest już ani narratorem, ani Tylerem, jest po prostu dorosłym człowiekiem.
0: Tak, rzeczywiście, tak można odczytać ten film, taki właśnie coming of age, czyli historię o dorastaniu, takim właśnie psychologicznym dojrzewaniu dorosłego już człowieka, i trochę można go potraktować rzeczywiście, jak pan redaktor powiedział, jako dziecko, natomiast rzeczywiście on poszukuje takie dojrzewanie do odpowiedzialności za własne życie, za własne postępowanie, bo rzeczywiście trzeba powiedzieć, że na początku tego filmu mamy go jako bohatera biernego, takiego zagubionego mężczyznę, to co mówiłem, że zdefiniowany przez pracę, jakieś jakieś przedmioty, oczekiwania, a potem Tyler staje się no takim uosobieniem też buntu może, który on przecież wypiera, i dopiero gdy ten bohater uświadamia sobie, że Tyler, główny bohater, że Tyler nie jest rozwiązaniem jego wszystkich problemów, lecz tylko jakąś częścią, wtedy zaczyna dorastać, więc tak

0: można by było o tym powiedzieć. I tutaj nie chodzi tylko o to odrzucenie wszystkich zasad, ale znalezienie takiej drogi pomiędzy konformizmem, a takim destrukcyjnym buntem.
1: A i też to jest spokoju. Też film właśnie... Spokoju. Ostatnia scena, to jest Edward Norton, który z raną postrzałową tłumaczy, że spokojnie, wszystko jest w porządku. On zrozumiał, jakby on już wiedział, jakby się uspokoił.
0: Tak, tak. To jest taka trochę konfrontacja z własnym cieniem, takim gniewem, frustracją, też pragnieniem ucieczki od tego, co mamy dookoła. To jest takie bardzo ludzkie i ten film też dzięki temu jest tak silny, że z jednej strony mamy tą frustrację, tą męskość toksyczną, ale też gdzieś mamy poszukiwanie takich pierwiastków w sobie, jakiejś dojrzałości, jakiejś refleksji, jakiegoś i tego zderzenia właśnie tego takiego prostego świata bijatyki z czymś, co jest jakimś sensem właśnie, poszukiwaniem jakiegoś sensu i odzyskaniem kontroli nad własnym życiem. Myślę, że ten film nadal jest bardzo aktualny, nadal jest świetny też właśnie dzięki tym dwóm aktorom, dzięki stworzeniu takiej atmosfery, klimatu też. Coś jest to taki film, do którego ja uwielbiam wracać i o który właśnie warto sobie mówić. Też ciekawe, że na festiwalu filmowym w Wenecji wtedy ten film nazwano mechaniczną pomarańczą lat 90., bo to końcówka lat 90. Bardzo lubię to stwierdzenie i rzeczywiście coś kubrikowskiego też w tym filmie jest.
1: A co? To zachęcamy Państwa do odkrycia. A jeżeli ktoś widział Fight Club, to proszę go odświeżyć, a jeżeli go odświeżaliście, to też polecamy chyba razem film 7, bo też świetny, trochę inna historia, ale emocje i finał warte i godne polecenia. Marcin Radomski, dziennikarz, krytyk filmowy, autor Kino Rozmowa. Bardzo, bardzo, bardzo panu dziękuję. Dzieńsko, proszę państwa, wczoraj 1 sierpnia, wszyscy wiemy, więc porozmawiamy dzisiaj trochę o 1 sierpnia, a trochę przy okazji 1 sierpnia z Agnieszką Cubałą, pisarką i autorką bardzo wielu książek o Powstaniu Warszawskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jest mi bardzo miło, że się mogę z Państwem spotkać i że mogę opowiedzieć o moich książkach i o tym, jak się pisze o Powstaniu.
1: Tak, książek bardzo wiele o cywilach, o kobietach, o młodych, o peżetkach, o sportowcach, o Wielkopolanach. I zaraz do tego przejdziemy, ale na początek chciałem panią zapytać, pani jakoś specjalnie obchodzi 1 sierpnia?
2: Nie mam szansy przeważnie na to, żeby obejść tego 1 sierpnia tak, jak chciałabym obchodzić, bo rzeczywiście miałam taki jeden 1 sierpnia, który obeszłam wyjątkowo. To było wtedy, kiedy pojechałam sobie na Powązki i to był moment, kiedy jeszcze było bardzo dużo Zośkowców. Ja tych Zośkowców rzeczywiście znałam bardzo, bardzo wielu i do tej pory pamiętam, jak ogromne wrażenie zrobił na mnie moment, kiedy rzeczywiście była godzina 17, kiedy zawoły wszystkie syreny i kiedy było tam bardzo dużo tych powstańców, którzy uczestniczyli w tych najbardziej dramatycznych walkach i po prostu widziałam, jak zmieniają się ich twarze, tak? Po prostu jak część osób...
1: Wspomnienia wracają?
2: Tak, tak, tak, ale to w ogóle było tak, jak gdyby oni się po prostu przenieśli tam z powrotem do powstańczej Warszawy i to było bardzo widoczne na ich twarzach. U części osób te twarze tak zastygły, można byłoby powiedzieć. I to było naprawdę takie bardzo, bardzo poruszające, zwłaszcza, że ja tych ludzi znałam, tak, bo się z nimi wcześniej spotykałam, oni mi często opowiadali o swoich przeżyciach, o swoich doświadczeniach, przekazywali mi swoje książki, przekazywali mi różnego rodzaju materiały, dokumenty, więc te historie też znam. Natomiast no rzeczywiście po prostu jak się widzi taką zmianę natychmiastową i to jeszcze jest się dokładnie w takim miejscu, to jest to po prostu bardzo poruszające i takie dotykające. No i chyba to zostaje na zawsze.
1: Pani wielu tych ludzi zna, czy znała. Tak, i jaki oni mieli do tego stosunek po tych wszystkich latach? I mam na myśli konkretnie te obchody. Czy oni to traktowali bardzo poważnie? Czy to było trudne? Czy czy mieli jakiś dystans do tego?
2: To znaczy bardzo różnie, bo w zasadzie ilu powstańców, tyle historii, w zasadzie można byłoby powiedzieć. Natomiast no, rzeczywiście to zawsze był dla nich taki niesamowicie ważny moment, bo wielu powstańców mówiło, że po prostu powstanie było ich najważniejszym przeżyciem, takim z całego życia, tak? Generalnie, że to był najważniejszy moment. Zresztą ja też tym powstańcom zadawałam takie pytanie, czym był dla pana, pani udział w Powstaniu Warszawskim, i oni bardzo często odpowiadali, że to była najważniejsza chwila w ich życiu, że to były bardzo trudne momenty, trudne emocje, ale że to był taki moment, którego nie zamieniliby na nic innego, i nawet taka jedna pani powiedziała, że był to czas, którego by nie oddała za nic, tak? Więc to rzeczywiście po prostu było dla nich takie bardzo, bardzo ważne przeżycie. Natomiast oczywiście też poznałam powstańców, którzy uważali, że do powstania nie powinno dojść. Pamiętam panią Basię z batalionu Kiliński, która na przykład mówiła, że zbyt romantycznie nas wychowano, i że po prostu w związku z tym, że no to całe pokolenie było wychowywane tak, jak byli wychowywani bohaterowie Kamieni na Szaniec, to tak naprawdę rzeczywiście za dużo ich tam zginęło, i po prostu ten romantyzm no, wygrał z takim pragmatyzmem, można byłoby w tym momencie powiedzieć. Natomiast to, co dla mnie też było ciekawe, że ona z jednej strony tak mówiła, ale z drugiej strony akurat, bo ona była gościem czy gościnią mojego spotkania autorskiego, jak dziennikarz zapytał, ale czy poszłaby pani jeszcze raz do tego powstania i zrobiła wszystko tak jak wtedy, to powiedziała, że oczywiście, tak, to po prostu było jasne, że to po prostu było coś, w czym należało uczestniczyć. Zresztą ja na przykład też pamiętam takie spotkanie, które się w ogóle odbyło w Domu Kombatanta. Ja wtedy poszłam do zupełnie innej kobiety, ale też przedstawiono mi taką starszą panią, która już no, była w bardzo takiej słabej formie, zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Mówiono o niej, że ona była łączniczką jednego z bardzo ważnych oficerów, no ale już jakby nie do końca było, można było wydobyć od niej, tak, który to był oficer. Ale ja po prostu też pamiętam, jak ta pani, do której ja przyszłam, jak mnie przedstawiła, powiedziała, że tutaj jest pani, która właśnie pisze o Powstaniu Warszawskim, to po prostu też widać było w niej tą taką przemianę, tak, na zasadzie, że też zmieniła się absolutnie na twarzy. Natomiast jak się zapytałam o to, dlaczego poszła do Powstania Warszawskiego, oczywiście nie do końca oczekując takiej odpowiedzi takiej bardzo merytorycznej, no bo już wiedziałam, w jakim jest stanie, to dla mnie było niesamowite, bo ona się zmieniła. Jak wcześniej była właśnie taka przygarbiona, to nagle się wyprostowała, rozbłysły jej oczy i powiedziała, że tak trzeba było. I to też były takie po prostu niesamowite
1: dla mnie. Co to znaczy? Tak trzeba było, prawda?
2: Tak, tak, tak. Natomiast no właśnie, ja z tymi bardzo wieloma powstańcami rzeczywiście rozmawiałam i na przykład też pamiętam rozmowę z panią Anną Borkiewicz-Selińską, która była łączniczką w batalionie Zośka, zresztą była łączniczką takiej bardzo słynnej postaci, bo można byłoby powiedzieć, że ikony batalionu Zośka, czyli Andrzeja Romockiego, pseudonim Morro. I ona też pięknie o tym opowiadała, bo ona powiedziała, że oni wszyscy uważali, że wolność jest na wyciągnięcie ręki. Że tak naprawdę to po prostu wystarczy tę rękę wyciągnąć przed siebie i uchylić drzwi, za którymi ta wolność już właśnie jest. Tak, że po prostu wydawało im się, że to wszystko jest takie osiągalne. Natomiast ona też bardzo pięknie pisze o Powstaniu Warszawskim. Ja zresztą akurat te jej słowa dałam sobie jako motto mojej książki, bo ona rzeczywiście wspomina o tym, że powstanie, odpowiadając na pytanie, czym był dla pani właśnie udział w Powstaniu Warszawskim, to ona napisała, że na początku to było szczęście, największe szczęście w moim życiu. Była walka, okrutna walka, co krok ginęli koledzy, koleżanki, ale walczyliśmy, ale odnosiliśmy sukcesy, bo na początku zwłaszcza zośkowcy rzeczywiście odnosili sukcesy. Natomiast ostatnie zdanie jest dla mnie takie bardzo poruszające, bo ona napisała, a potem był koniec, taki jak śmierć. I jeszcze właśnie a propos pani Anny Borkiewicz-Selińskiej, no, z którą rzeczywiście miałam bardzo duży kontakt, bo po prostu zośkowcy byli tym pierwszym oddziałem, z którym ja rzeczywiście miałam kontakt. Ja bym powiedziała, że tak powstańczo, to oni mnie troszeczkę wychowywali, tak, bo oni po prostu zapraszali mnie na różnego rodzaju spotkania i tam rzeczywiście z nimi bardzo często rozmawiałam. I to też było dla mnie niesamowite, bo ona w Powstaniu Warszawskim miała oczywiście swojego narzeczonego, swoją miłość, w ogóle chcieli brać ślub. Natomiast może w warto też wspomnieć o tym, kim był ojciec pani Anny Borkiewicz-Celińskiej. Ona akurat jest, no przede wszystkim był wojskowym, był też piłsudczykiem, natomiast jeszcze na dodatek był potem autorem tej takiej najważniejszej militarnej monografii Powstania Warszawskiego, no ale właśnie pani Anna Borkiewicz Celińska została ranna, jak została kanałami, no w sumie przeprowadzona, myślę, że przez kogoś do Śródmieścia, no to tam położono ją w szpitalu, no i właśnie wtedy się okazało, że w walce zginął ten jej narzeczony. No i akurat przyszedł o tym ją poinformować jej dowódca, ale akurat w związku z tym, że ojciec był tam niedaleko, no to powiedział coś takiego, że słuchaj, ona teraz śpi i może będzie lepiej, jak jej o tym nie powiemy. Natomiast to jest niesamowite, jak ona po prostu opowiada po latach, jak ona zareagowała na tę wiadomość i ona powiedziała, że ojciec myśli, że jeszcze mnie coś obchodzi. Mnie już nic nie obchodzi, bo powstanie jest zakończone, tak? I to myślę, że to też wszystko właśnie pokazuje, że to powstanie tak naprawdę było takim całym ich życiem, tak? Że wszystko inne przestało mieć wtedy znaczenie. Dlatego ci ludzie tak podchodzą bardzo emocjonalnie, są bardzo zaangażowani. Zresztą ja też tak sobie myślę, że może też warto wspomnieć o tych dyskusjach na temat Powstania Warszawskiego, o tych rozmowach, bić się czy nie bić, bo my tak teraz tak lekko to sobie wszystko oceniamy.
1: Właśnie. Z kanapy.
2: Tak, z kanapy, tam z kawką na przykład, tak, albo z
1: kawką, za mikrofonu, bo łatwo.
2: Też, jak właśnie nie ma zagrożenia życia. A tak naprawdę to zapominamy o tym, że w zasadzie oni byli po prawie 6 latach okupacji, że każdy miał swoje rachunki do wyrównania. I że to też dla nich było takie niesamowicie ważne, żeby móc się w ogóle skonfrontować z Niemcami, tak, z okupantem, i po prostu tak właśnie stanąć twarzą w twarz, móc patrzeć im prosto w oczy, tak, i jakby troszeczkę też spróbować przynajmniej wziąć taki odwet za to wszystko, co się działo. I to jest chyba też ciekawe, że oni w sumie byli gotowi na śmierć, oni byli gotowi poświęcić swoje życie. Natomiast jedna z łączniczek bardzo ładnie o tym powiedziała, że oni nie byli gotowi na bycie rannym, nie byli gotowi na to, że będą samotni, nie byli gotowi na to, że będą zdani na kogoś, tak, generalnie. A no tutaj chyba też warto powiedzieć, że kobiety najbardziej bały się tego, że dostaną się w ręce ronowców albo dirlewangerowców. No i tutaj jest ten temat gwałtów, który też przez lata był zamiatany pod dywan. Zresztą to też było dla mnie takie niesamowite, że te młode dziewczyny, takie nastolatki, w ogóle pytały, czy to jest gorsze niż śmierć, tak? Więc to po prostu, to też są takie rzeczy, które chyba dla nas są niewyobrażalne.
1: To ja bym chciał panią zapytać już o kulisy, bo pani dużo mówiła o rozmowach. I te rozmowy pewnie też wpłynęły na to, że gdzieś czytałem, jak pani podkreślała, że emocje dla pani są bardzo ważne, żeby je przekazać, tak. Jakie emocje towarzyszyły tym powstańcom. Ale zastanawiam się, opowieści tych wszystkich grup, cywile, kobiety, młodzi, peżetki, sportowcy, wielkopolanie, to są pani pomysły, żeby przyjrzeć się tym grupom, jak one to widziały? Czy to było trochę wtórne, że pani badając zauważyła to, że jest taka grupa i ona ma jakieś swoje spojrzenie, może inne spojrzenie, jakieś swoje emocje?
2: Znaczy u mnie to generalnie było tak, że ja uzupełniałam białe karty historiografii Powstania Warszawskiego. Ja rzeczywiście tym powstaniem się zajmuję od ponad 20 lat. Pracowałam też w Muzeum Powstania Warszawskiego. Byłam w tym zespole, który współtworzył Muzeum Powstania Warszawskiego. I chyba z jednej strony jest też tak, że być może ja mam coś takiego, że patrzę na to samo, co na przykład, nie wiem, 10 innych historyków czy popularyzatorów historii i ja widzę troszkę inaczej. Nie wiem, na czym to polega, ale no pewnie jest to jakiś dar, który też pozwala mi wyciągać te takie kolejne nowe tematy. Też na przykład tutaj mogę się powołać chociażby na temat z artystami, bo on jest chyba taki bardzo charakterystyczny, że no na przykład większość osób, które się chociaż odrobinę interesują Powstaniem Warszawskim, no to wiedzą, że w Powstaniu Warszawskim Warszawskim uczestniczył Mieczysław Fok, Mira Zimińska-Sygietyńska, Danuta Szaflarska, Alina Janowska, Irena Kwiatkowska na przykład. No bo te ich opowieści były przytaczane przez lata, prawda? Natomiast nie wiem dlaczego. Byłam pierwszą i chyba jedyną osobą, która wpadła na to, że nie ma takiej książki, że może warto by to było pozbierać i napisać. Tak. Mhm. I to tam w zasadzie przecież ja tę książkę wydałam chyba na 78 czy 7 rocznicę Powstania Warszawskiego, więc tyle lat wcześniej. No to, co się na przykład działo z Peżetkami, to też w ogóle było absolutnie niesamowite. Peżetki to jest książka, która wyszła w tamtym roku na 81 rocznicę. I to też było ciekawe, że tak naprawdę do tej pory bardzo wiele osób nie wie, kto to były Peżetki, że to były takie kobiety, które należały do służby pomoc żołnierzowi, że stworzyły w Warszawie coś, co się nazywało gospody żołnierskie Peżetek. To można byłoby porównać teraz do pubów, do klubu, kawiarni, bo tak naprawdę to tam z jednej strony można było przyjść, napić się kawy, zjeść jakiś posiłek, można było przyjść i wypożyczyć książkę, można było przyjść, poczytać prasę, posłuchać radia, zobaczyć wystawę, tam się odbywały koncerty, natomiast Peżetki były związane z Biurem Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej, więc one też dbały o nastroje społeczne i dbały o to, żeby żołnierz w odpowiedni sposób myślał na przykład o polityce rządu polskiego na uchodźstwie, albo miał odpowiedni stosunek do Związku Radzieckiego i do Stalina, tak? Więc tak naprawdę to też było ważne. Natomiast ja po prostu sobie tak wyciągałam takie tematy, no których nikt wcześniej nie ruszył. Pamiętam, jak jeszcze pracowałam w Muzeum Powstania Warszawskiego właśnie przy ekspozycji, bo ja dbałam o to, żeby wszystko, co było zapisane w scenariuszu, znalazło się potem na tej ekspozycji. I czasami też oprowadzałam jakichś ludzi, tak, no właśnie akurat wtedy to był taki moment, że muzeum dopiero powstawało, tam przewodników jeszcze nie było tak bardzo dużo, w związku z tym czasami, jak wiadomo było, że ktoś tam trochę wie o tej ekspozycji, to był proszony, żeby właśnie iść i pomóc i oprowadzać. I ja bardzo chętnie opowiadałam o tych tematach, które mnie interesowały, czyli przede wszystkim na przykład życie codzienne, bo to dla mnie było ciekawe, artyści, poeci. No i rzeczywiście, jak oprowadzałam, to zatrzymywałam się przy tych miejscach, które no dla mnie były interesujące. No i bardzo często ludzie mnie na przykład pytali: pani Agnieszko, bo pani tak ciekawie opowiada o tym życiu codziennym, czy może nam pani coś polecić? No i tak nie bardzo było co polecić, tak? Bo po prostu nie było takich
1: książek.
2: Trzeba
1: było napisać książki.
2: Trzeba było napisać książki i faktycznie, jak ja tak czekałam, aż ktoś napisze, no ale jakby nikt się nie chciał zebrać, więc sama usiadłam i napisałam, ale to też mogę o tym powiedzieć, że ja naprawdę się przygotowywałam do, zresztą w ogóle się przygotowuję do tych książek i zresztą ja lubię siedzieć w bibliotekach, archiwach, rozmawiać z ludźmi, ludzie się przede mną otwierają. Kiedyś jeden z profesorów mi powiedział coś takiego, że pani Agnieszko, 30 sekund temu nie wiedziałam o pani istnieniu, a teraz stoję przed panią i w ogóle opowiadam pani historie rodzinne, których po prostu nikomu nie opowiadamy, więc co pani takiego ma, że po prostu pani tak nas otwiera. Natomiast ja sobie przygotowałam taką ankietę dotyczącą życia codziennego powstańczej Warszawy. Tam było 50 pytań, właśnie na przykład pytanie o modę powstańczą, czy istniało coś takiego, o stroje, o posiłki. I no, początkowo te reakcje powstańców wcale nie były takie super, tak, bo właśnie było na zasadzie, czy pani, no właśnie, pani się w ogóle nie przygotowała, pani nie wie, co jest ważne, pani nie wie, o co pytać, tak, pani o jakieś takie głupoty nas tutaj pyta. No a właśnie się okazało, że teraz minęło 20 lat od momentu, jak ja zaczęłam te tematy, czy może 10 albo 15, wyciągać, odkrywać i tak na początku każdy się tak na mnie dziwnie patrzył, a teraz wszyscy po prostu to realizują, bo na przykład w Muzeum Powstania Warszawskiego jest wystawa przecież o strojach, o modzie. Teraz też się właśnie dużo mówi o posiłkach chociażby, tak, więc te wszystkie tematy, które ja tak gdzieś tam wcześniej wyciągałam, no to teraz po prostu ludzie, no powiedziałabym chyba, może mało skromnie, ale troszeczkę powielają, tak, po prostu.
1: No ale najważniejsza wiadomość jest taka, że napisała pani kilkanaście książek i można te perspektywy i to życie codzienne i to życie cywilów i to wszystko poznać i zgłębić. Agnieszka Cubała, pisarka, autorka, badaczka i ekspertka od Powstania Warszawskiego. Bardzo dziękuję.
2: Ja również bardzo dziękuję i jak mogę, to chciałabym zaprosić na moje spotkanie autorskie, bo postanowiłam, że tym razem mojej książki nie będzie w księgarniach, więc zapraszam na spotkania i na Allegro i do kontaktu oczywiście przez media społecznościowe. Spotkanie w Warszawie będzie 4 sierpnia na Bukietowej 4, a o godzinie 18.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Na początek informacji polityczna dyskusja wokół tego, jak działają powiadomienia wysyłane SMS-owo przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najbliższe dni będą okresem krytycznym, ostrzega premier Węgier, a chodzi o sytuację energetyczną w kraju. MSWiA ostrzega przed nowym sposobem wyłudzania danych przez komunikator WhatsApp. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Jeśli działanie systemu alertów RCB nie zostanie poprawione, to Polacy nie będą traktowali wiadomości z ostrzeżeniami poważnie, z kolei ich brak po syrenach alarmowych może nasilać poczucie zagrożenia i panikę. Przekonują politycy Prawa i Sprawiedliwości i oskarżają rządzących o nieudolność w kwestii informowania kryzysowego. Dyskusja na temat alertów wróciła po tym, jak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w nocy z piątku na sobotę rozesłało SMS-y o ryzyku zatrucia czadem. O czym więcej teraz Tomasz Pęska.
2: W sprawie RCB rząd obrywa nawet od koalicjantów, to Krzysztof Hetman z PSL-u.
3: SMS przysłany w środku nocy w sprawie czadu, a brakuje wiadomości dotyczącej tego, co się zdarzyło w środę na czwartek w nocy.
2: Wielu odbiorców SMS-y o tym, że upał zwiększa ryzyko zatrucia czadem w związku z pogorszeniem ciągu w przewodach kominowych, otrzymało pół do pierwszej w nocy. I to można było rozesłać, ale informacje, że syreny na Lubelszczyźnie wyły z powodu rakiety, już nie? Pyta europoseł PiS-u Tobiasz Bochański.
4: Wyciągnięcie mieszkańców Lublina z łóżek sygnałami alarmowymi i nie informowanie ich dlaczego, to jest powód do budowania paniki i stanu zagrożenia.
2: Rządzący już zapowiedzieli zmiany w systemie RCB, zapewnia Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, która przy okazji wbije szpilę PiS-owi.
5: Wcześniej nie miałyby jakie w ogóle syreny odzywać się. Wiemy, że trzeba tak zmienić procedury, żeby był również SMS po syrenie.
2: Resort Spraw Wewnętrznych zapewnia, że trwa budowa zintegrowanego cyfrowego systemu ostrzegania ludności. Tomasz Fęskę, TOK FM.
1: Zagraniczne doświadczenia polskich strażaków bardzo się potem przydadzą w Polsce, mówił w TOK FM brygadier Marcin Kuźmiński, główny specjalista w Akademii Pożarniczej. 35 strażaków wyjechało do Hiszpanii, by pomóc gasić pożary lasów. Jak mówił gość TOK FM, takie doświadczenie jest bardzo ważne, bo i u nas częściej palą się właśnie lasy.
6: To jest jakby bezcenne doświadczenie zdobyte na wyjeździe. Jak się mówi, bramka zdobyta na wyjeździe liczy się podwójnie. Doświadczenie jest bezcenne i to przekłada się na poprawę w dużym stopniu skuteczności tutaj w Polsce.
1: Walkę z ogniem utrudniają wysokie temperatury w Hiszpanii przekraczające 40 stopni. Duże upały zbliżają się również do Polski, prawdopodobnie od wtorku. Premier Węgier Peter Maurer oświadczył, że kraj czeka w ciągu najbliższych dni krytyczny okres, gdyż prognozowana fala upałów zbiegnie się w czasie z całkowitym wyłączeniem jedynej na Węgrzech elektrowni jądrowej. Maurer poinformował, że po raz pierwszy od 44 lat elektrownia jądrowa w Pakszu zostaje całkowicie zamknięta z powodu niskiego poziomu wody w Dunaju. Elektrownia wytwarza blisko połowę energii elektrycznej na Węgrzech, a woda z Dunaju jest wykorzystywana do chłodzenia obiektu. Maurer powiedział w piątek, że po wyłączeniu elektrownia będzie mogła pozostać zamknięta przez kilka tygodni. MSWiA ostrzega przed oszustami wykorzystującymi popularny komunikator WhatsApp. Przestępcy, jak informuje resort, przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie, proszące o oddanie głosu. Chodzi o nowy sposób wyłudzania danych. Zaatakowane zostało tak m.in. konto wiceszefa resortu Sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy. CERT, czyli działający w Instytucie Badawczym NASK zespół reagowania na incydenty w sieci, wyjaśnił we wpisie na platformie X, że po wejściu w otrzymany od przestępców link warunkiem głosowania jest weryfikacja poprzez konto WhatsApp. Oszuści mają dzięki temu uzyskiwać dostęp do konta przez sparowanie z nim swojego urządzenia. Podejrzane wiadomości i strony internetowe należy zgłaszać za pośrednictwem formularza na stronie internetowej CERT lub w aplikacji mObywatel poprzez usługę Bezpiecznie w sieci. W Janowie Podlaskim trwają przygotowania do tegorocznych Dni Konia Arabskiego, które potrwają od 7 do 10 sierpnia. Konie są szykowane do pokazów, w tym do tegorocznej aukcji Pride of Poland. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
7: Trener koni pokazowych z Janowa, Mateusz Tokarski, nie kryje, że konie są przygotowywane do pokazów i aukcji już od kilku miesięcy.
8: Konie przychodzą do naszej stajni z dużej biegalni, gdzie żyją w grupie. U nas już są, każdy ma swój boks. Zaczyna się od pracy indywidualnej z końmi. Na każdego konia poświęcamy mniej więcej około godziny dziennie.
7: W ramach Dni Konia Arabskiego zaplanowano m.in. rywalizację koni sportowych, a także Narodowy Czempionat. Do tego oczywiście aukcja Pride of Poland. Jedną z gwiazd będzie wielokrotnie nagradzana klacz Poganinka z Michałowa, mówi prezes Jerzy Białobok.
9: Znana jest na ringach, zawsze właściwie mieściła się w trójce najlepszych koni.
7: Jaką stawkę osiągnie, tego nikt na ten moment nie potrafi przewidzieć, bo te ceny są bardzo, bardzo różne w różnych latach. Przez lata rządów Prawa i Sprawiedliwości po wyrzuceniu wieloletniego prezesa Marka Treli stadnina w Janowie straciła na swojej świetności. Dziś próbuje swój prestiż odbudowywać. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
1: A teraz w TOK FM czas na prognozę pogody. Poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami jednak na południu, w centrum oraz na północy wzrastające do dużego. Na południu miejscami przelotny deszcz, a w rejonie Karpat lokalnie burze. Termometry pokażą od 20 stopni nad samym morzem i 25 na północy do 30 w centrum i 33 stopni na południu.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Sebastian Majtczak, Łukasz Żak, wszyscy znamy te imiona i nazwiska, ale to są tylko skrajne przypadki tego, o czym teraz porozmawiamy. Czyli porozmawiamy o zabójstwach drogowych, o piratach drogowych i o tym, dlaczego oni dalej są. A porozmawiamy z Maciejem Wrońskim, prawnikiem, prezesem Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska, ze Stowarzyszenia Towarzystwo Trzeźwości Transportowców, ekspertem z zakresu problematyki ruchu i transportu drogowego. Dzień dobry.
11: Dzień dobry pan.
10: Zastanawiał się pan kiedyś, dlaczego w ogóle technicznie da się samochodem tak szybko jechać, powiedzmy, powyżej 200 km na godzinę? Przecież to nie ma żadnego uzasadnienia.
11: To dla mnie nie jest największy problem, bo w przypadku akurat jednego z tych sprawców, który pan wymienił, samochód miał swoje ograniczenia techniczne wprowadzone przez fabrykę, może na zbyt wysokim limicie. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że sprawca tego wypadku stuningował sobie w odpowiedni sposób, wprowadzając pewne poprawki i jeszcze mocniej podwyższył tą prędkość. No tą samą sytuację mamy teraz w takim innym zjawisku, które też pewnie wcześniej czy później, jestem przerażony, zaskutkuje jakimś strasznym wypadkiem. To jest w przypadku rowerów elektrycznych, gdzie też są podwyższane
10: parametry,
11: silnika, hulajnóg i tak dalej. Ja powiem szczerze, panie redaktorze, że tak jak zajmuję się tą problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego, kiedyś zawodowo, teraz bardziej hobbystycznie, aczkolwiek moja praca zawodowa też jest związana z ruchem drogowym, to im dłużej pracowałem, tym widzę, jak to jest bardzo skomplikowany problem i wymagający po prostu ingerencji nie wtedy, kiedy już zaczyna się coś źle dziać, tylko znacznie, znacznie wcześniej. Bo proszę zwrócić uwagę, mamy teoretycznie rzecz biorąc przepisy, zasady, mamy stacje kontroli pojazdów, mamy policję, mamy inspekcję transportu drogowego, bardzo dużo służb, straż miejska,
10: sądy,
11: mamy prokuratorów, mamy sądy i tak naprawdę, jeżeli spojrzymy, jaki jest efekt działania tych wszystkich instytucji, to czasami chce się wspomnieć słowa jednego z polityków, już nie pamiętam, kto to powiedział, ale to mi zapadło bardzo mocno w pamięci, że mamy państwo z papieru i dykty klejone na ślinę. Bo przecież taki pan, który zabił i spowodował katastrofę na moście łazienkowskim, aha, pozbawił kogoś życia, ale pozbawił także całą rodzinę sensu istnienia. No, utrata przez maleńkie dzieci ojca, no to jest chyba największe dla takiego dziecka, a później także dla dorosłego człowieka nieszczęście, bo on zostanie pozbawiony możliwości rozwoju w normalnej rodzinie, przyszłości. Ta rodzina pewnie i finansowo w jakiś sposób odczuje tego skutki, czyli to odbije się na wykształceniu, na dalszych możliwościach funkcjonowania. I przez ten człowiek nie zrobił tego po raz pierwszy. Ten człowiek tak naprawdę funkcjonował i on, podejrzewam, że nie dochodził, że na samym początku dostał prawo jazdy i już zaczął w ten sposób kozakować, prawda? Tylko to jest pewien taki etap i proces.
10: Na zasadzie tej pomogę granicy przestawiania.
11: Przestawianie granicy. Mogę tak, mogę tak, mogę tak, nikt nie reaguje. No to mam poczucie w tym momencie całkowitej bezkarności. I dla mnie jest problemem to, że w ogóle dopuszczamy, bo jest odrębną kwestią, co z takimi ludźmi należy robić. Pewnie też o tym będziemy rozmawiali, ale dla mnie znacznie większym problemem jest to, że dochodzi do poczucia bezkarności. To się zaczyna od takiego kozakowania, zmiany pasów ruchu, przekraczania prędkości, na początku nieznacznego, później coraz ta granica się przesuwa, no mogę, jednocześnie nic mi się nie dzieje, jestem nieśmiertelny, prawda? Mhm. Do tego dochodzą różnego rodzaju używki. Przecież ci ludzie są wśród nas.
10: Ciekawa statystyka. W pierwszej połowie 2026 roku, to Komenda Główna Policji podaje, sądy orzekły 46 tysięcy zakazów prowadzenia pojazdów. 46 tysięcy zakazów prowadzenia pojazdów, co nie oznacza, że to jest 46 tysięcy ludzi. To jest mniej. Niektórzy dostają zakazy prowadzenia pojazdów kilkukrotnie. No to chyba jakaś bezradność. To co z tymi ludźmi?
11: Jest bezradność już na etapie, nawet jeżeli już doszło do takiej sytuacji, do takiego zachowania. Ja sobie zrobiłem taką jakąś kwerendę, nie wiem czy dobrą, czy złą, pewnie są jakieś lepsze statystyki, ale z tych moich na użytek prywatny badań wynikało, że średni czas w bardzo prostej sprawie, czyli jazda w stanie nietrzeźwym, no już prostszej rzeczy nie ma po prostu, to jest zero-jedynkowe, zostało stwierdzone obecność we krwi określonej ilości alkoholu. Średni czas orzekania w pierwszej instancji trwa od roku, od pół roku do 9 miesięcy. Jeżeli zakładamy, że tutaj nie ma żadnych sztuczek prawnych, żadnych zaświadczeń lekarskich, przedłużania i tak dalej, tylko taka najprostsza sprawa...
10: I drogiego obrońcy bardzo.
11: Tak, ale taka najprostsza sprawa, jaka możliwa. Teraz, jeżeli zostanie złożona apelacja, no to rozpoznanie apelacji trwa znowu od 6 miesięcy do 9 miesięcy. Czy w takiej najprostszej sprawie, zanim zacznie prawomocne zostanie orzeczenie, mija 1,5 roku. Co się dzieje, jeżeli w przeciągu tego pół roku ta osoba po raz drugi...
10: To będzie miał drugi zakaz za chwilę.
11: Ale nie będzie zastosowana ta sankcja mówiąca, że dokonał to po raz drugi, prawda?
10: Recydywa.
11: Nie będzie tej recydywy, no bo nie ma prawomocnego wyroku. I teraz to jest, ja tutaj pokazuję jeden z elementów. Przecież w tak prostej sprawie jesteś złapany, po tygodniu masz już wyrok. Czego jeszcze więcej potrzeba? Przepraszam bardzo. Są państwa, są kraje, gdzie tak to funkcjonuje. No w Stanach Zjednoczonych jesteś zatrzymany, prawda, jeżeli może w wielkich miastach jest inaczej, ale już na prowincji, jesteś doprowadzony do sędziego. Sędzia natychmiast rozpoznaje sprawę, orzeka sankcje, nie potrzebuje do tego tylu paragrafów, ile jest w polskim kodeksie karnym, bo powiem szczerze, ja sam sobie zrobiłem taki wydruk nawet przed tym naszym spotkaniem, gdzie stwierdziłem, jest to prawo bardzo skomplikowane. Ja nie pamiętam nawet na pamięć za to tyle. Bawimy się w aptekarzy. Tymczasem nie dość, że potrzebujemy sprawnego orzekania, to potrzebujemy mądrych, doświadczonych życiowo sędziów, którzy nie boją się orzekać zgodnie z poczuciem sprawiedliwości, zdrowym rozsądkiem i doświadczeniem życiowym. Naprawdę z taką dużą radością przyjąłem tą orzeczoną karę. Nie dlatego, że komuś źle życzę i się cieszę, że ktoś będzie siedział 20 lat w więzieniu i tak dalej, ale dla mnie jest to być może taki przełom w orzecznictwie polskich sędziów. Nie wiem, na ile to się upowszechni.
10: Mówi pan w sprawie Łukasza Żaka, tak? O sędzi Macieju Miterze.
11: Dokładnie tak. Wreszcie ktoś się po prostu odważył w sposób bezkompromisowy, prawidłowo, moim zdaniem, to jest moja subiektywna ocena, prawidłowo ocenić sytuację.
10: Ale przede wszystkim powiedzieć to, co wszyscy myślimy.
11: To, co wszyscy myślimy, popatrzeć na samego sprawcę, na jego postawę, prawda, na jego arogancję, na jego matactwo, prawda, na zachowanie się przed sądem, na brak jakiejkolwiek skruchy, czyli brak tych wszystkich przesłanek, które umożliwiają złagodzenie kary, a jednocześnie te przesłanki, które wystąpiły, one przemawiają za zaostrzeniem tego wymiaru kary. I dla mnie ten wyścig polityków, że coś się dzieje, no to wtedy robimy akcję, prawda, i na przykład zaostrzamy prawo i tak dalej, jest to całkowicie bez sensu.
10: To ja pana zapytam tak, bo te statystyki, te sprawy to jedno, ale koniec końców mówi się, że to, czy kara jest nieunikniona, jest najważniejsze.
11: Szybkość nakładania tych tej kary.
10: Okej, to przed chwilą mówiliśmy, ale te sprawy i tak będą trwały. Tak po prostu wygląda wymiar sprawiedliwości, ale czy na koniec, czy poprawia się to, że te kary są nieuniknione? Widzi pan taką zmianę w myśleniu o tym w sądach?
11: Bo pan tutaj się pyta akurat o orzekanie za jazdę w stanie nietrzeźwym.
10: Pytam w ogóle natomiast, o piratów. Natomiast szybko, pod wpływem...
11: ja tego, prawdę mówiąc, nie widzę, bo widzimy zachowania kierowców. Przecież został wprowadzony bardzo mądry przepis, który mówi o konieczności zachowania odpowiedniego odstępu pomiędzy pojazdami. No proszę wyjechać na jakąkolwiek drogę ekspresową, prawda, czy autostradę i zaraz panu jakiś debil, przepraszam, usiądzie, bo on myśli, że będzie szybciej, prawda?
10: I będzie migał długimi.
11: Coś się stało, wydarzyło? Nie. Prawo się zmieniło, nic się nie zmieniło w praktyce.
10: Maciej Wroński, prawnik, ekspert z zakresu problematyki ruchu i transportu drogowego. Bardzo panu dziękuję i chyba możemy wspólnie zaapelować, żebyśmy 365 dni w roku myśleli o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, a nie tylko wtedy, kiedy ktoś zginie.
11: Dokładnie tak i trzeba życzyć tutaj, żeby tych ofiar na naszych drogach było jak najmniej.
10: Bardzo panu dziękuję. Marynarz, aktor, niedoszły poseł i prowadzący Familiadę. Gościem niedzielnego poranka TOK FM Karol Strasburger. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam, kłaniam się.
10: Z czego z tej wizytówki jest pan najbardziej dumny?
12: Wie pan, na pewno nie jestem dumny z tego, że niedoszły poseł, bo to był zupełny przypadek i nie wynikający z mojej potrzeby i chęci. Przepraszam. Natomiast, no aktor na pewno.
10: Ja bym chciał na wstępie wyznać coś panu, ale też naszym słuchaczom, bo dla mnie i dla moich rówieśników pan jest ikoną, pan jest legendą. I ja jestem rocznik 97, więc no, tak. Nie będzie tutaj tajemnicą, że głównie znam pana z Familiady. Choć kiedy ja stawiałem pierwsze kroki, to ona już stabilnie stała od 4 lat. Więc bardzo chciałbym pana na początek zapytać o to wszystko, co było przed Familiadą. Pan studiował w Państwowej Szkole Morskiej w Szczecinie. To jest dla pana ważny okres w życiu?
12: No o tyle ważne, że to były początki szukania swojej drogi życiowej i o tyle to jest w ogóle istotne, myślę, w czasach, w których teraz przyszło nam żyć, że myślę, że wszyscy młodzi ludzie mają kłopot ze znalezieniem takiej swojej drogi życiowej, czym się mają zająć. Młody człowiek mówi, że chce być strażakiem, policjantem, a potem chce być jakimś artystą. No tak szukają, nie bardzo człowiek wie, może lekarzem. Ja też szukałem, raczej po linii technicznej, bo w tym byłem dość dobry w szkole. Słaby byłem humanistycznie, to dziwne, że potem tym się zająłem, w czym byłem na początku dość słaby. Nie za bardzo to lubiłem. Więc o tyle było ważne, że no jak każdy chciałem coś zrobić ważnego w życiu i uprawiać taki zawód, który mi sprawia przyjemność, więc szukałem czegoś, co było odpowiednikiem czasów wtedy. Ciężko było wyjechać za granicę, nie mieliśmy paszportów, pan tego pewnie nie pamięta, znaczy, no na pewno nie.
10: Na pewno, tak.
12: Wyjazd za granicę był problemem. Zachód był czymś wielkim dla nas, niespełnionym marzeniem, żeby tam się znaleźć, zobaczyć tę wspaniałą Amerykę, Anglię wtedy, która słynęła z Beatlesów, Rolling Stonesów. To wszystko było wspaniałe, a u nas było tak sobie, byle jaką, więc to były takie marzenia. Szkoła morska dawała taką możliwość otwarcia się na świat. Są taki pomysł. Ale to przełożenie siebie i swoich zainteresowań i możliwości na nasze chęci jest bardzo skomplikowane i dlatego mówię, że to było ważne, bo szukałem. Na szczęście te u mnie poszukiwania trwały około 3 lat, więc nie aż tak długo. Jeszcze sport się pojawił, bo się
10: gimnastyka sportowa. Zresztą pan miał udział w Mistrzostwie Polski.
12: No tak, ja uprawiałem gimnastykę sportową w Legii, co było dość ważne i jest do dziś, ponieważ to nadało mi taki kierunek sportowy, myślenia, życia, dyscypliny, ruchu, konieczności ruchu i tego, co się potem w życiu w późniejszych latach przydaje. To jest to, że jak coś uprawiałem, tak jak gimnastyka wyczynowo w młodym wieku, no to potem w wieku, w którym jestem, to jestem o ileś oczek zawsze wyżej od swoich rówieśników, ponieważ oczywiście ze sprawnością jest gorzej niż było, ale ciągle jest lepiej niż ci, którzy tego nigdy nie uprawiali, więc to się zawsze w życiu przydaje i przyznam, że ten sport takie fajne piętno odcisnął nam na moim życiu i charakterze.
10: Ale to pan miał dość dziwny ten, dziwną tę młodość, bo z jednej strony pan mówił sam, że to przygoda. W jednym z wywiadów pan mówił, że ta szkoła to była przygoda. Te podróże, wyjazd do Szczecina również, jak zgaduję, trochę młodzieńczy bunt, ale z drugiej strony rygor jednak wojskowy w szkole, no i dyscyplina sportowa. To, jak pan to pogodził? Bunt i dyscyplina.
12: To się przydaje. Patrząc w tej chwili na młodych chłopców, myślę sobie, że szczęśliwie, że to przeżyłem, ponieważ ta taka, jak pan powiedział, wojskowa, no trochę tak, taka dyscyplina młodego człowieka ustawia w życiu, że nie wszystko mu wolno, że robi rzeczy, których nie lubi, bo mu każą, bo musi się podporządkować, bo nie ma takiej totalnej wolności, nie ma potrzeby i chęci robienia wszystkiego, co by chciał. Uczy takiej męskości, bo to jednak przeważnie jesteśmy w męskich gronach i decyduje siła, charakter, no takie cechy, które teraz może, jak widzimy, niekoniecznie młodym ludziom się przydają. Więc to wszystko, mimo że nie lubimy, to dość często nam jest potrzebne bardzo. Więc teraz patrzę z perspektywy, że to wszystko było okej, że ta droga była potrzebna, ważna i przydała mi się w życiu bardzo. Ponieważ ustawioną mam głowę w moim pojęciu we właściwym kierunku. Ja nie mam, wie pan, potrzeby używek, nie mam potrzeby uciekania od siebie, ja nie chcę walczyć, malować, tatuować. Ja siebie lubię, akceptuję. Ja nie ciągle nie szukam siebie innego. Ja nie noszę kolczyków, włosów nie farbowałem, chyba że do filmu mi to robili. Po prostu młodzi ludzie szukają kogoś innego, nie są z siebie zadowoleni. I trzeba w życiu trochę przeżyć rzeczy skomplikowanych, ciężkich, żeby zrozumieć te wszystkie rzeczy związane ze swoją osobą. To w jakimś sensie była oczywiście przygoda, ale to poszukiwanie tego zawodu było ważne. I ten okres uważam za bardzo istotny i potrzebny mi w tej chwili. Minęło wiele lat oczywiście od tamtego momentu, ale nigdy bym tego nie wykreślił, mimo że nie zawsze było to wygodne, więc taka jakby puenta tego, że to, co nie jest dla nas doraźnie wygodne, okazuje się, że może nam się w życiu kiedyś przydać.
10: To jest jeszcze przed decyzją o szkole teatralnej, ale czy ja dobrze pana rozumiem, że taką swoją tożsamość czy siebie już wtedy pan odnalazł, zidentyfikował? Bo pan o tym mówi, jakby to był taki moment, kiedy już pan się uformował i potem przez to życie poszedł.
12: No nie. No kształtujemy się całe życie, to nie. Ja artystą się nie czułem. Broń Boże, uważałem to za zajęcie mało męskie. W ogóle raczej miałem takie poczucie takiej męskości, że mężczyzna to jest taki silny, wysportowany facet, który stawia czoła różnym przeciwnościom losu. To nie jest wymuskany w garniturze artysta, który stoi i mówi Mickiewicza na scenie. Tak mi się to wtedy nie kojarzyło ze mną. Muszę powiedzieć, że miejscami do tej pory mi się nie kojarzy, no ale mimo, że uprawiam ten zawód, ale potem dowiedziałem się w szkole teatralnej od wybitnych artystów, że czasami tak jest lepiej, jak człowiek musi walczyć ze sobą cały czas i coś osiąga dzięki temu, a nie idzie po takiej łatwiźnie, że wszystko mu wychodzi i zawsze dalszy ci wybitni wykładowcy, tak jak Bardini, Chalubek, Świderski, no różni byli wybitni w moim życiu, właśnie mówili, że lepiej wychodzi komuś, jak nie idzie mu to łatwo, że musi z tą materią się jakoś tam zmierzyć i walczyć i że wtedy efekt jest lepszy. Może rzeczywiście trochę tak to jest. Kształtowało mi się życie poprzez wszystko, co przechodziłem i kształtuję się. Tak naprawdę powiem panu, że mam parę lat na karku, ale do dziś to ja nie jestem ukształtowany taki cały czas, taki sam. Ja się zmieniam. Wiele rzeczy w moim życiu się pojawiło dość późno i też mnie to bardzo, bardzo zmieniło i myślę, że pomogło.
10: To, jak rozumiem, to pana wyobrażenie o tym, czy pana definicja tego, jaki powinien być mężczyzna, też się zmieniało całe życie i się dalej zmienia?
12: No tak. Mężczyzna wydawał mi się taki, wie pan, silny, co tak jak nasi bohaterowie westernów, ja się wychowywałem na westernach, to oni szli przez życie, jak im nie szło, wsiadał na konia i odjeżdżał w dal, kobiety płakały, a on silny dalej walczył, jak Gary Cooper czy John Wayne, pamiętamy naszych bohaterów wspaniałych, którzy odjeżdżali na koniu w samotności. Tak, to trochę jest inaczej oczywiście, że ten mężczyzna to jest również taki, który pomaga, który potrafi zrobić kawałek chleba, ugotować zupę, posprzątać, pójść po zakupy, wie pan, na targ, kupić marchewkę, ziemniaki, nosić siatkę. To, co kiedyś, jak byłem na Węgrzech, pamiętam, kobiety narzekały, że tam mężczyzna to nie jest taki, który pomoże, bo mamy zawsze do tego mężczyzna mówiły, ty nie jesteś odnoszenia siatki, noszenia marchewki, robienia zakupów, niańczenia dziecka. Mężczyzna jest od czego innego. No ale okazało się, że on jest od tego, żeby siedział przed telewizorem i mecz oglądał. No to na szczęście ideal. Taki nie jestem.
10: Pojawiła się ta szkoła teatralna. Z tego, co pan gdzieś opowiadał, to pan to opisuje w taki sposób, że ona pojawiła się trochę przypadkiem, że to ze względu na dziewczynę. I mi się tak w to nie chce wierzyć absolutnie. To znaczy zastanawiam się, czy biorąc pod uwagę całą pana karierę, no ponad 50 lat kariery aktorskiej, czy jednak to do aktorstwa pan nie czuł tej mięty, a nie głównie do tej dziewczyny, że coś tam musiało być?
12: Nie, właśnie o to chodzi, że to tak się wydaje niemożliwe, ale trochę tak to jest, ponieważ te rzeczy techniczne, marynarz, inżynier, bo przecież na Politechnice byłem jeszcze i studiowałem, do tej pory siedzę, dłubię, mam cały zestaw w domu narzędzi, młotków, śrubokrętów, lubię to, wiertarek, zajmuję się tym, nie, ręce mam takie poobijane, nie jak artysta, więc to był przypadek, że

0: to nie jest dla mnie, ale może właśnie dlatego, że nie jest dla mnie, ja spróbuję z tym zawalczyć. Ja miałem zawsze na szczęście charakter silny, wie pan, dlatego nie palę papierosów, bo w szkole morskiej próbowali mnie nauczyć i częstowali i mówili zapal, co to marynarz i nie pali i tak dalej. Ja mówiłem tak, ja jestem takim marynarzem, który nie będzie palił i nie częstujcie mnie, bo jeszcze bardziej mi to wkurza, że ktoś mi coś każe. I do tej pory mam taki bunt przeciwko temu, że ktoś mnie zmusza do rzeczy, która nie leży w moim charakterze, w moim pojęciu, moich poglądów i tak dalej. To zostało do dziś, to zostało w poglądach i politycznych, i życiowych, i w tym, jak się zachowywać, jak siedzieć przy stole. Tego mnie uczono i denerwuje mnie to, że ktoś robi to inaczej, że go nie nauczono, że nie ma takiej kultury, że mówi, ja próbuję inaczej. Nie, nie chcę próbować, nie chcę myśleć inaczej, bo uważam, że tak jest dobrze i nikt mnie do tego nie zmusi, żebym myślał inaczej. Więc to cenię taką cechę w sumie u siebie, że ona się tak, wie pan, u mnie jakoś wykształciła, że tak się ukształtowałem. Gdzie rozum oczywiście czasami mówi do mnie, wypada tak zrobić, bo tak będzie dla ciebie lepiej, mimo że nie jest mi po drodze, ale na pewno nie ulegam modzie, ja się nie tatuuję, jak powiedziałem, jak wszyscy, bo trzeba się, bo taka moda. No to jak taka moda, to tym bardziej nie ja. Nie ulegam modzie, ulegam temu, czy mi się to podoba, mi się to nie podoba, więc tego nie robię. I nie mogę zrozumieć ludzi, którzy idą, że jak wie pan, szerokie spodnie, to wszyscy noszą szerokie spodnie. Dlaczego? One niewygodne są, nieładne, kurczę, ale musimy nosić, bo nagle taka moda. No nie. No skoro mam swój jakiś wizerunek tego, co dobre i złe, no to pozostaje przy sobie. Muszę mieć jakiś charakter, który szanuję, a nie tak latam na prawo i lewo, co mi kto podpowie. To nie, to zostało.
1: Widziałem.
0: Myślę, że z tych moich poszukiwań, z tego wojskowego trochę trybu i z tej dyscypliny sportowej i z tego wszystkiego, no to wyrosło. I potem artysta, który się też pojawił, że też nie jestem w stanie zagrać wszystkiego, zrobić wszystkiego, bo jeżeli coś mi nie pasuje, nie leży, nie jest to w moim jakby charakterze, no to mam z tym pewien kłopot. Muszę to jakoś przez siebie przepuścić, żeby to było prawdziwe.
1: To za chwilę pana zapytam, co jest dla pana ważniejsze, czy kino, czy teatr, czy może na przykład serial? Gościem Karol Strasburger, który w latach 70. rozpoczyna karierę aktorską. Film, czyli kino, teatr dramatyczny, seriale w Polsce, za granicą, co dla pana było najważniejsze?
0: Ja mogę dodać do informacji sportowych, wie pan, bo to zawsze tylko o piłce mówimy, a
1: pan tenisista.
0: No, ale też żużlowiec, bo jakoś wie pan, nikt nie wspomina, że wczoraj Grand Prix się skończyło, co prawda zmarł, ich nie wygrał, wróciłem w nocy, no, ale Dudek był na drugiej pozycji, piękna impreza, super, oglądam żużel od dziecka, lubię bardzo. Tak, jest parę jeszcze innych dyscyplin fajnych, które właśnie też lubię i też niekoniecznie zawsze interesuję się piłką, bo to też taka moda, prawda, że trzeba, niekoniecznie.
1: A sport narodowy.
0: No właśnie, narodowy sport, wszyscy o piłce, wszyscy co u Lewandowskiego, a nikt nie pyta, co u Zmazlika. No ale okej, tak dodaję, że nie wyszło mu w sobie za dobrze. Więc taki głos mam trochę dzisiaj tubalny, no bo tam pokrzykiwałem na tym stadionie, są świetna impreza. Dobrze, tak na marginesie. Co ważne, teatr, czy film, czy ten, to takie pytanie dość często zadawane. Ja powiem tak, aktorstwo jest wszędzie takie samo, właściwie gra się podobnie. Nauczyli mnie grać uczciwie, dobrze i prawdziwie. Wszystko jedno, czy to teatr, czy film, czy serial, bo to są już tylko jakby dalsze losy tego, co robimy. Dla mnie jest najważniejsza scena, w której biorę udział. Jutro mam do zagrania, wie pan, 8 scen w serialu Pierwsza Miłość we Wrocławiu. I też siedzę i uczę się tego, a potem jak już to zagram, to tak trochę mniej mnie to interesuje, co się dalej z tym dzieje, bo tylko chodzi o to, żeby to wykonać dobrze, najlepiej jak potrafię.
1: Ale to dla pana nie ma różnicy, gdzie pan gra, bo ja mówię o tym, oczywiście to jest może bezsensowne pytanie, ale

0: Często aktorzy potrafią podkreślać, ja jestem aktorem teatralnym, albo ja jestem aktorem filmowym, a jak serialowym, to kiedyś nieśmiało, dzisiaj dumniej, o ile to Netflix.
1: Nie, ja nie jestem ani dumny z tego specjalnie, że gram w serialach, czy w kinie, czy w teatrze. Jak powiedziałem, aktorstwo dla mnie to jest jedna rzecz, którą uprawiam wszędzie. Oczywiście teatr jest może najbardziej taki szlachetny, bo to jest jedyna sztuka, to trzeba sobie powiedzieć szczerze i otwarcie, o tym nie myślimy, że odbiór tego, co robimy, jest w momencie naszej produkcji. Czyli widz ogląda to, co my w danym momencie tworzymy. I na tym to się kończy. I to się tego dnia kończy, wypala i na tym koniec. W filmie, w wszystkich innych produkcjach produkujemy wcześniej, a oglądamy później. Czyli mamy szansę na poprawkę, mamy szansę na jakieś różne dodatki. Nie jest to wszystko w naszych rękach. Zawsze jeszcze reżyser, ktoś to może zmontować inaczej, poprawić. W teatrze tego się nie da. Więc teatr jest o tyle trudny rzeczywiście, że wymaga od nas takiej olbrzymiej dyscypliny bycia wieczorami w gotowości, teraz podróży, jeżdżenia po Polsce, zmieniania scen, ale na scenie jak jesteśmy, no to oglądają nas w tym momencie. Jak się pomylimy, to oni też wszyscy, mówią oni, czyli publiczność widzi, że pomyliśmy się. To jest trudna rzecz i przez wiele lat oczywiście grałem w teatrze dramatycznym, dużo jeździłem po Polsce, teatrze komedia i tak dalej. Ale to nas wiąże, teatr nas zobowiązuje, teatr nas trochę jakby ogranicza w życiu. Nie możemy robić wszystkiego, bo praca zbiorowa, prawda, że nie możemy, musimy być wieczorem gotowi, bo koledzy czekają, nie mogę sobie powiedzieć, dziś nie gram, bo jest mecz, jadę sana żurzy, no nie mogę. W momencie, w którym gram w filmie, w teatrze, w filmie, w serialu mogę to jakoś poukładać. Mogę powiedzieć, tego dnia nie mam czasu, bo gdzieś wyjeżdżam. To jest trochę łatwiej życiowo i w związku z tym, że mam sytuację taką życiową, w której bardziej w tej chwili szanuję to życie i korzystam z niego i mam pewne obowiązki jako ojciec, no to trochę przeważyło. Ale generalnie rzecz biorąc, czy serial, czy film, no bardziej jestem w tej chwili, jeśli chodzi o działalność aktorską, skupiony na serialach, w których dwóch biorę udział. I teatr trochę zostawiłem na boku.
0: Pierwsza miłość i M jak miłość.
1: Tak.
0: A wspominał pan o rodzicach, więc pozwolę sobie subtelnie dopytać. Zmienili zdanie po jakimś czasie, kiedy pan tę karierę zaczął i pokazał, i sam udowodnił, że nie tylko Himmelsbach jako kamieniarz mógł zostać aktorem, ale inżynier, marynarz również.
1: No właśnie, tak, zmienili zdanie, ale muszę powiedzieć ze smutkiem, że moja mama dość często odeszła i nie była świadkiem tego wszystkiego, co w moim życiu się zdarzyło. Mój ojciec żył dłużej i dość doświadczał tego. Natomiast mama, która najbardziej dbała o mnie i najbardziej cierpiała z tego powodu, że coś mi nie wychodzi, niestety nie doświadczyła tego, że w życiu mimo wszystko, powiem nieskromnie, mi wyszło, prawda, że jednak ten ruch był ruchem właściwym. Ubolewam z tego powodu całe życie, bo chciałbym, żeby doświadczyła tego, że jednak nie było tak źle, jak myślała. No ale trudno, więc tak, tata mój tak był tego świadkiem wszystkiego później. Cieszył się oczywiście z tego faktu, że jednak akurat tak to się ułożyło moje życie.
0: A kiedy pan pierwszy raz pomyślał, że panu w życiu wyszło?
1: Ja nigdy nie mam czegoś takiego, wie pan, że już mi wyszło, jestem szczęśliwy, że jest okej.
0: Okay, no osiągnął pan różne sukcesy.
1: No tak, ale
0: to
1: w momencie,
0: zauważył?
1: W którym już byłem w tym teatrze, wie pan, zagrałem parę głównych ról, zagrałem Polskie Drogi, zagrałem Noce i Dnie, dostałem parę nagród różnych, to myślę sobie, no może fajnie, to się jakoś tak fajnie ułożyło, ale przede wszystkim ułożyło się, wie pan, kiedy fajnie, kiedy poczułem, że idę do tej pracy, tak jak jutro jadę i nie jadę na skazanie, że Jezus Maria, znowu będę musiał coś tam grać, jak ja tego nie lubię, tylko zobaczyłem, że jadę do pracy, którą lubię, która sprawia mi przyjemność, dobrze się czuję z kolegami na planie, to jest ważne, ta produkcja jest bardzo istotna i pomyślałem, tak, to mi wyszło, że nareszcie robię to, co lubię i mam z tego jakąś tam satysfakcję. Natomiast w naszym zawodzie te wszystkie potem, jakby to powiedzieć, oceny zewnętrzne, te wszystkie brawka, nagrody, uszanowania, wie pan, i to wszystko, to bywa różnie. Nie zawsze to jest szczere, nie zawsze należy się do tego przyzwyczajać, żeby studóweczka nie uderzyła do głowy, jak wszyscy mówią, o świetnie, świetnie, pan to naprawdę dobry. No i dobrze, no może mówią prawdziwie, może nie, może tak czują w danym momencie. Ja się nie przywiązuję do tego. Jest mi tylko miło. Pewnie, jak ktoś mówi, że fajnie, to się bardziej z tego cieszę, niż jak mnie ktoś wyzywa tam. Ale nie uważam tych ocen za jakiś taki wynik tego życiowego sukcesu. Sukces leży we mnie, zawsze leży, wszystko w nas, w naszej głowie, że idę do pracy, sprawia ona mi przyjemność. Mało potrafię to zrobić i idzie mi to dość dobrze, w tym znaczeniu, że zaraz siadam, przygotowuję teksty na jutro i nie mam prawa się mylić, nie mam prawa być nieprzygotowanym. To jest mój obowiązek i wymaganie od siebie. Może inni mogą się mylić, ja nie. Takie mam założenie, więc jak już umiem tekst, to umiem i jak się raz pomylę, powiem nie to, co trzeba, no to cierpię, bo widzę, oj, coś nie wyszło, nie powinno tak być. Stawiam dość wysokie wymagania sobie i jeżeli spełniam te wymagania nadal, to się cieszę z tego, że jest okej, tylko martwię się, bo to wiadomo, że to kiedyś w życiu się wszystko kończy. To nie jest tak, że człowiek pamięta wszystko całe życie, no ale mam nadzieję, że jeszcze trochę to potrwało mnie.
0: Ale jak rozumiem, pan od siebie dużo wymaga, bo po prostu bierze się tylko za rzeczy, które chce robić, więc to no tak. W sumie jest, bym powiedział, takie dość uczciwe przed sobą samym, nie, że się...
1: No to mi sprawia przyjemność, tak. Że jak startuję w jakichś zawodach tenisowych, amatorskich czy innych, no to chcę wygrać te zawody po prostu. Może mi nie wyjść, oczywiście wychodzi mi nie tak często, no ale w założeniu jest, że tu mam być najlepszy w tym, no tak sobie to w sporcie ułożyłem w głowie kiedyś i to fajnie, że to tak procentuje, aczkolwiek nie to, że startuję z pozycji lidera, wie pan, i że mam przewrócone w głowie, że ja tu jestem najlepszy i ja tu muszę wygrywać niezależnie od sytuacji. Nie muszę, oczywiście w życiu wszystko raczej jest, wskazuje nas na przegraną, więcej w życiu przegrywamy niż wygrywamy i trzeba się nauczyć porażek. To jest bardzo istotne. Porażki w życiu kształtują, porażki w życiu nas utrzymują w sile, potem dają nam siłę i tak dalej. Więc teraz media wszystkich wychwalają. Wie pan, zanim coś się zacznie, to już słyszymy, jakie to jest genialne. To widzimy w reklamach. Wszystko jest tak wybitne i tak fantastyczne. Jeszcze nie kupiliśmy, jeszcze nie mamy, ale już mamy wszystko najlepsze. No nie, to nie, to jest okropne dla mnie. Najlepsze to może być wtedy, jak sprawdzimy, zobaczymy, wyjdzie nam, spodoba nam się, to będzie wtedy najlepsze. Ale tak na początku to nie, no. Więc to trzeba to skonsumować, żeby poczuć, że coś potrafimy, że coś mamy naprawdę dla siebie dobrego, bo nigdy nie ma nic najlepszego tak ogólnie. Ono jest dla nas dobre akurat, ale dla kogoś może nie, no. Więc ja jeżdżę małym samochodem i on dla mnie jest najlepszy, bo jest mały, jest szybki i mogę go zaparkować, ale mamy większość takich, którzy muszą mieć duże samochody, mieć w tych samochodach siłę, taką poczucie, że on tu rządzi.
0: No to wie pan dlaczego, wie pan po co szybki i duży samochód.
1: No wiem, ale właśnie o to chodzi, że on dla mnie jest dobry. Mhm. Nie jest dobry dla wszystkich. Mhm. To jest przy mojej filozofii życia i potrzebie. Ja nie muszę się podpisywać i pokazywać, że coś mam najlepsze, bo to mnie nie interesuje. Interesuje, żeby to mi pasowało. Dla mnie to jest dla mnie wtedy fajne.
0: Chcę pana zapytać o Familiadę, bo ja mam teorię. Czy proszę. Karol Strasburger z Familiady to jest rola, którą pan gra?
1: Tak pan uważa?
0: Nie uważam, ale zastanawiam się. Bo zastanawiam się nad tym, skąd jej sukces. 32 lata, ponad 3100 odcinków i też obserwując rozmowy z panem, a oglądając Familiadę, mam wrażenie, że pan z tego czerpie taką frajdę, radość, jakby pan grał właśnie w teatrze na przykład.
1: No dobrze, że pan to powiedział, bo muszę panu powiedzieć, że jak zaczynałem te 33 lata temu, dostałem taką propozycję jako aktor, to właśnie pomyślałem sobie, że trzeba byłoby zagrać takiego prowadzącego. Jak on by powinien się zachowywać, stanem z boku, popatrzyłem sobie na Karola, jaki on powinien być, no i próbowałem taką rolę zagrać. To jest najgorsze, co może być. Mm-hmm. Nie, to nie można grać w tej żadnej roli, ponieważ to jest nieprawdziwe. No, niektórzy koledzy próbowali grać takie role, prowadzący grają do dziś. Są głośni, idą z modą, coś krzyczą, tak jak w MMA, wie pan, jak to się prowadzi, krzyk jeden wielki, Boże, co to będzie i tak dalej. Nie wiem, kolejna moda. Nie, no to nie moje jest. Zawsze mówię, no zaraz, ale to tak w domu, jak kogoś przedstawiasz, dziadek przyjdzie na Wigilię, to też tak krzyczysz, dziadek przyszedł, no tak się nie mówi przecież w życiu. To trzeba znaleźć coś swojego. Ja po latach naprawdę doświadczeń w Familiadzie, że trzeba być w 100% sobą, trzeba być takim, jakim się jest. Jak się mylimy, no to się mylimy jak w życiu. Nie należy tego tak od razu pokazywać, że wszystko jest takie idealne i cukierkowe. Pomylił się, to się pełnił, zostawiamy to.
0: Czyli autentyczność. Wszyscy teraz tak, mówią, że w polityce ważna jest autentyczność, a pan to
1: jestem
0: wcześniej.
1: Jestem za prawdą, za tym, żeby być sobą, żeby mówić to wszystko od siebie, ale żeby tak się stało, no to musimy się wyposażyć w rzecz, która jest najmniej wygodna. W wiedzę. Wie pan, ta wiedza się w życiu przydaje. To znaczy, nie to, że nic nie potrafię, na niczym się nie znam. Piszą mi na prompterze jakieś teksty, ja je odczytuję i nie bardzo nawet wiem, co one znaczą, ale jestem prowadzącym, czyli takim lektorem trochę, który po kimś coś powtarza. Ja nie mam promptera, nie mam takich tekstów, które mi ktoś narzuca.
0: A skąd żarty? Pan je wybiera, wymyśla, selekcjonuje?
1: Wybiera, tak. Mhm. Wybieram z różnych źródeł, z tego, co ludzie czasami mi gdzieś tam mówią, zapisuję sobie to. Czasami gdzieś wyszukuję w różnych zbiorach, mam ich całą masę różnego typu żartów, które były i dawne, i przedwojenne, i różne wychodziły takie broszurki. Gdzieś tam szukam, przerabiam, trzeba to przerobić, bo to się tak nie da powiedzieć publicznie, tym bardziej o godzinie drugiej, gdzie i dzieci, i młodzież ogląda wszystkiego, ale trochę przerobię, trochę skorzystam z pomysłu i lubię, żeby żart był krótki, był pewną anegdotą śmieszną z naszego życia, ale żeby niespecjalnie obrażał nikogo, wie pan, bo to też się nie da. Kiedyś mówiłem o blondynkach, o policjantach, coś powiedziałem o księżach, o więźniach. Wie pan, jak się oburzyli więźniowie, że ich obraziłem, bo coś tam wyśmiałem w żarcie. Tak ludzie się czują bardzo obrażeni natychmiast środowiskowo i nie lubią tego, więc trzeba unikać, i to jest trudne, żeby unikać tych wszystkich rzeczy, które obrażają. Kiedyś powiedziałem, że białe pieczywo jest niezdrowe, no bo jest niezdrowe. Wie pan, jak się piekarze oburzyli, Boże święty, co ja robię, że jak można mówić, że pieczywo niezdrowe, Boże święty. No teraz to, wie pan, przy tych reklamach, gdzie wszystko jest świetne i fantastyczne, no to ciężko jest zaśmiać się z czegokolwiek, bo się wszyscy obrażą.
0: Panie Karolu, bo ja mówiłem, że dla moich rówieśników jest pan ikoną, oczywiście, humoru. I muszę...
1: No ładnie pan to powiedział, ikona, bardzo ładnie.
0: Muszę na koniec pana zapytać o jedną rzecz. Czy pan prywatnie jest dowcipnisiem?
1: Wie pan, że kiedyś nie byłem. Byłem takim smutasem zasadniczym, bo z tego, co mówię, pewnie wychodzi, że taki jestem zasadniczy w życiu i pilnuję się takich zasad różnych, czyli taki poważny. I trochę taki byłem w młodym wieku, wie pan. Mówiłem poważne teksty, recytowałem narodowe różne wiersze i tak czułem się taki trochę ważny w tej sprawie. a potem życie i trochę familiada, kontakty z ludźmi nauczyły mnie takiego luzu i takiego żartowania i śmiania się ze wszystkiego trochę w życiu i takim żartowniwszym jestem, nie takim, co opowiada tam dowcipy na imieninach u cioci, że mówią, panie Karolku, pan coś powie, bo pan takie dowcipy zna, to ja tego nie lubię, natomiast staram się być uśmiechnięty i nie podchodzić do wszystkiego tak poważnie, żeby ta atmosfera była raczej wesoła, luźna, żebyśmy się uśmiechali do siebie i żartowali właśnie z różnych rzeczy, że łatwiej się tak żyje. I tego nauczyłam jej komedia, w której grałem i familiada. Tego się nauczyłem. Tego nie miałam nigdy. Więc mogę powiedzieć, że stałem się człowiekiem bardziej wesołym w życiu, tym bardziej, że dziecko mnie też do tego w jakimś sensie zobowiązuje. Dziecko się śmieje, cieszy się ze wszystkiego, to jest wspaniałe.
0: I to jest ważne, to jest ważne, że Karol Strasburger mówi, że tego można się nauczyć.
1: Tak,
0: bardzo panu dziękuję.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Na początek informacji sukces polskich siatkarzy, którzy obronili tytuł i po raz trzeci zwyciężyli w rozgrywkach Ligi Narodów. Będzie też o Mateuszu Morawieckim, jego nowej politycznej inicjatywie i również o tym, jak teraz komentuje swoje działania z czasów, gdy stał na czele rządu. Weszły w życie unijne przepisy nakazujące oznaczanie treści generowanych przez sztuczną inteligencję. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Polscy siatkarze wygrali ze Stanami Zjednoczonymi 3-2 w finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Biało-czerwoni obronili tytuł wywalczony przed rokiem, a w sumie po raz trzeci zwyciężyli w tych rozgrywkach. Polscy siatkarze, wygrywając w finale Ligi Narodów, utrzymali też pozycję lidera światowego rankingu. Polski przyjmujący Tomasz Fornal został uznany najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju finałowego Ligi Narodów w Ningbo. Fornal był podstawowym zawodnikiem w każdym z trzech meczów Polaków w turnieju finałowym. W finale zdobył 15 punktów. Mateusz Morawiecki walczy o zwiększenie poparcia dla swojego ugrupowania z 2% do kilku więcej. Tak europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Boheński odniósł się do samokrytyki, którą były premier rządu Zjednoczonej Prawicy złożył na antenie Polsat News. Założyciel Rozwoju Plus wśród swoich błędów wymienił program Bezpieczny Kredyt na 2%, decyzje podjęte podczas pandemii COVID-19 oraz zmiany w telewizji publicznej i w wymiarze sprawiedliwości.
2: Zaskakuje mnie to, ponieważ kiedy jeszcze nie dokonał rozłamu, to mówił, że nie wolno go krytykować i tego, co robił, bo to powoduje spadek w sondażach, a dzisiaj jak walczy o zwiększenie sondaży z 2% na kilka więcej, to nagle postanowił odcinać się od pewnych swoich posunięć.
1: Komentuje europoseł PiSu Tobiasz Boheński. Stronnik Morawieckiego, również członek klubu parlamentarnego Rozwój Plus, Marcin Horała, zapewnia z kolei, że były premier jest dumny ze swoich osiągnięć, a błędy sygnalizował już wcześniej.
3: Trzeba było niestety zacisnąć zęby i czasem pogodzić się z tym, że nie wszystko jest idealnie. Teraz, kiedy budujemy własną tożsamość, kiedy mamy swoją drogę, no to oczywiście w sposób jasny, klarowny, przypominamy nasze stanowisko, naszego środowiska z tamtego czasu i mówimy również tak, co było złe, bo ludzie nie są idealni. Jeżeli ktoś mówi, że on jest super i on nigdy się nie myli i wszystko było dobrze, no to po prostu taki ktoś kłamie.
1: W badaniu przeprowadzonym przez SW Research dla Rzeczpospolitej prawie 38% ankietowanych wyraża przekonanie, że gdyby Morawiecki założył partię, to weszłaby ona do Sejmu. Rosja prawdopodobnie zaczyna wykorzystywać przejęte ukraińskie drony do prowokacyjnych ataków, o których uprzedzano wcześniej w Polsce. Takie informacje przekazał ukraiński portal militarny. Wcześniej nad ranem w miniony czwartek w całym województwie lubelskim zawyły syreny alarmowe, a w polską przestrzeń powietrzną wleciała rosyjska rakieta, która spadła i wybuchła w Tarnawie Kolonii pod Biłgorajem. Rosjanie mogą chcieć nas przetestować, ostrzegały przed tym nasze służby. Mówił też o tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. A teraz pisze o tym ukraiński portal, powołując się na informacje jednego z doradców prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Monika Miłowska z sieci Mapuj Pomoc przypomina, że gdy wyją syreny, powinniśmy dostać alert na nasz telefon, by wiedzieć, co się dzieje.
4: Jeśli zagrożenie było na tyle krótkie, że RCB nie zdążyłoby wysłać takiego komunikatu, mimo wszystko moglibyśmy jako obywatele oczekiwać, że otrzymamy informację: uwaga, zagrożenie skończone, możecie spać bezpiecznie.
1: W czwartek takich SMS-ów nie było. Teraz zgodnie z zapowiedziami rządu, jeśli znów dojdzie do podobnych zdarzeń, takie wiadomości mają być do nas wysyłane. Weszły w życie pierwsze przepisy unijnego aktu o sztucznej inteligencji. Systemy AI będą musiały informować użytkowników, kiedy wchodzą z nimi w interakcję. Do tej pory nie było to takie oczywiste, mówi w TOK FM członek zarządu